0: 30 groszy na litrze. Na razie, zwłaszcza w przypadku benzyny, stacje robią co mogą i schodzą z marży, żeby zostawić cenę 7,99 zł, ale w kolejnych dniach będzie to już trudne do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
2: Będzie to 10 zł?
1: Musiałaby się nadal ta eskalacja na Bliskim Wschodzie potęgować. Musielibyśmy widzieć kolejne, czy to trafiane tankowce, czy wyłączane rafinerie. Aczkolwiek, no niestety już teraz tego scenariusza wykluczać nie możemy.
0: Drożeje też autogaz. Według prognoz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Z prezydentem Ukrainy spotkał się w Kijowie premier Donald Tusk. Współpraca z Ukrainą pomoże Polsce w zakresie wiedzy o dronach i rakietach, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Polski 2050 Piotr Strach.
3: Musimy gonić ten postęp związany z technologiami czy dronowymi, czy rakietowymi, bo ta różnica już mocno się zaciera. Co jest dronem, a co jest rakietą manewrującą?
0: Premier Donald Tusk wziął w piątek udział w szczycie założycielskim Karpackiej Ósemki. Format ten będzie polegał m.in. na współpracy gospodarczej. W skład grupy oprócz Polski i Ukrainy wchodzą też m.in. Czechy, Słowacja i Węgry. W Rosji rozpoczęły się w piątek trzydniowe wybory do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu. W związku z tym, że Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu, oczekuje się, że rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę. Jako pierwsi głosowali mieszkańcy Kamczatki, najdalej na wschód wysuniętego terytorium Rosji. Do głosowania uprawnionych jest w sumie 111 milionów obywateli. Z powodu awarii krajowego systemu energetycznego mieszkańcy Kuby zostali w piątek pozbawieni prądu, poinformowało kubańskie Ministerstwo Energii. AFP zauważa, że do awarii o takiej skali doszło siódmy raz w tym roku, a od 2024 roku po raz dwunasty. Resort Energii poinformował we wpisie na X, że doszło do całkowitego wyłączenia systemu energetycznego, nie precyzując, jakie są dokładnie przyczyny awarii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, szacują eksperci z portalu travelist.pl. Większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen, bo jak się okazuje, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Ze szczegółami Szymon Kępka.
4: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przybada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Tryjason, ekspert travelist.pl.
5: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
4: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc dwa dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli. W tym okresie 30% rezerwacji więcej dotyczy rodzin z dziećmi. Ceny zaczynają się od 400 zł za dobę, na przykład w Lądku Zdroju, i 470 w Mielnie. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie przeważnie od 18 do 22 stopni Celsjusza. Cieplej do 24 stopni na Podkarpaciu, a chłodniej około 16 pokażą lokalnie termometry w rejonach podgórskich Sudetów. Sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam miejscami prognozowane są słabe opady deszczu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Piotr Woźniak, między innymi były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, czyli naszego monopolisty na rynku gazowym. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zanim panu nie zabrali i zlikwidowali. Ale nie tylko o gazie będziemy rozmawiać. Martwi się pan cenami paliw?
8: Tak, tak, bo jestem użytkownikiem paliwa na co dzień, więc... Oczywiście przeraźliwie mnie straszą ceny na pelonach, tak jak pewnie wszystkich.
7: Ale dostępnością paliw to już się pan nie niepokoi?
8: Nie, dlatego że ropy jest na całym świecie bardzo dużo, chociaż oczywiście nie wiadomo, jak to będzie wpływać konkretnie na rynek polski, który jest, jak wiadomo, opanowany przez dostawy z Arabii Saudyjskiej, która najwyraźniej w planach Iranu i stowarzyszonych z nim sił różnego autoramentu przeznaczony do wyeliminowania z rynku. O czym świadczą ostatnie choćby

0: że te wszystkie szkody, które były, które powstały na skutek ataku z powietrza na rurociąg wschód-zachód, to jest ten rurociąg, który tam ze wschodniego wybrzeża na zachodnie przerzuca ropę, zostały już naprawione, więc nie wiadomo, czy temu można dać wiarę, czy nie. Komunikaty są bardzo, bardzo skąpe i bardzo niejednoznaczne.
1: No dobrze, pan śledzi różnego rodzaju komunikaty, wie, jak przepływają surowce po świecie, kto je produkuje, kto przerabia i kto dostarcza, a my jako odbiorcy gotowych paliw właściwie co mamy wiedzieć? Że ceny będą wysokie pewnie przez długi czas, ale paliw raczej w Polsce nie zabraknie.
0: Ja myślę, że to jest streszczenie.
1: To jest streszczenie, to ja mam dla pana jeszcze jedno streszczenie, no bo przeczytałem sobie przed naszym spotkaniem, nawet nie dzisiaj przed naszym spotkaniem, tylko w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, komunikat Orlenu, zamieszczony teraz, wie pan, się komunikaty szybko zamieszcza w portalach społecznościowych i gra muzyka. Informujemy, że dostawy ropy do Polski i pozostałych rafinerii grupy Orlen są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie. W związku z sytuacją na rynku surowcowym grupa Orlen od piątku zakontraktowała, to było publikowane w tym tygodniu, 16 dodatkowych dostaw na kierunkach, i tutaj jest polski, czeski, litewski i jest podane skąd. I myślę sobie, że dobrze, że to opublikowali, bo takie pytania, które ja panu zadałem, czy ten surowiec na pewno tu dopłynie, pojawiały się.
0: Czy jeżeli... To, tak, tak.
1: Ja, znaczy, nie chodzi o to, że pan PR oceniał Orlenu, tylko czy to są właśnie te odpowiedzi na moje pytania, tak?
0: To jest odpowiedź na pańskie pytanie, przynajmniej w dużej części, ale nie w całości. Aha. Bo nie jest powiedziane, za jakie pieniądze. Orlen dosyć komfortowo się czuje na naszym rynku jako monopolista. W związku z tym doskonale wie. Nie?
1: Kiwam głową, dlatego że pan sam przez lata, jak już wspominałem, stał na czele spółki, która była monopolistą na rynku gazowym.
0: Tak, ale nigdy nie byłem w takiej sytuacji, że musiałem decydować o dodatkowych dostawach, tylko zawsze to było z góry zaplanowane. I mieściło się w strategii spółki.
1: Ja po prostu chciałem tylko tą swoją deklaracją i przypomnieniem dla nas słuchaczy powiedzieć, że ja akurat nie lubię monopolu na żadnym rynku.
0: No ja też nie lubię monopolu na żadnym rynku i też jestem zwolennikiem tego, żeby było więcej operatorów niż jeden. Tym niemniej, jak żeby skończyć kwestię...
1: Proszę bardzo.
0: Takie było pytanie. To ja się czuję zobowiązany odpowiedzieć. Firma się czuje dosyć komfortowo na naszym rynku jako monopolista. Dlatego, że dlaczego? Dlatego, że doskonale wie, że niezależnie od tego, jaka będzie cena, to on ją i tak z odbiorców, czyli z kupujących, zedrze, mówiąc po ludzku, czyli krótko mówiąc, że oni to zapłacą. Oczywiście w niebo wzięci są wszelkiego temperamentu zieloni, którzy mówią, no tak, no to teraz popyt spadnie, no bo spadnie.
1: Zieloni, czyli chodzi panu o frakcje polityczne, tak?
0: Promują, tak jest, promują wszystkie możliwe odnawialne źródła energii.
1: A pan nie promuje?
0: Nie bezmyślnie.
1: Jako człowiek, który zawsze robił w gazownictwie, to pan tylko ten gaz, nie?
0: Nie tylko, ale rzeczywiście gaz jest dosyć dobrą odpowiedzią. Natomiast są w niebo wzięci, bo rzeczywiście tych, którzy rekreacyjnie będą wyjeżdżać, pewnie się ograniczą, no bo nie będzie ich na to stać, albo nie będą chcieli tyle wydawać pieniędzy. Natomiast zwracam uwagę na to, że wchodzimy w jesień, tak się stało i to jest nieuniknione, tak. To jest urządzone na tym świecie, która w naszej szerokości geograficznej oznacza, że nastąpi nasilenie prac polowych. To znaczy te wszystkie wykopki, podorywki, zasiewy, to wszystko...
1: Zużyje paliwo.
0: Zużyje paliwo, konkretnie diesla, czyli tak. Olej napędowy. I na to nie ma przeproś. Zawsze szczyt popytu na diesel był na jesieni. Nie na wiosnę, tylko na jesieni. Wtedy, kiedy zbiegają się właśnie te wszystkie zabiegi agrotechniczne, o których mówiłem. I no i oczywiście wszystkie inne, jakie komu przyjdą do głowy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy na froncie, a właściwie przed frontem wojny. Wszystkie pojazdy wojskowe, które nie są amerykańskie, są również napędzane za pomocą diesla, czyli paliwa, czyli oleju napędowego.
1: Diesla musi być pod dostatkiem.
0: Czołgi, wozy opancerzone, wszystko to, czym jeździ wojsko, jeździ na diesla, tylko czołgi akurat Abrams są na benzynę, bo tak są, ale jest ich oczywiście mniejszość. Więc biorąc przynajmniej te dwa aspekty pod uwagę, należy się liczyć z tym, że diesla będzie potrzeba bardzo dużo. Że Orlen jest go w stanie sprowadzić w dowolnej ilości, no to fachowość w zawieraniu kontraktów mieliśmy niedawno okazję prześledzić.
1: Znaczy, ja rozumiem, że chodzi, że oni muszą dostarczyć ropę, którą przerobią na diesla, tak? No bo...
0: Nie, mogą kupić gotowe paliwo. Na tym to
1: polega.
0: Ale
1: przerabiać też możemy. Akurat.
0: Przerabiać oczywiście możemy, przynajmniej częściowo. Z tym, że Łatwiej oczywiście

0: jest kupić diesla i ponieważ, jak mówię, z kosztami nie bardzo muszą się liczyć, to mogą to wlepić klientom po dowolnej cenie i kupować, bo gotowy diesel będzie kosztował oczywiście dużo więcej niż surowa ropa.
1: To ja pana przepraszam, bo ja się dopiero teraz zorientowałem, że pan skręca w stronę tych wszystkich programów pomocowych, a ja oczywiście nie wykazałem się sprytem i nie wpadłem na to, że pan chce rozmawiać o tym, czy w Polsce powinien obowiązywać nowy program CPN, tak?
0: Nie, rzeczywiście czujnością się pan nie wykazał, ale
1: no
0: to
1: nie,
0: już
1: przepraszam,
0: jest...
1: No piątek, już niech mi pan wybaczy.
0: No właśnie, piątek.
1: Piątunio.
0: Tak. Wie pan, moi robotnicy na budowie mówią, środa minie, tydzień zginie.
1: A co pan teraz buduje?
0: Ja zdążyłem zbudować, bo się wykańczam na wsi.
1: A myślałem, że jakiś zakład produkcyjny.
0: Nie, broń Boże.
1: Chciałem wiedzieć, czego nie wiem, bo transparentnie słuchaczy kim informować.
0: To nie ma w tym żadnej tajemnicy. Oni mówią, środa minie, tydzień zginie, więc każda wybówka jest dobra. Piątek, środa, czy jakikolwiek inny dzień tygodnia.
1: Nie wiem, czy oprócz nas ktoś jeszcze dobrze się bawi przy tej rozmowie.
0: Chyba tylko my.
1: Więc wracamy na nasze tory. Czyli co, powinno państwo wprowadzać jakieś programy, żeby obniżać cenę?
0: Pan, jeżeli inne kraje, bo to trzeba się oglądać na sąsiadów, jeżeli inne kraje wprowadzają, to trzeba dokładnie rozumieć, co wprowadzają i jak wprowadzają, bo tym się na razie nie zhańbiliśmy. I ewentualnie wprowadzić swoje. Natomiast czy nas na to stać? To zawsze się wiąże z kosztem.
1: To już jest pytanie do kolegów od makroekonomii, tak?
0: To już jest pytanie to jest pytanie ogólne, bardzo dobre zresztą. To powinno podlegać dyskusji i gdyby parlament się chciał zajmować naprawdę stanem finansów publicznych, to taką rzecz musiałbym dobrze przeanalizować, zanim ją rozważy.
1: Jest w tej chwili w parlamencie, będzie dzisiaj procedowana kontynuacja procedury ustawy, która miałaby nałożyć dodatkowy podatek na spółki paliwowe. Nakładać? Pomijam już, czy wstecz, czy nie.
0: To jest uprawnione. Myślę teraz szybko, czy nakładać. Ja na szczęście o tym nie decyduję, więc tu mam wolniejszą głowę.
1: Ale mogę przypomnieć państwu, że pan też był swego czasu ministrem gospodarki, więc ktoś mógłby pana zapytać. I to w rządzie, uwaga, proszę państwa, bo to historia, nie każdy musi wiedzieć, Jarosława Kaczyńskiego.
0: Tak. Nie zapytał. Ale więc to miałem to szczęście.
1: Poczułem ulgę.
0: Więc czuję ulgę, tak, to mam rację. Natomiast pytanie jest, czy nakładać, oczywiście, jak mówię, to jest uprawnione, dlatego że w ogóle trzeba wiedzieć, skąd się Windfall Tax wziął. W ogóle sama nazwa się wzięła stąd, że ona się wzięła z Wielkiej Brytanii, kiedy huraganowe wiatry powaliły część drzewostanów w Anglii i pozyskiwanie w związku z tym drewna, to jest właśnie wind, to jest wiatr, a fall to jest upadek. Windfall Tax brał się stąd, że można było bez wyrębu pozyskiwać drewno dosyć tanio z lasu, dlatego że trzeba je było usunąć to powalone przez wiatr. Mówimy tutaj o sile wyższej, która miała miejsce, więc taki program pomocowy oczywiście jest uprawniony, gdyby powstawał. Musi być ściśle skorelowany z tym, co robią sąsiedzi, a to mamy dosyć ułatwioną sytuację, bo to jest może się odbywać przez Brukselę. Taka koordynacja, więc myślę, że jakiś dodatkowy impuls by się przydał, oprócz samej podwyżki ceny ropy czy ceny paliw w ogóle na świecie. I on by wtedy uprawniał nas do wprowadzenia programu takiego lub innego, chociaż jak mówię, koszty są gigantyczne, bo ja doczytałem się, że poprzedni program ten pomocowy miał kosztować budżet państwa prawie 5 miliardów złotych. Tak. No to jest tyle, ile wyparowało przez transakcje Orlenu w Szwajcarii na przykład.
1: To ostatnie pytanie, które sobie przygotowałem i wiem, że mało czasu. Gaz w Europie będzie problemem tej zimy?
0: Nie powinien.
1: W Europie?
0: Tak.
1: Panie prezesie, ja zapytałem o Europę, bo w Polsce to ja rozumiem, że mamy magazyny i my zawsze jakoś ten gaz mieliśmy pod uwagę, że nam go nie może zabraknąć, bo my go nie chcemy ze wschodu i nie chcemy być uzależnieni od Rosjan, ale w Europie?
0: Jak powiedziałem, nie powinien, dlatego że...
1: Bo oni się tam denerwują, że magazyny nie są wypełnione tak jak u kolegów z Polski.
0: Sam rynek gazu jest rzeczywiście znerwicowany i ma do tego dobre prawo. bo magazyny nie zostały napełnione z powodu wysokich cen przez ten okres, kiedy powinny być napełnione. W Polsce akurat są napełnione, bo jak powiedziałem, tutaj mało kto rządzi tym, firma Orlen, czy jak to się mówi inaczej, znowu coś poplątałem, Orlen. W związku z tym nie liczy się z kosztami, bo możesz kupować gaz w dowolnym miejscu i w dowolnej ilości, byle to ładnie w gazecie wyglądało, więc tak to jest i mamy magazyny, proszę Państwa, Panie Redaktorze, pełne, tak? Natomiast ja Europa liczy się z kosztami, w związku z tym ma niepełne magazyny. Niektóre, na przykład niemieckie, są zapełnione tam w niecałych 30%, co oznacza, że właściwie nie są, że są właściwie puste.
1: Ale
0: mimo, że
1: powiedzieć...
0: już nie są administrowane przez stronę rosyjską, bo jak pamiętamy, część magazynów w Niemczech była posiadana wprost przez firmę Gazprom.
1: Dawno nie słyszałem tak spokojnego eksperta rynku surowcowego.
0: Znaczy, nie ma z powodu się denerwować, jeżeli...
1: Piotr Woźniak, były prezes PGNiG-u i były minister, ale też dodam ekumenicznie, i był ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i wiceministrem u Donalda Tuska. Są tacy ludzie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Wojciech Kowalik, to jest piątkowe południowe EKG, a w naszym studiu Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Agencja Moody's jako kolejna ma dziś wieczorem pokazać swoją aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Polski, no czyli po prostu ratingu. No i czego się pan spodziewa?
3: Mam nadzieję, że tam nie będzie niczego niepokojącego. No już w ogóle jakiś korek w dół się nie spodziewam. Raczej utrzymania tego, co jest w tej chwili, być może z zaznaczeniem, że no, nasza sytuacja, zwłaszcza w okolicach budżetu, poziomu długu, no w ostatnim czasie się komplikuje i oczywiście agencja będzie to musiała odnotować, ale mam nadzieję, że bez jakichś negatywnych skutków co do kodu, którym nas oznacza.
2: Agencje w ogóle grożą nam ostatnio trochę palcem, jeżeli chodzi o stan naszych finansów publicznych?
3: No owszem, bo on się zmienia. Oczywiście my widzimy, jakie są tego potrzeby. Oczywiście też sobie zdajemy sprawę, że można by było coś zrobić, żeby on się owszem trochę pogarszał, ale może nie tak szybko jak teraz. Z drugiej strony warto by było też popatrzeć na to, że no, agencje przez długi czas nam oceny nie zmieniały i jakby się tak na spokojnie zastanowić, przy jakim stanie gospodarki oceny, które mamy w tej chwili, były nam wystawiane, no to my jesteśmy ewidentnie większą, stabilniejszą, bezpieczniejszą gospodarką niż wtedy, więc gdyby może nie te zagrożenia budżetowo-długowe, no to pewnie raczej powinniśmy się dziwić, że te kody nie idą w górę. No a teraz się martwimy, że może gdzieś się pojawić właśnie jakiś taki sygnał negatywny, że się powinniśmy bardziej wziąć do roboty i coś z tym zrobić.
2: A dopuszcza pan w ogóle taką możliwość obniżenia polskiej oceny wiarygodności kredytowej?
3: Panie redaktorze,
2: może nie dziś, ale przez którąś z agencji w przyszłości.
3: Oczywiście zawsze się tak może zdarzyć, no bo agencje są oczywiście suwerenne w swoich ocenach. Czasami perspektywy patrzenia ich analityków na sytuację poszczególnych krajów, no mogą być mocno różne od tego, co my sami o sobie myślimy. I tak się może zdarzyć. Natomiast nie oszukujmy się, to raczej nie jest wiodący scenariusz. To raczej jest scenariusz taki, bym powiedział, no taki bardzo skrajny.
2: Pamiętam w sierpniu, kiedy nasz rating utrzymała druga duża agencja Fitch, omawialiśmy to w tym studiu. No i zauważał pan wtedy, że jakoś tak ostrzej te agencje patrzą na naszą gospodarkę, a bardziej trochę przez palce już na te duże, stabilne zachodnie gospodarki, mimo że ta nasza w sumie bywa, że jest w lepszym stanie niż te zachodnie.
3: Panie redaktorze, myślę, że to jest taki ciekawy powrót do dyskusji, że my mamy troszkę takiego pecha jako gospodarka, która nie była od dekad taką korową dla inwestorów międzynarodowych. Proszę zauważyć, że gospodarki typu, nie wiem, francuska, niemiecka, angielska mają wielu analityków, którzy śledzą ich losy. I jeżeli patrzymy na takiego dużego międzynarodowego inwestora, który no, pewnie z 80% biznesu lokuje bezpiecznie w tych właśnie bardzo dużych gospodarkach, no to te wszystkie inne, na które ma 20% środków, które może zainwestować, on patrzy tak troszkę bardziej no pobieżnie. No, nie ma możliwości przeznaczenia im tyle czasu. I trochę jest tak, że część agencji prawdopodobnie ma taką pokusę, że nie chce wkopać swoich potencjalnych klientów, którzy idą za ich wskazówkami i w stosunku do takich gospodarek jak Polska są bardziej ostrożni niż powinni. To jest niestety nasz kłopot, no już już pewnie za 20 lat nie bardzo jest jakiś pomysł, co by z tym zrobić. Czasami jest pomysł taki, że może by się pojawił ktoś, kto by to był w stanie lokalnie ocenić, ale wysiłki administracji, które były w tym kierunku, raczej były, że tak powiem, no, zdane na klęskę, no bo ktoś, kto te agencje certyfikuje, najpierw sprawdza, w czyim ona jest ręku, więc jakby tam się pojawiała chociaż nuta ryzyka, że będzie konflikt interesu, no to oczywiście nic z tego nie jest. Raczej powinna się przebić agencja jakaś prywatna, która gdyby miała działać i gdyby wydawała fajne oceny, no to podmioty tutaj krajowe powinny być zainteresowane, żeby ją utrzymać po prostu przy życiu, no bo każdy potrzebuje na rachunki i to by może coś zmieniło. Także to tak, oni są moim zdaniem dla nas, dla innych rynków za ostrożni. Pewnie gdybym miał wycenić, o ile, to pewnie plus do dwóch, tak? Tak jak jest kod literowy, literka się zmienia i do tego są plusy, więc my pewnie o dwa plusy jesteśmy słabiej oceniani niż powinniśmy być. No może o całą literę nie, ale o dwa plusy to tak.
2: A dlaczego my się temu ratingowi tak przyglądamy? On ma jakieś realne przełożenie na kondycję naszych finansów, nasze życie, naszą pozycję w tym globalnym gospodarczym świecie?
3: Zdecydowanie tak i może się okazać, że większą niż byśmy się spodziewali i większą niż to było kiedyś. No troszkę jest tak, że wielu inwestorów nie ma możliwości osobiście śledzić każdego rynku, każdego podmiotu, w który chcieliby zainwestować. I po pierwsze chcą się zdać na zdanie kogoś, kto to robi zawodowo, profesjonalnie i w oczyszczeniu od wszystkich możliwych wpływów. I to oczywiście kapitalnie robią agencje ratingowe. A w dodatku jest tak, że skoro nadzory też nad różnymi kawałkami rynku finansowego wskazują, słuchajcie, no patrzcie, co robią agencje, no to uczestniczy rynku patrzą i skoro mają się posługiwać jak najwięcej ocenami agencji, to też w sposób racjonalny zmniejszają własne zasoby analityczne, no bo przecież i tak muszą działać w oparciu o to, co dają agencje, a nie to, co mówią im wewnętrznie analitycy, no bo gdyby tu był jakiś rozdziew i by była jakaś pomyłka, no to trzeba by się było tłumaczyć, dlaczego się uważało, że własny analityk jest lepszy od analityka agencji ratingowej. No i łącząc to wszystko, może się okazać, że podmioty finansowe, które przede wszystkim pieniądze lokują, w tej chwili dużo bardziej polegają na ocenach ratingowych. A dla nas to jest oczywiście ważne, bo no, jak każda gospodarka, my potrzebujemy sporo co roku pieniędzy pożyczyć. I to jest nie tylko kwestia sfinansowania długu, ale też jakby zrolowania części długu, który był do tej pory. Pewnie my gdzieś mamy dług głównie oparty o instrumenty pięcioletnie. Oczywiście inne też są, ale gdyby taką średnią zapadalność zobaczyć, to jest pewnie wciąż gdzieś koło 5 lat. To znaczy, że my musimy 20% długu co roku zrolować. No i my wiele uwagi przykładamy do tego, żeby ci, którzy będą ten dług kupowali, mogli zobaczyć całkiem przyzwoitą naszą ocenę, którą wystawiły agencje ratingowe, bo to ważne, no bo oni będą chcieli kupić albo stwierdzą, że już nie, a w dodatku na podstawie tych ocen będą tak, a nie inaczej negocjowali ceny, za ile kupią.
2: Dlatego mówimy o ocenie wiarygodności kredytowej danego kraju.
3: Tak.
2: Dzisiaj agencja Moody's, przypomnę, w sierpniu nasz rating utrzymała druga duża agencja, czyli Fitch, a jeszcze tej jesieni swoją cenę pokaże trzecia, czyli S&P. Rating wieczorem, a rano dzisiaj poznaliśmy dane z polskiego przemysłu. Jego produkcja była o 4,3% wyższa niż rok temu. No i to gorzej od oczekiwań, bo ekonomiści spodziewali się, że będzie ponad 6%. Tak raz w górę, raz w dół ten nasz przemysł.
3: Panie redaktorze, znaczy ja oczywiście nie chcę negować, że to było poniżej tego, co oczekiwaliśmy, ale też z drugiej strony ta różnica nie jest jakaś taka bardzo duża. Zupełnie inaczej byśmy mieli nastroje poustawiane, jakby zamiast tego 6 nie pojawiło się 4 na plusie, tylko na przykład minus 2. No to już by zupełnie inaczej wyglądało. No i wtedy byśmy się zastanawiali, czy to wypadek przy pracy, czy coś więcej. Warto pamiętać, że my często pomiędzy wynikami miesięcy letnich mamy taką niespodziankę, jak bardziej w danym roku firmy porozkładają ten czas, kiedy załogi produkcyjne idą na urlop, a że tak powiem, bowiem te brygady serwisowe przeglądają ciągi technologiczne. Proszę zobaczyć, że no, w działalności przemysłowej tak stosunkowo łatwiej jest poukładać sprawy, że no, wszyscy produkcyjni pracownicy idą w miarę w tym samym czasie, no bo jakby ich poszła połowa, no to jak resztę produkcji zorganizować? No i często firmy wybierają, czy to jest bardziej lipiec, czy to jest bardziej sierpień. Często ostatnio dopasowują się do tego, co jest u naszych głównych partnerów handlowych, a oni częściej chyba wybierają sierpień na taki miesiąc wolnego, więc ze strony tamtych kontrahentów nie ma kto tego towaru za bardzo odebrać. Zamówienia są niższe, bo oni też nie pracują. Więc oczywiście jak patrzymy na ten wynik miesiąc do miesiąca, który też był komentowany, że tam sporo ubyło, no to to jest ewidentnie efekt tegoż lata. I pytanie, czy to, że jest słabiej niż przed miesiącem, ty już teraz mówimy o tym wyniku rok do roku, czy to jest jakiś początek tendencji, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Popatrzmy, co się dzieje w zamówieniach przemysłowych. One wychodziły w ostatnim czasie całkiem przyzwoicie. Te dynamiki w ujęciu rok do roku są wyraźnie wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. I co ważne, co trzeba podkreślić, to to, że te zamówienia są lepsze i w zakresie zamówień eksportowych, a pamiętajmy, że 2/3 tego, co robią nasi przemysłowcy, to idzie po prostu na eksport, bo my jesteśmy krajem mocno wkręconym w międzynarodowy podział pracy. A te krajowe też całkiem nieźle wyglądają, no bo proszę zobaczyć, że jak patrzymy na tym wyniku ogółem, no to nawet ostatnio mieliśmy rekordy. Oczywiście takie dosyć bardzo specjalnym wydarzeniem podbite, bo żeśmy podpisywali dużo umów w SAFE i oczywiście one też będą działały, no ale to poziom zamówień w przemyśle i tych dostaw krajowych i tych dostaw zagranicznych jest na tyle wysoko zakontraktowany, że prawdopodobnie ta produkcja będzie całkiem przyzwoita jeszcze przez wiele miesięcy.
2: Czy rosnące koszty energii mocno wpływają na wyniki polskich firm?
3: O, zdecydowanie tak, panie redaktorze. I myślę, że warto by było zauważyć, że to, co kiedyś się zdawało takim tematem bardzo niszowym, no wszyscy wiedzieli w takim szerokim rozumieniu i szeroka publiczność, i decydenci, i akademicy, no że te wszystkie rzeczy energochłonne to takie niszowe są, nie wiem, z 2-3% branż i tam może kilkadziesiąt, no może 100-kilkadziesiąt firm, a tymczasem to jest zupełnie inaczej. Pozwoliliśmy sobie w ostatnim czasie jako Krajowa Izba Gospodarcza razem z Polenergią zrobić taki raport, gdzie zamiast mówić decydentom i szerokiej publiczności, słuchajcie, jest dużo więcej firm, które mają problemy z energią, po prostu to policzyliśmy. I wychodzi nam, że to nie żadne 2-3-4% branż, to jest przeszło 20% branż, które spełniają te definicje, kiedyś żeśmy wskazywali, o, od tego progu jesteś energochłonny. Między innymi jednym z takich wskaźników, które braliśmy pod uwagę, był ten taki najczęściej spotykany, czyli jaki jest udział kosztów energii w kosztach ogółem. I zazwyczaj się przyjmowało, że jeżeli więcej niż 3%, no to już jest branża energochłonna. I tak jak pozwoliłem sobie już powiedzieć, kiedyś to tam naprawdę było tych branż niewiele, a w tej chwili akurat w tym wskaźniku, w danych za cały rok 25, wyszło nam 21% branż, które byliśmy w stanie namierzyć. I co ciekawe, to nie są tylko takie branże typowo wskazywane jako, oni to muszą mieć grubego kabla, żeby tutaj podłączyć ten prąd, bo po prostu aż licznik szaleje. To nie są tylko te branże przemysłowe, które potrzebują, nie wiem, dużo ciepła do spraw technologicznych, ale to też jest na przykład sporo branż, które po prostu mają potrzebę w rozsądny sposób zarządzać tym, co się dzieje w ich pomieszczeniach, no bo są wyższe wymagania co do temperatury, wilgotności, trzeba raz dogrzać, raz ochłodzić. To są pomieszczenia biurowe, produkcyjne, często logistyczne miejsca. I wymagania z tym związane są na tyle duże i potrzeby energetyczne duże, że nagle się okazuje, że ktoś, kto w ogóle by nikomu nie przychodził do głowy jako branża energetyczna, okazuje się, że tak naprawdę działa w takich warunkach. I jeszcze, żeby się nie koncentrować tylko na tym jednym wskaźniku, no bo on jest taki bardzo klasyczny i czasami przez niektórych zbywany oj tam jakiś tam procent, czy jeden więcej, czy mniej, to też zostawiliśmy te dane do innych zmiennych, które można popatrzeć w wynikach przedsiębiorstw. Na przykład porównaliśmy, a ileż ważą wydatki na energię w stosunku do tego, co firmy wydają na płace. No bo w dzisiejszym takim konkurencyjnym świecie, kiedy walczymy o pracowników, kiedy chcemy ich utrzymać, zwłaszcza tych najzdolniejszych i przydałyby się jakieś pieniądze, no czasami te duże wydatki na energię powodują, że no tutaj ten zasób się kurczy i w przypadku części firm te wydatki na energię i na płace pracowników są porównywalne. Więc na przykład gdyby udało się znaleźć dostawę energii w atrakcyjniejszej cenie, no to oczywiście ten fundusz płac można by było jakoś podreperować, najzdolniejszych utrzymać, a z drugiej strony jest ryzyko, że jak przyjdą niekorzystne wyceny, choćby takie, jak ostatnio się zmieniają na przestrzeni ostatnich kilku dni, no to może się nagle okazać, że nam, nie wiem, 10-15% funduszu płac zniknie.
2: Bo trzeba będzie przesunąć na rachunek za energię.
3: Trzeba będzie zapłacić, bo to nie ma żartów. No przecież jak za prąd albo za inne nośniki energii przychodzi rachunek, no to trzeba zapłacić, bo będzie można nie dostać następnej dostawy. I oczywiście troszkę sobie tutaj śmieszkujemy, ale chcieliśmy tym raportem pokazać, że to nie jest kwestia niszowa i tam do, nie wiem, do oglądania przez kilku specjalistów, bo to problem kilku czy kilkudziesięciu firm, ale że jest to naprawdę bardzo powszechny problem i że i decydenci powinni do tego z odpowiednią wagą podchodzić i szeroka publiczność też ze zrozumieniem, no bo po prostu koszty produkowania, dostarczania towarów, usług na rynek bardzo rosną z bardzo różnych powodów. To też jest w tym raporcie opisane, ale po prostu musimy zdawać sobie sprawę, że tak jest.
2: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym na początek zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie spadki, na WIG-u o 0,5%, na WIG-u 20 o 0,4%, a na rynku walutowym euro dziś po 4,36, frank po 4,61, dolar po 3,80, a funt po 5,07. Natomiast ropa naftowa dzisiaj po prawie 104 dolary za baryłkę. No i skoro o ropie mowa, zastanówmy się, co w związku z nią i cenami paliw czeka w najbliższym czasie kierowców. I o tym rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem z e-petrol.pl.
4: Czy jak grzybów po deszczu przybywa stacji z dziewiątką z przodu za diesla?
5: Ku naszemu zaskoczeniu chyba nie. Ciągle jeszcze jest dużo stacji, które mają tą marketingową cenę 8,99 dla oleju napędowego, 7,99 groszy dla benzyny. Natomiast szczególnie w przypadku diesla te poziomy cen nie bronią się na poziomie liczb. Jeżeli patrzymy na notowania hurtowe, to czego moglibyśmy oczekiwać aktualnie na stacjach w odniesieniu do oleju napędowego, to są ceny o 20-30 groszy wyższe, czyli około 9,20-9,30, tak mogłyby się kształtować notowania diesla. Natomiast widzimy dużą niechęć części operatorów rynku detalicznego, żeby tą barierę 9 zł przekroczyć. Stąd też ta średnia w tym tygodniu, w połowie tego tygodnia uplasowała nam się na poziomie 8,89 zł. To było 14 groszy więcej niż tydzień wcześniej, ale spodziewana skala wzrostu była większa, więc na razie podwyżki są trochę wolniejsze niż moglibyśmy oczekiwać. Pytanie, czy jak ruszymy do góry, czy ten wzrost nie będzie skokowym i szokową zmianą, bo wtedy możemy widzieć 20-30 groszy więcej w przypadku diesla. Choć jest nadzieja z rynków międzynarodowych, że może aż tak źle nie będzie.
4: Ale nie samym dieslem kierowcy żyją, więc dla porządku jeszcze powiedzmy, co dzieje się z cenami i benzyny, i autogazu.
5: Jeżeli chodzi o benzynę, to tutaj mieliśmy na przestrzeni tygodnia podwyżkę o 10 groszy do poziomu 7,99 zł, czyli też nieprzekroczony został poziom 8 zł, taki psychologiczny rekord nie padł. Natomiast jest też szansa, że w najbliższych dniach te poziomy mogą się bronić. Pewnie będą stacje, które mogą mieć trochę wyższe ceny, ale ta średnia ogólnopolska wcale nie musi przekroczyć 8 zł, bo na rynku hurtowym notowania benzyny trochę się uspokoiły. Jeżeli chodzi o autogaz, to tutaj goni pozostałe paliwa. Mamy mocny wzrost do poziomu 3 zł i 8 groszy. Tak się uplasowała średnia ogólnopolska w tym tygodniu i to jest 13 groszy więcej niż przed tygodniem, więc nie ma miejsca na rynku paliwowym, gdzie można byłoby liczyć na tanie tankowanie. Chociaż jak patrzymy na relacje autogazu do benzyny, to jest na pewno bardzo atrakcyjne.
4: Zaraz przejdziemy do prognoz na te kolejne dni, ale czym teraz żyje rynek ropy naftowej?
5: Nieustannie i niezmiennie tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i napływającymi doniesieniami z tego regionu. Na początku tygodnia pojawiły się bardzo niepokojące informacje o tym, że rurociąg Wschód-Zachód, czyli ten, który stanowił alternatywę dla Arabii Saudyjskiej, dla zamkniętej cieśniny Ormuz, został uszkodzony. co postawiło pod dużym znakiem zapytania dostawy przez Morze Czerwone i to nie tylko już w kierunku do Azji, bo tutaj już wcześniej pojawiały się obawy w związku z możliwą blokadą cieśniny Bab al-Mandab przez jemeńskich Huti, ale też w kierunku choćby Europy przez kanał Suezki, bo po prostu do portu Yanbu na wybrzeżu Morza Czerwonego, tej saudyjskiej części, ropa nie płynęła, bo wstrzymano pracę tego rurociągu przed weekendem. I to spowodowało, że notowania ropy naftowej, ropa Brent, zbliżyła się do poziomu 110 dolarów i też mocno w górę poszły notowania oleju napędowego na rynkach międzynarodowych, notując historyczne rekordy. Takie poziomy były jeszcze niewidywane do tej pory. Na szczęście w drugiej części tygodnia te nastroje trochę się poprawiają, napływają optymistyczne doniesienia w sprawie możliwości przynajmniej częściowego wznowienia dostaw surowca tym rurociągiem wschód-zachód, co przekłada się na obserwowany spadek cen ropy naftowej i baryłka ropy Brent w piątkowe przedpołudnie kosztowała niecałe 103 dolary, czyli jest to spora korekta w porównaniu z tymi poziomami z pierwszej części tygodnia i to też przekłada się na zahamowanie podwyżek na rynku hurtowym w Polsce. W przypadku benzyny mieliśmy nawet już w trakcie tygodnia notowane obniżki, jeżeli chodzi o ceny hurtowe benzyn. Dzięki temu właśnie jest szansa, że ten poziom 8 zł nie musi zostać przekroczony. W przypadku diesla tak dobrze nie było. Te obniżki pojawiają się naprawdę tak tylko przed weekendem jak na razie, więc to może nie wystarczyć do tego, aby ceny pozostały poniżej 9 zł. Także zobaczymy, jak zareagują operatorzy rynku detalicznego, bo ta baza do kształtowania cen na stacjach, czyli notowania hurtowe, wskazują na dużo wyższe ceny oleju napędowego na stacjach, te poziomy 9,20, 9,30 przy obecnych notowaniach hurtowych nie powinny dziwić, ale na ten moment tak wysokich cen na masową skalę nie obserwujemy, ale nie można wykluczyć, że z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o precyzję prognoz na przyszły tydzień, to jest właśnie utrudniona tą trochę nietypową sytuacją na rynku detalicznym.
2: No ale spróbujmy jakąś prognozę na przyszły tydzień zrobić. No trochę taniejąca ropa, to pewnie jest jakaś iskierka nadziei. Pytanie, czy to się jakoś przełoży w przyszłym tygodniu na ceny na stacjach?
5: Na spadki nie. To, na co możemy liczyć, to jest zahamowanie podwyżek, szczególnie w przypadku benzyny. Tutaj nasza prognoza dla 95-oktanowej odmiany tego paliwa zakłada przedział 7,97 zł, 8,11 zł. Natomiast dla oleju napędowego mamy bardzo szeroki przedział na najbliższe dni. To jest 8,99 zł do 9,28 zł. Biorąc pod uwagę nietypową sytuację rynkową, ciężko o bardziej precyzyjne wartości. Przewidujemy też dalszy wzrost notowania autogazu z tego aktualnego poziomu 3,08 zł. Przewidujemy, że ten przedział cenowy, w którym będą mieścić się ceny na stacjach najczęściej obserwowane w nadchodzącym tygodniu, to 3,10 zł, 3,21 zł. Także widać, że to jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach. Na razie z perspektywy rynków międzynarodowych jest nadzieja na wyhamowanie podwyżek. Natomiast no, głośno w ostatnich dniach jest też o różnych propozycjach, które mają w bliższej lub dalszej perspektywie ulżyć kierowcom, czyli tutaj zapowiedź przywrócenia pakietu CPN ze strony rządu, jeżeli prezydent podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, czy nowa propozycja prezydenta, jego własna, która też ma obniżyć ceny paliw. Także zobaczymy, czy od tej strony politycznej kierowcy odczują jakąś ulgę na stacjach. Na razie musimy mierzyć się z tą bolesną sytuacją, czyli ceny paliw. Być może w najbliższych dniach benzyna powyżej 8 zł, a olej napędowy powyżej 9.
2: No tak naprawdę, biorąc pod uwagę polityczną układankę na naszej scenie politycznej, to raczej chyba nie ma większych szans, żeby jakakolwiek z tych propozycji, ani rządowa, ani prezydencka, weszły w życie. Więc tak naprawdę przyszłość kierowców, no to chyba jednak będzie zależeć od tego, co będzie działo się na rynku ropy naftowej.
5: Tak, wydaje się, że Bliski Wschód jest cały czas czynnikiem determinującym to, jak zachowują się notowania ropy i w efekcie ile kosztują paliwa na stacjach, a tam niestety mamy raczej do czynienia z gaszeniem pożarów niż jakąś próbą rozwiązania tego konfliktu i wyprowadzenia sytuacji na prostą, więc z perspektywy rynków międzynarodowych zbyt wiele powodów do optymizmu nie ma. Na pocieszenie pozostaje tylko to, że ropa oddala się od tych lokalnych rekordów cenowych blisko $110. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że w tym samym czasie, kiedy ropa taniała, osłabiała się złotówka w relacji do amerykańskiego dolara, więc tutaj ten czynnik walutowy też nie pomaga w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o sytuację na rynku paliwowym.
2: Panie Grzegorzu, no to ta dziesiątka za diesla to jest taka przyszłość, która może nadejść?
5: Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie i z jak bezprecedensowymi zdarzeniami mamy do czynienia, to wydaje się, że nie można tego scenariusza wykluczyć. Natomiast chwilowe odreagowanie na rynku naftowym daje nadzieję na to, że to się nie wydarzy w najbliższych dniach czy tygodniach, ale jest to cały czas scenariusz, który jest realny, jeżeli nie dojdzie do rozwiązania tego problemu, który jest źródłem tej całej sytuacji, czyli odblokowania dostaw z rejonu Zatoki Perskiej, to dostaw zarówno surowca, jak i produktów naftowych, bo pamiętajmy, że to też był ważne źródło dostaw dla rynków światowych, jeżeli chodzi o paliwa, szczególnie olej napędowy czy paliwa lotnicze.
2: Zwracaliśmy nawet ostatnio uwagę tutaj w TOK FM, że pylony na wielu stacjach przewidują tylko 3 cyfry, więc tak naprawdę jeżeli ta cena wyszłaby ponad 10 zł, to byłby problem chociażby z pokazaniem takiej ceny. Mówiliśmy sporo o benzynie i oleju napędowym, ale wspominał pan też, że autogaz dość mocno drożeje. To poświęćmy mu chwilę, co tam się dzieje, jakie powody tych wzrostów, no i co dalej?
5: Powody są takie same jak w przypadku pozostałych paliw. Widzimy wzrost notowań na rynkach bazowych, jeżeli chodzi o koszty zakupu. A pamiętajmy, że to jest paliwo w zdecydowanej większości importowane do Polski, więc reakcja tych cen na stacjach, na wydarzenia na rynkach międzynarodowych jest szybka. Drożało w ostatnim czasie koszt zakupu i to się przekłada na stację. Dodatkowo w najbliższych dniach nie będzie pomagać też dolar, bo biorąc pod uwagę, że rozliczenia są najczęściej dolarowe, to przełożenie czynnika walutowego też jest szybkie, więc kierunek wzrostowy też będzie obserwowany. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku autogazu i tak w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia wyjątkowo z tendencją spadkową, bo takie poziomy, jakie notowaliśmy jeszcze choćby na przykład na początku czerwca, czyli okolice 3,60 czy 3,50 za litr autogazu, są ciągle odległe od tych prognoz na najbliższe dni, które mieszczą się w okolicach 3,10 zł, 3,20 zł, więc z tej perspektywy można powiedzieć, że gaz i tak jest relatywnie tani na stacji.
2: O prognozach dla cen paliw rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem z e-petrol.pl. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
6: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Polska perspektywa na globalne wyzwania będzie jednym z tematów wystąpienia prezydenta podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. To nie jest już tylko wojna hybrydowa, ostrzegają europosłowie Chadecji, którzy w Warszawie rozmawiali o bezpieczeństwie kontynentu. Jesień to czas wzmożonej aktywności w lasach, dlatego w najbliższym czasie pojawi się tam też więcej patroli leśnych i policji. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przywódcy ponad 190 państw będą uczestniczyli w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w przyszłym tygodniu. Polskę będzie reprezentował Karol Nawrocki wraz z małżonką. Prezydent będzie rozmawiał o wyzwaniach, jakie stoją przed światem, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
6: Będzie pan prezydent z całą pewnością także i mówił o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej w kontekście agresywnej postawy rosyjskiej. Będzie mówił także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale będzie też mówił pan prezydent o wielu wyzwaniach, które przed nami jako przed światem.
5: Wizytę w Nowym Jorku Karol Nawrocki rozpocznie w sobotę od złożenia wieńca pod drzewem przetrwania upamiętniającym ofiary zamachu na World Trade Center. Prezydent spotka się także z szefem ONZ Antonio Guterreszem, a także przywódcami państw bałtyckich. Kluczowym momentem wizyty będzie środowe wystąpienie Karola Nawrockiego na forum ONZ. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do Nowego Jorku uda się też wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w blisko 30 spotkaniach w różnych formatach. Do bardziej zdecydowanych działań wobec Rosji, która stanowi coraz większe zagrożenie dla kontynentu, wzywają europosłowie Chadecji. Rozmowy na ten temat odbyły się w Warszawie. Na miejscu był Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
7: To już nie jest tylko wojna hybrydowa. Rosję może zniechęcić wyłącznie nasza siła, mówili mi europosłowie Chadeków, między innymi Andrzej Halicki.
8: Rosja powinna odczuć właśnie to, że Europa jest razem, silna, skonsolidowana, ale przede wszystkim tworzenie własnej odporności. Temu służy program SAFE, budowanie projektu Tarcza Wschód i temu podobne.
7: Komentatorzy obawiają się, że po wyborach, które rozpoczęły się w Rosji, Putin może przeprowadzić masową mobilizację i eskalować konflikt w Ukrainie. Przed działaniami hybrydowymi wymierzonymi w państwa wspierające Kijów ostrzegał premier Donald Tusk. Tomasz Orchowski, TOK FM.
5: Katowicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy w środę w Katowicach uszkodzili i ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Ich działanie doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych całodniowych utrudnień w ruchu pociągów. Jak poinformował wieczorem zastępca szefa prokuratury regionalnej Katowice Południe, prokurator Dawid Szulik, obaj podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Katowiccy śledczy ustalili, że nie był to akt dywersji, a sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Zatrzymani usłyszeli zarzuty zamachu na urządzenie infrastruktury, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Studenci odliczają już dni do rozpoczęcia nowego roku akademickiego, a do niego pozostało już niespełna 2 tygodnie. Jak przypomina ZUS, to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, przypomina Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
9: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
5: Ucznia czy studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice lub dziadkowie. Patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb będzie można napotkać w najbliższych tygodniach znacznie częściej w polskich lasach. To miejsca, które jesienią potrzebują szczególnej ochrony, bo jak mówią zgodnie Łukasz Plonus i Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych, to właśnie o tej porze roku jest tu najtłoczniej.
10: I właśnie dlatego Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne na terenach leśnych w całej Polsce.
11: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to, żeby każdy mógł poczuć się w lesie bezpiecznie.
10: Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
11: Żeby patrolować, żeby być bardziej skutecznym, m.in. w wykrywaniu jakichś nielegalnych rajdów ładami, motocyklami. Jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
5: Akcja Jesień 26 potrwa w lasach do 18 października. Jury nie miało wątpliwości i decyzję podjęło jednogłośnie. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Film był faworytem wyścigu, mówił producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
12: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt do pokonania. No i rzeczywiście czekaliśmy ewentualnie na filmy, które mogą konkurować i mimo tego, że to są ciekawe tytuły, no to w naszym zdaniu to nie były filmy, które mogły konkurować z Pawłem Pawlikowskim.
5: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
13: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów, dlatego że ja uważam, że zrobiliśmy, i to już za każdym razem to mówię, zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film i Oscary tego nie zmienią. Ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie gorszy.
5: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, dowiemy się w grudniu. Za chwilę szczegółowa prognoza pogody, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam prognozowane są miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie od 18 do 22 stopni. Cieplej do 24 stopni na Podkarpaciu, a chłodniej około 16 pokażą lokalnie termometry w rejonach podgórskich Sudetów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej. I zaczynamy ją od tego, że w najbliższą niedzielę znowu Niemcy pójdą do urn, tym razem w dwóch landach, w Berlinie oraz w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. I znowu, tak jak dwa tygodnie temu, niby wybory regionalne, ale ich wynik może mieć znaczenie dla całej niemieckiej polityki, dlatego że CDU Friedricha Merza jest pod presją, a AfD po zwycięstwie w Saksonii-Anhalcie chce pokazać, że ten sukces trwa i wcale się nie kończy. I o tym porozmawiam z dr Marią Skurą. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Pani doktor jest z Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie i jest w Berlinie, więc proszę nam opowiedzieć, jak wygląda sytuacja w mieście na te kilka dni przed wyborami.
15: Tak, jestem na co dzień w Berlinie i muszę powiedzieć, że tutaj sytuacja jest zgoła inna niż w tych pozostałych landach, o których pani wspomniała. I to jest chyba główna cecha niemieckiego federalizmu, że każdy land to jest tak trochę swoja własna historia.
14: Myślałam, że to Berlin jest właśnie tak bardzo, bardzo osobny od Berlina, od Niemiec pozostałych.
15: Też, ale jak za chwilę

0: bo D-Linkej i CDU mają około 20%. Około 20% wyborców w Berlinie jest też niezdecydowanych, więc będzie to na pewno bardzo emocjonujący wyścig i na pewno przyszła koalicja rządząca no, będzie koalicją, dlatego że żadna partia w przeciwieństwie do sytuacji niedawnej w Sachsen-Anhalt nie wysuwa się na prowadzenie. Opcje są praktycznie dwie, ponieważ wiemy, że nikt nie chce współpracować z AfD, więc prawdopodobnie AfD będzie skazane na dalej bycie w opozycji. Albo powstanie lewicowo-zielona koalicja, czyli jeżeli Linke, Die Linke znajdzie partnerów w SPD, socjaldemokratach i zielonych, to będzie to taki bardziej zielono-czerwony Berlin, ale możliwe jest też inny scenariusz, mianowicie, że dogadają się te partie bardziej centrowe, czyli centroprawica, CDU, socjaldemokraci i zieloni, przeciwko Die Linke, które no, przez niektórych postrzegane jest jako też partia dosyć radykalna, przede wszystkim przez ich agendę dotyczącą mieszkań, mieszkalnictwa, dostępności mieszkań, upaństwowienia czy znacjonalizowania zasobów mieszkaniowych. Więc
1: czyli tutaj nie ma w Berlinie tego tematu, który wysuwa się na pierwszy plan dotyczącego migracji, tylko jest właśnie polityka mieszkaniowa?
0: Nie do końca, dlatego że AfD także tutaj próbuje, albo raczej prezentuje pewnego rodzaju linię argumentacji i zawsze jednak w ich wykonaniu wysuwa się na pierwsze miejsce taki szowinizm socjalny czy szowinizm ekonomiczny pod tytułem migrantom czy uchodźcom jest łatwiej niż pozostałej części społeczeństwa, ale wydaje mi się, że tu w Berlinie taka narracja pada na bardzo niepodatny grunt, dlatego że w przeciwieństwie do dwóch wschodnich landów, o której pani redaktor wspomniała, populacja z historią migracji albo w ogóle migranci w Berlinie to jest 40%. Duża część z nich nie ma praw wyborczych. Nawet osoby z Unii Europejskiej mogą głosować tylko w dzielnicach, czyli mają ograniczone prawo wyborcze, ale nie wszystkie narracje, które funkcjonują w innych landach, na przykład w takich jak Sachsen-Anhalt, gdzie migrantów jest może 9-10%, z Mecklenburg-Vorpommern 12%. Tutaj raczej nam wysuwają się takie narracje o dostępności mieszkań, kosztach życia, funkcjonującej tudzież niefunkcjonującej infrastrukturze. To są raczej tematy, które w Berlinie są bardziej słyszalne.
1: A czy po tym zwycięstwie AfD w Sachsenii-Anhalcie zmieniła się atmosfera? Czy ten sukces AfD działa na korzyść, bo pokazuje jej wyborcom, że warto na nią głosować? Czy może wręcz przeciwnie, to teraz przeciwnicy są bardziej zmobilizowani do tego, żeby pójść na wybory i zagłosować przeciwko AfD?
0: Wydaje mi się, że to są dwa kompletnie odrębne procesy i one obydwa zachodzą. Z jednej strony wygrana w Sachsen-Anhalt była dla AfD niesamowitą taką petardą komunikacyjną. Pokazali, że potrafią, pokazali, że mogą. I oczywiście Sachsen-Anhalt jest w jakimś sensie wyjątkiem, tak? To było naprawdę bardzo spektakularne zwycięstwo. Natomiast ta skala tego zwycięstwa działa także na ten polityczny mainstream, który obawia się AfD, który nie chce AfD, według którego jeszcze tam zapora ogniowa współpracy z AfD stoi. I wydaje mi się też, że dla wielu Niemców, moich znajomych, kolegów Niemców, było to bardzo szokujące doświadczenie. Już pomijam społeczności migranckie, osoby z migranckim pochodzeniem, Niemców z migranckim pochodzeniem, dla których potencjalne zwycięstwo AfD jest po prostu źródłem niepokoju, żeby nie powiedzieć strachu. I to nawet nie chodzi o jakieś reemigracje, wyrzucanie z kraju, ale po prostu gorsze traktowanie i zwykły strach przed zwykłą przemocą na ulicach.
1: A kiedy weźmiemy już te oba głosowania, zarówno w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, jak i w Berlinie, to w jakim stopniu te dwa głosowania są referendum nad Friedrichem Mercem?
0: Oj, myślę, że w dużym, dlatego że Friedrich Merz jest kanclerzem bardzo niepopularnym i zapracował sobie, można powiedzieć, na ocenę swoją u wyborców, wyborczyń, zarówno tych AfD, jak i nie tylko. Friedrich Merz komunikacyjnie bardzo stracił wiele sympatii, opowiadając o tym, że stagnacja gospodarcza

0: gospodarcze w Niemczech to jest wina leniwych Niemców, którzy nie pracują wystarczająco dużo, którzy cały czas chodzą na zwolnienia lekarskie. Stracił też wśród migrantów, to znaczy nie to, że kiedykolwiek był popularny, ale opowiadając takie rzeczy, że migranci to jest problem w panoramie miasta. Zdecydowanie też polityka tego rządu, która opiera się na cięciach socjalnych, wydatkach na zbrojenia, ale przede wszystkim też cięciach socjalnych, rezonuje z ludźmi, którzy widzą, że zaczęło się żyć trudniej. Ceny poszły do góry, koszty życia poszły do góry, trudno jest znaleźć dobre mieszkanie w dostępnej cenie. I to wszystko powoduje, że Friedrich Merz staje się taką, nie chcę powiedzieć ofiarą, ale daje twarz tym wszystkim problemom i zdecydowanie jest, żółta kartka została mu pokazana.
1: Ale myśli pani, że on może po tej niedzieli, po ogłoszeniu wyników wyborów stracić swoje stanowisko kanclerza? Będzie kancler Tausch?
0: Myślę, że to nie jest prawdopodobne, dlatego że żeby zmienić kanclerza, musieliby być jacyś kandydaci i w szeregach CDU jest duży problem, ponieważ taka druga postać w CDU, Jens Spahn, który wcześniej był ministrem zdrowia, teraz jest też postacią ważną w Bundestagu. On jest bohaterem różnego rodzaju skandali. Z jednej strony afery z maseczkami w czasie korony, ale ostatnio też razem z swoim mężem popadł w niełaskę, ponieważ zdecydował się na usługi surogackie. I jakby nie ma innych możliwych kandydatów, ewentualnie premier Bawarii, ale to chyba nie znalazłoby fanów wśród innych landów. I wydaje mi się, że Merz mimo swojej niepopularności jednak nie musi się aż tak bardzo martwić o swoje stanowisko.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Maria Skóra z Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie była moją gościnią. Anna Piekutowska, a teraz w Zapytam Inaczej przenosimy się do świata, w którym rządzą milionowe wyświetlenia na platformach internetowych. Są setki tysięcy obserwujących, są małe fortuny. Jest ogromna wartość reklamowa, bo będziemy rozmawiać o najpopularniejszych polskich influencerkach, o których właśnie powstał serial dokumentalny, te kobiety, a mam na myśli tu takie postacie jak Andziax, Ola Nowak, Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik. Właśnie te kobiety mają spory wpływ na to, co w Polsce kobiety kupują, jak chcą wyglądać, jak wyobrażają sobie sukces i w ogóle jak wyobrażają sobie życie. I o tym właśnie będzie opowiadała Emilia Dłużewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dziennikarka Gazety Wyborczej, która obejrzała program Girls of Warsaw, który można obejrzeć na Prime Video. No i właśnie opowie, co sprzedają polskie influencerki, jaki model kobiecości, szczęścia i związków z tego płynie. Bo widzimy, jak w ostatnim czasie wraca moda, wraca konserwatyzm i pokazywanie kobiet w ten bardziej konserwatywny sposób w internecie. Nie dalej niż wczoraj robiłam tutaj rozmowę o Sydney Sweeney, która jest związana z taką bardziej republikańską stroną amerykańskiej polityki, która właśnie oburzyła swoją ostatnią reklamą bardzo wiele osób. Ona stać taką flagową aktorką z nurtu anti-woke. Mamy przecież modne tradwife, czyli takie influencerki, które pokazują swoje życie jako podporządkowane życiu rodzinnemu, gospodynie domowe. A gdzie ten polski świat tych influencerek się w tym uniwersum plasuje?
2: Czy ja o całym świecie polskich influencerek nie czuję się na siłach opowiadać, bo w ogóle oglądanie polskich influencerek jest dosyć dużym wyzwaniem. Muszę powiedzieć, jak się człowiek na co dzień nie obraca w tym świecie, oglądanie tego programu.
1: Ale mówisz o swoim właśnie odczuciu po tym programie, który obejrzałaś.
2: Tak. I po tym, jak czasami zaglądam na te konta i próbuję dojść do tego, czym właściwie te osoby się zajmują, bo właśnie wydaje mi się, że jakieś takie bardzo specyficzne i ciekawe w influencerkach, na pewno też w tych influencerkach, które występują w tym serialu, czy są bohaterkami tego serialu, może powiedzmy, jest to, że one właściwie już się zajmują tylko reklamowaniem rzeczy. W taki mniej lub bardziej otwarty sposób, ale generalnie zajmują się tym, że mają konta na platformach społecznościowych i pokazują tam różne rzeczy, które potem ludzie kupują. Co wydaje mi się o tyle ciekawe, że jednak bardzo długo było tak, że nawet celebrytki czy celebryci musieli mieć jakieś jeszcze mięso, jakąś po prostu zawartość w sobie tej rozrywki, którą ludzie albo oni oferowali, albo ich kosztem była oferowana. Bo to
1: czyli,
2: nie,
1: nie wiem, konta, które uczą makijażu, konta, które bazują na tym, że ktoś ma dzieci i jakieś treści parentingowe tam zamieszcza, tak? O to chodzi.
2: Ja miałam na myśli nawet takie rzeczy, które były wcześniej, czyli po prostu czasy celebrytów, czyli takie czasy, kiedy ja byłam nastolatką i oprócz tego wtedy była taka panika moralna wokół tego, że obok aktorek czy piosenkarek pojawiły się celebrytki, które właściwie nic konkretnego nie robiły.
1: Kim Kardashian.
2: Paris Hilton, nawet wcześniej, jestem trochę starsza. Jestem raczej Paris Hilton te czasy. I teraz tak też warto powiedzieć, jeśli mówimy o influencerkach, że faktycznie nie, jakby to jest bardzo szerokie pojęcie. No i są influencerki, nie wiem, naukowe, są osoby, które się zajmują, nie wiem, propagowaniem historii sztuki, że różnymi rzeczami, które są generalnie sensowne, one też się nazywają influencerkami, no bo działają na tych platformach społecznościowych.
1: I też czasami reklamują jakieś rzeczy.
2: I też czasami reklamują rzeczy, natomiast jest tam właśnie to, o czym ja mówię, mięso, czyli jakaś taka zawartość, że to konto jeszcze coś ci oferuje.
1: A tam nie ma nic w tych Girls of Warsaw?
2: Znaczy w Girls of Warsaw w programie są jeszcze jakieś takie różne, między nimi nakręcone interakcje i takie, no, tam jest taka obietnica, że zajrzymy za kulisy trochę do ich codziennego życia. Ona jest oczywiście bardzo, bardzo na wyrost, no bo nie po to te osoby tak bardzo kreują swój wizerunek, żeby potem jakby pokazywać, kim
1: jakie
2: naprawdę
1: są.
2: Natomiast no, jeśli się zajrzy na ich konta, no to są właśnie jakby tam konta, na których są albo produkty, albo jakiś taki w ogóle styl życia ewentualnie pokazywany.
1: No ale chciałabym wrócić do tego pytania o ten konserwatywny styl życia. To znaczy, czy masz poczucie, oglądając ten program, czy właśnie śledząc te influencerki, że one promują konkretny model kobiecości?
2: Na pewno w tym programie tak. Trudno mi powiedzieć, na ile to jest zamierzone, na ile to jest celowe promowanie takiego stylu życia, a na ile to jest troszeczkę takie zwrotne, to znaczy, że osoby, które akurat prowadzą czy pokazują taki styl życia, trafiają do odbiorczyń i na pewno do reklamodawców, bo są na przykład mniej w Polsce kontrowersyjne. No tam jest taka sytuacja, że jest Andziax, która ma małe dziecko, które zresztą też w tym serialu występuje, jest pokazywane. Występuje też, jest pokazywane w jej materiałach własnych.
1: Ona słynie z tego, że nagrała i wrzuciła do internetu swoje oba porody.
2: Tak. I ten pierwszy obejrzał, jeśli dobrze pamiętam, 5,7 miliona, czy nie tyle 5,7 miliona osób, co 5,7 miliona razy, bo być może są osoby, które oglądały na przykład 50 razy poród Andziax. Ja nie jestem w stanie tego wykluczyć, ponieważ to też jest dosyć w ogóle zaskakujące dla mnie zjawisko. No w każdym razie ona w tym programie jest w bardzo zaawansowanej ciąży i jest taką troszeczkę taką królową pszczół tam w tym gronie, taką osobą, która najwięcej udziela rad. Ona też jest najpopularniejszą influencerką z tych czterech dziewczyn, które tam są, więc też jest pokazywana w taki sposób, jaka taka właśnie taki cel, do którego one dążą.
1: Ale czy ten cel to jest właśnie to posiadanie najliczniejszych wyświetleń, czy najbardziej błyskotliwie funkcjonującej firmy, czy jednak chodzi o to, że ona ma już ten dom, tego męża, te dwoje dzieci i jest taką właśnie osadzoną kobietą życiowo?
2: Tym celem jest jedno i drugie, natomiast w serialu większy nacisk jest położony na tę rodzinę. I ta rodzina jest tam naprawdę odmieniana przez wszystkie przypadki i tam jest taka gradacja, że ona ma męża i jedno dziecko i drugie dziecko w drodze, jak to się mówi. Potem jest Ola Nowak, która się właśnie zaręczyła i tam są też sceny, gdzie przymierza suknię ślubną. Więc ona jest na takiej dobrej drodze i to też w ten sposób jest trochę opowiadane, że ta Andziax taki jakby wita w tym świecie dorosłych, dojrzałych kobiet sukcesu.
1: I są dwie bezdzietne lambadziary.
2: Którym obu jest, znaczy jedna jest bardzo przykro, ponieważ już też jest po 30 i bardzo dużo jej mówi o tym, że też chciałaby mieć partnera i że chciałaby mieć dzieci i boi się, że nie zdąży. No i taka dziewczyna, Klaudia, która jest trochę młodsza, więc tam akurat ten temat dzieci jeszcze aż tak mocno się nie pojawia, natomiast również temat partnera pojawia się bardzo intensywnie, łącznie z tym, że ona mówi, że chodzi do kościoła się modlić o chłopaka. Więc jeśli pytasz o poziom konserwatyzmu, no to to jest najmłodsza z tych dziewczyn i taka najbardziej tam pokazywana jako wyluzowana czy przebojowa.
1: No dobrze, ale mamy do czynienia z osobami, które codziennie ogląda setki tysięcy osób. One w jakiś sposób uczestniczą w kształtowaniu gustu, języka, aspiracji, no chociażby tych wyobrażeń dotyczących relacji. Czy ty masz poczucie, że mamy tutaj do czynienia z obserwowaniem tego jakiegoś jednego z kanałów transmisji kulturowej?
2: Tak, no z całą pewnością, bo no bo tamta narracja dotycząca rodziny jest bardzo spójna. Ona nie jest w żaden sposób konfrontowana czy podważana. No, być może tak jest i ja w to nawet wierzę, że wszystkie te cztery dziewczyny akurat mają takie aspiracje.
1: Ale myślisz sobie, że to jest taki internetowy folklor, czy widzisz w tym jakieś, nie wiem, na przykład niepokojące treści dla młodych osób?
2: Znaczy, no mnie niepokoją takie treści dla młodych osób, że jakby po trzydziestce należy gnać jak najszybciej, żeby zejść w ciążę, ponieważ już się jest w ciąży geriatrycznej i po prostu już nie ma czasu zegar tyka. Niepokoi mnie Andziax, która mówi, że ona dopiero jak zaczęła mieć dzieci, to zrozumiała, jakie jej życie było puste bez tego i jakie jej życie było bez znaczenia bez tego. To jest wygłaszane raczej w pierwszej osobie, tam nie ma za dużo takich porad dawanych szerzej, ale no jest bardzo mocno tam podkreślane. No i też te dziewczyny w tym serialu właściwie o niewielu innych rzeczach rozmawiają. One przez gro czasu rozmawiają albo o tym, czy mają chłopaka, że chciałyby mieć chłopaka, że nie mają chłopaka, że kiedyś miały chłopaka, ale teraz chłopaka nie mają. Jest to też do jakiegoś stopnia nużące, jak się to ogląda, ale na takim poziomie meta właśnie tego, kim są te najpopularniejsze osoby, to jest bardzo ciekawe, przy czym to też jest, myślę, że troszeczkę ta popularność właśnie jest sprzęgnięta z tym, że myślę, że one, że taki model osoby, życia, rodziny też jest bardzo dobry dla reklamodawców. Jest mało kontrowersyjny, pozwala sprzedać różne rzeczy, no nie wiadomo, że ludzie z małymi dziećmi w ogóle to jest świetny segment rynku, na który bardzo wiele firm chce się załapać, więc też ta popularność Andziax, myślę, że to jest takie trochę sprzężenie zwrotne.
1: No i w ogóle chyba poziom konsumpcji pokazany w tym dokumencie jest dla mnie wręcz przerażający.
2: No tak, bo jeśli tam jest drugi taki cel nakreślony, nawet jeśli nie zupełnie wprost, ale myślę, że też można znaleźć fragmenty, gdzie on jest wprost, no to jest właśnie to, żeby zarobić tyle pieniędzy, żeby sobie móc kupować. Żeby sobie móc kupować to, co się chce, żeby sobie móc kupować bez jakichś takich ograniczeń, żeby się czuć dobrze z tym, że sobie kupujesz rzeczy, bo takie też zdania tam padają, że skoro Kim Kardashian się nie wstydzi wydawać dużo pieniędzy tam na, nie wiem, dekoracje czy jakieś drobiazgi do domu, czy po prostu wydawać dużo pieniędzy na rzeczy, to ty też się nie powinnaś wstydzić, więc tam jest jeszcze takie bardzo, moim zdaniem, toksyczne sprzężenie girlbossingu takiego wzmacniania się nawzajem, że właśnie jesteś tą kobietą sukcesu, która sobie nazarabiała, która założyła firmę, która w dodatku rodzi właśnie drugie dziecko za chwilę i może sobie nakupować.
1: Do takiego trochę zabawnego, a trochę przerażającego świata polskich influencerek zajrzała Emilia Dłużewska, za co bardzo jej dziękuję. Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Unia Europejska otwiera się na bliższą współpracę z państwami spoza wspólnoty. Po Kanadzie w tym kontekście też pojawiły się Australia i Nowa Zelandia. I co Bruksela chce tym w ten sposób osiągnąć i czy w ogóle ten kierunek ma sens? O tym porozmawiam z doktorem Krzysztofem Winklerem z grupy Britannia na Uniwersytecie Warszawskim i ekspertem Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Wczoraj przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała, że Australia i Nowa Zelandia, właśnie obok Kanady, też mogą w przyszłości należeć do państw, które będą chciały pogłębiać relacje z Unii Europejskiej. To też nie jest tak, że ona przedstawiła jakiś projekt dla tych dwóch państw, ale widać, że Unia Europejska w pewnym sensie próbuje stworzyć coś więcej niż taką klasyczną politykę handlową, że chce mieć sieć bliskich relacji z tymi państwami, które są demokratyczne, które nie mogą, nie chcą zostać członkami Unii Europejskiej, ale mogą być jakimiś partnerami. Co to jest za strategia?
3: No właśnie, to jest ciekawe, dlatego że w zasadzie pierwszy temat podjęła przewodnicząca von der Leyen Unii Europejskiej w swoim przemówieniu, na którym był obecny premier Kanady Mark Carney, i tam powiedziała, że być może jakaś forma stowarzyszenia z Unią Europejską miałaby się pojawić. Potem pojawiły się jednak wątpliwości ze strony państw członkowskich i dyplomacji unijnej, i sam premier Kanady zresztą nie do końca nazwał tą współpracę w ten sposób. Natomiast chodzi o pogłębioną współpracę gospodarczą, pogłębioną być może też współpracę w zakresie bezpieczeństwa, ale to byłoby nawiązanie w zasadzie do przemówienia premiera Carneya z tegorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w której on stwierdził, że tak zwane średnie państwa powinny, jego zdaniem, zacząć współpracować ze sobą bliżej, żeby nie stać się łupem tych największych, powiedzmy, sił na świecie w tej chwili, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin. I w tym kontekście mówi się o pogłębieniu współpracy właśnie gospodarczej, o jakichś bliższych relacjach też w zakresie bezpieczeństwa. I to by miało pewnie dotyczyć też, zdaniem pani Roberty Metsoli, Australii i Nowej Zelandii, przy czym nic nie wiemy na razie o zainteresowaniu tych państw tego typu współpracą. Jeśli już te państwa chcą współpracować, to raczej w formatach obejmujących Stany Zjednoczone, Indie, Japonię, Koreę Południową, być może też część państw europejskich, natomiast nie mówi się w tym kontekście w ogóle o samej Unii Europejskiej jako partnerze w tej dziedzinie.
1: To panie doktorze, tylko pozwolę sobie zacytować, bo akurat wypisałam, że w przypadku Australii mamy wypowiedź ministra handlu Dona Farrella, który mówi, że Canberra jest na tej samej stronie co Kanada i będzie obserwować te działania, czyli tak dyplomatycznie, delikatnie z dystansu, a Nowa Zelandia też tutaj się dzisiaj jakoś mniej więcej określiła, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych dziś oświadczyło, że nie prowadzi z Unią żadnych rozmów o członkostwie stowarzyszonym.
3: No właśnie, to jest i myślę, że to będzie podejście obu tych państw. One po prostu z racji położenia geograficznego bardziej są nastawione tutaj na czy konfrontację, czy też jakąś formę ograniczenia współpracy z Chinami, bo muszą być, bo to jest ten duży partner. Z drugiej strony opierają swoją strategię bezpieczeństwa na Stanach Zjednoczonych i raczej będą się pewnie orientować w tym kierunku. Natomiast czy współpraca z Kanadą się powiedzie, no to też jest kwestia taka, bo jest już przecież umowa o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską. Ona jest ratyfikowana w tej chwili przez bodajże 10 państw członkowskich, czy nie wszystkie państwa ją jeszcze ratyfikowały.
1: W tym Polska nie ratyfikowała.
3: No w tym Polska, tak. No to chodzi o to, że cały czas są pola do pogłębienia współpracy, ale z drugiej strony musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że jeżeli mówimy o globalnym w tej chwili układzie sił, o tej polityce międzynarodowej, która wróciła w zasadzie do rywalizacji wszystkich ze wszystkimi, niezależnie od tego, jak mamy traktatowe sojusze, no to w tym momencie ja rozumiem postępowanie rządu kanadyjskiego obecnego, który wobec, no można powiedzieć, jak sam to określił premier Carney, wojny gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, próbuje szukać sobie partnerów, natomiast część powodów, które te wojny wywołały, to jest między innymi to, że Kanada stała się no takim państwem, które umożliwia Chinom obchodzenie amerykańskich taryf celnych i zaczęła kupować po obniżonych cenach czy aluminium, czy to stal z Chin, która i tak jest dumpingowana, bo po prostu Chiny mają na to środki i próbują opanować kolejne rynki. No więc reakcja Amerykanów jest niejako naturalna. Poza tym, jeżeli już mówimy o relacjach amerykańsko-kanadyjskich, to eksport amerykański do Kanady to jest 15% całej wartości amerykańskiego eksportu, tak można powiedzieć, tak są podawane informacje, no ale Kanada to jest 60-75%, nawet według niektórych ocen. Czyli tak naprawdę, no po prostu ten duży sąsiad z południa dużo waży dla Kanady.
1: Ale może no to właśnie w takim kontekście wiem, trzeba jak najbardziej dywersyfikować relacje,
3: myślę,
1: żeby
3: tak,
1: nie być uzależniony od jednego mocarstwa.
3: No właśnie, tylko że problem polega na tym, że Kanada jest po drugiej stronie Atlantyku. wieku. Problem polega na tym, że Unia Europejska to nie Zjednoczone Królestwo z XIX wieku, którego Kanada była dominium i nie ma dominującej floty na świecie. Wręcz
1: a Kanada
3: przeciwnie.
1: Też nie jest takim znowu Zjednoczonym Królestwem, bo tam są duże różnice pomiędzy różnymi prowincjami.
3: A tam są potężne różnice między poszczególnymi prowincjami. Dość powiedzieć, żeby Alberta mogła przepompować swoją ropę ze swoich pól naftowych na wybrzeże atlantyckie, no to korzysta z uprzejmości południowego sąsiada. Więc te związki amerykańsko-kanadyjskie są po prostu silne. Poza tym siłą rzeczy Kanada wchodzi w system obrony Ameryki Północnej, zresztą od czasów zimnej wojny. No i tutaj nie wiem, czy nie mamy tutaj po prostu zderzenia światopoglądów premiera Carneya i prezydenta Trumpa, z których premier Carney jest po prostu politykiem liberalno-lewicowym, o zupełnie innym podejściu do świata, też do polityki międzynarodowej. A prezydent Trump reprezentuje politykę konserwatywną, no można powiedzieć przeciwstawną w większości punktów po tej polityce, której hołduje premier Carney, i na tym tle i takich ambicjach trochę narodowych Kanadyjczyków wyszedł ten cały spór.
1: A no to w takim razie wróćmy do tej Australii i Nowej Zelandii. No one też przecież już współpracują z Unią Europejską, na przykład Australia w dziedzinie bezpieczeństwa, jednocześnie cały czas pozostając sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
3: Dokładnie tak, ale przypadek Kanady jest o tyle specyficzny, że i to chyba ubodło bardzo Amerykanów, że są jedynym krajem na świecie, który po narzuceniu taryf w zeszłym roku na państwa na świecie, z którymi Amerykanie handlują, zastosował kontrtaryfy. Mhm. I to też powoduje, że to nastawienie Amerykanów jest takie nie do końca przyjazne w tej chwili. Poza tym są różnice również cywilizacyjne. W tej chwili przynajmniej pomiędzy rządem kanadyjskim a rządem amerykańskim, no, masowa legalna i nielegalna migracja, wynikające stąd problemy z asymilacją ludzi, którzy napłynęli do Kanady, większe problemy gospodarcze kanadyjskie, no już nie wspomniając o takich sprawach jak eutanazja, gdzie w Stanach Zjednoczonych w zasadzie to oprócz naprawdę bardzo progresywnych stanów nie występuje, a w Kanadzie jest, no w zasadzie Kanada jest liderem w tym względzie na świecie, to nie wiem, czy to jest taki powód do dumy, ale jest. Mhm. I to też jest dodatkowa różnica. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i jej tutaj podejście, to oczywiście sam pomysł nawiązywania bliższych relacji z takimi krajami bliskimi kulturowo, no bo przecież wszystkie te trzy wymienione państwa, czyli Kanada, Australia i Nowa Zelandia, to są były brytyjskie dominia, to jednak mają korzenie europejskie. No byłoby wszystko w porządku, tylko że no, żeby grać w tej chwili na świecie, trzeba mieć zasoby siły. I to każdej siły. I militarnej, i gospodarczej, i finansowej, i społecznej. A jak popatrzymy przekrojowo na Unię Europejską, to po pierwsze jest to organizacja międzynarodowa, więc jeżeli już, to powinny tutaj główną rolę grać państwa członkowskie. One powinny tutaj też dorzucić się niejako do tej strategii. Poza tym nie mamy armii europejskiej i pewnie jej nie będziemy mieli, no bo to jest bardzo wrażliwa natura suwerenności i większość państw nie będzie chciało się tego atutu pozbyć. Mamy gospodarkę europejską, która na początku XXI wieku była praktycznie równa z amerykańską. Tam różnice były bodajże 10%. W tej chwili to jest tak, że to jest 60% amerykańskiej może. Na pewno amerykańska jest, ocenia się o 1/3 większa. Więc zanim imperialne plany, to trzeba byłoby przygotować podstawę, bo może to wyglądać z zewnątrz jako taka granie trochę na, no nie w nie swojej lidze, powiedzmy w ten sposób, że najpierw trzeba by przygotować te podstawy, te wszystkie składnikowe siły, które są po prostu potrzebne w tej chwili, bo to widać ewidentnie, że ta polityka siły i polityka interesów narodowych wróciła w pełnej krasie, już bez żadnych masek, rękawiczek i żadnych takich zasłon dymnych.
1: No ja myślę, no więc, że to jest też odpowiedź na imperialną politykę Donalda Trumpa, który w ten sposób też opowiada o świecie.
3: Ale imperialną politykę, pani redaktor, prowadzi też cesarz Xi Jinping, car Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi. Wszyscy prowadzą taką politykę. Taką politykę prowadziło się zawsze i będzie się zawsze prowadzić, bo tak jest urządzony świat, taka jest natura ludzka. Więc można próbować oczywiście, tylko że problem z Unią Europejską polega na tym, że Europa od tych swoich, powiedzmy, od momentu, kiedy po upadku Cesarstwa Rzymskiego mamy mniej więcej tą historię taką europejską, nigdy nie udało się tak naprawdę Europy zjednoczyć w taki sposób, żeby ona mogła funkcjonować jako jeden organizm. To wymaga naprawdę dużych umiejętności i raczej powinniśmy się skupić na wzmacnianiu gospodarki. I tutaj, żebyśmy odgrywali wiodącą rolę, czy też innowacyjności, której brakuje, taniej energii, energii powszechnie dostępnej. No, można było wymienić całą litanię rzeczy, którą Unia powinna się zająć, zanim zacznie budować imperialne swoje plany, a poza tym znając politykę amerykańską, to trzeba powiedzieć, że kłopoty Kanady nie skończą się wraz z odejściem Donalda Trumpa z prezydentury, dlatego że to jest cały ruch, to jest całe w zasadzie zaplecze, które w tej chwili powstało i niezależnie od tego, kto będzie jego następcą, wymienia się w tym kontekście dwa nazwiska, albo J.D. Vance, albo Marco Rubio, to oni również będą na Kanadę naciskać, żeby wyrównała nieco pole gry gospodarczej i wydawała więcej na obronę.
1: Panie doktorze, już kilka razy w naszej rozmowie padło słowo imperium i właśnie o imperium będziemy rozmawiać po informacjach TOK FM o 15.20, a raczej o pseudowyborach w imperium. Chodzi o najbliższą elekcję w Rosji, a tymczasem bardzo panu dziękuję. Dr Krzysztof Winkler z Grupy Britania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute był moim gościem. Anna Piekutowska, jak zwykle w piątek o tej porze witam się z Michałem Potockim z Dziennika Gazety Prawnej, z komentatorem Zapytam Inaczej. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Tym razem zdalnie. Od dziś do niedzieli w Rosji trwa, i tutaj pożyczę sobie od Wacława Radziwinowicza to hasło, operacja elektoralna, czyli głosowanie nad nową dumą państwową. Umownie możemy nazwać to wyborami, ale wiadomo, że nie ma nic to wspólnego z demokratycznymi wyborami. Raczej jest czysto performatywne. Na czym ten performance tym razem się skupi?
4: No, performance jak zawsze polega w tego typu krajach na tym, żeby odnowić legitymację dla władzy, żeby wykorzystać te wybory do tego, żeby przetasować niejako również kadry w partii władzy, czyli w jednej Rosji, żeby przetestować poziom organizacyjny w regionach, żeby wprowadzić element rywalizacji pomiędzy gubernatorami poszczególnych regionów pod kątem tego, kto wykaże się większą frekwencją, kto wykaże większą frekwencję i kto wykaże wyższy poziom poparcia dla jednej Rosji. On gdzieniegdzie będzie miał coś wspólnego z rzeczywistymi wynikami, gdzieniegdzie mniej. Rosja jest państwem, które jest dosyć mocno zróżnicowane pod kątem poziomu fałszerstw wyborczych. To nie jest tak jak na Białorusi, że wszędzie fałszuje się tak samo i na taką samą skalę. W Rosji zależy to od regionów. No a poza tym, cóż, widać wyraźnie było, że władze rosyjskie na przestrzeni tej kampanii wyborczej dokonywały pewnych nerwowych ruchów, które świadczą o tym, że realne poparcie dla partii władzy niekoniecznie jest tak wysokie, jak to podawały oficjalne sondażownie.
1: Co masz na myśli, mówiąc nerwowe ruchy?
4: No chociażby historia z partią Jabłko, czyli Jabłoko, partią, która jest nominalnie opozycyjna, która pozwalała sobie na pewnego stopnia kontestowanie wojny, chociaż bez radykalizmu, ale jednak. Ona została najpierw zarejestrowana, jej listy partyjne w tej części proporcjonalnej wyborczej, a później została wykreślona pod absurdalnymi, absolutnie zarzutami łamania praw autorskich w filmach reklamowych, włącznie z tym, że partia Jabłoko miała rzekomo złamać prawa autorskie autora piosenki Puść Siegda Budzie Sące, znanej nam wszystkim z czasów dawnych i wykorzystanej.
1: No nie wszystkim, są takie pokolenia, nawet, które już pewnie nie znają.
4: Nam i starszym od nas, a pewnie młodszym rzeczywiście nie, ale to była taka dziecięca, no piosenka popularna dosyć, dziecięca przede wszystkim, ale nawet, uwaga, złamano prawa autorskie Armii Stanów Zjednoczonych, bo wykorzystano jakąś przeróbkę starego plakatu z czasów II wojny światowej.
1: Ale więc, to co mówisz, to no, znaczy, że ta historia... przestrzeń niezależności się skurczyła od ostatnich wyborów, które były w 2021?
4: Ona się bardzo mocno skurczyła, bo też bardzo mocno zaostrzono reżim w Rosji. To wynika oczywiście również, czy przede wszystkim z faktu, że poprzednie wybory parlamentarne odbywały się jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Te już się odbywają w zupełnie innych warunkach, w sytuacji zdecydowanej walki z opozycją, której się imputuje ekstremizm, agenturalność zagraniczną. To są dwa oficjalne szufladki, które uniemożliwiają start w wyborach. Z tego tytułu właśnie wielu kandydatom, wielu chętnym uniemożliwiono start. Zresztą wielu kandydatom partii spoza jednej Rosji, bo unikam w ogóle używania słowa opozycyjne, opozycji w Rosji nie ma. Natomiast wielu kandydatom partii poza jedną Rosją, na przykład wykreślano ich z list za to, że znaleziono gdzieś tam przed laty na ich Facebookach i kontach w innych mediach społecznościowych jakieś nawiązania do Aleksieja Nawalnego i sam fakt użycia tam jakiejś symboliki czy użycia nazwiska często wystarczał do tego, żeby właśnie zdjąć kogoś z wyborów. Mieliśmy przypadek porwania jednego z obserwatorów wyborczych. W niektórych regionach nawet partia komunistyczna, która jest wobec Kremla ultralojalna w tych pryncypialnych kwestiach, no miała problemy ze swobodnym prowadzeniem kampanii. Więc rzeczywiście tak rygorystycznej i trudnej dla kogokolwiek spoza jednej Rosji kampanii w Rosji jeszcze nie było.
1: A jak ta wojna jest obecna w narracji wyborczej? No bo będą też wybory organizowane na terenach okupowanych. W ogóle jest całkiem sporo weteranów wojny w Ukrainie, którzy kandydują do tej Dumy, ale także startują w wyborach regionalnych i lokalnych.
4: Tak, jedna Rosja założyła właśnie taki pewnie półformalny parytet dla uczestników wojny, dla osób, które przynajmniej dla osób, które często bywały na froncie. Oni się pojawiają i na liście tej proporcjonalnej do parlamentu i w części większościowej. Rzeczywiście już jakiś czas temu Kreml zadeklarował budowanie nowej elity wokół weteranów tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Oczywiście poziom tej elity jest taki jest, w związku z czym po wiele poprzednich nominacji kończyło się absolutną klapą. Natomiast to prawda, ta wojna jest obecna w postaci kandydatów, którzy startują. Natomiast w sensie takim retorycznym wokół wojny nie ma raczej dyskusji, dlatego że nawet te partie nominalnie niekremlowskie, czyli komuniści, nowi ludzie, jako taka partia stworzona przez Kreml, żeby imitować ugrupowanie dla klasy średniej z wielkich miast, takie niby liberalne, oni w zasadzie wojny nie podważają. To znaczy, jeżeli ona się pojawia, to gdzieś w tak zawalowany sposób, że trudno to uznać jakąś konkretną retoryką.
1: Tylko że ona wchodzi...
4: A są partie, które raczej...
1: Coraz mocniej ta wojna wchodzi w życie codzienne Rosjan. Mamy te drony, które atakują rafinerie, zakłady, centra logistyczne. Sytuacja gospodarcza się pogarsza. No to te wybory nie odbywają się w takich warunkach wojny, że gdzieś tam ona się toczy daleko, tylko takiej, które stają się jej koszty elementem życia codziennego w Rosji. Czy w takim razie te wybory mają szansę na to, żeby być jakiegoś rodzaju barometrem niezadowolenia społecznego?
4: No, dla Rosjan rzeczywiście ta wojna po raz pierwszy jest odczuwalna w postaci przede wszystkim kryzysu paliwowego, bo Rosja jest duża, te ataki dronów, one bywają, rzeczywiście czasem coś tam przyleci w niektórych regionach typu kraj krasnodarski czy regiony graniczące z Ukrainą częściej, w innych rzadziej. Natomiast takim najbardziej namacalnym dowodem na wojnę i na skutki dla Rosjan to jest kryzys paliwowy, to znaczy deficyt benzyny, kolejki na stacjach, czasem tej benzyny po prostu nie ma. Natomiast tak jak mówię, wybory w państwie autorytarnym, zezującym w stronę totalitaryzmu coraz wyraźniej pełnią inną funkcję niż w państwach demokratycznych. W związku z czym to nie jest tak, że temat kryzysu paliwowego jest szeroko obecny w kampanii. Na przykład jedna Rosja przedstawiła pakiet takich obietnic, kilkuset obietnic, zapowiadanych kroków i wśród tych kroków, one zostały podzielone na kilka różnych rozdziałów. Jest tam część poświęcona naszemu zwycięstwu, zamykam cudzysłów, natomiast tych kroków w stronę naszego zwycięstwa, zamykam cudzysłów, jest dwadzieścia kilka w porównaniu z ponad 500 innymi krokami. Najwięcej kroków dotyczy modernizacji gospodarki, nowych technologii, czyli tak jakbyśmy sobie żyli w jakimś zupełnie innym świecie, a w alternatywnej rzeczywistości, w której wojny po prostu nie ma. Opozycja rosyjska przyjęła kilka różnych podejść. Nie ma jednej linii wobec tych wyborów. Niektórzy apelują na przykład o to, żeby głosować na najpopularniejszego kandydata spoza jednej Rosji. Nawet gdyby był on ostatnią szują, gdyby był wielkim zwolennikiem na przykład wzmożenia wojny przeciwko Ukrainie, czyli krytykował Kreml z pozycji jastrzębich, bo uważa ta część opozycji, że w sytuacji jakiejś zmiany dynamiki na Kremlu te partie mogą się zachować, czyli na przykład komuniści albo liberalni demokraci, tak zwani post Żyrynowskiego, który zmarł w czasie tej kadencji, że mają szansę zachować się tak, jak się zachowywały partie satelickie w PRL-u, to znaczy ZSL i Stronnictwo Demokratyczne, czyli że przy jakiejś zawierusze one po prostu poprą jakieś realne zmiany, co jest takim myśleniem trochę z gatunku political fiction, bo jednak Rosja dzisiejsza to nie PRL z lat 80., no ale na przykład Julia Nawalna jest zwolenniczką takiego podejścia. Są ludzie, którzy wzywają do bojkotu głosowania, są ludzie, którzy wzywają do pójścia i oddania głosu nieważnego poprzez zniszczenie karty do głosowania. Są wreszcie tacy, którzy namawiają do tego, żeby pokazać, żeby policzyć się poprzez pójście do komisji wyborczej punkt 12 w niedzielę, czyli w ten ostatni dzień głosowania. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, nie są to przesadnie radykalne propozycje, gdyby takie zebrać do kupy. To też świadczy o stopniu zastraszenia wyborców, o niegotowości do jakichś radykalnych kroków w postaci, nie wiem, jakichś protestów masowych. Tego nie ma co oczekiwać. I dlatego też te wybory żadnej jakiejś radykalnej zmiany nie przyniosą. One mogą być natomiast cezurą, po której mogą się zacząć mniej popularne kroki w postaci na przykład eskalacji wojny również poza Ukrainą.
1: No właśnie, no bo ciągle czytam, że najważniejsze to jest to, co się wydarzy po wyborach, a nie same wybory. Że wtedy Kreml będzie miał taką bezpiecznie wyłonioną, posłuszną dumę i będzie mógł podejmować każde, nawet najbardziej niepopularne decyzje.
4: No i tak może być, to znaczy rzeczywiście plotka głosi, w którą coraz więcej Rosjan wierzy, bo świadczy o tym też znowu podnosząca się fala emigracji, to jest oczekiwanie mobilizacji, przyspieszenia tej mobilizacji, która formalnie dalej trwa, albo ogłoszenia wręcz jakiejś powszechnej mobilizacji, czy krótko mówiąc szybkiego zwiększenia liczebności armii, nie tylko za pomocą ochotników, którym się po prostu solidnie płaci w ostatnich latach, bo ta strategia Kremla, która została przyjęta gdzieś tam w okolicach 23 roku, polegała na tym, że po prostu ludzi się ściąga ogromnymi wypłatami zarówno za służbę, jak i w przypadku śmierci dla rodziny. Trudno powiedzieć, oczywiście, bo my nie wiemy, co tam na Kremlu się rozważa, natomiast biorąc pod uwagę, że rosyjskie władze ostatnio prześcigały się w dementowaniu tej plotki, to może być coś na rzeczy, zgodnie ze starą rosyjską zasadą, że jeżeli Rosja zaczyna zbyt często i zbyt demonstracyjnie czemuś zaprzeczać, to znaczy, że nad tym pracuje. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście ta mobilizacja przyspieszyła, aczkolwiek ja bym w przeciwieństwie do na przykład dużej części ukraińskich komentatorów, ja nie sądzę, że to będzie konkretnie ogłoszona decyzja, to znaczy, że nie wiem, wyjdzie Putin
1: ukryta
4: na przykład w środę i powie, że robimy mobilizację. Dlatego, że ta decyzja dotycząca mobilizacji, która została ogłoszona w 2022 roku, ona nigdy nie wygasła, nigdy nie została, nie wiem, ani unieważniona, ani nigdy nie straciła mocy prawnej. W tym sensie można za pomocą tamtej decyzji 2022 roku po prostu po cichu zacząć wysyłać wezwania do wojska. Oczywiście Rosjanie się zorientują, bo po prostu ich koledzy zaczną trafiać do armii. Natomiast takiej jakiejś demonstracji bym nie oczekiwał.
1: Bardzo dziękuję. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej.
4: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do za tydzień.
1: Do za tydzień. Do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Paliwa na stacjach nie zabraknie, zapewnia minister aktywów państwowych. Według analityków jednak ceny paliw nadal będą rosły, a na program obniżek rząd nie ma pieniędzy, przynajmniej na razie. Ferie zimowe dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji dotyczy górskich kurortów. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeżeli mówimy o dostępności paliwa na stacjach benzynowych, to jesteśmy zabezpieczeni, zapewnił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak wyjaśnił w TVP Info, pytany o stan polskich zapasów ropy naftowej, Orlen jeszcze w sierpniu zakontraktował 1/4 swoich potrzeb, jeśli chodzi o ropę w Norwegii. Dodał, że w koncern podpisał też kolejne 16 umów na dostawy ropy naftowej. Balczun mówił też, że zapasy są stałe, stabilne i nienaruszone. W piątek Sejm po raz drugi uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze te miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Na to, że tym razem będzie inaczej, liczy obóz rządzący, w tym szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
5: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
4: Poprzedniej ustawy prezydent nie podpisał, bo tłumaczył, że prawo nie działa wstecz, a rządowe przepisy zakładały opodatkowanie nadmiarowych zysków już od marca tego roku. Program obniżający ceny paliw zdecydowanie ulżyłby kierowcom, którzy płacąc na stacjach paliw muszą coraz głębiej sięgać do kieszeni, a jak prognozują analitycy rynku, w najbliższych dniach benzyna podrożeje o kilka groszy, a diesel już o 20, a nawet 30 groszy na litrze. Na razie, zwłaszcza w przypadku benzyny, stacje robią co mogą i schodzą z marży, żeby zostawić cenę 7,99 zł, ale w kolejnych dniach będzie to już trudne do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
6: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
7: Będzie to 10 zł?
6: Musiałaby się nadal ta eskalacja na Bliskim Wschodzie potęgować. Musielibyśmy widzieć kolejne, czy to trafiane tankowce, czy wyłączane rafinerie. Aczkolwiek, no niestety już teraz tego scenariusza wykluczać nie możemy.
4: Drożeje też autogaz. Według prognoz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Z prezydentem Ukrainy spotkał się w Kijowie premier Donald Tusk. Współpraca z Ukrainą pomoże Polsce w zakresie wiedzy o dronach i rakietach, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Polski 2050 Piotr Strach.
8: Musimy gonić ten postęp związany z technologiami czy dronowymi, czy rakietowymi, bo ta różnica już mocno się zaciera. Co jest dronem, a co jest rakietą manewrującą?
4: Premier Donald Tusk wziął w piątek udział w szczycie założycielskim Karpackiej Ósemki. Format ten będzie polegał m.in. na współpracy gospodarczej. W skład grupy oprócz Polski i Ukrainy wchodzą też m.in. Czechy, Słowacja i Węgry. W Rosji rozpoczęły się w piątek trzydniowe wybory do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu. W związku z tym, że Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu, oczekuje się, że rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę. Jako pierwsi głosowali mieszkańcy Kamczatki, najdalej na wschód wysuniętego terytorium Rosji. Do głosowania uprawnionych jest w sumie 111 milionów obywateli. Z powodu awarii krajowego systemu energetycznego mieszkańcy Kuby zostali w piątek pozbawieni prądu, poinformowało kubańskie Ministerstwo Energii. AFP zauważa, że do awarii o takiej skali doszło 7 raz w tym roku, a od 2024 roku po raz 12. Resort Energii poinformował we wpisie na X, że doszło do całkowitego wyłączenia systemu energetycznego, nie precyzując, jakie są dokładnie przyczyny awarii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, szacują eksperci z portalu travelist.pl. Większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen, bo jak się okazuje, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Ze szczegółami Szymon Kępka.
7: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przybada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Tryjason, ekspert travelist.pl.
9: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
7: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli. W tym okresie 30% rezerwacji więcej dotyczy rodzin z dziećmi. Ceny zaczynają się od 400 zł za dobę na przykład w Lądku-Zdroju i 470 w Mielnie. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie przeważnie od 18 do 22 stopni Celsjusza. Cieplej do 24 stopni na Podkarpaciu, a chłodniej około 16 pokażą lokalnie termometry w rejonach podgórskich Sudetów. Sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam miejscami prognozowane są słabe opady deszczu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pani profesor Agata Skowron-Nalborczyk, Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Kultur Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor.
11: Dzień dobry.
10: Tygodnik The Economist na okładce pisze o islamie w Europie. Prawda i kłamstwa. I teza jest taka, że islam nie jest zagrożeniem. To, co jest zagrożeniem dla Europy, to jest strach przed islamem, albo tak zwany islamizm, czyli pewnie powiedzielibyśmy islam radykalny, czy ekstremizm islamski. Czy to jest taka wygodna formuła, która pozwala liberalnemu czytelnikowi mieć czyste sumienie wobec obu stron? Czy pani się pod tą tezą podpisuje, którą przedstawia w kilku artykułach tygodnik The Economist?
11: Na pewno tutaj jest dużo racji, ponieważ są muzułmanie przecież w Europie, którzy żyją w tych państwach, które są opisywane, bo my nie mówimy tutaj o muzułmanach, którzy są autochtonami, prawda? Którzy żyją w Bośni, w Albanii, w Polsce czy w Rosji. Tak? O pochodzeniu, czyli o takim zapleczu imigranckim. No i oni po prostu żyją i wyznają islam mniej gorliwie lub bardziej gorliwie, bo to też jest jeszcze tutaj taki problem, o którym się mówi w badaniach nad islamem w Europie, że jest właśnie taki problem, że niektórzy muzułmanie są zaliczani, znaczy są zaliczani jak i muzułmanie, a na przykład oni się ateizują, tak? I oni są niezbyt praktykujący, niezbyt wierzący, no ale świętują święta muzułmańskie, no bo w takiej religii zostali wychowani. No więc to jest po prostu, że no, prowadzą normalne życie, integrują się i o nich po prostu się nie słyszy. Bo, no bo tak jak ten artykuł wskazuje,

0: pokolenia mają więcej dzieci, co rzeczywiście bywa uważane za zagrożenie, ale potem, szczególnie właśnie kiedy kobiety, bo kobiety młode bardzo chętnie się kształcą, to one po prostu przejmują też wzorce europejskie, no bo nie czarujmy się, nasz sposób życia jest przyjemny. No i już dzietność w tych kolejnych pokoleniach już spada i wyrównuje się do poziomu europejskiego. No natomiast jeśli chodzi o ten islamizm, to rzeczywiście bywa to problematyczne i nawet jeśli... Tak? Bo pan redaktor chciał coś powiedzieć.
1: Tak, nie, bo, no właśnie, bo islamizm, mówi pani, bywa problematyczny i pewnie należałoby zadać pytanie, gdzie przebiega granica, jak odróżnić islam od islamizmu, bo to w teorii wydaje się proste, ale gdzie się kończy konserwatywny wierny, a zaczyna wierny, nie wiem, radykalny, ekstremistyczny, kto tę granicę ustala?
0: Znaczy to jest tak, jeżeli ktoś jest bardzo konserwatywny i po prostu sobie praktykuje tę swoją religię w sposób konserwatywny, prawda, no to no właściwie no nie jest to problem. Natomiast kiedy, i tu zaczyna się islamizm, kiedy ten konserwatywny wierny wpada na pomysł, że on by narzucił swój sposób praktykowania islamu i swój sposób myślenia o islamie innym muzułmanom, to tu zaczyna się islamizm. Bo nie musi to być oczywiście, tak jak też czytamy w artykule, robione przemocą, prawda? To może być na przykład przez wykorzystanie demokratycznych instrumentów, tak? Wtedy, kiedy po prostu w danym miejscu jakaś grupa przejmuje władzę, wchodzi do jakiegoś lokalnego samorządu, no i próbuje narzucać swoją wersję islamu, bo musimy też pamiętać, że w islamie nie ma urzędu nauczycielskiego, który, tak jak na przykład Kongregacja Nauki Wiary, który by powiedział, ta interpretacja jest prawdziwa, ta interpretacja nie jest prawdziwa, tak? Odtąd zaczyna się herezja. Nie, po prostu jest tak, że w islamie każdy ma prawo interpretować i każda interpretacja, nie ma takiego urzędu, który powiedział, że ta interpretacja jest niewłaściwa. Więc mogą się zdarzyć takie grupy, które będą chciały narzucać swoją interpretację innym, czy przejmując szkołę, prawda, czy przejmując lokalny samorząd.
1: Krytycy zwracają uwagę, ten wątek też się pojawia w tym artykule, że ponad połowa brytyjskich muzułmanów na przykład uważa związki jednopłciowe za moralnie złe. No ale gdyby spojrzeć na prawą stronę...
0: Że są dopuszczalne, tak.
1: No właśnie, ale z drugiej strony też autorzy piszą, że proszę sobie wybrać dowolną religię albo prawą stronę sceny politycznej. Mamy podobne poglądy, tak? Nie trzeba być... konserwatywnym muzułmaninem, można być też konserwatywnym chrześcijaninem, żeby mieć podobne poglądy.
0: Dokładnie, prawda? Więc to też trzeba popatrzeć jakby tak z lotu ptaka i porównać konserwatywnych wyznawców jednej religii, konserwatywnych wyznawców drugiej religii. Także tutaj też w tym takim właśnie tych pytań o brytyjskich muzułmanów na przykład, czy szaria powinna być częścią brytyjskiego prawa, no to tutaj jest pokazane 30%, że jest, ale trzeba wiedzieć, co to jest ta szaria, tak? Że szariat to jest sposób także praktykowania religii, bo szariat reguluje także relacje człowieka z Bogiem, więc to zależy, co ten odpowiadający, no to pytanie miał na myśli, tak? Bo są może tacy katolicy w Polsce, którzy by chcieli, żeby prawo kanoniczne, kościelne też było
1: częścią. Aborcja była nielegalna polskiego. Na przykład.
0: No,
1: o, jest. Sorry.
0: No, jest właśnie. No tak, ale na przykład były takie, żeby zakazać rozwodów, nie? Żeby rozwody były zakazane w prawie cywilnym. No to są takie ruchy i są tacy, którzy by chcieli.
1: Co by posłowie pewnej partii zrobili wtedy?
0: No właśnie. No.
1: Pani profesor.
0: Dostali unieważnienie. małżeńskich.
1: Nie ma unieważnienia. Stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa.
0: Stwierdzenie nieważności, tak.
1: Oczywiście Zjednoczone Królestwo jest tutaj bohaterem tego

0: wydania, chociaż patrzymy też na całą Europę. Tam jest tak, w Wielkiej Brytanii mamy ciekawy kazus, bo z jednej strony integracja, a z drugiej strony segregacja niejako jednocześnie występują. Jeżeli spojrzymy na przykład na dzieci migrantów, którzy przybyli z Bangladeszu, to okazuje się, że częściej idą na studia niż biali Brytyjczycy. Ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy na Anglię i Walię, to liczba dzielnic, w których muzułmanie stanowią ponad 70% mieszkańców, wzrosła w ciągu ostatnich 25 lat z 66 do 237. Także mamy jednocześnie zachodzące dwa, wydawałoby się, sprzeczne ze sobą procesy, integracja i segregacja.
1: No tak, to jest coś takiego, że widać przez to skupienie, jak muzułmanie byli sprowadzani, do czego byli sprowadzani, tak? Tutaj na takiej mapie też mamy miasta takie jak Bradford, Manchester, Birmingham, no i oczywiście Londyn, tak? To są ośrodki przemysłowe, ośrodki miejskie i Wielka Brytania sprowadzała do pracy osoby nawet z jednej wioski i osiedlała je przy jednej fabryce, znaczy sprowadzała do pracy w jednej fabryce. Oni po prostu odtwarzali nieco struktury, które mieli tam na miejscu w Pakistanie czy w Bangladeszu. Nie następowało za bardzo takie mieszanie. No i też są skupieni właśnie w miastach, kiedy się wyjeżdża poza miasta, tak jak na przykład poza Birmingham czy poza Leicester, no to nagle się staje, powiedzmy tak, biało, tak? No bo tam nie byli potrzebni, więc to była po prostu taka... No to są te pokłosie tej polityki migracyjnej, bo pamiętajmy o tym, że to nie ci muzułmanie w pierwszych takich rzutach wpadli na pomysł, o to pojedziemy sobie do metropolii, tak. Tylko to te metropolie sprowadzały ich do pracy.
0: Tygodnik The Economist w najnowszym wydaniu patrzy chłodno na islam w Europie, prezentuje dane dotyczące liczby muzułmanów w Europie, ale także tego, co się dzieje w drugim, w trzecim pokoleniu, na przykład jeżeli chodzi o edukację, czy też radykalizację, na liczbę miejscowości w Europie, w które mają, może miejscowości albo okręgów, które mają przeważającą islam przeważa jako religia mieszkańców. Pani profesor Agata Skowron-Nalborczyk z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego jest gościem dzisiejszego programu Owczarek. Pamięta pani, chyba lat temu 20 był taki leksykon dla dziennikarzy: nie bój się islamu.
1: No był, tak. Zrobiłyśmy go z Agatą Marek, tak, i Towarzystwem Wieś. Wygraliśmy nagrodę Unii Prasy Katolickiej, pamiętam, tak, za wkład w dialog międzyreligijny.
0: I po 20 latach zaktualizowałaby pani ten przewodnik, leksykon? Czy coś się zmieniło?
1: No na pewno tam dane się zmieniły, liczbowe,
0: Jeżeli chodzi o nasze myślenie o islamie, no bo na przykład The Economist twierdzi, że właściwie cenne za tak zwany islamizm, czyli nie wiem, islam ekstremistyczny czy radykalny, to płacą przede wszystkim inni muzułmanie, tak? Czyli na przykład kobiety, które są kierowane do rad szariatu, osoby nieheteronormatywne, sekularni liberałowie i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy płacą to jakby w dwóch wymiarach. Po pierwsze, to jest coś takiego, że to też wspomina ten artykuł, że bardzo często jest tak, że islamizm jest utożsamiany z islamem i że na przykład lokalne rządy, samorządy nie podejmują pewnych decyzji, nie ukrócają pewnych praktyk, bo nie chcą zrazić sobie wszystkich muzułmanów, a tymczasem ci inni muzułmanie, niezaangażowani w to wydarzenie czy w ten ruch, oni sami są przeciwko temu, co ten islamizm proponuje. I sami są rozczarowani tym, że władze nic nie robią, bo myślą, że urażą wszystkich muzułmanów. A tymczasem no nie wszyscy muzułmanie są konserwatywni i tacy właśnie próbujący narzucić tę konserwatywną wizję. Czyli to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że po prostu kiedy te wszystkie prawicowe ruchy, no na przykład właśnie mówią o tym, co naprawdę się wydarza, to też z tym są utożsamiani wszyscy inni muzułmanie i też jakby na nich się patrzy w ten sposób, tak? Czyli mówi się, o, już jest ich tyle, to teraz będą stanowić zagrożenie, bo wszyscy chcą narzucić szariat, bo wszyscy chcą wprowadzić szariat do prawa brytyjskiego, żeby on funkcjonował. Wszyscy chcą zasłaniania kobiet. A tak nie jest, bo wśród muzułmanów też są, tak jak wśród wyznawców wszystkich innych religii, są też tacy, którzy są no tacy letni, tak? Oni po prostu sobie tam ortodoksyjnie swoją wiarę wyznają, a niekoniecznie muszą być bardzo konserwatywni. Są też otwarci, tak? I po prostu jest też taki pogląd, że wszyscy muzułmanie są bardzo religijni i wszyscy zachowują dokładnie swoją wiarę. Natomiast jak badania pokazują, to na przykład Turków w Niemczech, to jest tak, że 60% Turków w Niemczech pije piwo, a 40% Turków w Niemczech je wieprzowinę. No więc tutaj widać, że też jakby przebywanie w środowisku europejskim, świeckim też powoduje zaświadczenie. Te dzieci też chodzą do tych samych szkół i po prostu też przesiąkają takimi podobnymi wartościami co dzieci europejskie, tak? Także to jest...
0: A która ze strategii działa? Bo Europa próbuje różnych strategii, jeżeli chodzi, jak sądzę, jeżeli chodzi o ochronę przed tym ekstremalnym, ekstremistycznym islamem. Na przykład Hamburg zawarł kilka lat temu umowę z gminami muzułmańskimi i wprowadził taką strategię prewencji. Francja zakazuje organizacji symboli religijnych. W Holandii znowu sąd przyznał rację szkole muzułmańskiej przeciwko oskarżeniom służb. Pani też pewnie przyglądała się tej austriackiej ustawie o islamie sprzed 10 lat i z tak. tych modeli, które są prowadzone, który działa, który nie działa? Umowa, kontrola, zakaz?
1: Bardzo dobrze działa coś takiego, co pozwala młodym muzułmanom poznawać swoją wiarę w warunkach szkoły publicznej na przykład. W Niemczech mam, tak jak jest w Austrii, w Niemczech mamy teologię muzułmańską na uniwersytetach niemieckich, gdzie szkoleni są nauczyciele religii, ale też nowi imamowie. Podobnie jest na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest tam specjalna taka instytucja, która szkoli przyszłych imamów właśnie w związku z tą ustawą, o której pan redaktor wspomniał, bo imamowie w Austrii od tej ustawy muszą mieć wykształcenie lokalne. I wtedy, kiedy oni są szkoleni na miejscu, kiedy oni są szkoleni w lokalnym języku, no to też to szkolenie i ta edukacja ma takie zabarwienie europejskie. Ja pamiętam kiedyś właśnie taki teolog muzułmański mówił o cierpieniu i zaczął swój wykład od cytatu z Leibnica. Prawda? No bo właśnie to jest ta akulturacja. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest bardzo często tak, i to też mi opowiadali tamtejsi muzułmanie, że po prostu no, ta młodzież właśnie, która nie ma edukacji, nie wynosi jej z domu, szuka, no i teraz szuka w internecie, szuka na Facebooku i napotyka takie różne strony, bo one właśnie islamistyczne, tak powiedzmy, tak, czy związane z islamizmem, właśnie dlatego, że one są dobrze zrobione, one są krzykliwe i one przyciągają uwagę. Jest dużo mniej takich właśnie miejsc, które by raczej właśnie, tak jak na przykład jest taka grupa na Facebooku Muslims for Progressive Values, one są trochę mniej słyszalne, tak? Jakby trochę mniej dbają o to, żeby trafić do młodych ludzi. Także bardzo ważna jest edukacja, ważne jest to, jaki imam naucza i też w jakim języku, żeby też no, można było posłuchać, co on tam mówi, jakie ma wykształcenie, tak? Czy on przyjechał właśnie z kraju muzułmańskiego i nie bardzo, prawda, kojarzy, jakie są realia na miejscu i w ten sposób troszkę odtrąca tę młodzież.
0: Polska na koniec. Muzułmanie to u nas chyba ułamek procenta, a Tatarzy żyją tutaj od stuleci. A wydaje się, że strach przed islamem jest porównywalny z państwami, w których muzułmanie stanowią kilka procent ludności. Skąd się bierze ta islamofobia bez muzułmanów w naszym kraju?
1: To jest właśnie też ciekawe, bo na Facebooku taka grupa Stop Islamizacji Polski ma więcej zwolenników niż jest muzułmanów w Polsce. To jest taka ciekawostka. No to jest rzeczywiście tak, że my i Węgrzy jesteśmy takimi państwami, w których ludność najbardziej przeszacowuje liczbę muzułmanów. Ja robiłam takie zadania dla moich studentów i oni na przykład mówili, że w Polsce jest 2 miliony muzułmanów, że jest 10% muzułmanów, 15%, 20%. W ogóle te liczby są jakby wzięte z sufitu i w ogóle nie korelują z tym, co jakby nawet można obejrzeć na ulicy, tak, gdzie są te meczety, tak, prawda? Jeżeli by ta liczba była tak duża. Także no właśnie, skąd się bierze ta, no to z mediów się bierze. I to właśnie też był ten podstawa tego projektu Nie bój się islamu, bo on był skierowany do dziennikarzy. I niestety też mamy słabą wiedzę o islamie wśród księży i bardzo często jest tak, że na kazaniach też pojawiają się wątki islamofobiczne, a poza mediami, poza nauką w szkole, gdzie te podręczniki nasze też nie są zbyt dobrze przygotowane do tego, żeby pokazywać prawdziwy obraz islamu, no to właśnie na przykład są kazania w kościele. Także no tutaj różnego rodzaju miejsca przyczyniają się do właśnie, bo to jest takie proste, nie? Przejmujemy po prostu dyskurs zachodni, nie patrząc na to, co w Polsce było przez wieki.
0: No, jasne, pełna zgoda. No, pytanie, czy jakie są narzędzia, żeby te lęki osłabły, bo nie wiem, czy się da je wyeliminować zupełnie.
1: Znaczy, no tak, byłoby
0: no, bo
1: dobrze,
0: politycy ponieważ... politycy świetnie to odczytują. Tak, i wykorzystują.
1: A potem niestety jest tak, że na przykład taki muzułmanin, który po prostu jest... normalnie idzie ścieżką edukacyjną. To są taki przykład mam z Francji. I na przykład jako jedyny był w szkole średniej, już do szkoły średniej, spotykał się z bardzo dużą niechęcią grupy w klasie, którzy traktowali go właśnie i jakby narzucali na niego ten obraz islamu, który jest z mediów. I on po prostu w ten sposób się zradykalizował, że spotykał się właśnie z niechęcią, taką trochę za niewinność. No i zresztą potem właśnie był w takiej siatce, która była związana z islamizmem i planowali pewien atak, no i potem poszedł do więzienia, a w tym więzieniu no właśnie dużo bardziej się też zradykalizował właśnie przez to, że muzułmanów traktowano w więzieniu gorzej.
0: Czyli trochę taka samo napędzająca się przepowiednia, czyli ten lęk sprawia, że część muzułmanów staje się islamistami i powraca już jako emanacja tego lęku, który...
1: Tak jest.
0: To przedziwne to wszystko. Pani profesor, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Słuchaczki naszych słuchaczy odsyłam do najnowszego tygodnika The Economist, który temu tematowi się przygląda. Znajdą tam państwo jeszcze więcej różnych aspektów dotyczących tego, jaka jest rzeczywistość islamu w Europie. Gościem programu Owczarek była pani profesor Agata Skowron-Nalborczyk z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Popczarek, startujemy od pop gangstera, a gościem jest pani profesor Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Chociaż na Netflixie rządzi lalka.
2: Tak, to prawda.
0: To są jeszcze inne seriale.
2: Tak, nieco starsze, ale równie dobre.
0: Tak, takim serialem jest Clark. Clark, który no właśnie jest taką pop opowieścią o pop gangsterze szwedzkim. To jest człowiek, od którego może albo na podstawie którego losów przygód nauczyliśmy się słów syndrom sztokholmski. Clark Olofsson. Postać ciekawa. Sam Clark Olofsson zmarł
2: W zeszłym roku.
0: Mhm. Pytanie, kim był dla Szwedów? Czy właśnie przestępcą, czy celebrytą przestępcą, czy bohaterem popkultury? I czy Polak, który ogląda serial Clark, w ogóle zrozumie, na co patrzy?
2: Serial jest bardzo uniwersalny, więc myślę, że każdy zrozumie. Osoby znające Szwecję zobaczą tam jeszcze takie drobniejsze smaczki, o których może zaraz powiem, ale czy kim Clark jest dla Szwedów? Dla Szwedów Clark, i to jest dobrze to pokazane, myślę, w serialu, mimo że serial jest tak bardzo popowy, można powiedzieć i popkulturowy, to jest dobrze pokazane, jak zmieniało się też spojrzenie na niego, bo mamy lata 60. i 70., mamy Szwecję niewinną trochę, naiwną, nie ma jeszcze zorganizowanej przestępczości i mamy Clarka, którego głównym zajęciem jest napadanie na banki. I dobrze wyglądająca osoba, przystojna, tutaj gra Bill Skarsgård, który bardzo jest dobrze ucharakteryzowany na Clarka. Rzeczywiście Clark był taki wysoki, miał takie dość regularne rysy, miał pewną charyzmę też. No i widzimy jego napadającego na te banki, czarującego kobiety i jeszcze w dodatku uciekającego z więzienia. I rzeczywiście on wtedy, tak jak jest to pokazane w serialu, w Szwecji był bardzo popularny. I było bardzo wiele kobiet, które do niego wzdychało, mimo że go nie znało i się w nim podkochiwało. Natomiast z czasem, kiedy zaczęły już wychodzić i też kulminacja tutaj trzeba powiedzieć całej jego popularności, czyli napad na bank nie przez niego zorganizowany, tylko przez kolegę spod celi, Jannę, takiego wariata, takiego jak go widzimy w serialu. I Jannę chce, żeby jako pewnego rodzaju mediatora sprowadzić z więzienia Clarka i Clark niby uspokaja tę sytuację podczas tego napadu, a jednocześnie rozkochuje w sobie jedną z zakładniczek, a inne się za nim wstawiają, inni zakładnicy. Więc ten punkt kulminacyjny powoduje, że on staje się jeszcze bardziej popularny i jeszcze bardziej, no ja nie powiem, że uwielbiany, ale taki znany, to jest taka postać takiego łotrzyka, to nie jest taki przestępca w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Dzisiaj tak nie gloryfikujemy przestępców, przynajmniej, no nie wiem, w świecie true crime, bo może w świecie fikcji nadal to robimy. Więc on wtedy był kimś takim dla Szwedów. Natomiast z czasem, jak Szwecja stawała się już mniej niewinna, najbardziej niewinna przestała być w 1986 roku, kiedy 28 lutego został zabity Olof Palme. I to też widać taki zwrot w filmie, bo to jest w ostatnim odcinku pokazane, że nagle tam to akurat jest, zaczyna, właściwie w ostatnim odcinku zaczyna się moralizowanie i pokazywanie tego, że nie będziemy ciebie tak gloryfikować, nie będziemy ciebie tak wielbić, bo tak naprawdę jesteś zwykłym przestępcą. Ja myślę, że tak właśnie on jest tym dla Szwedów.
0: Każdy odcinek tego serialu Clark zaczyna się od takiego bardzo uczciwego postawienia sprawy, że to jest historia oparta na prawdach
2: i kłamstwach,
0: ale nikt nie podaje proporcji.
2: Nikt nie podaje proporcji, nie, ale no można powiedzieć, że w mediach w ogóle co jest prawdą, tak? Czy jest prawda obiektywna, czy raczej są punkty widzenia? I mamy tutaj ten serial niby jest oparty, tak jest napisane w każdym razie, na wspomnieniach właśnie samego Clarka. I mamy też narrację z zakadru, która nam pokazuje, że no właśnie to ma być jego punkt widzenia, a jego punkt widzenia był często wyobrażony, bym powiedziała. Właśnie, może widzowie powinni zrobić sobie taką zabawę, którą ja też trochę robiłam, jak pierwszy raz go oglądałam, wtedy, kiedy serial wyszedł kilka lat temu, żeby się zastanawiać w trakcie, a czy to było, tak mogło być, czy to tak nie mogło być, czy to była prawda, czy to nie była prawda, a potem sobie wygooglować. I teraz tak, niektóre rzeczy rzeczywiście jesteśmy w stanie sprawdzić. Na przykład te wszystkie kobiety, które Clark czaruje i które biorą z nim śluby w więzieniu, albo uciekają z nim, jak on ucieka z więzienia i on je przekonuje, że on jest dobry i że on wszystko to robi dla Szwecji tak naprawdę i dla rewolucji w Szwecji na przykład. Czy one rzeczywiście istniały i że one rzeczywiście były i były śluby więzienne, ale i dzisiaj mamy strasznych przestępców w Stanach Zjednoczonych, seryjnych morderców, którzy dostają miliony listów od kobiet, prawda? I też są śluby więzienne, więc to rzeczywiście jest prawda. Te pewne fakty też jesteśmy w stanie wygooglować, ale niektóre, gdzie był tylko on i może jeszcze jakiś ktoś inny z więzienia, tak naprawdę nie wiemy, czy to jest wyobraźnia jego, czy to jest wyobraźnia reżysera i kto to wszystko wymyślił. Reżyser sam mówi, że chciał trochę pokazać taką Szwecję.
0: Sześciogodzinny teledysk rokowy.
2: Tak, no Åkerlund. Jonas Åkerlund jest
0: Z reżyserem teledysków.
2: Tak, tak, z reżyserem teledysków fantastycznych niektórych. Prodigy, mój ulubiony. Ale Madonna, Lady Gaga i tak dalej. I tutaj też mamy takie elementy musicalowe, kiedy nagle cała obsada zaczyna tańczyć. Muzyka w ogóle odgrywa bardzo ważną rolę w związku z Okerlundem, bo też jak obserwujemy te zmiany w Szwecji, to też mamy największe przeboje szwedzkie. I to jest właśnie smaczek chyba tylko dla Szwedów, bo to nie jest ABBA, tylko to są takie bardziej znane wewnętrznie szwedzkie utwory muzyczne.
0: Ponoć Olofsson dostał od Netflixa 1,5 miliona koron za to, żeby się nie wtrącał, a potem ten serial nazwał kłamstwem, choć powstał na podstawie jego własnej autobiografii.
2: No właśnie, ale my widzimy, jak się tam wciska nam reżyser czy twórcy, bo z jednej strony, tak jak mówiłam, jest ta narracja zakadu i wydaje nam się, są takie fantastyczne sytuacje z tym Clarkiem. On tak te kobiety wszystkie w sobie rozkochuje, ale z drugiej strony mamy cichy komentarz Okerlunda, bo są takie sytuacje różne, na przykład, że Clark bardzo szybko kończy w łóżku, na których chyba on by o sobie sam nie napisał. Więc ja się nie dziwię, że on nie bardzo lubi siebie w tym filmie, bo to pełno jest takich, że widzimy, że no to on chyba idiotą był jednak. No ale to jest trochę taki jak, ja bym powiedziała, Tarantino, Guy Ritchie.
0: Tak, tak, tak. No to właśnie mówi się o takim trochę miksie.
2: Tak. I taka gloryfikacja przestępców jak u nich, tylko że u Tarantino i Guy Ritchie to są zwykle osoby wymyślone, a tutaj mamy prawdziwego przestępcę, który rzeczywiście istniał. I policjantów, którzy są bardziej jak policja z Pipi, Kling i Klang, a nie jak prawdziwi policjanci, totalnie nieudolni, tak śmiejemy się z nich.
0: To przy okazji wspomnę, że skoro już pojawiła się Pipi, to o Pipi będziemy rozmawiać, mówiąc będziemy, pojawi się za tydzień w piątek Pipi. Mhm. Także jeżeli ktoś oglądał film 1969 rok?
2: Film i serial. W Polsce był przede wszystkim serial, ale to jest to samo co ten film. To był film zrobiony na podstawie serialu, a w ogóle książek oczywiście.
0: Oczywiście. Także Pipi za tydzień będzie, jeżeli ktoś lubi Pipi. Czarek i pani profesor Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański, serial Clark, który mogą państwo oglądać na Netflixie, i to jest serial o pierwszym szwedzkim pop-gangsterze, chyba tak można by go nazwać. Zastanawiam się nad następującą, bo użyłem takiego terminu, pierwszy szwedzki pop-gangster. Czy w budowaniu tej legendy odgrywały jakąś rolę właśnie bulwarowe czasopisma, tak zwane kolorowe magazyny? Krótko mówiąc, czy media niejako były współautorami tej wyimaginowanej postaci Clarka?
2: Absolutnie. Absolutnie, bo mimo że jeszcze nie mieliśmy mediów społecznościowych, Clark nie był na Instagramie i tak dalej, no to takie rzeczy jak tabloidy były już wtedy, kiedy on działał, kiedy prowadził tą swoją działalność przestępczą. I my widzimy okładki w serialu i to są prawdziwe okładki, to znaczy jest wklejona twarz Billa Skarsgårda. Prawdziwe okładki, prawdziwe tytuły, także to wszystko było w mediach i zdecydowanie media przyczyniły się do takiej jego gloryfikacji, przedstawiania go jako takiego sprytnego, miłego łotrzyka, przystojnego, a nie no, prawdziwego przestępcy, jakim był, który spędził ponad połowę swojego życia w więzieniu, także nie wcale takiego wielkiego sukcesu nie osiągnął, jakby się to mogło wydawać w serialu, czy właśnie z tych medialnych przekazów o nim.
0: Ale te związki Olofssona z dziennikarstwem są jeszcze...
2: Ach, tak.
0: Bo Olofsson Clark był sam dziennikarzem, on studiował dziennikarstwo w celi,
2: tak.
0: A w więzieniu no, redagował tworzoną przez więźniów taką gazetę, to się chyba nazywało Betongbladet?
2: Tak, Betongbladet, nie wiem jak to nazwać, wieczór spod celi, czy tak. Dziennik, dziennik więzienny, czy grypserski. Tylko, że tak, Betongbladet był dużo wcześniej, zanim on został dziennikarzem, tak. Także on miał jakąś tam smykałkę do tego. W serialu trochę oczywiście przesadzona jest rola jego, chociażby w przemianie całego systemu więziennictwa w Szwecji, a to też ciekawe, że widzimy w serialu.
0: Bo to nam coś mówi o szwedzkim więziennictwie. redakcję, prawda?
2: Tak, że mogła być gazeta w latach 70. czy tam jeszcze wcześniej, którą prowadzili więźniowie i to była jakby ich praca tam w więzieniu. No i tu w serialu mamy tę rolę Clarka, który został redaktorem naczelnym tej gazety, natomiast dużo później, jak już był na bardzo taki dłuższy pobyt w więzieniu i nie miał już tylu kumpli i tylu możliwości i więzienia się zmieniły, żeby uciec, no to żeby cokolwiek robić, postanowił studiować dziennikarstwo i rzeczywiście skończył to dziennikarstwo w normalnej, w wyższej szkole dziennikarstwa w Sztokholmie, także, ale nigdy już potem nie pracował jako dziennikarz, tyle że przy pomocy oczywiście i autora, no nawet nie był ghostwriter, on chyba jest na książce wymieniony w książce jako współautor tych dwóch książek Clarka o jego życiu. To była jego właściwie ten wkład w dziennikarstwo jedyny.
0: No i mamy sierpień 1973 roku, 5 dni, które wstrząsnęły Szwecją, można by powiedzieć.
2: Absolutnie, tak.
0: Czyli napad, który rozpoczął wspomniany przez panią Jan-Erik Olsson, który zażądał sprowadzenia Olofssona, czyli naszego Clarka, z więzienia. I to był, to chyba nas nie dziwi, że to było pierwsze przestępstwo w Szwecji, które było na żywo pokazywane w telewizji.
2: Tak, telewizja, radio, wszystkie media były na miejscu. Pierwsze na taką skalę, tak. I widzimy też, to jest akurat dobrze pokazane w serialu, prześmiewczo, ale dobrze, że policja nawet nie miała żadnych procedur, co w takiej sytuacji robić. Oni na bieżąco wymyślali, jak rozmawiać z tym Clarkiem. Tam właściwie żadnego negocjatora nie ma, tak jak już teraz mamy negocjatorów specjalnych policyjnych, to tam ci policjanci po prostu siedzieli, mieli taką burzę mózgów i co możemy zrobić, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Natomiast Clark został tam wezwany, do końca nie wiemy dlaczego, przez Jannego. To znaczy Janne niby chciał, żeby oni razem uciekli i w ten sposób go wyciągnąć z więzienia, i tu mamy to przedstawione tak, że on był zapatrzony w Clarka. Swoją drogą oglądałam dokument, w którym był wywiad z Jannem, i Janne twierdzi, że wcale nie, to tak nie było, tak a propos prawdy i tego, co jest prawdą, że on wcale nie był zapatrzony, ale w sumie to nie wyjaśnia, dlaczego on tego Clarka tam sprowadził. No i Clark szybko sprawia, że zakładnicy stają po stronie swoich oprawców. I na bieżąco, i mamy tutaj w serialu prawdziwe nagrania filmowe z tylko wklejonymi jakby postaciami, z aktorami, którzy grają, ale mamy prawdziwe nagrania audio, telefon do Olofa Palmego.
0: Tak, Olof Palme mówi jednej z zakładniczek, zdaje się Christine Enmark.
2: Tak, Christine Enmark.
0: Że proszę się pogodzić z tym, że no, bycie na posterunku może mieć swoje konsekwencje. Tak, może tak. Pani po prostu oddać życie na posterunku. Ona sobie myśli, że nie chce być martwą bohaterką.
2: Szczególnie, że no, co to jest za posterunek bank, tak? Pracuje w banku komercyjnym. Ale to rzeczywiście, i też pokazuje nam to Szwecję, że się dzwoniło do premiera i rozmawiała jakaś kobieta z premierem. Oczywiście sytuacja jest wyjątkowa, ale tam tak było wtedy. To były te czasy, kiedy premier jeździł tramwajem, aż go zabili w 1986 roku. No w każdym razie, i tutaj mamy na bieżąco też takiego szwedzkiego psychologa, który wyjaśnia w telewizji.
0: Bez kontaktu z zakładnikami.
2: Tak.
0: On nie rozmawiał z zakładnikami, tak. I tworzy termin, który dzisiaj używamy po polsku czy po angielsku jako syndrom sztokholmski. To się nazywało chyba
2: syndrom.
0: Tak.
2: Tak.
0: Ale jednak, no, mamy do czynienia z pewną pop psychologią, prawda? Czyli stworzenie terminu tak trochę pod publiczkę.
2: Tak, bo to się dzieje na bieżąco. On właściwie ma do dyspozycji tylko te nagrania audio. A one też są, jeśli chodzi o same to, te nagrania z wewnątrz banku, no to są dość słabej jakości. No i jest są te telefony do prasy, czy telefony właśnie z premierem, z Olofem Palme, i on potem stwierdza, że ci zakładnicy są po stronie tak naprawdę przestępców i twierdzą, że to policja jest tutaj agresorem. No więc jest to, czy dzisiaj powiedzielibyśmy, no, że tak jest po prostu w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z narcyzami, z osobami, które świetnie manipulują. Ale wtedy stworzono ten syndrom sztokholmski, to dzisiaj się tego używa, chociaż psychologowie, no, dość różnie na to patrzą i uważają niektórzy ten termin za taki dość wymyślony i naciągnięty.
0: Szwecja, co by nie mówić, ale Szwecja ma dość silne media publiczne, chyba takie bardzo
2: etyczne. O tak, mój ulubiony temat, prawda? Więc proszę nie zaczynać, bo przestaniemy rozmawiać o Clarku i zaczniemy o mediach publicznych. Tak,
0: silne i etyczne, a jednocześnie rzeczowe. Globalna firma Netflix robi serial i trochę przejmuje od nadawców publicznych taką opowieść o narodowej przeszłości.
2: Myślę, że nadawca publiczny właśnie nie zrobiłby takiej gloryfikującej przestępcy, bo to jest też między innymi ta kwestia etyki. Natomiast nadawca publiczny zrobił inne, na przykład seriale dokumentalne, wywiady, także ma ale na serial się nie zdecydował, ale nadawcy publiczni bardzo dobre seriale robią i tak, bo tak rozmawialiśmy o rodzinie Bonus Familien, tak. Czyli Rodzina Plus, i to jest kupione przez Netflixa od nadawcy publicznego, więc ja myślę, że ze względów tutaj etycznych nie chcieliby zrobić takiego serialu o Clarku Olofssonie, który dzisiaj nie uważany, już nie jest uważany za bohatera.
0: To właśnie, wrócę też do początku, bo na początku pytałem, czy polski widz wyciągnie to, co trzeba z tego serialu wyciągnąć.
2: No, pan redaktor wyciągnął? No, my się wydaje, że
0: bo ja mieszkam w Szwecji trochę.
2: A, okej.
0: Okay, to może dobra. Ciut więcej, pewnie nie wszystko, ale ciut więcej, ale to może inaczej, co polski widz powinien wynieść o Szwecji z tego serialu?
2: Ja myślę, że to jest taki rozrywkowy serial, tak naprawdę jest tak zrobiony rozrywkowo, że ja nie wiem, czy polski widz miał tu coś wynosić o Szwecji.
0: No, mnie zainteresował ten wątek prasy wydawanej przez więźniów na przykład, to mówiło już w czasach 70.
2: No albo tak, to, i co mamy pani też zmiany mówiła, więziennictwa że... takie, że widzimy, że najpierw Clark jest w obskurnej celi, tak jak sobie wyobrażamy więzienia na całym świecie pewnie, a potem jest to więzienie skandynawskie, o którym krążą legendy, że to tam jest lepiej niż w hotelu. No to myślę, że to jest zauważalne, ale tak naprawdę, ponieważ język jest taki nowoczesny tego serialu i trochę inny, to zauważalna jest głównie ta wersja rozrywkowa. Natomiast te inne kwestie, no to ja tutaj apeluję do wszystkich oglądających, żeby zwrócić uwagę, jak się zmienia Szwecja, właśnie jak się zmienia podejście do przestępczości, jak się zmienia zmieniają ten system więziennictwa. Natomiast niekoniecznie to się zauważy na pierwszy rzut oka, bym powiedziała. To są takie smaczki dla interesujących się Szwecją, znających Szwecję. Tak samo muzyka, to co mówiłam o muzyce.
0: W tym serialu też pojawiają się kobiety i myślę, że takie trochę podejście do kobiet, czy do postaci kobiecych jest trochę przestarzałe, nie? Takie maczystowskie.
2: No, maczystowskie, instrumentalne wykorzystywanie tych kobiet. Chociaż mamy jedną kobietę i bardzo walczącą, taką komunistkę trochę, walczącą z systemem wszystkiego, bym powiedziała, ale mimo wszystko ona też jest trochę obśmiana, ponieważ Olofsson ją wykorzystuje. Dopiero na końcu, jak powiedziałam, w ostatnim odcinku nagle reżyserowi włączyło się takie moralizowanie. No i w sumie dobrze, że tak zupełnie nie zrobił bohatera z tego i mamy wreszcie kobietę, która się przeciwstawia, ale zmieniają się czasy. Więc to maczystowskie podejście jest w sumie uzasadnione, ponieważ tak było nawet w Szwecji w latach 60., dopiero w latach 70. zaczęły się tam przemiany jakieś i zaczęły kobiety walczyć o równouprawnienie, walczyły wcześniej, ale dopiero zaczęły zdobywać to równouprawnienie, więc to jest uzasadnione historycznie, bym powiedziała.
0: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Serial Clark na Netflixie. Gościem była pani profesor Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
2: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Polska perspektywa na globalne wyzwania będzie jednym z tematów wystąpienia prezydenta podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. To nie jest już tylko wojna hybrydowa, ostrzegają europosłowie Chadecji, którzy w Warszawie rozmawiali o bezpieczeństwie kontynentu. Jesień to czas wzmożonej aktywności w lasach, dlatego w najbliższym czasie pojawi się tam też więcej patroli leśnych i policji. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przywódcy ponad 190 państw będą uczestniczyli w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w przyszłym tygodniu. Polskę będzie reprezentował Karol Nawrocki wraz z małżonką. Prezydent będzie rozmawiał o wyzwaniach, jakie stoją przed światem, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
4: Będzie pan prezydent z całą pewnością także i mówił o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej w kontekście agresywnej postawy rosyjskiej. Będzie mówił także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale będzie też mówił pan prezydent o wielu wyzwaniach, które przed nami jako przed światem.
3: Wizytę w Nowym Jorku Karol Nawrocki rozpocznie w sobotę od złożenia wieńca pod drzewem przetrwania upamiętniającym ofiary zamachu na World Trade Center. Prezydent spotka się także z szefem ONZ Antonio Guterreszem, a także przywódcami państw bałtyckich. Kluczowym momentem wizyty będzie środowe wystąpienie Karola Nawrockiego na forum ONZ. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do Nowego Jorku uda się też wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w blisko 30 spotkaniach w różnych formatach. Do bardziej zdecydowanych działań wobec Rosji, która stanowi coraz większe zagrożenie dla kontynentu, wzywają europosłowie Chadecji. Rozmowy na ten temat odbyły się w Warszawie. Na miejscu był Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
5: To już nie jest tylko wojna hybrydowa. Rosję może zniechęcić wyłącznie nasza siła, mówili mi europosłowie Chadeków, między innymi Andrzej Halicki.
6: Rosja powinna odczuć właśnie to, że Europa jest razem, silna, skonsolidowana, ale przede wszystkim tworzenie własnej odporności. Temu służy program SAFE, budowanie projektu Tarcza Wschód i temu podobne.
5: Komentatorzy obawiają się, że po wyborach, które rozpoczęły się w Rosji, Putin może przeprowadzić masową mobilizację i eskalować konflikt w Ukrainie. Przed działaniami hybrydowymi wymierzonymi w państwa wspierające Kijów ostrzegał premier Donald Tusk. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Katowicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy w środę w Katowicach uszkodzili i ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Ich działanie doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych całodniowych utrudnień w ruchu pociągów. Jak poinformował wieczorem zastępca szefa prokuratury regionalnej Katowice Południe, prokurator Dawid Szulik, obaj podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Katowiccy śledczy ustalili, że nie był to akt dywersji, a sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Zatrzymani usłyszeli zarzuty zamachu na urządzenie infrastruktury, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Studenci odliczają już dni do rozpoczęcia nowego roku akademickiego, a do niego pozostało już niespełna 2 tygodnie. Jak przypomina ZUS, to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, przypomina Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
7: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
3: Ucznia czy studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice lub dziadkowie. Patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb będzie można napotkać w najbliższych tygodniach znacznie częściej w polskich lasach. To miejsca, które jesienią potrzebują szczególnej ochrony, bo jak mówią zgodnie Łukasz Plonus i Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych, to właśnie o tej porze roku jest tu najtłoczniej.
8: I właśnie dlatego Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne na terenach leśnych w całej Polsce.
9: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy w wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to, żeby każdy mógł poczuć się w lesie bezpiecznie.
8: Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
9: Żeby patrolować, żeby być bardziej skutecznym, m.in. w wykrywaniu jakichś nielegalnych rajdów ładami, motocyklami. Jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
3: Akcja Jesień 26 potrwa w lasach do 18 października. Jury nie miało wątpliwości i decyzję podjęło jednogłośnie. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Film był faworytem wyścigu, mówił producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
10: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt do pokonania. No i rzeczywiście czekaliśmy ewentualnie na filmy, które mogą konkurować i mimo tego, że to są ciekawe tytuły, no to w naszym zdaniu to nie były te filmy, które mogły konkurować z Pawłem Pawlikowskim.
3: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
11: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów, dlatego, że ja uważam, że zrobiliśmy, i to już za każdym razem to mówię, zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film i Oscary tego nie zmienią. Ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie gorszy.
3: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, dowiemy się w grudniu. Za chwilę szczegółowa prognoza pogody, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam prognozowane są miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie od 18 do 22 stopni. Cieplej do 24 stopni na Podkarpaciu, a chłodniej około 16 pokażą lokalnie termometry w rejonach podgórskich Sudetów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, zapraszam. Zachęcam też do obejrzenia lub odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się, chociażby w aplikacji mobilnej TOG FM, ale przede wszystkim zachęcam do wysłuchania pierwszej rozmowy wywiadu. Gościem jest Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie
13: pośle. Dzień dobry, dobry wieczór, zasadzie już. Powoli wieczór.
12: Powoli, tak. I przedstawiciel opozycji koncesjonowanej, jak powiedział dziś szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przed głosowaniem w sprawie wicemarszałka. To was obraża?
13: Wie pan, to obraża inteligencję odbiorców tego komunikatu, bo jeżeli spojrzeć choćby na to, co Rozwój Plus, co nasi posłowie robili w ostatnich dniach, to żeby nie szukać daleko. No Janusz Cieszyński na przykład, mój bardzo bliski współpracownik, jest dzisiaj ścigany przez Waldemara Żurka, przez prokuraturę za to, że ujawnił kłamstwa tegoż Waldemara Żurka na temat tej procedury w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, no bo tam ewidentnie doszło do naruszenia procedury w zakresie doręczenia. Już abstrahując teraz od dyskusji na temat samej Akademii,
12: to już pewnie sąd
13: doszło do naruszenia,
12: tak? Jeśli
13: Janusz Cieszyński na przykład nie skakał przez płot, tylko poszedł tam na kontrolę poselską, wydobył dokumenty, opublikował je i teraz go ścigają. Chcą ustawiać zarzuty.
12: A skakający przez płot Matecki chodzi wolno, tak? Chce pan powiedzieć. Nie niepokojony przez nikogo.
13: Nie chcę teraz nikomu mówić, że ktoś tam robił coś za mało i rozliczać innych z opozycji, tylko jeżeli ktoś mówi, że my jesteśmy koncesjonowaną opozycją. Wie pan, jak ja jestem rzekomo koncesjonowany przez Donalda Tuska, no to nie wiem, czy tak Donald Tusk się ucieszył, jak ja w wyniku moich kontroli poselskich ujawniłem, że jego nominat do Trybunału, czyli pan Maciej Berek, nie spełnia, a przynajmniej nie potrafi wykazać, że spełnia czyli wymogów formalnych. Taka to jest koncesjonowana opozycja, że my jesteśmy rzeczywiście problemem dla Donalda Tuska, bo merytorycznie go punktujemy, rozliczamy ten rząd. A nie my robimy się tam, powiedzmy, głośniej i dobitniej, a mniej skutecznie. Tak?
12: Czyli PiS odstawia teatr, a wy pracujecie.
13: Wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości ciężko merytorycznie pracuje. Jako posłowie w swoich
12: w
13: okręgach,
12: tak?
13: w komisjach sejmowych, razem z posłami PiS-u głosujemy często za bardzo sensownymi poprawkami, choć właśnie niektórzy skupiają się bardziej na tym efekciarstwie. I ja, szczerze mówiąc, uważam, że to efekciarstwo, taka jest polityka, że efekciarstwo jest też troszkę potrzebne. Trzeba być, żeby w ogóle ktoś

0: niesprawiedliwość.
1: I policzmy głosy. Z klasykiem znowu. Zaraz mnie oskarżą, że to właśnie cytuję tutaj Donalda Tuska. Policzmy te głosy rzeczywiście, jakby to wyglądało. Gdyby w dzisiejszym głosowaniu cały klub Rozwój Plus zagłosował przeciwko Marcinowi Horale, zagłosował w całości za Marcinem Ociepą, a pozostałe kluby zagłosowałyby tak, jak zagłosowały, no to Marcin Ociepa i tak nie miałby większości bez głosów Platformy Obywatelskiej.
2: To nie wasza wina.
1: Czyli
2: cytując klasykę.
1: Nie, to jest mechanizm w demokracji parlamentarnej jest taki,
2: że mieć poparcie rządzących, żeby zostać
1: wicemarszałkiem Sejmu, trzeba mieć oparcie rządzących, no to co oni zresztą zabiegali.
2: To prezes PiS-u tego nie rozumie, czy was atakuje?
1: Nie, no to jest lekko zabawne.
2: Bo wie pan, on na tej konferencji prasowej powiedział jeszcze dalej, pan prezes, że no już widać, że jesteście w koalicji z Tuskiem i że tak naprawdę możecie stworzyć koalicję Tusk, Rozwój Plus i Konfederacja właśnie.
1: Tak, na pewno. Z całą pewnością będziemy wchodzić do koalicji z Tuskiem. Właśnie jak na przykład zdemaskowaliśmy to, że minister Berek właśnie chcieli go na sędziego wybrać, no a nie spełnia wymogów formalnych, to na pewno to jest przejaw tego dążenia do zawarcia koalicji. Apeluję do wszystkich kolegów, koleżanek na prawicy, w tym także do swojego środowiska, do mojego klubu parlamentarnego, żeby nie skupiać się na rozliczaniu innych ugrupowań opozycyjnych, tylko na rozliczaniu rządu Tuska. Wojna domowa na opozycji, wojna domowa na prawicy, to nie jest sposób na osiągnięcie zwycięstwa wyborczego, to jest być może sposób na to, żeby pokonać inne partie prawicowe, ale to nie doprowadzi do zmiany rządu w Polsce.
2: Ten temat można by też pomyśleć, skoro nie było decyzji Prezydium Sejmu, żeby poszerzyć swój skład, to żeby nie było tej wojny na prawicy, to może państwo, Rozwój Plus, powinniście zrobić krok wstecz i oddać to miejsce PiS-owi, większemu klubowi.
1: Tylko, że wtedy i tak potrzebowaliby głosów Koalicji Obywatelskiej.
2: No dobrze, ale nie byłoby wojny między wami, a co tam Koalicja Obywatelska, to już inna parafia.
1: To oni czyli wtedy mielibyśmy skazać PiS na współpracę i na kolaborację. Czyli to oni wtedy byliby tym elementem koalicji.
2: No było dzisiaj zabawnie, panie pośle, zabawnie.
1: Zabawnie, niezabawnie, bo prawda jest taka, że Polska jest dzisiaj rządzona przez rząd, który jest dla Polski szkodliwy, nie wykorzystuje szans rozwojowych, nie dba o bezpieczeństwo. Tak jak powinien.
2: No, inwestycje, akurat poziom inwestycji stoi lepiej niż za Mateusza Morawieckiego.
1: Właściwie wie pan, na papierze może i tak, ale w praktyce nie. No wie pan, ludzie, ja jestem po bardzo wielu rozmowach w ostatnich 2 miesiącach z ludźmi w samorządach w tych nieco mniejszych miejscowościach. W metropoliach, w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku. Nie mam nic przeciwko tym miastom, ich mieszkańcom, wręcz przeciwnie.
2: Miasta idą do przodu,
1: ale
2: tak, a tam jest
1: wielkie
2: gorzej.
1: Metropolie, tak. Ale w powiatach, w miastach dawnych wojewódzkich albo w tych miastach średniej wielkości, tam jest zastój totalny. Kończą się inwestycje rozpoczęte jeszcze za rządu Mateusza Morawieckiego, ale nowych na horyzoncie nie widać, bo nie ma pieniędzy.
2: Sprawdzimy to, panie pośle, problem, bo tak w 100% na wiarę nie biorę tych słów.
1: Skala jest dużo, dużo mniejsza.
2: Jak to się stało, że odszedł od was i wrócił do PiS-u, wcześniej odchodząc z PiS-u, idąc do was?
1: Taką decyzję podjął,
2: poseł?
1: Znowu, nie chcę teraz rozliczać kogokolwiek.
2: Ale
1: życzę Sławomirowi Skwarkowi wszystkiego najlepszego.
2: Ale rozmawiał z Mateuszem Morawieckim, tłumaczył decyzję?
1: Ze mną nie rozmawiał. Ostatnio akurat rozmawialiśmy, ale akurat o czymś zupełnie
2: były
1: innym.
2: Symptomy odejścia?
1: Ale jeszcze raz, życzę wszystkim kolegom na opozycji wszystkiego najlepszego, nie będę atakował.
2: Kolejnych odejść nie będzie?
1: Tej decyzji, ale no, nie będę go atakował. No,
2: a kolejne odejścia
1: nie jestem posłem opozycji po to, żeby atakować innych posłów opozycji.
2: Spokojny jest pan, że nie będzie kolejnych odejść?
1: W polityce to w ogóle ciężko być spokojnym, zwłaszcza ciężko być spokojnym, jak mamy taki rząd, który usiłuje różnymi propagandowymi zabiegami przykrywać tą bardzo złą dla Polski rzeczywistość. Także w obszarze bezpieczeństwa. No, o tym
2: właśnie,
1: chcę powiedzieć.
2: A co jest takiego złego?
1: No,
2: dzisiaj było spotkanie ministra obrony z prezydentem. Po nie słychać żadnych dysonansów, raczej współpraca. Panowie lecą do Stanów Zjednoczonych na różne spotkania.
1: Na zgromadzenie ogólne.
2: Tak, a minister obrony sekretarzem obrony wojny będzie rozmawiać w Stanach. No i ponoć bazy wojskowe, to już jest kwestia dopinania ostatnich szczegółów, więc w kwestii bezpieczeństwa
1: To jest bardzo dobra zmiana, zwłaszcza jak porównamy sobie, to było 17 września wczoraj, a 17 września 2009 roku, wtedy Barack Obama był prezydentem i on ogłaszał, że nie będzie tarczy antyrakietowej w Polsce. Mamy dobrą zmianę w tym zakresie, co zresztą nawet wczoraj wiceminister z Platformy, pan Tomczyk, przyznał, że to dzięki relacjom prezydenta Nawrockiego. Doceniam, że potrafił to przyznać. Ale ja problem z czym innym, i to akurat jest bardzo poważna sprawa, tutaj na chwilę troszeczkę może nieco mniej żartobliwy ton. Donald Tusk powiedział, że dostał od CIA bardzo niepokojącą informację, prawda? Wczoraj w Sejmie nawet wystąpił i mówił, tylko że mówił na

0: jawnym posiedzeniu o pewnych rzeczach, ale mówił, mówiąc krótko, o tym, że Rosja jest bardzo groźna i że stanowi nam zagrożenie.
1: No, chciałoby się powiedzieć,
0: nie jest to wielkie odkrycie, bo wszyscy o tym wiemy. Mhm. Natomiast przypominam, w roku 21, kiedy Amerykanie przekazali premierowi Mateuszowi Morawieckiemu te informacje, że nadchodzi inwazja rosyjska na Ukrainę, co wtedy zrobił Mateusz Morawiecki?
2: Nic nie mówił obywatelom.
0: Po pierwsze ruszył z misją dyplomatyczną po Europie, okay. Spotykał się z przywódcami.
1: Ale takiego wystąpienia w Sejmie nie było dla obywateli.
0: No i właśnie, bo wtedy Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów opozycyjnych na spotkanie w KPRM klauzulowane, bo te informacje nie mogły być wtedy ujawnione. I to dzisiaj powinno mieć miejsce. Bo dzisiaj jest tak, że opozycja jest pozbawiona...
1: Ale informacja w Sejmie dla obywateli też się przyda, panie pośle.
0: Ale informacja o tym, że Rosja jest zagrożeniem, to wszyscy o tym wiemy. To tutaj nie było nic nowego, nie było to żadna nowa jakość. Dlaczego to jest istotne, żeby wszystkie środowiska polityczne były informowane?
1: Dzisiaj także Grzegorz Braun?
0: Dzisiaj w Paryżu...
1: Panie pośle?
0: Także Grzegorz Braun. Przenieśmy się do Paryża. Emmanuel Macron, prezydent Francji, dzisiaj zorganizował w Pałacu Elizejskim pilne spotkanie wszystkich sił politycznych. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, skrajna lewica. Wszyscy poinformowani o tym, że pogarsza się sytuacja międzynarodowa.
1: Czyli tak należy postępować. Gdyby Braun otrzymał pełen pakiet informacji, to może byłby mniej prorosyjski?
0: Na tym polega kwestia bezpieczeństwa, że jeżeli są informacje niejawne, które dotyczą kwestii naprawdę strategicznych, to one muszą być przekazywane wszystkim środowiskom politycznym. Pod klauzulą, jak coś jest ujawni, jak coś jest przekazane, nie może być upubliczniane. Jeśli ktoś to zrobi, popełnia przestępstwo. Okay. Ale to jest bardzo istotne, bo jak państwo ma działać? No tak. To nie jest sprawa partyjna. Tu mam pretensje do rządu Tuska, że on postanowił wykorzystać to do pewnej propagandy politycznej, że on tu dbał o bezpieczeństwo.
1: Nie zgodzę, że to jest propaganda. No, właśnie informacja jest, zawsze jest, premier ma więcej informacji niż opozycja, więc przekazuje
0: więcej,
1: zawsze mogą być oskarżenia, że to propaganda.
0: Przekazywać
1: spotkanie z klubami pewnie by się przydało.
0: Przydałaby się też misja dyplomatyczna międzynarodowa.
1: A nie przydałoby się RBN pod patronatem, pod organizacją prezydenta?
0: Ja nie wiem, jakie są fakty, ale myślę, że dużo wskazuje na to, że tak może być. Nie wiem, no znowu jest informacja, że w ogóle tego raportu nie było. Wie pan, co mnie najbardziej szokowało w tych ostatnich dniach? Że minister obrony, wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że nawet on tego raportu nie dostał. No on to powiedział 2 dni temu w Polsat News. No to jeżeli premier rządu nie przekazuje własnemu ministrowi obrony tych informacji, coś tu nie gra, coś tu nie działa. Jeśli tu jest jakaś rywalizacja partyjna, platforma PSL, wygląda to bardzo niepokojąco.
1: Że przepływ informacji jest. Przejdźmy jeszcze do tematu też panu bliskiemu jako prawnikowi z wykształcenia i zawodu. Kto jest organem uprawnionym do kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce? Jaki to organ?
0: Do konstytucyjności ustaw Trybunału Konstytucyjnego.
1: Okej. Okay. A propos ustawy o statusie osoby najbliższej, no to już jest, można powiedzieć, historia, weto nie zostało odrzucone w tym tygodniu. To ministrowie prezydenta, dokładnie pan Szefernaker podczas sejmowej komisji mówił, prezydent uznał, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, no i jej nie podpisał. No nie prezydent, z całym szacunkiem, jest od oceny konstytucyjności.
0: No
1: doktor
0: nie.
1: historii,
0: no, panie,
1: czy Trybunał Konstytucyjny.
0: Ale prezydent, jaką ma kompetencję? Prezydent stoi na straży konstytucji.
1: Okej, okay, ale jak ma wątpliwości, to niech wyśle do Trybunału, a nie do kosza.
0: Prezydent ma uprawnienia 3, jak dostaje ustawę. Mm-hmm. Może ją podpisać, może ją odesłać do Trybunału, może ją zawetować.
1: Okay.
0: I to są jego prerogatywy. Jeżeli uważa, że ustawa jest niedobra, nawet zgodna z prawem, ale niedobra, też ją może zawetować.
1: Ale nie, tam padły słowa niekonstytucyjne.
0: Jeżeli uważa, że jest bez żadnych wątpliwości niekonstytucyjna, to może ją również zawetować. Taka jest jego ocena.
1: No, ale były większość oceny prawników do tej ustawy i one były takie, że jest konstytucyjna.
0: Przyjmijmy w teorii, że odesłałby do Trybunału Konstytucyjnego.
1: No właśnie, którego nie mamy, tak?
0: Który mamy, tylko że jego wyroki są niepublikowane przez rząd. No to co wtedy by się stało? No to by była w Trybunale ustawa, zostałby wydany jakiś wyrok, albo taki, albo inny, pewnie zależny od tego, czy będzie taka większość, czy inna, bo tak niestety to w tym Trybunale trochę działa, ale rząd go co? Opublikuje, jak będzie miał swoich sędziów dopiero, a jak nie będzie miał swoich, to
1: nie będzie tam dublerów w tym składzie orzekającym.
0: A jak będzie pan Berek bez uprawnień, bez 10 lat wykonywania zawodu
1: starszego? Czy ma uprawnienia, czy nie?
0: Powinien to przede wszystkim był sprawdzić marszałek Sejmu.
1: Tak, ale jeżeli już dokonał się wyboru, to nikt nie ma prawa podważyć wyboru Sejmu. Nie ma takiego przepisu, panie pośle.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś zostanie przypadkiem wybrany student 20-letni na sędziego Trybunału, to nic z tym nie można zrobić.
1: No jest luka w prawie widocznie.
0: Nie ma luki w prawie.
1: Nie, bo jest napisane, przepraszam, proszę
0: zdarzy konstytucji,
1: że sędzia wybrany przez Sejm, nowy sędzia TK, składa ślubowanie wobec prezydenta. Nie ma tam czynności prezydenta, nawet odbiera ślubowanie. Nie ma takiego sformułowania, że składa wobec. Prezydent jest stroną bierną.
0: No a ta większość twierdzi wręcz, że można złożyć wobec, kiedy prezydenta tam nie ma. No bo ta czwórka sędziów mówi, że złożyła
1: pan, że nie ma
0: sali kolumnowej przy panu marszałku Czarzastym i mówią, że to było wobec prezydenta.
1: Nie ma prezydent zapisanej kompetencji w przepisach do kwestionowania wyboru Sejmu, jeśli chodzi o TK.
0: Prezydent ma jedną zasadniczą kompetencję. Ma stać na straży konstytucji. Jeżeli coś jest z konstytucją niezgodne, ma szereg kompetencji, które są sprecyzowane lub nie.
1: W tym przypadku
0: istnieje oczywiście spór, czym konkretnie przejawia się to stanie na straży konstytucji, bo prezydent na przykład nawet nie ma własnej służby, która na tej straży by stała. Nasza konstytucja jest niedoskonała. Nasz Trybunał Konstytucyjny jest niedoskonały.
1: Ale to nie ale można zabierać sobie kompetencji, których nie ma
0: naprawianie,
1: z tego
0: naprawianie niedoskonałości poprzez wybór człowieka, który po prostu nie spełnia wymogów formalnych.
1: A naprawianie niedoskonałości przez zabór kompetencji jest okej?
0: Okay? Zabór kompetencji. No, jeżeli pan Maciej Berek jako najpierw szef Rządowego Centrum Legislacji, potem minister w rządzie odpowiada za to, że nie publikuje się wyroków Trybunału, to kto zabiera kompetencje komu?
1: No ale to jest rząd inna historia. Ja pytam o historię takiego człowieka w tej kwestii.
0: Takiego człowieka właśnie, pośle. Jak pan mówi o zaborze kompetencji, podaję panu przykład człowieka, który dokonywał tego zaboru kompetencji. On mówił, że nie opublikuje wyroków, bo mu się one nie podobają, bo dubler, nie dubler, nie wiadomo co. Mm-hmm. On nie opublikuje wyroków, bo on sobie uzurpuje kompetencje.
1: Ale dzisiaj on ma być w Trybunale. Niedoskonałość w ustawie, którą prezydent wykorzystuje. A na koniec zapytam, jest godzina 17:17. Czy pan się wybiera przed Trybunał Konstytucyjny? Widzimy tu na ekranach Tomasz Sakiewicz, Telewizja Republika organizuje protest.
0: Ja byłem przed Trybunałem Konstytucyjnym w tym tygodniu już 4-krotnie.
1: Dzisiaj, bo 17 ten protest.
0: Dzisiaj nie byłem z tego względu, że byłem w Sejmie i miałem obowiązki
1: ale
0: na sali.
1: Ale wolne popołudnie się zaczyna?
0: Niestety jeszcze mam jedną umówioną rozmowę w innym medium, więc prawdopodobnie na tą demonstrację mi się nie uda, ale być może późniejszym wieczorem tam pójdę. Wie pan, byłem tam. To był chyba wtorek wieczorem. Byłem świadkiem bardzo ciekawej rozmowy. Przechodziło tam dwóch młodych chłopaków, ewidentnie, no już trochę tam wracali z jakiejś imprezy, ewidentnie. No i chcieli wejść w jakiś spór. No może troszeczkę, żeby sprowokować. I była taka dyskusja, kto ma jakie uprawnienia, czy prezydent może nie zaprzysiąc, czy może tam jeszcze kwestia ambasadora się pojawiła.
1: Rozmowy, tak?
0: I było to bardzo ciekawe, przede wszystkim dlatego, że tam się wszyscy traktowali z bardzo dużym szacunkiem. Nie zgadzamy się, ale musimy się traktować z szacunkiem.
1: I o to apeluję. Pięknym wnioskiem zakończymy naszą rozmowę. Paweł Jabłoński, Rozwój Plus. Dziękuję
0: dobrego
1: za rozmowę.
0: Popołudnia, dobrego wieczoru.
1: Piotr Strach, poseł Polski 2050 i zastępca szefa Komisji Obrony. Naszym gościem jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Zaraz właśnie o obronności. To będzie główny temat naszej rozmowy, ale najpierw ważny temat dla życia Polski 2050. Szymon Hołownia zamiast Pawła Śliza na stanowisku szefa klubu Polski 2050. To dobra zmiana, zmiana na plus.
2: To jest dobra zmiana. Szymon Hołownia, będąc marszałkiem, a potem jakiś czas wicemarszałkiem, no był, można powiedzieć, kierował całym polskim parlamentem. I wtedy mieliśmy innych szefów klubu. Najpierw to był Mirosław Suchoń, potem Paweł Ślis. Teraz Szymon Hołownia jest wicemarszałkiem, ma więcej możliwości funkcjonowania właśnie w sferze politycznej klubu i dlatego uznaliśmy, że wykorzystamy jego potencjał, skorzystamy z jego doświadczenia, z jego talentu, z jego osobowości, charyzmy.
1: Mhm. Czyli przyszedł do was, powiedział, mam talent, powiedział,
2: że jest w stanie pomóc, no bo nie ma co ukrywać, notowania Polski 2050 w ostatnim czasie po tym rozpadzie, po tym podziale na dwa środowiska mocno spadły i dlatego znowuż potrzebujemy Szymona Hołowni do tego, żeby zacząć stabilizować polską politykę, polską scenę polityczną.
1: Ale
2: żeby...
1: czy Szymon Hołownia, który oczywiście swoje talenty ma, swoje doświadczenie ma, ale czy na obecnym etapie swojej drogi politycznej jest w stanie wam pomóc?
2: Wydaje mi się, że rok do wyborów to jest taki czas, że jeszcze jest możliwość powstrzymania tej brunatnej fali, stworzenia atrakcyjnego dla wyborców, rozsądnego, umiarkowanego centrum, tak, aby dać Polakom nie tylko wybór między dżumą a cholerą, tak, czyli między PiS-em a Konfederacją, albo nie daj Bóg Konfederacją Brauna, tylko żeby dać ludziom możliwość jednak wyboru formacji, która ma rozsądny, umiarkowany program, która się sprawdziła, która jest odpowiedzialna.
1: A będą dobre relacje na linii szef klubu, Hołownia, przewodnicząca partii Pełczyńska-Nałęcz, bo tam chyba jest gorzej niż było kiedyś. Kiedyś było na pewno lepiej, teraz chyba te stosunki się nieco popsuły.
2: Znaczy Szymon Hołownia jest osobą tak konsyliacyjną i to pokazał, jeśli chodzi o chociażby współpracę z naszymi koalicjantami, no bo pamiętajmy, że nie tylko w koalicji utrzymywaliśmy świetne stosunki z koalicjantami, ale także Szymon Hołownia utrzymywał dobre stosunki z Pałacem Prezydenckim, czyli także z opozycją, no w końcu też.
0: Tak, chciałby być łącznikiem nawet.
2: Dokładnie, więc to jest osoba, która jest no po prostu takim radykalnym centrum. To jest osoba, która potrafi łączyć.
0: Profesor Matczak chce być radykalnym centrum, to może połączycie siły.
2: Ja uważam, bardzo cenię sobie wypowiedzi pana profesora Matczaka, jeśli chciałby z nami współpracować, to wydaje mi się, że jest to opcja do rozważenia.
0: Słysząc dzisiaj taki briefing prasowy wicemarszałka Hołowni w Sejmie, słyszałem, że raczej już do rządu się nie wybiera, że teraz się skupi na klubie i ambicje rządowe zostawia na boku, czy nie jednak?
2: Na ten moment wydaje mi się, że funkcja wicemarszałka, czyli tutaj praca w parlamencie jest wystarczająco absorbująca, jest tyle rzeczy do zrobienia, a także do poukładania, bo no widzimy jednak dużą aktywność pana prezydenta, który jednak seryjnie te ustawy rządowe wetuje.
0: Zaraz o tym, mam nadzieję, że porozmawiamy, ale kończąc ten temat, bo była tutaj kilka tygodni temu w poranku TOG FM Joanna Mucha, niezrzeszona, kiedyś przecież waszej partii, powiedziała, że dobrze by było, żeby te wszystkie partie centrum, a w tym małym centrum w Polsce tych partii jest całkiem sporo, żeby one połączyły jakąś się w siłę, jakąś konfederację taką.
2: Trzecią drogę, to po prostu należy
0: i
2: wrócić.
0: I to byłby wspólny plan? Należy wrócić.
2: Wydaje mi się, drogi, że do jakiegoś elektoratu, według wszelkich badań okazuje się, że tak naprawdę elektoratu w centrum jest około 20-25%. Niestety on się rozbija na różne formacje, także na te skrajne, lewicowe i prawicowe, ale w dużej mierze to jest elektorat, który też często nie ma na kogo zagłosować i zostaje w domu. I chodzi o to, żeby znów pobudzić tych ludzi do tego, żeby poszli do wyborów, tak jak ta frekwencja była w ostatnich wyborach, tak okazała.
0: Czyli musi być jedna lista de facto na końcu.
2: Centrowa.
0: Centrowa, tak.
2: Potrzeba jest rzeczywiście...
0: Unia Centrum, Polska 2050, może PSL, może profesor Matczak.
2: No jeśli widzi pan, panie rektorze, jeśli powstaną 4 czy 5 list w centrum, no to każdy dostanie po 5% i będzie klapa.
0: Po 5, to pan optymistyczny, 0,5 raczej.
2: Nie, no jak skoro jest 25% tego, no, to nazwijmy to, politycznego rynku, no to nawet już dzielę 25
0: na 5. Widzimy, że scenariusz powrotu do jednej listy centrowych partii, trzecia droga 2.0 jest...
2: Polska 2050, proszę zwrócić uwagę, planach. Ona startowała we wszystkich praktycznie wyborach jako ugrupowanie koalicyjne. Mhm. Zarówno do Europarlamentu, do Sejmu, w samorządzie. My jesteśmy naprawdę do współpracy.
0: Pan wspomniał o wetowanych albo niepodpisywanych, a wysyłanych do Trybunału, czyli de facto wetowanych ustawach. Ustawa o cenach paliw, to nie do końca precyzyjnie się wyraziłem, o nadmiarowych zysków, tak, które mają posłużyć na zamrożenie przynajmniej częściowe cen paliw. Teraz wędruje do Senatu. Czy według pana powinno się coś w tej ustawie zmienić? No bo tak, PiS chce, żeby dopisać, że na pewno to pójdzie na obniżkę cen paliw. Nie wierzą premierowi...
2: To jest polityka.
0: Zapisu. Nie podoba się z kolei prezydentowi zasada, że to działa wstecz. No, zasada faktycznie taka w prawie jest, chociaż też mogą być od niej wyjątki.
2: Jeśli chodzi o to zaufanie, o którym często mówi prawica, to jest sytuacja, kiedy myśmy już to zrobili. To nie jest jak sytuacja nowa. CPN już funkcjonował. Myśmy już to raz zrobili, obniżyliśmy te ceny paliw.
0: Ale nie było nadmiarowych zysków, podatku od tego.
2: To tym bardziej będzie z czego czerpać. No, wtedy pierwszy CPN kosztował, w sensie nie przyniósł przychodów do budżetów z podatków na poziomie 2,5 miliarda złotych. To jest olbrzymie pieniądze. Ja tak liczyłem, no, z perspektywy to, co będziemy za chwilę rozmawiać o bezpieczeństwie, to jest tak, jakbyśmy mieli wyposażyć całą polską armię, no, 100-tysięczną, w karabiny GROT, w pistolety WIS i oraz pełną amunicję do nich.
0: I to jest miesiąc funkcjonowania programu.
2: I to jest dokładnie, więc to jest niesamowicie duże pieniądze, jeśli chodzi o te zyski, które nie wpłynęły do budżetu państwa.
0: Ale to poprawia ewentualnie... się ustawę pod tym kątem, czy nie?
2: Wydaje mi się, że ona jest dobra, poza tym my nie mamy czasu. My potrzebujemy te ceny zbijać
0: wracając do pierwszego tematu rozmowy, gdy ustawa wyjdzie z Senatu, Szymon Hołownia pójdzie na kawę do prezydenta.
2: Jeśli Szymon, tylko Szymon Hołownia jest w stanie to naprawdę dobrze załatwić, żeby tego nie upolitycznić, bo jeśli coś załatwić...
0: Co zrobi rząd bez Szymona Hołowni?
2: Ja też nie wiem, jak wyglądał parlament bez Szymona Hołowni. To jest naprawdę coś, co jest ewidentnym osiągnięciem Szymona Hołowni.
0: No to teraz wprost temat bezpieczeństwa, chociaż to wszystko się z tym tematem teraz tak naprawdę łączy. W Ukrainie był dzisiaj premier Donald Tusk podczas spotkania z liderami innych państw, ale przede wszystkim z prezydentem Zełenskim, ogłosił dołączenie Polski do koalicji antybalistycznej. Co to dokładnie oznacza dla nas?
2: To oznacza przede wszystkim wszystkim biznes, to znaczy kwestie współpracy biznesowej, technologicznej, współpracy też na niwie bezpieczeństwa, więc jest to bardzo szeroki program. Szczegółów jeszcze nie znamy, bo to jest jakby dopiero wstępne porozumienie, ale na pewno na tym skorzystamy.
1: Czyli te wszystkie takie pomysły, projekty na współpracę w wymianie technologii dronowej, wymianie zarówno sprzętu, produkcji, know-how i tak dalej, to teraz to będzie w ramach tej koalicji wszystko, tak? Nie będziemy musieli się dopraszać, tylko to już będzie, to znaczy, kolejne etapy tej współpracy będą ustalone.
2: My mamy swój program dotyczący obrony przeciwlotniczej. SAN jest, w ogóle cała tarcza wschód, to jest kwestia...
1: Ale od Ukraińców ciągle pewnie byśmy chcieli się uczyć.
2: Z jednej strony uczyć od Ukraińców, bo pamiętajmy, że technologie dronowe to w zasadzie co kilka, co miesiąc, co dwa, tam następuje naprawdę już tak duża jakby rewolucja w tych technologii zagłuszania i tak dalej. Też u Rosjan, więc tak naprawdę musimy gonić ten postęp związany z technologiami czy dronowymi, czy rakietowymi, bo ta różnica już mocno się zaciera. Co jest dronem, a co jest rakietą manewrującą. To już naprawdę jest chociażby te ostatnie Gerbery z Federacji Rosyjskiej ze silnikami odrzutowymi, z naprowadzaniem takim nowoczesnym. To pokazuje, że tak naprawdę różnica między rakietą taką balistyczną, amunicją krążącą, a dronem takim klasycznym jest naprawdę już niewielka. Te prędkości...
1: Bo ten dron właśnie odrzutowy leci tak szybko, rakieta prawie?
2: Szybko i wysoko, bo to jest też kwestia wysokości, potem z nienacka spada, może też manewrować, może zmieniać kierunki z wielką prędkością, ma różnego rodzaju systemy naprowadzania, celowania, jest celny, jednocześnie potrafi też wypuszczać wabiki, które zmylają obronę przeciwlotniczą. To już jest naprawdę coś, co bardziej przypomina rakietę balistyczną albo jakąś amunicję krążącą niż stricte drona, którego sobie wyobrażamy ze śmigiełkiem przysłowiowo.
1: Czy to nie jest kolejny etap, mimo wszystko, przybliżania się do stanu wojny? No bo będziemy w koalicji antybalistycznej z krajem, który prowadzi wojnę z Rosją. Jednocześnie premier w czasie wystąpienia sejmowego w tym tygodniu mówił, wszystkie kraje, które pomagają Ukrainie, muszą być świadome, że będą celem ataków Rosjan. Kolejne etapy bliższej współpracy z Ukrainą, ja nie mówię, że to jest złe, ale czy nie będą czasami też trudne skutki dla nas z tym związane?
2: Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina nie jest członkiem NATO, ale jest krajem stowarzyszonym z NATO.
1: Takich krajów i tworzy koalicję antybalistyczną jeszcze.
2: I właśnie, jedno z tych elementów współpracy z krajami jest też, formuły są różne, ale między innymi można też wyróżnić tego typu współpracę, bo no, chociażby ćwiczenia były wcześniej robione, Ukraina nie była członkiem NATO, ale prowadziła jakieś wspólne ćwiczenia, manewry z NATO, próbowała uczyć się tych naszych procedur natowskich, więc tak naprawdę tutaj nie odkrywamy niczego nowego. Ona już współpracowała, dostawała także od krajów NATO pomoc militarną.
1: To jest bardziej sformalizowane.
2: To jest kolejny etap, który dotyczy nowej sfery, której do tej pory Ukraina z NATO formalnie nie podpisywała, no bo oczywiście systemy natowskie, systemy przeciwlotnicze, chociażby Patrioty i inne systemy, czy brytyjskie, czy niemieckie już na Ukrainie były, więc tutaj już nie mówię, samolotnictwo także jest systemem przeciwlotniczym, bo myśliwce także polują na drony i rakiety, więc jakby Ukraina już w pewnym sensie uczestniczyła w tych systemach natowskich, korzystała ze sprzętu natowskiego, który używa NATO.
1: I właśnie zacieśnianie współpracy bardziej nas chroni niż jej luzowanie.
2: No i to jest też kwestia odstraszenia Rosji, przekonywania jej, że nie ma sensu dalej toczyć tej wojny.
1: Bo przeciwników jest więcej i są lepiej doposażeni, tak to
2: i
1: rozumiem?
2: I wspierają Ukrainę jeszcze bardziej.
1: Dzisiaj spotkanie ministra obrony Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Nawrockim. Obaj panowie lecą za wielką wodę do Stanów w przyszłym tygodniu na różnego formatu spotkania. No, premier Kosiniak będzie rozmawiać z sekretarzem obrony amerykańskiej. No a Donald Trump wczoraj napisał, że no już ostatnia prosta, tu trochę trawestuję ten wpis, do decyzji o stworzeniu, ostatecznej decyzji o stworzeniu baz wojskowych amerykańskich
2: stałych,
1: w Polsce. Stałych, właśnie. Według pana to jest kwestia dni, tygodni, miesięcy?
2: Decyzja już zapadła. Dochodzimy do potem szczegółów, co do lokalizacji. Pamiętajmy, że nawet jeśli wskażemy lokalizację, to trzeba tą bazę zbudować. To nie jest tak, że Amerykanie przyjadą i po prostu będą mieszkać w przysłowiowych kontenerach, tak?
1: Ale musi być podpisana umowa w końcu.
2: Tak.
1: No i bo to będzie ważny punkt. A to się może według pana kiedy stać?
2: No i znając jakby amerykańskie tempo, to bardzo szybko, tak?
1: Tam, w tym roku raczej, tak?
2: Tak, no skoro już tam lecą, to się spodziewam, że to będzie szybko, zwłaszcza, że budowa takiej bazy potrwa. To nie jest rzeczywiście moment, trzeba będzie tam przeprowadzić prace budowlane.
1: A dla nas najważniejsze jest teraz właśnie podpisanie umowy, żeby czasami nikt z amerykańskich polityków, a nawet sam Donald Trump nie zmienił zdania.
2: Panie redaktorze, no... zmiana zdania byłaby dosyć trudna, bo my tą formułę współpracy z Amerykanami już mamy bardzo zaawansowaną, tak? Jeśli chodzi o różnego rodzaju systemy, które tutaj są, zobowiązania i mnóstwo sprzętu amerykańskiego, który w tym momencie uczestniczy po stronie polskiej w przeciwdziałaniu różnego rodzaju zagrożeń, tak to ogólnie powiedział. Więc ja nie sądzę, żeby...
3: Nie ma.
2: Dokładnie. Nawet wydaje mi się, że jak będzie zmiana potencjalna za kilka lat amerykańskiej polityki na demokratyczną na przykład, to też nie grozi nam raczej...
3: A, to może być jesienią, bo są wybory połówkowe.
2: Dokładnie, więc... raczej nie grozi tutaj akurat, bo i ta strona raczej sprzyja naszym...
3: A ma pan nadzieję, że im bliżej będzie krajowi. Takiej ścisłej kampanii wyborczej tutaj w Polsce, to ani strona prezydencka, ani rządowa nie będzie próbowała wyrywać sobie tego sukcesu, tylko będzie do końca współpraca, że to jest myślenie życzeniowe?
2: Ja się bardziej obawiam, myślę, że ta sprawa nie będzie głównym tematem kampanii. Ja się bardziej obawiam, że to Rosja będzie próbowała się bardziej wtrącać w naszą politykę wewnętrzną, różnego rodzaju prowokacjami, chociażby kwestia tego, co się w tym momencie dzieje na Ukrainie, zwłaszcza co się będzie działo zimą, kiedy te wielkie miasta jak Kijów, Charków, Odessa już teraz są w dużej mierze pozbawiane przez Federację Rosyjską, czy to ogrzewania, czy gazu.
3: I wtedy też możemy liczyć się z kolejną...
2: Z wielką falą migracji która będzie spowodowana właśnie tym katastrofą humanitarną. I to jest wielkie zagrożenie, które w przyszłym roku może wpłynąć na politykę polską.
3: Piotr Strach, poseł Polski 2050. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Sejm uchwalił dziś ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. I porozmawiamy o szczegółach tego projektu, który teraz będzie też przedmiotem prac Senatu, a później będzie czekać na podpis prezydenta. Naszymi gośćmi są Małgorzata Szumowska, prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Bartosz Tarnowski, aktywista Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Wspólne Jutro. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: To może właśnie pierwsze pytanie do pana, panie Bartoszu, bo rozmawiając dzisiaj z wiceministrą rodziny, polityki społecznej w Sejmie, właśnie po głosowaniu, nagrywając też po prostu do materiału dla TOG FM panią minister, pierwsze zdanie, które od niej usłyszałem, powiedziała, to jest wielki, ważny dzień dla osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich ich bliskich osób. Czy to dla pana faktycznie jest ważny, wielki dzień, czy jednak uczucia ma pan trochę inne?
5: To na pewno jest wielki i ważny dzień. To znaczy, my będziemy za chwilę mówić na pewno z Małgorzatą o tym, czego w tej ustawie naszym zdaniem brakuje, ale zanim o tym, to mimo wszystko warto powiedzieć, jak długa to była droga. Polska Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami podpisała i ratyfikowała w 2012 roku. Jesteśmy 14 lat po tym i to jest ta droga, którą środowisko osób z niepełnosprawnościami walczyło o to, żeby asystencja osobista była gwarantowaną usługą dla tych osób, które jej będą potrzebowały, czyli tych osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. No i myślę, że dzisiaj jest może nie koniec tej drogi, bo ten koniec jeszcze jest Senat, jeszcze być może potem z powrotem Sejm, a na pewno jeszcze biurko prezydenta. No ale dzisiejsze głosowanie jest na pewno ważnym etapem i na pewno bardzo podnosi na duchu to, że było ono jednogłośne. To znaczy, że ta asystencja nie stała się przedmiotem targów politycznych i jakiegoś polaryzacyjnego tańca chocholego, tylko jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście cała klasa polityczna podpisała się pod tym, że asystencja osobista po prostu jest niezbędną, jest oczywistą usługą. A czekamy na to jeszcze oczywiście, jak się uda ją wdrożyć i o to, żeby ona była jak najlepsza. Jeszcze w tych szczegółach będziemy na pewno w Senacie walczyć.
3: I żeby była najbardziej efektywna. Pani Małgorzato, bo ja pamiętam pani konkretnie i po prostu waszego środowiska, protesty na ulicach, marsze, ale też właśnie konferencje prasowe w Sejmie i tam takim wspólnym mianownikiem w walce o te przepisy było o to, żeby ludzie z niepełnosprawnościami odzyskali sprawczość, godność też, żeby mogli wyjść z domu, aktywizować się społecznie, zawodowo, w zależności od potrzeb, uwarunkowań i tak dalej. No właśnie, czy ta ustawa to daje? Czy to daje na to szansę?
6: Ja troszkę jednak nawiążę do tego, co było przed chwilą. My się z Bartkiem dobrze znamy i razem działamy, w związku z tym tutaj myślę, że to myślenie będzie spójne. To, co jest bardzo ważne w dniu dzisiejszym, warto to podkreślić, to jest nie tylko to, że klasa polityczna przyjęła jednogłośnie tę ustawę w Sejmie, ale to, że nasza praca, praca społeczników kilkuletnia przyniosła owoce, bo tak naprawdę myślę, że gdy powiedzmy, pomyślimy, co działo się 5, 4, 3 lata temu, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, to ludzie po prostu kręcili głowami i zastanawiali się, ale o co chodzi, jaka asystencja dla osób z niepełnosprawnościami. Przecież ta narracja w ogóle w społeczeństwie jest zupełnie inna, jest partytywno-medyczna. Udało się wyedukować, uświadomić społeczeństwo, że ta asystencja to jest wielka moc dla nas wszystkich, bo ona naprawdę uodparnia nas wszystkich. Potrzebujemy silnego społeczeństwa. Tak troszkę mówię w konwencji, która jest na tak zwanym topie, w trendzie ostatnimi czasy, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale to też jest usługa, która gwarantuje bezpieczeństwo, lepszą komunikację, generalnie inny sposób życia. Tak, ona faktycznie to życie zwraca nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale także osobom najbliższym. Myślę, że też będzie ładnie porządkować właśnie rolę w rodzinie i to jest niezwykle istotne. Myślę, i to też warto jest podkreślenia, po dzisiejszym głosowaniu, proszę zobaczyć, jak wyglądał rozkład głosowania za lub przeciw. Jeżeli chodzi o poprawki strony społecznej, no to są nasze poprawki szerokiego środowiska sojuszniczego i przede wszystkim samorzeczników. Jak to jest możliwe, że nie wiem, poseł Bosak, czy posłanka Bosak, czy poseł Mencen głosuje za poprawkami, a nie głosuje za nimi na przykład posłanka Hartwig, która do tej pory kojarzona była jako taka, można powiedzieć, matka, jeżeli chodzi o tematy osób z niepełnosprawnościami. Trzeba pochwalić posłów niezrzeszonych, na przykład pana Józefa Ciuka. Trzeba pochwalić PiS. Rozwój Plus, naprawdę, i oczywiście razem z Marceliną Zawiszą na czele.
3: Powiem to, dlatego że uważam, że trzeba... Ma pani jakieś informacje, dlaczego niektórzy posłowie głosowali przeciwko tym poprawkom społecznym, chociażby właśnie posłanka Hartwig z Koalicji Obywatelskiej?
6: A jak powiem pomidor, to co będzie?
3: To wolałbym, żeby coś było innego.
6: No właśnie.
3: Chociaż lubię pomidory, ale nie w dyskusji.
6: Jasne. Ja może Bartku, może ty coś podpowiesz?
5: W ten temat. Ja może trochę wejdę w ten temat, bo wydaje mi się, że no niestety problem polega na tym, że te poprawki, które też jako strona społeczna zgłaszaliśmy do tej ustawy, no to w sporej części, nie wszystkie z nich, ale sporo z nich to są poprawki, które niosą za sobą pewne koszta. I myślę, że tutaj byłby na przykład to, żeby zwiększyć finansowanie dla powiatów i dla NGO-sów w taki sposób, żeby no, organizacje pozarządowe, jak i powiaty miały więcej pieniędzy na obsługę tego zadania. Bo w dniu dzisiejszym dostają tyle pieniędzy, ile Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostaje na 800+. Tylko że no, 800+ to jest de facto zweryfikowanie, czy dana osoba ma dziecko, a później wykonanie przelewu. A asystencja, jeśli chodzi o wsparcie tej usługi, no to jest dużo, dużo więcej. Mhm. To jest czasami rozwiązywanie konfliktu, to jest wybór tego asystenta, to jest dalej ta obsługa księgowa, weryfikacja, cała masa obowiązków, cały system dookoła tego, no, który wymaga tych nakładów finansowych. I myślę, że dzisiaj, jeśli nawet posłowie koalicji rządzącej decydują w ten sposób, to myślę, że najpóźniej za kilka miesięcy, w momencie, w którym okaże się, że ta usługa średnio jest wdrażalna, że nie ma chętnych do tego organizacji pozarządowych, wrócą do ław poselskich i będą musieli nawet, żeby ta usługa była wdrażalna, zagłosować za jakąś nowelizacją już tej ustawy. Ale mam nadzieję, że jeszcze w Senacie będzie czas na te refleksje, w końcu w Izbie Refleksji.
3: No właśnie, wspomniana przez...
6: Czy mogę jeszcze coś wtrącić?
3: Proszę, oczywiście.
6: Bo to jest bardzo istotne, bo Bartku, mówisz o poprawkach kosztowych, ale były też poprawki bezkosztowe i to jest dla mnie zagadka, dlaczego one praktycznie nie przyszły. To znaczy faktycznie jedna poprawka, taka deregulacyjna, można powiedzieć, czyli dłuższy okres decyzji z 3 na 5 lat przeszła. Mm-hmm. To jest chyba poprawka
3: decyzja
6: zgłoszona przez...
3: o przyznaniu asystencji, tak? Żeby dłużej obowiązywała.
6: Tak, Tak. I to jest chyba poprawka, która została zgłoszona przez posłankę Zawiszę. To, co jest jeszcze bardzo istotne.
3: A które przepadły? Bezkosztowe?
6: No na przykład przenoszenie niewykorzystanych godzin w takim szerokim, powiedzmy, aspekcie. Ciągłość asystencji po ukończeniu 18 lat. No, tego trochę jest. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to tutaj pochwalę wszystkich, na szczęście, nie przeszło coś takiego jak asystencja nastawiona na zysk, tak, czyli dopuszczenie firm nastawionych właśnie na zysk jako realizatorów. To byłby koszmar, podejrzewam, że bardzo niska jakość realizacji usługi. Niebezpieczny precedens. Musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia naprawdę z rewolucją. To jest taka, to jest coś niesamowitego, usługa społeczna, która zmieni życie ludzi. To nie jest jakaś tam drobna sprawa. My tak naprawdę wchodzimy w coś nowego, ale wierzę, że właśnie z pomocą Senatu, na to bardzo mocno liczę, uda się chociażby część tych poprawek jeszcze
3: wdrożyć. No właśnie, czy to mogłoby
6: być... Po to, żeby ustawa była wdrażana.
3: Tak, czy te poprawki w Senacie mogłyby dotyczyć na przykład tego, że asystenci będą zatrudniani nie na podstawie kontraktu, ale na umowie o pracę, żeby była większa stabilność zatrudnienia, żeby zachęcić do pracy w asystencji. A może ten minimalny poziom godzin, który przysługuje, on jest chyba na poziomie 20, tak, godzin miesięcznie ustalony, powinien być jednak ten poziom najniższy podwyższony. Która poprawka byłaby dla państwa spełnieniem jakichś oczekiwań na poziomie senackim? Króciutko poproszę.
5: Myślę, że jeśli chodzi o wsparcie asystentów w taki sposób, żeby mieli, być może nie umowę o pracę, bo kontrakt którejś strony jest bardzo głęboko wryty w całą konstrukcję tej ustawy. Więc myślę, że zamiana tego na umowę o pracę w tej chwili byłaby pracą już nie do wykonania na poziomie senackim, ale dodanie zabezpieczeń, oskładkowania tych umów w taki sposób, żeby rzeczywiście to było tak jak umowa o pracę, to jest coś, co jest możliwe i co na pewno jest do wykonania. Jeśli chodzi o minimalną liczbę godzin, będą osoby, które będą potrzebowały nawet tych 20 godzin i te 20 godzin są im w stanie czasami uratować po prostu miesiąc. W związku z tym myślę, że podwyższanie tej liczby godzin to jest też de facto, proszę pamiętać, że to jest trochę miecz obosieczny, bo to nie jest tak, że każda osoba powyżej 80 punktów świadczenia wspierającego według tej ustawy dostanie te decyzje o asystencji. Tylko są jeszcze inne warunki.
3: W związku z tym,
5: jeśli te 20 godzin pozostanie, to prawdopodobnie więcej osób się na tę asystencję, choćby w tym minimalnym dla siebie zakresie, załapie.
3: Pani Małgorzato, gdyby miała pani taką moc dołożenia jakiejś poprawki na etapie prac senackich, to byłaby...
6: No to waloryzacja jednak, tak? Stawek asystencji to jest bardzo istotne dla mnie. I druga rzecz, ponieważ ja część swojej pracy społecznej poświęcam dzieciom i młodzieży, to jednak to przyspieszenie objęcia asystencją osób w wieku 13-17 byłoby dla mnie bardzo istotne, ale zresztą myślę, że nie tylko dla mnie, ponieważ reprezentuję środowisko młodych rodziców, osób z niepełnosprawnościami częściowo, bardzo, bardzo sojuszniczo, więc myślę, że to jest istotne. Ale na szczęście przychodzimy z pomocą, z grafikami, z prostym przekazem. Będziemy na pewno bombardować jeszcze w sieci naszych wspaniałych przedstawicieli Senatu. Wierzymy, że będą tu bardzo dużym wsparciem po to, żeby ta ustawa była po prostu wdrażalna, żeby nie była czymś pięknym, opakowanym, ale jednak...
3: Czyli szykują nam się też ciekawe dyskusje w Senacie, a państwu bardzo dziękuję za tę analizę tej ustawy. No i jesteśmy po prostu w kontakcie dalej. Małgorzata Szumowska, prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna i Bartosz Tarnowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Dziękuję wam bardzo.
6: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy.
3: Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, program realizował Krzysztof Olesiewicz. Do usłyszenia.
7: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK, pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Paliwa na stacjach nie zabraknie, zapewnia minister aktywów państwowych. Według analityków jednak ceny paliw nadal będą rosły, a na program obniżek rząd nie ma pieniędzy, przynajmniej na razie. Ferie zimowe dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji dotyczy górskich kurortów. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeżeli mówimy o dostępności paliwa na stacjach benzynowych, to jesteśmy zabezpieczeni, zapewnił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak wyjaśnił w TVP Info, pytany o stan polskich zapasów ropy naftowej, Orlen jeszcze w sierpniu zakontraktował 1/4 swoich potrzeb, jeśli chodzi o ropę w Norwegii. Dodał, że w koncern podpisał też kolejne 16 umów na dostawy ropy naftowej. Balczun mówił też, że zapasy są stałe, stabilne i nienaruszone. W piątek Sejm po raz drugi uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze te miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Na to, że tym razem będzie inaczej, liczy obóz rządzący, w tym szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
6: No, mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
5: Poprzedniej ustawy prezydent nie podpisał, bo tłumaczył, że prawo nie działa wstecz, a rządowe przepisy zakładały opodatkowanie nadmiarowych zysków już od marca tego roku. Program obniżający ceny paliw zdecydowanie ulżyłby kierowcom, którzy płacąc na stacjach paliw muszą coraz głębiej sięgać do kieszeni, a jak prognozują analitycy rynku, w najbliższych dniach benzyna podrożeje o kilka groszy, a diesel już o 20, a nawet 30 groszy na litrze. Na razie, zwłaszcza w przypadku benzyny, stacje robią co mogą i schodzą z marży, żeby zostawić cenę 7,99 zł, ale w kolejnych dniach będzie to już trudne do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
7: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
8: Będzie to 10 zł?
7: Musiałaby się nadal ta eskalacja na Bliskim Wschodzie potęgować, musielibyśmy widzieć kolejne, czy to trafiane tankowce, czy wyłączane rafinerie, aczkolwiek no niestety już teraz tego scenariusza wykluczać nie możemy.
5: Drożeje też autogaz, według prognoz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Z prezydentem Ukrainy spotkał się w Kijowie premier Donald Tusk. Współpraca z Ukrainą pomoże Polsce w zakresie wiedzy o dronach i rakietach, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Polski 2050 Piotr Strach.
9: Musimy gonić ten postęp związany z technologiami czy dronowymi, czy rakietowymi, bo ta różnica już mocno się zaciera. Co jest dronem, a co jest rakietą manewrującą?
5: Premier Donald Tusk wziął w piątek udział w szczycie założycielskim Karpackiej Ósemki. Format ten będzie polegał m.in. na współpracy gospodarczej. W skład grupy oprócz Polski i Ukrainy wchodzą też m.in. Czechy, Słowacja i Węgry. W Rosji rozpoczęły się w piątek trzydniowe wybory do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu. W związku z tym, że Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu, oczekuje się, że rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę. Jako pierwsi głosowali mieszkańcy Kamczatki, najdalej na wschód wysuniętego terytorium Rosji. Do głosowania uprawnionych jest w sumie 111 milionów obywateli. Z powodu awarii krajowego systemu energetycznego mieszkańcy Kuby zostali w piątek pozbawieni prądu, poinformowało kubańskie Ministerstwo Energii. AFP zauważa, że do awarii o takiej skali doszło 7 raz w tym roku, a od 2024 roku po raz 12. Resort Energii poinformował we wpisie na X, że doszło do całkowitego wyłączenia systemu energetycznego, nie precyzując, jakie są dokładnie przyczyny awarii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, szacują eksperci z portalu travelist.pl. Większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen, bo jak się okazuje, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Ze szczegółami Szymon Kępka.
8: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przybada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triason, ekspert travelist.pl.
10: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
8: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli. W tym okresie 30% rezerwacji więcej dotyczy rodzin z dziećmi. Ceny zaczynają się od 400 zł za dobę, na przykład w Lądku-Zdroju i 470 w Mielnie. Szymon Kępka, TOK FM.
5: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie przeważnie od 18 do 22 stopni Celsjusza. Cieplej do 24 stopni na Podkarpaciu, a chłodniej około 16 pokażą lokalnie termometry w rejonach podgórskich Sudetów. Sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam miejscami prognozowane są słabe opady deszczu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Wydawcą tego, wydawczynią tego programu jest Maria Mroczkowska, realizatorem dźwięku Adam Brzeziński. Krótkie resume dzisiejszego programu. Rozpoczniemy od tenisa i US Open. Dawid Oleniczak oraz Tomasz Iwański będą naszymi gośćmi. Następnie przejdziemy do lekkiej atletyki. Mistrz olimpijski Jacek Wszoła podsumuje Ultimate Championship i zapowie to, co wydarzy się trzeciego dnia. Kolejna godzina naszego programu to afera SMS-owa, Marcin Gazda, Eleven Sports. Będzie z nami także Małgorzata Glinka, najwybitniejsza polska siatkarka, oraz Ireneusz Mazur w podsumowaniu kolejnego meczu Mistrzostw Europy Siatkarzy. Zaczynamy. Jeśli US Open i rozstrzygnięty już w połowie wielkoszlemowy turniej w Stanach Zjednoczonych, no to i ekspert musi być wielkoszlemowy. Dawid Oleniczak jest z nami. Dzień dobry, Dawidzie.
11: Dzień dobry.
6: O godzinie 20 rozpocznie się mecz Zwieriewa z Sheltonem, który rozstrzygnie o męskim finale US Open, ale za nami już kobieca rywalizacja Jeleny Rybakin z Aryną Sabalenką, w której to kazachska tenisistka, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, pokonała Arynę Sabalenkę 2-1. I co ty o tym wszystkim powiesz?
11: Wygrała tenisistka lepsza, która już było wiadomo po jej awansie do bodaj półfinału, że będzie nowym numerem jeden rankingu WTA. Mecz finałowy ciekawy, trzysetowy, chociaż uważam, że nie najlepszy z historii meczów pomiędzy tymi tenisistkami, bo bywały lepsze. No i Rybakina tym zwycięstwem w US Open udowodniła, że zasługuje na miano bycia 30. w historii liderką notowania WTA.
6: Powiedz, jak przebiegało to spotkanie? Co możemy powiedzieć? Czy to nie jest jednak zaskoczenie? Numer 2 wygrywa z numerem 1 w rankingu WTA.
11: Nie, zaskoczenie na pewno nie. To był zresztą taki mecz, w którym trudno było wskazać faworytkę. Rybakina była bardziej taka przewidywalna, powtarzalna. Wygrała pierwszego seta w przeciągu przełamania. W drugim secie panie szły, mówiąc brzydko, łeb w łeb. Dopiero w końcówce drugiego seta zdobyła przewagę przełamania. Wygrała go Sabalenka, natomiast no już trzeci set to dominacja Rybakiny, która wygrała tego trzeciego seta 6-2. No i tak jak powiedziałem, była zawodniczką pewniejszą, bardziej powtarzalną, natomiast u Sabalenki trochę brakowało takiej stabilności w jej grze, w jej uderzeniach. No nie była to, nie jest na tym etapie kariery to najlepsza Sabalenka, chociaż no, zagrała w finale wielkoszlemowym, więc też nie można powiedzieć, żeby to był jakiś zły wynik.
12: Jak ocenisz w ogóle cały ten turniej w jego przebiegu i ostatecznym rozstrzygnięciu, ale także w ujęciu polskim, rzecz jasna, no bo jak zwykle wiele sobie obiecujemy i wiele nadziei wiążemy choćby z Igą Świątek.
11: Turniej kobiecy bez większych niespodzianek. Dość powiedzieć, że do półfinału dotarły cztery najwyżej rozstawione zawodniczki, więc akurat no, taka stabilność w tym kobiecym turnieju była. A propos polskich występów, oni pograły zbyt długo, ani mają

0: trafna, nie każda jest sprawiedliwa.
1: Ciężko znaleźć jedną odpowiedź na to, co się dzieje. Na pewno, no z jednej strony ktoś powie, że cały czas IGA jest w światowej czołówce, bo tak jest, bo jest w najlepszej dziesiątce. Z drugiej strony, no pamiętamy, ile czasu była numerem jeden, ile czasu była numerem dwa czy numerem trzy, więc no trzeba jakiś rachunek sumienia chyba zrobić, bo oczywiście wciąż jest na najwyższym poziomie, tego nikt nie neguje. Natomiast no jeżeli byłeś numerem jeden, dwa i trzy, a jesteś numerem dziewięć, no to chyba coś jest... Coś się potoczyło nie tak, jak powinno, więc ja uważam w ogóle, że IGA, która nie wiadomo, czy ona się zakwalifikuje do tegorocznych finałów WTA, ja nie wiem, czy ja na miejscu IGI, oczywiście nie jestem tam w środku, nie jestem blisko całego jej otoczenia i sztabu, natomiast ja nie wiem, czy na miejscu IGI nie rozważyłbym tego, żeby już ten sezon zakończyć, żeby trochę się zastanowić na tym, co powinno być lepiej, co zrobić, żeby było lepiej. I ruszyć z kopyta od początku przyszłego sezonu, ale to mówię wyłącznie z mojej perspektywy. Pewnie IGA poleci do Azji tam walczyć cały czas o udział w finałach WTA.
0: Mm-hmm. O męski finał cię zapytam. To jest niespodzianka. Brian Shelton, Ben Shelton, czyli taka... znowu konstrukcja ojciec-syn, nie ojciec-córka, która być może znajdzie swój finisz w wygranym turnieju wielkoszlemowym i to no, takim bardzo istotnym, biorąc pod uwagę kraj pochodzenia obu panów.
1: To nie jest absolutnie jakaś sensacja, bo szczególnie pod nieobecność Sinnera było prawdopodobne, że ktoś nowy znajdzie się w finale. Zresztą Shelton pokonał w ćwierćfinale Alcaraza, więc choćby tym pokazał, że nie jest przypadkiem, że on znalazł się w finale. No, Amerykanie czekają na triumf swojego reprezentanta w Wielkim Szlemie w US Open od 23 lat. Więc...
0: Andy Roddick był ostatnim, który...
1: Tak, Roddick w 2003 roku był ostatnim, który wygrał jako Amerykanin turniej wielkoszlemowy właśnie też tutaj w Nowym Jorku. Shelton wtedy miał niecały rok, więc tego nie pamięta. Mecz zapowiada się bardzo ciekawie. Może nie jest to taki skład, jakbyśmy mieli spotkanie Sinner-Alcaraz, czy Sinner-Dżokowicz, czy Alcaraz-Dżokowicz. Natomiast bardzo ciekawy mecz, bo delikatnym faworytem wydaje się być Zwieriew, który po tym zwycięstwie w końcu wielkoszlemowym tegorocznym Roland Garros widać, że bardzo swoją formę, szczególnie w tych występach wielkoszlemowych, ustabilizował. Natomiast co będzie na plus Amerykanina? Publiczność. On zresztą po zwycięstwie w półfinale powiedział, że mam nadzieję, że w niedzielę jeszcze przyjdziecie i będziecie dwa razy bardziej mnie dopingować, więc a to jest taki showman, to jest taki chłopak, którego właśnie kibice raz, że uwielbiają, a dwa, że potrafią dodatkowo napędzić do walki, ale z drugiej strony to będzie jego pierwszy finał wielkoszlemowy, a jednak często dochodzi do czegoś takiego, że ten debiutant w finale wielkoszlemowym, nawet jeżeli jest zawodnikiem uznanym i doświadczonym, to potrafi nie dojechać, potrafi zagrać źle. Natomiast na tym polu Zwieriew wyglądał o wiele lepiej, bo dla niego to już będzie szósty wielkoszlemowy finał, chociaż dotychczas tych pięciu wygrał zaledwie jeden, więc też nie można powiedzieć, żeby Zwieriew w tych finałach wielkoszlemowych był jakoś super skuteczny.
0: A ty jesteś zwolennikiem tezy, by mówić o narodzinach gwiazdy? No wiesz, no to jest tenisista, który ma 23 lata, przed którym tak naprawdę cała tenisowa kariera dopiero.
1: Na pewno jest to tenisista, jaki był temu tej dyscyplinie aktualnie potrzebny, bardzo ciekawie grający, bardzo energetycznie grający. Ja najbardziej podoba mi się ta jego relacja z ojcem i zarazem trenerem, bo no to jest taki przykład do naśladowania dla wszystkich rodziców, którzy trenują swoje dzieci. Jak ta relacja na linii ojciec-trener, ojciec-zawodnik, czy mama-trenerka, mama-zawodniczka powinna wyglądać, bo właśnie to jest, no to jest coś, z czego należy czerpać doświadczeń i nauki dla wszystkich. To mi się bardzo podoba. Sam Shelton też jest fajny, bo jest takim, z jednej strony jest takim bardzo skromnym chłopakiem, takim normalnym. Nawet ostatnio udzielił wypowiedzi, że zwraca się do niego mnóstwo firm na temat podpisania kontraktów reklamowych. On mówi, że na razie się tym nie zajmuje, bo bardziej się chce skupić na grze, na rozwoju i tylko współpracuje z takimi firmami, które do których współpracy jest przekonany. Więc to też pokazuje, że ma wokół siebie dobrych ludzi, którzy tą jego karierę nie tylko na korcie, ale i poza kortem dobrze prowadzą.
0: Tak, ale też ujął Amerykanów tym, że oddał hołd ofiarom 11 września w 25. rocznicę tej tragedii, że pamiętał o tym, no pomijam osobiste wątki, bo też wspomniał swoją babcię.
1: Tak, to jest...

0: to jest, no widać, że chłopak ma poukładane w głowie, że to nie jest taki, że to nie jest taka osoba tylko, która skupia się na tenisie, ma jakieś też właśnie pasje obok tenisa, jest bardzo inteligentny, potrafi się wypowiadać na wiele tematów, ale to też dotyczy wielu zawodników. To samo można powiedzieć o Zwieriewie. Oczywiście Zwieriew z powodu różnych skandali obyczajowych, nie wiadomo czy prawdziwych, czy nie, jest trochę gorzej odbierany, natomiast no, to też jest bardzo inteligentny człowiek.
1: Jeszcze zapytam cię, czy to jest też Shelton przykład na to, że nie każdy super wybitny nastolatek, albo inaczej, nie trzeba być super wybitnym nastolatkiem, żeby być w dorosłej karierze dobrym tenisistą?
0: Nie trzeba. A to akurat dobry przykład w naszym kraju, bo my w ostatnich kilkudziesięciu latach byliśmy i u chłopców, i u dziewcząt w czołówce wielokrotnie dla 14, 16. Nawet z 18 mieliśmy wielu zawodników, wiele zawodniczek, którzy grali juniorskie turnieje wielkoszlemowe, natomiast później to przejście z kariery juniorskiej do seniorskiej bywało bardzo trudne. Ci, którzy grali często właśnie w eliminacjach czy w turniejach głównych jako juniorzy w wielkich szlemach, później już nie grali w turniejach wielkoszlemowych jako seniorzy, jako zawodowcy. Shelton w ogóle praktycznie nie ma za sobą żadnej kariery juniorskiej. On w ogóle dosyć późno się wziął za tenis, bo wcześniej go fascynowały inne sporty, między innymi tam koszykówka, futbol amerykański. Ale pewnego dnia przyszedł do ojca, powiedział: słuchaj, jednak tenis mi się podoba i bierzemy się do roboty. Bodaj tak naprawdę w wieku 12-13 lat na poważnie zajął się tenisem. Ale co ważne, miał podbudowę fizyczną. Był sprawnym chłopakiem, uprawiał inne sporty. Więc to było trochę łatwiej zrobić. Podobnie zresztą z Sinnerem, który był mistrzem narciarstwa i też w wieku 13 lat zdecydował się pójść w stronę gry zawodowej w tenisa.
1: Bardzo dziękuję. Dawid Oleniczek był z nami jako pierwszy rozmówca podsumowujący to, co dzieje się i działo się na kortach US Open. Kłaniam się i do usłyszenia.
2: To jest powtórka. Autopromocja.
3: W sobotnim poranku TOK FM. Tej jesieni czeka nas festiwal lalek, ale czy historie Prusa nadal są aktualne? Zapytam też o eskalację wojny hybrydowej i o to, jak możemy się na nią przygotować. Wybory w Rosji trwają, ale my już znamy ich wynik. Porozmawiamy o tym, czego nie wiemy i co ukrywa reżim Putina. Zapraszam od 7 do 9 w sobotę. Aleksandra Karasińska.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Reklama.
2: To jest powtórka.
1: Naszym rozmówcą podsumowującym wydarzenia na kortach US Open jest Tomasz Iwański, trener, który bardzo często i zawsze zachęcająco zabiera głos na naszej antenie. Dzień dobry, Tomku, kłaniam się.
7: Cześć, dzień dobry Państwu. Nie wiem, co to znaczy zachęcająco, ale okej. Okay.
1: No bo nie jest to jednorodna opowieść o tym, kto wygrał, kto przegrał, tylko jest to jakaś historia w tle, która czyni ją uniwersalną w ogóle w takich zjawiskach dotyczących sportu. To miałem na myśli.
7: Okej, okay, dzięki.
1: I chciałbym, żebyśmy dzisiaj też porozmawiali o jednym z finalistów męskiego turnieju na kortach w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o Bena Sheltona, który współpracuje ze swoim ojcem i myślę, że jest to taki dobry przykład na to, ojciec ma na imię Brian, że ta współpraca nie musi być dysfunkcyjna, że te relacje, więzy krwi nie są przeszkodą, a są atutem. Chyba, że patrzysz na to zupełnie inaczej i twoim zdaniem nigdy nie będzie dobrego egzekwowania obowiązków zawodniczych niezależnie od dyscypliny sportu, jeśli polecenia wydaje ktoś z rodziny.
7: Nie, absolutnie tak nie uważam. To znaczy zdecydowanie nie można generalizować. Znaczy w przypadku Sheltona no to przecież jego ojciec świetnie grał w tenisa, był profesjonalnym zawodnikiem również i też ma za sobą może nie tak udaną karierę jak jego syn, ale na pewno zauważalną kilkanaście lat temu. Było wiele przypadków takich, których rodzice, znaczy nie mówię tutaj o tenisie kobiecym, bo tam to jest standard, że tata czy mama jak gdyby steruje procesem, nawet nie szczególnie mając pojęcie o tenisie, ale w przypadku tenisa męskiego również było wiele przypadków rodzinnych, nazwijmy to, no chociażby Tony Nadal, czy ojciec Sergiego Brugery, czy jeszcze tam na pewno ładnych parę można wymieniać, teraz akurat nie przychodzi mi do głowy, ale na pewno było ich sporo, może nie jakoś spektakularnie dużo, ale to jest tylko jak gdyby fakt potwierdzający to, że to nie jest kwestia tego, czy ciężko jest współpracować z rodzicem, tak jak we wszystkich aspektach życia. Są pewnego rodzaju plusy, są pewnego rodzaju minusy, ale to jest kwestia, myślę, przede wszystkim wychowania, manier rozumienia świata i tego, czy rodzic ma wystarczająco wiedzy i przekazuje ją we właściwy sposób, żeby dotrzeć do swojego dziecka. Oczywiście są konflikty pokoleniowe, są jakieś tam konflikty właśnie rodzinne, wewnętrzne. Zawsze są na tego typu rzeczy takie układy narażone, no ale jak widać, ten funkcjonuje świetnie i chwała i Brianowi i młodemu za to, że tak gra, jak gra. No.
1: Ja dlatego poruszam ten temat, bo wydaje mi się on szczególnie istotny, kiedy pochylimy się nad tym, albo inaczej, potraktujemy zjawisko Sheltonów jako studium przypadku, bo z reguły tak jest, że rodzic, no w tym wypadku świetnie znający się w niuansach tenisowych, ale inni rodzice z reguły mają pęd ku temu, żeby ich dziecko było jak najlepsze w jak najmłodszym wieku, właściwie od samego początku dominowało w swoich kategoriach. W przypadku Sheltona wcale tak to nie wyglądało. To nie był hiperutalentowany chłopiec, o którym mówiono, że będzie gwiazdą światowego tenisa. Tutaj ta cierpliwość rodzicielska dała znać o sobie i była tym fundamentem sukcesu?
7: Znaczy... Myślę, że to jest połączenie wielu czynników. Ja nie wiem, nie śledziłem kariery Sheltona jak gdyby przez wiele, wiele lat. Nie wiem, czy był utalentowany, czy nie był utalentowany. Na pewno jest utalentowany fizycznie, na pewno ma lewą rękę, która jest wielkim handicapem. Na pewno nie grał dobrze jako junior, ale w przypadku męskiego tenisa jest wielu zawodników takich, zwłaszcza Amerykanów.
1: No przepraszam, choćby drugi dzisiejszy finalista Zwieriew był liderem juniorskiego rankingu, czego
7: tak,
1: Shelton nigdy nie miał.
7: Ale myślę, że Sheltone w ogóle nie przykładał wagi do juniorskiego rankingu, bo generalnie rzecz biorąc, grając w tenisa, trzeba pamiętać o tym, że są pewne procesy fizjologiczne i rozwoju człowieka, których w treningu należy pilnować i należy robić właściwe rzeczy we właściwym momencie. I one są związane z rozwojem, szeroko rozumianym rozwojem psychomotorycznym danego człowieka. U facetów ten rozwój biologiczny, czasem rozwój właśnie psychiczny jest w stosunku do dziewczyn o 2 czy 3 lata opóźniony. Tak po prostu jest natura stworzona. I tak nas natura stworzyła i tak to wygląda. I akurat w przypadku Sheltona, ja wiem, że on tam chyba studiował na jakimś uniwersytecie wcześniej, co w Stanach jest również w tej chwili, jak gdyby to się zmieniło i ta droga studencka wcale nie oznacza w tej chwili tak naprawdę końca profesjonalnej kariery, jak to miało miejsce 20 czy 25 lat temu, tylko jest kolejną drogą umożliwiającą właśnie rozwój zawodniczy dla tych, którzy rozwijają się troszeczkę później. No i jeszcze raz, wyniki u kobiet jest mniej więcej taka zależność, że jeżeli dziewczyna pokazuje w wieku 15, 16, 17 lat bardzo dobre rezultaty na poziomie pierwszej dziesiątki, pierwszej dwudziestki juniorskiej, pokazuje takie rezultaty, to najprawdopodobniej, jeśli nie wydarzy się nic oczekiwanego, ma bardzo dużą szansę na to, żeby również zaistnieć poważnie w tenisie seniorskim. U facetów, u chłopaków nie ma to absolutnie takiego prostoliniowego, jednoznacznego przełożenia i tenis juniorski jest tylko tenisem juniorskim, etapem rozwoju na drodze do poważniejszego tenisa, a tak naprawdę jakby trochę sarkastycznie, czy trochę, że tak powiem, ironizując, no to generalnie rzecz biorąc, najważniejsze jest to, kto na jakim czeku podpisze się w wieku 21, czy 22, czy 23 lat i czy później przez następne. W tej chwili ludzie grają dużo dłużej, czyli przez następne na przykład 10 czy 12 lat kariery. I Sheltone jest akurat takim przypadkiem, który nie robił fantastycznych wyników juniorskich, ale tak jak powtarzam, no robienie, tak jak generalnie w Polsce jest taka modła, że trzeba grać jak najwięcej i mieć wyniki do lat 12, 13, 14, które tak naprawdę absolutnie nikogo nie interesują i których nikt nie pamięta i nie mają one jakiegokolwiek znaczenia. I są zawodnicy oceniani, właśnie tak zwani zawodnicy, czyli materiały na zawodników są oceniane przez pryzmat tego typu wyników, a nie przez pryzmat ewentualnego potencjału i cech genetycznych, które pozwalają im, genetycznych, motorycznych, fizycznych, psychicznych, które pozwalają im wróżyć, czy też przewidywać, w jakim kierunku mogą się rozwijać, jeśli będzie wokół nich prawidłowo zorganizowany proces treningowy, co w Polsce jest wyjątkowo trudnym przedsięwzięciem organizacyjnym z różnych względów. Nie to jest właśnie oceniane, tylko oceniane jest to, że jak ktoś wygrywa w wieku 12 czy 13 lat turniej WTK, czy wygrywa jakieś tam Mistrzostwo Polski w jakichś dziwnych kategoriach, no to jest wielką gwiazdą tenisa i wielką gwiazdą, że tak powiem, kolegiów rodzicielskich, co nie ma absolutnie żadnego przełożenia na późniejsze, mniejsze lub większe sukcesy danego człowieka.
1: I znów wracamy tutaj do relacji rodzic, dziecko uprawiające wyczynowo sport, bo zresztą Zwieriew, drugi z finalistów dzisiejszego
7: też jest trenowany przez ojca. Dokładnie. Zresztą mojego zawodnika, z którym jeszcze miałem przyjemność gdzieś tam, on był parę lat starszy ode mnie, ale z którym jeszcze grałem na jakimś turnieju, pamiętam, tak zwanych krajów demokracji ludowej, w związku z tym, jak gdyby, on był przecież w reprezentacji Związku Radzieckiego.
1: Tak, tak, ale do czego zmierzam? Bo coś, co może być przeszkodą w takiej konstrukcji personalnej.
7: Masz kolejnego teraz sobie przykład, Tsitsipas na przykład, tak, Tsitsipas czy Zwieriew, no to masz następne przykłady, które są w koligacjach rodzinnych i oczywiście tam jest mnóstwo konfliktów różnego rodzaju, oni się kłócą, odchodzą i to nie jest tak modelowa współpraca jak w przypadku Sheltona, no ale jednak to są rodzice, którzy stymulują rozwój ich karier. Przepraszam, że wpadłem ci w słowo.
1: No dobrze, to ja teraz będę kontynuował, bo Shelton to, co na ogół jest mankamentem, postrzega jako atut, czyli to, że może z ojcem spędzać mnóstwo czasu, podróżować z nim po całym świecie. Bardzo często nawet obcy dla siebie ludzie, jeśli są ze sobą zbyt długo, no to na ogół konsekwencją tego są iskry, a co za tym idzie, jakieś konflikty. A tutaj to jest kwestia charakteru tego młodego Bena, że on jest...
7: Ja naprawdę go nie znam, więc nie umiem się wypowiedzieć na temat jego, nie wiem, predyspozycji intelektualnych, czy sposobu wychowania, czy też cech charakteru. Nie znam go osobiście, w związku z tym naprawdę nie chcę się wypowiadać, natomiast patrząc z boku mogę tylko powiedzieć, że różni są ludzie. No, różne mają właśnie doświadczenia, różnego rodzaju wykształcenie odebrali, w różny sposób byli wychowywani, w różny sposób postrzegają rolę rodziny i rolę swoich rodziców. I nie ma tutaj dobrze ani źle, czy nie można w jakiś sposób generalizować, mówiąc, trenowanie z rodzicem jest złe, albo trenowanie z rodzicem jest dobre. Ma to swoje plusy, jak i ma swoje minusy. Myślę, że najważniejsze są kompetencje człowieka, który pełni rolę trenera, jeśli jednocześnie pełni rolę rodzica. No, tak jak mówię, no rodzi to pewnego rodzaju, może rodzić różnego rodzaju problemy, czy też perturbacje, a może sprawdzać się w sposób fantastyczny, tak samo zresztą jak w przypadku każdego trenera. No ja mogę być fantastycznym trenerem dla ciebie, ale mogę być fatalnym trenerem dla twojego kolegi z redakcji na przykład. No to trochę też znów trywializując. No.
1: Dobrze, to przejdźmy w takim razie dalej. To, co młody Shelton dostrzega u ojca, to że nie skupia się nigdy na wyniku, skupia się na procesie, a wynik jest tylko konsekwencją tegoż procesu, tej drogi. Tutaj podaję za przykład swój niszczycielski pierwszy serwis, no bo on już w tym turnieju serwował z prędkością 240 km na godzinę. I on mówi, że właśnie to jest też przejawem tej konsekwencji ojca, który rzadko kiedy na wyniki zwracał uwagę.
7: No ale to jest jedna z absolutnie podstawowych zasad jakiegokolwiek treningu wyczynowego. Koncentruj się na procesie, koncentruj się na doskonaleniu samego siebie, a jakikolwiek wynik, lepszy czy gorszy, jest pochodną tego, w jaki sposób trenujesz i w jaki sposób jak gdyby realizujesz swoje cele krótko, długo i jakby bardzo długoterminowe. I to jest absolutne abocadło, na które pewnie większość, pomimo tego, że je mówi, że je rozumie, że je zna, że się absolutnie z tym zgadza i tak dalej, jak gdyby w tak zwanym codziennym procesie jest ciężko przejść do porządku dziennego nad jakimiś bolesnymi przegranymi, czy tym, że synek Janka, który trenuje 3 razy w tygodniu, wygrywa z moim dzieckiem, które trenuje 4 razy w tygodniu albo 5. I to jest wielka tragedia życiowa, więc nad tego typu rzeczami jest na pewno w tak zwanym procesie ludziom, którzy nie mają jak gdyby tego we krwi, nie przeszli tego przez wiele, wiele lat, nie rozumieją i nie czują tych właśnie niuansów, o których w tak prosty sposób wypowiedział się Shelton. Tak jak mówię, no to jest, dla nich jest to trudne, ale to jest absolutne abecadło treningowe.
1: To jeszcze o samym finale, który rozpocznie się dziś o godzinie 20. Ten bilans bezpośrednich gier jest dla Sheltona bardzo niekorzystny. 5 meczów, wszystkie przegrane. Chociaż od ostatniego ich pojedynku minął rok. Ten rok może mieć znaczenie?
7: Tak, może, dlatego że, znaczy na pewno może, bo Shelton po prostu gra lepiej, jest innym zawodnikiem. Rok w karierze zawodnika ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście z tyłu głowy będzie miał te 5 przegranych meczy, a z kolei Zwieriew będzie miał w głowie te 5 wygranych meczy, ale Zwieriew nie jest najstabilniejszym psychologicznie zawodnikiem, aczkolwiek ma bardzo dobry sezon i też jest troszeczkę innym zawodnikiem po wygraniu tego, no szczęśliwie wygrałem nieobecność Alcaraza, słabsza forma Sinera i tak dalej, i tak dalej. Wygranym turnieju Wielkiego Szlema gdzieś tam na pewno również zmienia jego podejście do samego siebie, zmienia jego podejście do tego, do czego jest stworzony, w jaki sposób radzi sobie z tymi stresowymi sytuacjami. Ma dużą grę, a jednocześnie ma grę dobrą na Sheltona, bo nie będzie się bał jego fizyczności, dobrze returnuje, również samemu świetnie serwuje. To będzie na pewno ciekawy mecz i dodatkowym czynnikiem będzie na pewno to, w jaki sposób Zwieriew będzie umiał w tej swojej gdzieś tam mimo wszystko delikatności psychicznej i skłonności do histerii w grze w pewnych sytuacjach, będzie umiał przeciwstawić się publice, która będzie od samego początku meczu zdecydowanie przeciwko niemu. Będzie na pewno w bardzo wyraźny sposób dopingowa, zwłaszcza w Stanach, to jest jak gdyby ta publiczność jest, o czym się mówi cały czas, jest wyjątkowo specyficzna i potrafi być, nie chcę użyć słowa prymitywna, ale potrafi być mocno irytująca. W związku z tym to, w jaki sposób Zwieriew będzie sobie umiał z tym poradzić, może być kluczowym faktorem w tym meczu, kluczowym czynnikiem w tym meczu. I jestem rzeczywiście ciekawy, jak sobie da z tym radę. A wracając do początku twojego pytania, to uważam, że to jest bardzo otwarty mecz, pomimo tej lekkiej psychologicznej przewagi w bezpośrednich meczach Zwieriewa.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Iwański, trener tenisa, był z nami, zapowiadając to, co wydarzy się o godzinie 20, czyli finał Shelton-Zwieriew. Bardzo dziękuję, kłaniam się i dobrych emocji życzę.
2: To jest powtórka.
4: Reklama. 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wyjście. Wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.
2: To jest powtórka.
1: Przy niedzieli o sporcie kolejna odsłona naszego programu, w której to zaprezentuję teraz rozmowę z Jackiem Wszołą. Rozmowę, którą odbyliśmy kilkadziesiąt minut temu. temu, biorąc pod uwagę, że Jacek komentuje zmagania polskich lekkoatletów w Ultimate Championship w Budapeszcie. To taka formuła, która jest alternatywą dla Mistrzostw Świata w latach, kiedy Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce nie ma. Jacku, czy się słyszymy?
11: Tak, słyszymy się znakomicie, przepraszam.
1: Co w ogóle sądzisz na temat tej formuły? Bo ja, oglądając te pierwsze dwa dni zmagań, dzisiaj trzeci dzień, miałem wrażenie, że to takie widowisko, taki event wzięty z zupełnie innego świata, nawet momentami przypominający dobrze zrobioną grę komputerową.
11: Tak to trochę wygląda, zważywszy na zastosowane środki techniczne, wspierane pewnie bardzo mocno przez sztuczną inteligencję, ale zawody są autentyczne, sztuczna inteligencja nie ma tutaj nic do rzeczy, jedynie tuż przed startem szacuje na przykład szanse na wejście do finału albo zwycięstwo poszczególnych zawodników. Wygląda to dość atrakcyjnie. Pierwszy dzień wydawało się, że w piątek pierwsza część zawodu, że coś się nie klei. Ale już wczorajszy dzień, i to nie mówię dlatego, że Klaudia Kazimierska rozwaliła ten system dokładnie i bardzo głęboko, tylko wczorajszy dzień miał i dynamikę, i grad świetnych wyników. No z pierwszego dnia wziąłbym tylko wspaniały pojedynek tyczkarzy. No wiadomo, na tym poziomie, jeżeli się rozgrywają zawody, to muszą być emocje. Także moja opinia na stan taki po dwóch dniach, że chyba coś z tego będzie. Może małe poprawki by się przydały, ale trzeba się głęboko zastanowić nad tym, żeby czegoś nie zepsuć czasami.
1: Dobrze, to w takim razie przejdźmy dalej. Bieg na 1500 metrów pań wygrany przez Klaudię Kazimierską w czasie 3:57:55. No to było naprawdę coś.
11: Wiesz co, to co mi się podobało szczególnie, to zmienność taktyki, którą zaczęła stosować Klaudia w odniesieniu do poszczególnych zawodów. Jeżeli sięgniemy do finału Diamentowej Ligi, który również wygrała oczywiście, był to zupełnie inny bieg. Po pierwsze szybszy, po drugie inna taktyka. Trzymała się końca, patrzyła jak się grupa tasuje, po czym zaczęła wyprzedzać, no i wszyscy wiemy, że wygrała. Załatwiła w jednym biegu dwie sprawy. Wygrała przegrane wcześniej Mistrzostwa Europy, to znaczy wyprzedziła zawodniczkę, która ją tam wyprzedziła, i załatwiła drugą ważną dla siebie rzecz, odebrała zwycięstwo zwycięzczyni z Chorzowa, tam gdzie chodziło o rekord Polski, ale też fajnie by było, żeby takie zawody u siebie w domu przy okazji rekordu Polski wygrać. Więc to były świetne zawody, a tutaj po prostu postanowiła zastosować zupełnie inną taktykę, zupełnie inną strategię, prowadziła od samego początku. Za chwilę została poprowadzona przez większość dystansu, przez Francuzkę, czego tak naprawdę nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, bo to było takie samobójcze działanie ze strony francuskiej zawodniczki, która ukończyła bieg na ósmej pozycji. Ale nie miało to jakby znaczenia dla taktyki, którą zastosowała Klaudia. Po prostu namieszała w głowach tym dziewczynom. Nikt teraz nie będzie wiedział w przyszłym roku albo na hali, jakie niespodzianki będą czekały podczas biegu z nią. I o to chodzi. I o to właśnie chodzi, żeby nie przyzwyczajać nikogo do jednego rozwiązania, tylko stosować takie rozwiązania, i narzucać swój punkt widzenia na to, jak powinien bieg być rozgrywany. I to jest cała tajemnica. Druga tajemnica to jest być dobrze przygotowanym do tego wszystkiego. I to się wszystko udało.
1: No właśnie, bo też Klaudia Kazimierska jest taką biegaczką, która charakteryzuje się zmiennym tempem, właściwie dobieranym do okoliczności biegu.
11: Te zawody czym się charakteryzowały? No przede wszystkim były rozgrywane na miejsca. Wiadomo, co mogło lec u podłoża takiej strategii. No przede wszystkim gigantyczne premie finansowe. Ale jak już rozbierasz się, szykujesz do startu tuż przed strzałem, to raczej się nie myśli o pieniądzach. Nie sądzę, żeby to ktokolwiek tak kombinował tuż przed biegiem. Ile zarobię, jak będę drugi, trzeci, a może będę pierwsza. Nie, to nie wchodzi w grę. To jest po prostu ustalona taktyka. Prowadzimy, ale bez przesady. Jak nikt nie ciśnie, to my nie będziemy cisnąć. I to wszystko zadziałało idealnie. No jestem w niebo wzięty. Ja sobie nie przypominam sytuacji, kiedy polska zawodniczka czy zawodnik kończy sezon z numerem jeden na światowych listach. To jest niezwykła sprawa, unikalna i jestem jako fanatyk lekkiej atletyki usatysfakcjonowany absolutnie.
1: Powiedz, zrobiła na tobie wrażenie wysokość nagrody dla naszej biegaczki, 558 tysięcy złotych?
11: A tego to nawet, w przeliczeniu, okej.
1: Okay. Tak.
11: To niezwykła premia wypłacana za zwycięstwo w tych zawodach. Są premie na Mistrzostwach Świata organizowanych przez World Athletics, są premie za rekord świata ustanowione na tychże zawodach, czyli Mistrzostwach Świata, ale to, co przyszykowali organizatorzy, czyli World Athletics, na te zawody pula nagród 10 milionów i drabinka wypłat, no, robi wrażenie, naprawdę.
1: Powiedzmy coś o innych naszych reprezentantach, którzy także zaznaczyli w Budapeszcie bardzo mocno swoją obecność.
11: Uważam za bardzo udany start PiS Krzyszowskiej, bo przez jakiś okres czasu, liczony już nawet w tygodniach, nie nadążała za tym okresem, kiedy dość fajnie, łącznie z mistrzostwami Europy, niestety. Bo gdyby pobiegła szybciej trochę, tak jak w pierwszej części sezonu, być może ona by wygrała, Szwajcarka. Holenderka, przepraszam. Nagle biegnie bardzo dobry bieg, bez problemów, bez błędów, rytmowo to wszystko się zgadza, no i bardzo dobry czas. Słabu Fajdek i jeśli chodzi o pozycję, wiadomo, szósta pozycja nie jest zła, ale wynikowo Nie ma się czym pochwalić. Oczywiście trzeba brać wiele rzeczy pod uwagę, oceniając starty poszczególnych zawodników, ale niestety słabo. Słaby wynik. Rzodzik, słaby wynik. Jedna osiągnięta wysokość 1,86 m. Jeszcze niedawno skakała powyżej 1,90 m, więc zobaczymy jak dzisiaj wystartuje Wegner, zobaczymy jak wystartuje w swoim konkursie jest drugi po w diamentowej lidze finale raptem tydzień temu, więc i jest szósty na świecie, więc to też jest rewelacyjny wynik. Jestem pełen nadziei, że mu się jakoś to poukłada. No i Mateusz Kołodziejski, który wygrał diamentową ligę, co jest jego największym sukcesem międzynarodowym bezsprzecznie, oprócz siódmego miejsca na Mistrzostwach Świata w Toruniu halowych, ale nie chciałbym powiedzieć nic, dwa razy się nie zdarza, ale tak może być, że wszyscy dzisiaj poskaczą wiele, wiele wyżej niż w Brukseli. Jest tam Berry, który jest fighterem wysokiej klasy, skoczkiem, wygrywa wszystko i wszędzie, więc nie będzie łatwo. Doroszczuk i reszta bandy też na pewno będzie chciała poskakać, bo premie są nieprawdopodobne i tutaj nawet jedna pozycja to jest różnica kilkunastu tysięcy dolarów czy kilku tysięcy dolarów.
1: To jeszcze słów kilka o tym, czy ten format przetrwa, bo lekkoatletyka znała wiele nowatorskich rozwiązań, które były prototypowo jednorazowe i nigdy nie kończyły się kontynuacją pewną. Czy w świecie tak bardzo mocno konserwatywnym, bo chyba tego słowa szukałem, jak lekkoatletyka, królowa sportu, jest miejsce na coś absolutnie nowego? Czy diamentowa liga, która jest z nami już od półtorej dekady, jest dowodem na to, że jeśli coś jest nowego, a chwyci, no to przyjmie się na lata?
11: To jest formuła zbliżona, sama nazwa Ultimate Championship już mówi, że mamy do czynienia z jakimś wyjątkowym zjawiskiem, które nie ma charakteru cyklu, tak jak Diamentowa Liga czy World Athletic Tour, który również gości w polskich domach za pośrednictwem anteny Polsatu. Myślę, że jest duża szansa, chociaż jeśli weźmie się pod uwagę, że kalendarze lekkoatletyczne są przeładowane imprezami do naprawdę aż po brzegi, to może to sprawić jakąś określoną trudność, jeśli będziemy liczyli na to, że to będzie w identycznych przedziałach czasowych, na przykład co 2 lata, czy co 4 lata. Co 4 lata to jeszcze dałoby się to pogodzić, bo wypadałoby w latach, kiedy nie ma mistrzostw świata ani igrzysk olimpijskich. Ale co 2 lata znowu byśmy wpadli w taką pętlę nakładania się wybitnie prestiżowych imprez, tylko że jedna z tych imprez byłaby ewidentnie różniąca się poziomem nagród, poziomem wynagrodzenia poszczególnych zawodników za osiągnięcia. Trudno znaleźć idealne rozwiązanie. Nie wiem, co mógłbym zasugerować, więc zostawię to tak, jak jest w tej chwili do rozwagi dla Sebastiana Coe i szefostwa World Athletics.
1: Bardzo dziękuję. Jacek Wszoła podsumowywał to, co wydarzyło się w ciągu dwóch pierwszych dni. Dziś dzień numer 3, jeśli chodzi o Ultimate Championship w lekkoatletyce, a wczoraj niebywały sukces Klaudii Kazimierskiej. Bardzo ci dziękuję, Jacku, i do usłyszenia.
11: Dziękuję. Pozdrawiam. Również.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wyklucza dziennikarzy kilku redakcji z Białego Domu i zapewnia, że nie jest to sprzeczne z konstytucją. Apteki są gotowe na sezon grypowy i przypominają, że w wielu placówkach można nie tylko kupić preparaty, ale i się zaszczepić. Sobota, 19 września, właśnie minęła siódma. Informacje TOK FM, Emil Górny. Dzień dobry. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on zarzuty o charakterze korupcyjnym. Sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym, z czym oczywiście się w pełni zgadzamy, podkreślała pełnomocniczka Króla. Późnym wieczorem poseł opuścił sąd rejonowy w Katowicach, a sprawa dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców, od czego, jak poinformowała reprezentująca go mecenas, poseł się nie przyznaje. Agencja Moody obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o jeden poziom do A3 z A2. Podała agencja w wieczornym komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Decyzję agencji Moody o obniżeniu ratingu kredytowego Polski traktujemy poważnie, ale spokojnie, nie ocenił na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zapewnił, że rząd będzie wzmacniać finanse publiczne, a potrzeba tego jest do współpracy wszystkich instytucji, w tym prezydenta. Jutro w Niemczech odbędą się wybory do parlamentów landowych w Berlinie i Magdeburgii i Pomorzu Przednim. Sondaże największe szanse dają centroprawicowej partii Friedricha Merca CDU oraz lewicowej Die Linke. Oba ugrupowania mogą liczyć na około 20% poparcie. Kolejne miejsca zajmują skrajnie prawicowa AfD oraz centrolewicowa partia Zieloni. Po wyborach możliwe są dwa warianty koalicji rządzącej, powiedziała w TOK FM dr Maria Skóra z Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie.
8: Albo powstanie lewicowo-zielona koalicja, czyli jeżeli Die Linke znajdzie partnerów w SPD, socjaldemokratach i zielonych, to będzie to taki bardziej zielono-czerwony Berlin, ale możliwe jest też inny scenariusz, mianowicie, że dogadają się te partie bardziej centrowe, czyli centroprawica, CDU, socjaldemokraci i zieloni.
7: Na niespełna dwa tygodnie temu w innym landzie Saksonii-Anhalcie z wynikiem 40% zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wykluczył z Białego Domu telewizję CNN i MS Now oraz portal Politico. We wpisie na True Social zaznaczył, że to z powodu rzekomych kłamstw na jego temat. Trump ocenił też, że media nie powinny móc pisać fikcji i kłamstw, gdy relacjonują wydarzenia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie amerykański przywódca zagroził podobnym posunięciem wobec innych mediów. Zbliża się sezon jesienno-zimowy, a wraz z nim rusza sezon grypowy. W aptekach są już dostępne szczepionki na grypę objęte całkowitą lub 50% refundacją. Bezpłatne preparaty są dostępne dla dzieci od 6 miesiąca życia do 18 lat oraz dla seniorów powyżej 65 roku życia i kobiet w ciąży. Także za połowę ceny szczepionki mogą kupić ją wszyscy dorośli. Prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek przypomina, że w aptekach można nie tylko kupić preparaty, a co czwarta apteka w Polsce ma odpowiedni punkt i przeszkolony personel.
0: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samo szczepienie. Oznacza to, że drastycznie skróciła nam się ta ścieżka, którą znamy z lat ubiegłych, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
7: Na lista aptek, w których można się zaszczepić i nie tylko na grypę, ale też na przykład na COVID-19, jest na stronie pacjent.gov.pl. Film Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii filmu międzynarodowego. Najnowsze dzieło Pawła Pawlikowskiego nagrodzono w Cannes za reżyserię, a teraz powalczy o najbardziej prestiżową nagrodę Oscara na 99. gali Amerykańskiej Akademii Filmowej. A o szczegółach już teraz opowie Błażej Kulesza.
9: Komisja jednogłośnie uznała film Ojczyzna reżyserii Pawła Pawlikowskiego za...
10: Gdy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej ogłaszano polskiego kandydata do Oscara, twórcy filmu poza producentką Ewą Puszczyńską o niczym nie wiedzieli.
11: Jeszcze nie wiedzą, zaraz do nich napiszę, czy też zadzwonię.
10: Teraz zaczyna się walka o shortlistę, a potem nominacje. Dwie wcześniejsze produkcje Pawlikowskiego i Puszczyńskiej, czyli Ida oraz Zimna Wojna, spodobały się Amerykańskiej Akademii.
12: Jesteśmy takim teamem na P. To, że Paweł jest znany, że jest reżyserem oscarowym, ma nominacje, ma Oscara, pisze scenariusze, jest absolutnie rozpoznawalną postacią wszędzie, również w Stanach.
10: Krótkie listy do Oscara poznamy w połowie grudnia, w styczniu oficjalne nominacje. 99. gala oscarowa odbędzie się 14 marca. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: Informacje zawsze na bieżąco na portalu tokfm.pl. Kolejne w radiu o 7.20, teraz pogoda. Nie jest źle. Najcieplej będzie dziś na Podkarpaciu do 24 stopni, ale na przeważającym obszarze maksymalnie od 18 do 22 stopni, a chłodniej około 16 stopni lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów. Dziś przed nami dzień z zachmurzeniem małym i umiarkowaniem. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam miejscami prognozowane są słabe opady deszczu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Dziś 19 września, godzina 7.06. Będziemy z Państwem do 9.00 w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń. Nad realizacją audycji czuwa Adam Brzeziński, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Co dziś przed nami w poranku? Za chwilę przegląd prasy zagranicznej, jak co tydzień, po 7.20. O tym, jak Rosja testuje NATO i Polskę i jak przygotować się na eskalację wojny hybrydowej. O 7.40 profesor Marcin Piątkowski, ekonomista, o tym, dlaczego Zachód ignoruje polski cud gospodarczy, a po 8.00 o tym, że czeka nas jesienny festiwal lalek w kinie, w serialu, w książkach, w teatrze. A ja zapytam, czy historia napisana przez Bolesława Prusa jest wciąż aktualna również dla dzisiejszych licealistów? O 7.20 w komentarzach tygodnia o Rosji. Dużo o Rosji, bo tam właśnie trwają wybory, ale my ich wyniki już znamy. Zapytam więc ekspertów do spraw Rosji, czego nie wiemy, a właściwie co reżim Putina chce przed nami ukryć. A teraz zapraszam już na cotygodniowy autorski przegląd prasy zagranicznej. Ursula von der Leyen w corocznym orędziu o stanie Unii zaproponowała, by Kanada została pierwszym stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. Donald Trump zagroził, że w takim wypadku USA nałożyłyby poważne cła na Unię. Nikt nie będzie nam dyktował, jaką mamy mieć kulturę ani z kim możemy zawierać porozumienia, skomentował to z kolei sam premier Kanady. I spójrzmy na komentarze. Zaglądam do Le Monde. Tutaj tytuł: premier Kanady przedstawia wizję sojuszu z Unią Europejską. Selfie i owacje na stojąco. Premier Mark Carney, występując w Brukseli, wyraźnie czuł się jak wśród przyjaciół. Terry Reintke z Grupy Zielonych założyła nawet na tę okazję koszulkę hokejową w barwach Kanady. Carney, który w przeciwieństwie do liderów europejskich odważył się przeciwstawić Trumpowi wojnie handlowej, którą rozpętały USA, doskonale wiedział, jak wykorzystać swoje atuty, komentuje Le Monde. Premier Kanady wskazał na liczne obszary współpracy, suwerenność w zakresie żywności, energii i obrony, dostępu do sztucznej inteligencji, półprzewodników, surowców krytycznych, systemów płatniczych, technologii czystej energii, szczepionek oraz łączności satelitarnej. Premier Kanady podkreślił, że jego kraj posiada złoża ponad 34 surowców krytycznych i należy do czołówki producentów 10 najważniejszych z nich dla transformacji energetycznej. Od czerwca tego roku, dzięki udziałowi Kanady w programie SAFE, z budżetu 150 miliardów euro kanadyjskie firmy mogą już otrzymywać zamówienia z krajów europejskich. I to właśnie umożliwiło na przykład firmie z Quebecu zdobycie kontraktu na systemy łączności dla polskiego wojska. Jak pisze Le Monde, wciąż pozostaje wiele niewiadomych. Unia Europejska i Kanada mają przedstawić konkretne projekty podczas szczytu zaplanowanego na koniec października w Montrealu. Tymczasem Carney zapowiedział, że od przyszłego roku jego kraj będzie uczestniczył w konkursie piosenki Eurowizji, co pokazuje kulturowe zbliżenie Europy i Kanady. I przechodzimy do serwisu Politico Europe, które pisze: Trump rozważa utworzenie bazy wojskowej w Polsce. Jak donosi Jack Detch, Pentagon dokonuje właśnie przeglądu rozmieszczenia amerykańskich wojsk za granicą. To rzadkie przedsięwzięcie, które budzi żywe zainteresowanie europejskich przywódców, którzy obawiają się utraty

Około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy od 2017 roku USA kierują do Polski siły w trybie rotacyjnym i utrzymują dwie stałe bazy wojskowe. Przechodzimy do Financial Times, który pisze o wyborach w Niemczech, w Mecklenburgii i Berlinie. Tytuł tekstu: Friedrich Merz walczy o przetrwanie przed wyborami regionalnymi. Merz postanowił nawet zrezygnować z udziału w zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku i zwołał na jutro, czyli w niedzielę, wieczorem nadzwyczajne posiedzenie partii CDU. Próbuje w ten sposób ograniczyć skutki przewidywanych strat partii w Berlinie oraz w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Dwa tygodnie po tym, jak skrajnie prawicowa AfD odniosła niespodziewanie zwycięstwo w Saksonii-Anhalt, a CDU odnotowała tam swój najgorszy wynik w historii, Merz musi zmierzyć się z rosnącym przekonaniem wewnątrz partii, że aby powstrzymać kryzys, on musi odejść. Jak pisze Financial Times, potencjalna zmiana kanclerza zaledwie kilkanaście miesięcy po rozpoczęciu jego 4-letniej kadencji wywołałaby wielki wstrząs i w Unii Europejskiej, i w NATO. Na pewno odbiłaby się też na Ukrainie, biorąc pod uwagę, że rząd Merza jest wielkim sojusznikiem Kijowa i największym w Europie dostawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy. Gdyby doszło do zmian, okres przejściowy w Berlinie przypadłby również na czas przed wyborami prezydenckimi we Francji. Financial Times przypomina na koniec, że niemiecka konstytucja dopuszcza zmianę kanclerza bez przeprowadzenia nowych wyborów, o ile jego następca może liczyć na poparcie istniejącej większości w Bundestagu. I jeszcze krótka informacja z agencji Reuters, ale też wiąże się z Niemcami. Przedstawiciel Kremla, Kirill Dmitriew, i politycy niemieccy z partii Alternatywa dla Niemiec przygotowują się do spotkania już w marcu w celu omówienia ewentualnego wznowienia dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec. AfD buduje poparcie właśnie na antyemigranckim programie i postulatach ograniczenia pomocy dla Ukrainy i wznowienia współpracy gospodarczej z Rosją. Reuters dodaje jednak, że AfD jest w opozycji. Spotkanie miałoby to niewielki wpływ na faktyczną politykę Niemiec, lecz dodatkowo zacieśniłoby powiązania między właśnie skrajnie prawicowym AfD a Moskwą. I przechodzimy za ocean. New York Times pisze o tym, że Trump chce, aby Putin zakończył wojnę, ale prezydent USA może najpierw zaproponować Rosji umowy biznesowe. Kongres przegłosował w zeszłym tygodniu ustawę o nowych sankcjach, tak zwanych piekielnych sankcjach, a Donald Trump ją podpisał. Celem tej ustawy jest wywarcie ogromnej presji na prezydenta Rosji, aby zakończył wojnę w Ukrainie. Jednak prezydent Trump obstaje przy odmiennym podejściu, oferowaniu Rosji zachęt. Wśród tych możliwych zachęt są umowy gospodarcze USA z Rosją jeszcze przed zakończeniem działań wojennych, powiedziały New York Times dwie osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów. Podejście to stanowi odwrót od złożonej w zeszłym roku przez Trumpa deklaracji do zawieszenia umów gospodarczych z Rosją, zanim nie dojdzie do rozwiązania kwestii wojny. Ta nowa strategia pokazuje według New York Times, że wysłannicy Trumpa do spraw zakończenia konfliktu, czyli Steve Witkoff i Jared Kushner, poszukują nowych sposobów, żeby skłonić Rosję do zaprzestania walk. Jest też przeciwne to podejście do stanowiska prezentowanego zarówno przez republikanów, jak i demokratów w Kongresie, nie wspominając oczywiście o europejskich sojusznikach Kijowa czy samej Ukrainie, zgodnie z którym jedynie zwiększona presja gospodarcza i militarna na Putina może zmusić go do pójścia na kompromis. Administracja Trumpa, konkluduje New York Times, wobec Putina stosuje strategię kija i marchewki, ale to właśnie marchewka wydaje się być dziś priorytetem. I Financial Times. Demokraci zapowiadają, że po listopadowych wyborach w USA zajmą się przestępczym klanem Trumpa. To cytat oczywiście z Financial Times. Robert Garcia, najwyższy rangą demokrata w Komisji Nadzorczej Izby Reprezentantów USA, zapowiedział, że jeśli demokraci zwyciężą w nadchodzących wyborach, będą agresywnie działać przeciwko przestępczej rodzinie Trumpów, ich partnerom biznesowym oraz
sojusznikom, miliarderom. W wywiadzie dla Financial Times Garcia powiedział, że jego priorytetem będzie dostarczanie dowodów mogących doprowadzić do postawienia prezydenta w stan oskarżenia, czyli wywołanie procedury impeachmentu.

0: a także przesłuchanie Ilona Muska. Brytyjski dziennik dodaje, że te zapowiedzi zbiegają się w czasie, gdy demokraci w kampanii pokazują właśnie bogacenie się ogromne rodziny Trumpów i przeciwstawiają to kryzysowi kosztów życia, który dotyka Amerykanów. W zeszłym roku Financial Times ujawnił, że rodzina Trumpów zarobiła co najmniej miliard dolarów na rozmaitych przedsięwzięciach związanych z kryptowalutami. Gazeta opisała, jak darczyńcy korporacyjni z branży kryptowalut i z branży technologicznej nawiązali bliskie relacje z rodziną prezydenta Trumpa. Niektórzy z nich uzyskali korzystne rozstrzygnięcia prawne, a nawet ułaskawienia. Zdobywali też kontrakty rządowe bądź odnosili inne korzyści. Skala i zakres tego procederu są wręcz oburzające, stwierdził Garcia, odnosząc się do zarzutów o korupcję w otoczeniu rodziny Trumpów. I na koniec krótko o niezależności szefa amerykańskiego Fedu. W tym tygodniu Kevin Warsh podniósł stopy procentowe w USA i to według Financial Times dowodzi jego niezależność. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej. Zostańcie z nami, bo zaraz o tym, jak odpowiadać na eskalację ze strony Rosji. Wracamy zaraz po informacjach.
1: Autopromocja.
2: A już w najbliższym programie Wspólna Sobota.
3: Zastanowimy się, czym się różni lenistwo od prokrastynacji.
2: Porozmawiamy o długo wyczekiwanej serialowej lalce.
3: Sprawdzimy, czy do Czech wciąż za darmo.
2: I zastanowimy się nad tożsamością słów lenistwo i prokrastynacja.
3: Anna Sobańda
2: i Rafał Turowski.
3: Zapraszamy w sobotę o 10.
1: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy. W reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
15: 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto?
15: Jak najczęściej.
16: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Jest 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Przywódca zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Prezydent Karol Nawrocki doleciał do Nowego Jorku, rozpoczynając wizytę z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta potrwa do środy. W trakcie niej będzie przemówienie polskiego prezydenta i spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Na koniec sport: Tymoteusz Puchacz, Adrian Bendyczek, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. To nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 7.40.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, na zegarze 7.21. Rosja eskaluje wojnę hybrydową. Zapytam więc o to, co Polska jako kraj, ale też co my jako obywatele możemy robić, aby się na to przygotować i byśmy byli bardziej odporni i bezpieczni. W studiu ze mną Mateusz Milczarek, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i Rosji, pracownik naukowy w think tanku RAND Europe. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
0: Premier Tusk mówił niedawno, eskalacja ze strony Rosji stała się faktem i że najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej. W planie, jak mówił premier, w ocenie wywiadów są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Co to oznacza eskalacja? Na co powinniśmy się przygotować również psychicznie?
20: Myślę, że warto zacząć od tego, że to jest dobry moment, żeby odejść od terminu hybrydowy. Mhm. Hybrydowy może być samochód, natomiast intencjonalne uderzenie rakietą w terytorium Polski na pewno hybrydowym atakiem nie jest. Tylko mówimy już o czymś, co nawet nie jest pod progiem wojny, tylko gdzieś już jest na tym progu. Mhm. Czego możemy się spodziewać? Tutaj wszyscy są już chyba zgodni, to znaczy bardzo silnej eskalacji, jeśli chodzi o sabotaże, akty terroryzmu państwowego. Myślę, że tak powinniśmy te kwestie nazywać, chociażby dlatego, żeby nie rozmywać odpowiedzialności, bo jeżeli ją rozmywamy, no to też trudniej nam zareagować w bardziej zdecydowany sposób.
0: Ja czytałam, że mogą być to właśnie te akty o charakterze terrorystycznym, czy takie jak do tej pory widzieliśmy na infrastrukturę kolejową, czy na elektrownie możemy się odczuwać brak prądu, blackouty, czy niszczenie światłowodów, co oznacza zanik internetu na przykład, czy komunikacji, ale też cyberataki, które no, wszystkie instytucje najważniejsze w Polsce doświadczają tych cyberataków właściwie codziennie po kilkadziesiąt razy, ale to oznacza, że może zniknąć strona jakiejś instytucji, która akurat dzisiaj nam jest potrzebna do załatwienia jakiegoś interesu chociażby, czy sprawy w urzędzie. Ale też czytałam o tym, że pojawiają się ostrzeżenia właśnie przed takimi prowokacjami z użyciem sprzętu o fałszywym oznaczeniu jako ukraiński. Co to wszystko, do czego to wszystko ma doprowadzić? Jaki efekt chce uzyskać Moskwa?
20: To zacznę może od końca. To znaczy myślę, że Rosja w tej chwili ma 3 cele. Po pierwsze, Putin chce przetrwać i jego reżim chce przetrwać. Po drugie, chce opanować w taki czy w inny sposób Ukrainę. Jak na razie jasno widzimy, że w sensie militarnym nie jest to możliwe. No więc zdecydował się na 3. cel, to znaczy osłabić, zastraszyć i gdzieś rozproszyć zjednoczenie Zachodu, Europy, Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Który pomaga Ukrainie przetrwać.
20: Jak najbardziej. To, o czym pani wspomniała, czyli na przykład używanie sprzętu, rakiet, które mogłyby sugerować atak ze strony Ukrainy, no to też jest tego elementem. To znaczy chodzi o to, żeby poparcie Zachodu wobec Ukrainy osłabić, w jakiś bezpośredni czy niebezpośredni sposób wpływać na wybory, które będą nadchodziły w Europie i doprowadzić do tego, że jeżeli Ukrainy nie da się pokonać na polu bitwy, to może uda się pokonać, zastraszyć Zachód.
0: Mm-hmm. Dokładnie to samo prawie mówiła włoska premierka Giorgia Meloni, która powiedziała, że ta eskalacja nie świadczy o sile Rosji, tylko o desperacji Kremla, który ewidentnie nie pokazuje żadnych postępów na polu bitwy, więc właśnie wybrał inną strategię, żeby odciąć pomoc od Zachodu dla Ukrainy.
20: Tak, i myślę, że w ogóle desperacja i działanie pod wpływem desperacji to jest bardzo niebezpieczny scenariusz. Mhm. I myślę, że pora sobie wreszcie zdać sprawę z tego, z jak poważną sytuacją się mierzymy. I że to nie jest tak, że wszystko się w sytuacji tak dynamicznej eskalacji i to jeszcze z przeciwnikiem, który ma takie tendencje, bym powiedział, hazardzisty, że jesteśmy w stanie wszystko kontrolować. I na różne działania, w tym na przykład na ofiary po stronie zachodniej, myślę, że powinniśmy być gotowi. Znaczy, no, jeżeli Federacja Rosyjska podejmuje ryzyko wykolejenia pociągu, no to nie można wykoleić pociągu tak, żeby mieć pewność, że nie nikt nie zginie.
0: No tak, albo uderzyć dronem czy rakietą w lokomotywę, nie obawiając się, że po prostu on spadnie.
20: Oczywiście.
0: 10 metrów dalej na wagon pełen ludzi.
20: Nawet powiem więcej. Nie zdziwię się, jak... Oczywiście to jest nieweryfikowalne, no bo nie mamy dostępu do tego, o czym się mówi na Kremlu, ale nie zdziwię się, jak właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć, jak Zachód zareaguje na tę naprawdę poważną eskalację, kiedy zginą niewinni obywatele.
0: Czyli to jest takie testowanie granic NATO i też sojuszu, w ogóle sojuszu, tak, i ewentualnie reakcji sojuszniczych. Ta sytuacja nie dotyczy tylko Polski. Zwróćmy uwagę i może podkreślmy to, że taką bardzo ważną naradę w tym tygodniu odbył też prezydent Macron. Wezwał wszystkich liderów partii politycznych. Teraz tam trwa kampania wyborcza, a mimo to właśnie postanowił stworzyć coś w rodzaju rady gabinetowej i poinformować polityków francuskich o zagrożeniach dla państwa i dla Europy. Tego typu działania też, czy głosy słyszymy z krajów bałtyckich i właściwie z całej Europy, prawda? Więc to nie jest tak, że to Polska jest jedynym celem.
20: Nie, jak najbardziej. I nawet powiem więcej. Paradoksalnie wydaje mi się, że Polska, mimo że jest tak blisko tego wszystkiego, radzi sobie w sensie tej odporności społecznej całkiem dobrze. Mhm. Zresztą tu przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że ponad 80% Polaków popiera członkostwo Polski w Unii, w NATO. Natomiast sytuacja, w której Rosji udałoby się zmniejszyć albo w ogóle całkowicie zlikwidować poparcie dla dalszego wspierania Ukrainy w Niemczech, we Francji, no to jest sytuacja idealna dla Rosji, no bo wtedy Ukraina będzie miała znacznie słabszy potencjał militarny na froncie.
0: Mhm. Powiedział pan o tym, że 80% Polaków wciąż bardzo mocno popiera NATO, ale zastanawiam się, jak ta wojna kognitywna, czyli też ta propaganda rosyjska w internecie, która no, widać, że jednak odnosi sukcesy, biorąc pod uwagę falę niechęci wobec obywateli Ukrainy i tę ilość komentarzy, ale też pojawiające się akty różne przemocy, niestety, które za tym idą. Zastanawiam się, jak to wpłynie też na psychikę Polaków i na taki nasz w ogóle poczucie bezpieczeństwa.
20: To jeszcze myślę, że jedną statystykę warto tutaj przytoczyć. Prawie 80% Polaków popiera wsparcie ze strony Polski dla państw takich jak Litwa, Łotwa i Estonia na wypadek ataku ze strony Rosji. Czyli generalnie uważam, że nie jest tak źle, jak czasami nam się wydaje. I akurat ta odporność Polski, pewnie też ze względu na historię, jest bardzo silna. Natomiast jeśli chodzi o sianie strachu, paniki, no to to jest absolutnie jeden z celów Federacji Rosyjskiej i on się nie zmienia od lat.
0: Mówi pan o panice, o takiej dezorientacji, o osłabieniu, też słyszymy, zaufania do instytucji państwa, wywołaniu wewnętrznych konfliktów, podziałów, wzrostu polaryzacji, takiej braku zaufania Polaków do Polaków po prostu. Potem trudniej jest się zorganizować czy zjednoczyć w jakimś wspólnym celu. Co możemy zrobić, żeby Rosja nie osiągnęła tych swoich celów?
20: Po pierwsze, na takim poziomie całego Zachodu jednoznacznie utrzymać kurs wsparcia Ukrainy, bo dzięki wspieraniu Ukrainy możemy skutecznie osłabiać Rosję i nie musimy wykorzystywać do tego, mówiąc wprost, naszych żołnierzy. To po pierwsze. Po drugie, zacząć kreatywniej podchodzić do tego, jak odstraszamy Rosję i jak reagujemy na ten akty terroryzmu czy sabotażu. Znaczy, no nie może być tak, że wyłączną odpowiedzią na to, że wysadzi się jakiś magazyn w powietrze, jest to, że wyrzucimy kolejnych dyplomatów. Jak najbardziej to też jest słuszne, bo to w jakiejś mierze utrudnia pracę Rosji. Natomiast no to nie może być jedyne działanie. Przypominam, że wciąż nie zostały odmrożone rosyjskie aktywa, co jest właściwie sytuacją bez precedensu, kiedy na stole leżą pieniądze, a Unia Europejska decyduje się wspólnie pożyczyć i swoją drogą ostatecznie słusznie, bo to wsparło obronę Ukrainy. Natomiast no, nie zdecydowała się Unia na skorzystanie ze środków, które już tam są. To po pierwsze. Po drugie, sytuacja gospodarcza Rosji jest naprawdę kiepska. I wciąż Zachód posiada sporo narzędzi, żeby tę sytuację jeszcze pogorszyć. Czy cały czas mamy do czynienia z flotą cieni na Bałtyku.
0: Która wozi ropę i gaz rosyjski.
20: Dokładnie, a przy okazji też stanowi zagrożenie, bo z reguły, jak to zresztą słusznie nazwał minister Sikorski, jest to raczej flota złomu. Może się taki statek rozbić na Bałtyku i skazić wody. Ale tak, no to jest narzędzie do tego, żeby Rosja była w stanie gdzieś tam podratowywać swoją gospodarkę.
0: To prawda, wchodzi właśnie kolejny pakiet sankcji amerykańskich, zwany piekielnymi sankcjami, kongresowy, ale też zapowiada Ursula von der Leyen w State of the Union kolejne sankcje i zaostrzenie i egzekwowanie tych poprzednich, w tym przyjrzeniu się, jak blokować skutecznie flotę cieni. Ale też słyszymy o innym pomyśle, takiej koncepcji, którą mówił pan o tym kreatywnym odpowiadaniu na te ataki i prowokacje ze strony Rosji, czyli obrony totalnej. To jest taka koncepcja wdrożona i rozwinięta w Szwecji i Finlandii. Może pan powiedzieć, na czym polega?
20: Tak, przede wszystkim na tym, że taka armia zawodowa w wypadku Finlandii jest stosunkowo mała i krótko mówiąc, każdy zna swoją rolę w systemie bezpieczeństwa. Z tym, że jakkolwiek uważam, że to jest na pewno bardzo fajna inspiracja i dla Polski, i dla krajów sojuszniczych, tak, no to uwarunkowanie kulturowe i historyczne Szwecji, Finlandii jest bardzo specyficzne i myślę, że tak jeden do jednego będzie to bardzo trudno skopiować.
0: Ja bym, czytając o tej koncepcji, jednak wzięła do siebie taką jednak indywidualną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czyli że nie narzekajmy tylko, że władze czegoś nie zrobiły albo zostaliśmy nie dość skutecznie poinformowani, ale też nauczmy się sami reagować.
20: Absolutnie. Bodajże teraz już ustępujący premier Szwecji sformułował takie zdanie, że pora przypomnieć, że obywatelstwo i paszport to nie tylko narzędzie do swobodnego podróżowania.
0: Bardzo ładne. Ja myślę, że to są rzeczywiście takie bardzo konkretne rzeczy, jak walka z dezinformacją, jak takie cyberbezpieczeństwo osobiste, czyli taka czujność, gdzie zostawiamy dane albo z komu damy dostęp do jakichś danych. Ale też, bo po prostu te ataki na infrastrukturę często zaczynają się od błędu ludzkiego albo od właśnie takiej no, nieuważności w pracy codziennej ludzi. Czyli i ochrona informacji, ale też taka zwykła wiedza, informacja, gdzie jest ujęcie wody, jak działają syreny alarmowe, czy mamy jakieś zapasy wody, leków i jedzenia na parę godzin, czy latarkę, bo prądu może nie być, czy internetu, więc jakieś takie podstawowe rzeczy. I widzę też, że coraz więcej osób, czytam o tym, na tego typu awarie się przygotowuje.
20: Tak, i bardzo dobrze. Też trzeba uczciwie przyznać, że przez ostatnie lata sytuacja na świecie była nieco bardziej spokojniejsza, więc tej potrzeby do przygotowywania się nie było tak intensywne jak teraz. Ale ja bym to porównał do tego, co funkcjonuje za każdym razem, jak lecimy samolotem. To znaczy do takiej instrukcji bezpieczeństwa, do takiego krótkiego demo, które każdy już myślę, że zna na pamięć, jak poleciał kilka razy samolotem, i myślę, że w ten sam sposób powinniśmy podchodzić do, żeby wyrobić sobie takie odruchy na ewentualne niebezpieczeństwo.
0: Mm-hmm. Powiedział pan, że świat się stał przez parę dekad trochę bezpieczniejsze. Ja pamiętam jeszcze takie filmy bardziej dokumentalne z czasów zimnej wojny, gdzie po prostu w całej Europie, w czasie kryzysu kubańskiego chociażby, i wcześniej i później dzieci w szkołach ćwiczyły zakładanie masek, właśnie ewakuacje, ludzie myśleli o skronach i tak dalej, więc po prostu wracamy niestety do czasów, niektórzy mówią normalnych, czyli stanu zagrożenia.
20: Pewnie tak. Jak spojrzymy na historię świata, to raczej jest to historia wojen, a nie pokoju. Także na naszym kontynencie.
0: Chyba na koniec, bo mamy jeszcze minutkę, warto podkreślić, że nie ma oznak tego, że Rosja szykuje się w nadchodzących miesiącach do otwartej jakiejś militarnej konfrontacji z którymśkolwiek z państw NATO.
20: Nie, jeśli spojrzymy na przygotowania do inwazji na Ukrainę, tej pełnoskalowej, to były przesłanki na kilka miesięcy przed. Mhm. Faktem jest, że wiele państw je ignorowało.
0: Mhm. Także nie ma żadnych danych wywiadowczych ani prób koncentracji wojsk na bliżej naszych granic, a to byłby element taki niezbędny do rozpoczęcia operacji wojskowej, więc jeśli o to chodzi, to takiej kinetycznej wojny się nie spodziewajmy. Spodziewajmy się i bądźmy gotowi na bardziej intensywne prowokacje, akty terroru i jakiegoś rodzaju ataki w różnego rodzaju, tak?
20: Tylko doprecyzuję, pełnoskalowego uderzenia nie przewidujemy. Natomiast na mniejszą skalę, na przykład w okolicy krajów bałtyckich, no to myślę, że to gdzieś jest rozważane w Rosji.
0: Na pewno wrócimy do tej rozmowy. Bardzo panu dziękuję. Mateusz Milczarek był gościem poranka TOK FM. Dzień dobry. A za chwilę w poranku niepoprawny optymista, ekonomista, profesor Marcin Piątkowski. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
2: Autopromocja.
21: Kanapka, owoce, jogurt?
22: A może lepiej rogalik, orzechy, marchewka?
21: Skomponować śniadaniówkę marzeń to szkoła wyższa.
22: Zwłaszcza gdy marzenia dzieci i rodziców rozjeżdżają się.
21: O jedzeniu w szkołach i przedszkolach porozmawiamy w czasie rodziców w sobotę o 13:00.
22: Ula Malko,
21: Krzysztof Horwat.
19: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
23: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
24: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
25: O, ale że to tak dla mnie?
24: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
27: Mamy niskie ceny.
28: Jak sobota to...
29: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
30: Lidl. To się opłaca.
31: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
31: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 7.40. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on dwa kolejne zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wczoraj poseł opuścił sąd rejonowy Katowice Wschód z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. W kilku amerykańskich stanach rozpoczęło się przedterminowe głosowanie przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Rozstrzygną one o składzie Kongresu i mogą wpłynąć na ostatnie lata prezydentury Donalda Trumpa. A wybory odbędą się 3 listopada. Oprócz wyborów stanowych rozstrzygną, czy republikanie utrzymają kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu. Kolejne informacje w Tok FM o 8.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest sobotni poranek Tok FM. Aleksandra Karasińska, a w studio ze mną profesor Marcin Piątkowski, ekonomista, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, inicjator ruchu Złotego Wieku. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktor.
0: Ostatnio Mario Draghi, czyli były premier Włoch i były prezes EBC, wraz z grupą takich czołowych europejskich ekonomistów, przedsiębiorców, ale też ludzi związanych z polityką, utworzył think tank. On się nazywa Grupa Renu. I on ma skłonić Europę, pamiętamy raport Draghiego sprzed jakiegoś czasu, który był dosyć głośny, bardzo mocno omawiany, zresztą w Polsce też krytykowany, bo nie uwzględniał naszego punktu widzenia. On ma, ta grupa Renu ma skłonić Europę do pilnych reform i w rezultacie do wzrostu gospodarczego. Ale to, co nas ubodło, to fakt, że do tej grupy nie zaproszono na początku ani jednego Polaka. Jak pan ocenia tą inicjatywę, no i tą sytuację?
5: Jestem wielbicielem Mario Draghiego. Uważam, że jest warty całą swoją wagę i plus w złocie, bo uratował Europę choćby w czasie kryzysu euro, ale jestem na niego zły. Jestem na niego zły za to, że wykazuje ignorancję i arogancję w stosunku do naszego regionu, w stosunku do Polski i wszystkich innych krajów, które nie stanowią tego starego, twardego, wolno rozwijającego się rdzenia Unii Europejskiej. To widać po tym, że w swoim raporcie, który właśnie teraz świętuje drugie urodziny, na 328 stronach tego raportu ani razu nie wspomniał o Polsce, mimo że to jesteśmy, my jesteśmy numer jeden wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie od prawie 40 lat. Naprawdę się trzeba bardzo starać, żeby coś takiego zignorować. W ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, chyba że naprawdę trzeba chcieć. Więc jestem, byłem już wtedy 2 lata temu na niego zły, teraz też jestem zły, że stworzył grupę Renu, w której zanim nie doszło do mojej interwencji jeszcze kilku innych osób, wśród 55 zaproszonych nie było żadnego Polaka i był jeden środkowoeuropejczyk, były prezydent Estonii, który jest bardziej politykiem niż ekonomistą czy ekspertem. Po naszej interwencji udało się zaprosić jednego Polaka z Eleven Labs, ale to dalej pokazuje, że to jest taka kwiatek do kożucha, że nie jesteśmy traktowani poważnie. I uważam, że to nie tylko chodzi o to, żeby się bić piersi i mówić, o, nam się należy, tylko pokazać, że po pierwsze jesteśmy mistrzem wzrostu gospodarczego i to nie trzeba być Singapurem i Katarem, czyli bogatszymi od Europy Zachodniej, żeby mieć pomysły na to, co ma robić Europa. Więc my te pomysły mamy. Ja też mam własne, zaraz je mogę przedstawić. Po drugie, no ten raport, czy to, co wytworzy ta grupa, nie będzie miała poparcia połowy Unii Europejskiej od razu od początku, bo po prostu to nie będzie nasz raport, więc uważam, że to jest nie do końca mądre to, co ta grupa zrobiła i myślę, że chce zrobić.
0: Mówi pan o tej spójności Europy, tej starej Europy, czy nowej, jak się do tej pory mówiło, gdzie my jesteśmy, ale wchodzimy właśnie w fazę no, tych końcowych negocjacji nowego budżetu na lata 2028-34. I już widzimy ogromne ciśnienie właśnie wewnątrz Unii Europejskiej i spory u stolic, bo zdaniem ekspertów z jednej strony potrzebujemy oszczędności, a z drugiej uważają eksperci i politycy, że wręcz przeciwnie, potrzebujemy większych wydatków, żeby się rozwijać. I widzimy taki podział między na przykład Berlinem a, nie wiem, Madrytem na klub skąpców, gdzie Niemcy przewodzą, a klubem rozrzutników, czyli tych, którzy bardzo, bardzo chcą jeszcze pompować wydatki i w rozwój. Gdzie w tym sporze według pana powinien być polski rząd?
5: W trzeciej grupie, w grupie ambitnych, na którym zależy na przyszłości Europy. Tak jak ja się mniej boję o przyszłość Polski w ciągu kolejnej dekady. Myślę, że jesteśmy tak konkurencyjni, że będziemy Europę Zachodnią cały czas doganiać i na złoty wiek będzie trwał. Tak bardzo się martwię o Europę Zachodnią, również jako niedawna wiodący ekonomista Banku Światowego w Indiach, a jeszcze wcześniej w Chinach. Z tej globalnej perspektywy widzę, że Europa Zachodnia ma naprawdę duży problem, bo z jednej strony Ameryka zjadła już tej starej Europie software'owy lunch, a Chińczycy ten przemysłowy lunch nam zjadają właśnie teraz. W samych Niemczech niemiecki przemysł traci ponad 10 tysięcy miejsc pracy miesięcznie. Więc sądzę, że to jest czas na to, żeby zmobilizować i zmotywować całą Unię Europejską i myślę, że tutaj Polska powinna mieć do tego ważny wkład. Musi mieć też własne pomysły. Jednym z tych pomysłów powinno być to, że jeżeli jest jakaś polityka Unii Europejskiej, która się najbardziej udała w ciągu ostatnich 40 lat plus, no to jest polityka konwergencji, która najpierw wyciągnęła z biedy i z peryferiów gospodarki europejskiej Irlandię, później południe Europy, Grecję, Portugalię, Hiszpanię, a później nas i nasz region. I co bardzo ciekawe, dzisiaj 2/3 członków Unii Europejskiej, łącznie z Francją, Hiszpanią, Włochami, Polską, ma poziom dochodu niższy niż 100% średniej Unii Europejskiej, czyli są biedniejsi od średniej. Gdyby policzyć, jakby się zmieniło PKB, dobrobyt całej Unii Europejskiej, gdyby wszyscy tak mechanicznie doszli do tych 100%, no to nasze PKB europejskie wzrosło było prawie 15%. Więcej niż wiele reform, które proponował Draghi w swoim raporcie. To jest 15% i to możemy zrobić, nie pytając się o nikogo o zgodę. Nie musimy być Chińczykami, nie musimy być Ameryką, nie musimy się kopać z koniem, czyli z prezydentem Trumpem. Możemy zrobić to, co do tej pory po prostu robiliśmy dobrze i myślę, że to jest ta narracja, której Polska powinna używać w tych dyskusjach.
0: Powiedział pan, że Europa ma problem, no ale Polska też ma problem. Nawet pan przyznał we wprost ostatnio, że polska gospodarka co prawda pędzi, ale nadciąga problem i tutaj cytuję, powiedział pan, jedziemy na rezerwie. Co pan miał na myśli?
5: No my lubimy narzekać. Rzeczywiście rezerwa polega na tym, że ten nasz cud gospodarczy się kiedyś skończy. Tak jak już od prawie 20 lat mówię o naszym złotym wieku, bo to jest ten prawdziwy złoty wiek, nie ten XVI-wieczny, tak? On nie będzie trwał i dzisiaj bym powiedział, że nie będzie trwał cały wiek, tylko na razie 1/3 tego wieku i sądzę, że po raz pierwszy w historii trochę też siłą rozpędu dojdziemy do około 100% średniego dochodu w Unii Europejskiej. Dzisiaj to jest 81-82%. Nigdy w historii od Mieszka i Chrobrego nie byliśmy tak wysoko jak teraz i będziemy jeszcze za dekadę, ale boję się, że później pójdziemy ścieżką Hiszpanii, a nie Holandii. Czyli Hiszpanii, która 15 lat temu najpierw nawet przewyższyła swoim dochodem średnio w Unii Europejskiej, doszła do 105% średniej, a później spadła do 92%. I myślę, że to jest ten scenariusz pesymistyczny, który grozi Polsce. Ja bym wolał, żeby Polska została taką drugą Holandią, która właściwie od kilkuset lat ma znacząco wyższy dochód niż średnia europejska, teraz ponad 20% wyższy i według mnie w Polsce ta debata publiczna powinna już mówić o tym, zastanawiać się, jak zbudować te nasz kapitał, nasze kwalifikacje, nasze postawy w polityce gospodarczej, nasze mapy takie myślowe i pojęciowe, żeby być taką drugą Holandią czy drugą Danią. To są bardzo elitarne kraje, którym naprawdę gospodarczo się udało. Więc to jest ten nowy drogowskaz, który powinien nam przyświecać drogę do przodu.
0: Wspomniał pan o złotym wieku i zwykle, kiedy opowiada pan o tym cudzie gospodarczym i rozwoju Polski przez ostatnie 25 lat, to wymienia pan kilka czynników. I ja je teraz wymienię, a chciałabym, żeby pan je omówił krótko. Egalitaryzm, edukacja, elity, energia społeczna i Europa.
5: Ja lubię zawsze streszczać
0: tak
5: takie
0: studentów.
5: Łatwo zapamięta, takie zestawy, które łatwo zapamiętać, najlepiej 5i to jest mój program na to, co trzeba robić w przyszłości. 5e to jest rzeczywiście zestaw czynników, które uważam w dużym stopniu wyjaśniają fenomen polskiego cudu gospodarczego, który jest unikatowy na całym świecie. Nie ma takiego kraju, który by osiągnął tak wiele jak my, będąc demokracją, nie mając ropy i gazu, kraju, którego rozwój nie był oparty o dłużne sterydy, bo drugą Grecją cały czas nie jesteśmy i myślę, że nie będziemy. I też kraju, który przynajmniej według oficjalnych statystyk ma niższy poziom nierówności dochodowych niż egalitarna Szwecja. A mówię o tych 5e. No to egalitaryzm to jest coś, jedna z tych bardzo nielicznych, pozytywnych spuścizn PRL-u. W 89, co do zasady, bo oczywiście jak się popatrzy na niuanse, to jest to bardziej skomplikowane, każdy mógł odnieść sukces. No i zresztą dzisiaj patrząc na polskich miliarderów, no to jest większość ludzi, którzy w 89 roku po prostu nic nie miała. Miała tylko
0: self-made money.
5: W tym sensie, ja nie lubię tego pojęcia, bo to Rzeczpospolita im pomogła i mieli też wszyscy dobry timing, ale co do zasady, gdyby się urodzili w Brazylii, w Botswanie albo w Butanie, to nie mieliby żadnych szans na rozwój. Po drugie, edukacja. Polska przeżyła największy boom edukacyjny w całym regionie, jest jednym z największych boomów na świecie. Z 10% studentów w 89 skoczyliśmy na prawie 50 w ciągu dekady. Uczelnia, z której ja teraz wykładam, Koźmiński, jest tego świetnym przykładem, założona na początku lat 90. Tutaj pobiliśmy wszystkich i może nie mamy Harvardów, temat na inną rozmowę, ale produkujemy takie edukacyjne Volkswageny, czyli nie Porsche, ale Volkswageny, czyli solidną edukację, która naprawdę daje radę i dzisiaj młodzi Polacy są lepiej wykształceni niż młodzi Niemcy. U nas połowa młodych Polaków studiuje, w Niemczech niecałe 40%. Energia przedsiębiorców, to sami wiemy, naprawdę mieliśmy sektor prywatny, który już za PRL-u, ci wszyscy prywaciarze i badylarze, oni już wtedy stanowili o wiele większą część gospodarki niż gdzie indziej w regionie, no ale to nam też się udało. Mamy własnych, rodzimych, bardzo przedsiębiorczych ludzi. No i elity. My lubimy narzekać na elity, że to oczywiście mają dwie lewe ręce i niczego nie potrafią, ale tak naprawdę te nasze elity, szczególnie gospodarcze, przez prawie 40 lat nie popełniły żadnych katastrofalnych błędów.
0: Ale też polityczne, bo nie mieliśmy oligarchów.
5: Zgoda. Jest z wielu powodów. Po pierwsze z powodu balcerowiczowskich reform na początku lat 90., które zlikwidowały takie renty korupcyjne, bo nikogo nie trzeba było pytać i prosić o licencję, pozwolenia na przykład na handel zagraniczny, on to wszystko likwidował. Po drugie, pomógł fakt, żeśmy prywatyzowali o wiele później niż wszyscy inni. Mieliśmy u nas program NFI, a nie mieliśmy żadnej dużej kuponowki i jak ten program wszedł w życie, 95-96 rok, no to był bardzo ograniczony. Już mieliśmy na tyle wolne media, które pani redaktor tu reprezentuje, na tyle mocne instytucje i na tyle wiedzieliśmy, ile ten majątek jest warty, że znowu tam nie dało się wiele ukraść. I tych oligarchów nie mamy. No i ostatnia rzecz, jak Europa czy Unia Europejska, wiadomo, bez Europy bylibyśmy dzisiaj na poziomie dochodu Białorusi albo Serbii.
0: Na koniec chcę zapytać pana o coś prywatnego. Dowiedziałam się, że pan wrócił na stałe do Polski po latach właśnie jeżdżenia po świecie, czy to do Chin, czy to do Indii, czy mieszkania w Stanach. I wraca pan do Polski. Czy podoba się panu to, co widzi pan na miejscu?
5: Podoba mi się, więc zrezygnowałem, czy odszedłem dobrowolnie z Banku Światowego i wróciłem do Polski. Myślę, że jestem pierwszym Polakiem w historii, który przeszedł taką drogę, bo większość Polaków w Banku Światowym zostaje do emerytury, bo to jest po prostu fajna praca, duże pieniądze, ciekawe rzeczy do zrobienia, ale uważam, że Polska, Europa i świat są jeszcze ciekawsze z warszawskiej perspektywy. Ja mam taką ambitną misję w życiu na kolejne 49 lat do setki, żeby po pierwsze zrobić wszystko, żeby pomóc Polsce, żeby wraz z innymi, w ramach między innymi ruchu Złotego Wieku, żebyśmy się stali prawdziwie bogaci. Myślę, że mamy na to największą szansę od 1000 lat i stali się jednym z prawdziwych trzech liderów Europy. Jeśli nie tylko, nie chodzi za bardzo o wielkość gospodarki, bo pewnie Włosi i Hiszpanie przez długi czas będą o nas więksi, ale możemy być trzecią najważniejszą gospodarką po Niemczech i Francji. Po drugie, chcę pomóc uratować Europę, bo o nią się bardzo martwię. Ona się kurczy w skali globalnej. Tak jak 40 lat temu, na początku naszej transformacji, Europa stanowiła prawie 30% globalnego PKB, tak teraz stanowi 15%, a w przeciągu dekady plus będzie stanowiła 10-12%. Wie pani redaktor, kiedy ostatnio Europa stanowiła 10-12% światowym PKB?
0: Nie wiem.
5: W średniowieczu. Coś niesamowitego. Więc jak gdyby już teraz, żeśmy się cofnęli 500 lat wcześniej, do właściwie do czasu sprzed odkryć Kolumba.
0: Bardzo się to szybko dzieje.
5: Oczywiście dzieje się również dlatego, że Europa wraz z Ameryką stworzyła globalny, otwarty system gospodarczy, który wykorzystali Chińczycy, Indusi i cała reszta. Więc to nie jest tak, że coś z nami jest też nie tak, ale relatywnie tracimy. No i może się okazać, że za 2-3 dekady ta Europa po prostu nie będzie miała dużego znaczenia. No i po trzecie, na świecie chcę mówić o polskim modelu rozwoju gospodarczego, który uważam, że pod wieloma względami jest na przykład lepszy od południowo-koreańskiego.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Optymistyczne spojrzenie na polską gospodarkę. Pan profesor Marcin Piątkowski, ekonomista, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, inicjator Ruchu Złotego Wieku, był w poranku z nami. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
6: Tok 4.
7: No a posłanka Kurowska została.
8: I jest tam cały czas,
7: jest
8: tak?
7: Tam cały
8: od czwartku.
7: Tak. Jest tam cały czas od czwartku. I teraz tak, no dzisiaj pan profesor...
8: A jakie ma warunki pobytu?
7: No warunki pobytu ma... znaczy tak, przede wszystkim to ona jest tam na własne życzenie. Nikt jej tam nie trzyma i nikt jej nie zaprasza do tego, żeby została. Co więcej, profesor Cudak dzisiaj, uznając, że jednak to, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza
8: interwencję poselską.
7: I co przewiduje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czy artykuł 19 i 20. To nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować, a
8: to robi
7: dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą już, tak?
8: A gdzie pomieszkuje na terenie Akademii?
7: Pomieszkuje na 6 piętrze. To nie jest śmieszne, proszę państwa. Pani Kurowska zresztą nadaje na żywo ze środka, co się dzieje. No, prowadziła adorację szczątków, nie, relikwii Andrzeja Boboli w międzyczasie. No, modliła się. Natomiast...
8: A jedzenie kto jej donosi?
7: Nikt jej nie donosi jedzenia, bo przecież może wyjść i kupić sobie to jedzenie.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
9: Reklama.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
28: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
32: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
28: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
33: Skoda.
34: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
34: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
34: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
35: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
36: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
37: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
38: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko z znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
37: Brzmi dobrze.
38: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Ma to być europejska tarcza antyrakietowa. Amerykańskie bazy wojskowe w Polsce coraz bliżej. Między innymi o tym rozmowy prezydenta z ministrem obrony. Ceny paliw znów pójdą w górę. Są nowe, niepokojące prognozy. Szczegóły u nas już za chwilę. Właśnie minęła ósma. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu, ale nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Razem z nami reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, na czym polega ten program antybalistyczny.
18: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Jesteście w tym gronie mile widziani, bo jesteśmy partnerami. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Marcin Starzec, TOK FM.
17: Informacje CIA o zagrożeniach dla Polski, sytuacja na wschodniej granicy i działania na rzecz ustanowienia w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. To były tematy ponad dwugodzinnego spotkania prezydenta z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kwestia współpracy z Amerykanami to sprawa, w której nie ma sporów z Pałacem Prezydenckim.
19: To jest wspólne zadanie, zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
17: Na bliskiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce poinformował prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu, a więcej o polityce w wyborach w toku tuż po 9:00. Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, które daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy, poinformował prezydent Donald Trump. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Dania i Grenlandia oraz Stany Zjednoczone w przyszłym tygodniu zamierzają podpisać porozumienie, poinformowała z kolei kancelaria premierki Danii Mette Frederiksen. Podpisanie umowy ma się odbyć w czasie szczytu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Następnie dokument, aby mógł wejść w życie, musi przejść niezbędne procedury parlamentarne. Wracamy do kraju i ważne informacje dla kierowców w Małopolsce. Po pożarze samochodu osobowego w tunelu na Zakopiańce przeprawa w kierunku Tatr została zamknięta. Nikt nie został ranny. Na miejscu działania jeszcze prowadzą strażacy. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez pół godziny. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków. Na razie, zwłaszcza w przypadku benzyny, stacje robią co mogą i schodzą z marsz, żeby zostawić cenę 7,99, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
0: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
2: Będzie to 10 zł?
0: Musiałaby się nadal ta eskalacja na Bliskim Wschodzie potęgować. Musielibyśmy widzieć kolejne, czy to trafiane tankowce, czy wyłączane rafinerie. Aczkolwiek, no niestety już teraz tego scenariusza wykluczać nie możemy.
17: No ale drożeje też auto, gaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Jeden z ciekawszych zakątków Gdańska odzyska dawny blask leżący tuż obok centrum, ale zaniedbany i omijany przez turystów plac Wałowy zostanie przebudowany, mówi Krzysztof Małkowski z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
3: Odtworzymy historyczny przebieg alejek, odtworzymy fontannę, przebudujemy chodniki i ulice. Te drzewa zostają, jest to bardzo ładnie zachowany starodrzew. Oczywiście dokonamy też nasadzenia nowych szpalerów drzew.
17: Ale zmienią się też okoliczne budynki, dodaje wiceprezydentka Emilia Lodzińska.
5: Wchodzimy nie tylko do wnętrz mieszkaniowych i do wnętrz klatkowych, ale także do wnętrz podwórzowych, tak żeby dopełnić tą rewitalizację. Gdańska perełka to na pewno będzie.
17: Na prace ruszą w przyszłym miesiącu. Plac Wałowy w nowej odsłonie zobaczymy za półtora roku. Takie są informacje TOG FM, a teraz czas na sport. Dzisiejszym meczem Polski z Łotwą w Sofii rozpocznie się faza pucharowa Mistrzostw Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni do tego spotkania przystępują po grupowej porażce z Bułgarią, ale rywalem nie powinni mieć żadnych kłopotów. A tak, charakteryzuje go statystyk kadry Kamil Nalepka.
6: Jeśli chodzi o reprezentację Łotwy, uważam, że taki zespół charakterystyką podobny do Izraela. Na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi, waleczne, ambitne chłopaki.
17: Na mecz Polska-Łotwa zacznie się o 15. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz pogoda. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Cieplej miejscami na Podkarpaciu i Małopolsce do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie na barometrach w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska na zegarze 8.06. Tej jesieni, drodzy Państwo, mamy sezon na lalki. W kinie, w serialu, w książkach, w teatrze. I porozmawiamy też o nowościach książkowych i o najważniejszych tytułach tego roku. Będziemy mówić o czytaniu i nieczytaniu. I dlatego w studiu jest dzisiaj ze mną Justyna Sobolewska, krytyczka literacka tygodnika Polityka, autorka książek. A więc będziemy rozmawiać o lalce i o książkach. Dzień dobry, Justyno.
8: Dzień dobry.
7: Napisałaś niedawno w tygodniku Polityka tak. Czeka nas jesienny festiwal lalek. Co to oznacza? Co wchodzi w skład tego festiwalu?
8: No oczywiście przede wszystkim serial, który już jest do obejrzenia i wzbudził wielkie, wielkie emocje, właściwie burzę w sieci, można powiedzieć. I film, który będzie 30 września. To są dwie rzeczy, takie najgłośniejsze. Ale oprócz tego jest jeszcze książka Jakuba Jarno, Marionetka. Jakub Jarno, czyli jak sądzimy, wcielenie Remigiusza Mroza, takie poważniejsze. Marionetka, która jest współczesną historią lalki. Znaczy właściwie współczesną scenę
7: Łęcką,
8: tak. Ale też Bank ING zamówił opowiadania, które u Szczepana Twardocha, u Sylwii Hutnik, u Wojciecha Chmielarza, które też opowiadają jakiś wariant życia bohaterów związanych z pieniędzmi, co jest bardzo ciekawe. I to wszystko teraz. Natomiast oczywiście i ta lalka żyje i jest, można powiedzieć, wielkie oburzenie, że ta serialowa lalka nie jest, no nie jest ekranizacją. Powiedzmy sobie, to nie jest ekranizacja. To jest adaptacja, czyli bardzo luźna wersja. Ktoś to nazwał, jest w literaturze takie określenie fanfic. I tak naprawdę to jest właśnie dopisanie losów fanowskie, tak? W pewnym sensie losów tych bohaterów. I to nie jest pierwszy raz, bo tak naprawdę lalka jest przepisywana od kiedy powstała. I w ostatnich latach już powstało też mnóstwo tych kontynuacji lalek. Teraz też wyszła na Wokulski to się nazywa, pana prawnika Wójcika.
2: Taki retelling.
8: Tak, retelling. Roman Praszyński też i kilka lat temu napisał właśnie też swoją wersję lalki. To pokazuje, jak ten tekst jest żywy. W nas, jak po prostu, jak bardzo jesteśmy zakorzenieni w tej lalce, jak ona jest zakorzeniona w nas, ale też to pokazuje ta wielość kontynuacji i z innych losów bohaterów pokazuje, że tam są te pęknięcia, które nas prowokują. Lalka prowokuje.
2: No mówisz o tej atmosferze już po tych wszystkich emocjach, krytyka, którzy walczą, czy to jest dobry serial, czy zły serial. Zostawmy to na chwilę na boku. Ja zastanawiam się, co jest według ciebie w tej historii Prusa, w tej opowieści o lalce, takiego aktualnego, że ta historia ciągle nas jakoś interesuje, ciągle wzbudza emocje i czy ona w ogóle w tej wersji oryginalnej jest zjadliwa dla odbiorców lektury szkolnej, czyli dla licealistów bodajże drugiej czy trzeciej klasy.
8: Ja myślę, że to jest naprawdę świetna powieść, mimo że jest trochę nieudana. To jest taki paradoks, że te wielkie arcydzieła, one nie muszą być całkowicie idealne i to jest powieść pisana w odcinkach i to się czuje, że coś się kończy, tam jakiś wątek idzie w bok. Po prostu pisane do kuriera codziennego, do gazety, więc ma luki fabularne. Natomiast rzeczywiście... Znaczy, to dla wielu osób i również dzisiaj to jest rzecz wspaniała do czytania i to jest wielka powieść, znaczy, to działa, to ciągle działa.
2: Bo jest historią o miłości nieudanej, bo jest historią o awansie społecznym.
8: Dokładnie, tam jest 1000 tematów, które poruszają. Oczywiście ta miłość i kim jest Łęcka, dlaczego Łęcka jest taka płaska i dlaczego jest to zła kobieta.

0: sobie uświadomić, że tak naprawdę to chęć,
1: aspiracja, tak.
0: Chęć bycia kimś więcej niż się jest, to jest ten motor, który sprawia, że nasze społeczeństwo, i tutaj jest właśnie komplement, znaczy my ciągle wychodzimy z siebie, my ciągle jest nam mało. Czy gonią sądzisz, nas kompleksy.
1: No, ale nie sądzisz właśnie, że sukces chłopek też jest o tym?
0: Tak, no sukces chłopek, znaczy sukces chłopek to jest historia o tym, że odkrywamy, jaka była trauma naszych babek. I skąd jesteśmy? Lalka też pokazuje, że wychodziliśmy z siebie, że właśnie ten, nie chcieliśmy być tylko kupcem, tylko właśnie te aspiracje nas gonią i chcemy też pokazać. To jest historia o emocjach też, o emocjach, tych złych emocjach właśnie, tych, że właśnie upokorzenie na przykład, którego doznaje Wokulski. To jest też historia też połączona z osobistym upokorzeniem Prusa, bo to jest bardzo zakorzenione w jego życiu. Ten moment, o którym pisał profesor Ryszard Koziołek, kiedy Prus został spoliczkowany przez studentów. Właśnie to upokorzenie, którego doznał i które właściwie był jakimś momentem bardzo istotnym w jego życiu. Koziołek czyta Lalkę jako powieść o zemście. Łączy ją z Hrabim Monte Cristo. Właśnie ta zemsta, to odwinięcie się tego bohatera, ale oczywiście to nie jest spełniona zemsta, bo wiemy, jak to się kończy. Co prawda sam Prus pisał już kontynuację, zaczął pisać dalsze losy Wokulskiego. Czyli ta historia ma w sobie te puste miejsca, które my, czytelnicy, od lat, od dziesięciu, od właściwie, od kiedy powstała, dopisujemy. Nie możemy się zgodzić na ten portret Łęckiej i na ten
1: i to nieszczęście,
0: koniec Wokulskiego.
1: No dobrze, to drodzy Państwo, czeka nas sezon na Lalki i pewnie jeszcze do tego tematu wrócimy, ale ja cię chciałam zapytać o inną ważną rzecz tego sezonu, a mianowicie o wysyp bardzo ważnych nowości jesiennych, bo zdaje się, też czeka nas wiele bardzo ciekawych premier.
0: No w ogóle coś takiego się nie zdarzało, naprawdę. Proszę Państwa, 14 października ukażą się trzy wielkie powieści. Przede wszystkim Olga Tokarczuk. Świata jest za dużo. Mam tutaj ściągawkę, bo rzeczywiście te tytuły też się łączą. Tego samego dnia wychodzi powieść Szczepana Twardocha, Waldkaus w marginesach. I tego samego dnia wychodzi powieść Michała Witkowskiego, Substancja. Natomiast kilka tygodni później ukazuje się powieść Joanny Bator i tutaj właśnie potrzebna jest ściągawka, ponieważ to jest więcej niż jeden świat. Ten świat w tytułach to jakoś tam koresponduje z tytułem Olgi Tokarczuk, więc trudno to zapamiętać. Ale jeszcze dosłownie kilka dni temu Jakub Żulczyk ogłosił, że wydaje książkę i to jest 21 chyba października i to jest dalsza część Ślepnąc od świateł, dalsze losy. Więc
1: Będzie co czytać.
0: Myślę, że takie kombo to się rzeczywiście dawno nie zdarzało, bo po prostu wszyscy w tym samym czasie wydają książki. Co jest ciekawe, myśmy o tym nie wiedzieli, ponieważ te zapowiedzi wydawnicze, wydaje się, że wydawnictwa mają gotowe to już na wiele tygodni, miesięcy wcześniej. Nie, my się dowiadujemy o tym tydzień, dwa tygodnie wcześniej. Szczepan Twardoch, znaczy opowieści Olgi Tokarczuk, żeśmy już wiedzieli wcześniej, że się szykuje, została ogłoszona na Festiwalu Góry Literatury, tytuł i tak dalej. Natomiast Szczepan Twardoch też ogłosił niedawno temu, a Żulczyk to dosłownie przed, Jakub Żulczyk, dosłownie przed tygodniem, więc czyli to są niespodzianki.
1: Niespodzianki czytelnicze i wielkie nazwiska polskiej literatury na jesień, październik, to będzie ten miesiąc, gdzie na pewno jeszcze do rozmów o książkach wrócimy, a my mamy dosłownie kilkadziesiąt sekund, żeby powiedzieć o tym, że mamy siódemkę książek nominowanych do nagrody Nike. W finale są trzy powieści, reportaż, biografia, tom poezji i zbiór opowiadań. W tej siódemce jest Anna Bikont, jest Dorota Grabek, jest Justyna Kulikowska, jest Krzysztof Łapiński, jest Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. Czy któraś z tych powieści jakoś chciałabyś ją specjalnie zwrócić uwagę z tej siódemki?
0: Myślę, że to jest w ogóle ciekawa siódemka. Oczywiście zawsze przy siódemce są te braki, które chciałoby się, żeby były. Ale no to jest tak. Zyta Rudzka otrzymała nagrodę Nike dwa lata temu, ale teraz tylko durnie żyją do końca, po raz drugi jest. Wydaje mi się, że bardzo mocną kandydaturą jest kandydatura Szczepana Twardocha i mówiąc szczerze, ja bym mu życzyła tej nagrody, dlatego że, no, że się należy za tę jednak ryzykowną, współczesną powieść o wojnie w Ukrainie.
1: To była Justyna Sobolewska, krytyczka literacka z tygodnika Polityka, o książkach i nowościach książkowych. Bardzo Ci dziękuję.

0: Dziękuję.
1: A za moment o wyborach w Rosji. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Minęła 8.20. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Blokada pomocy Ukrainie to nadrzędny cel działań Rosji w Europie, podkreślają przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z analiz BBN wynika, że prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Obniżenie ratingu Polski przez agencję Moody's to wynik złego prowadzenia spraw fiskalnych i gospodarczych, ocenił prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał, że cenę za to poniesiemy wszyscy jako Polacy. Agencja Moody's obniżyła rating Polski do A3 z poziomu A2. Jednocześnie podwyższono perspektywę z negatywnej na stabilną. Decyzję traktujemy poważnie, ale spokojnie, ocenił natomiast minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na koniec sport. Broniący tytułu polscy siatkarze w Sofii rozpoczną walkę w fazie pucharowej Mistrzostw Europy. W 1/8 finału rywalem biało-czerwonych, którzy będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po porażce z Bułgarią, będzie mało im znana reprezentacja Łotwy. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40 i wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
2: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
1: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest już 8:21. W Rosji trwają wybory do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Zakończą się jutro. Widzimy bardzo takie poważne ograniczenie wolności obywatelskich, powszechną cenzurę, kontrolę internetu i prześladowania opozycji. To wszystko sprawia, że te wybory nie są oczywiście wolne i możemy przewidzieć wyniki głosowania. Skoro wybory w Rosji wiemy, kto wygra, to może nie będziemy o tym dużo mówić, ale pokusimy się o taką analizę polityczną, geopolityczną, ekonomiczną, militarną. Co właściwie wiemy dziś na temat Rosji? W studio dwójka wybitnych ekspertów, Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I Michał Kacewicz, Centrum Europy. Dzień dobry, Michał.
21: Dzień dobry.
1: Słuchajcie, te wybory to jest taki rytuał, fasada, czy jednak konieczność? Po co Rosji, po co Putinowi wybory? Michał Kacewicz.
21: Wybory, oczywiście to się już tak utarło, że się mówi o nich jako o pewnej fasadzie, o pewnym rytuale. One do tej pory były w jakiś sposób potrzebne reżimowi do przewietrzenia, powiedzmy tak, może nieładnie, ale kadr administracji tejże Dumy do prowadzenia pewnego elementu rywalizacji, zwłaszcza w regionach. Natomiast te wybory są szczególne. Tutaj warto zauważyć, że 70% prawie czy deputowanych, kandydatów na deputowanych, którzy startują, to są ci sami deputowani, którzy byli w poprzedniej kadencji. Więc te wybory były wybitnie niewygodne dla Putina. On tak naprawdę, gdyby mógł tak zrobić, jak na Ukrainie zrobił Zełenski, zgodnie z konstytucją zresztą, to by najchętniej te wybory odłożył. No ale nie mógł, chociażby z tego powodu, że sam Putin przecież cały czas palcem wskazuje na Ukrainę i mówi, że tam powinny być wybory, bo to jest łamanie konstytucji. Wtrąca się, krótko mówiąc, w nie swoje sprawy, ale z tego też powodu, no a poza tym w Rosji, Rosja przecież nie prowadzi wojny, tylko specjalną operację, jak to mówią władze rosyjskie, więc nie mógł tych wyborów odłożyć. Wybory musiały się odbyć, ale tak jak mówię, niewygodne wybitnie i z tego też powodu Putin chciał, żeby one tak przeszły jak najszybciej, najbardziej bezproblemowo, bez jakichś większych zmian, bez turbulencji, także w kadrach administracji, bo tak to należy nazywać tak naprawdę Dumę. Duma jest tak naprawdę maszynką do głosowania już od kilku kadencji tak naprawdę i pewnym polem działania różnych lobby regionalnych, branżowych, biznesowych, oligarchicznych i tak dalej. Więc w tym sensie te wybory niewiele zmieniają, ale one są oczywiście inne niż każde poprzednie, bo te wybory w czasach Putina to były, najpierw były wybory, w których odrzucano czy też redukowano udział opozycji sukcesywnie, potem wprowadzano różne konstytucyjne, prawne zmiany, które spowodowały, że Duma stała się właśnie tą maszynką do głosowania. No i w tych wyborach teraz, po odrzuceniu, wyrzuceniu jabłka, tak naprawdę jabłka ostatniej partii, systemowej opozycji, takiej kontrolowanej opozycji przecież, nie ma już żadnej alternatywy takiej dla Rosjan, którzy nie chcą głosować na partię władzy.
1: Michał powiedział, że to są pierwsze wybory do Dumy od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I ja dodam, że na listach jednej Rosji jest bardzo dużo weteranów właśnie z Ukrainy, znaczy z wojny w Ukrainie, w tym potencjalni zbrodniarze wojenni, na przykład Edward Shonov, który brał udział w okupacji Buczy. Ale mamy też partię Nowi Ludzie, która została stworzona w roku 20 i ona miała zagospodarować taki miejski elektorat. Miała właśnie odebrać elektorat takim nowoczesnym ruchom, jak ruch Nawalny. Czy coś jeszcze w tych wyborach jest ciekawego, na co ty, Wiktoria, zwracasz uwagę?
0: Przede wszystkim powiedziałabym, że to są pierwsze wybory, być może dziwnie zabrzmi to, co ja powiem, ale to są pierwsze wybory, w których Rosjanie rzeczywiście nie mają żadnej alternatywy. To znaczy, ci ludzie, którzy naiwnie w przeszłości chcieli wierzyć, że jeżeli oddadzą głos na kogoś, kto krytykuje Putina, bo tacy kandydaci w przeszłości, jak Michał wspomniał wcześniej, byli dopuszczeni do udziału w wyborach, byli na listach, w tym momencie takiej możliwości Rosjanie nie mają, nie mogą się już nawet oszukiwać, dlatego że jak spojrzymy na linie partyjne, które biorą udział, choć tak naprawdę to jest właściwie jedna elita, to są wszystko ludzie, którzy wyznają takie same poglądy. Oni wszyscy popierają wojnę, oni w ogóle nie krytykują Władimira Putina, nie przedstawiają żadnego innego scenariusza, żadnego innego spojrzenia. Więc to jest powiedzmy taki, widzimy, że Kreml zaczyścił te wybory i zrobił to z pomocą FSB, dlatego że dużo mówiło się o tym, że właśnie w tym momencie kontrolę nad polityką wewnętrzną w kraju w dużej mierze, znaczy właśnie sprawuje FSB, kształtuje tę politykę. Oczywiście wszystkie prikazy przychodzą z góry, ale i tutaj jest właśnie też ta rywalizacja między blokiem politycznym administracji prezydenta, który stworzył właśnie wspomnianą przez ciebie partię Nowi Ludzie. I widzimy, że ta gajka, a jak to po polsku się powinno powiedzieć, zakręca. Ta śruba się przykręca. I to, na co jeszcze zwróciłabym uwagę, to, że w tym momencie mamy też do czynienia z taką sytuacją, że tak jak wspomniałaś, tam będą ci weterani wojenni, będą ludzie w pagonach, będą ludzie w mundurach. Służy to temu, żeby
3: rosło poparcie też dla wojny.
0: Też, choć tutaj jest to chyba już w tym momencie niemożliwe, dlatego że widzimy, że większość Rosjan opowiada się za tym, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego, ale chodzi też o to, żeby na elitę, żeby tą elitę, mówiąc językiem rosyjskim kryminalnym, umoczyć we krwi, żeby absolutnie każdy ponosił odpowiedzialność.
3: Za wojnę.
0: Tak, żeby nie odważył się jakoś skrytykować w ogóle to, co się dzieje. Zresztą ci deputowani w mundurach, oni również będą przysłuchiwać się innym deputowanym, czy tam przypadkiem nie ma jakichś innych nastrojów. I jeszcze jedna rzecz, która jest charakterystyczna dla reżimów autokratycznych i autokratycznych z totalitarnymi elementami, bo takim jest dzisiaj rosyjski reżim, to, że władzom jest potrzebna taka społeczna mobilizacja. Nie mówię tutaj o mobilizacji wojskowej, ale od czasu do czasu trzeba jakieś ideologiczne zadanie przed ludem postawić. Lud ma się zjawić, ma oddać głos i tym samym stworzyć wizerunek, tą taką imitację totalnego poparcia dla władz, dla wojny, dla całej polityki Kremla.
3: Mówicie oboje, że te wybory są wyreżyserowane, że tam FSB wyczyściło te listy, że ci weterani mają zmobilizować też pozostałych kandydatów i wziąć jakby rozmyć tą odpowiedzialność za wojnę. Ale słuchajcie, zastanawiam się, to już ostatnie pytanie o wybory. Czy dla opozycji, nawet tej kontrolowanej, a w ogóle dla opozycji w Rosji, te wybory stanowią jakąkolwiek szansę na dotarcie do obywateli ze swoim przekazem? Ja słyszałam jeszcze wcześniej, kiedy kandydaci Jabłoka prowadzili kampanię, no było to hasło, które stało się dosyć popularne i to było bardzo proste hasło: dość. Michał Kacewicz.
21: No właśnie.
3: Co to znaczy dość?
21: No dość wszystkiego, ale dość też wojny, dość rzeczywistości, którą zbudował Putin. Natomiast opozycja niestety, ale jest rozbita, jest podzielona tak naprawdę. Ja tak na to patrzę, że nie ma jednego zdania, jeśli chodzi o podejście do tych wyborów. Są różne głosy, są różne podejścia. No to, że to właśnie Jabłoko postuluje, żeby niszczyć karty wyborcze, znaczy, żeby zaznaczać tam, mazać, zakreślać na nich, albo nie wiem, podrzeć trochę, w jakikolwiek sposób spowodować, że głos będzie nieważny, a jednocześnie spełnić swój obowiązek obywatelski. Inne głosy są takie, chociażby płynące ze środowiska byłego, no, nieżyjącego już Aleksieja Nawalnego i jego wdowa, po nim Julia Nawalna, tutaj postulują, żeby z kolei głosować na i wszystkich kandydatów, którzy są nie z jednej Rosji, nie z partii władzy. Czy też inne głosy mówią o tym, żeby głosować na tych, którzy nie popierają, czy też w otwarty sposób nie popierali wojny. No, rzecz w tym, że wybory w Rosji są takie, są według ordynacji, która dzieje, jest lista partyjna, są okręgi jednomandatowe. Połowa deputowanych wybierana jest z okręgów jednomandatowych, więc powiedzmy, że są szanse, że gdzieś tam znajdzie się kandydat, który nie popierał otwarcie wojny, chociaż szanse są nikłe. Inne głosy, na przykład Ilja Jaszyn postuluje, żeby przychodzić o 12 na głosowanie, to co by było pewnego rodzaju manifestacją, demonstracją. Tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z kolei Gary Kasparow mówi, żeby w ogóle nie iść na wybory. Więc te głosy są różne i powiedzmy, że ten elektorat, który jest przeciwko reżimowi, przeciwko władzy, no nie do końca
3: nie
21: wie
3: będzie
21: teraz,
3: efektu
21: jak
3: jedności.
21: Będą w różny sposób ludzie postępować, mimo że to jest i tak mniejszość przecież, no to będzie to podzielone, więc no tutaj opozycja jest w bardzo ciężkiej sytuacji, bo nie może też organizować jakichś masowych demonstracji, wiadomo jak to się zaraz skończy. Zresztą zobaczymy, czy w ogóle jakiekolwiek próby będą podejmowane.
3: Wiktoria?
0: Ja bym powiedziała jeszcze, że rosyjska opozycja z moich obserwacji, mówię tutaj o rosyjskiej opozycji na emigracji, bo ta, która pozostaje w Rosji i jest albo w więzieniu, albo jest po prostu opozycją systemową, która nie ma żadnego wpływu i tak, że nie jest w stanie przebić się do mas w Rosji. Komunikaty rosyjskiej opozycji na emigracji docierają do mniej więcej 10-15% rosyjskiego społeczeństwa i ludzie zainteresowali się tymi wyborami, dlatego że dla Rosjan oczywiste jest, kto wygra. Jakby to ludzie to rozumieją, to nie jest tak, że oni wierzą w bajki, że są jakieś, że coś się zmieni. Nawet wyborcy Władimira Putina. I chodzi o to, że ludzie, my widzieliśmy podczas tej kampanii, że zainteresowali się wyborami do Dumy dopiero w momencie, kiedy zaczął się cały ten chaos wokół partii Jabłko, która w efekcie też dzisiaj widzimy, że kłóci się też z rosyjską opozycją w emigracji. Mówi, nie próbujcie nam tutaj manipulować ludźmi, bo wy jesteście za granicą, jesteście bezpieczni, a namawiając ludzi do czegokolwiek, czy instruując ich, że mają na przykład przyjść w południe, narażacie ich na niebezpieczeństwo. Więc bardzo trudno jest się do Rosjan z jakimkolwiek przekazem w takich warunkach przebić. No, trudno jest też prowadzić politykę opozycyjną, nie będąc w kraju. No ale taka jest rzeczywistość, taka jest realność.
3: Słuchajcie, takie wcześniejsze, oczywiście nie wiemy do końca, jakie są nastroje, bo nie mamy niezależnych badań opinii publicznej, ale wcześniej, przed okupacją jeszcze Krymu, a już na pewno przed pełnoskalową wojną, no na pewno te poparcie dla reżimu Putina teraz spadło, ale widzimy też, że coraz bardziej tacy przeciętni Rosjanie czują skutki tej wojny i wybory odbywają się w czwartym roku wojny. Oczywiście ona jest nadal nazywana specjalną operacją, ale to jest 1670 dni wojny. Według szacunków i danych ukraińskich liczba zabitych i rannych żołnierzy rosyjskich przekroczyła 1,5 miliona. Z różnych stron słyszymy z Rosji, zmęczenie wojną jest coraz bardziej widoczne. Czy wy się z tym zgadzacie, Michał Kacewicz?
21: No, ja nie byłem od 19 roku w Rosji, więc i chyba nie będę już, więc to jest trudne do zaobserwowania. No, na tyle, ile mam styczność z Rosjanami. No niedawno chociażby byłem w Helsinkach i tam byłem na takim spotkaniu, takim wykładzie właśnie krążących, żyjących na emigracji, powiedzmy dziennikarzy Maksima Kurnikowa i Kateryny Szulman i tam było całkiem sporo młodych Rosjan, którzy wyemigrowali, żyją teraz w Finlandii czy w innych krajach europejskich. Więc widać było ogromne zainteresowanie wykładem pozornie historycznym, ale więc tyle, co można porozmawiać z Rosjanami na emigracji, no to są specyficzni ludzie, to nie są ludzie, którzy tam zostali. Natomiast patrząc na wszystko inne, czyli na różnego rodzaju analizy gospodarcze, tak, społeczne, widać, że rzeczywiście tutaj to zmęczenie i te skutki wojny zaczynają Rosjan w szerokim zakresie dotykać. Też szczególnie istotny był poprzedni rok, 25, kiedy rzeczywiście te wskaźniki gospodarcze zaczęły zbliżać całą gospodarkę do poziomu stagnacji. To nie jest jeszcze kryzys, ale to już jest widać, że to się odczuwalne jest chociażby w budżetach regionalnych bardzo. Widać po tym, jak wprowadzone były przecież podwyżki podatków, tak? Podwyżki podatków CIT z 20 do 25%, VAT wzrósł do 22 z 20%. Wprowadzona była progresywna skala w miejsce podatku liniowego PIT. Więc to są rzeczy, które są odczuwalne dla zwykłych ludzi. Wszystko drożeje. Jednocześnie trzeba przyznać, że też rosną pensje, tak? Ponieważ jest duże ssanie na rynku i brakuje siły roboczej, więc te pensje też rosną. pieniądze są dosypywane. Pieniądze są też odczuwalne, jeśli chodzi o rozdawanie tych pieniędzy dla żołnierzy, dla ich rodzin, jeśli chodzi o odszkodowania, więc no to też jakoś tam się bilansuje.
3: O tym, jak wojna wdziera się do codzienności Rosjan, porozmawiamy zaraz po informacjach. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
6: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe Beka, stąd takie dobre. Kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Mięsa Morlin z skrzynki Morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 8.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia ceł do 100%, m.in. na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację. Wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Jong-un, Kim Yo-jong, odrzuciła rezolucję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej krytykującą program jądrowy w Pjongjangu. Władze komunistycznej Korei uznały, że agencja stosuje podwójne standardy, a nuklearny status kraju nie podlega negocjacjom. W województwie lubelskim i podkarpackim MSWiA z Państwową Strażą Pożarną i ochotniczymi jednostkami organizuje dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Na treningach będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 9, a już teraz przed nami raport smogowy. I spoglądamy, co się dzieje na smogowej mapie Polski. Dziś jedynie kolor zielony. To oznacza, że nie ma przekroczeń norm jakości powietrza. Śmiało można wybrać się na spacer. Pogoda jeszcze dopisuje i do tego, jak zawsze, zachęcam. A kolejny raport smogowy w TOK FM o 16.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska, 8.41 w studio Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Michał Kacewicz, Centrum Europy. Jeszcze raz dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak Rosjanie zaczynają odczuwać tę wojnę. Po pierwsze, jesteśmy świadkami bardzo wyraźnego ograniczenia dostępu do internetu i do różnych aplikacji, stron czy serwisów w ogóle w Rosji. I jest to duże utrudnienie też dla biznesu, dla prowadzenia takiej normalnej działalności. Po drugie, no, ta seria ataków dalekiego zasięgu, te ataki rosyjskich dronów, rakiet na infrastrukturę energetyczną rosyjską, no, sprawiła, że ta wojna po prostu przyszła do domu ludzi, to znaczy nie ma benzyny, pojawiają się kolejki na stacjach benzynowych, a zatem też to, co Michale, ty wspomniałeś, rosną ceny różnych rzeczy, bo kiedy brakuje benzyny, nie ma transportów, to się przekłada na funkcjonowanie całej gospodarki. Czy jest jeszcze coś, co sprawia, że ta wojna staje się dotkliwa dla Rosjan? Wiktoria.
5: Ja mam kontakt z tak zwanymi zwykłymi Rosjanami, czyli to nie są ani dziennikarze, ani politycy, ani aktywiści, ani nikt, kto zajmuje się tym, czym na przykład my się tutaj zajmujemy. I nierzadko to są ludzie, którzy uważają, że nie ma alternatywy dla Władimira Putina. I nawet oni, ja z nimi często rozmawiam o tym, jak oni się zapatrują na przyszłość, jak oni w ogóle się czują w tym wszystkim. I ja widzę taką zmianę nastrojów, to znaczy to, co jest teraz najbardziej widoczne, to to, że ludzie się boją. Rzeczywiście te ataki ukraińskich dronów są też przecież ofiary wśród ludności cywilnej. Płoną magazyny, płoną różnego rodzaju budynki. I Rosjanie rzeczywiście boją się, że nagle ta wojna przyjdzie bardzo dosłownie do ich domów. Drugą kwestią jest to, że nie czują się bezpiecznie, bo widzą, że władze teoretycznie mówią o bezpieczeństwie. Przez lata Władimir Putin był przedstawiany jako taki gwarant bezpieczeństwa dla zwykłych Rosjan. On zresztą przyszedł do władzy na tych hasłach. Tymczasem to się nie dzieje. Wyraźnie widzą, że to znaczy tutaj jest oczywiście duża rola kremlowskiej propagandy. Oni uważają, że Władimir Putin po prostu najwyraźniej nie jest w stanie ich obronić przed wrogim Zachodem, który atakuje. No i jest jeszcze taka rzecz, która bardzo ludzka wydaje mi się, ale to, o czym mówią Rosjanie, to to, że oni nie, że ich horyzont planowania jest bardzo wąski. To znaczy oni nie są w stanie zaplanować tego, co będzie w ich życiu za miesiąc. Przynajmniej tak sobie to tłumaczą, że może się wydarzyć wszystko i oni są w tym absolutnie bezradni.
4: Tą rzeczą, która może się wydarzyć i której boją się Rosjanie, jest też pobór możliwy. To znaczy w piątym roku wojny zaczyna brakować nie tylko pieniędzy Rosji, ale też ludzi. Ochotnicy oczekują bardzo wysokiego wynagrodzenia, bo zdają sobie już sprawę z ryzyka. Ale są też właśnie pogłoski o powszechnym poborze, czego Putin absolutnie unikał do tej pory. Reżim zaprzecza, że to się może wydarzyć. Ale gdyby był powszechny pobór, co by to oznaczało, Michał Kacewicz?
6: No to by oznaczało to, co mieliśmy na samym początku rosyjskiej agresji w 22 roku, kiedy tysiące młodych ludzi uciekało po prostu przez granicę z Kazachstanem do Gruzji, do Europy, jakkolwiek, bo już wtedy była obawa przed tym, że będzie powszechna mobilizacja. To się nie zdarzyło, dlatego że Putin prowadzi do tej pory wojnę za pomocą żołnierzy kontraktowych, płacąc dość duże jak na rosyjskie warunki pieniądze, nawet nie tylko jak na rosyjskie, w ogóle duże pieniądze. Natomiast no, ta wojna w ten sposób może być prowadzona bardzo, bardzo długo, bez wyraźnych efektów. Zdobywanie kolejnych kilometrów terytorium Ukrainy w Donbasie kosztuje ogromne, to są ogromne koszty ludzkie, ale też finansowe dla państwa, bo to są też odszkodowania, to są utraceni żołnierze i sprzęt i tak dalej. Więc krążący pomysł o powszechnej mobilizacji jest bardzo realny, dlatego że chociażby po to, żeby uwolnić żołnierzy, którzy są już w tej chwili szkoleni gdzieś tam w jednostkach wojskowych, uzupełnić straty też, więc to jest bardzo możliwe. Co się stanie? No oczywiście będzie panika, będzie strach, to już się dzieje, bo dlatego,
4: niektórzy że nawet mają kupione bilety
6: już
4: lotnicze.
6: Już wyjeżdżają, tak, ludzie już wyjeżdżają. Kazachstan wprowadzi niedługo dodatkowe opłaty dla Rosjan, chcąc zarobić jeszcze na tym.
4: Dla wszystkich, ale
6: Rosjanie są chyba najliczniejszą grupą obcokrajowców poza sąsiadami z innych republik.
4: Czyli panika. Słuchajcie, zaczęliśmy trochę mówić o gospodarce i wydaje mi się, że to jest też ciekawy temat, bo zarówno budżet federalny, jak i te regionalne budżety rosyjskich republik, krajów, mają bardzo duże deficyty. I na przykład Carnegie Russia Eurasia, czyli amerykański think tank, który właśnie skupia się na Rosji, pisze tak: z modelu rosyjskiej gospodarki zaczynają odpadać koła. Kryzys raczej stopniowo rozlewa się na wszystkie sektory. To nie jest tąpnięcie, tak jak Michał, ty powiedziałeś, ale widać to na każdym kroku. W erozji procedur państwowych, w rosnącym deficycie, w niedoborach paliwa, spadku stopy życiowej, ale też w braku inwestycji, bo narastają też problemy z transportem publicznym po atakach na rafinerie. Rosja staje się krajem mało wypłacalnym i teraz są dwie opcje, jakie może decyzje podjąć reżim Putina. Z jednej strony przejść na gospodarkę całkowicie wojenną, która wiąże się z maksymalnymi represjami i przymusową relokacją zasobów z sektora prywatnego do państwowego. Albo, co jak mówił mer Moskwy Sobianin, zabiłoby kraj, a druga opcja zacisnąć pasa, czyli przymuszanie banków do zakupu długu publicznego, podnoszenie podatków, co już się dzieje trochę, i wprowadzanie ograniczeń wypłatów środków z depozytów. Ja czytałam bardzo ciekawą kilka miesięcy temu historię, bo my też, wiecie, nie mamy pełnych informacji, co tam się dzieje. W maju główny ekonomista Rosyjskiego Państwowego Banku Rozwoju, Andrzej Klepacz, powiedział na spotkaniu ekonomistów w Moskwie: jestem prawie pewien, że dojdzie do kryzysu społecznego. Przy obecnej polityce makroekonomicznej gospodarka się zatrzyma, a społeczeństwo raczej tego nie zaakceptuje. Co wy o tym sądzicie? Zaakceptuje Wiktoria Bieliszyn.
5: Przede wszystkim ja często zadaję to pytanie z moim rosyjskim rozmówcą i na przykład Borys Akunin odpowiedział mi pytaniem wstecznym na przykład: a kiedy Rosjanom żyło się dobrze? Mm-hmm. Że nagle to pogorszenie stopy życiowej miałoby ich jakoś zmusić do jakichś protestów, jakichś działań.
6: Ale 10 lat przed wojną.
5: Ogólnie chodzi o to, że nigdy nie było jakoś bardzo super masą tutaj, tak, bo wiadomo, klasa średnia się w pewnym momencie rozwijała. Ale jeszcze taką kwestią jest to, że mam wrażenie, że, znaczy, ja rozmawiałam też niedawno o tym z Michałem Chodorkowskim, byłym oligarchą, wielkim biznesmenem, który nadal się właśnie tym wszystkim rosyjskim podwórkiem zajmuje jako opozycjonista. I kiedy pytałam go właśnie o znaczenie tego kryzysu gospodarczego, do czego właściwie może to doprowadzić i czy może doprowadzić to do jakiejś sytuacji, o której mówią niektórzy eksperci, że tutaj już mamy do czynienia z prawdziwymi problemami, Putin się boi i musi coś szybko zrobić, bo po prostu system nie wytrzyma. A Chodorkowski odpowiedział mi, że on się nie zgadza z tym, że w Rosji ten kryzys gospodarczy jest na tak głębokim poziomie. Ja tutaj nawet sobie wypisałam. On mi powiedział, że dzisiaj gospodarka wydaje na wojnę około 8% PKB, że póki przeznaczano 6%, to rosyjskie władze w ogóle były spokojne. 8% oznacza już pewne trudności, pewien deficyt, spadek nieznaczny stopy życiowej ludzi, ale generalnie nie ma kryzysu. I też apelował o to, żeby my w Europie, żebyśmy spojrzeli na Rosję jednak jak na Rosję, a nie jak na państwo, które przypomina państwo europejskie, czyli które jest zintegrowane gospodarczo. Rosja jest zamknięta i tam nie chodzi o to, czy są pieniądze w budżecie. Chodzi o to, czy są zasoby, a tych tutaj na razie no, nie możemy Rosji odmówić.
4: Zostawmy na sekundę gospodarkę. Na koniec chciałam was zapytać o geopolitykę. Putin, kiedy rozpoczął pełnoskalową wojnę z Ukrainą, właściwie poświęcił ekonomiczne więzi swojego kraju z Zachodem na ołtarzu wizji wielkiej Rosji, wielkiego imperium. I traktuje tę wojnę z Ukrainą jako część szerszej konfrontacji z Zachodem, jak powiedzieliście zresztą. Dzisiaj sojusznikiem cichym albo takim dyskretnym w tej wojnie jest Pekin i Chiny. Ale coraz częściej mówi się, że Rosja w tej relacji Moskwa-Pekin staje się junior partner, czyli takim młodszym partnerem Chin. Co to oznacza dla takiego umocowania geopolitycznego Rosji, Michał Kacewicz?
6: Tak oczywiście jest. Chiny są bardzo ważnym partnerem Rosji, ale nie przesadzałbym z tym, że są junior partnerem. Rosja nadal ma dużo, poczynając od samego tego, co jest najważniejsze w relacjach z Chinami, czyli handlu. Rosja ma nadwyżkę w handlu z Chinami. To Rosja sprzedaje więcej do Chin niż odwrotnie. Mimo, że Chiny są w tej chwili bardzo ważnym dostawcą wszelkiego rodzaju dóbr na rynek rosyjski. Jeśli chodzi o inwestycje, Chiny no, są dużym inwestorem, ale wcale nie takim największym, bo nadal to są różnego rodzaju raje podatkowe, przez które rosyjskie pieniądze wracają do Rosji. Nadal są kraje Zatoki, zwłaszcza Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są bardzo ważnym i rosnącym dynamicznie inwestorem. Chińczycy, jeśli chodzi o inwestowanie w Rosji, są bardzo, bardzo ostrożni. Oni wolą tam sprzedawać niż inwestować wprost. Wiedzą, że Rosja jest niestabilna w porównaniu z rosyjską gospodarką, nie przynosi takich profitów, jest obciążona korupcją, to też warto podkreślić. Mówi się często o ukraińskiej korupcji. Rosja jest bardziej skorumpowana więc Chińczycy wolą jednak wybierać Europę, Amerykę, czy nawet Amerykę Południową, kraje Zatoki też, niż Rosję, jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje. Natomiast rzeczywiście Rosja jest skazana na współpracę z Chinami, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię, co jest bardzo istotne, dlatego że Rosja odcięta, odizolowana od świata zewnętrznego, jeśli chodzi o wymianę myśli, bo to jest tutaj najważniejsze, nie wiem, współpracę ośrodków akademickich, ośrodków badawczych, to wszystko zostało zamknięte po 22 roku i jest skazana na kupowanie technologii od Chin, co jest bardzo kosztowne, bardzo zapóźniające gospodarkę rosyjską, rozwój społeczny i będzie się odbijało czkawką przez dekady dla Rosjan.
4: Ostatnia rzecz, słuchajcie, nad którą się zastanawiam. Policzyłam sobie, że Putin jest u władzy od ponad 26 lat i zaraz skończy 74 lata. Dziś już strategzy w Waszyngtonie i w Pekinie na pewno myślą o tym, jaka będzie Rosja po Putinie. Według Carnegie również w Rosji takie społeczne znużenie wojną i presja wewnętrzna wymuszają dyskusje prowadzone gdzieś w zaciszu gabinetów na temat przyszłości reżimu. Co wy o tym sądzicie? Czy w ogóle już dzisiaj powinniśmy myśleć o tym, co po Putinie? Wiktoria Miliaszyn.
5: Ja myślę, że żeby nie zwariować, to powinniśmy myśleć o tym, co po Putinie, dlatego że wizja Rosji pod rządami Władimira Putina wiecznymi, czy jeszcze bardzo długimi, jest przerażająca dla nas wszystkich. Ale myślę, że bardzo trudno jest dzisiaj prognozować, co właściwie może po nim nastąpić. Ten system jest zbudowany w taki sposób, inaczej. Nie wiemy, w jaki sposób Putin odejdzie. Czy on zostanie w jakiś sposób w pewnym momencie odsunięty, czy on umrze po prostu dopiero w tym momencie będziemy mieli do czynienia z jakimś przekazaniem, przejęciem władzy przez kogoś innego. To, co można powiedzieć z pewnością, to to, że następca Putina, kim on by nie był, będzie słabszym liderem wewnątrz Rosji nawet i na arenie międzynarodowej również, niż Putin. Będzie musiał zbudować sobie legitymizację, nie będzie miał takiego autorytetu, dlatego że ten reżim jest zbudowany w taki sposób, że właściwie no, Putin jest tutaj zwieńczeniem tej piramidy. No oprócz tego będzie musiał zadbać jakoś o relacje z Zachodem, będzie musiał się zacząć próbować dogadać z Zachodem i to jest dobry moment, to będzie dobry moment, żeby Zachód rzeczywiście spróbował, jeżeli nie przegapi tej możliwości, narzucać Rosji jakieś działania i uczestniczyć w formowaniu tej przyszłej Rosji.
4: Michał, jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać, czyli o możliwość jakiegoś zamrożenia lub zakończenia konfliktu Rosji na Ukrainie. Czy w ogóle zbliżamy się gdzieś do jakiegokolwiek rozwiązania?
6: Myślę, że na razie zbliżamy się do eskalacji i do końca roku będziemy mieli do czynienia z rosnącą eskalacją, prawdopodobnie do wiosny przyszłego roku, niestety. I jeżeli będzie podjęta, a myślę, że tak, decyzja o powszechnej mobilizacji w Rosji po wyborach, czyli już niedługo, ta nowa Duma to zaakceptuje, no to będziemy mieli rosnącą eskalację i dopiero po rezultatach tej eskalacji, czyli kto będzie przeważał w tej być może ostatniej bitwie w cudzysłowie, będziemy mogli sądzić, czy zbliżymy się do jakiegoś rozwiązania dyplomatycznego, bo na razie na stole są zupełnie dwie przeciwstawne wizje zakończenia. Czy Rosja ma swoje warunki, których nie akceptuje Ukraina.
4: Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. W studiu Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza i Michał Kacewicz, Centrum Europy. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy.
4: A zanim się pożegnamy, to jeszcze krótkie pytanie do Dominiki Wielowiejskiej, którą już widzę, nie, za chwilę jest w studiu obok. Co dzisiaj w wyborach w toku?
7: Maciej Kluczka, dzień dobry.
4: A cześć, i Maćku, nie widziałam cię. Cześć, hej.
7: To już taka nasza tradycja chyba, że gdy zastępuję koleżankę Dominikę Wielowiejską, to mamy mały błędzik, ale myślę, że nasi słuchacze nam to wybaczą. Witam ciebie i słuchaczy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę. No, tematów nam nie brakuje, dlatego zachęcam i do słuchania nas w części radiowej, jak i w internetowej na YouTubie TOG FM, bo oczywiście bezpieczeństwo będzie najważniejszym tematem. Donald Trump lubi pisać w internecie, w mediach społecznościowych, i znowu o Karolu Nawrockim i Polsce coś napisał. Omówimy to w kontekście polskiego bezpieczeństwa, bo w przyszłym tygodniu ważne wizyty zarówno prezydenta, jak i ministra obrony właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam serdecznie.
4: No to był oczywiście Michał Kluczka i za chwilę politycy w wyborach toku. Ja też będę słuchać, bo to fascynujące tematy. A my już się żegnamy. Poranek wydawała Magdalena Sikoń, realizował go Adam Brzeziński i ja się z państwem żegnam do kolejnej soboty. Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
16: Stokrotka.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
24: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minutę temu minęła 9:00. Informacje TOG FM, przy mikrofonie Emil Górny. Dzień dobry. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przejęcia korzyści majątkowych. Więcej na ten temat w informacjach o 10:00. Agencja Moody's obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o jeden poziom. A3 do A2, podała agencja w wieczornym komunikacie. Perspektywa ratingu natomiast jest stabilna. Decyzja agencji Moody's o obniżeniu ratingu kredytowego Polski traktujemy poważnie, ale spokojnie, ocenił we wpisie na X-ie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. A więcej polityki w wyborach w toku już po tych informacjach. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Przywódca zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Na koniec sport. Tymoteusz Puchacz, Adrian Bendyczek, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. To nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Kolejne informacje o 10:00, teraz pogoda. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie i w Białymstoku, 20 w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Lublinie, 21 w Warszawie i we Wrocławiu, 23 w Krakowie, do 24 w Rzeszowie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Sobota, 19 dzień września, wybory w toku. Maciej Kluczka, zapraszam. Naszą audycję można też śledzić w transmisji na YouTubie i na Facebooku. A naszymi gośćmi są Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
7: Mirosława Stachowiak-Różecka, Rozwój Plus. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
7: Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
27: Dzień dobry.
7: Michał Połuboczek, Konfederacja.
28: Dzień dobry.
7: I Sławomir Ćwik, Unia Centrum.
0: Dzień dobry państwu.
4: Szanowni państwo, ten tydzień obfitował w wiele wydarzeń. Odbyło się 4-dniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie w głosowaniu o wicemarszałka. Został nim Marcin Horała, a nie Marcin Ociepa. No i Jarosław Kaczyński mówi o smutnej sytuacji, a Mariusz Błaszczak nazywa Rozwój Plus koncesjonowaną opozycją. Do tego Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej, za to przyjął ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a nieoczekiwanie nie zagłosował za ustawą o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu i Lewica oskarża o to PSL. I do tego tematu wrócimy, ale w pierwszej części audycji najważniejszy temat, czyli temat bezpieczeństwa. W niedzielę doszło do ataków Rosji nowymi odrzutowymi dronami tuż przy granicy Ukrainy z Polską. Zagrożony był m.in. pociąg, który jechał do Warszawy. Później już w tygodniu premier w Sejmie informował, że z danych wywiadowczych, także po kontakcie polskich władz z szefem CIA, wiemy, że Rosja planuje szereg aktów dywersji. Jesień i zima mogą być trudne. A jednocześnie, to z kolei dobra wiadomość, Donald Trump w czwartek napisał, że w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce poczyniono, tu cytat, znaczne postępy. Wicepremier Kosiniak-Kamysz i prezydent Nawrocki będą w Stanach w tym tygodniu, w najbliższych dniach. I jeszcze najnowszy wpis, i od tego zacznijmy, szanowni państwo. Donald Trump uspokaja Polaków w sprawie potencjalnych ataków ze strony Rosji. W rozmowie z dziennikarzami powiedział tak. Mają wspaniałego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa. Był na 12 miejscu, poparłem go i został prezydentem. Świetnie sobie radzi, ma to pod kontrolą. Nie wiem, skąd prezydent Trump wziął to 12 miejsce z wyborów prezydenckich, ale to już zostawmy. Mirosława Stachowiak-Różecka, pani poseł, no pani jest teraz w Rozwoju Plus, nie w PiS, ale rozumiem, że prezydent Nawrocki to był pani kandydat wystawiony przez pani byłą partią, więc takie słowa prezydenta USA to pewnie piękna melodia dla uszu polityków prawicy.
5: Nie, no myślę, że już dawno powinniśmy się uwolnić od komentowania, prawda, stylu wypowiedzi pana prezydenta Stanów Donalda Trumpa. No bo on jest charakterystyczny, specyficzny, koncentruje uwagę i w sumie, jeśli o to chodzi, to w tym krótkim wstępie, który pan zaprezentował, podkreślając, że rozmawiamy o bezpieczeństwie, no jednak najważniejszym komunikatem jest fakt, deklaracja, że na Stany Zjednoczone możemy liczyć, informacja o tym, że jednak będziemy mieć tutaj, zresztą na Dolnym Śląsku, żołnierzy amerykańskich.
4: Tak jest, Dolnego więc Śląska
5: tak
4: właśnie.
5: Jest, tak? Więc skupmy się na tym, co ważne, a ten styl Donalda Trumpa to już zostawmy na boku.
4: A coś czuję, że gdyby tu siedział polityk PiSu, to jednak by się bardziej ucieszył ze słów Trumpa, a pali tak z
5: ale
4: dystansem.
5: Ja się bardzo cieszę, że nasz, mój prezydent, Karol Nawrocki, jest szanowany, doceniany i zauważany jako ten, który rzeczywiście, no właśnie jako priorytet również stawia bezpieczeństwo Polski. Okej, okay, ale chcę podkreślić, że no, nie zajmujmy się stylistyką wypowiedzi
4: to
5: Donalda
4: tylko
5: Trumpa,
4: krótki wątek tylko, naszej dyskusji.
5: Tylko
4: ale
5: tym,
4: pani
5: co
4: poseł...
5: istotne, w tym najważniejsza informacja, że deklaruje wsparcie dla Polski, gwarantuje bezpieczeństwo, będziemy mieć na Dolnym Śląsku, tak liczę,
4: no właśnie, pani ma wiadomości, że Bolesławiec, więc, tak, okolice Bolesławca?
5: Nie, no nie wiadomo, jeszcze nie będę tutaj, prawda, powielać jakichś informacji, które nie są potwierdzone. Trzymam kciuki, żeby to był Dolny Śląsk po prostu.
4: Jakub Stefaniak, PSL, zastępca szefa kancelarii premiera, no bo jednak trochę, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, czuć taki protekcjonalny ton prezydenta, wskazał tego Karola Nawrockiego, który był na końcu wyścigu, wygrał, jest jego wielkim fanem. No, nie wiem, czy to brzmi dobrze.
6: Ja nie wiem, czy akurat pan Karol Nawrocki się z tego cieszy, że tak w takim kontekście został tak w cudzysłowie pochwalony, ale naprawdę, to moim zdaniem też tu się zgodzę z panią poseł z PiSu Glamour, że tutaj to są didaskalia. Najważniejsze rzeczy dziać się będą i już się dzieją w perspektywie najbliższych dni. Wiemy doskonale, że przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej z gośćmi ze Stanów robili już taki tour po Polsce i oglądali potencjalne lokalizacje stałej bazy Amerykanów. To jest gigantyczne przedsięwzięcie. Szanowni państwo, miejmy też obraz tego, że to nie tylko amerykańscy żołnierze, którzy po pierwsze będą tu na stałe, a to bardzo, bardzo dużo zmienia, to jest takie plus 10 od razu punktów w skali bezpieczeństwa Polski, ta stała obecność, ale to także ich rodziny. To tak naprawdę powstanie całe miasteczko, które trzeba będzie zbudować dla Amerykanów i to dobrze, bo to też będzie miało wpływ na gospodarkę, na lokalnych przedsiębiorców, będzie to cykl różnego rodzaju takich pobocznych też aktywności, które będą stymulowały lokalny, rozwój lokalnego biznesu, czy też lokalnych przedsiębiorców.
7: I myśli pan, że tak prezes PSL-u, który będzie rozmawiać w środę z sekretarzem obrony, czy to wojna, jak to teraz się nazywa, to stanowisko, dopnie już na ostatni guzik, czy to jeszcze nie ten poziom rozmów?
6: Szanowni państwo, ważne jest to, że odbyła się także rozmowa z prezydentem Karolem Nawrockim i, wczoraj, co istotne, tutaj ja jestem spokojny o to, po tych słowach, które padły wczoraj po tej rozmowie z ust pana premiera Kosiniaka-Kamysza, ale także sygnały z drugiej strony też, że akurat u pana prezydenta nie musimy się tutaj obawiać. Będziemy wspólnie działali w intencji tego, żeby jak najszybciej amerykańscy żołnierze tutaj się znaleźli na stałe. Ale niestety istnieje duże niebezpieczeństwo, które tutaj warto też zaznaczyć. Szkoda, ubolewam, tak jak pan redaktor, że nie ma z nami przedstawiciela dzisiaj PiSu obciachowego Czarnka dla odmiany, bo może by się mógł z tego wytłumaczyć. Dochodzą do nas bardzo niepokojące sygnały, że prawica niestety wypuszcza takich emisariuszy, którzy będą chcieli z przedstawicielami Partii Republikańskiej rozmawiać o tym, żeby ten proces odkładać w czasie i opóźniać ze względu na kalendarz wyborczy. Po to, żeby
7: myśli
6: rząd
7: pan,
6: nie
7: że
6: miał
7: tak,
6: sukcesu.
7: Takie jest zagrożenie? To nie jest wczoraj była konferencja prezesa PSL-u w Sejmie, no niestety mnogość tematów i też duża liczba dziennikarzy sprawia, że akurat tego pytania nie mogłem zadać, ale właśnie nurtuje mnie to. Czy może być taka polityczna przepychanka, żeby przeciągnąć to po czasie wyborów?
6: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie do przedstawicieli PiSu obciachowego Czarnka.
7: Zostawmy te epitety,
6: ale,
7: panie pośle.
6: Nie, no ja tak dzielę. Ja tak dzielę PiS.
7: Ale to już pan zaznaczył na początku.
6: Ale to tak mówię. Mówię, żeby nasi słuchacze też mieli jasność, który PiS jest który.
7: Według pana, bo to według słuchaczy może być inaczej.
6: Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z takimi właśnie próbami, to patrząc na kalendarz polityczny i na złośliwość części prawicy, ja jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że może coś takiego mieć miejsce, ale ostrzegam. To, co będzie się działo w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, nie leży w interesie jednej, drugiej, trzeciej partii politycznej, tylko leży w interesie Polski. Jeżeli komukolwiek przyjdzie do głowy w myśl politycznego kalendarza i politycznych ewentualnych zysków i strat opóźniać ten proces, bo oni nie są głupi, oni z tego nie zlikwidują, ale tu chodzi o to, żeby przed wyborami jeszcze rząd nie miał sukcesu.
7: To kropka, panie ministrze.
6: To jest naprawdę zdrada stanu.
7: Tylko jeszcze krótkie zdanie dla pani posłanki. Myśli pani, że koledzy z PiSu mogą w takim kierunku iść, czy nie ma takiego zagrożenia?
8: Bez przesady. Po pierwsze, naprawdę niech pan sobie daruje epitety, bo kiedy rozmawiamy i określenia, myśli pan, że jest dowcipny, ale naprawdę myślę, że Polacy oczekują od nas jednak jakiejś dojrzałości i powagi. No, dowcipna to... w rozmowach przynajmniej.

0: Szanowni Państwo,
1: przepraszam, panie rzeczniku,
0: panie ministrze,
1: panie ministrze, przepraszam, to nie było intencjonalne. Bardziej mnie martwi, że prawda, ostatni tydzień przyniósł taką informację, że wychodzi Donald Tusk na mównicę, straszy Polaków.
0: A to jeszcze o tym porozmawiamy. Nie, szanowni Państwo,
1: a pan wicepremier mówi, że nie jest, nie ma.
2: A nie martwi pani, że były minister obrony na szczęście mówi o generałach, że to jest.
0: Panie ministrze, proszę mnie posłuchać mojej prośby, żeby teraz postawić kropkę. Teraz Najwyższa Koalicja Obywatelska, bo jednak doceńmy to, że ten tydzień przyniósł też takie jaskółki nadziei pokazujące to, że jakieś porozumienie może być możliwe, bo po wczorajszym spotkaniu z ministrem Grodeckim, szefem BBN-u u prezydenta, minister Kosiniak-Kamysz mówił, że ten przepływ informacji jest, zgoda co do tego, jak rozmawiać z Amerykanami teraz w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych jest, więc może w tej kwestii jakaś nić porozumienia między obozem rządowym a prezydenckim będzie. Czy pan tak myśli?
3: Znaczy przede wszystkim, panie redaktorze, od samego początku mówiliśmy, że kwestie bezpieczeństwa potrzebują porozumienia zarówno rządu, jak i prezydenta. Jeśli idzie o bazę, która będzie na naszym terenie, to dobrze, że jest komunikat, że ona będzie. Natomiast za dalsze etapy inwestycyjne, jak również zapotrzebowanie, jeśli idzie o środki, odpowiada rząd. Dlatego to powinno być w porozumieniu również z prezydentem. My taką otwartość jasno deklarowaliśmy i będziemy to konsekwentnie realizować tak, aby jak najszybciej żołnierze amerykańscy znaleźli się na terenie naszego kraju, dlatego że obecność bazy amerykańskiej na terenie naszego kraju to również nasze bezpieczeństwo, bo nie ma lepszej gwarancji zaangażowania.
0: Jeśli chodzi o czas, to generał Roman Polko mówi w wywiadach medialnych, że około roku.
3: Około roku i mam nadzieję, że tak będzie. Te działania, które będą realizowane przez rząd, tak jak zapowiadał pan premier Donald Tusk, będą maksymalnie szybkie, abyśmy mogli. Natomiast patrząc na ten komunikat, bo pozwoli pan rektor, że się odniosę do Donalda Trumpa, no to on jest trochę protekcjonalny i on pokazuje tak jakby to Donald Trump miał wpływ na to, co głowa państwa, co pan prezydent robi.
0: A irytuje państwa, nie powinno polityków Koalicji Obywatelskiej, że pomija totalnie rząd, tak jakby tylko nie. Karol Nawrocki rządził w Polsce, a rządzi przecież rząd.
3: Nie, panie redaktorze, dlatego, że w kwestiach bezpieczeństwa nie chodzi o zasługi, tylko o konkretne efekty i wszyscy powinniśmy być w to zaangażowani. Jeżeli pan prezydent ma możliwość wpływania na to, jakie decyzje podejmuje pan prezydent Trump, to oczywiście powinien to robić. I absolutnie nie ma wątpliwości. Natomiast oczekiwałbym od głowy państwa, że skoro ma taki dobry kontakt z Donaldem Trumpem, to żeby jednak zareagował, bo takie stawianie prezydenta w sposób protekcjonalny, pokazujący, że to Stany wpłynęły na nasze wybory, obraża wprost cały nasz naród. Ja absolutnie na takie traktowanie nawet prezydenta się nie zgadzam.
0: Sławomir Ćwik, Unia Centrum.
4: Jeśli chodzi o wpisy prezydenta Trumpa, to ja nie dziwię się, że pani poseł starała się uciec od jasnej oceny. Dla mnie, nie ukrywam, one kojarzą się z taką baśnią Andersena Nowe szaty cesarza. Każdy widzi, tylko nikt nie chce powiedzieć, co naprawdę widzi. I ja cieszę się, że prezydent Trump nie pisze o polskim rządzie, bo jakby miał pisać tak jak o polskim prezydencie, to lepiej, żeby nie pisał wcale. Dlatego, że stawianie tak jasno sprawy, że prezydent Stanów Zjednoczonych, że politycy Stanów Zjednoczonych, bo przecież pamiętajmy, że to, co się wydarzyło na CPAC-u w Rzeszowie 25 maja 2025 roku, to także była ingerencja Wysokiej Administracji Stanów Zjednoczonych w polskie wybory, w mojej ocenie nie jest właściwe. Polacy sami powinni wybierać sobie prezydenta, a nie pod wpływem polityków światowego mocarstwa.
0: Politycy różnych krajów często wspierają siebie nawzajem w kampaniach wyborczych.
4: Ale nie aż w taki sposób. Natomiast co do bazy amerykańskiej. Pierwsze chciałbym zobaczyć te 5000 żołnierzy amerykańskich, którzy w ramach rotacji powinni stacjonować w Polsce i którzy...
0: Zostało uzupełnione.
4: I gdzie ta obietnica została ponowiona niejako w maju 26 roku, kilka miesięcy temu, nadal tego kontyngentu w Polsce nie ma. Jeśli chodzi o umiejscowienie bazy, nie ukrywam, że wolałbym, aby była ona 50 kilometrów od granicy z Białorusią, z Rosją czy polskiego wybrzeża, a nie w południowo-zachodnim zakątku Polski, jak najdalej od miejsc niebezpiecznych. Ja rozumiem,
0: że to ma znaczenie jakieś duże?
4: To ma oczywiście znaczenie ze względu na doktrynę armii amerykańskiej, która chce, aby ta baza była jak najdalej od potencjalnego miejsca konfliktu i żeby była w tej głębi operacyjnej,

0: by była lepiej chroniona. Cieszy oczywiście to, że do czasu osiągnięcia pełnych zdolności bojowych przez Wojsko Polskie, które są zaplanowane w ramach prowadzonej modernizacji Armii Polskiej i zwiększenia, będziemy mieli wsparcie poprzez obecność wojsk amerykańskich bezpośrednio na terytorium Polski. Natomiast domyślam się nawet, że polska administracja wolałaby wybrać inne miejsce, natomiast tutaj głos decydujący należy do administracji amerykańskiej. Ja bym wolał, żeby to było na Zamojszczyźnie, a nie na Dolnym Śląsku.
1: Okej, każdy to o swój okręg walczy.
2: Trzeba też powiedzieć, że tutaj decyzje podejmują generałowie i...
0: Amerykańscy.
2: A nie polityczne.
0: Amerykańscy, mam świadomość.
2: A nie polityczne Michał Połboczek, więc ja bym zostawił
1: Konfederacja. Mam dwa pytania do pana. Czy pan się cieszy z tych postępów w sprawie baz, postępów rozmów w sprawie baz wojskowych? A po drugie, mierzi pana ten ton taki protekcjonalny Donalda Trumpa? No, suwerenistyczna polityka Konfederacji może na to wskazywać, czy jednak to jest licencja poetyka właśnie prezydenta Stanów, więc
3: co do
1: trudno.
3: Już, bo trzeba było się przez ten czas przyzwyczaić, tak? No już Donald Trump wiele miał.
2: Się nie chciał przyzwyczaić do takich.
3: Więc to akurat... No taki jest, tak. Co do lokalizacji, no to zgadzam się tutaj, też bym chciał, żeby tutaj może u nas, można, nawet u sąsiada, bo ja akurat jestem posłem z Rzeszowa, więc nawet Zamość byłoby bliżej, no ale to jest niewykonalne. Ja rozmawiałem z wojskowymi, tam jest taka zasada, że to jest około 7-8 minut lotu, bo tyle mniej więcej zajmuje poderwanie myśliwców w powietrze i ta baza musi być tą odległość, żeby była chroniona przez lotnictwo. Nie może być bliżej po prostu granicy narażając się na ewentualne ataki, więc to było niewykonalne. Stąd też lokalizacja CPK jest też taka, a nie inna, ponieważ nie mogą one stacjonować bliżej granicy, bo były po prostu bezużyteczne, bo samolot na ziemi jest bezużyteczny. Wracając, ja wczoraj na przykład usłyszałem od posłanki Lewicy, koleżanki Wiechy, że ta baza będzie za 5 lat.
1: Wichy,
3: przepraszam, przepraszam.
1: Żeby być precyzyjnym.
3: Przepraszam najmocniej, że ta baza będzie. Za 5 lat dopiero byliśmy w TVP i też otworzyłem oczy, że to tak na spokojnie, że tu się nic nie dzieje i tak dalej. Więc tutaj trzeba było coś tam może
1: chyba policjanta, generał Polski
3: poinformować.
2: Jasna precyzyjne informacje.
3: Jest to nagrane, więc...
1: Okej, okay, będziemy dopytywać. Chociaż posłanka Wicha bardziej w tematach zdrowotnych jest biegła.
3: Mówiła, że więc... była w Komisji też Obrony Narodowej.
1: Okej, okay. Ale panie pośle, bo Konfederacja często mówi nie podejmujmy kolejnych kroków, które mogą nas przybliżyć do włączenia się aktywnego w wojnę. Ja rozumiem z pana wypowiedzi, że same starania o bazy wojskowe stałe do tego nas nie prowadzi, wzmacnia nasze bezpieczeństwo,
3: nie,
1: tak?
3: Okej. Okay. Tu w temacie naszych żołnierzy na Ukrainie. Nie wysyłajmy naszych żołnierzy na Ukrainę.
1: Chociaż też czasami w sprawie wysyłania sprzętu na Ukrainę też takie były wypowiedzi.
2: Nie chciał wysyłać.
3: Jak najbardziej. Ja cieszę się, że wczorajsza interwencja prezesa Mentzena zadziałała. Już tu nawet mieliśmy na ekranie, że ruszyły szkolenia. Ja słyszę na Podkarpaciu, że już zgoniono ludzi, zaczyna się im tłumaczyć.
1: Zgoniono ludzi, ojej.
2: Panie pośle, pan nie żartuje, że wypowiedź pana Mentzena wpływa na to, że ruszają myślę, szkolenia, no naprawdę.
3: Z tego, co ja rozmawiam z ludźmi na Podkarpaciu, to oni nie słyszeli, że dzisiaj coś się będzie
1: frekwencja
3: działać.
1: Niska, tak? O to.
3: Że dzisiaj się będzie coś działo, że to było z zaskoczenia, bo jak się okazało, bo z alarmów. Część nauczycieli zaprowadziła dzieci do piwnicy, a część wyprowadziła...
1: O tym właśnie jeszcze porozmawiamy zaraz. To będzie drugi segment naszej dyskusji. Pani posłanka Sławiak-Różecka chciała się odnieść do tych
4: wypowiedzi. Jedno zdanie. Po pierwsze, jeśli państwo mówicie o tym, że prawda, Donald Trump chwali się tym i państwo to podtrzymujecie, że miał wpływ na wybory prezydenckie w Polsce, to jak mówimy o wpływaniu na wybory, to ja przypominam wstrzymywanie przez urzędników Unii Europejskiej pieniędzy dla Polski i pytanie, czy to nie wspierało z kolei waszych... A druga sprawa, o której chcę powiedzieć, istotniejsza w tej chwili, kiedy mówimy o bezpieczeństwie. Szanowni państwo, ja nie rozumiem tej waszej takiej po prostu konsekwentnego dezawuowania Stanów Zjednoczonych, Trumpa jako naszego sojusznika, licząc na to, że to również dezawuuje, prawda, prawicę w Polsce i fajnie jest. No, mnie naprawdę martwi, że Donald Tusk nie ma żadnych dobrych relacji z Trumpem i tak naprawdę powinniście, mamy ambasadora, przypomnę, i powinniście tak naprawdę rzeczywiście być...
0: Pan prezydent nie chce podpisać.
4: Donalda Tuska.
1: To prezydent nie nominuje.
4: Więc rzeczywiście docenimy to, że te relacje między prezydentem Polski i Stanów Zjednoczonych
1: ale
4: są
1: wie też zarobne. Pani poseł, że administracja prezydencka raczej zawsze ma kontakty z prezydentami krajów danych, nawet jeśli nie mają realnej władzy, więc tak to
4: działa. Ale martwi mnie, że Donald Tusk nie ma żadnych.
1: A cieszy panią to, że wicepremier Kosiniak ma bardzo bliską relację z Hexetem?
4: I mamy zamieszanie, prawda, z raportem, który był czy nie był, nie wiadomo. No takie są konsekwencje.
1: To był raport na temat raportu. To tak dokładnie chodzi. Wiadomo, że szef CIA nie wyśle teraz do wszystkich kopię raportu po wizycie w Moskwie.
2: No tutaj trzeba się odnieść do tego, co pani mówi, dlatego że środki KPO nie wpłynęły wcześniej do Polski, nie służyły mieszkańcom, dlatego że blokował to właśnie Mateusz Morawiecki, więc tutaj nie opowiadajmy takich rzeczy. Natomiast dzisiaj współpraca z NATO... No tak, dlatego że zostały przyjęte reformy, które wprowadzały praworządność. Nie, nieprawda. To jest nieprawda. Natomiast powiedzmy sobie tak, dzisiaj te kontakty z prezydentem, z Donaldem Trumpem powinny sprzyjać poprawie bezpieczeństwa, a dzisiaj wykorzystujecie państwo to do swojej narracji politycznej, co jest po prostu głupie i uważam, że nieodpowiedzialne, dlatego że dla Donalda Trumpa również sygnał, że jesteśmy jednością w kwestiach bezpieczeństwa i w kwestiach obrony byłby dużo bardziej skuteczny w negocjowaniu. Dla Rosji oczywiście również, natomiast podważanie zaufania do państwa, podważanie zaufania do rządu jest zupełnie nieodpowiedzialne.
5: Po pierwsze, nie ma drugiego polityka w Europie, który tak często spotykałby się z Pittem Hexetem jak wicepremier, minister obrony Kosiniak-Kamysz. To jest po pierwsze. Po drugie, nieprawdą jest i dementuję, że polski rząd ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Są te relacje budowane na różnych, ale pan premier jest także częścią polskiego rządu. Więc nie jest prawdą i nie musi on akurat wszędzie być. Jeżeli jest wicepremier, minister obrony zaangażowany w pewne rozmowy, to już jest bardzo...
1: Dopełniając obrazy, tylko powiem, wczoraj był na Ukrainie, gdzie zapadła decyzja
5: nowy format C8,
1: dołączeniu do koalicji antybalistycznej.
5: I to też świadczy o tym. My gramy na kilku fortepianach. Po pierwsze rozmawiamy i budujemy nasz sojusz z Amerykanami, czego dowodem są te kontakty, o których mówiłem, ale po drugie też wzmacniamy swoją pozycję w Europie i program SAFE, złośliwie zawetowany przez prezydenta, to jest coś, co pokazuje, że Polska dzisiaj jest w forpoczcie budowania
1: średnio.
5: Jedna rzecz tylko, bo muszę o tym powiedzieć, ponieważ nie zgodzę się na to, żeby tutaj gloryfikować pana Mencena i tak jak lubię pana, panie pośle, to muszę powiedzieć, że naprawdę macie gigantyczny problem w swoich szeregach takich ludzi, których powinniście się wstydzić. I panu zacytuję wpis pana koleżanki, która na szczęście do Sejmu się nie dostała, pani Torkowska, jakiś czas temu napisała: nikt nie będzie walczył z Rosjanami. Przywitamy Rosjan z otwartymi ramionami i poprosimy o pomoc w denazyfikacji naszego rządu. Więc jeżeli w Konfederacji są ludzie, którzy mówią przekazem Kremla, to naprawdę zanim będziecie kogoś pouczać, to zacznijcie od tego, żeby w swoich szeregach zrobić porządek.
3: Jakby pan zapytał, czy jest moją koleżanką, to myślę, że panu oczy by drapała.
5: Ale nie zmienia faktu, że reprezentuje tę samą formację.
1: Nie martwią słowa pana, polityczki Konfederacji, takie słowa.
3: Nigdy nie była w Konfederacji.
5: Była kandydatką do Sejmu z list Konfederacji.
1: To jest już poważny ruch.
3: Odróżniajmy Konfederację od Grzegorza Brauna. W ogóle nie identyfikuję.
1: Czy była na lista Konfederacji?
3: To jest osoba od Grzegorza Brauna, ale odeszła do Grzegorza Brauna.
1: Wspólne listy, właśnie. No dobrze, to już didaskalia waszej partii.
5: Odcinacie się od prorosyjskich polityków.
1: Stawiam kropkę.
3: Ja mam przypomnieć, z kim PSL szło na listach, tak przez historię?
1: Już zostawmy wątki historyczne.
5: Proszę bardzo, na pewno nie było tam takich wynalazków, przepraszam bardzo, prorosyjskich.
1: Panowie, stawiam kropkę. Przechodzimy do kolejnego tematu. Panie pośle, może za chwilkę. Ja tylko poinformuję słuchaczy, że sprzed kilku minut informacja, codzienna praktycznie, dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. I teraz moje pytanie podobnym temacie, ale w kolejnym wątku. Czy jesteśmy gotowi na te akty dywersji, które Rosja może przeprowadzać wobec Polski, ale też krajów na przykład bałtyckich? Jesień, zima mogą być trudne pod tym kątem. Mogą być punktowe ataki, które mają być, jak premier mówi, takie niby przypadkowe, tak żeby NATO nie podjęło od razu jakiejś ofensywnej odpowiedzi i żeby pokazać i Rosjanom, ale i Europejczykom, że artykuł 5 NATO tak naprawdę jest tylko na papierze, no to taki papierowy tygrys, tak? Tak kiedyś mówił Donald Trump chyba, tak? O NATO z kolei. Więc tutaj niestety może być ta narracja też bardzo trudna. Czy jesteśmy gotowi na to, także po doświadczeniach tego tygodnia? Sławomir Ćwik, Unia Centrum.
0: Znaczy, doprecyzujmy, to nie te, że te ataki mogą się pojawić, one od dawna mają miejsce. Te ataki hybrydowe służb rosyjskich mają miejsce od dawna nie tylko na terytorium Polski, ale także innych krajów europejskich, Europy Zachodniej. Te drony, próby wysadzenia w powietrze samolotów cargo poprzez umieszczenie paczek z ładunkami wybuchowymi, podpalanie centrów handlowych, ataki nieustanne na infosferę, na centra danych, próby wykolejenia pociągów, to cały czas ma miejsce. I to, że my nie wiemy o wielu przypadkach, to myślę, że to jest zasługa działania służb specjalnych, które w zarodku uniemożliwiają przeprowadzenie tych ataków. Natomiast musimy oczywiście liczyć się z tym, że Rosja będzie próbowała eskalować, będzie próbowała badać, jak działają nasze służby i służby Europy Zachodniej, służby natowskie, na co może sobie pozwolić. Będzie starała, oczywiście, będzie starała się przesuwać tą granicę coraz dalej. Ja ubolewam, że niestety część polityków prawicy, skrajnej prawicy w Polsce wpisuje się w tą narrację Kremla, szczególnie w infosferze, powielając narrację Moskwy, szczególnie w zakresie uderzania w Ukrainę. I musimy faktycznie nad tym coraz bardziej pracować, poświęcać na to coraz więcej uwagi i środków, wzmacniać nasze służby zabezpieczające infosferę, cyberbezpieczeństwo, ale także i te służby, które pilnują szeregu obiektów strategicznych ważnych dla kraju.
1: Adrian Witrze, Koalicja Obywatelska. No, wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w TVN24, że ten taki alarm, który wręcz budzi, tak, bo dzwoni telefon, nawet jak jest wyciszony, to jest już domena chociażby Wielkiej Brytanii, już z tego korzysta. Oczywiście też Ukraina, że ten program, ta aplikacja będzie możliwa do uruchomienia w przyszłym roku, około sierpnia. Wcześniej może jakieś powiadomienia z M-Obywatela, żeby to też docierało. Nie da się szybciej?
2: Znaczy, te prace są prowadzone i będą maksymalnie przyspieszone tak, aby ten system powiadamiania mógł działać. Widzimy, że nie wszystkie komunikaty mogły się sprawdzić, dlatego tak naprawdę cały czas unowocześniamy ten system, aby Polacy byli dobrze poinformowani. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Dzisiaj to już nie są akty hybrydowe, to już nie jest wojna hybrydowa, to są działania już krwawe, terrorystyczne, które mają na celu zastraszenie, ale również sprawdzenie naszej gotowości. I nasza gotowość może wyrażać się w kilku różnych formach. Przygotowanie bojowe, to co robimy i środki, które ciągle inwestujemy z programu SAFE, to jest niezwykle ważne. Odporność i szybka działalność służb, ale również ta sfera informacyjna, czyli tak, abyśmy nie podawali informacji, które mogą służyć Rosji, tak, aby również nasze społeczeństwo było odporne. I ja dziwię się dzisiaj politykom prawicy, że tak naprawdę powielają ten przekaz, na którym zależy Rosji. Nie uważam nawet, że to może być działanie...
1: Nie wszyscy
2: oczywiście, ale nawet uważam, że to może nie jest celowe, ale widzą w tym swój interes polityczny, wykorzystywanie tak naprawdę polskiego bezpieczeństwa do budowania narracji. Uważam, że to nie powinno mieć miejsca, a nawet powiem więcej, że tego typu działanie powinno być ograniczane, dlatego że z uwagi na nasze bezpieczeństwo wszystkie fake newsy,
1: sieci, tak?
2: Wszystkie nieprawdziwe informacje, które się pojawiają, które mogą wprowadzać chaos i dezinformacje, no, powinny być blokowane.
1: Takie kompetencje już chyba NASK ma, może powinien to bardziej skrupulatnie robić.
2: No, dzisiaj niestety,
1: bo jeśli chodzi, proszę dokończyć.
2: Dzisiaj niestety te możliwości są ograniczone, patrząc na działanie również portali społecznościowych, natomiast uważam, że w tym kierunku powinniśmy iść. Natomiast nic nie zastąpi odpowiedzialności, a szczególnie wśród polityków ta odpowiedzialność powinna być.
1: A jak pan odpowie na te zarzuty czy postulaty opozycji, która mówi, premier występuje z mównicy sejmowej, mówi o zagrożeniach, a tak naprawdę, ja też w dyskusji wczoraj z posłem Jabłońskim w wywiadzie politycznym TOG FM mówię, że no to też jest informacja dla obywateli, nie tylko dla posłów, ale jest postulat, żeby spotkać się z klubami parlamentarnymi, z szefami, żeby przekazać te informacje, może oklauzulowane, bo takie spotkanie było, gdy rządził jeszcze Mateusz Morawiecki, a właśnie rozpoczynała się wojna, pełna agresja, pełnoskalowa wojna w Ukrainie.
2: To bardzo dobrze, że pan premier przekazał informacje. Mam nadzieję, że to do wszystkich dotrze, nie tylko do obywateli, ale również do polityków, że to zagrożenie jest realne.
1: Ale czy powinno
2: to
1: być spotkanie dzisiaj w gronie polityków?
2: Jeżeli
1: zamknięte.
2: Takie spotkania odbywają się w ramach rządu, w ramach osób, które są odpowiedzialne za polskie bezpieczeństwo. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście będzie zwołane posiedzenie tajne. Natomiast, panie redaktorze, ja odpowiem panu tak. Nie wiem, czy bym chciał, żeby wszyscy politycy znali informacje tajne.
1: A kogo by pan wykluczył?
2: Patrząc na to, co robią i w jaki sposób być może współpracują z obcymi służbami, to nie chciałbym, żeby informacje tajne były w ich posiadaniu. Patrzę tutaj na prawicę, patrzę na działaczy Konfederacji, patrzę na działaczy Korony Polskiej.
1: Jeśli współpracy z obcymi służbami, to się ABW chyba powinno takim posłem zainteresować.
2: Ja mam nadzieję, że nasze służby również się tym interesują, bo to, co wygłasza chociażby to, co wygłaszają działacze Grzegorza Brauna, jest wprost szkodliwe i działa na korzyść putinowskiej Rosji.
1: Jakub Stefaniak, PSL. Aplikacja, ta cellfon, tak? Chyba to się nazywa, tak. Za rok. Czy może jakaś kampania w tym czasie informacyjna, nie wiem, telewizyjna, internetowa dla mieszkańców wszystkich regionów, ale szczególnie tych wschodnich, jak się zachować? Bo też jak nasza reporterka z Lublina, Ania Gmitarek-Zabłocka wczoraj informowała, no na przykład jedna szkoła poprosiła, żeby dzieci ewakuowane chyba gdzieś tam do sali gimnastycznej, czy nawet były w galerii handlowej.
5: Akurat wtedy byłem w Lublinie, zawyły syreny.
1: To zaraz pan powie o swoich doświadczeniach. To był telefon, żeby rodzice przyjechali. No to jest ostatnia rzecz, którą w czasie alarmu należy robić. Na przykład niektórzy pracodawcy nie pozwalali pracownikom, którzy chcieli się gdzieś schronić, przerwać pracy. To też jest złamanie zasad bezpieczeństwa. Coś tutaj należy chyba poprawić.
5: Ten komponent edukacyjny jest bardzo ważny. Zanim o nim, to jeszcze tylko dwa słowa. Nie mogę zdradzać szczegółów, ale myślę, że w temacie tego szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa już w przyszłym tygodniu i to w pierwszej połowie przyszłego tygodnia ciekawe informacje będzie miał dla państwa pan premier Gawkowski. I tu postawię kropkę. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z tym komponentem edukacyjnym, to nie jest też, szanowni państwo, tak, że nic się w tym temacie nie dzieje, bo dzieje się i dziać się będzie jeszcze więcej.
1: Ale kampanii nie widać, jakie informacje. Czy jest przygotowywana?
5: Dlatego, że są podejmowane działania, które z punktu widzenia także medialnego nie są być może, używając języka kolokwialnego, sexy do informowania chociażby przez media. Ja sam uczestniczyłem w takim spotkaniu z młodzieżą licealną właśnie w Lublinie. Aha. Instytut Europy Środkowej, który podlega mi w ramach mojej pracy w KPRM-ie, przygotował dla nich, właśnie dla młodzieży, warsztaty dotyczące walki z dezinformacją i to się dzieje. To jest program, który na razie odbywa się na poziomie szkół licealnych, czy też szkół średnich, ale jestem już też po rozmowach z MON-em i cyberwojska, pan generał Chmielewski również jest tym tematem zainteresowany, więc myślę, że w perspektywie może też trafić to do uczelni wyższych. Takie rzeczy się dzieją i dziać będą.
1: I w czasie tego spotkania spotkał państwa, pana i uczniów, ten alarm?
5: Już po tym spotkaniu, natomiast mówię o tym nie dlatego, żeby się chwalić, tylko dlatego, żebyście państwo też mieli obraz, że pewne działania nie są być może jakoś szeroko komunikowane, ale to nie znaczy, że nie mają miejsca. To też nie znaczy, że wszystko jest tak, jak być powinno, bo cały czas stawia się przed nami nowe wyzwania, dlatego że wojna kognitywna ma to do siebie, że zmieniają się metody operacyjne w tej wojnie i mówił o tym wyraźnie pan premier Kosiniak-Kamysz ostatnio, informując, że budowanie odporności społecznej to także informacja, nie straszenie, tylko informacja o tym, że szanowni państwo, akty dywersji, prowokacje będą. Będzie się to zmieniało i najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby po pierwsze zachować spokój, po drugie informacje, które są podawane czy też kolportowane, weryfikować w sprawdzonych źródłach. To jest domena GOV, to jest dowództwo operacyjne, tak zwany DORSZ, łatwo zapamiętać, tak? Strony dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Tak, także media sprawdzone, informacyjne, a nie operacja Doppelganger pokazała, że to wcale nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o media, bo mogą się pojawiać fejkowe strony internetowe, także takich popularnych i wiarygodnych mediów.
1: Kropka.
5: Dlatego ten double checking jest bardzo ważny, żeby sprawdzać informacje w kilku źródłach.
1: Mirosława Stachowiak-Różecka, dlaczego opozycja, nie wiem czy pani osobiście krytykuje to, że premier wychodzi z informacją i mówi, jakie są, to co może powiedzieć, jakie są informacje od wywiadów zagranicznych, jakie mogą być zagrożenia. No to informacja to podstawowa kwestia
4: no tak,
1: budowania bezpieczeństwa.
4: Gdyby to była informacja, to miałby pan redaktorację. To raczej taka była PR-owski występ, prawda, w stylu Donalda Tuska, który tak naprawdę wszystkich postraszył. Nie było możliwości rzeczywiście dopytać o szczegóły. Stąd pomysł, jeśli chodzi o Rozwój
6: czym
4: Plus.
6: Czy
4: ja panu przeszkadzam? No bo, tutaj jestem, to proszę
6: postraszył?
4: Pozwolić mi. No tym, że jesteśmy zagrożeni,
6: jesteśmy.
4: Musimy się spodziewać wszystkiego.
6: Tak,
4: no to pytam o konkrety i rozwiązania. Skończył się ten występ tym, że przez cały tydzień dyskutowaliśmy o tym, czy ten raport był, czy nie był, czy to była notatka, czy raport i tak dalej.
5: Ale
4: więc pozwólcie Państwo, panowie, naprawdę wytrzymajcie chwileczkę, no po prostu. Więc to, co my proponowaliśmy, to rzeczywiście analogicznie do tego, jak postępował premier Mateusz Morawiecki, no spotkajmy się. Rzeczywiście być może są to informacje, które nie można tak po prostu przekazać opinii publicznej, ale środowiskom politycznym, które o pewnych jednak rzeczach, o życiu ludzi decydują, no można by się z nimi spotkać. Więc na przykład spotkanie z szefami klubów, czy spotkanie z przedstawicielami, no jakkolwiek, potraktowanie poważnie, po prostu poważne potraktowanie wszystkich sił politycznych
1: w Polsce. Ale wtedy wychodzi Jarosław Kaczyński na konferencję i mówi, najpierw niech Tusk przeprosi, to potem możemy rozmawiać.
4: Państwo, no tak naprawdę doceniam to i mówię otwarcie i szczerze, doceniam, że ten system, prawda, informacyjny, te powiadamiania, no powoli, ale, prawda, zmierzamy do jakiegoś celu i trzymam kciuki, żeby to przebiegało jak najszybciej. Ale jest wiele obszarów,
1: bo kto nie przygotował ustawy o obronie cywilnej.
4: Albo mi przeszkadzają panowie, mi wchodzi w słowo.
1: Przepraszam, ale od tego jestem.
4: Więc odpowiadam, no bardzo mi przykro, że nie rządziliśmy jeszcze kilka lat dłużej,
1: bo zdążylibyśmy,
4: tak, ale ja bardzo
1: dobrze pamiętam.
4: Ale panie redaktorze, proszę pozwolić mi skończyć myśl, jeśli mi pan zadaje pytanie,
1: proszę.
4: Dobrze? Więc jeszcze raz, jeśli chodzi o obronę cywilną, to oczywiście zaległości są wieloletnie. My koncentrowaliśmy się na przykład z tego, z czego panowie się śmiali. Była Armia Macierewicza, no dzisiaj chyba nikt nie kwestionuje
1: Wojska Obrony
4: Terytorialnej. Było budowanie muru na granicy, jakie były śmiechy, bieganie, prawda, z pizzami. No jednak się okazało, że to był dobry pomysł.
1: Czyli na obronę cywilną nie starczyło czasu,
4: tak? To wspieramy bardzo i trzymamy kciuki, żeby to przebiegało jak najszybciej. I teraz bym chciała wrócić jednak
1: do... Nie, to jeszcze tylko dokończmy ten wątek. Ale
4: jest 10 wątków, panie redaktorze, skończę. Myśl i odpowiem na pańskie dodatkowe
1: pytanie. Dobra, umówieni.
4: Okej. Więc to, co mnie martwi, to na przykład jeśli ja widzę, bo jakby tam informacja, na której mi zależy jako politykowi, kiedy spotkam się z Polakami, co mam im odpowiadać, na przykład, czy w związku z informacjami, jak państwo mówicie, ze strony Donalda Tuska, jest strategia, jak chronić na przykład takie najważniejsze strategiczne, infrastrukturalne punkty w Polsce, lotniska, dworce, tory, prawda, szpitale i tak dalej. No żadnej takiej informacji
0: pani
4: nie
0: chce upubliczniać te informacje?
4: Nie powiedziałam, że upubliczniać.
0: No
4: zaproponowaliśmy spotkanie z szefami klubów. Zaproponowaliśmy jakąkolwiek formułę, w której rzeczywiście politycy mogliby ustalić, w jakim kierunku zmierzamy i czy Donald Tusk rzeczywiście jest przygotowany do trudnych sytuacji. Jedyna informacja, jaka się przebiła w ostatnim tygodniu, przepraszam bardzo, to na przykład takie te w ramach ochraniania tego pasu granicznego zielone worki z piaskiem, które są nowoczesne i mają służyć za ochronę.
1: Ekologiczne formy ochrony granic też są ważne.
4: Dobra, wszystko
1: to teraz, przepraszam, ale umówiliśmy się na doprecyzowanie odpowiedzi na moje pytanie, bo pani poseł, mimo wszystko, w 2015 roku zaczęliście rządy, wicepremierem do spraw bezpieczeństwa był Jarosław Kaczyński, chwalony za wiele kwestii w tej sprawie przez Mariusza Błaszczaka wiele razy, a jednak dopiero w 2024, gdy już nie rządziliście przez rok, dopiero złożyliście projekt o ochronie ludności i obronie cywilnej, a wojna zaczęła się w 2022, a atak na Krym jeszcze wcześniej. Dlaczego ta ustawa przyjęła? przez rządy Prawa i Sprawiedliwości nie została przygotowana. Może już teraz mielibyśmy te wszystkie aplikacje i te wszystkie informacje wdrożone.
4: Być może była szansa, żeby to, prawda, przebiegało szybciej, ale przypomnę, z jaki był opór, jakie trudności przy tematach.
1: Mieliście swojego prezydenta.
4: Przepraszam bardzo, przy tematach, o których już wspomniałam, jak na przykład budowa zapory na granicy.
1: Dobra, no przecież państwo się z tego śmiali. Była szansa niewykorzystana.
4: Natomiast
2: naprawdę, to co tutaj opowiada pani poseł, to jest...
4: I ostatnie zdanie chcę jeszcze powiedzieć. Ostatnie, bo tego jeszcze nie powiedziałam. Szanowni państwo, zwróćcie na jeszcze jedną rzecz uwagę. No jednak też nasza energia, jeśli tak mogę powiedzieć, też koncentrowała się na tym, że jak wybuchła wojna na Ukrainie, to też, prawda, głównie zależało
1: po
4: nam na tym, żeby wspierać Ukrainę, żeby oni
1: byli w stanie... To teraz już definitywnie kropka. Adrian Witczak.
2: Panie redaktorze, no ten monolog tutaj pani poseł to jest pokazanie, no, że tak naprawdę w kwestiach obrony Mateusz Morawiecki, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił nic, dlatego że żadne działania w kwestiach informowania, w kwestiach obrony cywilnej nie zostały podjęte. Absolutnie żadne. I nawet o tym nie rozmawialiście, żeby to wdrożyć. To dopiero rząd Donalda Tuska przygotował konkretną ustawę. Przeznaczamy około 10 miliardów złotych na to, aby system obrony cywilnej skutecznie mógł działać. Mówi pani o tutaj obronie granicy, a pamięta pani, że ta skuteczność tego muru była jaka ona była, jak dopiero teraz rząd wzmocnił to, aby była możliwość tak naprawdę stuprocentowej obrony. Ale momencik, bo pani poseł tutaj opowiadała takie rzeczy. Mówi pani o tym, że to wypowiedź Donalda Tuska to było straszenie. Nie, to była rzetelna informacja, dlatego że Polacy muszą wiedzieć, że jest realne zagrożenie, ale również o tym, że nasze służby skutecznie działają. Pyta pani o obronę obiektów strategicznych. No, tego pani nie wie? Przecież to jest podstawa działania polskiej armii. Tak, takie strategiczne formy obrony są. Są nawet konkretne projekty ewakuacji i konkretne plany, które są tajne i ich nie można ujawniać. Jeżeli by pani chciała się tego dowiedzieć na posiedzeniu Sejmu, no to chce pani chyba pokazać
1: naszą
2: formę obrony Rosji.
1: Ja wiem, że obronę cywilną trzeba stawiać od zera, ale chociażby aplikacja w sprawie schronów, no wiemy od chociażby naszych słuchaczy, że no nieczęsto działa dobrze.
5: Jest strona internetowa, gdzie można sprawdzić miejsca schronienia i to nie są tylko schrony. Teraz ja jestem też po rozmowach z panią minister Roguską, która odpowiada za Akademię Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To działa bardzo sprawnie, już prawie 500 000 osób zostało w sierpniu przeszkolonych i zmienia się trochę jakby filozofia tego, co jest komunikowane do ludzi, bo to nie musi być tylko schron. To może być miejsce tymczasowego schronienia, czyli piwnica, czyli podziemny parking bez okien. To się dzieje. Natomiast chciałbym się odnieść jeszcze do kilku rzeczy. Po pierwsze, PSL głosowało za murem na granicy białoruskiej, ale musieliśmy po PiS-ie ten mur poprawić. 30% podnieśliśmy skuteczność do 100%. Druga kwestia to armia Macierewicza. Nikt nie podważał armii Macierewicza jako takiej, tylko...
1: Nie, ale moment.
5: Nikt nie podważał idei NSR-u. Narodowe Siły Rezerwy istniały jeszcze wcześniej przed WOT-em. My tylko krytykowaliśmy to, żeby jeden czy drugi Misiewicz nie chodził za nim żołnierz i nie trzymał za nim parasola. Znamy to była armia Macierewicza. Trzecia ważna sprawa, bo to jest też mega istotne. Pani poseł, dlaczego pan prezydent Nawrocki i jego otoczenie nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego? To ja pani powiem dlaczego, bo to jest odpowiedź na pani pytanie i pani zarzut do rządu. Z tych samych powodów, bo również środowisko w Pałacu Prezydenckim, otoczenie, boi się, że jak zaprosi tam niektórych polityków prawicy albo patoprawicy, to pewne informacje trafią w niepowołane ręce.
1: To teraz to jest Michał Połbocze, Konfederacja, jak pan reaguje na to, że
2: pani chwali prezydent, pani armię Macierewicza?
4: Proszę państwa, nie. A
2: inwestycje Macierewicza i Błaszczaka też pani pochwali?
5: Nie, ja pani tłumaczę.
1: Mówicie w trójkę.
5: Ja pani
1: to jest niewybaczalne dla naszych słuchaczy. Koniec. Michał Połuboczek, Konfederacja. Formaty rozmów z wykluczeniem prawicy pod tytułem Konfederacja Brauna, no ale też może i państwa, jak pan na to reaguje?
3: No nie no, alergicznie. Dlaczego mamy być wykluczeni? Czy zostaliśmy wybrani przez ludzi? No, jesteśmy ich przedstawicielami. Dlaczego mamy być pomijani? Jeżeli chodzi o te szkolenia i te informacje, Ja nie chcę wiedzieć. Ja chcę, żeby ten nauczyciel wiedział, gdzie wyprowadzić dzieci, bo na razie to nie wie. Co zrobić w wypadku, gdy syreny zawieją? Bo nie wie.
1: I pracodawcy chociażby.
3: I pracodawcy. Pan premier Kosiniak-Kamysz w marcu zeszłego roku obiecywał szkolenia. Nic nie zrobiono.
5: No jak to nie?
3: Zero.
5: Cały czas się
3: ale mieliście test przedwczoraj.
5: 500 tysięcy osób
3: wydarzyło, gdyby był realny atak?
1: I krótko Sławomir Ćwik w tej kwestii.
0: Jeżeli słyszę, kiedy prawica mówi, żeby ujawniać im szczegółowe plany operacyjne, tajemnice wojskowe, chcą, żeby udostępniać to choćby nawet tylko szefom klubów, to ja się pytam, takiemu szefowi jak Mariusz Błaszczak, przeciwko któremu toczy się postępowanie o ujawnienie ściśle tajnych tajemnic wojskowych? Chyba nie. Dlatego to nie jest ujawnione na tym poziomie. Jest oczywiście Komisja Służb Specjalnych, jest Komisja Obrony Narodowej, gdzie posłowie pracują także na tym zakresie. Natomiast jest część informacji, która jest naprawdę ściśle tajna, szanowni jest chroniona państwo, przez dowódców.
1: Pani,
0: natomiast
1: no, głosem,
0: no, natomiast no, dlaczego...
1: No, taka dola opozycji, pani.
0: Dlaczego pani też nie ujawniamy niektórych informacji posłom Konfederacji? Takim posłom, którzy jeżdżą do Monako, przyjmują pieniądze na swoje fundacje, jeżeli sprzedają jedną ustawę, mogą sprzedać kolejną.
2: Jedną rzecz. Patrząc na to, co tutaj mówiła pani poseł, wychwalając armię Macierewicza i Błaszczaka, trzeba powiedzieć jedno. Zarówno Błaszczak, jak i Macierewicz to szkodnicy polskiego systemu obronności. Pamięta pani zakupy samolotów bez uzbrojenia? Czy pamięta pani to? Anulowanie kontraktów? To były działania szkodliwe.
1: Krótkie zdanie.
4: Tak, dobra, już nie będę się odnosić, bo szkoda czasu.
1: Naprawdę krótkie, pani poseł.
4: Chcę powiedzieć tylko, wracając do obrony cywilnej, bo to jest ważne. Zgadzam
2: się.
4: Wieloletnie zaniedbania, tylko chcę zwrócić uwagę. Tak, a kiedy wybuchła wojna na Ukrainie? Ta prawdziwa.
1: Ale to trzeba czekać na wybuch wojny?
4: A kiedy była Gruzja? To było w czasach państwa rządów.
2: Chce pani przygotowywać obywateli po wybuchu wojny?
4: Panie pośle, naprawdę to jest bez sensu. Jeżeli ja tu mam być tylko paprotką, że otwieram usta, pan mi od razu przerywa.
1: Pani poseł, proszę się nie deprecjonować swojej roli, a po drugie bardzo dużo miała pani czasu.
4: Więc proszę mi pozwolić skończyć myśl bez przerywania przez pana posła, okej?
2: No ale to niech pani odbierze.
1: Dajmy dokończyć, bo nie
4: skończymy. System. Albo inaczej, próbuję skończyć myśl. Wojna na Ukrainie, Gruzja, to wszystko, co się działo na wschodzie, to nie stało się, prawda, w chwili tam w 2022 roku. To państwo wtedy bagatelizowaliście cały system obrony. Więc zaległości są wieloletnie i dobrze, że w ogóle zaczynamy
1: stawiam kropkę. Przechodzimy zaraz do internetu, gdyż kończy nam się czas antenowy. Szanowni państwo, otwieram dyskusję na temat decyzji sejmowych. O nowym wicemarszałku porozmawiamy w internecie, a teraz zaczniemy o tym, czego Sejm nie zrobił. Panie pośle, do polityka, panie ministrze, do polityka PSL-u zgłaszam się z odpowiedzią, bo widział pan chyba te wpisy, ale też te wypowiedzi posłów koalicyjnych, chociażby lewicy, że ulegacie alkoholobby, bo po wielu miesiącach negocjacji, ponoć po zgodzie w sprawie zakazu sprzedaży, ogólnokrajowym zakazie sprzedaży nocnej alkoholu, nagle z głosowań, gdy już było na finiszu, z harmonogramu głosowań wypada projekt ustawy. Co się stało? Dlaczego? Bo to PSL wnioskował i wicemarszałek Piotr Zgorzelski, a Włodzimierz Czarzasty się na to zgodził.
5: No to jeżeli się Włodzimierz Czarzasty zgodził, to pani Wicha wspomniana już tutaj powinna też mieć pretensje do swojego marszałka. Znaczy, jeżeli to jest taka sama narracja jak z tą bazą za 5 lat. Naprawdę. No, PSL jest winien wszystkiemu, jak jest i w rządzie, i w opozycji.
1: Ale wnioskowaliście o wyrzucenie
5: powiem
1: tego
5: panu,
1: z obrad,
5: powiem
1: tak?
5: Panu,
1: z głosowań.
5: Powiem panu, jaka jest dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o kwestię tej ustawy i radykalizmu, jaki w tym zakresie. Oczywiście część racji też swoich lewica ma, ale pamiętajmy też o tym, że parlament powinien reprezentować i dawać też szansę tym, którzy może są mniejsi albo mniej i ciszej.
1: Ale to się robi na
5: etapie
1: prac sejmowych komisji, a nie pod koniec procesu.
5: I teraz powiem, gdzie jest problem. Problem polega w tym, że zgłaszają się różne środowiska do różnych posłów. To jest branża przede wszystkim winiarska, która rozwija się w Polsce świetnie. Jest to potencjalny także taka gałąź przemysłu produkcyjnego, która ma naprawdę.
1: Ta ustawa by groziła tej branży?
5: Tak. I to jest coś, co, sprawiło.
1: Głową.
5: Co, no to nie, no, ma do tego zdania, ale ma do tego prawo. Natomiast to jest coś, co sprawiło, że trzeba się temu po prostu dalej przyjrzeć. Nikt nie neguje jakby idei walki z używkami. Natomiast
1: za zakazem nie, nocnej sprzedaży.
5: Natomiast nie może być takiej sytuacji, że głos bardzo ważnych przedsiębiorców nie jest brany w dyskusji.
1: Ale ten głos był na pewno wcześniej. Dlaczego teraz? Czy to nie jest przeciąganie w czasie, żeby teraz wrócić do prac komisji sejmowej?
5: Nie, to nie jest przeciąganie w czasie, tylko to jest naturalny element procesu legislacyjnego. Nikt nie jest nieomylny. Czasami w późnym, wie pan, przez 8 lat rządów PiSu mieliśmy różne sytuacje, łącznie z tym, że się wrzucało różne wrzutki do różnych ustaw, albo kolanem dopychało w nocy ustawę.
1: A teraz się hamuje.
5: A teraz się pracuje z uwzględnieniem różnych grup społecznych, okay. Bo filozofia, którą przyjęliśmy w 2023 roku, czy się to komuś podoba, czy
1: Adrian Wiczak z Komisji Obrony.
5: Konsultujemy.
1: Dlaczego pan kiwał przecząco głową, że branża winiarska nie upadłaby po wejściu w życie przepisów?
2: Nie, ja tutaj powiem tak. Ta dyskusja dotycząca tej ustawy toczy się już bardzo długo, bo pamiętam, jak ją rozpoczynaliśmy 3 lata temu na Komisji Zdrowia, jeszcze jak ministrem była pani Leszczyna. I uważam, że jest zgoda społeczna również na to, aby zakaz sprzedaży nocny od 22 obowiązywał i my jako politycy powinniśmy również w tym kierunku iść, patrząc również na badania, bo badania wskazują...
1: I tu PSL się zgadza.
2: Tak, badania wskazują...
1: Chodzi o reklamy, badania wskazują, festiwali
2: badania wskazują bardzo jasno, że musimy skutecznie ograniczać spożycie alkoholu i takie działanie powinno być.
1: Ale drugi obszar, tą ustawę?
2: Drugi obszar, co jest w tej ustawie, żebyśmy tutaj to mocno wybrzmiało, bo to nie jest tylko zakaz, ale to jest również ograniczenie reklamy, to jest również odpowiednie oznakowanie opakowań, to są wyższe opłaty za samą koncesję.
1: Dużo
2: spraw. I jeśli są jakieś sprawy, które wymagają wyjaśnienia, wymagają konsultacji z różnymi branżami, to dobrze, że one się odbędą. Natomiast nie możemy zbyt długo zwlekać i mam nadzieję, że no, na następnym posiedzeniu Sejmu ta ustawa będzie głosowana, bo takie były również ustalenia, jeśli idzie o rozmowy. Natomiast to, że będzie miesiąc później czy półtora miesiąca później, nie ma większego znaczenia. Ważne, że ta ustawa będzie
1: dobrze przygotowana. Poseł Unia Centrum, co się stało tak naprawdę?
0: Dostrzegam problem alkoholizmu i wpływu alkoholu na społeczeństwo. On jest dewastujący. Żałuję, że na przykład prezydent Nawrocki w grudniu ubiegłego roku zawetował ustawę o podniesieniu akcyzy od alkoholu, który jest bardzo tani i jest nisko opodatkowany, co jest oczywiście z korzyścią dla międzynarodowych koncernów, które można powiedzieć, że rozpijają Polaków. Natomiast ta ustawa z kolei w niektórych aspektach jest naprawdę bardzo rygorystyczna. Mam na przykład na myśli kwestię promocji związanej z tradycją też i z wieloletnimi takimi wydarzeniami lokalnymi, które się wpisały na stałe w tradycję i w kulturę. Mam na przykład na myśli być może dlatego, że kiedy może nie pracowano nad tą ustawą, to nie pracowano, a z kolei kiedy pracowano, to było już bardzo nagle, szybko i bez dyskusji. Mam na przykład na myśli, podam przykład.
1: Krótki.
0: W tym roku mieliśmy 55. edycję Chmielaków Krasnostawskich. To jest ogólnopolska impreza chmielarzy.
1: I byłaby zagrożona pod reżimem tej ustawy?
0: Tak, ponieważ nie byłoby komu sfinansować tej reklamy.
1: Okay.
0: Ponieważ faktycznie ta reklama jest finansowana przez browary i to niewielkie grupy.
1: Brońmy tradycje różne, regionalne.
0: Małe polskie browary.
5: To nie jest widzimisię PSL-u.
0: To są małe polskie browary, które tak naprawdę współfinansują.
1: To kropka, panie pośle, bo została na minutkę.
0: To jest nasza tradycja.
1: Dla opozycji w tej kwestii, jak tę burzę
0: Czesi ani Niemcy by tego nie zrobili.
3: Ja to osobiście staję razem z kolegami.
1: Kto naważył tego piwa?
3: W obronie naszego piwa, lokalnego piwa, w obronie naszej lokalnej.
1: Byśmy tego nie reklamowali alkoholu tutaj na antenie.
3: Nie będę reklamował, ale wiem, że jesteśmy świetni w tych branżach, mamy rewelacyjne produkty.
1: Mirosława Stachowiak-Różecka na koniec. Pani głosowała za ustawą, by głosowała za?
4: Odpowiedź co do zasady, tak, jeżeli krótko, jedno, to prawda, ale jeśli mam tak mało czasu i pozwolicie panowie, że chociaż tu wytrzymacie, to muszę powiedzieć, że jedna rzecz, która też naszą uwagę zwróciła, to, że jednak zabieramy samorządom, bo dotychczas samorządy mogą mogą decydować o tym, prawda, o tej prohibicji, a tu już ten przepis będzie odgórny, że nie ma nocnej sprzedaży alkoholów i to jest też zagadnienie, nad którym my się zastanawialiśmy, no więc poczekamy, jak te inne, prawda, tutaj postulaty zostaną rozstrzygnięte, podejmiemy decyzję. Co do zasady, jesteśmy przeciwko sprzedaży nocnej alkoholu i przeciwko reklamowaniu alkoholu.
2: Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że samorządy same o to postulowały.
1: Ja pamiętam, tak, ale już coraz więcej samorządów wprowadza ten zakaz.
2: Ja też uważałem, że to samorządy mają
1: decydować. Ropeczka. Część radiowa Wyborów w Toku dobiegła końca. Zostajemy z Państwem na YouTubie i na Facebooku Radia Tok FM, więc zachęcam, bo porozmawiamy o tym, dlaczego Jarosław Kaczyński uznaje wczorajszy dzień za smutny dzień. A w radiu informacje Tok FM o 10:00, po nich program Wspólna Sobota, na który za chwilę zaproszą Państwa prowadzący. No a my zostajemy na YouTubie. Maciej Kluszka, do usłyszenia.
6: Oto prowadzący program Wspólna Sobota, Anna Sobańda i Rafał Turowski. Dzień dobry Państwu, zapraszamy dobry. Po informacjach.
7: A w programie tym razem spróbujemy pokłócić się o lalkę, tak jak niemal połowa naszego społeczeństwa.
6: Zaprosimy Państwa na weekend, na przykład na weekend do Czech.
7: I przyjrzymy się raz jeszcze książce Król Maciuś I.
6: Wspólna Sobota, już za kilka minut.
7: Do usłyszenia.
8: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
9: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycerz Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryd. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
14: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. Kielce Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, Finance.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę i polskie myśliwce poderwane do akcji ochrony nieba. Nie ma zgody sądu na areszt posła Koalicji Obywatelskiej podejrzanego o korupcję. Lublin sprawdza, jak szkoły zareagowały na alarmy przeciwlotnicze. Nadal wielu z nas nie wie, co robić w sytuacji kryzysowej. Minęła 10:00, informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Użycie polskich myśliwców ma charakter prewencyjny, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Najnowsze informacje sprawdza reporter TOK FM Szymon Kępka. Szymonie, co jeszcze możemy przeczytać w komunikacie wojska?
22: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości. Tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Szymon Kępka, TOK FM.
21: Do tego tematu będziemy wracać. Tymczasem władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alertę o zagrożeniu atakiem z powietrza.
23: Najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowany.
21: A jak dodaje szef Wydziału Bezpieczeństwa Mirosław Sokal, miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni.
24: W tym roku organizowaliśmy w 6 dzielnicach szkolenia i były takie oto przypadki, kiedy tych szkolących było więcej niż osób zainteresowanych szkoleniem. Dlatego korzystając z tej sytuacji, chciałbym zaprosić. Kolejne szkolenie jest dla mieszkańców 29 września i tam będziemy właśnie mówić o sposobach zachowania.
21: A chodzi m.in. o to, by wiedzieć, gdzie się schronić, gdy dostajemy alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i by nie mówić, nie wiem, co robić. Liczą się minuty, a nawet sekundy. Co robić, gdy usłyszymy syrenę alarmową? Odpowiedzi na naszym portalu tokfm.pl. Czas na politykę. Poseł Wojciech Król, podejrzany o zarzuty korupcyjne, nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowaniu wobec posła polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Na linii już teraz Katowice i reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, no to powiedz, co zarzuca się politykowi.
25: Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Pełnomocniczka Króla, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
26: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
25: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
21: Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Asystent osobisty pomoże w codziennych aktywnościach prywatnych lub zawodowych, powiedziała wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora.
27: Bardzo ważny dzień dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich rodzin, dlatego że Sejm prawie jednogłośnie, ponad podziałami, przyjął ustawę o asystencji osobistej. Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
21: Ale ustawa jest oceniana jako rozwiązanie pośrednie, bo nie gwarantuje, zdaniem jej krytyków, asystencji w odpowiednim wymiarze godzinowym. Kujawsko-Pomorskie szkoły będą mogły ubiegać się o tytuł Szkoły Przyjaznej Harcerstwu. To wspólna inicjatywa Kuratorium Oświaty, Wojewody i ZHP, która wyróżni placówki otwarte na działalność zuchową i harcerską. Do różnych organizacji harcerskich należy w naszym kraju ponad 150 tysięcy osób. O szczegółach opowie reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
0: Szkoły często udostępniają sale, pomagają organizować zbiórki czy wolontariat, mówi komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP Beata Bardzińska.
1: Jest to tytuł przeznaczony dla tych szkół, które od lat z nami współpracują. Nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale też będąc otwartym na codzienne nasze działania, na biwaki, przechowywanie sprzętu, na inne działania, które możemy razem z tymi szkołami robić.
0: W kujawsko-pomorskim połowa z 2800 szkół wspiera harcerstwo, wylicza kurator oświaty Grażyna Dziedzic.
2: Harcerstwo od dziesiątek lat było związane ze szkołą, z edukacją. Wychowuje się postawy odpowiedzialne, ekologiczne, otwarte na drugiego człowieka.
0: W inicjatywie mogą wziąć udział wszystkie organizacje harcerskie, nie tylko ZHP. Wyróżnienie otrzymają 23 placówki rocznie, a tytuł będzie obowiązywał przez 3 lata. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
21: I takie są informacje TOK FM, kolejne o 10.20, a teraz pogoda. Od 19 stopni dziś na termometrach w Szczecinie i w Białymstoku, 20 w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Lublinie. 21 to w Warszawie i we Wrocławiu, 23 w Krakowie, do nawet 24 w Rzeszowie. Dziś w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry Państwu, 6,5 minuty po godzinie 10. To jest audycja Wspólna Sobota, na którą przyjemność mają zaprosić Anna Sobańda i Rafał Turowski. Na dobry początek naszego spotkania przenosimy się do pięknego Wrocławia, ponieważ Wrocław w tych dniach jest polskim bez wątpienia, a prawdopodobnie europejskim, polską bez wątpienia, a europejską stolicą tańca właśnie.
7: A z nami jest pani Aleksandra Kowalczyk, producentka Polskiej Platformy Tańca. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
7: Panie Aleksandro, to proszę nam tu w studio oraz słuchaczom wytłumaczyć, może wyjaśnić, czym jest Polska Platforma Tańca.
4: Polska Platforma Tańca jest takim wydarzeniem, które się odbywa co 2 lata i którym, podczas którego prezentowane są najciekawsze, zdaniem takiego międzynarodowego jury, spektakle i performensy oraz związane z tańcem współczesnym. I podczas 4 dni festiwalowych pokazywane są te spektakle, w których uczestniczy mnóstwo gości z zagranicy. Mamy ich około 50. Uczestniczą też polscy dyrektorzy, kuratorzy, recenzenci. I to jest taki moment, kiedy w jednym miejscu można pokazać takie najpiękniejsze, najciekawsze, intrygujące spektakle. Platformie towarzyszą także spotkania networkingowe, sieciujące, warsztaty. Czyli to jest taki moment, kiedy można nawiązać kontakty, współpracę, pokazać się, no i też zaistnieć. Tak.
7: To jeszcze tylko dodam, że Polska Platforma trwa od 17 września i będzie trwała do 20, czyli do niedzieli.
3: Mhm. Pani Aleksandra, jak w ogóle?
4: Do niedzieli, tak. Mhm. Mhm.
3: Jak w ogóle ma się polski taniec współczesny?
4: Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze i jakby zaczyna być coraz bardziej widoczny. To widać przede wszystkim w tym, że zostaje też także doceniony w paszportach polityki, ponieważ pan Wojtek Grudziński ze swoim spektaklem Trisom 3 jakby jest laureatem tej nagrody i jest też obecny podczas naszej platformy. Jest też taka rzecz, że powstał pawilon tańca w Warszawie, który jest bardzo ciekawym miejscem, w którym można zobaczyć to, co się dzieje teraz na świecie. Jakby są bardzo ciekawe wydarzenia, spektakle, goście, warsztaty. W Lublinie otworzył się też centrum choreograficzne i powstają nowe. I w związku z tym taniec jest widoczny, jest ciekawy, jest warty zobaczenia i jakby zapraszamy.
7: A jakie tematy podejmują te współczesne spektakle taneczne?
4: Te spektakle, znaczy te, które akurat są prezentowane podczas platformy, podejmują różne tematy związane z kobiecością, z przejęciem, jaka jest rola kobiety, jakie jest jej znaczenie, jak może być niedoceniana albo prześladowana, albo jakby podejmują, znaczy może inaczej, podejmują też jakby temat gwałtu, temat wykorzystywania podejmują różne ważne tematy społeczne, które nas dotyczą artystów, postrzegania ciała, postrzegania ich obecności. Tak jak na przykład, hasło naszej platformy to są poruszenia i znaczenia. Mają poruszyć nas i dać jakiś cel do dalszego działania, do zastanowienia się nad światem współczesnym, na tym, jak żyjemy, jakie mamy prawa i mniej więcej chyba tak.
3: Czy możemy w ogóle mówić o czymś takim jak polski język tańca współczesnego?
4: Oj, to jest dla mnie trudne pytanie, bo ja bardziej jestem od strony organizacyjnej tutaj, natomiast myślę, że to jest bardziej pytanie do kuratorów i do członków jury naszego festiwalu, jak oni to oceniają, ale myślę, że tak, myślę, że są jakby elementy w tym spektaklu, w spektaklach, które są prezentowane, które są bardzo mocno związane z Polską i które jakby też pokazują naszą kulturę, nasze. Jeszcze raz się odwołam do spektaklu na przykład Wojtka Grudzińskiego, który jakby nawiązuje do polskich choreografów. Ale myślę, że tych znaczeń można odnaleźć więcej.

0: sposób pod kątem swoich doświadczeń, emocji, swoich potrzeb. Przykład. Wczoraj był prezentowany spektakl Kocham Balet, tylko Glory Game, który ma pewien swój opis i swój zamysł, który przedstawił artysta. Natomiast rozmawiałam z uczestnikami, którzy widzieli go po raz pierwszy i odkryli zupełnie inne znaczenia. Odkryli w tym spektaklu poszukiwanie siebie, poszukiwanie swojej roli, odkopywanie z tego piasku swojego ubrania, swojego znaczenia. Więc myślę, że nie ma się co bać i nie ma się coś zastanawiać, tylko szukać czegoś, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne, co ja w tym spektaklu odnajduję dla siebie.
1: No, ale też powiedzmy, Pani Aleksandro, powiedzmy zupełnie szczerze, że są też przedstawienia mniej komunikatywne i bardziej komunikatywne. No, na przykład ten Obotrisam, o którym Pani wspomniała, Wojtka Grudzińskiego. Wspaniałe przedstawienie faktycznie i docenione przez Tygodnik Polityka. No to jest bardzo zrozumiałe, jest bardzo poruszające, jest bardzo, bardzo piękne. Tam nie trzeba nikomu niczego tłumaczyć podczas oglądania tego spektaklu. To jest jedna rzecz. A rzecz druga, kiedy porównamy na przykład taką imprezę jak Festiwal Ciało Umysł, no to jednak są nadkomplety na tej warszawskiej imprezie. Więc jednak widzowie takiego teatru, wydawałoby się troszkę bardziej, troszkę trudniejszego, jednak chcą mieć kontakt z taką sztuką.
0: Są i tutaj też widać we Wrocławiu, tutaj jest wiele osób czeka na wejściówki i na wolne miejsca i wszystkie spektakle grane są z większą grupą publiczności niż mamy miejsc. Natomiast myślę, że jest zainteresowanie i Festiwal Ciało i Umysł cieszy się olbrzymią popularnością, natomiast myślę, że brakuje jeszcze niektórym spektaklom takiej promocji i zachęcenia do odwiedzenia teatru, do odwiedzenia...
1: Robimy, co możemy, naprawdę.
0: Tak, natomiast ja też tak widzę, że wiele osób z moich jakby znajomych, ja pracuję w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca od niedawna, natomiast zachęcam, promuję i niektórzy w ogóle nie znają tego rodzaju sztuki, więc to duża rola przed mediami, i żeby to wprowadzić i zaprosić widzów do uczestniczenia w tych wydarzeniach, bo naprawdę są fajne, warto zobaczyć.
2: To tak szybciutko na koniec jeszcze, czy te spektakle, które są podczas Polskiej Platformy Tańca prezentowane, będzie można zobaczyć gdzieś również później? Jeśli ktoś przegapi akurat tutaj.
0: Tak, jak najbardziej. Natomiast trzeba śledzić jakby informacje mediowe i Facebooki, social media. Te spektakle są, na przykład Kocham Balet będzie za chwileczkę w Krakowie na festiwalu Roller Coaster w Krikotece 27 września. Bardzo dużo z tych spektakli, które są prezentowane teraz, można zobaczyć w Warszawie, w Komunie Warszawa. Proszę śledzić też stronę Pawilonu Tańca, tam też się pojawiają. Są też w Lublinie.
2: Czyli jeśli coś nam spadnie w oko, to warto śledzić, tak, media społecznościowe i patrzeć, gdzie będzie wystawiane. Bardzo dziękujemy, Pani Aleksandra Kowalczyk, producentka Polskiej Platformy Tańca, była z nami.
1: Która to platforma? Jeszcze do jutra we Wrocławiu. Pięknie dziękujemy za rozmowę. A w audycji Wspólna Sobota już za chwilę po informacjach Radia Tok FM zastanowimy się, czym różni się prokrastynacja od lenistwa.
3: Autopromocja.
4: Wyszedłem w nocy. Tak samo jak przyjechałem, byłem więc w tym piekle 947 dni i tyleż nocy. Wychodząc, miałem o kilka zębów mniej niż w momencie mojego tu przyjścia oraz złamany mostek. Zapłaciłem więc bardzo tanio za taki okres czasu w tym sanatorium. 86 lat temu Witold Pilecki daje się dobrowolnie aresztować w Łapance, by trafić do Auschwitz.
3: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Każdego roku blisko

0: 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10.25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 10.20. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Przywódca zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Prezydent RP Karol Nawrocki doleciał do Nowego Jorku, rozpoczynając wizytę z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta potrwa do środy. W jej trakcie będzie przemówienie polskiego prezydenta i spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Na koniec sport: Tymoteusz Puchacz, Adrian Bendyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Audycja Wspólna Sobota wciąż trwa. Jest godzina 10.21. Będziemy z Państwem do 12. Anna Sobańda i Rafał Turowski przy mikrofonach, przypomnę. A teraz, proszę Państwa, poruszymy taki temat, o którym ostatnio trochę mówiliśmy, trochę w mediach się pojawiał i zastanawiamy się z Rafałem, czy to jest nowa, ładna nazwa na dawną cechę, czy może jest to faktycznie jakieś inne zjawisko?
16: Wszystko będziemy za chwilę wiedzieli. Doktor Joachim Kowalski, pracownia psychopatologii eksperymentalnej, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie
15: Dzień
16: doktorze.
15: Dobry.
17: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
16: Cała przyjemność po naszej stronie. Panie doktorze, jak to się dzieje, że sprzątanie naszego mieszkania nagle staje się nieprawdopodobnie atrakcyjnym zajęciem w sytuacji, w której mamy do napisania duży i ważny oraz pilny tekst?
17: Tak najprościej ujmując, bo tutaj modeli teoretycznych jest wiele na ten temat, które by wyjaśniały naturę tego zjawiska, które nazywamy w nauce prokrastynacją, czyli właśnie tym odkładaniem zadań na później, mimo że mamy wystarczająco dużo czasu, żeby je zrobić. I w tych najprostszych słowach byłaby to kwestia po prostu problemu z regulacją swojego zachowania i z regulacją emocji, a zazwyczaj pisanie tego wielkiego tekstu, czy tego ważnego tekstu jest czymś takim, co wzbudza w nas napięcie, a możemy się tym jakoś stresować, więc w takim mechanizmie, gdzie czujemy napięcie i to się nam bardzo nie podoba i chcemy tego uniknąć, więc angażujemy się w jakieś inne zachowanie, na przykład to sprzątanie, i wtedy nasze napięcie opada, a jednocześnie dostajemy też czasami coś fajnego, czasami to może być czyste mieszkanie, czasami to może być odcinek serialu, i w ten sposób możemy wpaść trochę w taką pętlę, gdzie to unikanie staje się bardziej takim chronicznym problemem, czy staje się nawykowe, i coraz trudniej nam się w to zadanie ważne zaangażować.
15: A czy jest taki moment, w którym ta prokrastynacja jest po prostu jakimś narzędziem radzenia sobie? Czy ona może mieć dobre skutki?
17: Czy może mieć dobre skutki? Na ogół nie. W sensie tak, żeby też nie patologizować czegoś, co jest jak najbardziej powszechnym doświadczeniem, każdemu z nas może zdarzać się odwlekać czy prokrastynować od czasu do czasu. Problem zaczyna się, kiedy robi się to chroniczne, kiedy robi się to coś, co wymyka nam się spod kontroli, kiedy czujemy, że nic sobie z tym nie radzimy. A jeśli prokrastynujemy od czasu do czasu, raczej to nie będzie miało negatywnych skutków, pozytywnych raczej też nie. Tak, ta ulga, którą odczuwamy, kiedy stwierdzamy, że jednak czegoś nie robimy i będziemy robić coś innego, jest raczej chwilowa, a ten projekt, tekst, czy magisterka, cokolwiek, co sobie wymyślimy do zrobienia, no i tak nie ucieknie.
16: A psycholog uznaje prokrastynację za problem czy zagadnienie związane z zarządzaniem czasem, czy też nieumiejętnością zarządzania czasem, czy też raczej zarządzaniem emocjami.
17: To drugie. Są jakby bardziej prominentni ode mnie badacze prokrastynacji, mówią o tym, że to nie jest problem z zarządzaniem czasem, i na przykład mówią, że oferowanie osobom, które nadmiernie prokrastynują, takich metod radzenia sobie właśnie typu lepiej zarządzaj swoim kalendarzem i tak dalej, jest jak plasterek na dość głęboką ranę. W sensie to nie pomaga. Czasami każdemu z nas może się pomóc trochę jakby takich trików z zarządzaniem czasem, jakby do lepszej organizacji, ale prokrastynacja nie jest problemem z organizacją, a tego czasu zazwyczaj jakby musi być wystarczająco dużo, żeby mówić o tym, że prokrastynujemy. Chodzi o to, że emocje, napięcie, moment, w którym za dane zadanie mamy się zabrać, są na tyle nieprzyjemne, że po prostu stwierdzamy, że będziemy robić coś innego. Więc to jest bardziej właśnie taki problem z
16: Zauważmy, że niekiedy te rzeczy nie muszą być jakoś specjalnie bardzo nieprzyjemne, tylko mniej nieprzyjemne niż te, którym się oddajemy.
15: To w zastępstwie się pojawia, tak.
17: To też nawet opisuje się na przykład taki fenomen, w którym odwlekamy rzeczy, które są dla nas ważne, ale są związane z sukcesem. Na przykład właśnie postępowanie awansowe czy pisanie magisterki, tak, ukończenie studiów na przykład powinno być czymś, co jest fajne jakby i nas gdzieś tam wynosi dalej w dorosłe życie, ale jednocześnie też wiąże się z napięciem, mimo tego, że powinno być jakby całkiem dla nas ważne.
15: A ja spotkałam się też z takim tłumaczeniem, nie wiem, czy pan doktor się z tym zgodzi, że część osób, które prokrastynują, robią to dlatego, że jakby potrzebują takiej adrenaliny, małej ilości czasu na wykonanie tego finalnego zadania, czyli po prostu skracają go sobie specjalnie po to, żeby potem mieć tą presję, która jest im potrzebna do wykonania tego zadania.
16: No to może być
15: zadania.
16: Uzależniające, naprawdę.
17: My też tak o tym myślimy. Nasz zespół badawczy nawet opisał taki model w jednej z naszych najnowszych prac, w której uwzględniamy właśnie taką ścieżkę, gdzie z jednej strony możemy unikać zadania, angażować się w coś innego, na ogół bardziej przyjemnego, ale też jest ta ścieżka właśnie czekania, aż ta presja czasu będzie bardzo duża, na tyle intensywna, że już w to zadanie się zaangażujemy, ale właśnie czując presję. Z jednej strony może być to kwestia tego, że po prostu nie chcemy danego zadania jakby zawalić, więc po prostu pod tą presją się angażujemy, ale też zaczynamy uczyć się po prostu sami siebie, że czy mieć na przykład takie przekonanie, że o, ja po prostu dobrze pracuję pod presją albo tego potrzebuję, a jednocześnie jeśli na przykład wyniki tego projektu, tej pracy są nie do końca zadowalające, to też mamy takie tłumaczenie, że no jakby nic innego w tym czasie nie dało się zrobić, jakby tyle, ile miałem czasu, to tyle wykorzystałem, ale jednocześnie też w tej ścieżce pojawia się taki aspekt no jakby też błędnego koła właśnie tego, że nie weryfikujemy tego, że gdyby pracować bez tej presji czasowej, to byłoby nam po prostu spokojniej, lżej i pewnie ten projekt byłby lepszy, ale też z drugiej strony właśnie wzmacniamy to przekonanie o tym, że ja po prostu tej presji potrzebuję, żeby w ogóle się do czegoś zabrać.
16: Panie doktorze, a gdzie jest ta linia dzieląca takie zwykłe, codzienne, no nie chce mi się, od takiej prawdziwej, słownikowej prokrastynacji?
17: Każdemu może się nie chcieć. Czasami możemy być zmęczeni, możemy nie mieć na coś ochoty i jest to jak najbardziej normalne doświadczenie. Prokrastynacja będzie wtedy, kiedy mamy jakieś zadanie przed sobą. Na przykład sobie sami planujemy, że o, ja teraz nie wiem, usiądę i będę ten ważny tekst pisał, i tego nie robię. I po prostu tego unikam. I tutaj oczywiście granica może być, powiedzmy, rozmyta, czy może być taka arbitralna, w tym sensie, że na przykład mówi się też o takim fenomenie, w którym w ramach prokrastynacji na przykład wykonujemy inne obowiązki. Jeśli mamy do napisania 5 tekstów i jeden z nich jest tym naprawdę pilnym, za który powinniśmy się zabrać, może się zdarzyć tak, że te 4 inne powstaną szybciej, bo po prostu się w nie właśnie zaangażujemy. Więc tutaj jakby zrozumienie tego, co faktycznie w naszym przypadku może być tą prokrastynacją, no nie zawsze jest takie proste.
15: No to teraz, kiedy już wiemy, czym jest, jakie ma podłoże prokrastynacja, to jak z nią walczyć? No bo odpowiedzieliśmy już, że ona jednak częściej jest szkodliwa niż
16: może
15: pożyteczna.
16: Może nie walczyć.
17: Jeśli zdarza się to nam od czasu do czasu i nie przeszkadza nam bardzo w życiu, no to też możemy nie mieć takiego poczucia czy motywacji w ogóle, że to jest problem, którym trzeba się zajmować, ale jeśli z kolei ktoś ma takie doświadczenie jakby chronicznego wpadania po prostu w takie sytuacje, że o, chciałbym coś robić albo mam coś do zrobienia, ale tego nie robię raz, jeden, drugi, kolejny, i to według różnych badań to jakby ciężko to oszacować, ale powiedzmy może to dotyczyć na przykład 10% populacji, a to warto wtedy za różnego rodzaju metod korzystać. A faktycznie takim pierwszym krokiem może być też próba zarządzania czasem. Czasami, jeśli nasz problem nie jest bardzo głęboki, to nawet to może być czymś, co nas, powiedzmy, ustrukturyzuje na tyle, że będziemy w stanie sobie zadane zadanie, zadany problem się zabrać. I to są takie metody w rodzaju po prostu pilnowania, czy ustalania sobie kalendarza, czy robienia listy zadań. Oczywiście warto wtedy nie wpaść w taką pułapkę, która polega na tym, że bardzo dużo czasu poświęcam na robienie list, a właśnie nie zajmuję się tym, czym mam się zajmować. Ale samo jakby czasami nie zabieramy się za jakieś zadanie, ponieważ nie wiemy jak i wydaje nam się to bardzo, powiedzmy, takim murem nie do przebicia, więc wtedy warto ten mur po prostu rozebrać sobie na pojedyncze cegły, powiedzieć sobie, że muszę podzielić to zadanie na mniejsze podzadania i po prostu zrobić to jedno zadanie, a jak się rozmawia z osobami, które właśnie chronicznie prokrastynują, czy mają z tym większy problem, to te osoby też mówią na przykład o takim wyobrażeniu, że o, ja sobie, nie wiem, mam dzisiaj wolny dzień, to usiądę i będę, nie wiem, robić swoją pracę i mam 8 godzin i sama ta wizja tego, że mam siedzieć i pracować 8 godzin, nie jest zbyt realistyczna, tak? Potrzebujemy przerw, potrzebujemy czasu wolnego, musimy zjeść, zrobić zakupy, jakieś tam inne rzeczy, a więc samo to, że na przykład ja usiądę sobie na tylko pół godziny tej pracy i zacznę w ogóle, jest jakby bardziej wartościowe niż myślenie o tym, że powinienem siedzieć 8 godzin i nie zrobię nic. Jakby 5 minut pracy czy 10 minut pracy jest lepsze niż 0 minut pracy.
15: Trochę jak z treningami fizycznymi.
16: Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że pan doktor raczył oszacować występowanie prokrastynacji na 10% populacji?
17: To nie populacji takiej ogólnej, ale to nie ja oszacowałem, tylko akurat tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to byli badacze z Niemiec, którzy takie badania przeprowadzili. Szacunki są bardzo różne w zależności od badań. Teraz, w tym momencie, jakby obecnie staramy się iść w taką stronę, żeby jednak identyfikować te osoby, które naprawdę mają spory taki, powiedzmy, chroniczny problem z prokrastynacją, a jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu pojawiały się na przykład prace, które mówiły, że 90% studentów prokrastynuje albo 50% studentów prokrastynuje, a faktycznie studenci są bardzo taką specyficzną populacją pod tym względem, ponieważ no, są to osoby, które wyszły ze szkoły średniej, z bardzo takiej, powiedzmy, sztywnej struktury, idą na studia, gdzie wymaga się od człowieka samodzielności, właśnie regulacji swojej własnej pracy, ustalania tego, co kto robi, i jest to kontrolowane raz albo maksymalnie dwa razy do roku najczęściej, tak, te postępy w nauce. Ale kiedy weźmiemy pod uwagę właśnie kwestię chroniczności, ale też kwestię tego, jak bardzo dana osoba cierpi, to wychodzi na to, że bardziej to właśnie by dotyczyło węższej grupy populacji. Będzie to 10, może 15% ludzi, którzy z tym problemem się bardziej mierzą.
16: Nie wiem, jestem jakoś otoczony prokrastynatami. Nie mówię
15: może
16: to o tobie, Ania, oczywiście.
15: Może. Albo studentami w takim razie. A czy chroniczna prokrastynacja u dzieci to jest normalne, czy to tylko moje tak mają?
16: To na nic twoje.
17: Ojej, nie jestem pewien, czy potrafię dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Wyobrażam sobie też, że bycie rodzicem...
15: Nie, to jest wieczna walka z prokrastynacją.
17: Tak, nie jest już pewnie taką pozycją zbyt obiektywną do tego, żeby oceniać, czy dzieciaki zachowują się jak trzeba, czy nie. Zależy oczywiście, jak duże będzie nasilenie tego problemu, czego to będzie dotyczyć, i czy to też będzie dotyczyć takich, powiedzmy, zachowań narzuconych, czy zadań narzuconych z zewnątrz, typu posprzątaj pokój, czy też tego, co dziecko samo chciałoby zrobić, ale odczuwa na tyle duże napięcie, że nie jest w stanie tego zrobić. Często jesteśmy pytani w wywiadach na przykład o to, czy prokrastynacja to jest lenistwo. I tutaj muszę właśnie powiedzieć, że nie. W sensie może to być jakoś skojarzone i to być coś, co się narzuca, kiedy słyszymy o takim zjawisku jak prokrastynacja. Ale lenistwo jest właśnie taką kategorią moralną, tak, jest oceną. I możemy mieć osoby, które na przykład robią bardzo dużo i mają, nie wiem, dwa kierunki studiów, pracę, wolontariat i mówią o sobie, że prokrastynują, bo w nocy śpią zamiast pracować, ale mogą być też na przykład osoby, które ktoś z zewnątrz je będzie, nie wiem, na przykład właśnie rodzić dziecko, będzie mówił, och, ty jesteś leniem i tak dalej, albo może ty jesteś prokrastynatorem, bo słyszałem to właśnie w radiu, to dziecko czy ta osoba może być całkiem kontenta z tym, że sobie czegoś nie robi, bo właśnie odpoczywa albo po prostu nie ma jakiegoś planu, nie chce czegoś zrobić, a ta łatka lenistwa po prostu pochodzi z zewnątrz i jest jakąś tam formą oceny.
15: Czyli myślę, lenistwo. Trudno nazwać leniwym kogoś, kto zamiast napisać pracę wysprzątał całe mieszkanie. No to jakby nie tak się objawia lenistwo chyba.
16: No powinnaś być zachwycona, jeżeli...
15: Ale to nie moje dzieci nie sprzątają mieszkania zamiast pisać pracę.
16: Czyli leni to ocena, a prokrastynator to stwierdzenie faktu. To może zapamiętajmy.
17: Bardziej taki opis zachowania, tak myślę, że możemy o tym myśleć, że to jest też właśnie opis zachowania związany z tym, a co ktoś sam planuje, jakby, że będzie wykonywał, a tego nie robi. A jeśli chodzi o metody radzenia sobie, tutaj mogę jeszcze ten wątek dalej pociągnąć, bo tego też dotyczył nasz projekt w konsorcjum, które prowadzimy z Instytutem Biologii
16: Doświadczonej. Panie doktorze, ale w jednym zdaniu, bo musimy kropkę postawić.
17: W jednym zdaniu. Dobra, to super ważne. Na koniec, gdyby ktoś miał poczucie, że chronicznie sobie z tym problemem nie radzi, terapia poznawczo-behawioralna jest taką metodą już właśnie pomocy profesjonalnej, psychologicznej, za którą warto się zabrać, z której warto skorzystać, jeśli się nadmiernie prokrastynuje i ma się poczucie, że sobie z tym nie radzi.
15: I zwłaszcza, gdy te skutki prokrastynacji są dotkliwe, no bo to tak też
17: dokładnie
15: może wyglądać.
17: Tak.
15: Bardzo dziękujemy. Pan doktor Joachim Kowalski z pracowni psychopatologii eksperymentalnej Instytutu Psychologii PAN był naszym gościem.
16: Dziękuję. Informacja Radio Tok FM za chwilkę, a później nie pokłócimy się o lalce.
11: Autopromocja. Szkolna stołówka to ostatnio temat polityczny.
18: Porozmawiajmy więc merytorycznie i rozprawmy się z mitami wokół mięsa i strączków.
11: O jedzeniu w szkołach i nie tylko. Porozmawiamy z dietetyczką w czasie rodziców.
18: W sobotę o 13:00.
11: Ula Malko,
18: Krzysztof Horwat.
14: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Autopromocja.
20: Reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
22: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
26: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
27: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
26: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
28: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
29: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
30: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
31: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
32: Lidl, to się opłaca.
33: Mój tani weekend, moje Biedronce.
34: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 10:40 informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam na początek. Informacja z ostatniej chwili. Zakończyło się operowanie polskiego lotnictwa. Myśliwce zostały poderwane po kolejnym ataku Rosji na Ukrainę. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 11:00. Teraz pozostałe tematy. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on dwa kolejne zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wczoraj poseł opuścił sąd rejonowy w Katowicach Wschód z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczym. W kilku amerykańskich stanach rozpoczęło się przedterminowe głosowanie przed listopadowymi wyborami do kongresu. Rozstrzygną one o składzie kongresu i mogą wpłynąć na ostatnie lata prezydentury Donalda Trumpa. Wybory odbędą się 3 listopada. Oprócz wyborów stanowych rozstrzygną też, czy republikanie utrzymają kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 11:00.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Audycja Wspólna Sobota, przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski. A teraz, proszę Państwa, będziemy się kłócić o lalkę.
4: No właśnie, nie wiem, czy będziemy się kłócić. Anna Piekutowska, dziennikarka TOK FM. Dzień dobry, Aniu.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło. Cześć, Aniu.
4: No więc ja zacząłem oglądać serial z taką intencją, że będę oglądał krytycznie. Jestem co prawda przy 3 odcinku, dopiero bo dawkuję sobie tę przyjemność. No i nie dało się. Po prostu jestem perwersyjnie w ten film wciągnięty.
5: O, wspaniale. W ogóle, nie wiem, wiecie, ja jestem zachwycona tych kilku dni, od kiedy ten serial pojawił się na Netflixie. Dawno nie oglądałam tak pasjonującej awantury w mediach antyspołecznościowych. Rzeczywiście spolaryzowaliśmy się i też czuję takie nuty rozczarowania tych osób, które akurat nie miały 6 godzin wolnych, żeby usiąść i obejrzeć ten serial i czują się trochę zostawione w tyle. Natomiast faktycznie myślę, że taką jedną z największych wartości serialu Lalka, który jest bardzo luźno oparty na wątkach powieści Bolesława Prusa, jest to, że on nie pozostawia nikogo obojętnym.
3: Mhm. Tak, ale ja się zastanawiam, czy my po prostu już jesteśmy takim społeczeństwem, które się musi kłócić o wszystko? Czy faktycznie ta lalka jest taka dla naszego społeczeństwa ważna, że są osoby, które się czują wręcz urażone?
4: Słuchajcie, ja się nie dziwię, że jest awantura, dlatego że Prus jest jednak klasykiem. No to skoro jest klasykiem przez duże K, no to oczekuje się wobec niego szacunku przez duże S, prawda? A tutaj tymczasem Prus, myślę, że swojego charakteru pisma w tym serialu nie pozna. Ale wydaje mi się, że długopis użyty do pisania jednak tak.
5: Ja myślę, że Prus był w pewnych momentach dużo bardziej subtelny i być może mówił te same rzeczy, albo bardzo podobne rzeczy, tylko używał do tego trochę innych środków przekazu, no też związanych z epoką, w jakiej tworzył, gdzie nie można było jechać tak po bandzie. Natomiast ja też wzdrygam się przed tym, jak słyszę o tym, że ten serial jest taki przegięty, taki radykalny. No dlaczego? Dlatego, że tam przeklinają, dlatego, że jest scena przemocy seksualnej. No słuchajcie, każdy, kto ogląda współczesne filmy i seriale, dobrze wie, że to nie jest jakieś wielkie przekroczenie we współczesnej kinematografii, że takie rzeczy dzieją się na ekranach, czy tych małych ekranach, czy tych dużych ekranach kinowych. Więc też jestem zwolenniczką mówienia tego, że tutaj nie ma jakiegoś takiego wielkiego jechania po bandzie. I myślę, że ten serial też wzbudza takie emocje przede wszystkim ze względu na tą lekturę szkolną. No słuchajcie, wszyscy czytaliśmy Lalkę. Powinniśmy przynajmniej przeczytać tę Lalkę. Raczej nie radzę maturzystom przygotowującym się tę maturę.
3: No, serial. No,
4: co roku jest Lalka teraz, prawda? Więc lepiej tak, lepiej znać.
5: Tak. Może lepiej jednak przeczytać niż oglądać ten serial. Może serial to tak na 6. Natomiast no właśnie, dlatego mamy wszyscy stosunek emocjonalny do tej książki.
4: Ale słuchaj, bo ja mam przed sobą jeszcze pozostałe odcinki. To prawda, że w serialu Lalka nie ma wątku lalki?
5: No nie ma. Nie ma. A widziałeś reklamę? Dlatego, że no, jak pewnie się zorientowaliście, jak pewnie też państwo, którzy już coś widzieli z tego serialu, zorientowaliście się, że tam jest bardzo dużo różnych nawiązań, smaczków, czy to do literackich rzeczy, czy to rzeczy z kinematografii polskiej, czy zagranicznej. Można tam się dopatrywać, jak wam się podoba. Można się dopatrywać jakichś filmów różnych perelowskich, zabawnych. Można się dopatrywać różnych wątków, nie wiem, chociażby z Quentina Tarantino.
4: No ale ktoś może powiedzieć, Ania, że jednak brak wątku lalki w serialu Lalka, no ale jednak pozbawia trochę sensu całość.
5: Jest reklama, no taki trailer promocyjny, który hula na mediach antyspołecznościowych, w których Izabela Łęcka jest lalką Barbie. Jest to reklama tej lalki. Przezabawna, kiedy widzimy Kena Łęckiego, który rozwija taką wielką wstęgę. Do zestawu dołączony jest tata. Spójrz, ile ma długów.
4: Znaczy, mówisz, to może dobrze, że nie widziałem tej reklamy, bo pewnie bym chyba mniej chętnie film
5: to
4: oglądał.
5: To jest jedyna lalka, jaką tutaj znajdziemy.
3: Ale w ogóle uważam, że postać Izabeli to jest chyba ta, która wzbudza najwięcej takich kontrowersji, bo ona chyba została najbardziej zmieniona tutaj.
4: No nie, Stacha też trudno poznać. A Rzecki?
3: No, Rzecki tak. Natomiast ta Izabela, mam wrażenie, że wywołuje bardzo dużo emocji, to, że ona dostała charakter.
5: Jest taka koncepcja literaturoznawcza. Teraz będę sobie przypominała moją rozmowę na temat książki Lalka, którą przeprowadziłam 2 lata temu z Justyną Drat, polonistką, że no właściwie ta Izabela Łęcka to ona jest takim pustym znaczącym, że ona jest do wypełnienia znaczeniami, że ona jest tylko symbolem, a nie prawdziwą osobą zbudowaną z krwi, kości, entuzjazmu, negatywnych cech, pozytywnych cech, tylko właśnie jakąś taką zjawą marą. No i rzeczywiście, według tej lalki w reżyserii Pawła Maślony, według Sandry Drzymalskiej, która tę lalkę zagrała, która zagrała Izabelę Łęcką, no to mamy tutaj do czynienia naprawdę z osobą, która ma charakter przez duże cecha.
3: I też rozumiemy jej motywy i jej zachowania, jakby no są bardziej...
5: Ja nie wiem, czy ja ją rozumiem do końca. Czasami wydaje mi się ona trochę absurdalna. Nie wiem, na przykład nie lubię tego wątku z jej nie mogę spoilerować, Boże, nic nie powiem. Nie lubię jednego wątku.
4: No więc na te 3 odcinki, które obejrzałem, jedna scena, znaczy... Tak, jedna wywołała we mnie naprawdę śmiech do łez, mianowicie jak Wokulski uczył się angielskiego i nie dodał literki S przy czasowniku w trzeciej osobie. Po czym przypomniał sobie, wypowiedział brzydkie słowo w języku polskim, no ale pewnie się, no było to słodkie, naprawdę.
5: A czy to nie jest też nawiązanie do polskiej kinematografii, to be or not to be?
4: Tak.
3: Bo ja naprawdę bardzo nie rozumiem tej awantury. Znaczy, pomijając fakt, że my oczywiście lubimy się o wszystko kłócić, to przecież to jakby to do Rafała też trochę. Jeśli chodzi o teatr, to zmienianie różnych tekstów literackich, przerabianie ich...
4: To się nazywa licencja poetyka.
3: I to się dzieje i nie wzbudza takich awantur, jak ta nieszczęsna lalka.
4: Jak ktoś ma talent, to może to robić. A no, ja myślę, że Paweł Demirski i w ogóle scenarzyści... Tak, scenarzyści są naprawdę, moim zdaniem, czują bluesa.
5: Miałam wrażenie, że w drugiej części serialu trochę mi się to wszystko zaczęło rozjeżdżać. Poczułam, że mam za dużo grzybów w tym lalkowym barszczu, faktycznie. Też nie chcę tutaj za dużo zdradzać, żeby zostawić państwu przyjemność z oglądania. Ale też myślę, że trochę się dziwię temu, że ty się dziwisz. Bo zauważ, co się dzieje... Każda ekranizacja ma swoich ultrasów, ma swoich szalikowców, ma swoich chuliganów, którzy będą bronić swojej wizji literatury, postaci, które zostały sportretowane. No zobacz, jesteśmy 2 miesiące od premiery filmu Odyseja. Co tam się działo? Tam już po prostu wywołaliśmy właściwie kolejną wojnę trojańską na temat Odysei.
4: Tak, a lalka, jak czytaliśmy, jest nieprawdopodobnie oglądana na świecie. W pierwszej dziesiątce seriali.
5: Helen Mirren kilka dni temu miała wywiad z jednym z polskich dziennikarzy na temat jakichś innych projektów i powiedziała, że no ona to teraz czeka na ten słynny serial, który się pojawi na Netflixie. The Doll się nazywa.
3: O, wow. Ja jestem bardzo ciekawa w ogóle, jak on zostanie przyjęty, bo to, że jest chętnie oglądany, to jeszcze nie znaczy, że on to będzie dobrze przyjęty. Ale czy faktycznie będzie taki szał na lalkę również za granicą?
4: No ale słuchajcie, recenzje, które czytałem w tych mediach niespołecznościowych, tylko w prawdziwych, one są jednak jednoznacznie pozytywne. Że raczej koledzy dziennikarze zajmujący się filmami traktują szukanie minusów czy jakichś niedociągnięć tego filmu jako pewnego rodzaju zabawę, bym powiedział, a nie jako poważne zarzuty. To ja myślę, że to jest gigantyczny sukces.
5: Tak, a jednocześnie wydaje mi się, że ta zabawa jest o tyle intrygująca, że można tu rzeczywiście popuścić sobie wodze, bo no, mamy do czynienia z pewnymi wątkami historycznymi, które przeplatają się w lalce, tak? Chociażby ta Eliza Orzeszkowa, która nam się pojawia, chociażby magazyn Bluszcz, który się tam pojawia, który oczywiście też...
4: Może dodajmy, Orzeszkowej nie było w lalce.
5: Nie.
4: Prusa.
5: Nie było.
0: Magazynu Bluszcz.
5: Zdecydowanie. I Orzeszkowa nigdy nie była redaktorką naczelną właśnie tego magazynu. I chociażby dr Alicja Urbanik-Kopeć, która się zajmuje XIX-wieczną kulturą i historią, bardzo ciekawie tłumaczy, skąd się ta Orzeszkowa tam wzięła, dlaczego nie mogło jej tam nigdy być, dlaczego nie mogłaby się tam pojawić. Ale na przykład jest tam postać takiej Zofii, lekarki, takiej Judymki współczesnej tam, która nie może nostryfikować dyplomu, skończyła studia w Curychu.
0: Tak.
5: I w Polsce nie może, w Polsce pod zaborami nie może praktykować, ma z tym problemy i faktycznie jest to postać również oparta na postaci historycznej, która miała podobne historie w Warszawie.
0: No w ogóle ten wątek emancypacji dostał
4: w ogóle ten wątek przyjaźni tych obu pań. Może ja jestem, ale wydaje mi się, że tam chyba coś więcej miało być powiedziane niż tylko zostało, no ale chociaż to bardziej z Konopnicką niż z Orzeszkową, ale nie wiem sam. Dobra, przepraszam.
0: Ten wątek emancypacji został dopisany. W lalce nie mamy chyba takich, dobrze pamiętam, bo ja nie przypominałam sobie lektury w ostatnim
4: całą
0: czasie.
4: Książkę napisał przecież emancypantki, nie wiem czy później.
0: Tak,
4: czy
0: ale mówimy o lalce. Tam jednak tego wątku nie ma.
5: Nie ma i też myślę sobie, że osoby nieżyczliwe albo te, którym się nie podobało, mogą pomyśleć sobie, no tak, Netflix. Więc co oni musieli dopisać? Ten feminizm przebrzydły oczywiście. No, z jednej strony tak, a z drugiej strony wydaje mi się to bardzo interesujące. Bardzo interesujące podoba mi się to podejście Izabeli do feminizmu, która no nie była osobą wyemancypowaną. I wydaje się, że ten Bluszcz to jest jej taka, nie wiem, zabawka,
0: kaprys,
5: szukanie celu w życiu, jakaś taka prowokacja wyrwania się ze swoich własnych ograniczeń. Nie wiem, ale ja nie mam poczucia, że ona jest jakąś wybitną feministką i ona chce tutaj nagle się bardzo uniezależniać i zmieniać model kobiecości w swoim świecie. Nie?
0: No to prawda, natomiast sam wątek jest faktycznie poruszony. Ja czytając komentarze, nie te profesjonalne, czyli nie kolegów dziennikarzy, ale te takie społecznościowe bardziej, najczęstszy zarzut, który się pojawia, to jest, że to w ogóle nie jest lalka. Że to powinno być nazwane inaczej. Serial inspirowany lalką. Ale moim zdaniem twórcy przecież dość jasno to mówili chyba.
4: No to taki zarząd, nie wiadomo skąd.
0: Że to nie będzie, tak, że to nie będzie...
5: Ja rozumiem też to rozczarowanie. Myślę sobie też, że bardzo dobrze, że za 2 tygodnie jest premiera lalki filmowej, która, ja nie widziałam jeszcze tego filmu, ale wszyscy, którzy widzieli i też osoby zaangażowane w tę produkcję mówią o tym, że to będzie taka ekranizacja po bożemu, że nie będzie tam nic.
4: Bo może te komentarze, Ania, to piszą maturzyści, którzy mają za złe, że muszą książkę przeczytać, a tak obejrzeliby
0: serial
4: i mieliby po prostu podane, a tak trzeba przeczytać.
5: Nie no, mogą jeszcze pójść na ten film, który będzie za 2 tygodnie w kinach. Prawdopodobnie pójdą. Myślę sobie, że rzeczywiście to może być taki moment, w którym szkoły pójdą. I dzięki temu każdy może dostać coś dla siebie. Te osoby, które są otwarte, które będą miały więcej przestrzeni w swoich głowach na to, żeby spojrzeć na te postaci, które kochają, bądź nienawidzą, bądź nie lubią, bądź uwielbiają, przyjąć je w swoich głowach z entuzjazmem, a te, które mają trochę mniej tego entuzjazmu, będą mogły sobie pójść na prawdziwego Prusa, tylko że zekranizowanego tak od A do Z.
4: Słuchajcie, dla mnie ten film to jest mistrzostwo świata reżysera castingu. Może nie będę mówił, ten serial, może nie będę mówił o Tomaszu Szuchardzie i Sandrze Drzymalskiej, bo zwróciłem uwagę na taki bardziej drugi plan. To, co robi Jacek Braciak w tym serialu, to jest mistrzostwo świata. To, jak zagrał tam Piotr Adamczyk, to jest mistrzostwo świata, barona. Małgorzata Hajewska-Krzysztofik jako ciocia jest po prostu fantastyczna. Zwróćcie państwo uwagę także na drugi plan, to jest fantastycznie zagrany film. Ja nie pamiętam w ostatnich czasach polskiego serialu tak doskonale zagranego.
5: Ja się obawiałam, powiem wam, tego Szucharda, bo jak wiemy, on w pewnym momencie już wyskakiwał nam wszystkim z lodówki i grał we wszystkich znanych produkcjach popularnych. A tutaj się...
4: Ale Sandra Rzymalska też ma swoje 5 minut.
5: Tak, zdecydowanie. Mhm. Zresztą nawet ona jest na samym początku tego 5 minut, bo przecież za chwilę zobaczymy chociażby Violetty Villas w jej wykonaniu.
4: No, ale była Simona Kossak, prawda?
5: Tak. Też gra w serialach. Zresztą jest serial, w którym już Szuchart i Sandra Rzymalska grali parę, grali związek. Więc faktycznie, jeśli mogę się przyczepić do różnych małych wąteczków, do różnych rzeczy związanych ze scenariuszem, czy do różnych rzeczy związanych z chociażby tempem tej produkcji, tak casting w 100% jest genialny, jest jednym wielkim sukcesem, szczególnie tego Piotra Adamczyka chciałabym podkreślić, bo ten Baron Krzeszowski według niego jest absolutnie z jednej strony demoniczny, z drugiej komiczny i z jednej strony mamy tego Krzeszowskiego, a z drugiej strony mamy Łęckiego, obaj są arystokratami, obaj mają symbolizować upadek tej klasy, ten zmierzch klasy przed tym wchodzącym już kapitalizmem, w którym oni nie potrafią się rozgościć. Doskonałe uosobienie tego, co się właśnie
4: w
5: dzieje.
4: W ogóle arystokracja jest świetnie obsadzona, bo Henryk Niebudek fantastyczny, jest Juliusz Chrząstowski.
0: Ania, zachęcamy do oglądania lalki serialowej?
5: No, wydaje mi się, że nie można żyć w tym kraju i nie mieć zdania na temat tego serialu.
0: Choćby z tego powodu, natomiast prawda. Maturzystom faktycznie polecamy jednak książkę, a ewentualnie potem serial jako uzupełnienie, a nie na odwrót. Dziękujemy. Ania Piekutowska.
5: Bardzo mi miło.
0: Była naszą gościnią.
6: Reklama.
7: Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
9: Demola spirale.
10: Ja robię serek.
11: Makaron carbonara.
12: Fasolka po brytońsku.
13: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
13: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibu.

0: tygodniu pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
5: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej, zapowiedział Donald Trump. Nie brakuje politycznych emocji. Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Ma to być europejska tarcza antyrakietowa. Nagły zwrot akcji w sprawie ustawy antyalkoholowej i spięcie na linii Lewica PSL. Minutę temu minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek jednak koniec akcji polskich myśliwców, które zostały poderwane w związku z kolejnymi uderzeniami Rosyjskiej Federacji przeciwko Ukrainie. Rosja użyła m.in. odrzutowych dronów. Dowództwo operacyjne podkreśliło w komunikacie, że takie działania mają charakter prewencyjny. Nie ma informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Dochodzą do nas niepokojące sygnały, że prawica wypuszcza emisariuszy, którzy chcieli rozmawiać z Republikanami o opóźnieniu procesu budowy bazy amerykańskiej w Polsce. Powodem ma być kalendarz wyborczy i to, by rząd nie miał sukcesów. Mówił o tym w wyborach w toku wiceszef kancelarii premiera. Dzisiaj rozpoczyna się wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Ma wziąć udział m.in. w zgromadzeniu ogólnym ONZ. Głównym tematem w rozmowach z amerykańską administracją ma być stała baza wojskowa USA w Polsce.
8: Patrząc na kalendarz polityczny i na złośliwość części prawicy, ja jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że może coś takiego mieć miejsce, ale ostrzegam. To, co będzie się działo w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, nie leży w interesie jednej, drugiej, trzeciej partii politycznej, tylko leży w interesie Polski. Jeżeli komukolwiek przyjdzie do głowy w myśl politycznego kalendarza i politycznych ewentualnych zysków i strat opóźniać ten proces, bo oni nie są głupi, oni z tego nie zlikwidują, ale tu chodzi o to, żeby przed wyborami jeszcze rząd nie miał sukcesu.
7: Kropka. Na ministrowi odpowiada Mirosława Stachowiak-Różecka, Rozwój Plus, i twierdzi, że nikomu nie zależy na godzeniu w bezpieczeństwo Polski.
9: Polacy oczekują od nas jednak jakiejś dojrzałości i powagi w rozmowach przynajmniej o bezpieczeństwie. To po pierwsze. Rozmowa o tym, prawda, co się panu wydaje, nie jest poważnym traktowaniem naszych słuchaczy.
7: Inicjatywa dotycząca amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce była tematem spotkania prezydenta, szefa MON, przedstawicieli wojska i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po wczorajszym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim padła deklaracja o zgodności w tej kwestii, ale na rolę rządu zwraca uwagę poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
10: Za dalsze etapy inwestycyjne, jak również zapotrzebowanie, jeśli idzie o środki, odpowiada rząd. Dlatego to powinno być w porozumieniu również z prezydentem. My taką otwartość jasno deklarowaliśmy i będziemy to konsekwentnie realizować tak, aby jak najszybciej żołnierze amerykańscy znaleźli się na terenie naszego kraju, dlatego że obecność bazy amerykańskiej na terenie naszego kraju, to również nasze bezpieczeństwo.
7: Na prezydent Donald Trump zapowiedział, że lokalizacja amerykańskiej bazy w Polsce będzie znana już wkrótce. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, ogłosił Wołodymyr Zełański. Z prezydentem Ukrainy spotkał się w Kijowie premier Donald Tusk. Współpraca z Ukrainą pomoże Polsce w zakresie wiedzy o dronach i rakietach, mówił w TOK FM poseł Polski 2050 Piotr Strach.
11: Musimy gonić ten postęp związany z technologiami czy dronowymi, czy rakietowymi, bo ta różnica już mocno się zaciera. Co jest dronem, a co jest rakietą manewrującą.
7: A premier Donald Tusk wziął udział także w szczycie założycielskim Karpackiej Ósemki. Format ten będzie polegał na współpracy gospodarczej. gospodarczej. W skład grupy oprócz Polski i Ukrainy wchodzą też m.in. Czechy, Słowacja i Węgry. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku. Maciej Kluczka.
5: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
12: Zdjęty kompletnie z obrad, zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
5: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
13: Ta ustawa jest niedopracowana. Trzeba ją jeszcze przedyskutować. Potrzebny jest czas.
5: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
14: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce, a pamiętajmy o tym, że to dzisiaj jest niezwykle nowoczesna gałąź rolnictwa.
5: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: Kolejny temat. Eksperci IMGW alarmują. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie, mówi Mateusz Marczyk z IMGW.
15: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24, więc niemal dwukrotnie nam się zwiększyła częstość występowania tych warunków pogodowych wskazujących na wysokie zagrożenie pożarowe.
7: A dane Instytutu wskazują, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na mniejsze zapasy wód powierzchniowych. Kolejne informacje w TOK FM o 11.20, teraz pogoda. Dziś w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Cieplej miejscami na Podkarpaciu i Małopolsce do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie na barometrach w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Audycja Wspólna Sobota. Jesteśmy z Państwem, Anna Sobańta i Rafał Turowski. No, próbowaliśmy się o tę lalkę pokłócić, ale nam nie wyszło, więc teraz weźmiemy na tapet inną książkę i tym razem już kłócić się, mam nadzieję, nie będziemy.
17: Tadeusz Kabicz, reżyser spektaklu Teatru Telewizji Król Maciuś I. Premiera tego przedstawienia miała miejsce 2 tygodnie temu. Dobrze mówię, Tadeusz, tak? Dzień dobry.
18: Tak, tak, dzień dobry.
17: No bo wziąłeś właśnie na tapet Króla Maciusia I, przepisawszy go trochę, no tak nie za mocno, nie tak jak lalkę, ale jednak, powiedz, dlaczego nie da się Korczaka pokazać dzisiaj tak 100 na 100?
18: Tak, no wydaje mi się rzeczywiście, że w porównaniu do dyskusji, która się toczy teraz o tej nowej netflixowej lalce, to nasze nowe spojrzenie na Króla Maciusia jest rzeczywiście bardzo, bardzo zachowawcze i jednak bliskie oryginałowi. Ja myślę, że tam my głównie po prostu troszeczkę przełożyliśmy pewne wątki na takie bliższe naszemu światu postrzeganie rzeczywistości, naszym czasom, bo Korczaka książka jest rzeczywiście wspaniała, uczy nas wielu bardzo ważnych rzeczy o szacunku dla dzieci, o tym, że dzieci też mają jakąś swoją podmiotowość, mogą być partnerem w rozmowie, no tego wszystkiego, co Korczak w swojej całej działalności nas uczył. Natomiast te czasy, w których on tworzył, w których żył, są bardzo ta mentalność jest bardzo silnie obecna w książce i rzeczywiście wydaje mi się, że takie jeden do jednego przełożenie teraz Korczaka na język kina, czy filmu, czy teatru, no po prostu jest niemożliwe bez urażania kogoś. To, co my zrobiliśmy, to troszkę wprowadziliśmy więcej kobiet do tego świata. Zależało mi na tym, żeby były jakieś bohaterki, które mają swój głos, które mają jakąś sprawczość i w ogóle są obecne wokół Maciusia. bo w oryginale, jak może Państwo pamiętają, tam jest tak, że on jest sam chłopiec wokół tej Rady Ministrów pełnej facetów, wszystko jest jakieś takie koturnowe, posągowe, oziębłe, mi też zależało, żeby tam było więcej humoru i ciepła. No i ten wątek afrykański, który no też jest dosyć, że tak powiem, nie dzisiejszy. Zastanawialiśmy się, jak tę Afrykę pokazać i co zrobić, żeby rzeczywiście to było jakieś takie mniej postkolonialne. Także to były takie główne nasze tutaj decyzje.
16: Bardzo dyplomatyczny jesteś, Tadeuszu, w opisywaniu tych zmian. A powiedz proszę, Król Maciuś I to jest książka, która no jakby kojarzy się jako książka dla dzieci, natomiast no jest w niej też sporo dla dorosłych. O czym jest ten Król Maciuś dla dorosłych?
18: No tam jest dużo takiego krzywego zwierciadła polityki, co wydaje mi się w ogóle jest bardzo zabawne. Jest mnóstwo takich trafnych myśli, które pokazują, jak działa ten świat dorosłych, chociażby jakieś targowanie się, czy tam negocjacje, które są po prostu kłamaniem, czy w ogóle jak działa państwowość, mechanizmy władzy. Wydaje mi się, że dla dorosłych jest to przede wszystkim książka o władzy i o tej walce o władzę, którą tutaj ministrowie toczą z Maciusiem, więc wydaje mi się, że to też mi bardzo zależało, żeby to była taka adaptacja i wersja, która no, może być oczywiście przede wszystkim dla tych, którzy oglądają ze swoimi dziećmi, czy dla dzieci, ale też jeżeli ktoś nie ma dzieci, to żeby po prostu miał kawałek fajnej historii do obejrzenia, żeby to było atrakcyjne też dla po prostu dorosłych widzów. Mhm.
17: Zostańmy przy tej polityce, ponieważ Korczak gdzieś tam zadawał to pytanie, no może nie gdzieś tam, a nawet wprost, czy demokracja wśród dzieci jest rzeczywiście możliwe, czy ona działa, czy też zadawał pytanie, jest pewną taką bardzo piękną, ale jednak pedagogiczną utopią. I w twoim spektaklu ta scena parlamentu dziecięcego no jest jednak przerażająca i że tutaj ta odpowiedź na to pytanie, które mogłoby być postawione, jest jednak negatywna.
18: No w ogóle to jest bardzo smutna książka i w sumie pesymistyczna. Tak, więc no ale też mi się wydaje, że to jest mnie ciekawe, że to nie ma takiego jednego happy endu i nie mówi nam o świat jest taki wspaniały, różowy, wszystko można, tylko rzeczywiście, że no świat może być. Zresztą Korczak mówił do swoich wychowanków, jak opuszczali ten jego dom sierot, jest taki ten cytat, on zawsze żegnał ich tymi słowami, że dajemy wam tęsknotę za lepszym światem, którego nie ma, ale może być. I wydaje mi się, że trochę ta książka tak działa właśnie, że ona jakby pokazuje, że świat jest trudnym miejscem, złym miejscem. Wcale to nie jest tak, że Maciuś wprowadza te dzieci i one wszystkie są od razu mądre i chętne do współpracy i nagle jest wszystko różowo i wspaniale, tylko rzeczywiście no, dzieci, które dostają władzę, okazuje się, że wcale to nie prowadzi do niczego dobrego, przynajmniej na początku. Więc wydaje mi się, że tutaj też tam ta mądrość Korczaka polega na tym, że on nie daje łatwych rozwiązań i bardziej stawia pytania rzeczywiście, czy ta demokracja wśród dzieci, władza dzieci jest możliwa.
16: A czy daje jakieś światełko nadziei, czy dzieci, które obejrzą spektakl, przeczytają książkę, no jakby wyjdą głównie z tymi trudnymi i ciężkimi emocjami?
18: No czy nie, no wydaje mi się,

0: klasyki, myślę, że łatwiejszej do pokazania dzisiaj niż ten no, publicystyczny bardzo tekst Korczaka.
1: Wydaje mi się, że jest bardzo mało tekstów, które w taki sposób traktują odbiorcę młodego, że rzeczywiście jest to no coś bezprecedensowego, żeby w taki żeby tworzyć książkę o takich tematach dla dzieci, żeby pokazywać właśnie jak działa państwo, władza, te wszystkie elementy obywatelstwa. To mi się wydało bardzo, bardzo ciekawe. To też, że to nie jest do końca książka tylko dla dzieci, tylko że to jest dla jakiejś takiej starszej trochę młodzieży, która jednak wymaga jakiegoś pomyślunku. No i przede wszystkim sama postać Korczaka wydała mi się jakieś rzeczywiście to co on głosił za swojego życia i to, co robił, wydaje mi się, że jest na tyle ponadczasowe i wciąż wyprzedzające naszą epokę, że warto przypominać, że był taki człowiek i robił takie rzeczy. I gdzieś mam nadzieję, że troszkę przy okazji tej właśnie premiery się paru osobom przypomniało to nazwisko.
2: A co w tym tekście sprzed właściwie no już ponad 100 lat, bo w 1922 Korczak napisał Króla Maciusia, jest wciąż aktualny w tych relacjach dorosłych z młodymi ludźmi?
1: No wtedy, kiedy on to pisał, to było rzeczywiście to coś nie do pomyślenia, żeby w ten sposób traktować dziecko, jak on przedstawia, żeby myśleć, że dziecko może mieć swoje zdanie, może mieć swój głos, może czegoś nie chcieć, tak? To było raczej wtedy bardziej niż wychowywanie dzieci, czy to było jakieś formatowanie. No teraz jesteśmy trochę, jest to dla nas już bardziej naturalne. Natomiast no wciąż są te hasła krążące, dzieci ryby głosu nie mają, więc ten w tych relacjach wydaje mi się, że ciągle jest to, że zapominamy, że dzieci są już ludźmi, a nie materiałem na zrobienie człowieka. No szkoła dalej, mam wrażenie, że w Polsce funkcjonuje tak jak ten 100 lat temu, jeżeli chodzi o system formowania człowieka, czy się trzeba wpisać w jakąś tam, w jakiś schemat i po prostu się dopasować, jeśli dostaje się za to oceny. Więc wydaje mi się, że tam jest jeszcze z czego się uczyć.
0: Jedna z ostatnich ról Jana Frycza, wspaniała rola zresztą, premiera Rady Ministrów. Fantastyczny Marek Konrad, no już o twórcy roli głównej nie będę mówił, nie będę chwalił. Mogą Państwo zobaczyć sami. Spektakl jest dostępny w serwisach internetowych telewizji. Tadeusz Kabicz.
1: I co ważne, będzie teraz w niedzielę za tydzień jeszcze na TVP Kultura o 12:00 powtórka.
2: Zapisywać i oglądać.
1: Lubi na żywo oglądać telewizji, to można z dziećmi już o takiej bardziej porze dla dzieci.
0: Bardzo Ci dziękujemy za tę rozmowę. Tadeusz Kabicz, który ten spektakl wyreżyserował, był naszym gościem. A za chwilę o pewnym podróżniku, który chciał zrozumieć ludzi.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis.

0: Fitty Limitem, a polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Blokada pomocy Ukrainie to nadrzędny cel działań Rosji w Europie, podkreślają przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z analiz BBN wynika, że prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Obniżenie ratingu Polski przez agencję Moody's to wynik złego prowadzenia spraw fiskalnych i gospodarczych, ocenił prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał, że cenę za to poniesiemy wszyscy jako Polacy. Agencja Moody's obniżyła rating Polski do A3 z poziomu A2. Jednocześnie podwyższono perspektywę z negatywnej na stabilną. Decyzję traktujemy poważnie, ale spokojnie, ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Broniący tytułu polscy siatkarze w Sofii rozpoczynają walkę w fazie pucharowej Mistrzostw Europy. W 1/8 finału rywalem biało-czerwonych, którzy będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po porażce z Bułgarią, będzie mało im znana reprezentacja Łotwy. Kolejne informacje w TOK FM o 11.40.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 22 minuty po 11. Anna Sobańda, Rafał Turowski. Witamy w audycji Wspólna Sobota. Przed nami na biurku leży książka. Teksty nieznane, klasyczne i odkryte na nowo Antonego Burdena w przekładzie Jacka Koniecznego, Pawła Brawo i Natalii Mędrak-Rudej. Natalia jest z nami. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Cześć, Natalia.
12: Cześć.
13: Cześć, dzień dobry. Antony, kim był właściwie? Kucharzem? Podróżnikiem? Pisarzem?
12: Z tej książki nawet na tyle okładki jest napisane, że przede wszystkim był pisarzem. I rzeczywiście za pisarza się przede wszystkim uważał, czego możemy się też dowiedzieć z filmu Tony, który teraz jest na naszych ekranach i który opowiada o króciutkim epizodzie z jego młodości. Kiedy to on właśnie jest przekonany, że będzie pisarzem i odnajduje kuchnię jako takie miejsce, w którym spędzi rzeczywiście wiele lat życia i będzie tam kucharzem przez wiele lat życia, ale pisał będzie faktycznie przez cały czas. I to jest o tyle ciekawa postać, że on do świadomości takiej powszechnej dotarł jako człowiek już bardzo dojrzały, bo książka Kitchen Confidential, która przyniosła mu sławę międzynarodową, pojawiła się na rynku, kiedy miał 44 lata. I wtedy, dopiero chwilę później, zaczęła się też jego kariera telewizyjna, no, która już przyniosła mu największą popularność. Więc on był takim bardzo już dojrzałym mężczyzną, który wiele lat spędził w kuchniach, ale który też przez cały ten czas pisał. I część tych tekstów właśnie po odnajdzie odnajdowanych, część, które były opublikowane, ale nie stały się znane, część różnych fragmentów zebrała Kimberly Witherspoon w tej książce, która ukazuje się właśnie na polskim rynku również.
11: A powiedz, co takiego jest w Kitchen Confidential oraz w tej książce najnowszej, którą przetłumaczyłaś, współprzetłumaczyłaś, że obie te książki jakby weszły do mainstreamu, stały się niezwykle popularne. Ludzie je czytają. Ja opowiadałem Ani Płynownie dawno promem i trzymali w ręku tę książkę tylko w różnych językach różni ludzie. I to było niezwykłe, no hit wydawniczy po prostu. Co takiego jest w tej książce, że ludzie po to sięgają?
12: Myślę, że ta postać jest i pozostaje fascynująca. Mimo, że no właśnie, tak jak ćwierć wieku minęło od tych wydarzeń, które widzimy w filmie Tony, tak już ćwierć wieku minęło teraz od wydania Kitchen Confidential, więc to jest tym bardziej interesujące, że to się jakby utrzymuje jako tekst interesujący, nawet jeżeli on jest pod wieloma względami niedzisiejszy. Jeżeli chodzi na przykład o taką kulturę pracy, czy o taką kulturę, kwestię męskości, już zupełnie inaczej chyba dzisiaj patrzymy na to, jak powinna wyglądać na przykład praca w ogóle. I niekoniecznie te rzeczy, które on opisuje w kuchniach, są przyjemne. I niekoniecznie ci ludzie, z którymi pracuje, którzy go fascynują. I to jest jakby, myślę, jedna też z odpowiedzi na twoje pytanie, że on pisze z taką, on sam jest tak ciekawy tych tematów, które porusza, on sam jest tak zafascynowany tymi ludźmi i później też zafascynowany tymi miejscami, w które jeździ, i to też widać bardzo wyraźnie w programach, które prowadził, które również przecież, jak rzadko nam się zdarza wracać do programów telewizyjnych sprzed 20 lat, nie mówię o serialach, tylko programów takich po prostu, no nie oglądamy raczej dawnych serii, jakichś, nie wiem, reality shows czy czegoś takiego, natomiast do programów Antoniego Purtyna ludzie wracają na całym świecie, oglądają te programy sprzed 20 lat. Dlatego, że właśnie myślę, że ta jego fascynacja ludźmi gotującymi, fascynacja światem kulinariów, ale też nie w takim sensie, że on się tam podnieca do tego, że coś jest takie pyszne. Oczywiście się podnieca, ale nie spędza nad tym tyle czasu, ile spędza nad opisywaniem właśnie świata wokół i tych ludzi, którzy gotują, którzy dzielą się jedzeniem, i nieważne, czy to jest szef kuchni jakiejś super restauracji nowojorskiej, czy to jest człowiek, który gotuje pho na ulicy w Wietnamie, to jest dla niego równie jakby cały czas ekscytujące i podniecające, więc myślę, że trochę jest tutaj tego. To dobrze się go czyta, chociaż oczywiście też musimy, też muszę jakby zwrócić uwagę na to, że o ile Kitchen Confidential to była książka cała zredagowana, przygotowana przez niego do tego, żeby się ukazała jakby w tej formie, o tyle tutaj mamy zbiór różnych rzeczy, również jego takich młodzieńczych próbek, które są raczej ciekawostkami, a nie może jakimiś wybitnymi tekstami literackimi. Natomiast też tak, dobrze się to czyta, tak myślę, ale myślę, że przede wszystkim no, gdzieś tam ta jego osobowość taka nie... Ten człowiek jest, biorąc też pod uwagę, jak niestety skończyło się jego życie, mimo że wydawał się tym facetem, który ma wszystko rozkminione i właśnie jest taki ciekawy świata i wszystko jakby on wie, jak żyć, i rzucał takimi super bonmotami, które teraz do tej pory latają po Instagramie, w których pokazywał, jak żyć, skończył jednak śmiercią samobójczą. I to jest jakby też pozostaje jakby na swój sposób fascynujące. No wiadomo, że tworzy elementem też jakąś legendę, tak. Oczywiście.
13: Ja myślę, że dodajmy też dla słuchaczy, którzy nie znają Kitchen Confidential, że to jest taka książka, w której on ujawnił kulisy jakby przemysłu tego restauracyjnego w Stanach Zjednoczonych. I to była taka pierwsza książka, która pokazała to wszystko, co złe. On zresztą też trafił na czarne listy wielu jakichś znanych szefów kuchni, ponieważ no, zarzucano mu, że kala własne gniazdo, ponieważ on w tych kuchniach pracował i stąd wiedział, jak to wszystko funkcjonuje, i opisał no, bez pudru żadnego.
12: Dokładnie, opisywał różne takie praktyki, o których byśmy nie chcieli wiedzieć, i pisał, że tam nie wolno jeść ryby w poniedziałki, bo na pewno będzie nieświeża. Albo że właśnie jak jest danie dnia, no to tam jest przygotowane z tego, co zostało po weekendzie, i wszystko jest wrzucone razem. Albo że właśnie kucharze najbardziej to nienawidzą brunchu, bo wtedy przychodzą wszystkie z rodziny i dzieci i się wszyscy drą i tam wtedy trzeba te jajka smażyć, i to w ogóle jest nieinteresujące. Więc tak, on opisywał, no bo oczywiście opisywał też ogromną ilość używek różnych, w tym w takich no hardkorowych, z którymi miał kontakt w tym świecie gastronomii. Więc to takie różne rzeczy, których zapewne idąc do restauracji byśmy nie chcieli wiedzieć. To było bardzo ciekawe i jakby wzbudziło ogromne zainteresowanie czytelników, ale też z części tych rzeczy no faktycznie musiał się tłumaczyć, bo też mówił, nie, no byłem wściekły, po prostu jak to pisałem, to nie jest tak, że wszyscy podają zepsutą rybę bez przesady.
13: Tak, dodajmy też, że on jakby nie, no jego język był taki mocno surowy i ja przeczytałam gdzieś taką ciekawostkę, że w CNN, kiedy już kręcił te programy kulinarne, to była taka zasada 2 sheets per show, czyli wolno mu było tylko 2 razy w danym odcinku użyć jakiegoś przekleństwa. No i on tam żartował w wywiadach, że negocjuje z szefostwem 3 sheets per show, czyli żeby mu zwiększyli liczbę. On też nie szczędził gorzkich słów na przykład weganom i wegetarianom, bo natomiast miał swoje uzasadnienie. Tu nie chodziło o jakieś jego taki sprzeciw wewnętrzny, tylko on faktycznie przez te podróże w bardzo takie biedne rejony świata miał po prostu na to inne spojrzenie, ale nie uciekał też od takich tematów trudnych, politycznych. Tutaj jest na przykład w tej książce, o której mówimy, jest tekst, w którym Antony no, bardzo ostro rozprawia się z Henrym Kissingerem za to, co przeżyła Kambodża na skutek jego decyzji politycznych, więc on też bardzo szeroko jakby te tematy u niego się pojawiają.
12: Ja może zacznę jako wegetarianka i autorka książki o wegetarianizmie, że z takim człowiekiem... Nie, właśnie nie, bo ja z takim człowiekiem mogłabym dyskutować. Mm-hmm. To znaczy, ja się oczywiście, jest tutaj taki długi tekst w tej książce o tym, dlaczego on nienawidzi wegetarian. I jasne, że ja się z tym nie zgadzam głęboko, natomiast to jest wszystko napisane w taki sposób i to jest wszystko uzasadnione w taki sposób błyskotliwy, że no, marzyłabym o tym, żeby w internecie takie dyskusje prowadzić z wielbicielami mięsa, a nie, no różnie bywa. Więc oczywiście również miał on głębokie, znaczy bardzo, bardzo takie czasami kontrowersyjne poglądy polityczne. To też jest widać w takim tekście, w którym opowiada o zakazie palenia, który dzisiaj na przykład nie zestarzał się tak dobrze ten tekst, no bo jakby tak. Wszyscy wiemy, że generalnie że zakaz palenia jest okej. Okay. Natomiast tutaj on przedstawia też jakby takie swoje silne stanowisko, w którym no jest też jakiś urok, który po prostu gdzieś z tego jego bon motu, że wasze ciała to nie są świątynie, tylko wesołe miasteczka, więc bawcie się dobrze. Wynika, tak, że trochę ten taki higienizm i myślę taki współczesny wellness to by było coś, co by go doprowadzało do szału. Ale tak ma też jak najbardziej poglądy polityczne wyraziste. Myślę, że akurat tutaj trudno, że tak powiem, spierać się z jego wizją człowieka, który po prostu pojechał w te różne miejsca, zobaczył i jakby potrafił patrzeć też na rzeczy i uczyć się cały czas, krytycznie też spoglądać na historię chociażby no, swojego kraju i tego, co jego kraj zrobił i robi do dzisiaj.
11: Patrząc zresztą przez pryzmat jedzenia, bo to jedzenie było takim, prawda, przez optykę podawania posiłków, restauracji, knajp i tak dalej. On patrzył na świat i o tym świecie w swoich tekstach, w swoich programach opowiadał. Czy w związku z tym, bo to jest narzędzie reporterskie, taki pryzmat, to miałabyś, nie wiem, może nie tyle odwagę, ale czy możemy o nim napisać, że to jest reportażysta?
12: Myślę, że on jest właśnie, to jest o tyle ciekawe, że to jest, wydaje mi się, nie do końca spełniony literat po prostu przez całe swoje życie. Myślę, że tak są elementy reportaży w tym, co on pisze. Tak sam, to zresztą reportaże chociażby no Kitchen Confidential można uznać za swego rodzaju reportaż z Nowego Jorku, tak? Tutaj są fragmenty i są w jego książkach też rozproszonych jakby fragmenty chociażby, no dużo jest o Wietnamie, o Kambodży, które jak najbardziej w tym kierunku idą i też taki smak mają jego programy telewizyjne. Myślę, że to jest człowiek, który, jak tak się dzisiaj no, z perspektywy już patrzę na całość jego działania, to jest trochę szkoda, że niektóre z tych rzeczy są właśnie takie no, rozproszone, ponieważ on jednak, pamiętajmy, ćwierć wieku gotował w kuchni, tak? Pracował od rana do wieczora w kuchni. Ja nie twierdzę, że to jest jakkolwiek gorsze czy zmarnowane, tylko że po prostu to nie jest pisarz, który poświęcił życie pisaniu i mógł jakby swój warsztat doskonalić i mógł coraz więcej jakby coraz lepiej tworzyć, tylko to jest człowiek, który gdzieś tam pisał właśnie też te reportażowe rzeczy cały czas na boku jakby swojej głównej pracy. Czy to na początku było gotowanie, czy to później była ta praca w telewizji, która mu sławę przyniosła i dzięki której też mógł podróżować w miejsca, których zawsze mówił, że nie, on nie wierzył, że kiedykolwiek będzie w stanie takie podróże odbywać, jakie mógł odbywać właśnie dzięki pracy w programach telewizyjnych. Ale to właśnie, co pisał, to musimy pamiętać, że to zawsze jest takie jego poboczne tak
13: on
12: naprawdę
13: działanie. On nawet w jednym tekście opisuje, jak bardzo mu na tym pisaniu zależało, mm-hmm. że on pisał, pracując w kuchniach, pisał pomiędzy zmianami, które trwały, jak wiemy, od bladego świtu do późnego, często późnej nocy. I on znajdywał gdzieś tam pomiędzy tym czas na to, żeby jakieś notatki robić i tak powstało przecież Kitchen Confidential. Jest taki tekst o tym. A powiedz, czy ty nazwałabyś tę historię Antonego takim spełnieniem American Dream? No bo tak jak wspomniałaś, on ten sukces odniósł późno, czyli po 40. I on sam też pisze o tym, że przez większość swego życia żył w totalnym zadłużeniu, budząc się co rano z lękiem o to, czy będzie miał wciąż dach nad głową. I absolutnie nie dopuszczał takiej myśli, że on będzie miał to wszystko, co miał właśnie później, kiedy został już rozpoznawanym i autorem, i gwiazdą telewizji. Spełniło się, ale późno.
12: Spełniło się, ale późno, ale ja też bym powiedziała, że to jest trochę inna historia. To znaczy o American Dream, jakkolwiek, czy wierzymy, że w ogóle istnieje, czy nie, zwłaszcza już współcześnie, to jest inna sprawa. Natomiast jeżeli sobie myślimy o takiej klasycznej historii, tam od pucybuta do milionera, no to trzeba by było najpierw być pucybutem, a Anthony Bourdain nie był pucybutem. Anthony Bourdain pochodził z dobrej rodziny. Jego matka była dziennikarką, czy tam redaktorką. To był dobry dom. Widzimy to zresztą właśnie teraz w filmie Tony. I on raczej...
13: Na własne życzenie trochę
12: to wszystko robił. On trochę był takim, no nie chcę powiedzieć paniczykiem, aczkolwiek trochę on sam o sobie tak mówi, który właśnie chciał spróbować czegoś innego, który chciał trochę innego życia. No i później zaczął pracować w tychże kuchniach i właśnie ci ludzie go zafascynowali, a później po prostu no wydawał te pieniądze też na takie różne rzeczy, prawda, które dużo kosztują, są bardzo szkodliwe i prowadzą do tego, że nie, jakby jest nam raczej w życiu trudniej, bo na przykład je sobie wstrzykujemy czy wciągamy. I prowadził takie życie trochę na własne życzenie. On jakby mógł po prostu skończyć studia i gdzieś pójść taką normalną, klasyczną ścieżką, ale był zafascynowany po prostu czymś innym. W tym sensie to nie powiedziałabym, że to jest American Dream, bo to jest bardziej skomplikowana historia. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście no, też po prostu po wielu latach w końcu mu się udało ten sukces literacki osiągnąć późno. I takie historie no, też się zdarzają. Po prostu w momencie, w którym miał już rzeczywiście dużo do powiedzenia, to się stało. Może to czasami lepiej, że to się dzieje później, ale już wtedy, kiedy tego doświadczenia mamy zebranego tyle i tego tematu tyle, że po prostu jest o czym pisać.
13: No w tych jego tekstach czuć tą presję, która jest w kuchni, w restauracyjnej kuchni. To teraz w niektórych serialach to widać. Serial The Bear na przykład, który pokazuje faktycznie, jak to wygląda. To można wyczytać w tekstach Tonego. One są też bardzo często zabawne, więc ja tutaj czytając te niektóre teksty często się śmiałam. Więc ja polecam bardzo serdecznie tę książkę.
11: Zwracamy waszą uwagę. Teksty nieznane, klasyczne i odkryte na nowo. A jeśli ktoś nie zna, to również Kitchen Confidential. Anthony Bourdain, tłumaczka, współtłumaczka tej książki Natalia Mędra-Kruda z pasją o naszym bohaterze nam dzisiaj opowiadała. Pięknie ci dziękujemy.
13: Dziękujemy, a już po informacjach TOK FM zabierzemy państwa do Czech.
2: Autopromocja.
14: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
19: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
22: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy. W reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
23: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
24: Elektryk? Pewnie drogi.
23: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
24: Co? Z serwisem i gwarancją?
23: I tylko 10% opłaty wstępnej.
24: Tylko gdzie jest haczyk?
23: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
24: Czekaj, 30 tysięcy?
23: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia ceł do 100%, m.in. na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację. Wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una, Kim Yo-jong, odrzuciła rezolucję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej krytykującą program jądrowy Pjongjangu. Władze komunistycznej Korei uznały, że agencja stosuje podwójne standardy, a nuklearny status kraju nie podlega negocjacjom. W województwie lubelskim i podkarpackim MSWiA z Państwową Strażą Pożarną i ochotniczymi jednostkami organizuje dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Na nich będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Kolejne informacje w TOK FM w południe.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Audycja Wspólna Sobota, Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy po informacjach TOK FM i teraz zabierzemy Państwa do Czech.
11: Teresa Drozda, autorka podcastu o kulturze czeskiej Drozdowisko, czechofilka, dziennikarka. Dzień dobry, Teresa, cześć.
27: Cześć, dzień dobry, pozdrawiam Państwa, tralam z Pragi, bo tutaj jestem.
13: No to, o, jak wspaniale.
11: No to ahoj w takim razie.
13: Ahoj.
11: Pomyśleliśmy
13: ahoj,
11: sobie, że kiedy mówimy o Czechach, to oczywiście Praga jest pierwszym wyborem, ale chcielibyśmy zaproponować kilka inspiracji naszym słuchaczom na Czechy, na krótki wypad, jednodniowy, może dwudniowy, może te Czechy przygraniczne. Ponieważ Teresa, jak wiesz, a Ania nie wie, jak się spotykamy w teatrze, a zdarza się to często, to kłócimy się na temat Ostrawy na przykład, bo ja twierdzę, że szpetna, a Teresa, że interesująca. To może, Teresa, zacznijmy od tej Ostrawy, która leży no tuż za polską granicą. To warto czy nie warto?
27: Tuż za polską granicą? Oczywiście, że warto, dlatego że Ostrawa jest drugim najczęściej w ogóle odwiedzanym przez turystów miastem. Może nie sama Ostrawa, a jedno miejsce w Ostrawie, czyli coś, co się nazywa Dolni Oblast Wićkowice. To jest taka przestrzeń postindustrialna, przestrzeń, w której kiedyś działały huty żelaza, no bo ten teren karwińsko-ostrawski, no to są dawne tereny, na których, tak jak na Śląsku, no to jest dalej Śląsk oczywiście, to są te tereny górnicze, że tak powiem, i to wydobycie tam miało miejsce i węgla kamiennego, ale też najróżniejszych rud. No i jakby w mieście Ostrawa zresztą ma bardzo ciekawą historię, ponieważ to jest miasto, które powstawało z rosnących dookoła niego mniejszych osad. To zresztą widać dzisiaj też na mapie tego miasta, ale żeby to zobaczyć, to tutaj rzeczywiście trzeba mieć fantastycznego również przewodnika. Ale no nieomalże w centrum Ostrawy jest właśnie taka postindustrialna przestrzeń, fantastycznie zaadaptowana dzisiaj na taką właśnie, no z jednej strony kulturni pamatku, czyli na zabytek, z drugiej strony na takie miejsce, które żyje, dlatego że w tych przestrzeniach Wićkowic odbywają się w ciągu roku potężne, najróżniejsze festiwale.
11: Jak na przykład Kolarsow Ostrawa, prawda? Też.
27: Tak, właśnie, poprzez festiwale muzyczne Kolarsow of Ostrawa, który jest jednym z no, najbardziej niesamowitych, myślę, w ogóle imprez w tej części Europy. No ja nie byłam na niczym, co byłoby z większym rozmachem organizowane, a jednocześnie z taką, wiecie, dbałością o wszystko. Z dbałością i o tych, którzy gorzej chodzą, i o tych, którzy gorzej słyszą, i o tych, którzy gorzej widzą. To jest też taka potężna impreza masowa, na której ja chyba jako na jedynej widziałam taką ilość na przykład osób, które są na wózkach inwalidzkich. Więc Colors of Ostrava to jest w ogóle kapitola sama w sobie, jakby se to rzekło w Cieszynie. To znaczy no, po prostu temat na zupełnie osobną rozmowę. Ale oczywiście te Wićkowice można zwiedzać nie tylko w czasie pobytu na takiej wielkiej imprezie.
11: Na przeciwnie właśnie, kiedy jest impreza, to tam nie można zwiedzać, no właśnie, bo tam się dużo dzieje,
27: można,
11: prawda?
27: Nie, znaczy tam się dużo dzieje, ale można, wiesz, dlatego że cała ta na przykład taka trasa, która tam jest zrobiona właśnie po tym piecu, po tych wszystkich rusztowaniach, które tam dalej są, ona
11: aha,
27: jest
11: bo to
27: czynna.
11: Teresa, powiedzmy, że można wejść do pieca, po prostu.
27: Tak, można
11: to jest tak przygotowane,
27: pieca,
11: że można wejść do pieca.
13: Lubi.
11: Nie, Ania, to jest tak, dzieci uwielbiają to miejsce.
13: Domyślam się, tak, dzieci lubią takie miejsca.
27: Ale nie tylko dzieci, ponieważ są takie badania, które pokazywały, że to jest drugie po Hradczanach najczęściej odwiedzane takie miejsce turystyczne w Czechach. Więc naprawdę te Wićkowice no, działają bardzo mocno. Jeśli ktoś chociaż troszeczkę właśnie takie te postindustrialne przestrzenie lubi, ceni, a nawet jak nie lubi, ponieważ wiecie, kiedy tam się wchodzi, nie wiesz, czego się spodziewać tak naprawdę. Wchodzisz i jesteś tą potęgą obezwładniony, ale też obezwładniony tym, jak to tam dzisiaj wygląda, jak gdzieś na samej górze, właśnie gdzieś z tego pieca, z tych metalowych konstrukcji wyrastają jakieś drzewka. Wiecie, to jest też niesamowite patrzeć na to, jak w ogóle przyroda na tyle, na ile człowiek jej pozwala, bo tam są takie miejsca, które są po prostu na stałe zamknięte i tylko możemy sobie na nie patrzeć, czy to przez płot, czy właśnie podnieść głowę i widzieć te wielkie metalowe konstrukcje, a na nich na przykład jakąś rosnącą trawę, kwiatki, czy jakieś samosiejki drzewa. I to jest coś absolutnie, muszę powiedzieć, niebywałego i ja bardzo gorąco polecam Ostrawę, ale nie tak dawno, to znaczy w ubiegłym roku, ukazała się w Polsce książka, która nosi tytuł Krzywy Kościół, której autorką jest Karin Lednicka. Za moment, to znaczy w maju przyszłego roku, ukaże się drugi tom, bo to jest taka wielka trzytomowa saga. I powiem wam, że to jest książka, która w Czechach ma ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy, a Czechy, przypominam, są 4 razy mniejsze od Polski. Więc to jest niebywały zupełnie bestseller i na fali, a on się dzieje na tym terenie właśnie. Ostrawa, Karwina, w ogóle cały ten Śląsk Cieszyński, no bo opowiada o tej historii przełomu XIX i XX wieku, kiedy wszystko się tak naprawdę w Europie zmieniało i w tym miejscu też się wszystko zmieniało. I kiedy pod koniec tego XIX wieku tam odkryto, a właściwie zainwestowano bardzo mocno w te złoża węgla, no to tam nagle urosły wielkie, piękne miasta na bazie fortun oczywiście, które z wydobycia tego węgla powstały. No a potem w ciągu kilkudziesięciu lat te miasta się zupełnie zwinęły i punktem wyjścia dla tej powieści jest miasto Karwina, którego dzisiaj nie ma, bo ono się po prostu zapadło pod ziemię na skutek szkód wydobywczych i został po nim tylko krzywy kościół. I do tego krzywego kościoła dzisiaj ludzie pielgrzymują, ale wokół tego krzywego kościoła, który stoi, wiecie, w środku niczego, kiedy tam dzisiaj pojechać, jest stworzony cały szlak, taki literacki szlak turystyczny. Można przejść, są mapy i na tych mapach jest zaznaczone i to, co było jakby kiedyś na tym terenie, ale także to, co dzieje się w tej powieści, czyli mamy zaznaczone, że nie wiem, tutaj są pozostałości po takim czy takim szybie wydobywczym, a tutaj bohaterka powieści robiła to czy to. I powiem wam, że też jak tam byłam w tym krzywym kościele, to pani, która po nim oprowadza, mówi, no my ten krzywy kościół to mamy otwarty do zwiedzania już tak od początku 2000 lat, ale w ciągu ostatnich 4, od kiedy się ukazała książka, mamy 250% większą odwiedzalność niż to było wcześniej.
11: A ktoś tę książkę przetłumaczył, Teresa? Rośnie.
13: Czy ona jest w
27: oczywiście
13: Polsce?
27: Tak. No,
11: to przypomnij ja tytuł jeszcze raz.
27: To przepraszam. Krzywy Kościół i ta książka, pierwszy tom ukazał się po polsku w wydawnictwie Znak i oczywiście mam teraz dziurę w mózgu, ale zaraz znajdę, żeby wam powiedzieć, kto ją przełożył, bo to jest fantastyczna znawczyni także czeskiej historii i literatury, która świetnie w ogóle to zrobiła. Już po prostu klikam i zaraz tam znajdę, kto przełożył Krzywy Kościół. Boże, przepraszam bardzo pani profesor, że ja zapomniałam, jak się pani nazywa w tym całym stresie. No ale generalnie bardzo wam polecam, znaczy bardzo państwu polecam to miejsce, dlatego że ja w ogóle jestem fanką tego, żeby jakby dawać sobie pretekst do tego, żeby gdzieś pojechać, dlatego że coś nas być może zainteresuje na przykład właśnie z literatury, żeby w ogóle zwiedzać nie turystycznie w tym sensie, że krajobrazowo, o tak, bo ja wiecie, turystykę rozumiem krajobrazowo, tylko właśnie, chociaż krajobrazów tam nie brakuje, tylko właśnie, żeby ją zwiedzać, żeby tropić jakieś rzeczy śladami jakichś tekstów kultury. To mi się wydaje dużo, dużo jakoś takie bardziej, kurczę, sexy. No a jeszcze powiem wam od razu, że w okolicach Ostrawy jest taka malutka miejscowość, która nazywa się Przybor.
11: Oraz
27: i to
11: Stramberg.
27: Jest miejscowość, i w której to miejscowości urodził się Freud.
11: Tak.
27: I tam jest dom, jego rodzinny dom, który w tym roku po rekonstrukcji kilkuletniej został znowu oddany do użytku. Nazywa się to House of Dreams. Ja w tym Przyborze i w tym domu Freuda byłam 12 lat temu pewnie, a może nawet jeszcze dawniej. Natomiast na przyszły rok już mam zarezerwowany nocleg właśnie tam w tamtych okolicach i z całą pewnością do tego House of Dreams, domu snu po czesku się wybiorę. Więc to jest ten jakby ostrawski region, który naprawdę na bardzo wielu różnych poziomach można zwiedzać.
11: To jeszcze dołożę.
13: Co do Ostrawy, a gdybyśmy mieli ochotę na takie doświadczenie zbliżone do Pragi, ale mniej tłoczne i mniej turystyczne, to jakie miasto blisko granicy wybrać?
27: Myślę, że tutaj chyba najbardziej pasuje Liberec, który jest też, no to już jest bliżej zachodniej naszej oczywiście granicy, ale myślę sobie, że to jest takie miasto, które też daje ogromne możliwości. O, dobra, jeszcze słuchajcie, Joanna Goszczyńska, pani profesor, przepraszam bardzo jeszcze raz, Joanna Goszczyńska przełożyła Krzywy Kościół i drugi tom ukaże się w maju 2027 roku, premiera na Targach Książki w Warszawie. Polecam, a potem będzie jeszcze trzeci tom, bo tak jak powiedziałam, Krzywy Kościół to jest trzytomowa saga. Natomiast Liberec to jest takie bardzo ciekawe miasto, dlatego że w nim się krzyżuje też ta bardzo trudna czeska historia, bo to oczywiście przed 1918 rokiem było właściwie w całości miasto niemieckie. I większość zabytków, a tam jest nieprawdopodobny zupełnie ratusz, ale no po prostu zapierający dech w piersiach i można taki neorenesansowy i można go też zwiedzać oczywiście. Natomiast Liberec oferuje świetne tereny spacerowe, cudowne parki. To jest takie miasto, jak zresztą wiele czeskich miast, położonych trochę na wzgórzach, pagórkach i w dolinkach, więc kiedy się chodzi po tym Libercu, podobnie zresztą jak po Pradze, no to raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół. No więc jak ktoś ma problem z kondycją, no to trzeba bardzo uważać, czy lepiej gdzieś nie podjechać na przykład dwóch przystanków tramwajem albo autobusem i jednak iść z góry, a nie pod górę.
11: Myślałem, Teresa, że wskazujesz o Łomuniec raczej niż Liberec, mówiąc zupełnie szczerze.
27: No widzisz, a... Proszę bardzo, no wiesz, o Łomuniec jest też pięknym miastem, ale muszę powiedzieć, że o Łomuniec znam dużo mniej. Natomiast Liberec mam na świeżo, ponieważ w tym Libercu byłam i to było miasto, które mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że tam jest naprawdę masa przeciekawych rzeczy. Jest tam na przykład taka, wiecie, uliczka z takimi włazami do kanalizacji i na takiej bardzo krótkiej uliczce, która liczy sobie może z 80 metrów, tych włazów jest około 200 i każdy jest skąd inąd. I to jest rodzaj takiej bardzo, troszkę ukrytej i bardzo nieoczywistej na przykład atrakcji turystycznej. Ale chciałam powiedzieć, że w Libercu są od siebie właściwie na tej przestrzeni miasta o 50 metrów od siebie oddalone trzy świetne muzea. To znaczy galeria miejska, w której są kongenialne zupełnie wystawy. Muzeum miejskie, do którego, uwaga, wstęp jest bezpłatny i ono też się mieści w takim przepięknym pałacyku i do tego muzeum można po prostu wejść, połazić, tam są też przygotowane materiały w języku polskim, no i mówię, to jest atrakcja całkowicie bezpłatna. No i tuż obok jest jeszcze Muzeum Techniki, do którego ja już nie dałam rady wejść, ponieważ po spacerze, po galerii i po muzeum już po prostu nie miałam przestrzeni na to, żeby jeszcze jakąś dalszą sztukę, choćby to i była sztuka techniczna, oglądać. No ale Liberec leży, wiecie, u stóp góry Jeszczet, na którą jeździ kolejka linowa, z której są wspaniałe widoki, na której stoi arcy interesujący taki, to się nazywa wysyłacz, no, czyli po prostu wieża telewizyjna, no ale to jest hotel z takim szpicem, zresztą jak się jedzie z Polski tamtędy, to świetnie to widać też z autostrady i tam podjeżdża się najpierw tramwajem, potem można troszkę pójść piechotką albo można wsiąść w kolejkę linową, która wjeżdża na tę samą górę i ma się przewspaniałe po prostu turystyczne widoki, świetne trasy też turystyczne właśnie po tych górach, no bo to są Sudety Zachodnie i to jest super w ogóle miasto, a ta architektura naprawdę od tej praskiej nie odbiega w Libercu.
11: Czyli zapamiętujemy trzy nazwy geograficzne
13: ja
11: dzisiaj po dzisiejszej rozmowie, czyli Ostrawa, mówiąc ściśle, Witkowice, Liberec oraz Przybor.
13: Krzywy Kościół, tak.
27: No ale wiecie, 80 kilometrów od granicy od Cieszyna na przykład, leży Zlin, który jest jeszcze w ogóle zupełnie innym miastem.
11: Teresa, nie mamy czasu, żeby o Zlinie opowiadać, niestety, bo musimy postawić kropkę. Bardzo cię przepraszam.
27: Ja wam tylko mówię, że tych punkciczków blisko naszej granicy jest dużo więcej niż 2 czy 3.
13: Bardzo ci dziękujemy. Myślę, że pomysłów na takie krótkie wypady do Czech mamy aż nadto. Ja sobie wszystkie wynotowałam, podobnie jak Rafał, z tego co widzę.
11: Ja tam wszędzie byłem.
13: Bardzo ci dziękujemy. Teresa Drozda, autorka podcastu o kulturze czeskiej Drozdowisko, była naszą ekspertką.
11: Nasz program zrealizowali Adam Brzeziński i Krzysztof Olesiewicz. Wydała jak zwykle brawurowo Magdalena Sikoń. A po informacjach zapraszamy na program Przy Stole, którego gospodarzem jest Tomasz Fęskę. Dzisiaj wszystko o Bigosie. My dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
26: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
6: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
6: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
25: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
28: Pani Celinka wie, co jest super.
29: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
30: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
31: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
32: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
33: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
34: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
35: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
36: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
37: O, ale że to tak dla mnie?
36: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
38: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
39: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych, w planie m.in. wystąpienie prezydenta w ONZ. Jednym z głównych celów Rosji w Europie jest ograniczenie pomocy dla Ukrainy. Tak ocenia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a u nas polityczne komentarze. Apteki są gotowe na sezon grypowy i przypominają, że w wielu placówkach można nie tylko kupić leki, ale także się zaszczepić. Minutę temu minęło południe. Informacje TOK FM, Emil Górny. Dzień dobry. Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiego prezydenta w USA, która potrwa do środy, jest związana z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Informacje zbiera reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, powiedz, jakie są szczegóły tej wizyty i co w programie.
40: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
10: Przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego oceniają, że jednym z głównych celów Rosji w Europie jest ograniczenie pomocy dla Ukrainy. Według analiz BBN jesienią i zimą może dojść do nasilenia rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie. Eskalację działań ze strony Rosji komentowali politycy w wyborach w toku, m.in. Sławomir Ćwik z Unicentrum.
0: To, że my nie wiemy o wielu przypadkach, to myślę, że to jest zasługa działania służb specjalnych, które w zarodku uniemożliwiają przeprowadzenie tych ataków. Natomiast musimy oczywiście liczyć się z tym, że Rosja będzie próbowała eskalować, będzie próbowała badać, jak działają nasze służby i służby Europy Zachodniej.
10: W ubiegłym tygodniu przedstawiciele opozycji apelowali o przekazanie w Sejmie informacji, które CIA przekazało Polsce na temat rosyjskiej eskalacji. Wnioskował o to m.in. były premier Mateusz Morawiecki, mówi posłanka Rozwoju Plus Mirosława Stachowiak-Różecka.
1: To, co my proponowaliśmy, to rzeczywiście analogicznie do tego, jak postępował premier Mateusz Morawiecki. No spotkajmy się, rzeczywiście być może są to informacje, które nie można tak po prostu przekazać opinii publicznej, ale środowiskom politycznym, które o pewnych jednak rzeczach o życiu ludzi decydują, no można by się z nimi spotkać.
10: Na dane CIA to efekt wizyty szefa amerykańskiej agencji w Moskwie. Decyzji na przykład o zamkniętym posiedzeniu Sejmu nie było. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie wiem, czy bym chciał, żeby wszyscy politycy znali informacje tajne.
4: A kogo by pan
2: wykluczył? Patrząc na to, co robią i w jaki sposób być może współpracują z obcymi służbami, to nie chciałbym, żeby informacje tajne były w ich posiadaniu. Patrzę tutaj na prawicę, patrzę na działaczy Konfederacji, patrzę na działaczy Korony Polskiej.
10: W środę z wizytą w USA będzie przebywać wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma spotkać się z szefem Pentagonu w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Można się już szczepić na grypę. W aptekach są preparaty objęte całkowitą lub 50% refundacją, mówi w TOG FM prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
7: W chwili obecnej szczepionki są dostępne. Mamy dostępne szczepienia klasyczne dwóch producentów, którzy dostępni są i obecni są na rynku od lat. Mamy także nową szczepionkę ze zwiększoną zawartością tych wirionów odpowiednio przygotowanych dla pacjentów powyżej 60 roku życia.
10: Szczepienie przeciw grypie nie jest szczepieniem obowiązkowym, lecz zalecanym, jak mówi lekarz rodzinny dr Waldemar Gadziński, pozwala uniknąć szeregu powikłań.
9: Jest to zaostrzenie chorób przewlekłych, zapalenia uszu, zapalenia bakteryjne, czyli nadkażenia najczęściej anginy, ale też zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, nasilenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z dusznością, niewydolność oddechowa, bardzo często w okresie nawet do 2 tygodni od przechorowania grypy, ostre zespoły wieńcowe, zawały serca, udary mózgu.
10: Szczepionka przeciwko grypie jest bezpłatna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, kobiet w ciąży oraz seniorów powyżej 65 lat. Pozostali dorośli mogą skorzystać z 50% refundacji. Podwodne łąki Zatoki Puckiej trafią pod lupę naukowców. Urząd Morski rozpoczął pracę nad aktualizacją programu ochrony tego obszaru i chce opierać się na najświeższych danych. O tym, jak ważne jest to zadanie, o tym opowie trójmiejski reporter TOG FM Paweł Radzewicz.
11: Podwodne łąki to najcenniejszy skarb Zatoki Puckiej. Nie ma wątpliwości Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego.
12: Łąki podwodne nie bez powodu nazywane są inżynierami ekosystemu. Stabilizują dno, ograniczają mętność wody, produkują tlen. Są również miejscem tarła, żerowania i schronienia dla wielu gatunków.
11: Są niestety bardzo wrażliwe na zmiany i działalność człowieka, dlatego trzeba je policzyć, zmierzyć i sprawdzić, w jakiej są kondycji.
12: Taka wiedza pozwoli nam lepiej planować działania ochronne, także szukać równowagi pomiędzy ochroną przyrody a korzystaniem z Zatoki Puckiej.
11: Program ochrony tego obszaru ma być gotowy za 1,5 roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOG FM.
10: Na kolejne informacje w TOG FM o 12.20, a już teraz pogoda. Dziś w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane nad morzem oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie i w Białymstoku, 20 w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Lublinie, 21 w Warszawie i we Wrocławiu, 23 w Krakowie, do maksymalnie 24 to w Rzeszowie.
26: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Tomasz Pęskę, kłaniam się Państwu i witam Państwa serdecznie przy stole. Zapraszam, wszyscy się pomieścimy. Ja tylko wyjaśnię, że przy stole to nowy program na antenie TOK FM, który poświęcony jest jedzeniu, a w którym porozmawiamy o tym, dlaczego jemy to, co jemy, skąd pewne rzeczy wzięły się na naszym stole. Porozmawiamy o obyczajach, o historii, o kulturze. Podzielimy się z Państwem wiedzą, poczęstujemy ciekawostkami, ale też czasem rozbroimy popularny mit, czy zastanowimy się wspólnie nad tym, co kuchnia, kultura stołu wnoszą w nasze życie i dlaczego warto o ten wspólny stół, przy którym się spotykamy, przy którym nawiązujemy znajomości, poznajemy rzeczy nowe, ale też dbamy o tradycje. Dlaczego o ten stół warto po prostu dbać? To tak tytułem wstępu. Powiem jeszcze tylko, że w dalszej części programu moim i Państwa gościem będzie szef kuchni, restaurator, znawca polskiego stołu i popularyzator wiedzy o kulturze jedzenia, Bogdan Gałązka. Porozmawiamy o bohaterze naszej dzisiejszej audycji. Ja muszę przyznać, że im więcej próbowałem się o nim dowiedzieć, tym bardziej byłem zdumiony, ale też absolutnie zachwycony. A to dlatego, że nasz dzisiejszy bohater jest bardzo przewrotny. W niejednym domu bywał, ale w każdym wyglądał trochę inaczej. Przeszedł długą i bardzo krętą drogę, bo swoją karierę zaczynał wśród szlachetnego stanu po to, by zupełnie się zmienić i z czasem stać się znanym wśród zwykłych, prostych ludzi. Swoją drogą każdemu wydaje się, że go zna, ale on ma swoje tajemnice. Dziś nie jesteśmy nawet pewni, dlaczego nazywa się tak, jak się nazywa, choć po zapachu rozpoznamy go zawsze, bez pudła. Co to za tajemnicza osobliwość? Mili Państwo, dziś przy stole, a właściwie na stole, naszym bohaterem jest Bigos. No, mówimy o daniu, które uchodzi za jedno z tych emblematycznych dla polskiego stołu, o potrawie, która z polską kuchnią kojarzy się od razu, jako jedno z pierwszych, po pierogach czy żurku. Ale pochodzenie Bigosu jest dość zagadkowe i wcale nie jest pewne, czy my jako Polacy jakieś szczególne prawo mamy, żeby uważać się za jego wynalazców, choć na pewno jest o co powalczyć. Zacznijmy od nazwy. Bigos. Dziwne to słowo, jak się nad nim zastanowić, jakby nie polskie. Niektórzy językoznawcy proponują trop, który prowadzi do Niemiec, a dokładniej do słowa beigessen, które oznacza wlać czy też dolać. Pochodzące od niego imię słów w starszej formie brzmiał Bigossen. Podobieństwo do Bigosu uderzające. Zagadką natomiast pozostaje to, co właściwie miałoby być dolewane, dlaczego i do czego. Ideę Bigosu na winie na razie może odłóżmy, bo może zresztą wcale nie Niemcy maczali palce w naszym narodowym daniu, ale Włosi. Pierwsze pojawienie się słowa Bigos w polszczyźnie dziwnie zbiega się z panowaniem Bony Sforcy, której to z kolei zawdzięczamy zaistnienie na polskim stole, wtedy głównie królewskim, no niesłychanego nowum, mianowicie kapusty. Kapusta Bigos, wydaje się, że jesteśmy w domu, ale to by była droga na skróty i to taka, na której można by sobie nogi połamać, bo no, dużo wody w Wiśle musiało upłynąć, zanim Bigos nabrał naszej dzisiejszej kapustnej postaci. Do tego wrócimy w rozmowie z naszym gościem w drugiej części programu, a na razie wróćmy do samego słowa i do naszej urodzonej w Lombardii królowej. Kucharze Bony wraz z warzywami przywieźli z ziemi włoskiej do Polski swoje zwyczaje i utensylia. Tu się robi ciekawie, bo włoskie słowo bigutta to nic innego jak kociołek, w którym w Italii robiło się brodo, czyli wywar, taki nasz rosół. No i co ma wspólnego rosół z Bigosem? Wspomniałem, że w języku polskim Bigos pojawia się krótko po Bonie Sforcy, a więc w XVI wieku. Ówcześni opisują go jako zakrzepły na galaretę wywar z siekanego mięsa. I to jest moment, kiedy niektóre kropki zaczynają się łączyć. No, wywar ugotowany w bigutcie. Jeszcze więcej kropek połączą ci z Państwa, którzy powtórzyli sobie może niedawno potop Sienkiewicza. Dawajcie ich sam, na szable ich bigosować, woła krewka polska szlachta na widok szwedzkich jeńców. Bigosować, czyli siekać. Pierwsza wzmianka po polsku o Bigosie, jaką dziś znamy, to właśnie wzmianka o siekance. Trudno tu mówić o przepisie na danie, bo mamy do czynienia z recepturą, no, według ówczesnych, leczniczą, choć to się często wiązało. Zielnik z 1534 roku, zatytułowany O ziołach i mocy ich, proponuje, by opłukać płuca wilcze winem czystym, potem je uważyć, zsiekawszy na Bigos, i okorzenić pieprzem, imbirem, goździkami i szafranem. Tak przygotowane miały przynosić ukojenie cierpiącym na niemoc świętego Walentego, czyli napady epilepsji. Czy to jest medycyna naturalna? Jest naturalna. Czy jest skuteczna? No, jest naturalna. Pozostańmy zresztą jeszcze przy naturze, bo może natura bigosu jest zupełnie inna niż nam się wydaje i przede wszystkim znacznie starsza. A wspomniany wcześniej włoski trop da się jeszcze poeksplorować. Polsko-łacińsko-grecki tezaurus sprzed blisko 400 lat zestawia swojsko brzmiący bigos z jakimś tajemniczo brzmiącym minutalem. No, we wspomnianym tezaurusie nazwy te są stosowane zamiennie i oznaczają dobrze już nam znaną siekankę. Trop wiedzie więc nawet nie tyle do Włoch, ile do starożytnego Rzymu, w którym kucharze ważyli minutal, a więc bigos z siekanej wieprzowiny, którą doprawiali między innymi owocami, słodkim winem i octem. Odtwarzać tego w kuchni nie zamierzam, moja ciekawość kulinarna ma swoje granice, ale taka wizja, w której bigos ma być może korzenie sięgające antycznego Rzymu, przyznaję, naprawdę rozpala wyobraźnię. Powie ktoś z Państwa, przecież to jest naciągane. Przecież rzymski minutal i polski współczesny bigos, okej, może w jakimś tezaurusie stoją obok siebie, ale to dwa zupełnie różne dania. I oczywiście będzie to prawda. Ale jest tak dlatego, że potrawa ta fantastycznie ewoluowała na ziemiach polskich na przestrzeni stuleci. Bigos przeszedł ciekawą drogę z dania, które gościło na pańskich stołach, do jedzenia, które kojarzymy bardziej z prostą polską kuchnią wiejską, z przydrożnymi zajazdami, karczmami, z biesiadami i festynami, a nie z pałacami i dworskimi manierami. Bigos stał się potrawą, której można nagotować dużo i niewielkim kosztem, dzięki czemu można nakarmić za jednym zamachem mnóstwo ludzi. Przepis na bigos na winie wygląda tak, że co się na winie, to do bigosu. Tak niektórzy żartują, ale nie ma w tym przesady, biorąc pod uwagę to, co ląduje w garnku.

0: naszej polskiej siekanki. Były prezydent Bronisław Komorowski też widział w Bigosie danie symbolicznie opisujące Polaków. Przemawiając 16 lat temu w Waszyngtonie na imprezie wydanej przez pewien amerykański think tank, ówczesny prezydent wyłożył słuchaczom historię polskiego parlamentaryzmu, mówiąc o trzech fazach dochodzenia do decyzji politycznych. Pierwsza faza polegała na zgłaszaniu poglądów. Faza druga na ich ucieraniu, ale tu pojawiał się problem z liberum veto i możliwością zerwania Sejmu, wobec czego, według prezydenta Komorowskiego, polska szlachta wykazała się innowacyjnością, no i wymyśliła fazę trzecią, polegającą na bigosowaniu takiego gagatka, który psuł ustrój państwa. Co to znaczy? No już wiemy, ale prezydent mówił do gości z zagranicy, więc wytłumaczył dokładnie, czym jest polski bigos, zaznaczając, że to danie specyficzne, że to siekana kapusta i mięso, długo razem gotowane. No, bohaterski polski wojak Franek Dolas w pierwszych scenach filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową mówi z przejęciem: rany, Julek, ale naważyłem bigosu. No i prezydent też go sobie naważył, bo postawiona w trudnej sytuacji tłumaczka w obliczu konieczności zmierzenia się z bigosem i z bigosowaniem z braku lepszego słowa sięgnęła po stew, czyli dość szerokie pojęcie dla Amerykanina oznaczające mięsną potrawkę. Innymi słowy, no, szansa na to, że słuchacze zrozumieli wywód prezydenta i taką dość zawiłą zależność pomiędzy parlamentaryzmem a bigosem jest raczej wątła, choć wniosek ogólny jest dość prosty. Według Bronisława Komorowskiego polski Sejm to była historycznie niezła sieczka. Może zresztą wiele się w tej materii nie zmieniło. Niezły bigos mówimy do dziś, kiedy coś się dzieje. A więcej o tym, skąd wziął się bigos i dlaczego Polak sprzed kilkuset lat zapytany o potrawę z kwaszonej kapusty nie wiedziałby, o co nam chodzi, za to zapytany o bigos już by biegł po raki albo po ryby, no to za chwilę w rozmowie z moim gościem Bogdanem Gałązką. Zapraszam serdecznie.
1: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywę dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Autopromocja.
4: Kanapka, owoce, jogurt.
5: A może lepiej rogalik, orzechy, marchewka?
4: Skomponować śniadaniówkę marzeń to szkoła wyższa.
5: Zwłaszcza gdy marzenia dzieci i rodziców rozjeżdżają się.
4: O jedzeniu w szkołach i przedszkolach porozmawiamy w czasie rodziców w sobotę o 13:00.
5: Ula Malko,
4: Krzysztof Horwat.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Malina?

0: truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, do sierpnia włącznie, w Wielkiej Brytanii odnotowano 340 przypadków pojawienia się dronów nad obiektami wojskowymi lub w ich bezpośredniej okolicy, ujawnił dziennik The Independent. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie podało, kogo podejrzewa odpowiedzialność za te incydenty, ale eksperci twierdzą, że jest oczywiste, iż są to wrogo nastawione podmioty działające w imieniu Rosji lub Iranu. Będzie ciąg dalszy procesu rodziców oskarżonych przez białostocką prokuraturę o znęcanie się nad dzieckiem. Sąd pierwszej instancji ocenił, że obrażenia nie były przypadkowe. Skazał oboje na karę po roku więzienia w zawieszeniu. Nieprawomocny wyrok zaskarżyły obie strony. 4 zwycięstwa i 3 porażki. Z takim bilansem Jagiellonia zagra jutro u siebie z niepokonaną Legią Warszawa w 9. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Białostoczanie zajmują miejsce w środku tabeli. Muszą wygrać, by czołówka jej nie uciekła. Mecz obejrzy komplet publiczności. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Tomasz Fęskę, kłaniam się Państwu i wracamy do programu przy stole, do którego zachęcam Państwa, żeby Państwo z radiem TOK FM zasiedli. Tym z Państwa, którzy dopiero włączyli radio, słowo wyjaśnienia. Przy stole to nowy program o jedzeniu, kulturze kulinarnej, zwyczajach, historii, także czasami pewnie o polityce, która decydowała o tym, co ląduje na naszych talerzach. Dziś zapraszam do stołu Bogdana Gałązkę, który oprócz tego, że jest szefem kuchni, restauratorem, to też się para taką dość żmudną, ale fascynującą nauką, jaką jest historia, ściśle mówiąc historia kuchni i jedzenia. I nasz dzisiejszy gość napisał doktorat Niepożyteczne trudy nowomodnych kuchmistrzów, w którym bada kuchnię XIX-wieczną przez pryzmat kucharza Jana Sztytlera. Bogdanie, dzień dobry.
12: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
11: Na hasło Bigos pewnie wszyscy mają takie konkretne skojarzenie i mają ten zapach kiszonej kapusty już w nosie i od samego myślenia o tym kwaśnym to się tak trochę gotowość w ustach do jedzenia robi, ale 400-lecia temu to właściwie nie jeden człowiek, kucharz szlachty by powiedział, panie, jaka kapusta. Bigos to ryby, braki, jak są dostępne, to i ostrygi.
12: To wszystko prawda, dlatego że jakby trochę zapominamy, że smak jest kategorią i tak naprawdę jak dzisiaj podchodzimy do jedzenia, to my myślimy, że nasi przodkowie jedali dokładnie tak samo, jak my jemy. I nam się po prostu w głowie nie mieści, że ktoś nie mógł jeść kotleta schabowego w panierce, albo że wspomniany przez ciebie bigos nigdy nie miał kapusty. I jest to prawda. Ta kapusta się pojawiła, ale na samym początku o kapuście w ogóle mowy nie było. I pewnie wielu z Państwa, którzy interesujecie się kulinariami, czytacie kulinaria i znacie wilanowską serię wydawaną pod redakcją profesora Dumanowskiego i właśnie w pierwszym takim naszym narodowym kulinarnym dziele, jakim jest Kompendium Ferculorum XVII wieku. Czarniecki, szlachcic, ale też kuchmistrz, szef kuchni, bardzo praktykujący, praktyczny człowiek, gotujący dla arystokracji, z ogromnym zasobem finansowym i w jego dziele bigos, czy raczej bigosek się pojawia.
11: Skąd to zdrobnienie? On miał jakieś tutaj stosunek do tego dania inny?
12: Nie, Myślę, że to jest jakaś taka forma językowa po prostu. To ładnie brzmi po prostu, bigosek. Natomiast jak będziecie państwo do tego dzieła sięgać i sobie będziecie je przeglądać, do czego zachęcam, to tam kapusty nie ujrzycie. I to jest jeden z tych mitów w kuchni polskiej, że bigos zawsze musi mieć kapustę. No, okazuje się, że nie zawsze on miał kapustę. Ta kapusta tak naprawdę pojawia się w XVIII wieku. Dopiero, natomiast wspomniany przez nas bigos, czy bigosek, był absolutnie robiony ze wszystkiego. Był robiony z karpia, z dorszy, był robiony ze szczupaka, był robiony z różnego rodzaju mięs.
11: Z jesiotra też widziałem.
12: Z jesiotra, był robiony z jesiotra i to przypominało taki dzisiaj współczesny gulasz. Był, nie wiem, zasłodzony, zaszafraniony, zapieprzony, zagoździkowany, zacynamonowany i jeszcze zasypany cukrem. Ale taka była estetyka dania wtedy. To wtedy tak to smakowało. To jakby przekładanie też dzisiejszej normy, dzisiejszej definicji smaku nijak się ma do tego, co wtedy ludziom smakowało. Tak samo pewnie im oni też się by dzisiaj na przykład dziwili, że my tyle jemy wieprzowiny, bo to też jest jakby kolejny mit, który pewnie będziemy obalać, że Polska mięsem stała. Może i stała, ale czego jadła?
11: Na pewno nie wszyscy.
12: Na pewno nie wszyscy. Natomiast jakby tu ważnym elementem jest, a propos tego naszego bigosu, jest po prostu post, o którym my dzisiaj w ogóle zapomnieliśmy. Więc u źródeł naszego dzisiejszego bigosu kapusty się nie uświadczyło, ale to nie znaczy, że ona się nie pojawiła.
11: Do kapusty jeszcze przejdziemy i do tego momentu, kiedy ona się pojawiła. W ogóle samo ważenie bigosu, już pomijam fakt, jak ono pięknie weszło do języka, ale słowo bigos ma swoje określone znaczenie, to znaczy można było się z kimś bigosować.
12: Mamy takie, to już jest wprawdzie 1873 rok, ale to jest, bo może będzie ciekawe dla naszych słuchaczy. Vincenty Paul napisał wiersz o bigosie, w urywka go państwu przeczytam. I chociaż nie było obawy tam słoty, to nas i Węgrzy prowadzą namioty. Ze sobą na beskid i kredens i kuchnię i bigos wyjeżdża na pierwsze już danie, a Węgry to jeszcze papryką go pieprzą, więc po nim głowizna z kolei tam stanie, a Węgry boździka, bo mają za lepszą. To na stół ostatni wyjeżdża już danie i jeleń pieczony pośrodku tam stanie, tak cały z rogami, jak w lasach się nosił. To jest o tyle ważne dla naszej kultury, że ten bigos jakby zostaje wpleciony w kulturę myślistwa, dlatego że po rozbiorach tak myślistwo praktycznie zostało zakazane. Broń została skonfiskowana, nie wiem, wielkie rody wyjechały, pomniejsze zostały skazane albo na syłkę na Sybir, albo siedzą w więzieniu, nie ma ojców, nie ma braci, gospodarstwa prowadzą kobiety, to jest też jakby społecznie ogromnie ciekawa zmiana. I to odwołanie do wielkich takich polowań królewskich, o których tutaj wspominamy, przeczytaliśmy, jest odwołaniem do wielkiej polskiej tradycji, której już dzisiaj nie ma, ale która gdzieś w pamięci zostaje. Tu znamienny jest ten jeleń na koniec. On często się pojawia w takich wspomnieniach, na przykład są listy Słowackiego do matki. I on pisze, jak on w Paryżu chyba u Czartoryskich jest na święconym i na tym święconym stole stoi po prostu jeleń, który ma złote rogi. Taka teatralizacja tego występuje. Więc ten bigos jest ściśle powiązany tak naprawdę z wielkimi polowaniami, no bo jak myśliwi robili polowanie, to ono trwało wiele tygodni, ale na pewno wiele dni. Te wielkie polowania trwały. No był to ten czas przygotowań do zimy, więc tam się oprawiały. Zresztą też ładnie o tym Szytler pisze, że jest wielkie marnotrawstwo, że kucharze nie potrafią o wszystko zadbać, że część rzeczy zostawiają, bo nie umieją tego zrobić. Więc on jakby wychodzi im naprzeciw i żeby czytali jego książki, to się wtedy tego nauczą robić. Ale tu widzimy, że Węgrzy też swój bigos mają, tylko że paprykę do niego podają. Więc ten bigos w naszej tradycji, jako pojęcie samo takie społeczne, funkcjonuje. Ono się zmienia, to co ładnie powiedziałeś, po prostu te bigosowania się, czyli te pojedynki. Myślę, że dzisiaj ci, którzy się bigosują, czyli nie wiem, koła gospodyń wiejskich, pewnie nie mają tej świadomości, że to jest długa tradycja bigosowania się, pojedynkowania się na bigos. Natomiast faktycznie co chatka, to bigos. Każdy dom ma swój własny przepis na bigos i każdy jest smaczny, i każdy jest inny, i każdy jest najlepszy.
11: A czy bigos był fast foodem? Bo to było danie, które było niezwykle wygodne w transporcie, świetnie znosiło odgrzewanie i było czymś takim, czym się można było no, szybko posilić właśnie, czy to w drodze, czy no, po polowaniu.
12: Jak czytamy Kuchnię myśliwską Schittlera, to jest jedno z jego dzieł, które on napisał, 9 takich dzieł napisał, więc w tej Kuchni myśliwskiej występuje tylko jeden przepis na bigos. Bigos myśliwski. I nie ma tam grama kapusty, tak? Tam jest wszystko, tylko nie kapusta w tym wszystkim. Natomiast czy to było na pewno na polowaniu, dlatego że on też tam na samym końcu daje załączniki, tam na przykład jest taki załącznik, jak wybudować w lesie piecyk, taką kuchenkę, taki grill byśmy dzisiaj, ale osłonięty z każdej strony, to w ogóle ciekawe do odtworzenia jest, gdzie on zakładał, że jak myśliwi idą, to zostają tam na noc, będą musieli gdzieś to strawę sobie przygotować. Natomiast jeżeli my mówimy o klasie społecznej, która w ogóle te książki w XIX wieku kupowała, zresztą jak państwo zobaczycie sobie Schittlera, to niektóre jego dzieła mają listę prenumeratorów. Na pewno wiele nazwisk tam rozpoznacie od Radziwiłłów Czartoryskich, przez Sapiehów, przez rektora Uniwersytetu Wieleńskiego. Bo
11: na biednego nie trafiło.
12: Na biednego nie trafiło i oni raczej bigosu ze sobą w podróż nie zabierali. Znaczy, myślę, że oni raczej w ogóle chyba żadnego jedzenia ze sobą po drodze nie zabierali, tylko przed nimi jechał po prostu jechała służba, która ogarniała całą, dzisiaj powiedzieli, karczmę, wynajmowała ją i tam już przygotowywano strawę dla miłościwego pana albo dla miłościwej pani. Jeżeli mówimy o polowaniach, to myślę, że też tam kapusty raczej nikt nie wiózł ze sobą, żeby z to kapusto robić, tylko jeżeli już, to faktycznie w tym wielkim kociołku te różne mięsa gotowano z cebulą wedle panującej mody kulinarnej wtedy. Ta kapusta pojawia się w XVIII wieku. Już o kapuście wspomina ksiądz Kitowicz w opisie obyczajów i on taki bigos z kapustą nazywa bigosem hultajskim. I to już bardziej przypomina to, co my dzisiaj byśmy uznali, że jest faktycznie takie, czego my oczekujemy.
11: Hultajski, czyli bigos taki ludzi najemnych, pracy najemnej.
12: Taki po prostu hultajski, czyli na pewno nie dla tych, co se książki kupowali, tak? Tylko dla tych, co po prostu byli tam obywatelami trzeciej kategorii już. Skoro nie było ich stać na mięso, to sobie brzuch napełnili kapustą, którą tam wrzucili i trochę doprawili to z kwarkami na przykład i przyprawami. Natomiast to, co w tym takim jedzeniu XVII-wiecznym, które tak naprawdę mówiło, kim my jesteśmy, tak? No to była ta ilość używanych przypraw do tego. Znaczy to stanowiło, to była wizytówka domu, nie smak. Czy kategoria smaku, ona się wprawdzie pojawia w XVII wieku już. We Francji faktycznie kapusta ma smakować jak kapusta, ale jak wiemy, to wszystko to jest długi proces. Znaczy u nas sarmata, absolutnie wszystko, co zagraniczne, to było niedobre, wszystko, co zagraniczne, to było wrogie. Jedyne to, co polskie, to jest nasze, narodowe, właściwe. Prawdzie Czarniecki bardzo mądrze tym grał i on potrafił jakby przekonać tych ludzi, dlatego u nas tak późno, wiecie, u nas co polewki, zalewajki, a te potaże francuskie, czyli te zupy, w ogóle wszyscy mieli na to długie zęby, no bo to jak francuskie, to zaraz stracimy niepodległość, bo będziemy karmieni po francusku, my tego nie chcemy absolutnie. Więc my trochę długo, ta nasza klasa polityczna długo się przed tym broniła, żeby, broń Boże, to samo wina dotyczyło, nie? Że to pijany kucharz tylko, pili po prostu i to w ogóle niczemu psuje, tylko smak nam. Za to jak wsypiemy po prostu łopatę szafranu, to wtedy będzie smaczne. No tak, no bo to wtedy jakby pokażemy potęgę domu. to ma to swoją logikę i swoją mądrość, bo faktycznie ilość od średniowiecza, ilość używanych przypraw stanowiła o dobrobycie domu, potędze domu. No, jak miałeś na wiadro szafranu i na łopatę pieprzu przywiezionego z zagranicy, no to znaczy, że też mogłeś mieć na utrzymanie armii i na te wszystkie inne rzeczy. To sens ma. Natomiast w naszym bigosie faktycznie ten bigos i ksiądz Kitowicz ładnie o tym pisze, że już tam pojawia się taka pusta i ten bigos zaczyna mieć już wygląd i może jeszcze nie do końca smak, tak jak my byśmy dzisiaj mieli. O, dzisiaj też mamy różne smaki tego bigosu, umówmy się. To nie jest tak, że ten smak wszędzie smakuje tak samo.
11: Do tego jeszcze wrócimy. A interesuje mnie jedna rzecz, no bo jak sięgniemy do pana Tadeusza i tam jest ten fragment: słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek, ale treści ich miejski nie pojmie żołądek. To jest o bigosie, że bigos ma smak przedziwny i kolor i woń cudną. Ale dlaczego miejski żołądek nie pojmie bigosu? Przecież mówimy o autorze, który pisze w XIX wieku.
12: Sięga do receptury z XVIII wieku. Sięga do wielątka, więc sięga do receptury XVIII-wiecznej i myślę, że znaczy w dużej mierze jedzenie ciągle jeszcze jest bardzo głęboko skorelowane z medycyną. Tak? Kapusta ze swojej natury jest zimna i chłodna i wilgotna, czyli nic, co by człowiekowi służyło. Tak? To znaczy, że ona na twoje humory na pewno dobrze nie służy. To się długo utrzymywało. To się u Schüttlera w XIX-wiecznych jego książkach kucharskich naprawdę widać dietę humoralną. Naprawdę jeszcze tam jasno pisze, że niektóre rzeczy są rozgrzewające, co jest absolutnie prawdą. Szafran, pieprz, imbir jest rozgrzewający, tak? Dzisiaj może to z naturą nie łączymy ze sobą, ale że wiemy, Szekspir w Poskromieniu złośnicy doskonale o tym pisze, żeby nie dawać jej baraniny, ponieważ baranina ma gorącą naturę, ona i tak jest porywcza, więc jeszcze po tej baraninie to w ogóle nas zatłucze wszystkich tutaj. Więc myślę, że to jest w dużej mierze powiązane z tym, to też na przykład dotyczy wieprzowiny, że ona jest super dla ludzi, którzy ciężko pracują, ale już dla pańskiego żołądka nie bardzo ona dobrze służy, tak? Na przykład, bo panowie delikatniejsze mięsa powinni jeść. Myślę, że to jest odniesienie absolutnie dla człowieka tamtego okresu, to było absolutnie zrozumiałe. On to, człowiek to rozumiał. On wiedział po prostu, że kapusta na pewno nie jest dla tych, którzy mają pałace i dwory, tylko dla tych nieco pomniejszych, bo ci, którzy mają pałace i dwory, to kapusta może im szkodzić. I w dużej mierze, a bardziej jestem o tym przekonany, jest to ściśle powiązane z panującą medycyną, która wtedy była.
11: Tu postawimy przecinek i wrócimy po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt, kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. No, najbliżej ciebie.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 12.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Minister spraw wewnętrznych powiedział, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. Prawie 51% respondentów pozytywnie ocenia decyzję lidera Rozwoju Plus, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, o jego odejściu z Prawa i Sprawiedliwości. Odmienne zdanie ma tylko 24% ankietowanych, tak wynika z sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Żadnej zmiany rządu za rok nie będzie, bo Lewica dalej chce zmieniać Polskę. Tak deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy w czasie trwającej konwencji tej partii po 1000 dni w rządzie. Na więcej na ten temat w informacjach Tok FM o 13.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Wracamy do rozmowy z naszym gościem Bogdanem Gałązką. Rozmawiamy o Bigosie i rozmawialiśmy między innymi o tym, jak tutaj, zacytuję pana, wkładano niekiedy łopatę szafranu, żeby pokazać, że danie, prawda, jest przygotowane przez zasobnego gospodarza. Ale właśnie, przyprawy stosowane niegdyś do Bigosu dzisiaj mogą powodować co najmniej konfuzję. Cytrusy, goździki, kumin znalazłem między innymi. Przyprawiano inaczej, bo nie miało smakować, miało być efektowne. Jak to się stało, że zaczęliśmy kierunkować się na to, żeby bigos miał określony smak i chociaż często jeszcze w przeszłości nie było w nim kapusty, to już celowano trochę w smak kwaśny.
3: Przeniesiemy trochę Państwa do takiego bigosu, który mógł, czy był podawany na stołach arystokratów i to będzie bigosek karpiowy, czyli coś, co byśmy mogli dzisiaj ugotować na Wigilię Bożego Narodzenia. I tak oto Czarniecki pisze. Cebuli pieczonej usiekaj, zmieszaj ze społem, czyli z tą rybą, włóż na rynkę, czyli na jakąś patelnię czy jakąś blachę, oliwy albo masła niesłonego, smaż, to jakby kolejny mit a propos tego smalcu, że my tak tych gości smalcem, a kuchnia polska jest kuchnią maśną, a gdy przysmażysz, wlej wina, octu winnego, pieprzu, cynamonu, rozenków drobnych, cukru, limonie usiekaj, przyważ a daj. Głowę z tego karpia usmaż i mleczu kawałek odetnij, a zmieszaj z bigoskiem i daj na stół. My kiedyś, jak pracowaliśmy na zamku w Malborku, parę razy żeśmy odtwarzali te stare receptury, tak jak Czarniecki, czy jak tam Krzyżacy to gotowali wszystko. I to jest bardzo interesujący eksperyment, natomiast te rzeczy były niejadalne. Znaczy jeszcze desery to pół biedy, bo są słodkie po prostu. Więc jak tam było trzeba wsypać wiadro cukru, to było po prostu przesłodzone. Powiedzmy, to było coś, co jeszcze się mieści w naszej percepcji.
18: Jakiś nasz kanon, powiedzmy, wypełnia.
3: Tak, smaku. Natomiast no tak zrobiona dzisiaj ryba, choć dzisiaj byśmy powiedzieli, że to trochę taki karp po żydowsku na przykład, nie? Bo są rodzynki, się pojawiają. Natomiast tu pojawia się, zobacz, jest i lemonia, i ocet winny. Ten smak właśnie został w bigosie. Czyli ten bigos gdzieś w pamięci takiej historycznej, ten smak się zachował jako słodko-kwaśny. Tak? Bo tak, dajemy do tego wędzoną śliwkę, która jest z natury słodka. Dajemy do tego i kiszoną kapustę, ale czasami mieszamy ze słodką kapustą. Zależy od domu jakie. Czasami dajemy, nie wiem, wołowinę na przykład, która jest słodkim mięsem. Znaczy nikt się, wiesz, nie zastanawia nad tym, o czym dzisiaj tu rozmawiamy, że to jest jakiś historyczny smak, który się zachował w narodzie. Natomiast tak, to jest to, co się zachowało i przetrwało do dzisiaj, czyli bigos jest słodko-kwaśny. I to jest faktycznie smak, który dominował w kuchni. On już jest mniej, jak się mówi, pierny, pieprz. No dzisiaj nikt szafranu nie sypie do bigosu. Choć na przykład do rosołu czasami słyszę, panie sypią do ciasta drożdżowego, super. I znowu to jest pamięć historyczna, która może nie wiemy skąd to jest, ale gdzieś to się zachowało w domu z pokolenia na pokolenie. I to super, że o tym mówisz, że w bigosie historyczny smak zachował się jako coś, co faktycznie trwał u nas od wieków. Tak? Bez zastanawiania się, on zawsze musi być lekko kwaśny, czy kwaśny na przykład, i jest jak nuta słodyczy w nim się pojawia poprzez śliwkę, może dzisiaj rodzynek się nie, ale rodzynki zostały zastąpione wędzoną śliwką na przykład, nie tylko dla samego, uważamy, że dla, wiesz, dla aromatu wędzenia na przykład, tak? Czyli znowu, tej dziczyzny, która by była wędzona.
18: Rzecz absolutnie obłędna, którą kiedyś profesor Dumanowski przytoczył, receptura, uwaga, z 1642 roku, mrówczych jajec albo truskawcu namieszać w bigosie, li w siekaninę, li albo w pierniczki, albo w co innego, by i w cukier, albo konfekt. Kto będzie jadł z tym, pewnie będzie ława trzeszczała pod nim, da się czuć, ale w nos. No, nawiasem mówiąc, jak ładnie można pisać o wpływie diety na fizjologię, ale mrówcze jaja namieszać w bigos?
3: Pewnie tak, jak profesor pisze, to tak musiało być, nie? To w ogóle z profesorem to, że był...
18: Nie, bo się zastanawiam, czy na przykład szlachta kiedyś nie miała oporów, żeby jeść owady i żadna Komisja Europejska im nie musiała tego narzucać?
3: Nie wiem, czy w ogóle kucharz im tłumaczył w ogóle, co tam im podaje. Znaczy, my nie przykładaliśmy naprawdę wagi do tego, co jemy. Znaczy, na pewno musiało być to piękne, spektakularne na stole, co jakby widzimy i to jest super. Natomiast kategoria smaku była faktycznie kategorią, że tak powiem, poboczną. To jedzenie nie musiało smakować, jedzenie musiało wyglądać.
18: A jeśli mówimy o smakowaniu, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że każdy dom ma swój bigos i te bigosy też się różnią od siebie dzisiaj. I do dzisiaj na przykład na Kaszubach zdarza się, że robi się bigos z dodatkiem ryby. Dodaje się jabłek dodaje się soku z buraków, co mnie na przykład zaciekawiło, bo ja tego nie znałem. To jest fascynujące, jak to danie jest dzisiaj witalne.
3: Znaczy daje się też świętej pamięci Hania Szymanderska też o tym pisze w Kuchni Polskiej, dodaje się soku z wiśni. Ryba właśnie w tym bigosie. To jakby nie podejrzewam gospodyń z Tczewa, że czytają Compendium Ferculorum, tylko gdzieś z dziada, pradziada było to przekazywane, biorąc pod uwagę bliskość morza, jezior na Kaszubach i dostępności produktu, bo tu do kapusty, więc jak nie, było łatwiej zdobyć rybę niż mięso, więc do bigosu, czy do czegoś, co przypominało bigos, dodawano po prostu rybę, próbowano to kapustę czymś osłodzić, bo pewnie była dużo kwaśniejsza niż teraz jest. I to jest właśnie potem owoc tego wszystkiego, to o czym dzisiaj rozmawiamy, jest różnorodność bigosu w różnych częściach Polski. I rozmawialiśmy sobie przed naszą rozmową, że trudno jest nam mówić o kuchni polskiej, ale dużo łatwiej jest nam mówić o kuchni w Polsce. I to wtedy mamy takie piękne puzzle, które nam się składają w naszą narodową kuchnię, które są po prostu zlepkiem różnych kuchni regionalnych. Natomiast bigos jest chyba jednym z niewielu dań, które jak dzisiaj na to popatrzymy z pozycji antropologii jedzenia, antropologii kultury, które w sobie tak naprawdę zachowało bardzo dużo tego, co stare, może trochę w nowoczesnej oranżacji, bo słyszałem też od, jak swoją pierwszą książkę kucharską wydawałam, to pan fotograf, który ma ogromne doświadczenie w robieniu zdjęć, powiedział, że bigos to jest jedno z najtrudniejszych dań do sfotografowania. W sposób, tak jak jest smaczne, tak jest niewdzięczne. I to jest pytanie, dla kogo ono jest smaczne? Bo to jest bardzo interesujące, jakby moje doświadczenie goszczenia gości z całego świata, szczególnie w Malborku, to absolutnie bigos nie był top 1, ani nawet top 10, nie?
18: W ogóle chyba reszta świata ma problem z takimi naszymi kiszonymi rzeczami, tak, które...
3: Choć wiesz, no by wydawało...
18: Ale kiszonki są też międzynarodowe.
3: Koreańczycy, którzy mają swoje
18: kimchi,
3: więc nagle jak im rosną zęby na kiszoną kapustę, to... Ja też bym głęboko zdziwiony. U Japończyków to w ogóle to nie przechodziło. Znaczy, nawet nie próbowaliśmy w żaden sposób tego gościom podać. No, jakby też zdając sobie sprawę, że w dużej mierze to byli bardzo dojrzali ludzie, więc ta kapusta, zanim do Gdańska by dojechali, to różne historie by mogły się zdarzyć z tego Malborka. Więc żeśmy sobie takie rzeczy darowali. Więc mamy rzeczy, które faktycznie są bardzo ciekawe, czy bardzo smaczne dla nas. Dla gości z zagranicy mogą być interesujące w małej odsłonie i w małej ilości.
18: I z dystansu. To tak jak ze szwedzkimi surströmming, tak?
3: Tak, te śledzie właśnie, które po prostu...
18: Kiszone.
3: Kiszone, które naprawdę pachną jak majonuce w wojsku. No to jest w ogóle zapach, który ja do dzisiaj pamiętam swoich onut z wojska i tych śledzi, jak byłem w Szwecji. To
18: było... Wróćmy do apetycznego bigosu.
3: Więc to dzięki, że to powiedziałeś. Więc ten bigos jest naprawdę dla nas bardzo ważnym daniem i super, że ono jest i trzeba je światu pokazywać i tam nie ma co zmieniać i nie ma, wiesz, robić dekonstrukcji bigosu, bo chłopaki i dziewczęta się porywają na jakieś dekonstrukcje bigosu. Ono ma być dalej smaczne, ma być atrakcyjnie podane i tak naprawdę jest częścią naszej kultury stołu.
18: Ale mam wrażenie, że ten tradycyjny bigos trzymał się bardzo długo i bardzo mocno. Tradycyjny w rozumieniu sprzed stuleci. To znaczy jeszcze w XX wieku została wydana książka w Grudziądzu, to jest 1915 roku i tam są też przepisy na bigos bez kapusty. Myślisz, że on wróci taki bigos bezkapustny jako, nie wiem, ciekawostka, która z czasem może nabierze kształtu, więcej fanów?
3: Nie, myślę, że to nie ma... Znaczy, co do bigosu, jeżeli ktoś... Zachęcam, bo to jest fajna rzecz. Jeżeli naprawdę zrobimy taki bigos i go jakby, wiesz... Tak, zrobimy go współcześnie, bo nie mówię, żebyśmy tam znowu, wiesz, cytrynę dawali, bo on będzie niejadalny. Znaczy, to jeżeli ktoś chce poeksperymentować z kuchnią historyczną, to naprawdę serdecznie zapraszam. Natomiast zawsze moją ideą było to i jest jako edukatora, nauczyciela, żeby ta kuchnia służyła bardziej jako inspiracja do pokazywania, do uczenia, niż żeby po prostu karmić gości czymś, czego ja sam bym nie chciał jeść tak naprawdę. Pięknie to też robią chłopcy Wilenowie, tak? Że oni faktycznie jakby historia ich inspiruje i bardzo to uwspółcześniają i goście wychodzą zachwyceni uwspółcześnionym smakiem, a mimo wszystko dalej spróbowali, wiesz, historii. Tam, to, co mnie na przykład zachwyciło w królewieckiej książce kucharza, to jest książka z XV wieku i tam jest taki przepis, sama nazwa mnie po prostu zachwyciła, na deser i nazywa się to tak: pudding ryżowy na mleku migdałowym z karmelizowanymi płatkami fiołków. I mówimy,
18: biorę w ciemno.
3: I mówimy o XV wieku i mówimy o jakimś kucharzu, który gdzieś na końcu świata, bo ten Marlborough to był dla ludzi z zachodu na końcu świata, tam już po prostu diabeł mówił dobranoc i już się ziemia zakręcała. Nagle, wiesz, tworzą na okres postu ryż, mleko migdałowe, ale i nie z kartonu, tylko oni musieli naprawdę sobie to mleko wycisnąć z tych migdałów i do tego skarmelizować fiołki, zebrać te fiołki gdzieś wokół zamku. Ale wiesz, sama idea podania to dzisiaj po prostu jest godne królewskiego stołu. Więc ten bigos, jeżeli my go atrakcyjnie podamy, tak właśnie bez kapusty, która może być nie za ciężka, albo może być jej tylko trochę, może być miłym dodatkiem i z jakimiś, wiesz, fajną dziczyzną, a nawet z rybą, tak, z jesiotrem. To jest naprawdę atrakcyjna rzecz i to jest fajne wyzwanie dla i to może być atrakcyjne dla ludzi. Tu, co jest ważne na pewno, to pan kelner czy pani kelnerka musi ładnie to gościom wytłumaczyć, że oni nie dostaną po prostu, wiesz, takiej łychy uwalonej na talerz po prostu kapusty, tak, tylko że to danie naprawdę zabierze ich w piękną podróż, tak, że coś, co jest w naszej kulturze od 300 lat, ale dzisiaj, nie wiem, współczesny kucharz pięknie to zaaranżował i da gościom poczuć to, co jakby w naszej kulturze tkwi od setek lat.
18: Właśnie w naszej. I zastanawiam się, czy tylko w naszej, bo zależy mi na tym, żeby przy stole w Tok FM zawsze solidnie nakarmić słuchaczy taką porcją wiedzy i czasami też pewne, nie wiem, może mity porozbrajać. I już wspominaliśmy o Mickiewiczu, jego bigosie z pana Tadeusza, a Mickiewiczu z Litwy przecież. Ty wspominałeś o Węgrach, którzy sypią paprykę do bigosu. I to właśnie bigos taki tylko polski, rdzennie polski, najpolszy, czy to trochę jest tak, że to jest jakieś takie wspólne dziedzictwo regionu?
3: My nie możemy mówić, że jest najpolszy, tak? No bo znaczy, co to znaczy polskie? Od morza do morza, tak? Czy dzisiaj, czy przed 18 rokiem? No, to jest naprawdę wielkie dziedzictwo kulinarne, tak? Rzeczpospolite obojga narodów, no to jest naprawdę wielkie dziedzictwo tatarskie, żydowskie, ukraińskie, litewskie, białoruskie, polskie, niemieckie, więc ta nasza kuchnia jest utkana tym. Nacjonalizmy kulinarne to jest słowo, które jakby się kłuje w XIX wieku i to jest ważne słowo. W tym nie ma żadnych negatywnych konotacji i jakby też apeluję, żebyśmy się nie bali słowa. Francuzi pięknie wykorzystują nacjonalizm kulinarny, Amerykanie wykorzystują nacjonalizm kulinarny. Tak jako coś, co służy do promowania kultury, do promowania kraju, do promowania poszczególnych dań. Nasza kuchnia tak naprawdę w rankingach światowych, to niektóre nasze dania naprawdę tam są top 3, serni, którym się ludzie zachwycają, pierogi. No właśnie, czy pierogi to jest danie polskie?
18: Mongołowie nam przywieźli.
3: Chińczycy je mają, nie? Na przykład. To właśnie taki pierożek polski może być naprawdę takim, wiesz, Unią Lubelską, po prostu Rzeczpospolita obojga narodów i to jest dobrodziejstwo całego świata. Litwini zrobili wielkie wydarzenie pod tytułem Hołodziec Litewski.
18: Celtie Barszczej.
3: To można o tym dyskutować, na ile on jest litewski, czy tylko z nazwy jest litewski, czy jak on powstawał, to on był naprawdę litewski, czy po prostu z racji położenia geograficznego, nie będę tu jakby się też mądrzył, bo profesor Rymwitas, który był recenzentem mojego doktoratu, a który stoi za tym całym wydarzeniem wpisania to na listę UNESCO, pewnie by tutaj się nie zgadzał absolutnie z nami. Ja rozumiem, że jakby każda sroczka swój ogonek chwali, natomiast chciałbym, żeby kuchnia jednak była narzędziem i przestrzenią, która łączy, a nie dzieli. Kuchnia jest przestrzenią ogromnego dialogu.
18: To jest fascynujący temat, do którego z pewnością wrócimy, bo to jest nawet temat na osobną rozmowę po prostu. W języku udarło się, że jak ktoś naważył bigosu, to znaczy, że no w najlepszym razie narobił zamieszania, w najgorszym ma kłopoty. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Bogdanem Gałązką zachęci Państwa, żeby sobie bigosu naważyć go sobie odważnie, bachicznie, z otwartością na nowe i żeby to oznaczało wyłącznie dobre, smaczne doświadczenie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
18: Kłaniam się Państwu. To Tomasz Pęska. Za chwilę najnowsze informacje TOK FM o 13, a następnie Czas Rodziców, audycja, na którą zapraszają Ula Malko i Krzysztof Chorwat. A ja zapraszam już Państwa na kolejny program Przy Stole. Moim gościem będzie wspomniany przez Bogdana profesor Uniwersytetu Wileńskiego Rymwydas Laurzykas. Porozmawiamy o tym, jak Litwa w ciągu kilku lat planuje wypromować się na kulinarnego giganta. Ja jakże? Pogadamy też o chłodniku. To w następną sobotę o 12. Do usłyszenia.
19: Dzień dobry. Dzisiaj nie odejdziemy daleko od tematów kuchni.
20: Bo będzie o jedzeniu, a to za sprawą zamieszania wokół nowych zasad w szkolnych i przedszkolnych stołówkach.
19: Zapytamy ekspertkę, dr Małgorzatę Jackowską. Czy szkoła może wesprzeć rodziców w budowaniu zdrowych nawyków? Czy odgórne regulacje pomogą, czy zaszkodzą? I co powinni robić rodzice, żeby zmiany wyszły wszystkim na zdrowie?
21: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
22: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
21: Spotkajmy się w Biedrze.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
25: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
26: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
27: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
28: Że to tak dla mnie?
27: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
30: Mamy niskie ceny.
31: Zobacz, Stasiu, soku.
32: Gdzie? Nie widzę.
31: No tam, patrz.
32: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
31: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
33: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
32: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
33: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
34: Jak sobota to?
35: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
36: Lidl, to się opłaca.
37: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
38: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
39: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
40: Będą nowe automatyczne syreny alarmowe dla Lubelszczyzny, zapowiedział to minister spraw wewnętrznych. Nie będzie zmiany władzy za rok, bo lewica chce zmieniać Polskę. To zapowiedzi w trakcie konwencji tego ugrupowania. Ceny paliw znów pójdą w górę, są nowe niepokojące prognozy, a szczegóły u nas już za chwilę. Minęła 13. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Zapowiedział to szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Systemy budujemy praktycznie od zera, mówił.
0: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
40: Nasz szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmienia swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne właśnie na granicy polsko-ukraińskiej.
0: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
40: Na dziś w województwie lubelskim i podkarpackim odbywa się specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowany przez MSWiA razem z Państwową Strażą Pożarną. Na żadnej zmiany rządu za rok nie będzie, bo Lewica dalej chce zmieniać Polskę. Tak deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy, a to podczas trwającej konwencji tej partii po 1000 dni w rządzie. Gawkowski zapowiada, że Lewica chce rządzić w kolejnych latach i wskazuje na jej niektóre osiągnięcia, mówi minister Gawkowski.
1: Rozpoczęliśmy mocno, bo podwyżki dla nauczycielek i dla nauczycieli. Ale odpowiedzią, którą chcieliśmy dać w pierwszym tygodniu rządzenia, było prawo do szczęścia. To prawo do szczęścia nazywa się in vitro. I to prawo do szczęścia dało dzisiaj nam 15 tysięcy dzieci, które się urodziły dzięki in vitro. To jest prawdziwa Polska.
40: Jednocześnie polityk przypomniał o oddaniu do użytku 35 tysięcy mieszkań społecznych i 400 transkrypcjach aktów małżeństwa dla par jednopłciowych. Jest porozumienie między USA a Danią w sprawie Grenlandii. Szef dyplomacji Danii podkreślił, że zapewnione zostanie poszanowanie dla duńskiej integralności. Jak powiedział prezydent USA Donald Trump, umowa daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Dania, Grenlandia i USA zamierzają w przyszłym tygodniu podpisać porozumienie. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków. Na razie, zwłaszcza w przypadku benzyny, stacje robią co mogą i schodzą z marszy, żeby zostawić cenę 7,99. Ale już dalej będzie to nie do utrzymania, mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
3: Będzie to 10 zł?
2: Musiałaby się nadal ta eskalacja na Bliskim Wschodzie potęgować. Musielibyśmy widzieć kolejne, czy to trafiane tankowce, czy wyłączane rafinerie. Aczkolwiek no niestety już teraz tego scenariusza wykluczać nie możemy.
40: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Jednym z ciekawszych zakątków Gdańska odzyska nowy blask. Leżący tuż obok centrum, ale zaniedbany i omijany przez turystów plac Wałowy zostanie przebudowany, mówi Krzysztof Małkowski z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
4: Odtworzymy historyczny przebieg alejek, odtworzymy fontannę, przebudujemy chodniki i ulice. Te drzewa zostają, jest to bardzo ładnie zachowany starodrzew. Oczywiście dokonamy też nasadzenia nowych szpalerów drzew.
40: Zmienią się też okalające plac budynki, dodaje wiceprezydent Emilia Lodzińska.
5: Wchodzimy nie tylko do wnętrz mieszkaniowych i do wnętrz klatkowych, ale także do wnętrz podwórzowych, tak żeby dopełnić tą rewitalizację. Gdańska perełka to na pewno będzie.
40: Prace ruszą w przyszłym miesiącu. Plac Wałowy w nowej odsłonie zobaczymy za półtora roku. Czas na sport. Dzisiejszym meczem Polski z Łotwą w Sofii rozpocznie się faza pucharowa Mistrzostw Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni do tego spotkania przystępują po grupowej porażce z Bułgarią, ale z rywalem nie powinni mieć żadnych kłopotów. A tak charakteryzuje go statystyk kadry Kamil Nalepka.
6: Jeśli chodzi o reprezentację Łotwy, uważam, że taki zespół charakterystyką podobny do Izraela. Na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi, waleczne, ambitne chłopaki.
40: Na mecz Polska-Łotwa rozpocznie się o 15. Jego stawką jest ćwierćfinał, w którym zwycięzca zmierzy się we wtorek z najlepszym z pary Bułgaria-Niemcy. Bydgoszcz włącza się w ogólnopolską akcję sprzątania świata. Do udziału miasto zaprasza przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe. A w ramach akcji uczestnicy posprzątają wybrany teren i przeprowadzą zajęcia dotyczące ekologii oraz prawidłowej gospodarki odpadami. Mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
3: Idea jest taka, że uczestnicy akcji organizują akcję sprzątania wybranego przez siebie terenu. Każda szkoła, przedszkole przeprowadza także działania edukacyjne związane z prawidłową gospodarką odpadami. To mogą być warsztaty, przedstawienia.
40: A miasto zapewnia worki i rękawice. Na najlepszych czekają nagrody finansowe od 1000 do 2000 zł, a także wyróżnienia po 800 zł. Kolejne informacje o 13.20, teraz pogoda. Nie jest źle, bo od 19 stopni w Szczecinie i w Białymstoku, 20 w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Lublinie, 21 w Warszawie i Wrocławiu, 23 w Krakowie, do 24 w Rzeszowie. Dziś w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane nad morzem oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu.
39: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry, witamy się z wami w kolejnej audycji Czas Rodziców.
8: Ula Malko,
7: Krzysztof Chorwat, Olga Tanajewska audycję wydaje, a wy możecie, przypominamy, do nas pisać na adres rodzice@tok.fm. Dzisiaj temat, który budzi silne emocje, czyli jedzenie, a przede wszystkim to, co w ostatnim czasie budzi najsilniejsze emocje, a nawet awanturę, można powiedzieć, głównie polityczną, czyli zmiany w szkolnych i przedszkolnych stołówkach.
8: Ale my byśmy chcieli odrzucić dzisiaj politykę, choć z niektórymi mitami, które pojawiły się w ostatnim czasie wokół mięsa i strączków, będziemy się chyba musieli zmierzyć. A pomoże nam w tym Małgorzata Jackowska.
9: Dzień dobry.
7: Dietetyczka i psychodietetyczka dziecięca. Może zacznijmy od tego, czemu to jedzenie budzi tyle emocji. No bo to nie tylko w polityce.
9: Budzi emocje, dlatego że karmienie dziecka, no to jest po prostu element troski o to dziecko. I takie dosyć, mam wrażenie, wiecie, biologicznie uwarunkowane, że jednak mamy za zadanie to dziecko nakarmić. Jak nie nakarmimy, to znaczy, że coś jest nie tak. To jest ten temat, który też wzbudza takie emocje, jak się rozmawia o karmieniu piersią versus mlekiem modyfikowanym, jak się rozmawia o rozszerzaniu diety, czy kawałki, czy papki, o podawaniu słodyczy, w ogóle temat jedzenia. No jest, no jedzenie jest związane z emocjami, więc na pewno będzie emocjonujące. No
7: to może nie powinna nas w ogóle dziwić taka afera wokół szkolnych stołówek.
9: Znaczy mnie nie dziwi, że jest ten temat, wiecie, poruszany i że zmiana wywołuje jakąś reakcję, bo w ogóle odżywianie też jest takim tematem dosyć emocjonującym. Wiecie, jaką dietę wybrać, albo czy dużo zjadłam, czy mało zjadłam, no to są te wszystkie psycho właśnie dietetyczne tematy. Więc myślę, że można się spodziewać, ale przyznam, że nie spodziewałam się, że aż tak bardzo pójdzie to w stronę tą, o której dzisiaj nie będziemy rozmawiać.
7: Nie jedną awanturę zresztą w domu taki temat jedzenia może wywołać. W domu naszym, gdzie są rodzice, dzieci, ale i z dziadkami, to już mówiliśmy chyba nie raz tutaj, że potrafimy się kłócić o takie rzeczy. No dobrze, ale to przypomnijmy, bo punktem wyjścia na pewno do dyskusji w ogóle o diecie, również takiej narzuconej przez szkoły i właściwie przez państwo, można powiedzieć, no zawsze są jakieś też badania, mam nadzieję, no i te pokazują jasno, że dzieci po prostu w Polsce tyją ekspresowo.
9: Tak, i to jest wynik tego, że są źle odżywiane, albo że ich dieta nie jest optymalna, no powiedzmy, żeby tak nie wchodzić od razu w te takie wartościowanie, no... Ja mam wrażenie, że po prostu jest trudno dobrze karmić dzieci w dzisiejszej rzeczywistości i z tego to się bierze, ale tak, no 30% ośmiolatków, jak wynika z takich danych europejskich, 30% ośmiolatków w Polsce ma nadwagę lub otyłość, 15% ma otyłość.
7: Tutaj z pomocą zazwyczaj przychodzą różni eksperci, również światowi, tworząc piramidy różne, co chwilę ona tam się zmienia, trochę przepływają te produkty. No to jak ta najnowsza piramida właściwie wygląda i co dzieci powinny jeść przede wszystkim, czego trochę mniej?
9: Mamy piramidę żywienia i stylu życia, czyli ona obejmuje nie tylko odżywianie, obejmuje też aktywność fizyczną, której dzieci powinny mieć przynajmniej godzinę dziennie, takiej umiarkowanej lub wręcz intensywnej. No i na podstawie piramidy są warzywa i owoce. Te warzywa i owoce powinny być spożywane we wszystkich posiłkach, codziennie. Są bazą, tak? Później mamy w kolejnym tym etapie produkty zbożowe. Najlepiej pełnoziarniste, oczywiście, bo mają więcej błonnika, składników mineralnych i witamin. Dalej produkty mleczne, które dostarczają białka i wapnia. Wapń jest ważny dla dzieci, żeby rosły, żeby kości się mineralizowały, profilaktyka niedoborów tego wapnia. I oczywiście są też inne źródła wapnia w diecie, ale to jest takie nasze tradycyjne polskie podejście i też rzeczywiście najlepsze źródło tego wapnia w codziennej diecie. No i dalej mamy właśnie produkty inne, białkowe, czyli mięso, ryby, jajka, nasiona roślin strączkowych, no i gdzieś tam na samym czubku tłuszcze.
7: Czyli tu jest na równi strączki, mięso, to jest ten sam przedział, prawda?
9: Tak, to jest ta sama grupa produktów, natomiast no, zwykle jemy po prostu tego mięsa więcej. Ja sobie sprawdzałam ostatnio, ile mięsa jedzą Polacy. Wiecie ile? 90 kg rocznie Polak zjada średnio mięsa.
7: Jeszcze pytanie o jakość, nie? Tego mięsa. To też w przechodzie tej dyskusji
9: mięso,
7: trochę się pojawiało.
9: Tak.
8: A Gosiu, powiedziałabyś, co się zmieniło? Bo myślę, że w porównaniu z tym, co było, co takiego się teraz w tych szkołach i przedszkolach zmieniło?
9: No właśnie, to jest ciekawe, bo tak nie aż tak dużo. Bo my mamy rozporządzenie, znaczy rozporządzenia, które regulują to, co dzieci mogą, a czego nie mogą dostawać w szkole, są w Polsce obecne już od pewnego czasu i 10 lat temu weszło takie rozporządzenie, które właśnie mówiło o tym, że jadłospis musi być oparty o normy żywienia, że jak dzieci są w przedszkolu cały dzień, no to tam 75% zapotrzebowania energetycznego powinno otrzymywać, że muszą być różne grupy produktów, że najwyżej 2 razy w tygodniu powinno być smażone posiłki podawane dzieciom. Są tam były też regulacje dotyczące tego, co można dzieciom podawać, sprzedawać w sklepikach i automatach, więc dużo tych informacji i takich ograniczeń już było. Natomiast w tym roku, w lutym, się pojawiło nowe rozporządzenie, które nieco doprecyzowało pewne kwestie. Moim zdaniem bardzo fajne jest to, że bardziej precyzyjnie są opisane produkty, które można sprzedawać dzieciom w szkole, czyli w sklepiku lub automacie. Będzie trudniej sprzedawać tak zwaną niezdrową żywność. W zasadzie nie powinno się już tego robić. No i pojawiły się te takie, jak się okazało, kontrowersyjne zalecenia, czyli że mięso powinno być podawane 2 razy w tygodniu, takie świeże mięso, czyli nie parówki i nie tam jakieś, nie wiem, leczo z kiełbasą, tylko świeży kawałek mięsa, który jest przygotowany jako na przykład porcja obiadowa. 2 razy w tygodniu. 2 razy w tygodniu ma być podana zupa na wywarze warzywnym, czyli jeśli jest przygotowywana zupa, to musi być warzywna. Raz w tygodniu teraz będzie trzeba podawać posiłek na bazie roślin strączkowych bez dodatku produktów od zwierzęcych, czyli w zasadzie wegański. I raz w tygodniu ryba, ale to też już było. I to są chyba te największe zmiany, które się zrobiły tak, wiecie, emocjonujące, bo no poszło odrobinkę w stronę tego, żeby zadbać też o te dzieci, które nie jedzą mięsa i ryb. Też ta regulacja się pojawiła, że dzieci, które nie jedzą mięsa, ryb, powinny dostać alternatywę roślinną, najlepiej opartą

0: w domu jednak to przemycić, a może to szkoła jest tym miejscem, bo dzieci i tak jedzą wybiórczo, a może tam rzeczywiście wybiórczo wybiorą to, co może wreszcie polubią i co w domu będą później jeść. Taką mam nadzieję.
1: Ja na to patrzę tak, że to jest, wiecie, jeden z kawałków, który ma się przyczynić do tego, żeby dzieci jadły lepiej. Czyli to przedszkole, szczególnie na przedszkole patrzę z taką nadzieją, bo dzieci w wieku szkolnym już mają te nawyki, te preferencje i może te, co za 5 czy 10 lat pójdą do szkoły i to rozporządzenie, mam nadzieję, będzie dalej aktualne, no to będą już przyzwyczajone do tej pasty z soczewicy i będzie im łatwiej później jeść te strączki. Ale te posiłki w przedszkolu czy w szkole no są kawałkiem jakimś tego odżywiania. No i jasne, że jak dziecko nie zna produktów, no to trudno mu jest je polubić. Ale też dzieci w wieku przedszkolnym są w tym okresie takiego ostrożnego próbowania. Jest ta neofobia żywieniowa, która właśnie tam między 4. a 6. rokiem życia, czy 2. a 6. mniej więcej jest. Więc jak nie znają z domu i zaczną widzieć to w przedszkolu, no to jest większa szansa, że jednak zaczną jeść też te produkty trochę inne.
0: Doktor Małgorzata Jackowska jest z nami. Wracamy za chwilę do rozmowy o żywieniu dzieci, o jedzeniu i o tym, jak szkoła wpływa na przyzwyczajenia dzieci, może wpływać. Za chwilę w czasie rodziców będziemy o tym rozmawiać po informacjach TOK FM.

0: Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was wraz z domą Matejko do Ameryki Środkowej, do Salwadoru.
2: I opowiemy o tym, jak to się stało, że Salwador z najniebezpieczniejszego kraju na świecie stał się turystyczną Mekką.
1: A to wszystko w zaledwie kilka lat dzięki prezydentowi Naibowi Bukele. Na salwadorską opowieść zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16. Krzysztof Story
2: i doma Matejko.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
2: Podesna ranie? Znika chrapanie.
3: Aflofarm. Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze finance.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 13.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia ceł do 100% m.in. na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Ciro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Kolejne informacje w Tok FM punktualnie o 13.40.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Ula Malko, Krzysztof Chorwat, witamy ponownie w czasie rodziców, a z nami jest dr Małgorzata Jackowska, dietetyczka i psychodietetyczka dziecięca.
9: Ja mam taką obserwację, że ta burza, w której bierzemy udział, siłą rzeczy, też wpływa na nasze dzieci. W takim sensie, że one też zaczynają...
8: Burza o szkolne stołówki?
9: Tak. Że one też zaczynają jakoś mówić o tym, że zdrowe jedzenie to jest niedobre, albo że wszystko się zmieniło. Jakoś byłabym na to uważna, o czym rozmawiamy z dzieciakami w domu, bo szkoda, żeby one też się tak negatywnie nastawiły.
8: Poszło z takim nastawieniem do szkoły, nie?
9: Tak, i to rzeczywiście może wpływać też na ich chęć próbowania nowych rzeczy.
10: Tak, no na pewno to, jak mówimy o jedzeniu i produktach i o wybieraniu tych produktów, to jest coś, co dzieci przyjmują jako pewnik. No, im mniejsze dziecko, tym bardziej po prostu słyszy to, co mówią rodzice. To ty, Ula, wiesz lepiej i pewnie możesz nam wyjaśnić, ale no jak dziecko słyszy, że rodzic mówi, że coś jest trucizną, no to przyjmuje, że to jest po prostu trucizna i nie będzie, albo że jest to ohydne. I nie będzie chciało tego próbować, dlatego tak ważne jest nie tylko to, co dzieci dostaną w szkole i przedszkolu, ale też to, co jedzą w domu i co słyszą o jedzeniu, odżywianiu i no i tych właśnie opiniach na temat zmian.
9: Tak, ja rozumiem tą frustrację, która wynika z tego, co ważne było, co zaznaczyłaś, czyli to, że dzieci różnie reagują na zmiany. No i rozumiem, że to jest tak, że się pojawiła zmiana i dzieciaki, część z nich ma z tym kłopot. W niektórych szkołach, z tego co wiem, zmienił się w ogóle catering, czy zmieniła się firma, która zajmuje się jedzeniem w szkole czy w przedszkolu. No i to po prostu jest zmiana. I rozumiem, że rodzice, ponieważ się to nałożyło na tą całą sytuację zmiany, to rozumiem, że wielu rodziców jest sfrustrowanych, bo gotuje dzieciom dodatkowo więcej jedzenia do szkoły czy do przedszkola. I rzeczywiście ja się z tym jakoś spotykam, że rodzice mówią, znowu muszę cały termos i że moje dziecko nie chce jeść i co to znowu za zmiany, że dzieciaki nie chcą tego i tamtego. Więc gdzieś rozumiem, że to jest trudne, bo nic z nas nie chce gotować trzech czy czterech posiłków dziennie, ale jakoś chcę tak powiedzieć, taki apel wystosować, że naprawdę to minie. Znaczy, że to ze zmianami, nie wiem, jak ty masz, Gosiu, doświadczenia, ale też dzieciaki się powoli przyzwyczajają.
10: Ja mam wrażenie, że nawet łatwiej niż my, że to jednak jest tak, że dzieci jak usłyszą o tej zmianie i zobaczą ten obiad, który im nie smakuje, może akurat teraz, no to go nie zjedzą i wiecie, to może trochę brutalnie zabrzmi, ale jak raz nie zjedzą obiadu, to też im się krzywda nie stanie. I ja też rozumiem, że to jest frustrujące, że trzeba przygotować kolejny posiłek, czy inny posiłek, czy dać więcej do tej śniadaniówki do szkoły. I mam jakby duże zrozumienie dla rodziców oczywiście, bo myślę, że dla dzieci to jest zmiana i dla rodziców to jest zmiana, ale może warto ją wykorzystać na naszą korzyść i właśnie powiedzieć naszym dzieciom, że no zobacz, no te strączki to są super, no jak w szkole nawet podają, czy w przedszkolu nawet dostajemy tą pastę z soczewicy, to może warto spróbować, może w domu też zrobimy i zobaczymy, czy to będzie fajne.
8: Zostańmy przy tej śniadaniówce. Mhm. To mnie zainteresowało. Jak ułożyć, skomponować idealną śniadaniówkę?
10: No najlepiej tak, żeby była oparta o różne grupy produktów, czyli żeby miała znowu warzywa i owoce jako bazę. Jakiś produkt zbożowy, to może być kanapka, to może być, nie wiem, jak ktoś ma bardzo dużą chęć to i czas, to robić jakieś tam mini pizze, albo gofry, albo muffinki, racuszki. Albo racuszki, tak.
8: Patrzę czasami w sieci, to tam, o, ile tam w tej śniadaniówce się pojawia.
10: To nam trochę
8: tak
10: rzeczywistość jednak, ja mam wrażenie. Tak. To znaczy, no, pewnie, że jak mamy czas i ochotę robić różne fajne rzeczy, to miło jest na pewno dostać taką kolorową i wypasioną śniadaniówkę. Ale kanapka, czy jakiś zawijas tortilli, czy tosty z serem nawet na zimno podane, albo makaron z sosem pomidorowym wsadzony w pudełko, też jest okej. Chodzi o to, żeby było trochę warzyw i owoców, produkt zbożowy, białko jakieś, czyli właśnie wędlina, ser, kawałek jakiegoś mięsa pieczonego, albo jogurt do picia, albo nasiona roślin strączkowych. I odrobina tłuszczu, no to tak naprawdę pomysłów na to, ile, znaczy, co może być w tej śniadaniówce, jest pewnie dużo, ale kanapka z szynką i pomidorem też jest okej zupełnie. Mhm. Jeśli nasze dzieci to chcą jeść.
8: Kabanos
10: jest okej. Jak jakieś nieduże słodycze, czy trochę czegoś słodkiego się tam pojawia, czy mus owocowy, to też
8: To zależy od szkoły też. To różne są podejścia.
10: To prawda, tak.
8: Ale myślę sobie, że w takim razie ta piramida żywieniowa, to warto ją sobie może gdzieś powiesić. Tak teraz pomyślałem, że skoro już komponujemy śniadaniówkę.
10: Ja nawet wolę talerz taki zdrowego żywienia. Też można go znaleźć na stronach.
8: Dzielony na...
10: Tak, Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, bo on trochę łatwiej się do niego odnieść niż do piramidy jednak, mam wrażenie. Tak.
0: Działa na wyobraźni, tak, prawda? Dzieci tak. Mogą sobie wyobrazić, co z tego wybrać.
8: Mhm. Właśnie, wspólnie komponować to też dobry pomysł? Bo czasami ja mam takie sytuacje, że rano tylko dziecko zagląda do śniadania. Co jest dzisiaj? O, jest znowu to samo.
10: No to ja jak słyszę
8: tylko
10: takiego,
8: to samo,
10: mówię,
8: to wynika jeszcze tylko, dodam, żeby się usprawiedliwić, wynika z tego, że po prostu on nie je niczego więcej.
10: No, ale to ja mam bardzo podobnie i też jak któryś z moich synów mówi, że czegoś tam brakuje w tej śniadaniówce, to mu mówię, że no wiesz, no tylko ja mam nastoletnich synów, podkreślam to, nie.
8: Chętnie dałbym warzywa, ale niestety.
10: Możesz sobie sam ją przygotować po prostu następnym razem. Ale nie, no to, że ta śniadaniówka jest podobna, to też nie jest nic złego. No też nie musi być codziennie nowy zupełnie skład. Ja też myślę,
8: że są te obiady jeszcze po drodze, przecież które akurat
10: dziecko,
8: są.
10: Nie, bo też nie sądzę, żeby to było też tak, że wszystkie dzieci w szkole jedzą obiady. Ja myślę, że też trochę zapominamy o tym, że dzieci oczywiście mogą jeść obiady w szkole, ale wiele z nich nie je z różnych powodów. Na przykład dlatego, że jedzą wybiórczo i nie chcą. Więc
0: nie chcą wstać w kolejce. To jest część dzieci.
10: Już nie mówiąc o tym, że przerwa obiadowa trwa 15 minut, w porywach
8: trzeba
10: do 20.
8: Jest w bardzo różnych godzinach też, ale to, a co w takim razie zrobić, kiedy ta śniadaniówka wraca prawie nietknięta?
10: Chyba bym poprosiła moje dziecko, żeby mi powiedziało dlaczego. Przede wszystkim najpierw, nie? Czy to jest tak, że nie miało czasu, czy może zjadło od kolegi, czy może coś kupiło sobie właśnie w automacie albo sklepiku, czy mu nie smakowało. No dzieci, jak się je pyta o opinię, to ją są w stanie wyrazić i myślę, że i przedszkolne, i szkolne. No ale jak śniadaniówka, to pewnie mówimy o szkolnych, no to one już na pewno będą w stanie z nami o tym porozmawiać.
0: Od razu mi się przypomniała taka historia z mojego domu, co się uśmiechnęła. Mój syn kiedyś bardzo chciał, żebym dawała mu suszoną miechunkę i byłam trochę zaskoczona, że tak bardzo jest
8: chętne. Okej, już lecę na drugi koniec świata.
0: No i
9: rzeczywiście, no, udało mi się ją gdzieś tam zakupić w jednym z dyskontów. Nie, nie, nie. No i dawała mu do tej śniadaniówki, taka trochę zaskoczona, bo on nigdy nie chciał jej jeść, po czym się okazało, że to jest pieniądz. Mhm. Znaczy, okazuje się, że to dzięki temu, tak, to była waluta wymiany na różne pyszne inne rzeczy.
8: Do kompetencji dodatkowych.
9: Więc mówię o tym dlatego, że pomyślałam, że rzeczywiście rozmowa o śniadaniówkach jest często okazją do tego, żeby można było się wspólnie naradzić co innego. Czy też wspólna wyprawa na targ też jest czymś, co ja jakoś bardzo zawsze...
10: Nawet, wiecie, do sklepu po prostu spożywczego, do którego robimy zakupy. Ja miałam takie sytuacje, że dzwoniła do mnie jakaś mama z klasy i pytała, jakie patyczki ma mój syn w śniadaniówce, bo jej syn powiedział, że dobre, a to były jakieś po prostu grissini takie, bo on nie je kanapek w szkole, więc ja kombinuję, a to grissini, a to jakiś nachos, a to coś tam, więc to też jest taki przyjemny moment, żeby sobie właśnie porozmawiać o tym, co tam się dzieje, tak? O tych wymianach handlowych też się można dowiedzieć.
9: No i w ten sposób się dowiedzieć, co nasze dziecko wymienia za to, co dla niego jest przyjemne. Pomyślałam też o takiej frustracji rodzicielskiej poranka, czyli że komponujesz tę śniadaniówkę, a dziecko mówi, nie, nie chcę tego, o nie, fu. No i myślę, że jest wiele dzieci, które rano nie są gotowe, żeby sobie w ogóle wyobrazić, co zjedzą. Że to też jest o różnej gotowości dzieciaków po wstaniu. Są takie dzieci, co budzą się głodne i bardzo chcą natychmiast zjeść konia z kopytami, a są takie, co ich gotowość, prawda, Gosiu, do jedzenia dopiero się pojawia później.
10: Do funkcjonowania.
9: I do funkcjonowania. I że sama zobaczyłam, że są takie dzieciaki, co wieczorem mogą skomponować śniadaniówkę i wtedy to jest ten moment, że o tak, to zjem i tamto i rozmowa w ogóle o jedzeniu jest dobry moment. A są takie co rano, więc pewnie warto to sprawdzać i się od razu nie przestraszać, czy nie przejmować, że coś jest ze mną nie tak, że moje dziecko codziennie rano mówi, tego nie zjem.
8: Co do poranków, to ja mam z kolei takie doświadczenie i też pytania w głowie w sumie. Ponieważ dopóki obaj synowie byli w przedszkolu, no to bardzo blisko mamy przedszkole, wstawaliśmy prawie na ostatnią chwilę, więc biegły już na to śniadanie. Więc już było z głowy to śniadanie w domu. Nie trzeba było go jeść. No ale odkąd starszy jest w szkole, no to musi zjeść najpierw śniadanie. No i ten mniejszy, który jeszcze jest w przedszkolu, się podłącza pod to śniadanie, a później znowu idzie na to drugie śniadanie, później jeszcze trzecie śniadanie. I tu jest pytanie, czy nie za dużo tego jedzenia z samego rana i w ogóle, czy nie za dużo jedzenia, no bo no, oczywiście tam je później, być może już mniej w tym przedszkolu, no ale tak, tu chleb, tam chleb, albo tu zupa z jakimiś płatkami, tu znowu chleb. Czy jak nie przesadzić w tym początkowym etapie dnia po prostu?
10: Chyba trochę jak powiedziała Ula, czyli przetestować różne wersje. No bo znowu musimy znaleźć jakiś kompromis między tym, że on chce wziąć udział w tym śniadaniu starszego brata, tym, że coś się zmieniło i pewnie też, no jak poszedł teraz do szkoły, tak, to zmieniło się, tak, i chcemy przetestować. Ale ja też lubię jednak przyjąć, że dzieciom można zaufać i nawet jak zje śniadanie w domu, a za pół godziny usiądzie do stołu w przedszkolu, to...
8: To nie napcha się znowu
10: tak,
8: bardzo.
10: Tak, to, że już trochę zjadło i może czuje. Oczywiście dobrze jest przy tym dzieci uczyć tego odczuwania sygnałów głodu i sytości, czy nazywania bardziej, bo one to czują, tylko nie potrafią tego nazwać, więc pytać je po prostu, czy już mają pełny brzuch, czy nie.
8: A czy presja na idealne, zdrowe jedzenie może w ogóle prowadzić do jakiegoś problemu, do lęku, do wybiórczości właśnie, albo do wstrętu wręcz do jedzenia?
10: Presja na jedzenie bardziej będzie prowadzić, czyli w ogóle, żeby dziecko zjadło. Może i zwykle tak jest, że prowadzi do nasilenia wybiórczości, odmowy jedzenia, bo to jest jedyne, nad czym dziecko może mieć kontrolę, odmówić jedzenia, jeśli nie zwracamy uwagi na to, co nam próbuje komunikować. A ta presja, czy bardziej takie nadmierne skoncentrowanie się na jakości tych posiłków, czyli że tego nie możemy, bo to jest właśnie niezdrowe, albo syfne, albo inne jakieś takie brzydkie określenia, albo w ogóle takie dzielenie jedzenia na dobre i złe, może prowadzić do takiego zaburzonego obrazu odżywiania. I myślę, że
8: zaburzeń też odżywiania?
10: Myślę, że nawet może prowadzić do zaburzeń odżywiania, jak pójdziemy w jakieś takie ekstremalne podejście i pewnie też jak te takie indywidualne predyspozycje się na to nakładają.
8: Bo czyli to... szlaban na jedzenie słodyczy niekoniecznie jest dobrym pomysłem.
10: Ja nie lubię tego pomysłu. W przypadku takich malutkich dzieci, jakim nie pokazujemy słodyczy, to tak. Ale jak dziecko już zna słodycze, to raczej trzeba się nauczyć, czy dziecko nauczyć, czy razem się uczyć tego, jak jeść po prostu ich nie za dużo i nie robić z nich nagrody, kary, prezentu i jedynego ulubionego jedzenia.
8: Doktor Małgorzata Jackowska jest z nami w czasie rodziców. Do rozmowy wrócimy po skrócie informacji. Tok FM.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: No a posłanka Kurowska została.
3: I jest tam cały czas.
2: Jest tam cały czas.
3: Od czwartku.
2: Tak. Jest tam cały czas od czwartku. I teraz tak, no dzisiaj pan profesor...
3: Przepraszam, a jakie ma warunki pobytu?
2: No warunki pobytu ma... znaczy tak, przede wszystkim to ona jest tam na własne życzenie. Nikt jej tam nie trzyma i nikt jej nie zaprasza do tego, żeby została. Co więcej, profesor Cudak dzisiaj, uznając, że jednak to, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza to,
3: interwencję,
2: co nazywamy
3: poselską,
2: interwencję
3: tak?
2: poselską i co przewiduje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czy artykuł 19 i 20. To nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować, a
3: to robi
2: dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą już, tak?
3: A gdzie pomieszkuje na terenie akademii?
2: Pomieszkuje na 6 piętrze. To nie jest śmieszne, proszę państwa. Pani Kurowska zresztą nadaje na żywo ze środka, co się dzieje. No, prowadziła adorację szczątków, nie, relikwii Andrzeja Boboli w międzyczasie. No, modliła się. Natomiast...
3: A jedzenie kto jej donosi?
2: Nikt jej nie donosi jedzenia, bo przecież może wyjść i kupić sobie to jedzenie.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Była to wojna domowa, ale nie tylko. Na Półwyspie Iberyjskim w drugiej połowie lat 30. do głosu doszły główne siły napędzające ówczesny świat. Kościół katolicki, faszyści, socjaliści, staliniści i anarchiści. Europejskie dyktatury próbują swoich sił, testują też systemy demokratyczne. Hiszpańska wojna domowa. Wstęp do konfliktu światowego.
4: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.40. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. Kolejny raz polskie myśliwce zostały poderwane w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosja użyła m.in. odrzutowych dronów. Dowództwo operacyjne podkreślało w komunikacie, że takie działania mają charakter prewencyjny. Nie było też informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, ogłosił Wołodymyr Załański. Z prezydentem Ukrainy spotkał się w Kijowie premier Donald Tusk. Współpraca z Ukrainą pomoże Polsce w zakresie wiedzy o dronach i rakietach. Zapowiedzieli to politycy. Eksperci IMGW alarmują, sezon pożarowy w polskich lasach się wydłuża. Ekstremalne upały i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Kolejne informacje o 14:00.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: W czasie rodziców ponownie witamy się. Ula Malko, Krzysztof Chorwat, a z nami jest dr Małgorzata Jackowska, z którą rozmawiamy o jedzeniu. To w związku z ostatnimi dyskusjami, dość gorącymi również wokół szkolnych stołówek i przedszkolnych. Wróciłbym dlatego do tych strączków i warzyw, które tu się pojawiły. Często się mówi w tym przypadku tej całej afery. Kotlet minus, fasola plus, co oznacza, że po prostu ma być więcej strączków, a mniej mięsa. No to co te strączki właściwie dają nam i jak istotne one są w diecie również dzieci?
14: Mhm. To jest... Ja mogę długo mówić o strączkach. Po pierwsze, są to produkty, które dostarczają nam białka. I to jest alternatywa do produktów zwierzęcych, szczególnie w dietach roślinnych, w dietach eliminacyjnych też, jak na przykład dziecko nie może jeść mleka, białek mleka krowiego, to często te nasiona roślin strączkowych są taką alternatywą. I nasiona roślin strączkowych, mówimy tutaj głównie o samych nasionach, czyli fasolka szparagowa często jest wymieniana w tej grupie, ale fasolka szparagowa jest warzywem, to nie, tam nie jemy samych nasion, jemy całe warzywo. Więc jak mówimy o tych strączkowych, no to mówimy o fasoli, soczewicy, ciecierzycy, soi, przetworach z tych groch, też taki suchy. Więc to są takie produkty, które dostarczają białka, dostarczają wapnia, dostarczają żelaza, bardzo dużo błonnika, kwasu foliowego. No to są To jest taka grupa tak naprawdę super produktów, bym powiedziała, jak tak...
13: Obecnych w polskiej diecie właściwie od zarania
14: Obecnych w polskiej
13: dziejów.
14: Diecie od zarania dziejów, jedzonych w bardzo dużych ilościach w historii naszej diety. Jedzenie mięsa jest kwestią w tak dużych ilościach, jak teraz jemy, no to jest kilkadziesiąt lat pewnie w Polsce, więc... Bliższe to jest naszej tradycji niż jedzenie codziennie mięsa na pewno.
13: A czy da się, i tutaj już pytanie chyba również od stołówek szkolnych, przygotować to smacznie, tak żeby dzieci jadły, no nie soląc jakoś bardzo dużo, bo to zawsze sól poprawia ten smak, ale żeby zachować jakieś wartości i też te zdrowotne.
14: Na pewno tak. Ja jestem przekonana, że tak. Ja lubię strączkowe, dlatego że nauczyłam się je jeść po prostu, bo też nie mam jakichś wspomnień z dzieciństwa, żebyśmy jedli bardzo dużo tych nasion roślin strączkowych. One się kojarzą raczej z takimi daniami na święta, że na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, nie? Ale to tak naprawdę mnóstwo różnych potraw można przygotować z udziałem nasion roślin strączkowych, różnie je przyprawiając i różnie przygotowując zupy, sosy, kotlety, zapiekanki, pasty kanapkowe. Można też używać przetworów sojowych typu tofu czy jakieś napoje roślinne. Wydaje mi się, że jest tak duża moda i dostępność przepisów na diety roślinne, że naprawdę da się.
13: I ja mogę podpowiedzieć też, jak przemycamy czasami dzieciom soczewicę. Ta jest łatwa dosyć, szczególnie ta czerwona, bo ona jest już taka drobniutka, pocięta, można też ją zblendować po prostu do sosu, do spaghetti, takiego bolońskiego, żeby to nie było tylko mięso i tylko pomidor, ale jednak, żeby tam coś było, jakieś trochę i błonnika, i błonnik tam też jest, prawda?
14: Tak, tak, dużo.
13: Tak, więc to i jakby nie ma z tym problemu. Znaczy, oczywiście ten sos jest jakiś tam trochę ma inny format, ale dzieci nie za bardzo zwracają uwagę. Bardziej by się oburzyły na cebulę chyba.
10: Myśmy do zupy pomidorowej kiedyś soczewicę zieloną dodawali w dużych ilościach i też, no żeby ją tak jakoś sprawić, że jest bardziej kaloryczna, jak żeśmy byli na różnych wyjazdach, pamiętam, dzieciaki się strasznie dużo ruszały i były ciągle głodne i wpadliśmy na taki pomysł, żeby tą soczewicę tam dodać, to może sprawi, że będą rzadziej głodne i rzeczywiście zaczęły ją od wtedy jeść, ale myślę, że to jest strasznie ważne, co mówisz o tym, że no jak dzieci coś znają, to jest im łatwiej i to jest o tych zmianach.
13: To ja jeszcze ze szkolnej stołówki przyniesiony, może nie przepis, bo to nic takiego wielkiego, ale okazało się, że dzieci jedzą i potrafią zjeść i mówią, że bardzo chętnie by zjadły w domu makaron po prostu ze szpinakiem i kurczakiem. Tam podlany chyba jakąś słodką albo śmietaną, albo jakimś mascarpone, dlatego pewnie jest to takie gładsze trochę niż zazwyczaj i to się sprawdza w tym przedszkolu czy w szkole. No i rzeczywiście czasami jest to w jakimś tam naszym stałym repertuarze, załatwia to i warzywo, i mięso, i białko, i wszystko.
14: I węglowodany
13: oczywiście. Więc warto rzeczywiście jakby tutaj się uzupełniać ze szkołą czy z przedszkolem. I stąd też pomyślałem, że może jak tutaj współpracować? Znaczy, czy podglądać to, co jest w szkole, czy jakoś jak uzupełniać tę dietę w szkole, żeby to wszystko było zbilansowane idealnie. No może nie idealnie co do dnia, no ale w tygodniu powiedzmy, czy w ciągu kilku dni, żeby te dzieci miały wszystko.
14: Nie wiem, czy się da mieć wszystko. To znaczy na pewno można próbować bilansować ten jadłospis tak na co dzień. Chyba właśnie opierając się na tym talerzu zdrowego żywienia, dlatego też o nim wspomniałam, bo on się odnosi do pojedynczych posiłków. Więc łatwiej jest zbilansować posiłek, który dostarczy różnych składników. Tak jak powiedziałeś o tym makaronie, tak?
13: Czyli zawsze gdzieś tam na tym talerzu warzywo.
14: Warzywa albo owoce, zbożowe, białko i trochę tłuszczu. Ale też myślę sobie, że my oczywiście możemy codziennie śledzić jadłospis przedszkolny lub szkolny i uzupełniać, tak, że jak było na obiad mięso, to my mamy na kolację właśnie strączkowe. Ale z drugiej strony...
13: Nie dajmy się zwariować.
14: nie dajmy się zwariować, ale też, żeby, wiecie, nie poświęcić całej swojej energii na, szczególnie jak mamy ograniczone zasoby tej energii, czasu i sił, na to, żeby koniecznie uzupełniać to, co było w szkole. Ja chyba wolę przyjąć, że szkoła ma swoje regulacje, czy przedszkole mają spełnić jakieś tam normy. Zakładam, że jak jest rozporządzenie, no to to jedzenie będzie w miarę dobrze zbilansowane. Sprawdzam, co moje dzieci zjadły, czy nie są głodne, i po prostu przygotowuję posiłek, opierając się na tych zasadach talerza, tak żeby... No, żeby ich nakarmić po południu, tak, czy wieczorem.
10: To też takie ważne, co wnosisz w kontekście napięcia wokół jedzenia, prawda, żeby go jeszcze nie podnosić. Mm-hmm. Ono już i tak od tego zaczęliśmy, że jest i w naszej kulturze, mm-hmm. i chyba też tak jakoś biologicznie z nami połączone, że my się tym jedzeniem naszych dzieci jakoś przejmujemy.
14: I jeszcze też pomyślałam o tym, jak mówiłaś o tych strączkach, że one są takim elementem, który jak dziecko zna, to jest mu łatwiej później w szkole też spróbować, że pewnie trudniej będzie się przestawić na te zmiany, o których tam rozmawiamy, tym dzieciom, które do tej pory nigdy nie jadły takich produktów i jeszcze usłyszą od rodziców, że no po prostu poprzewracało się wszystkim i robią rewolucje w stołówkach i że to okropne. No bo te dzieci nie będą miały otwartości na to, żeby spróbować, tylko będą miały lęk duży, takie przekonanie, które przejmują od dorosłych i no i ostrożność większą i pewnie więcej stresu też.
13: No dobrze, a czy są takie produkty, które na pewno byś odradziła dzieciom? To czy jakieś tłuszcze trans albo jakieś takie ewidentnie fast foody, które... Znaczy, zgaduję, no nie chcę sugerować. No. Fast food pewnie też czasami jest wskazany.
14: Chyba bardziej mam tak, że radzę ograniczać pewne składniki niż produkty. To znaczy, dobrze jest ograniczyć dodany do diety cukier. Słodycze oczywiście, ale też ten cukier, który sypiemy do posiłków, czy jest dosypywany do produktów. W to się wliczają też soki owocowe, miód, inne tam syropy. Nadmiar soli i właśnie tłuszcze, tak zwane tłuszcze trans, czyli izomery trans kwasów tłuszczowych i nasycone kwasy tłuszczowe. Jak chcemy to przełożyć na produkty, no to tak jak jest w normach żywienia, czy w zaleceniach w piramidzie, mniej tłustego czerwonego mięsa, mniej wędlin, mniej słodyczy, gotowych produktów takich wysoko przetworzonych, ultra przetworzonych, mniej fast foodów i słonych przekąsek, czyli psów, paluszków i tak dalej. Ale ja jestem realistką i uważam, że trudno jest dzieci przed tym zupełnie ochronić, przed tymi produktami. Tym bardziej, że je widzą wśród swoich kolegów i koleżanek, czy handlują potem tą miechunką, żeby je dostać. Albo tak. widzą w reklamach też, zobaczcie, jak bardzo ten marketing kierowany do dzieci na to wpływa, że one chcą po prostu kupić ten napój, który reklamuje ten ich ulubiony youtuber czy inny artysta, albo właśnie jakieś lody czy przekąski. I myślę, że im bardziej my do tego dokładamy emocje i stres i nie ma mowy, że ci to kupię, bo to
13: no
14: po prostu jest głupotem.
13: To wywołałaś już ten temat, to powiedz, jak to zrobić, żeby jednak nie kupić, no bo wiemy, że jak przeczytamy skład, to niekoniecznie.
14: No właśnie ograniczyć, a nie powiedzieć
13: czy coraz
14: nie ma
13: na jakiś
14: mowy.
13: Czas kupić jednak ja na przykład do spróbowania?
14: Ja na przykład zrobiłam tak z moimi synami, że jak się pojawił zestaw fast foodowej restauracji, to powiedziałam im, że możemy raz pójść. Wyraziłam moją opinię na temat tej kampanii marketingowej niepochlebną, na temat odpowiedzialności osoby, która to reklamuje. Ale podkreślam, że jest to moja opinia i że ja nie chcę na to wydawać pieniędzy, więc jeżeli oni chcą przeznaczyć na to swoje kieszonkowe, no to, to proszę, ale... No ale zależało mi na tym, żeby poznali moją opinię. Więc jakoś to zadziałało na tyle, że teraz im są starsi, tym bardziej właśnie się nad tym zastanawiają i ze mną rozmawiają. Chociaż oczywiście czasem chcą kupić napój albo lody, tak? I wydaje mi się, że im bardziej bym oponowała, tym bardziej by byli tym zainteresowani. I dzieci generalnie tak mają, że jak coś jest zakazane, to jest bardziej atrakcyjne. Zresztą dorośli też tak mają, nie?
10: Mi pomogła kiedyś też taka myśl. Kiedyś, że no w skali jedzenia tego młodego człowieka, w ciągu, nie wiem, roku, dajmy na to. Tak jakby pomyśleć, no bo jak myślimy o jednym dniu, no to te frytki czy ten napój słodki, no to się wydaje. No ale jak pomyślimy o skali roku, no to przecież to jest jeden, czy dwa, czy pięć nawet, czy ileś produktów w skali masy innych rzeczy, które one jedzą i jeszcze się ruszają i przecież chcemy właśnie, że to nie jest tylko jedzenie, tylko to tak, jest ale... o tym właśnie...
13: Że... Właśnie, za mało trochę powiedzieliśmy dzisiaj o ruchu, bo to jest no podstawa wciąż tej piramidy.
14: Poczekajcie, bo jeszcze z drugiej strony, dlatego myślę, że ważniejsze jest to, żeby się skupiać na ogóle niż na poszczególnych produktach i poszczególnych dniach, bo my powinniśmy raczej myśleć o tym właśnie w takiej szerokiej perspektywie i skupić się na tym, żeby były w domu warzywa, był w domu nabiał naturalny i pieczywo, może niekoniecznie tylko białe, niż na tym, żeby zabraniać im jeść jakiegoś konkretnego produktu.
13: Wracając do tego ruchu, z kolei czy to w takim razie można sobie tak usprawiedliwiać, że okej, moje dziecko chodzi kilka razy na jakieś treningi w tygodniu, ma jakiś tam WF, basen, to w takim razie może właściwie jeść wszystko bez ograniczeń. Czy tak to nie działa?
14: Chyba nie podoba mi się ten pomysł, ta koncepcja, bo no jednak nadal ono rośnie, potrzebuje składników odżywczych, energii, pełnowartościowych posiłków. Podejrzewam, że jak jest bardzo aktywne, to tym bardziej potrzebuje dobrego jedzenia i więcej kalorii i energii i białka, żeby się lepiej czuć po prostu. Więc w kontekście bilansu kalorycznego pewnie tak, im więcej spala, tym mniej mu zaszkodzi dodatkowy zestaw fast foodowy na przybieranie na wadze, ale wartość odżywcza diety też jest bardzo ważna, bo no, dzieci rosną, programuje się ten ich organizm, więc to też jest ważne, żeby jakość diety była raczej dobra niż wszystko jedno jaka, bo chodzą na treningi.
13: To co, wracamy do domów, rysujemy sobie tam ten talerz albo piramidę, przegląd śniadaniówki robimy, no i działamy.
14: Trochę tak. Sobie odpuszczamy stresowanie się tak nadmierne i więcej gadamy z dziećmi, żeby nam opowiadały o tym też, jak one na to patrzą, a nie tylko słuchały tego, co my myślimy.
13: Doktor Małgorzata Jackowska, dietetyczka i psychodietetyczka dziecięca, była z nami w czasie rodziców. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.
10: Dzięki. Ula Malka.
13: Krzysztof Chorwat, żegnamy się. W czasie rodziców słyszymy się oczywiście w następną sobotę o godzinie 13. Audycję wydawała Olga Tanajewska, a za chwilę po informacjach TOK FM o 14. Przemysław Iwańczyk i Żyjmy Dłużej.
15: Dziś w Żyjmy Dłużej mówić będziemy o genach i ich wpływie na naszą długowieczność. Profesor Paula Dobosz jest z nami. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, bardzo miło.
15: Genom to podstawa naszej długowieczności i myślenia o niej?
16: Myślę, że nie tylko. Myślę, że tych czynników jest o wiele więcej. Będziemy rozmawiać wobec tego również o diecie, będziemy rozmawiać o aktywności fizycznej i o tym, co możemy zmienić, żeby żyć dłużej.
15: Babcia żyła 100 lat, dziadek żył 100 lat. Czy ja też będę żył 100 lat?
16: Tego nie wiemy.
15: Ale z dużym prawdopodobieństwem da się to opisać?
16: Jeżeli pan o siebie zadba, jak najbardziej.
15: Czyli nie mogę pić, palić i się nie ruszać?
16: Nie rekomenduję.
15: Szanowni Państwo, my rekomendujemy, byście Państwo pozostali z nami. Po 14 zaczynamy audycję Żyjmy Dłużej.

0: Reklama.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Koncertowe wsparcie. Czy mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Kupuj Best VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
13: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
12: Brzmi dobrze.
13: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.
14: Zobacz, Stasiu, sokół.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Lublin sprawdza, jak szkoły zareagowały na alarmy przeciwlotnicze. Nadal wielu z nas nie wie, co robić w sytuacji kryzysowej. Nagły zwrot akcji w sprawie ustawy antyalkoholowej i spięcie na linii Lewica-PSL. Groźny wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód zderzył się z samolotem. Kierowca ciężko ranny. Jest 14. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Minister także powiedział, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. Tymczasem władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alertę o zagrożeniu atakiem z powietrza.
19: Najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowani.
18: Jak dodaje szef Wydziału Bezpieczeństwa Mirosław Sokal, miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni.
0: W tym roku organizowaliśmy w 6 dzielnicach szkolenia i były takie oto przypadki, kiedy tych szkolących było więcej niż osób zainteresowanych szkoleniem. Dlatego korzystając z tej sytuacji chciałbym zaprosić. Kolejne szkolenie jest dla mieszkańców 29 września i tam będziemy właśnie mówić o sposobach zachowania się.
18: Chodzi o to, by wiedzieć, gdzie się schronić, gdy dostajemy alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i by nie mówić nie wiem co robić, liczą się minuty, a nawet sekundy, co robić, gdy usłyszymy syrenę alarmową. Odpowiedzi także na portalu tok.fm.pl. Prezydent Donald Trump stwierdził, że jego syn Donald Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu oligarsze Umarowi Kremlinowi, które ten wyłożył na jego wesele na Bahamach. Zaznaczył jednak, że w opłaceniu imprezy przez Rosjanina nie widzi nic złego.
20: Cóż, to jest całkowicie dozwolone i wiele osób urządza imprezy i tak dalej, ale z tego co rozumiem, on mu się odwdzięczył. Nie chciał tego, więc słyszałem, że mu zwrócił pieniądze.
18: Jak dodał portal ProPublica, oligarcha wydał ponad 200 milionów dolarów na wynajęcie prywatnej wyspy i pokaz fajerwerków po majowym ślubie Trumpa juniora i jego nowej żony. Kirmerow to m.in. prezes sponsorowanego przez Gazprom Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego i były członek bliskiego Putinowi gangu motocyklowego Nocne Wilki. Samochód firmy sprzątającej zderzył się z samolotem na płycie lotniska w Monachium, poinformowała tamtejsza policja. Pojazd obsługi uderzył najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji kierowca został ciężko ranny i został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczyny wypadku, ale jak powiedziała jej rzeczniczka, przed kolizją kierowca mógł mieć problemy zdrowotne. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu, a politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku. Maciej Kluczka.
21: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
22: Zdjęty kompletnie z obrad, zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
21: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
23: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas.
21: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
24: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce, a pamiętajmy o tym, że do dzisiaj jest niezwykle nowoczesna gałąź rolnictwa.
21: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą. Maciej Kluczka, TOK FM.
18: No, u nas kolejne informacje. Nowy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Polskim kandydatem do Oscara powalczą w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Światową premierę miał na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Akcja filmu rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, oraz jego córką Eriką. Wskazując polskiego kandydata, komisja oscarowa podjęła jednogłośnie decyzję, mówi jej przewodniczący i producent filmowy Jan Naszewski.
25: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Taki spełniony formalnie. Też Paweł ma świetne wyczucie smaku. To, co nam się też podobało, że jest to film, który się wpisuje w ogóle w kulturę europejską. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
18: Na wręczenie Oscarów odbędzie się w połowie marca przyszłego roku. Kolejne informacje o 14.20. Ja dziękuję za dziś. Teraz czas na pogodę. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, nad morzem oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie i w Białymstoku, 20 w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Lublinie, 21 w Warszawie, Wrocławiu, 23 w Krakowie, do 24 w Rzeszowie.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Żyjmy dłużej, jak co sobota po godzinie 14. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. To audycja, której wydawczynią jest Maria Mroczkowska, a realizatorem dźwięku Krzysztof Olesiewicz. Dziś jest z nami doktor habilitowana Paula Dobosz, genetyk, specjalistka medycyny genomowej i immunoonkologii. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do audycji.
1: No, zrewanżuję się tym samym. Dziękuję, że pani to zaproszenie przyjęła. Od ponad dwóch dekad zagląda pani tam, gdzie ludzkie oko zagląda rzadko bądź wcale. Prześwietla pani to, co najbardziej ukryte i zapisane w nas, czyli w zapis DNA. I chciałbym, żebyśmy o tym powiedzieli, ponieważ jest pani także autorką książki Fakty i mity genetyki nowotworów, no to siłą rzeczy zejdziemy też na tematykę nowotworową. Ja w ogóle chciałbym dowiedzieć się, nasi słuchacze, co za tym idzie też, jaka jest korelacja między długowiecznością a profilaktyką nowotworową i tym, co zapisane jest w naszych genach. Czy da się to opisać jakimś algorytmem, czy jesteśmy w stanie wskazać, która z tych zmiennych jest najistotniejsza? Nie wiem, styl naszego życia, nasi przodkowie, to co przekazali nam w genomowym spadku, czy też inne czynniki, a to wszystko może pani stwierdzić na podstawie badań, które pani od lat prowadzi.
2: Myślę, że to jest temat rzeka i tak naprawdę moglibyśmy tutaj wiele dni o tym rozmawiać, bo tych czynników faktycznie jest strasznie dużo i na pewno nie możemy zrzucić wszystkiego na nasze geny, chociaż faktycznie będą miały znaczenie i zaraz do tego wrócę. Natomiast najnowsze badania pokazują nam, że jednak ten nasz styl życia ma ogromne znaczenie i może się okazać za chwilę, że nawet większe niż nasze geny. I rzeczywiście w wielu przypadkach tak jest. Natomiast rzeczywiście moją specjalizacją numer jeden jest to wszystko, co jest w naszym DNA, są geny, więc możemy się na tym skupić. Powiedział pan o chorobach nowotworowych i czy jesteśmy w stanie w ogóle coś zrobić, żeby tym chorobom nowotworowym zapobiegać? Jesteśmy w stanie, jak najbardziej, więc nie jest tak, że jeżeli nawet odziedziczyliśmy od naszych przodków jakieś warianty genetyczne, które są związane z bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe, to my jesteśmy na te choroby skazani. Absolutnie tak nie jest. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy w stanie nawet profilaktyką, czy wykonując często badania, złapać ten nowotwór na samym początku, kiedy on jeszcze będzie nierozwinięty, kiedy jesteśmy w stanie go szybko usunąć i się go pozbyć i nie dopuścić do tego, żeby to powstało. Kolejna rzecz. Powiedziałam o tym stylu życia. To tak w telegraficznym skrócie. Jesteśmy w stanie opóźnić wystąpienie objawów choroby, a być może w ogóle nie dopuścić do jej rozwinięcia. Także jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które możemy zrobić, więc nie zwalajmy wszystkiego na nasze geny, bo ja wiem, że to jest takie wygodne i często lubimy tak powiedzieć, że coś jest w genach i tak musi być.
1: Pani profesor, z genami
2: tak nie jest.
1: Inaczej, z wyrokami się nie dyskutuje. No, w takim naszym życiu codziennym, w sądzie powszechnym możemy złożyć apelację i odwoływać się do poszczególnych instancji, ale przecież do rodziców czy też do dziadków nie będziemy mieć pretensji, co nam dali.
2: Oni często nie wiedzą. Oni często sami nie wiedzieli, bo proszę pamiętać, że w ich czasach absolutnie nie było jeszcze genetyki. Nie było takich testów, nie było w ogóle wiadomo, skąd się biorą nowotwory i skąd się wiele rzeczy bierze. Więc oni nawet mogli nie mieć świadomości. I zresztą często tak jest, że jeżeli rozmawiam z pacjentami, którzy dowiadują się, że mają nowotwór, to jedno z pierwszych pytań, które oni zadają, czy to jest dziedziczne, czy oni to przekazali swojemu potomstwu. I faktycznie z badań genetycznych możemy im powiedzieć, że nie, że to jest somatyczne, że to jest tylko w ich komórkach, nie przekazali tego. I oni wtedy są zwykle uspokojeni, że chociaż tyle, że chociaż nie przekazują tego dalej. Natomiast nie zgodzę się absolutnie z tym, co pan redaktor przed chwilą powiedział na samym początku tego zdania, czyli że to jest wyrok. Absolutnie nie. Geny nie są wyrokiem. Jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. I tak naprawdę niewiele jest takich wariantów genetycznych, z którymi nic się nie da zrobić. Przykładem tutaj będzie choroba Huntingtona. Rzeczywiście jest tak, że na tym etapie wiedzy niewiele potrafimy z tym zrobić. Potrafimy leczyć tą chorobę tylko objawowo, nie możemy jej zapobiegać. I to jest jeden z nielicznych wariantów, który faktycznie ma prawie stuprocentowo, czyli jeżeli ktoś ma ten wariant, to właściwie jest skazany rzeczywiście na tą chorobę. Natomiast to jest jeden jedyny przypadek, który jest bliski 100%, cała reszta oscyluje gdzieś tam w obrębie tego kontinuum prawdopodobieństwa. Ale w medycynie, w genetyce nigdy nic nie jest na 100% i nigdy nic nie jest na 0%.
1: Mm-hmm. Proszę nie posądzać mnie o nadmierny ekshibicjonizm. Ja bardzo często odwołuję się do własnego przykładu po to, by on służył, ale też dał innym pole do, nie wiem, takiej predykcji, choćby tej związanej z długowiecznością. Czyli właściwie tę kartkę, którą zapisywałem przez lata, jak długo żyli moi dziadkowie, moi pradziadkowie, mogę w tej chwili podrzeć i wyrzucić do kosza. To chce pani powiedzieć, pani profesor? Bo na tej podstawie, nie wiem, prababci z Sieradza, która żyła 103 lata i w pełni świadomości odeszła z tego świata, no to wydawało mi się, że to jest duży handicap dla mnie. Inne prababcie po około 80 lat, dziadkowie 88-89, no wydawało mi się, że ja dostałem taką świetną polisę, jakiej nie ma na żadnym rynku ubezpieczeń.
2: Co zresztą widać po panu, bo w momencie, kiedy się spotkaliśmy, to tak, jak się okazało, myślałam, że jest pan o dużo, dużo młodszy, więc absolutnie to widać.
1: Proszę mnie nie krępować.
2: Fantastyczne geny.
1: Bardzo dziękuję. W ten oto sposób pani profesor wytrąciła mnie pani z równowagi, jak się śpiewał Kuba Sienkiewicz, także lekarz. No i sama ja mam powiedzieć, ja chcę wrócić do...
2: Czyli ta polisa faktycznie jest.
1: Metrykalna polisa.
2: Absolutnie, w takim razie proszę podziękować tym, którzy jeszcze żyją, bo rzeczywiście geny dostał pan fenomenalne w takim razie.
1: Tylko, ale... Pani profesor, oni w ogóle o siebie nie dbali, bo po pierwsze nie mieli świadomości, po drugie nie mieli żadnych środków, po trzecie, no ja empirycznie tego dotknąłem. No wiem, co robił mój dziadek, wiem, co robił mój pradziadek.
2: Nie zapytam.
1: W chwilach wolnych od pracy. Raczej celebrował życie, niż zastanawiał się, jak tutaj długo przeżyć, jak zjeść owsiankę na śniadanie.
2: Myślę, że było jeszcze wiele elementów, których my dzisiaj nie mamy. Po pierwsze, ta selekcja następowała na zupełnie innym etapie. Proszę pamiętać, że jeszcze 100 lat temu właściwie co ósmy, dziewiąty czy dziesiąty noworodek dożywał wieku dorosłego. Więc ta selekcja następowała na bardzo wczesnym etapie. W tej chwili mamy antybiotyki, mamy szczepienia, mamy całą masę fenomenalnych innowacji medycznych. No i jesteśmy w stanie to życie przedłużyć, nawet jeżeli ktoś o nie nie dbał.
1: Natomiast pani profesor, przepraszam, ja dopytam tylko, czyli nie wiem, wiek temu, jeśli ktoś przeżywał pierwsze 10 lat swojego życia, było duże prawdopodobieństwo, że dożyje wieku starczego. A w tej chwili takiej zależności przecież nie ma.
2: W tej chwili tak nie jest. W tej chwili tak nie jest i myślę, że tych czynników jest jeszcze więcej, bo to jest tylko jeden z wielu, o którym rozmawiamy w tej chwili. Myślę, że jest to również żywność, którą mamy. Nie było takiej żywności aż tak wysoko przetworzonej, jak mamy teraz. Oczywiście był stres, ale ten stres był zupełnie inny niż mamy go w tym momencie. Potem jeszcze była wojna. Wojna też była swojego rodzaju selekcja. Były wszelkiego rodzaju choroby, które przeżywały osoby z jakimś tam benefitem, myślę, że na polu układu immunologicznego, czyli musiały być tam jakieś warianty, jakieś czynniki, które sprawiały, że te osoby były bardziej odporne, albo nawet jeżeli zachorowały, to układ immunologiczny sobie z tymi chorobami w jakiś tam sposób radził. Więc myślę, że tych czynników było naprawdę o wiele, wiele więcej. Natomiast taka ciekawostka, był kiedyś w Polsce prowadzony program o nazwie PolSenior i w tym programie sprawdzaliśmy, czy osoby, które ukończyły setny rok życia, jak ich na przykład parametry krwi, takie bardzo podstawowe, różnią się od osób później.

0: Nie opowieści, pani profesor, wyłania się pewien obraz, że im bardziej dotkliwe jest środowisko, w którym żyjemy, można to rozumieć rozmaicie, także na bazie naszej odporności, tego, w jaki sposób się odżywiamy, jak bardzo stresujące jest środowisko, w którym na co dzień funkcjonujemy, tym lepiej, bo to działa trochę jak szczepionka. Tak mam to rozumieć? Mówiła pani o naturalnej selekcji, o przeżywaniu plag, które nawiedzały także nasz kraj dekady temu. Czyli teraz też tak jest. Jeśli ktoś sobie poradzi w bardzo trudnych warunkach, to jest tym większe prawdopodobieństwo, że dożyje długich lat.
1: Bardzo ciekawe pytanie. Nie jestem przekonana, czy tak jest, ale chyba ewolucyjnie tak.
0: Lubię formułować
1: chyba
0: proste
1: ewolucyjnie
0: wnioski.
1: Ewolucyjnie tak. Więc z punktu widzenia ewolucji rzeczywiście tak jest, że przetrwają ci, którzy są najlepiej dostosowani do danych warunków. Ale jeżeli warunki się zmienią, może się okazać, że ktoś inny będzie lepiej przystosowany. To było widać, to było ciekawe w COVID-zie, prawda? Że niektóre osoby, które teoretycznie wydawały nam się być bardzo zdrowe, silne, jednak na COVID zapadały.
0: Umierały na choroby współistniejące.
1: Na przykład. Dokładnie. Więc każdego z nas, mówiąc brutalnie, coś innego może zabić i na coś innego jesteśmy wrażliwi. Natomiast przyszła mi do głowy bardzo ciekawa metafora tego, co pan redaktor powiedział. Troszeczkę, i to będzie miało raczej odniesienie do psychiki, troszeczkę jak z diamentami, prawda? Czyli diamenty to nic innego jak węgiel, ale żeby powstał diament, to te warunki muszą być specyficzne. Musi być wysoka temperatura, musi być wysokie ciśnienie. Ciekawa sprawa, tak? Zagłębiłabym się chętnie w temat, poczytałabym więcej.
0: Nosicie państwo węgiel w sobie, a czy okaże się on diamentem, to już od państwa zależy. Doktor habilitowana Paula Dobosz, genetyka, specjalistka medycyny genomowej i immunoonkologii, jest dziś naszą rozmówczynią w audycji Żyjmy Dłużej. Czas na informacje TOK FM, a po nich wracamy do państwa.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: informacyjne. 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Lewica nie dopuści do zmiany konstytucji, którą zapowiada prezydent Karol Nawrocki, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zadeklarował też, że Lewica nie odpuści kwestii wprowadzenia w Polsce państwa świeckiego. Prezydent powołał w maju Radę Nowej Konstytucji. Według prezydenta ma ona wypracować konstytucję nowej generacji roku 2030. Już ponad 20 tysięcy Polaków wzięło udział w szkoleniach w gotowości, poinformowała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podkreśliła, że sytuacje kryzysowe, do których przygotowują, mają związek nie tylko z konfliktem zbrojnym. To także m.in. pożar czy powódź. W obecnej edycji szkolenia potrwają do końca listopada. Zapisać się na nie można poprzez aplikację mObywatel. USA ostrzegły sojuszników przed możliwymi opóźnieniami w dostawach kluczowej broni i systemów obrony powietrznej. Jak informuje agencja Bloomberga, przerwy w dostawach mogą sięgać nawet 5 lat. Zwłoka wynika z konieczności uzupełnienia własnych zapasów Pentagonu, uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Żyjmy dłużej. Kłaniamy się Państwu ponownie. Doktor habilitowana Paula Dobosz, genetyk, specjalistka medycyny genomowej i immunoonkologii, absolwentka Cambridge jest dziś z nami. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry, bardzo miło.
2: Dlaczego w ogóle filozofia długowieczności tak późno, stosunkowo późno dotarła do nas, podczas gdy inne kraje myślały o tym już dużo, dużo wcześniej? To jest ten... Takie pytanie wprowadzające. Myśli pani, że to jest konsekwencja tego, gdzie my jesteśmy jako kraj, jak zapóźnieni byliśmy w stosunku do Europy Zachodniej, a jak teraz galopująco wszystkich doganiamy, jeśli już ich nie prześcigamy właśnie w tym momencie? Jaki jest pani ogląd? Celowo posłużyłem się tym, że jest pani absolwentką Cambridge, bo ma pani też porównanie do tego, jak przebiegała w tej kwestii genów, którym się pani zajmuje, nauka choćby w Wielkiej Brytanii.
3: Myślę, że rzeczywiście byliśmy zajęci innymi rzeczami, na przykład tym, co przez bardzo wiele lat u nas działo się historycznie. I mam tutaj na myśli te kilka dekad powojennych, aż do 89 roku. Rzeczywiście myślę, że to ma ogromny impact na nas wszystkich cały czas. I faktycznie musieliśmy potem nadrabiać na różnych polach, nie tylko na polu ekonomicznym, więc może rzeczywiście byliśmy jako społeczeństwo zajęci innymi rzeczami. Czy na polu naukowym również? Myślę, że tak, ale nie aż tak bardzo, dlatego że nasza nauka ma ogromny potencjał i to widać zresztą po naszych naukowcach, którzy są rozprzestrzenieni po całym świecie i cały czas są bardzo pożądani za granicą, więc jeżeli ktoś od nas jest naprawdę chętny do pracy, to z wielką przyjemnością i z otwartymi ramionami zostanie na najlepszych uczelniach zagranicznych przyjęty. Natomiast zastanawiam się, czy jako społeczeństwo tak naprawdę już dogoniliśmy ten trend zagraniczny, czy jeszcze nie. Bo chyba cały czas raczkujemy w tej materii. Chyba cały czas nasze dbanie o siebie jest jeszcze daleko, daleko w tyle za innymi krajami Zachodu.
2: Pani profesor, teraz już bardzo precyzyjnie zapytam. Czym jest epigenetyka? To jest taki termin, który w takich dyskusjach społecznych pojawił się stosunkowo niedawno. Między wami naukowcami oczywiście on funkcjonuje, jest precyzyjnie opisany definicją, natomiast jak my, odbiorcy, ludzie, którzy są wytworem genów, mają termin epigenetyki rozumieć?
3: Możemy sobie to wyobrazić jako takie chemiczne modyfikacje, czyli jakaś chemiczna zmiana naszego DNA, bo nasze DNA jest w miarę stałe, względnie niezmienne w większości komórek, a oczywiście podatne w czasie podziału na powstawanie różnych mutacji, ale na naszą dzisiejszą rozmowę przyjmijmy, że jest niezmienne. Natomiast epigenetyka to jest coś, co zmienia się bardzo dynamicznie, bardzo szybko, pod wpływem na przykład czynników środowiska. To są pewne zmiany chemiczne. Możemy to sobie wyobrazić jak na przykład jak nasze zmiany ubrania w zależności od pory roku. Czyli nasze ciało, my sami raczej się aż tak bardzo szybko nie zmieniamy. Na pewno, nie wiem, nagle nie będziemy bardziej owłosieni, bo zima idzie, tak jak wiele zwierząt. Wobec tego musimy założyć na siebie jakieś sweterki, jakieś czapeczki, rękawiczki i tak dalej, żebyśmy nie zmarzli zimą. Więc epigenetyka to będzie coś chemicznego, co może się doczepiać do naszego DNA i w ten sposób je zmieniać. Zmieniać w różny sposób. Może aktywować geny, może wyciszać geny. Czyli jakiś gen nawet jeżeli istnieje w dobrej formie, bez mutacji, może zostać kompletnie wyciszony epigenetycznie. A wobec tego to białko nie będzie w ogóle powstawało. I to jest bardzo ciekawa sprawa w wielu nowotworach, bo przyjęło się na przykład w raku piersi sprawdzać u kobiet geny BRCA1, BRCA2. I często jest tak, że pacjentki mają sprawdzone te geny, okazuje się, że nie mają tych mutacji, że mają ten gen piękny, tak jak powinien być, cała sekwencja jest idealna, ale okazuje się tak z naukowego punktu widzenia, że on i tak może nie działać, bo może być coś epigenetycznego, co go zupełnie wyciszyło. Czyli nawet jeżeli sprawdzimy sekwencję genu, czasami to może nie wystarczyć. Więc to jest strasznie skomplikowane, to co mamy w naszych komórkach. I prawda jest taka, że my dopiero uczymy się, dopiero poznajemy te wszystkie mechanizmy.
2: A przepraszam pani profesor, a w drugą stronę też to działa, że nasz potencjał genetyczny być może skazuje nas na chorobę, ale ona nigdy nie będzie miała miejsca.
3: Tak może być, jak najbardziej, w obu kierunkach. Czyli może być tak, że jesteśmy zupełnie zdrowi, ale swoim trybem życia doprowadzimy do tego, że prędzej czy później na coś zachorujemy, co jako przykład chyba taki najbardziej z genetycznego punktu widzenia jaskrawy to są palacze, to są osoby palące papierosy czy wszelkiego rodzaju wyroby tytoniowe, dlatego że tutaj właściwie każda z nich prędzej czy później rozwinie chorobę nowotworową. Pytanie tylko, czy jej dożyją, bo niektórzy, jak pan już powiedział wcześniej, urodzą się z fantastycznym zestawem genów, czy biologicznie będą tak dobrze funkcjonować, że, przepraszam, umrą na coś innego, zanim ten nowotwór się u nich rozwinie. Natomiast tak naprawdę to jest najsilniejszy, jeden z najsilniejszych kancerogenów, jakie znamy w tej chwili. Więc to też jest coś, co może modyfikować na poziomie molekularnym nasze DNA. Nie tylko poprzez powstawanie mutacji, ale też właśnie poprzez zmiany epigenetyczne. I odwrotnie, rzeczywiście swoim dobrym stylem życia, dbaniem o siebie, jesteśmy w stanie zmienić tą epigenetykę. Jesteśmy w stanie faktycznie wpłynąć na to, czy jakieś geny funkcjonują, czy nie.
2: Pani profesor, wyobrażam sobie to tak, żeby też było bardzo obrazowo. Nasz organizm jest takim centrum zarządzania, nie wiem, elektrownią jądrową. My siedzimy za takim pulpitem z mnóstwem przycisków i my poprzez to, jak rozumiemy funkcjonowanie naszego organizmu, nie tylko ciała, ale także psychiki, właśnie za sprawą tej epigenetyki uruchamiamy poszczególne sekwencje naszych genów, które to sekwencje obracają się przeciwko nam, bądź też są naszym sprzymierzeńcem.
3: Byle nie była to testowana elektrownia w Czarnobylu, to myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Rzeczywiście tak jest, że możemy wpływać na to, w jakim kierunku to wszystko idzie, ale nie do końca jest to takie proste i nie do końca takie oczywiste, jak my sobie teraz tutaj rozmawiamy i wiele rzeczy upraszczamy na potrzeby naszej audycji. A brutalna prawda jest taka, że my nie do końca wiemy, jak to wszystko jeszcze funkcjonuje. Jest bardzo wiele białych plam i dlatego ta nauka jest nam cały czas bardzo potrzebna. Rozwój tej nauki. Czyli wiemy, że epigenetycznie jesteśmy w stanie zmienić, ale nie sekwencję genu, bo tego nie możemy zrobić, tylko jesteśmy w stanie zmienić to, czy dany gen w danej komórce będzie aktywny, czy też będzie wyciszony.
2: Czyli my mamy wpływ i zarządzamy tymi, proszę wybaczyć to sformułowanie, triggerami, które mogą te geny wyzwalać.
3: Tylko chyba bardziej na poziomie nieświadomym, bo nie jesteśmy w stanie sobie usiąść i pomyśleć, nie wiem, medytacja zen, dobrze, to ja teraz będę medytować i włączę sobie taki gen,
2: ale
3: żeby
2: pani profesor,
3: on świetnie działał.
2: Wielu sobie tak to właśnie wyobraża, nasz wpływ na to, co uruchamiamy, a czego nie.
3: A to ja bym strasznie chciała, żeby tak było, bo ja bym dokładnie wiedziała, które geny gdzie mają działać, które mają nie działać, żeby żyć powiedzmy długo, nie zachorować na żaden nowotwór na przykład, albo nawet naprawić te geny, które nie funkcjonują prawidłowo. Bo jak zrobimy sobie analizę całego genomu, to tak naprawdę jak tu siedzimy, każdy z nas będzie miał coś, co nie działa. Coś, co powinno działać lepiej i działa trochę gorzej. Więc fajnie byłoby mieć taki włącznik i dokładnie, precyzyjnie coś włączyć, coś wyłączyć. Super sprawa. Też bym chciała.
2: Pani profesor, czy jedynie wywiad rodzinny i historia choroby naszych przodków jest czynnikiem determinującym do wykonania badań genetycznych? Kto w ogóle powinien wykonywać badania genetyczne?
3: Świetne pytanie, bardzo je lubię. Moim zdaniem każdy. ponieważ badanie całego genomu dostarcza nam ogromnej ilości fenomenalnych informacji, dzięki którym jesteśmy w stanie bardzo dużo świadomych decyzji w ciągu całego swojego życia podejmować. Więc ja osobiście rekomenduję takie badanie absolutnie każdemu, bo nie chodzi tylko o choroby, nie chodzi tylko o predyspozycje. Chodzi również o to, na przykład coś takiego, co nazywamy farmakogenomiką. To jest fenomenalna rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że z genomu jesteśmy w stanie wyczytać, na jakie leki nasz organizm odpowiada dobrze, na jakie trochę gorzej, a na jakie w ogóle nie odpowiadamy. Co więcej, jesteśmy w stanie też sprawdzić ryzyko toksyczności, czyli jakie leki będą u nas związane z bardzo wysokim ryzykiem występowania działań niepożądanych. To jest strasznie ważne później, kiedy brzydko powiem, starzejemy się i różne leki musimy brać, bo często są one nam podawane na podstawie średnich, na podstawie tej średniej populacyjnej, która jest okej, jest ta statystyką, no ale nie ma statystycznego człowieka, prawda? Każdy z nas jest inny. Wystarczy, że spojrzymy na siebie, różnimy się. I tak samo różnią się nasze enzymy w komórkach, różnią się w funkcjonowaniu, różnią się w ekspresji, o której już sobie powiedzieliśmy. Możemy ich w ogóle nie mieć, mogą w ogóle nie działać. Wobec tego, jeżeli statystycznie na danego człowieka taki lek, nie wiem, w dawce 500 mg działa, u nas może nie działać w ogóle, albo co gorsze dla nas, może się na przykład kumulować w naszych komórkach, bo nasze komórki nie będą miały enzymu odpowiedzialnego za rozkład tej substancji. Więc wykonanie takiego badania całego genomu może nam dostarczyć super informacji na całe nasze życie tak naprawdę. Podpowiedzi nie tylko jak żyć, nie tylko na co możemy zachorować, na co mamy wyższe prawdopodobieństwo zachorowania, czyli na co powinniśmy uważać, jak zmodyfikować swoje życie, jak zmodyfikować swoją dietę również, ale też na jakie leki powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę w razie, gdyby kiedyś były nam potrzebne.
2: Czyli krótko mówiąc, to taka wkładka do paszportu, którą powinniśmy nosić z innymi dokumentami.
3: Chyba się nie zmieści, ale pomysł świetny i rzeczywiście jest coś takiego,
2: ale można to
3: jak paszport genetyczny.
2: Zakodować w aplikacji na przykład.
3: Chyba są już takie próby. Są firmy, startupy, które próbują coś takiego zrobić, więc to jest fajny pomysł. A jeszcze lepsze byłoby to zintegrowanie takich danych z jakimś centralnym systemem medycznym. I w ten sposób, jeżeli lekarz gdziekolwiek na świecie, gdzie tam wylądujemy, chciałby nam podać jakiś lek, nie wiem, dajmy na to clopidogrel, taki lek kardiologiczny, bo on rzeczywiście jest dosyć dobrze przebadany z punktu widzenia genetycznego również, jego działania na organizm. No właśnie, i ktoś by nam wklikał, że chce tam ten lek podać. Jeżeli mamy akurat wariant genetyczny, który odpowiada za jego nieprawidłowy metabolizm, to by wyskoczyło. Że na przykład pan Kowalski ma wykonany cały genom, czy akurat ten wariant nie działa, nie wolno mu tego leku podawać. Więc XXI wiek, leków mamy całą masę, nie ma problemu. Lekarz dobiera inny lek, który na pana zadziała.
2: Pani profesor, ale... No i w tym momencie zaczyna wkradać się to niebezpieczeństwo dyskusji o długowieczności tylko dla wybranych. Bo kiedy pani mówi przebadać cały genom, to ja wyobrażam sobie, że to jest mocno ekskluzywna czynność, która kosztuje bimbaliony złotych i w dodatku nie wiadomo, gdzie to zrobić.
3: Bardzo dziękuję za to pytanie, że nie wiadomo, gdzie to zrobić. Faktycznie jeszcze mamy ten problem. Rzeczywiście w Polsce chyba tylko jedna instytucja to ma. Za granicą już jest troszkę powszechniejsze. Natomiast nie zgodzę się, że kosztuje to bardzo dużo. Rzeczywiście kiedyś tak było. W tej chwili jest to koszt rzędu 3000 zł. Z interpretacją, z rozmową ze specjalistą. Więc myślę, że to już jest tak niski koszt, że jesteśmy w stanie raz w życiu sobie na to pozwolić.
2: Naprawdę chce mnie pani zapewnić, że będę wiedział o sobie może
3: dużo.
2: Nie wszystko, ale wiele?
3: Całkiem sporo. Na tyle sporo, żeby ewentualnie podjąć jakieś działania, a działań mamy dużo, bo tu jest taka ciekawostka, na tle innych krajów europejskich mamy naprawdę bardzo dużo programów wczesnego wykrywania nowotworów na przykład. O wiele więcej niż w większości krajów europejskich. Także nie jest tak, że jesteśmy bardzo zacofani, jak to zostało powiedziane dzisiaj już w audycji, że musimy nadganiać ten zachód. Są obszary, w których jesteśmy bardzo do przodu. I te programy wczesnego wykrywania, jest ich coraz więcej, działają naprawdę dobrze.
2: Pani profesor, to musimy rozprawić się z pewną rzeczą, bo jeżeli pani mówi, że to jest oczywiście punkt widzenia, determinuje to, jak oceniamy kwotę około 3000 zł.
3: Zawsze.
2: Natomiast tych ośrodków przeprowadzających takie badania jest niewiele. To jak mamy traktować wszystkie te komercyjne opowieści o tym, dostaniesz od nas tak zwaną, proszę wybaczyć, plujkę, proszę tam oddać swój materiał, my go przebadamy, będziemy też o tobie w stanie powiedzieć wszystko, włącznie z tym, czy zerwiesz więzadła krzyżowe w kolanie. Bujda?
3: Zależy. Uważałabym bardzo. Przede wszystkim, pewnie
2: też przeglądając internet. No.
3: Jestem przerażona. Bardzo często jestem przerażona, bo rzeczywiście te firmy bazujące na genach, one powstają jak grzyby po deszczu. Jest ich strasznie dużo i faktycznie nawet jako specjaliści mamy czasami problem z rozpoznaniem, która z nich jest rzetelna, która nie jest.
2: Wikłają w to grupy, które są szczególnie zainteresowane tym opisaniem przyszłości. Nie wiem, grupy sportowców, gdzie chce się też poddać zawodników, zawodniczki selekcji, także w oparciu o to, czego można się spodziewać po ich potencjale.
3: Jest to absolutnie nieuprawnione. Takich badań rzeczywiście było dużo. Genetyka w sporcie, myślę, że Gdańsk jest tutaj najlepszy. Oni też się z tym rozprawiali wielokrotnie. Nawet napisano książki na ten temat. Okazuje się, że nie ma takiego podłoża genetycznego, nie ma takiej możliwości i my nie mamy prawa mówić dzieciom na przykład, że oni nie będą dobrymi sportowcami wyłącznie na podstawie tego, co mają w genach. Bo proszę pamiętać, że genetyka bez względu na wszystko jest raczej probabilistyczna, a nie deterministyczna. Czyli cały czas operujemy w obrębie jakiegoś kontinuum.
2: Może być, a nie będzie.
3: Dokładnie tak. Czyli od nas bardzo dużo zależy. I zdarzały się takie przypadki, bo oczywiście sportowcy są fenomenalnie przebadani od A do Z, z góry na dół, kilkakrotnie. I zdarzały się takie przypadki świetnych sportowców, naprawdę medalistów olimpijskich, którzy mieli takie warianty genetyczne, które teoretycznie nie powinny w ogóle ich predysponować do wygrywania w danej dyscyplinie, a jednak tak jest. A jednak wygrywali. Więc okazuje się, że czasami ta nasza silna wola, ta nasza determinacja, no i nie oszukujmy się, trening, czyli absolutnie nasze codzienne decyzje, codzienna taka walka o to, gdzie chcemy być za jakiś czas, może być ważniejsza od naszych genów.
2: Szanowni Państwo, nauka, jaka płynie z drugiej części naszej rozmowy w audycji Żyjmy Dłużej, jest taka. Możemy przebadać sobie cały genom, możemy na podstawie tego badania wiedzieć wiele, ale wszystko zależy od interpretacji i też od kwalifikacji tego, który interpretuje. Pani profesor, to też jest ważne. Natomiast z dużą uwagą musimy weryfikować wszystkie te miejsca, które oferują nam badania genetyczne i zapewniają, że niczym wróżka z piwnej w piosence grupy Pod Budą jest w stanie nam opowiedzieć wszystko, czy przed nami będzie sława. Doktor habilitowana Paula Dobosz jest z nami, genetyk, specjalistka medycyny genomowej i immuno-onkologii, absolwentka Cambridge. Informacje TOK FM przed nami.
1: Autopromocja.
4: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale...
10: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, przekazał portal Ukraińska Prawda. Główny etap rozpoczął się wczoraj, po 10 dniach tak zwanego głosowania przedterminowego i potrwa do jutra. MSZ Ukrainy wzywa społeczność międzynarodową, by nie uznawała rosyjskich wyborów. Rządząca partia Jedna Rosja ma utrzymać władzę, ponieważ Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Samochód firmy sprzątającej zderzył się nad ranem z samolotem na płycie lotniska w Monachium. Samochód uderzył najpierw w silnik maszyny, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca. Monachijska policja bada przyczynę wypadku, ale jak powiedziała jej rzeczniczka, przed kolizją kierowca mógł mieć problemy zdrowotne. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo. 28-letnia triumfatorka dwóch turniejów WTA od kilku lat trenuje i mieszka w Cannes we Francji.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Żyjmy dłużej. Życzę tego Państwu, także naszej rozmówczyni, którą jest doktor habilitowana Paula Dobosz, genetyk, specjalistka medycyny genomowej i immunoonkologii, absolwentka Cambridge.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja też wszystkim tego życzę i z tego, co już słyszałam, pan redaktor ma duże szanse.
2: Tak, ale ja wolałbym się miło zaskoczyć niż nieprzyjemnie rozczarować. Także zostawmy to. A właściwie moim sukcesorom, takim z krwi i kości, bo oni będą wiedzieli, czy ja w pełni satysfakcji przeżyłem to życie, kiedy już mnie nie będzie.
3: Ja się też często nad tym zastanawiam, bo rozmawiamy dużo o długowieczności, ale ta długowieczność może być różna, prawda? I czasami byśmy jej sobie nie życzyli w takim stanie, a w innym już tak.
2: Więc... Czyli zastanówmy się i dyskutujmy bardziej o komforcie życia niż o jego długości.
3: Dokładnie, i zdrowiu.
2: Pani profesor, bardzo ważne kwestie padły przed informacjami dotyczące badania naszego genomu. Są takie badania, które pozwalają powiedzieć o nas naprawdę wiele. Nie tylko ile możemy na podstawie przypuszczeń, znaczy nie przypuszczeń, na podstawie takiej predykcji dość potwierdzonej naukowo przeżyć, mniej więcej, bo tego się określić nie da. Natomiast ja powiedziałem, wyrwał mi się taki termin, zależy od tego, kto interpretuje. No bo, panie profesor, ja też mogę dostać 100 wyników badań, a nie będę wiedział, co z tym zrobić. No ważne jest też, kto spogląda na te wyniki. Mamy wielu takich specjalistów, którzy są w stanie z tego genomu wyczytać wszystko?
3: No właśnie, bardzo niewielu. I to jest chyba bottleneck, jak to się mówi, takie wąskie gardło, bo tych specjalistów rzeczywiście nie ma. I ja słyszałam, że w niektórych regionach Polski w ogóle na NFZ kolejki do genetyki już przekraczają 3 lata w tym momencie, więc to jest jakiś absurdalny czas, który musimy czekać. Natomiast faktycznie interpretacja zawsze powinna być taka sama, bo są odpowiednie wytyczne, są odpowiednie gremia naukowe, które mówią nam, kiedy jakiś wariant uznajemy za patogenny, a kiedy jeszcze nie wiemy, czy on jest patogenny. także to akurat interpretacja powinna być u wszystkich podobna. Natomiast rzeczywiście rzetelność wykonania badań, czy rzetelność interpretacji, rzetelność w ogóle wyniku, który dostajemy, to już pozostawia wiele do życzenia. I faktycznie czasami ciężko jest na pierwszy rzut oka ocenić, czy dana instytucja, dana firma, dany, nie wiem, strona w internecie, czy rzeczywiście oferuje nam coś, za co powinniśmy zapłacić i coś dobrego z tego dla nas wyniknie. Chyba klasycznym przykładem są tutaj powstające jak grzyby po deszczu firmy oferujące badania genetyczne związane z dietą. Więc faktycznie tych przesłanek naukowych jest strasznie niedużo, jeżeli chodzi o te podstawy genetyczne dla dobierania ludziom diety. Więc jest kilka takich wariantów, ale jest ich naprawdę niedużo. Więc tutaj uważałabym szczególnie. Natomiast jeżeli chodzi o badanie całego genomu, raczej podejmują się tego już dobre ośrodki, bo jest to ogromne badanie, jest bardzo skomplikowane, wieloetapowe, no i wymaga przede wszystkim dobrej bioinformatyki. Paradoksalnie nie ten końcowy etap, czyli nie lekarz i nie osoba interpretująca jest tutaj tym wąskim gardłem, ale wcześniejsze etapy, czyli właśnie sztab dobrych bioinformatyków.
2: Pani profesor, myślę, że w tej rozmowie należy też się odwołać do takich społecznych naszych przypadłości. Pielęgnowaliśmy w sobie przez lata, mam wrażenie, taką postawę dotyczącą naszego zdrowia, no chyba lepiej nie wiedzieć niż wiedzieć.
3: Taki tumiewisizm również, że coś będzie, nie, będzie co ma być.
2: Nie, bardziej wydaje mi się, ale posługuję się intuicją, a nie badaniami, że nam tak naprawdę na naszym zdrowiu zależy, ale wolelibyśmy słyszeć tylko dobre informacje na ten temat, a nie kiepskie. No i być może w wielu z nas odezwie się ta obawa, że lepiej nie dowiedzieć się, że za chwilkę będziemy zmagać się, za chwilkę, nie wiem, w perspektywie 5-10 lat z poważną chorobą nowotworową. No bo dla wielu to już będzie powód, by wytrącić się z równowagi na tyle skutecznie, żeby przestać normalnie funkcjonować. Myśli pani, że też jesteśmy w stanie przełamać, tutaj odwołuję się do, mówię, mentalnych kwestii, ale przełamać w sobie te barierę i dać ludziom komunikacyjny przekaz, że badanie genomu to nie jest tylko wyczekiwanie na ten wyrok, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę.
3: Ja myślę, że problem jest właśnie z komunikacją, że o wiele zbyt często mówimy o negatywnych rzeczach, czyli mówimy właśnie o tych nowotworach, mówimy o tym, że prędzej czy później każdy z nas umrze. No okej, tak będzie, no nie oszukujmy się. Natomiast może przekaz powinien być zupełnie inny. Może powinniśmy rozmawiać o tym, że dużo jesteśmy w stanie zrobić i że właśnie o to chodzi w tej długowieczności, w tych badaniach nad długowiecznością, że właśnie o to chodzi w tym całym genomie, w tej całej prewencji, o której my mówimy. Bo właściwie większą część naszej audycji rozmawiamy o czymś, co się nazywa medycyną prewencyjną, czyli co możemy zrobić, żeby jak najdłużej zachować zdrowie. I dokładnie o to tutaj chodzi. Bo nawet jeżeli, i chyba to powiedzieliśmy na początku audycji, że nawet jeżeli mamy jakieś warianty genetyczne, które mogą nam zwiększać ryzyko zachorowania na jakąś tam chorobę, to swoim stylem życia jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo zrobić, żeby do tej choroby w ogóle nie dopuścić. Więc myślę, że im wcześniej zaczniemy o tym mówić, im wcześniej zaczniemy to robić przede wszystkim, tym większa jest szansa, że ta choroba się nigdy u nas nie rozwinie. I chyba to jest ten plus. Przypomniałem się parę minut temu o takim badaniu również w ramach PolSeniora. Tam sprawdzano warianty genetyczne związane z bardzo wysokim ryzykiem nowotworzenia, takie, o którym wiemy, że jeżeli ktoś je ma, no to ryzyko jest nawet rzędu 80%. One są szalenie rzadkie. Zaraz do tego wrócę. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że tam były osoby, które były powyżej 100 lat, miały te warianty wysokiego ryzyka i nigdy nowotworu nie rozwinęły. Ale było coś, co je łączyło, bo to było też ciekawe. Badanie, czyli pierwotnym celem badania było też sprawdzenie na poziomie molekularnym, czy są jakieś geny, czy są jakieś warianty, czy są w ogóle jakieś elementy, które determinują tą długowieczność. Okazało się, że nie na poziomie genetycznym, ale znaleziono te determinanty na poziomie stylu życia. Te wszystkie osoby były szalenie aktywne fizycznie. One nawet powyżej 100 roku życia same chodziły do sklepu, robiły sobie zakupy. Przede wszystkim dużo spędzały czasu na zewnątrz, w ogrodzie, ile się dało. No i ze znajomymi po prostu wychodziły. One były aktywne fizycznie. I to była jedyna cecha, która łączyła te wszystkie osoby. Zresztą nie tylko u nas, bo tych badań nad stulatkami było dużo na świecie. I to była ta cecha, którą znaleziono absolutnie wszędzie, w każdej z grup.
2: Czyli wszystkie te niebieskie wyspy to bujda tak naprawdę, bo chodzi o to, jaki styl życia prowadzi. wychodzimy i jak funkcjonujemy na co dzień także w relacjach społecznych.
3: Oni chyba wszyscy byli szczęśliwi jeszcze i radośni do tego i faktycznie mieli te takie skille.
2: Widziała pani szczęśliwego Polaka, pani profesor?
3: Ja widziałam ostatnio pocztówkę, że chodzi po świecie legenda o szczęśliwych Polakach.
2: No właśnie.
3: Mam nadzieję, że tak jest. Ja chyba się uznaję za szczęśliwą osobę, więc mam nadzieję, że jest nas więcej.
2: Każdy wyjątek potwierdza regułę. Pani profesor, pani zajmuje się też immunoonkologią. Czym ona jest? To jest taki także, no bo immuno to odporność, prawda? Czy to jest taki wyzwalacz naszego układu odpornościowego w walce z nowotworami i czy można też zastosować ten mechanizm albo uruchomić ten mechanizm przed faktem, a nie po fakcie? Przed faktem, czyli zanim dowiemy się, przed nowotworem, zanim dowiemy się, że mamy nowotwór.
3: Znaczy, tu chyba zacznę od zniszczenia pewnego mitu, który faktycznie funkcjonuje. Ludzie często próbują podkręcić działanie swojego układu immunologicznego, czy starają się jakimiś cudownymi suplementami diety, czy czymkolwiek, co jest rekomendowane w internecie, nie zawsze przez rzetelne źródła, podkręcić działanie swojego układu immunologicznego. Ale prawda jest taka, że nie da się poprawić już dobrze działającego układu immunologicznego. Co więcej, my tego nie chcemy, dlatego że nasz układ immunologiczny jest niesamowicie potężny. Jeżeli my jeszcze go podkręcimy, to on się obróci przeciwko nam. Bo niestety układ immunologiczny ma takie potężne możliwości działania i doprowadzimy tak naprawdę do czegoś, czego byśmy nie chcieli, do bardzo niekorzystnych konsekwencji. Więc jeżeli nasz układ immunologiczny działa dobrze, a u większości z nas naprawdę dobrze działa, skoro dożyliśmy takiego wieku i jednak żyjemy nadal, co oznacza, że nas broni na co dzień, co oznacza, że działa nieźle. To nie da się go poprawić, nie da się go podkręcić w żaden sposób. A jeżeli już naprawdę chcemy coś zrobić, to zróbmy wcześniej porządne badania laboratoryjne. Po prostu idziemy do jakiegoś punktu pobrań, robimy sobie badania, sprawdzamy, czy wszystko działa dobrze, czy mamy wszystkie witaminy, czy mamy mikroelementy. I dopiero wtedy decydujemy się na ewentualne włączenie czegoś. Ale nie na wszelki wypadek. Czyli na wszelki wypadek będę brać codziennie multivitaminy albo, nie wiem, 4000 jednostek witaminy C na wszelki wypadek, bo może lepiej będzie działać. Tak nie jest.
2: Zna pani profesor ten dowcip? Kochanie, idź do apteki, kup coś do wody. Żeby woda nie była czystą wodą.
3: Nie znałam.
2: Ale no, to stąd bierze się chyba popularność aptek w Polsce. Mamy chyba najgęstszą sieć na liczbę mieszkańców w Europie.
3: I chyba największe spożycie leków bez recepty. Gdzieś mi takie statystyki mignęły również, rzeczywiście. I chyba jeszcze antybiotyków niestety. Bo chyba mamy taką przypadłość narodową, że jeżeli pójdziemy do lekarza i lekarz nie przepisze nam antybiotyku, to jest to zły lekarz.
2: Czujemy się zawiedzeni. Dobrze, to tym bardziej taki paszport powinniśmy mieć, tą wkładkę do paszportu, o której mówiliśmy wcześniej, czyli jaka jest nasza reakcja na poszczególne leki wynikające z naszego genomu. Wyłania się z tej opowieści, którą pani prezentuje dziś w naszej audycji, to, że my jesteśmy, a właściwie powinniśmy w sposób bardzo spersonalizowany patrzeć na siebie, na własne zdrowie, na swój dobrostan, na długowieczność, co za tym idzie. I to właśnie genom jest tego podstawą?
3: Myślę, że jednym z czynników, ale to, co pan redaktor powiedział przed chwilą, jest chyba najważniejszym, że jednym z najważniejszych wniosków, które z naszej audycji płyną, personalizacja. Bo ta personalizacja rzeczywiście powinna być absolutnie na każdym kroku i od samego początku. Nikt z nas nie jest średnią statystyczną. Czyli średnia zawsze pozostanie średnią dla bardzo wielu setek, czy nawet setek tysięcy osób. Natomiast każdy z nas jest inny. I tak samo jak jesteśmy inni na poziomie makroskopowym, tak jak widzimy, że się różnimy, tak jak lubimy inne rzeczy, lubimy inne potrawy, tak samo różnimy się na poziomie molekularnym, na poziomie wariantów genetycznych, na poziomie tego, jak funkcjonuje nasz organizm. Więc na przykład podawanie wszystkim dokładnie tego samego leku w tej samej dawce na tą samą chorobę i oczekiwanie tego samego rezultatu u wszystkich jest raczej mrzonką. Jest raczej czymś, co było może okej, w latach 50., 60., ale na pewno nie dzisiaj, w czasach genetyki molekularnej, już od dawna, kiedy wiemy, że te różnice między nami determinują właściwie każdy aspekt naszego życia. Więc to jest chyba najważniejsza rzecz. Czyli nie powinniśmy patrzeć na kolegę czy sąsiada, że on dostał od lekarza właśnie dużo przysłowiowej witaminy C, bo ma źle działający układ immunologiczny, no to my też będziemy brać tą witaminę C, bo na wszelki wypadek. No chyba nie. Chyba to nie jest ten kierunek.
2: Wczytując się i też śledząc pani działalność, pani profesor, mam wrażenie, że też jej istotą jest obalanie mitów, które niestety podważają bardzo poważne naukowe prace, badania, czyli wszystko to, na czym powinniśmy bazować. A w kontekście długowieczności, bo tutaj się z tego powodu spotykamy, jaki jest największy mit dotyczący tej długowieczności, z którym się pani spotkała? A która partia wiedzy jest najbardziej niedocenianą, pani zdaniem?
3: O kurczę, ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że to, od czego zaczęliśmy audycję, czyli od tych genów, że bardzo chętnie zwalamy wszystko na nasze geny, albo mówimy, że wszystko zawdzięczamy dobrym genom.
2: Ja i tak szybko umrę, bo mój ojciec i dziadek szybko umarli, tak?
3: Dokładnie.
2: Więc chyba, czy ja będę palił i pił, to już nie ma żadnego...
3: Nie ma żadnego znaczenia, dokładnie. Że w mojej rodzinie wszyscy tam dożyli 50 ledwo, to pewnie ja też, więc nie ma znaczenia. Więc chyba rzeczywiście to będzie ten kierunek. Czyli to, że lubimy wszystko zwalać na geny, czy to dobre, czy to złe, a nie lubimy brać rzeczy w swoje ręce. Może to jest taka nasza narodowa przypadłość, że my bardzo lubimy szukać takich zewnętrznych źródeł naszego niepowodzenia na przykład, a nie tego, że przez całe życie o siebie nie dbaliśmy. Może ten kierunek.
2: Mhm. A która partia, bo to się wiąże ze sobą, ale być może jeszcze pani coś wskaże, pani profesor, co powinniśmy przede wszystkim docenić albo wziąć pod uwagę, chcąc myśleć o naszym dobrostanie.
3: Chyba tych czynników będzie całkiem sporo. Powiedzieliśmy już sobie o diecie, powiedzieliśmy sobie o aktywności fizycznej i no właśnie, ale o aktywności jeszcze może jedna ważna rzecz. To jest jedyny czynnik tak naprawdę udokumentowany naukowo, o którym wiemy, że działa przeciwnowotworowo i że nawet jeżeli już mamy chorobę nowotworową, chorobę onkologiczną, to aktywność fizyczna, taka codzienna, regularna aktywność fizyczna przyspiesza i wspomaga leczenie również. Więc to jest jedyny czynnik, bo cała reszta czasami działa, czasami nie działa, w niektórych sytuacjach działa, dieta, suplementy, najróżniejsze rzeczy, okej. Natomiast regularna aktywność fizyczna to jest coś, co jest nam niezbędne do życia. Czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy zwierzętami i jako zwierzęta nie jesteśmy genetycznie stworzeni czy ewolucyjnie do tego, żeby siedzieć cały czas, czy to przed telewizorem, czy to przed komputerem, czy to w pracy. Wręcz przeciwnie, mamy mięśnie, serce też jest mięśniem, prawda? Więc jesteśmy stworzeni po to, żeby się ruszać. Więc ten ruch jest absolutnie niedocenianą rzeczą, jest czymś, co jest nam, powinno być właściwie w naszym codziennym grafiku tak ważne jak sen.
2: Pani profesor, z tą gigantyczną porcją wiedzy kończymy nasz program i wstajemy z tego krzesła już, dobrze?
3: Z wielką przyjemnością.
2: Żeby się ruszyć.
3: Dobrze.
2: Doktor habilitowana Paula Dobosz, genetyk, specjalistka medycyny genomowej i immunoonkologii, absolwentka Cambridge, była z nami. Bardzo pani dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Szanowni Państwo, dobiega końca nasza audycja Żyjmy Dłużej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska, realizatorem dźwięku Krzysztof Olesiewicz. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z Państwem dokładnie za tydzień o godzinie 14 w audycji Żyjmy Dłużej. A teraz informacje po informacjach Mikołaj Lizut, pisarki i pisarze.
10: Dzień dobry. Już za chwilę w Pisarkach i Pisarzach Katarzyna Surmiak-Domańska. Będziemy rozmawiali o jej książce Świat przed nami nie istniał. Niezwykle ciekawym kolażu reporterskim dotyczącym wojny, traumy wojennej, a także dziedziczenia traum. Książka także niezwykle osobista. Zapraszam bardzo serdecznie. Mikołaj Lizut.
18: Reklama. Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
24: Lidl. To się opłaca. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Marcin Horała zapowiedział wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego. Szef MSWiA nie przejmuje się zarzutami nowego wicemarszałka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Do ustalenia zostały tylko szczegóły. Polacy rezerwują już wyjazdy na ferie zimowe. I wcale nie oznacza to, że zapłacimy za nie więcej. Minuta po 15, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSWiA Marcin Kierwiński odpowiada na zapowiedziany przez wicemarszałka Sejmu Marcina Horałę z klubu Rozwój Plus wniosek o jego odwołanie. Minister mówi, że traktuje to jako wyraz uznania dla swojej pracy. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
5: Minister Kierwiński stwierdził, że musi z tym jakoś żyć, że co kilka miesięcy politycy PiSu oraz PiSu BIS takie wnioski składają.
6: Ja to, panie redaktorze, traktuję jako docenienie mojej pracy, bo jeżeli argumentem za tym, żeby złożyć ten wniosek, a wczoraj słuchałem pana Horałę, jest uwaga to, że powiedziałem, że policja będzie przestrzegać prawa, jeżeli to jest argumentem do mojego odwołania, to niech składają tych wniosków jak najwięcej.
5: Marcin Horała z klubu Rozwój Plus, który został wybrany na wicemarszałka Sejmu, zapowiedział, że pierwszą inicjatywą na nowym stanowisku będzie właśnie złożenie wniosku o odwołanie szefa MSWiA. Trzy główne zarzuty Horały to kompromitacja systemu ostrzegania ludności cywilnej, sugestie użycia policji do siłowego ataku na Trybunał Konstytucyjny oraz polityczna odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Wielka zmiana Polski na najbliższe 1000 dni. To zapowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski podczas konwencji Lewicy. Lewica od 1000 dni jest koalicjantem w rządzie. O realizacji postulatów mówią politycy tego ugrupowania. Wskazują na zmiany w programie in vitro, rentę wdowią, program Aktywny Rodzic i transkrypcję aktów małżeństwa dla par jednopłciowych. O przyszłorocznych wyborach mówi z kolei ministra pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
7: Wybór, czy chcemy dalej zasiadać do wspólnego stołu, czy chcemy nadal zastawiać ten stół kolejnymi dobrami, czy chcemy nadal mieć więcej czasu, więcej pieniędzy, więcej możliwości i więcej poczucia bezpieczeństwa, czy też chcemy z przerażeniem obserwować, jak prawica demoluje nasz wspólny dom, który wspólnymi siłami zbudowaliśmy.
4: Lewica przypomina, że w ciągu 1000 dni w rządzie złożyła łącznie 656 projektów ustaw. Słowa Donalda Trumpa to zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Tak jego deklarację komentuje Pałac Prezydencki. Trump poinformował o dużych postępach w rozmowach dotyczących stałej obecności wojsk USA i możliwa lokalizacja może zostać ogłoszona wkrótce. Karol Nawrocki w odpowiedzi napisał, że polski rząd dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić możliwie najlepsze miejsce dla bazy. Mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
8: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące ważne, ale czyli kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, oczywiście kto za co będzie odpowiadał w sensie tworzenia tych warunków.
4: Według nieoficjalnych informacji pod lokalizację przyszłej bazy brana jest pod uwagę zachodnia Polska. Tymczasem prezydent Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Podczas swojej wizyty w USA weźmie udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. a Stany Zjednoczone ostrzegają sojuszników przed możliwymi opóźnieniami w dostawach kluczowej broni i systemów obrony powietrznej. Jak informuje agencja Bloomberga, przerwy w dostawach mogą sięgać nawet 5 lat. Przesunięcia harmonogramów dostaw dotykają państwa europejskie, w tym Niemcy, które ubiegają się o przyspieszenie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk oraz wyrzutni Typhoon. Według źródeł agencji na opóźnienia skarżą się również kraje Europy Wschodniej, zależne od amerykańskich systemów uzbrojenia. Zwłoka wynika z konieczności uzupełnienia własnych zapasów Pentagonu, uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem. Z szacunków Biura Budżetowego Kongresu USA oraz danych Pentagonu wynika, że w konflikcie z Iranem Stany Zjednoczone zużyły ponad połowę swoich najnowocześniejszych rakiet Patriot i 1/3 pocisków Tomahawk. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, przekazał portal Ukraińska Prawda. Wykorzystują do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenny ZSRR. Władze okupacyjne nazwały aranżację lokali wyborczych historyczną podróżą. Główny etap głosowania rozpoczął się wczoraj po 10 dniach tzw. głosowania przedterminowego i potrwa do jutra. MSZ Ukrainy wzywa społeczność międzynarodową, by nie uznawała rosyjskich wyborów. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu. Tak szacują eksperci z portalu na travelist.pl. Większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Szymon Kępka.
9: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triasun, ekspert travelist.pl.
10: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
9: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli. W tym okresie 30% rezerwacji więcej dotyczy rodzin z dziećmi. Ceny zaczynają się od 400 zł za dobę na przykład w Lądku-Zdroju i 470 w Mielnie. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Informacje wracają o 15.20. A teraz jeszcze pogoda. Dziś w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Popadać może jedynie nad morzem i na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze przekracza 20 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, witam w pisarkach i pisarzach, a ze mną jest Katarzyna Surmiak-Domańska. Dzień dobry, Kasiu.
12: Dzień dobry.
11: Chciałbym z Tobą porozmawiać o wojnie. Przed chwilą zapytałaś mnie właśnie, o czym będziemy rozmawiać.
12: O wojnie, no więc to jest temat, o którym mówię ostatnio dość dużo, także czekam na pytanie.
11: No właśnie, Twoja książka Świat przed nami nie istniał. Pomysł na nią wydaje się dosyć trywialny, no bo wojna w zasadzie
12: się skończyła.
11: Co więcej, no rzeczywiście chyba do tej pory tak jest, że wszyscy żyjemy jakoś w cieniu wojny, w cieniu ostatniej wojny światowej, ale z drugiej strony przeczytałem właśnie w Wikipedii, że nigdy w polskiej historii, a właściwie w historii narodów europejskich, nie było tak długiego pokoju jak czas od zakończenia ostatniej wojny do teraz. Oczywiście Polska uczestniczyła w interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku, czy wyprawialiśmy się do Afganistanu, tak, czy Iraku. Natomiast na terytorium Polski żadnej wojny nie było od 81 lat. W zasadzie nie było tak długiego okresu pokoju w całej tysiącletniej historii Polski, więc właściwie o czym tu mówić, skoro wojna jest...
12: Obyś nie zapeszył, Mikołaj.
11: ...immanentną częścią naszej kondycji społecznej, naszej mentalności. Być może jest tak, że w ogóle bez wojny nie potrafimy żyć.
12: Wiesz co, to co mówisz od razu mi przypomina taki artykuł Marcina Zaręby, historyka, który się zajmuje badaniem najnowszej historii polskiej. I on on badał właśnie takie zjawisko paniki wojennej w Polsce. To znaczy, on stwierdził, że od 45 roku, ledwo się wojna zakończyła, właściwie jeszcze nawet zanim się zakończyła, bo można powiedzieć, że już od konferencji w Jałcie, już ludzie wyczekiwali III wojny światowej. III wojna światowa, ludzie w Polsce. Miała oczywiście ten obalić porządek jałtański, że to jest niemożliwe, zaraz coś musi się nowego stać i te granice, które zostały już wstępnie zmienione, muszą się jeszcze raz zmienić. To jest, przeciekawe są te jego badania, bo wynika, to są takie badania historyczno-psychospołeczne. On dotarł do prywatnej korespondencji, która była cenzurowana przez służby bezpieczeństwa i dzisiaj można ją znaleźć w archiwach, z której wynika, że ludzie cały czas żyli w jakiejś takiej panice wojennej i że ten strach i takie oczekiwanie i gotowość na to, że zaraz coś wybuchnie, właściwie nie ustępowała przez kilka dekad. No może w latach 70. Zagierka był trochę spokój, ale pamiętam już w latach 80., ja już pamiętam ze swoich czasów, już znowu były Pershingi, już nas teraz straszono bombą atomową, różne takie dziwne rzeczy działy. Ja z dzieciństwa też pamiętam taki strach przed wojną.
11: Tak, też to miałem i to było w ogóle silnie wdrukowane chyba w całą generację.
12: Tak, ale
11: jakieś były szkolenia nawet, co zrobić, gdy zobaczysz błysk atomowy.
12: Ja pamiętam, że był błysk, że jak będzie wybuch atomowy, to trzeba się położyć, i teraz uwaga, głową do wybuchu i nakryć folią aluminiową.
11: Tak. Przykład. I dać tam prze.
12: A pamiętasz teledysk kapitana Nemo, który siedzi w schronie i taki był piosenkarz kapitan Nemo, prawda? Tak, i był taki słynny teledysk, jak on siedzi w schronie i rozgniótł sobie ostatnią pastę, tubkę z pastą do zębów, a na zewnątrz latają Pershingi. No to wszystko było oczywiście takie podsycanie takiego strachu przed atakiem oczywiście z zachodu. To było w latach 80. Natomiast Zaremba opisuje, że dużo silniejsze to było w latach jeszcze 40., 50. i 60. I to się przejawiało tym, że ludzie natychmiast zaczynali gromadzić oczywiście zapasy jedzenia. I właściwie to nam zostało do dzisiaj. Więc jak mówisz o tym, że przez 80 lat nie było wojny, to trzeba sobie powiedzieć, że cały czas była...
11: Gdzieś w tyle głowy.
12: Był w tyle głowy i właściwie, zobacz, nic nie wybuchło poza tym stanem wojennym, no który się mimo wszystko jednak okazał, z dużej chmury mały deszcz, prawda? Bo byliśmy ciągle przygotowani na jakiś kataklizm dużo większy. Polecam ten artykuł Marcina Zaremby, można go znaleźć w internecie, chociaż ja oczywiście streszczam go też w swojej książce. Ostatnio właśnie też cały czas właściwie mam takie rozmowy z ludźmi, którzy się ciągle boją, że Putin zaraz wejdzie.
11: No właśnie, proszę Państwa, niech Państwo nie dadzą
12: jesteście
11: się
12: z tym
11: zwieść.
12: Sami. Nie jesteście z tym sami, to jest jakby opisane przez psychologów i historyków. To tak niestety mamy w Polsce.
11: Tak, ale też chciałbym wrócić do sprawy Twojej książki. To znaczy, to nie jest jedna z piosenek Give Peace a Chance, bo twoja książka składa się, to jest taki właściwie kolaż obrazów, opowiadań o wojnie, kolaż reporterski, momentami bardzo osobisty. Te chyba fragmenty twojej książki mroziły mnie najbardziej i najbardziej mnie jakoś w ogóle... No niezwykle to przeżyłem. Szczególnie to, co piszesz, bo też tutaj Państwu należy się wytłumaczenie szerszego kontekstu, to znaczy twój ojciec ocalał z rzezi wołyńskiej, część twojej rodziny zginęła, więc można powiedzieć, że jesteś tym drugim pokoleniem tej tragedii. I pojechałaś na odsłonięcie pomnika, słynnego pomnika upamiętniającego rzeź wołyńską. To jest przedziwne i wstrząsające spotkanie, bo przy tej okazji opowiadasz o tak zwanej fałszywej żałobie. Tak. Co to jest fałszywa żałoba?
12: Fałszywa żałoba, czy też non-authentic mourning według Erla Hoppera, psychologa brytyjskiego, zmarłego w zeszłym roku. To jest termin naukowy. On ukuł taką definicję nieprawdziwej, nieautentycznej żałoby, czy też złej żałoby, czyli takiej żałoby, która nie spełnia psychologiczne funkcje żałoby, no bo wiadomo, żałoba jest jakimś procesem psychologicznym, pozwala nam uporać się z jakąś stratą, z jakimś wstrząsem, z jakąś krzywdą, prawda, z jakąś tragedią. Do tego psychologicznie ma służyć. Natomiast rzeczywiście przy tym, kiedy stałam pod tym monumentem,

0: dzieci, to to jest dokładnie jak moja babcia, bo moja babcia Franciszka, no właśnie wyszła z płonącego domu z trójką dzieci, więc to rzeczywiście bardzo dotyka też mojej historii i historii mojej rodziny, natomiast no ten pomnik obudził we mnie jakiś gniew i złość, bo ten pomnik po prostu zamiast przestrzegać przed wojną i przestrzegać przed tym, do czego może prowadzić granie na emocjach, eskalowanie takich uczuć jak nienawiść, chęć zemsty, odwetu, on jątrzy, on po prostu jątrzy.
1: No właśnie, dotykasz w zasadzie reportersko, choć tak naprawdę to jest dotyk publicystyczny, no tego, co w tej chwili się dzieje, czyli jakiegoś takiego wysypu, erupcji resentymentów.
0: Tak, no tak, erupcję resentymentów. No najgorsze dla mnie było to, że wiesz, na tej uroczystości odsłonięcia tego pomnika, na której ja się właśnie znalazłam, która miała być dla krewnych ofiar pomordowanych w rzezi, to ja mam wrażenie, że byłam jedyną taką krewną tych ofiar.
1: No właśnie, to jest dosyć dojmujące.
0: Ponieważ ja tam pojechałam po to, żeby właśnie znaleźć takie osoby jak ja, czyli spotkać się z ludźmi, którzy też są drugim pokoleniem ocaleńców z rzezi i z nimi porozmawiać do książki.
1: Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Katarzyna Surmiak-Domańska jest gościnią pisarek i pisarzy.
2: Autopromocja.
3: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: 5, 9, 31.
13: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Co za dzień?
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Oferta

0: Oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 11 osób zginęło w eksplozji na terenie obiektu wojskowego nieopodal miasta Dair az-Zaur na wschodzie Syrii. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka eksplozja nastąpiła w magazynie amunicji znajdującym się na terenie koszar. NATO z zadowoleniem przyjęło zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią. W opinii rzecznika Sojuszu Północnoatlantyckiego przyczyni się ono do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym regionie. Wczoraj prezydent USA ogłosił, że jego kraj zawarł umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Na Białorusi zakończyły się ćwiczenia wojskowe prowadzone w zachodniej części kraju w pobliżu granicy z Polską i Litwą. Manewry miały według oficjalnych zapewnień białoruskiego resortu obrony ściśle obronny charakter. W komunikacie nie podano dokładnej liczby żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Katarzyna Surmiak-Domańska, pisarka, reporterka, autorka książki Świat przed nami nie istniał, ostatniej książki dotyczącej wojny, jest gościem programu. No właśnie, zaczęliśmy tę rozmowę od stwierdzenia, że właściwie wojna jest codziennością ludzkiej egzystencji, więc dlaczego właściwie tak traumatyzuje, skoro jest jakby wpisana, wdrukowana w nasze DNA, w nasz sposób funkcjonowania społecznego. W zasadzie nie ma historii ludzkości bez wojny. To jest jakaś taka stała część. Właściwie no, trudno znaleźć dłuższe okresy pokoju w naszej historii. Tak jest od Homera aż do dzisiaj.
5: Tak, ale no widzisz, sam zacząłeś naszą rozmowę od stwierdzenia, że jednak od ponad 80 lat jednak tej wojny w Polsce nie było, więc może jednak czasy się trochę zmieniają. Na pewno zmienia się postrzeganie wojny. Etos wojny zaczyna maleć, bo pamiętajmy, to było dla mnie zresztą też, to jest coś nieoczywistego, chociaż właściwie jak się zastanowisz, no to nie ma w tym żadnej tajemnicy, że kiedyś wojna była uznawana za coś chwalebnego, za coś, co rzeczywiście jest wpisane.
4: Ale rzeczywiście i to na różne sposoby. Tak. Opisujesz to zresztą w swojej książce. To znaczy, to jest zarówno jakaś taka kuźnia wspaniałych postaw, męskości, odwagi, determinacji, poświęcenia, patriotyzmu, ale też jaka przygoda, jaki no
5: tak,
4: wspaniały w ogóle...
5: Przygoda, tak, właściwie no wojna hartuje,
4: właściwie takie podwóreczko fantastyczne, na którym się jedzie czołgiem Rudy 102 i są dziewczyny i koledzy i w ogóle... To jest w zasadzie taka wyprawa kamperem.
5: I zaułanem, panny sznurem.
4: Tak jest.
5: I tak dalej. Oczywiście etos wojny był zawsze wpisany w naszą kulturę. No mężczyźni byli przecież od dziecka zawsze uczeni tej sztuki wojskowej. No to chyba nie po to, prawda, żeby potem siedzieć w domu. Więc trzeba było gdzieś to ćwiczyć. Poza tym, wiesz, no wojna była zawsze takim fundamentem patriarchatu.
4: Też na pewno.
5: Dlatego, że to jakoś tak gdzieś wisiało w powietrzu takie przekonanie, że kobieto musisz służyć swojemu mężowi, musisz się nim zajmować i opiekować, bo niby na co dzień on się tak może nie przydaje w domu, ale jak będzie wojna, to kto cię obroni, prawda? No i jak długo tej wojny nie ma, no to tak mężczyzna nie bardzo ma szansę się wykazać tym, że jest niezbędny, że nikt go nie zastąpi, więc...
4: No, chociaż w zasadzie można powiedzieć, że cały czas żołnierze się przydawali, no bo ten spór o zasoby w ludzkości był
5: no,
4: permanentny. Wiesz
5: co, no, ja nie jestem przeciwna wojsku, bo wojsko oczywiście przydaje się również w sytuacji pokojowej, prawda?
4: Kiedy jak ładnie różne... wygląda.
5: No wiesz co, no nie wiem, no może tobie się podobają faceci w mundurach. Ja nie. Mnie się nie podobały, nigdy nie lubiłam dlatego filmów wojennych, bo tam byli zawsze faceci w mundurach. Jak ja widzę mundur, to niestety ziewam. To mi zostało do dzisiaj.
4: No właśnie, ty tak jak cytowany przez ciebie Krzysztof Warga byłaś zachwycona mundurami niemieckimi.
5: Nie, ja nie byłam. Ja, Krzysiek Warga był zachwycony mundurami niemieckimi. Dla mnie było wszystko jedno. Ja ci powiem szczerze, że do dzisiaj to mam problem. Jak włączam telewizor i widzę faceta w mundurach, to ja nigdy nie wiem, czy to polski. A, już nie powinnam tego mówić. No w każdym razie się nie za bardzo na tym znam. I wojna, która mnie interesuje, to jest wojna oczywiście w której uczestniczą osoby cywilne. No. I w mojej rodzinie, o tej ze strony ojca, no to rzeczywiście wojna, no przede wszystkim się odcisnęła na losach ludzi ludzi zwykłych ludzi, takich jak moja babcia, prosta kobieta ze wsi pod Lwowem. Zawsze miałam taki...
4: Ale to nie jest dominujący wątek w polskiej historiozofii, zauważyłem. To znaczy, no na przykład... No w tym samym kontekście właśnie, wiesz, tak powiem, losów cywili, zauważ, że na przykład sprawa powstania warszawskiego dopiero niedawno w ogóle zaczęło się mówić o rzezi Woli, czy o rzezi Ochoty. Zresztą niechętnie dosyć.
5: A przedtem się, jeżeli mówiło, no to się mówiło przede wszystkim o bohaterskich powstańcach, hakowcach. No to jest jasne. Tak, to zdecydowanie, to nie odkrywamy tutaj Ameryki. Ale widzisz, to się też wpisuje ciągle w ten etos. Ja tu chciałam przytoczyć, pamiętasz ten skandal wokół Muzeum Wojny w Gdańsku, prawda? Jak powstała ta wielka wystawa o II wojnie światowej i nie pamiętam już nazwiska tego prawicowego historyka.
4: Och, było ich wielu, ale między innymi Piotr Semka bardzo był niezadowolony z wymowy tej wystawy stałej.
5: Jak to jest, że ta wystawa pokazuje tylko jakiś negatywny aspekt wojny? Prawda? I nawet z jakimś sarkazmem cytowano hasło Nigdy więcej wojny, jako hasło rzekomo komunistyczne, z PRL-u wyciągnięte. I że w ogóle jakoś
4: emaliowane gołąbki pokoju, ten Picasso.
5: Tak, że to jest właściwie komuna, no jak to? No przecież wojna hartuje, wojna ma tyle, kreuje bohaterów, gdzieś uzupełnia nam panteon, prawda, narodowy. Także, w XXI wieku ciągle niestety pokutuje jeszcze takie przeświadczenie, że wojna jednak, no co jak co, ale też ma dobre strony, no, prawda? Więc to sam wojnę, to też mnie jakoś interesowało. Etos wojny, można powiedzieć, że na Zachodzie zaczął się łamać po I wojnie światowej, dlatego, że dla tych państw, które uczestniczyły w tym konflikcie, to była apokalipsa, wiesz, te wszystkie gazy bojowe, koszmar I wojny światowej. Wtedy właśnie zaczęto dostrzegać ogromne zniszczenia w psychice żołnierzy.
4: Tak, ale zaczęło się
5: w Polsce po II wojnie światowej.
4: Remarque
5: dopiero
4: opisuje to w Łuku Triumfalnym, że zaczęło się to właściwie od entuzjazmu, co
5: oczywiście, że tak, no bo ten etos wojny był zawsze gdzieś tam podbudowany jakimś entuzjazmem. Zresztą na I wojnę światową ludzie szli z jakimś ogromnym entuzjazmem.
4: No tak, o tym mówię. To znaczy, wiesz, że...
5: No poza tym bronili tych swoich jakichś tam cesarzy, prawda, kajzera i tak dalej. I to był... wtedy też nie było... ludność cywilna była oddzielona też od frontów i przeważnie wojna jednak dotykała właśnie ludzi w mundurach. Człowiek taki cywilny, no to nie do końca sobie zdawał sprawę, co tam się dzieje, no, na tej wojnie. I właściwie po I wojnie światowej może dlatego właśnie i Francja, i Anglia się tak niechętnie chciały włączać w ten konflikt, bo jeszcze nie zaleczyły ran po I wojnie światowej. No w każdym razie po II wojnie światowej to chyba ten etos się rzeczywiście załamał. No to, co wyrabiał Hitler, prawda, i to obozy koncentracyjne, no eksterminacja po prostu ludności, to już nie dało się potem chyba mówić o wojnie w sposób jakiś taki entuzjastyczny.
4: Nie? Całe moje dzieciństwo o wojnie słyszałem w opowieści entuzjastycznej.
5: Tak,
4: znaczy,
5: masz rację. Tak, źle powiedziałam, ale widzisz, to było tylko, ale widzisz, no dobrze, czterej pancerni, tylko że zwróć uwagę, faktycznie, to w tym była pewna brak logiki, dlatego, że z jednej strony były cały czas filmy, które pokazywały nam wojnę jako, wiesz, coś ekstra przygodę i ci fantastyczni faceci w mundurach, wszystko jedno, czy miałeś czterech pancerni, Czternych. Czy tam miałeś to, jak rozpętałem drugą wojnę światową, czy miałeś Kapitana Klossa, to był zawsze film o mężczyznach w mundurach, prawda? Dopiero właściwie Polskie Drogi, tak mi się wydaje. To był taki film, który nagle pokazał wojnę od innej strony. Tam nagle jacyś cywilni ludzie się zaczęli pojawiać w rolach pierwszoplanowych. To się zaczęło zmieniać, ale równocześnie przy tym entuzjazmie i o tym oczywiście celebrowaniu bohaterstwa, cały czas jednak no już były te hasła Nigdy więcej wojny i to wszystko miało być, to przypominanie o wojnie miało być niby pod hasłem przestrogi.
4: Wiesz, hasła Nigdy więcej wojny pojawiły się wcześniej. W 22 roku Julian Tuwim napisał ten słynny wiersz Do prostego człowieka. Kiedy do murem klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do młodzieży.
5: Widzę, że się na alarm przygotowałeś, Mikołaj, jestem pod wrażeniem.
4: I byle szczeniak podwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić i tak dalej, i tak dalej. To był wiersz, który oczywiście wywołał ogromne emocje. 22 rok. Podmiot liryczny tam właściwie mówi wprost, że chodzi o naftę, chodzi o zyski, że im coś w bankach nie sztymuje, że to są powody wojen, stąd w zasadzie, no można powiedzieć o epokę całą wyprzedził Johna Lennona.
5: No zdecydowanie, wiesz, mówisz Tuwim, natomiast wiesz, no na Zachodzie już i w XIX wieku, nie przypomnę sobie teraz nazwiska, ale pojawiały się już publikacje powieści antywojenne, to znaczy jakby, wiesz, to kwestionowanie etosu wojny oczywiście nie zaczęło się po II wojnie światowej, tylko no, na ile ono było obecne w takim mainstreamie, prawda? Sam
4: no
5: mówisz,
4: myślę, że
5: na
4: ile... marginalnie, chociaż były to głosy ważne,
5: ludzie są zawsze,
4: które robiły wrażenie.
5: Świadli, którzy wiesz, no, mają poukładane w głowie, którzy widzą trochę więcej.
4: Myśmy się raczej wychowali w micie sienkiewiczowskim, to znaczy właśnie...
5: No więc właśnie, jeszcze jest niestety ten straszny Sienkiewicz, prawda? No, bo trzeba pamiętać, że jeżeli się odwrócimy od wojny, no to się odwracamy też od Sienkiewicza. I co z tymi wszystkimi bohaterami, co z tą cudowną przygodą? To wszystko nie, prawda? No, ja nie miałam z tym problemu, bo Sienkiewicz też jest o facetach w mundurach, czy tam na koniach.
4: Ale w ciekawy sposób,
5: mnie to nigdy nie kręciło.
4: W ciekawy sposób piszesz o panu Wołodyjowskim. Szczerze mówiąc, w ogóle do tej pory nie przyszło mi to zupełnie do głowy, a mianowicie o Basi, żonie pana Wołodyjowskiego, Basi Wołodyjowskiej, zafascynowanej żołnierzami, mundurem, szabelką.
5: Zabijaniem, bo ona przecież sama siecze.
4: No
5: ona
4: właśnie,
5: siecze Tatarów.
4: Ona siecze, ona ustrzeliła z kaczego śrutu Tatara, ona szabelką nauczyła się robić.
5: No tak, to są nawet w filmie przecież, jak widzisz, no to cały czas Magda Zawadzka lata z tą szabelką i Zagłoba tam haha ją poklepuje po plecach, jaka dzielna. Usieczesz
4: no
5: kilku Tatarów.
4: Ale bo wiesz, czytając to, wydawało mi się to dosyć słodkie. Dziś myślę, że to jest jakaś po prostu potworna, sadystyczna perwersja.
5: No, to znaczy od razu chcę powiedzieć, że ta obserwacja, tą obserwacją zainspirował mnie Stefan Chwin. On napisał w Wyborczej taki artykuł właśnie o seksualności bohaterów sienkiewiczowskich i tam poświęcił właśnie cały rozdział właśnie Basieńce Wołodyjowskiej. Czyli zobacz, z jednej strony Basia Wołodyjowska w tym środowisku prawicowym funkcjonuje jako taki wzór kobiecości, prawda? Basieńka Wołodyjowska. Nawet w Office.pl był taki śmiech właśnie z Basi Wołodyjowskiej, że prawicowy Darek kupuje książkę.
4: Tak, że piękna, drobna,
5: tak, że to jest właśnie
4: ma taki animusz.
5: No, a zarazem jest to kobieta, która właśnie robi szabelką, no i morduje i siecze. Teraz pomyśl sobie, skąd się wzięła nazwa Tatar na taką przystawkę. troszkę popularną, prawda? Surowe mięso posiekane.
1: Tego jest sporo. Tatar, jest bigos tak samo.
5: Ale tatarek, świeży tatarek. Wiesz, jakoś wcześniej o tym nie pomyślałam, ale to jest właśnie to. Więc w tym jest oczywiście jakaś niesamowita perwersja, bo z jednej strony no, gdzieś w naszej kulturze funkcjonuje wzorzec kobiety, wiesz, Matki Boskiej, która się tylko modli, prawda, i jest wiecznie pokorna. A z drugiej strony mamy tą Basię Wołodyjowską, no, która, wiesz, bach, bach, wiesz, obcina głowy i cały czas nie tracąc swojej kobiecości. Więc jest w tym jakaś ukryta perwersja.
1: Jeszcze jedno zaproszenie. Otóż książka Świat przed nami nie istniał będzie naszą Tok FM-ową książką na głos od poniedziałku do piątku po 21.40 na antenie naszego radia. Także bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. No i oczywiście odsyłam Państwa do tej książki. Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Katarzyna Surmiak-Domańska jest gościnią pisarek i pisarzy.

0: Autopromocja.
1: Wyszedłem w nocy. Tak samo jak przyjechałem, byłem więc w tym piekle 947 dni i tyleż nocy. Wychodząc, miałem o kilka zębów mniej niż w momencie mojego tu przyjścia oraz złamany mostek. Zapłaciłem więc bardzo tanio za taki okres czasu w tym sanatorium. 86 lat temu Witold Pilecki daje się dobrowolnie aresztować w łapance, by trafić do Auschwitz.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Mateusz Morawiecki, szef Stowarzyszenia Rozwój Plus, zapowiedział, że jego ugrupowanie zaproponuje rozwiązania mające rozwiązać kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ma być to, jak powiedział były premier, czymś w rodzaju ucieczki do przodu. Jak podkreślił, Rozwój Plus zaproponuje rozwiązania, żeby Polacy mogli z powrotem mieć sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości. Płomienie i czarny dym pojawiły się w pobliżu międzynarodowego lotniska w Rijadzie. Port lotniczy odwołał lub opóźnił część lotów. Kilka godzin wcześniej w stolicy Arabii Saudyjskiej ogłoszono alarm w związku z możliwym atakiem i słychać było dwie silne eksplozje. Szkoła Polska przy ambasadzie naszego kraju we Włoszech ma nową siedzibę w centrum Rzymu. Jej uroczyste otwarcie odbyło się dziś z udziałem przedstawicieli polskiej dyplomacji, uczniów i ich rodziców. Nowy budynek znajduje się w centrum włoskiej stolicy blisko Watykanu. Do szkoły zapisanych jest ponad 400 uczniów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Ze mną jest Katarzyna Surmiak-Domańska. Rozmawiamy o ostatniej książce Kasi, czyli Świat przed nami nie istniał. To jest ciekawy tytuł w ogóle, bo tak jak właściwie cały czas o tym rozmawiamy, że świat nie istniał bez wojen, ale dopiero niedawno, z tego co przeczytałem w twojej książce, zaczęliśmy zauważać rzeczy dosyć oczywiste, związane z wojną, z przemocą, w ogóle z taką masową przemocą. Takie rzeczy jak zespół stresu pourazowego, PTSD. To jest właściwie wynalazek nowy. Wynalazek w tym sensie, że ktoś to nazwał, opisał i w ogóle... jakby zaczął leczyć.
7: W ogóle potrafimy określić to, co nam dolega, może w ten sposób. W Stanach Zjednoczonych powstał ten termin naukowy PTSD, czyli zespół stresu pourazowego.
6: A tak naprawdę dopiero po wojnie wietnamskiej.
7: Tak, bo to się zaczęło po wojnie w Wietnamie, kiedy właśnie zaczęto obserwować, że coś dziwnego się dzieje z tymi ludźmi, którzy wracają z Wietnamu. No przecież już wrócili, prawda? No to już powinni być zadowoleni, że wrócili.
6: A zaczynają pić, rozrabiać.
7: Oni pić, rozrabiać, jakieś mają stany lękowe, wiesz, latają na golasach gdzieś, wiesz, po podwórkach krzyczą, zaczynają strzelać, no w ogóle się, wiesz, nie nadają do życia, co się dzieje. I kompletnie nie potrafiono tego połączyć, no dlaczego, co to mogło mieć, znaczy nie wiedzieli po prostu skąd to się bierze, szukano wzorem psychoanalizy i Freuda jakichś powodów w dzieciństwie, że coś tam w dzieciństwie może się z nimi stało i dlatego teraz zaczynają, wiesz, świrować, a nikt tego nie łączył z wojną w Wietnamie, z której ci mężczyźni wrócili, no ale ostatecznie połączono kropki i już w latach 80. ten termin się pojawił, w latach 80. miała miejsce rewolucja DSM, czyli taka rewolucja psychologiczna, kiedy zaczęto uważniej właśnie przyglądać się psychice i zaczęto nazywać te rzeczy, które wcześniej nie były nazwane, które istniały, ale w języku nie miały określenia. Jak nie masz czegoś w języku, to tak naprawdę tego nie ma, bo nie masz jak o tym powiedzieć.
6: No, jak pisał Wittgenstein, to jest pewnie prawda.
7: To, no, w każdym razie można jakieś rzeczy rozmyć. No i podobnie było chyba z tymi traumami pozwolonymi, wojennymi, z tym zespołem z stresu pourazowego, że nie było na to nazwy. W związku z tym taki facet, no, który wrócił z wojny i miał jakieś stany lękowe, nie mógł sobie poradzić, no to też się jakoś to rozmywało, że nerwowy, że może dzieciństwo, że może coś tam, że może coś tam. W końcu przecież zawsze tyle bodźców na nas oddziałuje. No ale w końcu w latach 80. zrobiono z tym porządek. W Polsce oczywiście jak zwykle byliśmy opóźnieni. Pani profesor Maja Lis-Turlejska, która jest pionierką w ogóle w Polsce badania traum, mówi, że ona gdzieś pod koniec lat 80. gdzieś w zagranicznym jakimś piśmie przeczytała słowo PTSD i myślała sobie, kurczę, co to jest? Co to jest? W Polsce nie było
6: tak, w ogóle opisujesz żadnych... jej trudności ze znalezieniem w ogóle jakichkolwiek źródeł.
7: Tak, to jest coś niezwykłego i ona na pewno się przyczyniła do tego, że dzisiaj o tym mówimy. Natomiast o czym ja piszę w mojej książce, to jest o tym, jak ta wojna, która co prawda się skończyła 80 lat temu, ona ciągle istnieje, ciągle pracuje, ciągle rzutuje na naszą psychikę.
6: O to chciałem cię zapytać.
7: Na nasze życie. Czy trauma również jest... nas, którzy tej wojny nie przeżyliśmy.
6: No właśnie, czy trauma jest dziedziczna, twoim zdaniem?
7: No więc okazuje się, że jest dziedziczna.
6: Drugie i trzecie pokolenie właściwie, właśnie tego najdłuższego czasu pokoju w historii Polski i co? I twoim zdaniem wciąż dziedziczymy traumę?
7: To nie chodzi o moje zdanie, wiesz, tylko ja tutaj odnoszę się do tego, co stwierdzone jest naukowo. Mhm. Więc, wiesz, 3 lata temu miały miejsce takie, wiesz, wielkie badania robione przez profesorów właśnie z Uniwersytetu Warszawskiego, badające poziom polskiego PTSD w polskim społeczeństwie i to nie tylko wśród starszych ludzi, którzy powiedzmy jeszcze jakoś tam wojnę przeżyli, ale również wśród młodych. No przebadano ludzi między 18 a 97 rokiem życia i wyszło, że wskaźnik PTSD w tym społeczeństwie to jest 19%, podczas gdy średnia światowa to jest 5-10% góra. Także w ogóle nasz stan straumatyzowania jest jakiś alarmujący. To jest coś zupełnie niezwykłego i coraz szerzej się o tym mówi w ogóle na świecie, że Polska jest pod tym względem ewenementem.
6: Ale czy da się to tłumaczyć wyłącznie historią?
7: Nie, to się nie da. Znaczy nigdy się nie da tłumaczyć czymś wyłącznie, ale osoby, które prowadziły te badania, więc powiedzmy im zawierzmy, no twierdzą, że nieprzepracowanie II wojny światowej ma na to ogromny wpływ. A o tym z kolei, że traumy można dziedziczyć, no to też wiedzą psychologowie, to jest też oczywiście, wiesz, już jakieś mechanizmy opisane. To nie są, wiesz, jakieś wymysły i nie są to jakieś interpretacje reporterskie.
6: Ale ciekaw jestem właśnie tego mechanizmu dziedziczenia traumy.
7: No to znaczy,
6: czy trauma jest dziedziczona genetycznie?
7: No więc właśnie była taka, jest oczywiście też taka narracja o tym, że można dziedziczyć traumę genetycznie, że uraz gdzieś tam coś nam zmienia w DNA, zmienia powiedzmy jakąś ekspresję genów, nie tyle geny, co ekspresję genów i to można dziedziczyć. Dzisiaj się już raczej odchodzi od tej teorii, to znaczy no ona może mieć znaczenie w jakichś innych sytuacjach, natomiast nie ma wątpliwości, że traumę dziedziczymy nie tyle genetycznie, bo tego się i tak nie da nigdy dokładnie sprawdzić, ile dziedziczymy poprzez obcowanie z człowiekiem, który jest w stanie traumy. Czyli powiedzmy, że człowiek, który przeżył wojnę, no już jest po tej wojnie, nie? Ale cały czas ta trauma się w nim utrzymuje. Trauma, wyjaśnijmy, jest to stan psychiczny po urazie. Czyli to jest to, że uraz się kończy, a ty ciągle jeszcze masz jakieś efekty tego urazu. Mimo, że już nie powinieneś ich mieć, prawda? Czy w śnie, czy ciągle cię jakby dręczą jakieś koszmary z tego, co już minęło, co już nie zagraża. Czy jakieś wydarzenie z przeszłości, które się zakończyło, które już ci realnie nie zagraża, ono ciągle jednak cię niszczy, ciągle ci utrudnia życie. To jest stan traumy. Trauma, słowo niepopularne, wiele osób mówi, ja nie
6: no właśnie,
7: używam takiego
6: piszesz
7: słowa.
6: O tym, piszesz tak. O tym, że ono jest nacechowane, dlatego na przykład kombatanci bardzo go nie lubią.
7: W ogóle starsze osoby nie lubią tego słowa, tylko wtedy należy zadać pytanie, dobrze, to w takim razie jakim słowem zastąpisz to słowo?
6: No, zastępujesz je słowem pamięć.
7: Tak, więc właśnie, ale jest to eufemizm, bo jest to dużo bardziej pojemne. No właśnie, natomiast słowa trauma właściwie nie zastąpisz, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy mówią, że oni nie lubią tego słowa i nie używają tego słowa, oni po prostu w ogóle nie lubią mówić o psychicznych konsekwencjach urazu, który już dawno, już należy do przeszłości.
6: Co jest jakimś w ogóle efektem traumy?
7: Tak, znaczy, że w ogóle jakby gdzieś wypierają coś takiego, że wydarzenia z przeszłości mogą cały czas rzutować na nas po latach. Bo naprawdę trudno nazwać inaczej, no bo można to nazwać po prostu niezabliźnioną raną, no ale to już jesteśmy już w jakimś języku metafory.
6: Na koniec chciałem cię zapytać, to jest twoja druga książka, niezwykle osobista, w której, no, można powiedzieć, twoją materią reporterską jest coś niezwykle osobistego, związanego z rodziną, z tobą samą. To jest, wydaje mi się, trudna dla pisarki materia. Trudna w tym sensie, że no, po pierwsze, robisz jakąś taką publiczną psychoterapię, w dodatku z ludźmi, którzy nie znają się na rzeczy. No a poza tym, no to chyba jest trudne w ogóle, żeby dla reportera, żeby pisać o sobie. Ciekaw jestem, jakie są twoje doświadczenia po tych dwóch książkach. To znaczy, czy to było dla ciebie trudne, czy w ogóle masz coś z tego dla siebie?
7: Oczywiście, że mam bardzo dużo dla siebie. Wiesz, jest to trudne w takim sensie, jakby powiedzieć, wiesz, warsztatowym może. To, że człowiek chce...
6: Że łatwo egzaltację, tak? Łatwo.
7: Tak, znaczy, że trzeba się bardzo pilnować i trzeba oczywiście przestrzegać tych wszystkich reguł, które stosujemy, my reporterzy, kiedy piszemy o innych ludziach. To znaczy, trzeba z siebie zrobić bohatera książki. Mhm. Czyli się jakby, wiesz, oddzielić od tego, żeby ci się nie ulało, żeby to nie było po prostu taki strumień, że o, jaka ja biedna, prawda, i co tam u mnie było w domu i mój tata taki, mama taka. Trzeba zrobić z siebie bohatera i patrzeć na siebie w książce jak na inną osobę. I cały czas pamiętać o tym, że to jest dla czytelnika, prawda? Więc wymaga to ogromnego jakiegoś rygoru, chociaż oczywiście same zasady no, są znane, bo piszemy dokładnie tak samo, jakbyśmy pisali o innych ludziach, czyli robię dokładnie to samo, co robiłam kiedyś. No z tym, że oczywiście więcej na pewno tej samokontroli, no i na pewno większym wyzwaniem są te emocje. No i trzeba to ciągle wygładzać, sprawdzać. Nie da się takiej książki napisać bez redaktora, to na pewno, ale ja uważam, że w ogóle żadnej książki się nie da napisać bez redaktora.
6: Mówisz o takich rzeczach warsztatowych, ale ciekaw jestem też w ogóle, wiesz, takiego twojego jakiegoś przeżycia.
7: Moje przeżycie jest takie, że oczywiście przy pierwszej książce Czystka ja to przypłaciłam jakimś takim, powiedzmy, epizodem kryzysowym. Nie chcę powiedzieć depresyjnym, ale może faktycznie, ale też nie przesadzajmy. No, epizodem, tak bym to nazwała. Znaczy w momencie, kiedy mnie ta historia zaczęła wciągać, kiedy ja zaczęłam się wgłębiać i ten research doprowadził mnie do pewnych bolesnych odkryć na temat historii mojej rodziny, których się nie spodziewałam, bo ja myślałam sobie, że tak po prostu opiszę sobie historię mojej babci, to jak doszłam do zrozumienia no, pewnych bolesnej prawdy o tym, jak wyglądały losy tej mojej rodziny i co naprawdę przeżył mój ojciec. Zawsze mi się wydawał o trauma odporny, się okazuje, że on no, też bardzo wiele rzeczy musiał w sobie tam zadusić, prawda, i wyprzeć. I zobaczyłam, w jaki sposób to rzutuje na mnie i dlaczego może on był takim, a nie innym ojcem. No zobaczyłam to wszystko w szerszym kontekście. No to było takie wielkie wow, że musiałam po prostu opaść na fotel i zrobić sobie porządek w głowie.
6: Ale warto było otworzyć te drzwi.
7: Ale warto było, dlatego warto i każdemu, znaczy dzisiaj bardzo jestem z tego zadowolona, że to przepracowałam, bo ja bym może, gdyby nie pomysł na taką książkę, to może nie miałabym do tego okazji. Tak, to jest na pewno jakieś przekroczenie, jest to jakiś wstrząs, ale potem jest naprawdę łatwiej żyć. Jak się już, wiesz, więcej zrozumie, to znaczy w ogóle, wiesz, no, zrozumienie gdzieś koi lęki. Jak się wie, z jakim bagażem się podróżuje przez życie, to jest też łatwiej. Dlatego też właśnie powróciłam do pisania, dokończyłam tę książkę na temat mojej własnej rodziny, czyli czystka, a potem zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie, którzy mówili, ale u mnie w rodzinie było tak samo, ale mój ojciec był taki sam, u mnie też się milczało, u mnie też wisiało to napięcie, też się nie mówiło, ja właściwie nie wiem, co się działo w czasie wojny z moimi rodzicami, ale wiedziałam, że wisi jakaś groza w tej rodzinie i ta groza na mnie rzutuje. I wtedy właśnie po to, żeby może też w jakiś sposób, mówisz, psychoterapia czy autoterapia, każda książka jest autoterapią, każdy film jest autoterapią, każdy obraz w jakimś sensie jest autoterapią dla twórcy.
6: Autoterapią tak, ale jeżeli wiesz, wyciągasz bebechy własne, no to też dajesz swoim czytelnikom do nich dostęp. W tym sensie to jest, wiesz, no to jest trochę publiczny gabinet.
7: No jest to jakieś trochę oczywiście obnażanie się z tym, że wiesz, no to jest wszystko jakoś tam kontrolowane. No wydaje mi się, że zawsze wiesz, kto się chce komunikować z odbiorcami, no w jakiś sposób się musi obnażyć i musi mieć tego świadomość, że to jest jakieś wyzwanie. Ta druga książka, czyli Świat przed nami nie istniał, kiedy ja usuwam się w cień z moją historią, tam gdzieś w trzecim tle, prawda, ta historia.
6: Nie, ona jest bardzo mocna.
7: No okej, okay, ale jednak konstrukcja jest taka, że przede wszystkim są inne osoby, czyli jakby wiesz, chodzi mi o to, żeby to moje właśnie obnażenie spotkać z obnażeniem innych bohaterów tak. I jeszcze w dodatku spotkać z opisem naukowców, którzy to obnażenie w jakiś sposób nobilitują i biorą w jakieś ramy naukowe. Także się nie musimy już tego wstydzić. Myślę, że ci moi bohaterowie, którzy też obdarzyli mnie zaufaniem i też się poobnażali, więc wszyscy sobie tacy jesteśmy jakoś obnażeni i jest nam lepiej po prostu. A teraz, wiesz, zgłaszają się czytelnicy, już są odbiorcy, którzy mówią znowu u mnie było tak samo, wiesz, książka jest raptem parę dni na rynku tak naprawdę, a ja mam już, wiesz, mogłabym napisać już drugą taką kolejną, bo już mi się pojawiają kolejne, wiesz, historie. Także tak, bądźmy społeczeństwem obnażającym się właśnie, zrzucajmy ciuszki.
6: Dlatego odsyłam Państwa do naprawdę wybitnej książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej Świat przed nami nie istniał. To jest książka, która pozbawiła mnie snu ostatniej nocy, czego i Państwu życzę. Panie i Panowie, Katarzyna Surmiak-Domańska, bardzo dziękuję Ci.
7: Ja dziękuję bardzo.
6: Program przygotowała Katarzyna Kozak, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się Państwu nisko.
7: Reklama.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o nas ma! smartfonach mamy, mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
24: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
23: Brzmi dobrze.
24: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
25: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
26: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
25: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
26: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest porozumienie w sprawie Grenlandii. Rzecznik NATO nie ukrywa zadowolenia. Polska delegacja jest już w Stanach Zjednoczonych. Prócz Zgromadzenia Ogólnego ONZ będą też spotkania z Polonią. Szczepionka na grypę jest już dostępna. Niektórzy mogą zaszczepić się całkowicie za darmo. Minęła 16, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rzecznik NATO oświadczył dziś, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
28: Zwykle kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
5: Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że USA zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje im stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Spotkania z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W debacie poruszy kwestie zagrożeń z perspektywy Polski. W delegacji jest także szef MSZ-u Radosław Sikorski. Będzie też uroczysta kolacja wydana przez Donalda Trumpa i jego małżonkę. Prezydent w Nowym Jorku będzie zabiegać o stałą obecność Polski w grupie G20. Mówi jego minister Marcin Przydacz.
29: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
5: Karol Nawrocki wróci do Polski w środę. Przez PSL ustawa o obostrzeniach w sprzedaży i reklamie alkoholu spadła z harmonogramu posiedzenia Sejmu. Według ludowców projekt jest niedopracowany i wymaga jeszcze dyskusji wewnątrz rządzącej koalicji. O wycofanie ustawy z bloku głosowań wnosił wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u. Wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz nie mógł jednoznacznie wskazać, co w tej ustawie nie pasuje ludowcom.
30: Dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje.
0: informacje. Nie zajmuję się bezpośrednio, bo mam poważne sprawy, nie umniejszając, ale bezpieczeństwo państwa na pierwszym miejscu.
5: Przepisy zakładają nocną prohibicję na terenie całego kraju między 22 a 6 rano oraz zakaz reklamy alkoholu. Ustawę popiera PiS, który proponował zakaz sprzedaży alkoholu w tak zwanych małpkach. Później się z tego jednak wycofał. Na Białorusi zakończyły się ćwiczenia wojskowe prowadzone w zachodniej części kraju, w pobliżu granicy z Polską i Litwą. Manewry miały według oficjalnych zapewnień białoruskiego resortu obrony ściśle obronny charakter. W komunikacie nie podano dokładnej liczby żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach. Zaznaczono jednak, że uczestniczyły w nich m.in. bataliony zmechanizowane i czołgowe. Scenariusz manewrów obejmował ochronę granicy, unieszkodliwienie grup dywersyjnych oraz wykorzystanie dronów i przeciwdziałanie bezzałogowcom. Agencja AFP przypomina, że Białoruś przeprowadza rocznie co najmniej 2 duże ćwiczenia wojskowe z udziałem sojuszników, w tym Rosji, oraz dziesiątki mniejszych manewrów regionalnych. Można już szczepić się na grypę. W aptekach są preparaty objęte całkowitą lub 50% refundacją. Mówi TOK FM prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
1: W chwili obecnej szczepionki są dostępne. Mamy dostępne szczepienia klasyczne. 2 producentów, którzy dostępni są i obecni są na rynku od lat. Mamy także nową szczepionkę ze zwiększoną zawartością tych wirionów odpowiednio przygotowanych dla pacjentów powyżej 60 roku życia.
5: Szczepienie przeciw grypie nie jest szczepieniem obowiązkowym, lecz zalecanym. Szczepionka jest bezpłatna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, kobiet w ciąży oraz seniorów powyżej 65 lat. Pozostali dorośli mogą skorzystać z 50% refundacji. Jak odwrócić niepokojące trendy i wesprzeć młodzież w radzeniu sobie z kryzysami? Lublin stawia na profilaktykę, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i emocje. Stąd realizacja projektów, które mają wesprzeć tych, którzy na co dzień przestają sobie radzić. W szkole, w pracy czy w codziennym życiu. Miasto stawia na wzmacnianie działań, które mają przeciwdziałać kryzysowi zdrowia psychicznego.
2: Tak naprawdę jest to program kierowany do 3 grup odbiorców. Tymi odbiorcami będzie młodzież, tymi odbiorcami będą osoby aktywne zawodowo i seniorzy.
3: Strategia radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z trudnymi emocjami, jak sobie radzić w kryzysach, jak sobie radzić w sytuacjach takiego dużego obciążenia, lęku, ale też jak ktoś mnie ocenia, z samotnością i tak dalej.
2: Głównym celem tego programu jest zwiększenie dobrostanu psychicznego, wzmocnienie poczucia sprawczości, radzenie sobie z różnego rodzaju lękami.
5: Mówiły wiceprezydentka Lublina Anna Augusta Tyniak, Agnieszka Dudek z Fundacji Nowe Horyzonty oraz psycholożka i mediatorka Magdalena Rozmus. Jej każdy, kto szuka wsparcia, może zgłosić się m.in. do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Kolejne informacje o 16.20, a teraz jeszcze pogoda. Temperatura w większości kraju osiąga ponad 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej jedynie nad morzem i na Suwalszczyźnie. Na przeważającym obszarze utrzymuje się niewielkie zachmurzenie. Na wybrzeżu oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Jesteśmy w Darłowie, na pierwszej edycji festiwalu Morze Literatury. Tematem tej edycji jest samotność historyczna, rodzinna, emigracyjna, twórcza. Dzisiaj wieczorem na Zamku Książąt Pomorskich po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda Literacka imienia Czesława Miłosza. Tę nagrodę ustanowiła Biblioteka Narodowa, która przechowuje archiwum Czesława Miłosza, m.in. jego notatniki, rękopisy, medal noblowski, a nawet lupę, której używał pod koniec życia. W akcie założycielskim czytamy, że to jest nagroda dla tych, których za Wiktorem Hugo można nazwać pracownikami morza. Pisarzy, którzy nie opowiadają jednej historii, tylko rysują mapę świata, czyli bardziej kartografów niż budowniczych. Pierwszym laureatem jest mój dzisiejszy gość, filozof, historyk, eseista, autor wielu fascynujących i fantastycznych książek, między innymi monumentalnej, trzytomowej książki Muzeum Historii Światowej, nad którą pracował ponad 30 lat. Profesor Krzysztof Pomian, jeden z największych i najbardziej wpływowych intelektualistów w Europie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Panie profesorze, dziękuję, że pan znalazł czas. To zaszczyt i olbrzymia przyjemność. W Meksyku kiedyś usłyszałem takie powiedzenie: sabe mas el diablo por viejo que por diablo, czyli diabeł jest mądry dlatego, że jest stary, a nie dlatego, że jest diabłem. Z perspektywy ponad 90 lat, co się widzi, czego nie da się wcześniej widzieć czy wcześniej zobaczyć?
6: Ja wiem, to jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom. Widzi się przede wszystkim, powiedziałbym, własną ułomność, bo w jakiejś mierze to dominuje nad resztą. Jeśli tak można powiedzieć, nie można się zestarzeć bezkarnie. Jednym to wychodzi lepiej, innym to wychodzi gorzej, jednym dolega to, drugim tamto, ale generalnie rzecz biorąc, no istnieje pewna wytrzymałość materiału i jego zużycie. I prawdziwa starość, a to jest mój przypadek, polega na tym, że właściwie no, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy ułomni, jak bardzo jesteśmy krusi. Jeszcze 10 lat temu bym tak nie powiedział prawdopodobnie. Bo 10 lat temu byłem w pełni sił i myśl o tym, że będę jeździł na fotelu, no, wydawała mi się raczej fantastyczna. Więc także w związku z tym starość uczy również pewnego rodzaju, powiedziałbym, cierpliwości i wyrozumiałości, spokojniejszego stosunku do czasu. Tego czasu ja już właściwie bardzo niewiele mam, ale to nie skłania do uprawiania sprintu, raczej bardzo powolnego marszu.
4: A patrząc na świat, bo pan widział z bliska prawie cały XX wiek. Kazachstan, stalinizm, październik, marzec, emigracje, solidarność, wybory 89 roku, Unia, teraz wojnę w Ukrainie. I teraz patrząc tak z góry na ten wiek, co się widzi dzięki tej mądrości?
6: Ja bym powiedział tak, bardzo ostrożnie. Widzi się niestety, że świat nie poszedł ku lepszemu i że złudzenia, które mieliśmy w okresie, zwłaszcza po roku 89-90, bo to jest szczytowy okres, można powiedzieć, złudzeń, kiedy wydawało się, że Europa będzie żyła w spokoju, co do reszty świata no raczej nie było to oczywiste. I kiedy wydawało się, że wojna w świecie cywilizowanym należy w jakiejś mierze do przeszłości, nawet zakładając, że coś tam było w Jugosławii oczywiście i to było bardzo dramatyczne, czy że coś tam się gdzieś działo na Kaukazie, no ale wie pan, Kaukaz, no wiadomo. Nawet jeśli chodzi o Jugosławię, to też troszkę było w tym przymrużenia oka, chociaż to nie były bynajmniej żarty, to była straszna wojna domowa, ale z grubsza rzecz biorąc wydawało się, zwłaszcza, że wojna w Jugosławii skończyła się i wydawało się, że te porozumienia z Dayton będą miały jakieś daleko idące skutki. Niemcy uległy zjednoczeniu. Dawne konflikty europejskie, które były u źródeł dwóch wojen światowych w jakiejś mierze, wydawały się całkowicie przezwyciężone. No, nikomu w głowie nie postało, że w ogóle może dojść do jakiegoś konfliktu między Francją a Niemcami. A od drugiej połowy XIX wieku żyliśmy w świecie, w którym konflikt między Francją a Niemcami był stałym elementem życia. Także ten świat się bardzo zmienił. Zmieniły się oczywiście również w bardzo istotny sposób, ale to było przewidywalne i przewidywane, zmieniły się miejsce i waga Europy w świecie. Ona zmalała po prostu dlatego, że przyszli nowi partnerzy. Niezależnie zupełnie od tego, że Europejczycy się wyniszczyli w dwóch wojnach światowych, że potrzebowali pomocy, ale wyszli z tego w sumie bardzo obronną ręką i w okolicach lat 1960 gospodarczo rzecz biorąc, to co się stało potem Unią Europejską, wtedy jeszcze początkowo Europejska Wspólnota Węgla i Stali, potem Wspólnota Europejska i tak dalej, nazwy były różne, to wszystko zaczęło przeżywać boom gospodarczy. Do tego boomu gospodarczego w 90 roku dołączyły się kraje sowietyzowane, którym zacofanie gospodarcze i pewien rodzaj ubóstwa był narzucony przez panowanie sowieckie. I wydawało się, że z grubsza rzecz biorąc, będziemy dalej szli w tym kierunku spokojnie, płynnie i bez wstrząsów. Już to złudzenie się rozwiało kompletnie. I to mogę powiedzieć, że o ile zmiana miejsca i roli Europy w świecie była przewidywana od bardzo dawna, można znaleźć mnóstwo tekstów, które mówią od lat 40. czy 30., że powrót Chin, które przeżywały bardzo dramatyczny okres do późnych lat 70., czy wejście na mapę gospodarczą takiego kraju jak Indie zmieni całkowicie sytuację. I to było wiadome i z tym się w jakimś sensie gorzej lub lepiej liczono. Ale to, że będziemy żyli w świecie wojny, konfliktu, nie mówiąc już o tym, że takie zjawisko jak Donald Trump w ogóle umykało, no w ogóle nikomu nie przyszło do głowy, że Stany Zjednoczone, ostoja praworządności i dobrobytu i w jakiejś mierze podstawowy gwarant zdobyczy cywilizacji europejskiej, która stała się cywilizacją euroamerykańską i światową, swobód obywatelskich, praw kobiet i tak dalej i temu podobne, że nagle Stany Zjednoczone staną się krajem, który dla tych swobód jest zagrożeniem. To było coś, co nikomu nie przyszło chyba do głowy. Ja nie znam takiego przypadku. Pomijając moje ulubione dzisiaj opowiadanie Edgara Allana Poe, którego

0: Więcej sportu.
1: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. Kielce Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Kręci ci szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja.
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 16.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu Kiszyniowa. Do eksplozji doszło tam wczoraj w miejscowości Kolonita. Policja poinformowała, że odnalazła szczątki maszyny w promieniu 100 metrów od miejsca eksplozji. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. O wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. Srebrny medal olimpijski Władimira Semirunnija ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Trofeum wcześniej było przekazane na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwogęga. Teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Uroczyste przekazanie odbyło się w Mysiadle pod Warszawą.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Gościem programu Interluda jest pan profesor Krzysztof Pomian, filozof, historyk, eseista i laureat pierwszej nagrody imienia Czesława Miłosza. Nawiążę, panie profesorze, do tego trzytomowego dzieła Muzeum Historia Światowa. W języku polskim tę pana trzytomową fantastyczną opowieść, historię wydało wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria. Pierwszy tom zaczyna pan zdaniem, że muzeum jest bardzo dziwnym miejscem, bo jednocześnie bezużytecznym i nieodzownym, a dzisiaj ta nagroda wieczorem zostanie panu wręczona na Zamku Książąt Pomorskich, który to zamek stał się muzeum, czyli też mamy takie dziwne miejsce. Jak to się dzieje, że muzeum jest jednocześnie bezużyteczne i nieodzowne?
1: No bezużyteczne to jest dość oczywiste. Muzeum żadnych dóbr nie produkuje, bez których ludzkość nie mogłaby się obejść. Można się obejść bez chodzenia do muzeum. Dla niektórych, ja należę do tego grona, byłoby to bardzo trudne i przykre, ale można bez tego żyć. W tym sensie muzeum jest bezużyteczne. A zarazem wiemy doskonale, że naród, któremu się nie pozwala mieć własnych muzeów, jest z tego tytułu głęboko nieszczęśliwy, że tak, i to się wyraża na różne sposoby. Istnieje potrzeba muzeum, która oczywiście przyszła z czasem. To nie jest tak, że ona istniała odwiecznie. Ona jest zjawiskiem nowożytnym, które możemy zadatować i które moja książka próbuje zadatować, pokazując, jak od XV wieku z grubsza rzecz biorąc zaczynają się kształtować przesłanki powstawania muzeów, które gdzieś tam pod koniec XV wieku zaczynają nieśmiało i rzadko pojawiać się na terenie Italii i bardzo długo przez, prawdę mówiąc, prawie dwa wieki muzeum będzie instytucją włoską czy italską. Wolę mówić italską, dlatego że Włochy jako państwo są zjawiskiem późniejszym. I potem powoli od XVIII wieku poczynając muzeum rozchodzi się po całej Europie. A potem z Europy, razem z Europejczykami, którzy w pewnym okresie bardzo dużo wędrują po świecie, którzy kolonizują świat ze wszystkim, co to za sobą niesie, i strasznego, gwałtownego, krwawego, okrutnego, ale to ma również drugą stronę. Trzeba jasno sobie powiedzieć od razu, że to, co pozytywnego kolonizacja przyniosła, nie usprawiedliwia w niczym gwałtów, rabunków i tego, co i szkód i strat, które ona spowodowała. Ale to są, ta druga strona procesu też istnieje. Rozchodzenie się muzeum jest jednym z elementów rozchodzenia się instytucji europejskich czy przekształcania się starych instytucji tradycyjnych, przybierania przez nie nowej postaci. Medycyna istniała we wszystkich społeczeństwach na różne sposoby, ale medycyna z okresu po odkryciu roli mikrobów, medycyna po Pasteurze i Kochu przyszła do reszty świata z Paryża i z Berlina. Muzeum podobnie.
0: Pan wprowadził takie pojęcie, można by rzec, do muzeologii całego świata, semiofor. Biblioteka Narodowa, która dzisiaj wręcza tę nagrodę, przechowuje między innymi lupę, przez którą Czesław Miłosz czytał pod koniec życia, i zastanawiałem się, czy taka lupa w gablocie, lupa w bibliotece, lupa w muzeum, to jeszcze jest przedmiot, rzecz, czy już semiofor, i co się dzieje z przedmiotem, obiektem, który przekracza próg instytucji.
1: To jest oczywiście semiofor w tym przypadku. Każdy przedmiot w pewnym sensie, z chwilą, kiedy wkłada go pan do gabloty, umieszcza go pan w dodatku w warunkach chronionych, uniemożliwia pan to, żeby każdy brał to do ręki i robił z tym, co mu się żywnie podoba. W tym momencie przedmiot staje się semioforem, to znaczy nosicielem pewnych znaczeń, które sprawiają właśnie, że jest on w tym sensie wyróżniony i poddany szczególnej ochronie. Ta lupa, która zapewne nie różni się fizycznie rzecz biorąc niczym od miliona innych lup, które zostały wyprodukowane. Ale to jest ta pojedyncza, wyjątkowa lupa, którą Czesław Miłosz, wielki poeta, posługiwał się w ostatnich latach swojego życia. I ona nas interesuje nie jako lupa, nie ze względu na swoje właściwości fizyczne i nie na to, że będziemy jej używać, bo nie będziemy, bo właśnie wszystko zostało zrobione, żeby ją wyłączyć z obiegu i nadać jej szczególny status wyjątkowego przedmiotu, który jest w tym sensie relikwią Czesława Miłosza, czymś, czego on dotykał, czym się posługiwał. A Czesław Miłosz należy do bohaterów naszej kultury i w tym sensie różne rzeczy, które jak gdyby namaścił czy wyniósł, ponieważ się nim posługiwał, i pso facto zyskują właśnie status relikwii, czyli status semioforu. Mają nie wartość tylko użytkową, ale mają znaczenie pewne. Ewokują kogoś, w tym przypadku Miłosza, i za jego pośrednictwem bardzo wiele innych rzeczy oczywiście.
0: Wspomniał pan już o tym w czasie naszej rozmowy. Muzeum to też jest lustro rzeczy okropnych i okrutnych, rabunku, kolonializmu, przemocy. W trzecim tomie tego dzieła, o którym rozmawiamy, poświęca pan sporo miejsca restytucji. I myślę, że to jest pytanie, na które starają sobie odpowiedzieć dzisiaj zarządy, dyrektorzy Louvru, British Museum czy Humboldt Forum. Oddawać, nie oddawać wszystko? No i kto ma o tym decydować? Historycy, politycy, potomkowie okradzionych?
1: Oddawać na pewno, to myślę, że to już nie ma dzisiaj takiego sporu. Może jeszcze British Museum, nie znam ostatniego, dokładnie ostatniego etapu, nie śledziłem, ale jeszcze do niedawna British Museum próbowało, jeśli chodzi zwłaszcza o...
0: O Benin?
1: Proszę?
0: O Benin?
1: O Benin, tak, o te wspaniałe brąży z Beninu. Próbowało jeszcze nie oddawać ich, bo tu są bardzo różne sytuacje prawne, trzeba to sobie jasno zdawać z tego sprawę, bo natychmiast się pojawia sprawa marmurów Elgina. Ale w sprawie marmurów Elgina akurat jest pewien problem prawny. To nie jest tak, że one zostały wyeksportowane w trybie gwałtownym zabierania ich miejscowej ludności, ponieważ miejscowa ludność w tamtym czasie nie okazywała tym najmniejszego zainteresowania i ten stan rzeczy trwał relatywnie długo na terenie Imperium Osmańskiego, również u narodów podbitych przez to imperium, jak Grecy. W związku z tym cała literatura prawnicza rozwinęła się wokół tej sprawy i tu jest pewien spór, w którym ja akurat zajmuję stanowisko takie. Ja sądzę, że Wielka Brytania powinna znaleźć porozumienie z Grecją jakieś. Ale ja nie uważam, po przeczytaniu całej tej literatury, w tym ogromnego raportu Izby Gmin, która bardzo rzetelnie przed zakupem marmurów zadała sobie to pytanie, czy my mamy prawo je kupić, czy my kupujemy kradzione. I oni uznali, że nie, i moim zdaniem ich argumenty były zasadne, co nie znaczy, że nie ma moralnych argumentów, nie prawnych, tylko moralnych, które by skłaniały do tego, żeby znaleźć rozwiązanie dla tego problemu. Przypadek Beninu jest zupełnie inny. To był czysty akt grabieży kolonialnej. Jak wiadomo, Anglia wysłała korpus ekspedycyjny do Beninu za karę dlatego, że Benin zabił o ile pamiętam, była tam jakaś taka napaść na jakąś niewielką wyprawę angielską czy brytyjską. Były ofiary w ludziach i Wielka Brytania zareagowała na to z całym rozmachem i jednym z rezultatów tego było złupienie Beninu i skarbca Królestwa Beninu, ogromnego skarbca, który częściowo został rozsprzedany na aukcjach i stąd to się znalazło w muzeach w Berlinie, w Holandii, w kilku różnych innych krajach, które kupiły to po prostu dlatego, że brytyjskie władze zorganizowały aukcję, więc nie było żadnego powodu, żeby z tego nie skorzystać. A zasadniczy zrąb tych najpiękniejszych okazów znalazł się w British Museum. I tu jest inny zupełnie problem, dlatego że tu mieliśmy do czynienia z aktem łupiestwa i tu nie ma pytania o podstawy prawne do restytucji.
0: A na przykład kazus polskich obiektów kultury, które dzisiaj są w Szwecji?
1: Nie, no więc wie pan, musimy w jakimś momencie okazać zdrowy rozsądek. Te polskie obiekty, które są kultury, są w Szwecji, niebagatelne zresztą bynajmniej, de revolutionibus Kopernika, między innymi, znalazły się tam w wyniku tego, co określamy mianem potopu, w dużej, z lekkiej ręki Sienkiewicza chyba, bo nie wydaje mi się, żeby to przed Sienkiewiczem tak było, ale Sienkiewicz narzucił tutaj swoją wizję. I tu jest jedna sprawa, którą prawo, jeśli w ogóle ma funkcjonować, musi uwzględniać. Istnieją granice roszczeń prawnych. Pewne rzeczy były zresztą traktatowo rozwiązane w 1648 roku, kiedy negocjowano traktat westfalski, żeby zakończyć wojnę 30-letnią. To, jak wiadomo, delegacja szwedzka opóźniała te negocjacje po to, żeby Szwedzi mogli wywieźć przed zawarciem traktatu to wszystko, co złupili w Pradze czeskiej, a było to naprawdę gigantyczne. Ja to szczegółowo opisuję w mojej książce. I po to, żeby, krótko mówiąc, następnie traktatowo i prawnie uznać, że ta sprawa jest zamknięta. Inne traktaty mniej więcej próbowały też właśnie położyć kres roszczeniom. I nie możemy wracać w nieskończoność. W tym sensie trudno. To można powiedzieć, że to jest cena rozbiorów, że może gdyby w XVIII wieku Polska to negocjowała, ale Polska już nie była podmiotem w pewnym momencie stosunków międzynarodowych, była protektoratem rosyjsko-pruskim nawet jeszcze przed pierwszym rozbiorem. W związku z czym trudno, te rzeczy są w Szwecji, zostaną w Szwecji i mają pełne prawo być w Szwecji.
0: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 16.40. Gościem jest pan profesor Krzysztof Pomian, laureat pierwszej nagrody imienia Czesława Miłosza. Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina oficjalnie zwróciła się do rządów na całym świecie z apelem o zamknięcie tzw. rosyjskich domów. Służą one jako narzędzia dezinformacji, destabilizacji i szpiegostwa, napisał szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha na platformie X. Wczoraj Niemcy zamknęły rosyjski dom w Berlinie. Sybicha zwrócił uwagę, że mimo fali zamknięć tego typu, placówki nadal funkcjonują w co najmniej 7 krajach europejskich. W minionym tygodniu odnotowano 9 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zatrzymano 2 przemytników ludzi, poinformowało MSWiA. Zgodnie z decyzjami administracyjnymi prawie 200 cudzoziemców opuściło w tym czasie Polskę, a ponad 2000 objęto kontrolą legalności pobytu. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Biało-czerwoni wcześniej zakończyli rywalizację w grupie B na pierwszym miejscu.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Państwa i moim gościem jest pan profesor Krzysztof Pomian, laureat pierwszej nagrody imienia Czesława Miłosza, którego pan znał. Jaki był ten Czesław Miłosz nie z książek, tylko przy stole?
10: Przy stole, no prawdę mówiąc, nigdy chyba nie jadłem z nim żadnego posiłku, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, choć może taka rzecz miała miejsce. Ja niewiele znałem Miłosza. Ja się z nim spotykałem oczywiście w różnych okolicznościach. Miłosz był przewodniczącym takiego funduszu pomocy niezależnej literaturze i nauce polskiej, który stworzyliśmy od razu po stanie wojennym z inicjatywy Konstantego Jeleńskiego. I od początku zostało przyjęte, że Miłosz jest przewodniczącym tego funduszu. W związku z tym widywaliśmy się na zebraniach funduszu, jak Miłosz przyjeżdżał do Paryża. A na ogół wtedy organizowaliśmy właśnie zebranie zarządu, żeby on mógł być obecny. Widywałem go też raz przynajmniej na takim seminarium w Castel Gandolfo z udziałem Jana Pawła II, które zorganizował mój student i nawet mój niedoszły doktorant, bo przedtem był marzec i wyrzucono mi z uniwersytetu, Krzysztof Michalski, bardzo wybitna postać, no bardzo przedwcześnie zmarłego filozofa, który mógł jeszcze bardzo wiele wnieść do filozofii polskiej, jak sądzę, nie tylko polskiej. Więc, jak mówię, były różne okazje, ale ja nie pretenduję do żadnej bliskości czy dobrej znajomości z Miłoszem. Zdarzało nam się rozmawiać, ale to nie było, jakby to powiedzieć, nic specjalnego.
9: A czytał pan Miłosza w 1953 roku, na przykład Zniewolony umysł?
10: Nie czytałem w 1953 roku Zniewolonego umysłu. Zniewolony umysł przeczytałem znacznie później. Nie umiem nawet powiedzieć kiedy. Jeśli mnie pamięć nie myli, przeczytałem prawdopodobnie gdzieś w okolicach 56 roku, może trochę później, kiedy i tak prawdę mówiąc niezbyt dobrze sobie przypominam, skąd się to wzięło, ale w jakimś momencie to było w domu, mama to czytała i ja to czytałem, więc to było pożyczone przez kogoś na pewno. Poezję Miłosza czytałem gdzieś w tych latach, no pewne rzeczy były po prostu dostępne w Polsce, bo były wydane jeszcze przed jego zostaniem na Zachodzie i obłożeniem przez władze polskie na długi czas bardzo stanowczym interdyktem. Chociaż z tego też były wyłomy pewne, na przykład w 56 roku ukazał się tom poświęcony Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi, w którym jest artykuł Miłosza. Ale to był zupełny wyjątek. W klimacie październikowym bardzo szybko to się skończyło.
9: Zmienię trochę temat, chociaż też można powiedzieć wokół Miłosza, ale też trochę inaczej. No bo kwestia Ukrainy, Białorusi, czyli coś, o czym na przykład Mieroszewski pisał. Pan mówi, że albo się jest po stronie Ukrainy, albo po stronie Rosji. I teraz w jaki sposób Polacy i Ukraińcy mają rozmawiać o sprawach trudnych, tak żeby taka rozmowa nie służyła Moskwie?
10: Wie pan, na to pytanie lepiej ode mnie odpowiedziałby profesor Adam Rotfeld, który ma bogate doświadczenie w załatwianiu spraw trudnych. Ja jestem głęboko przekonany, że tutaj byłoby pole do popisu dla dyplomatów z dobrą wolą po obu stronach i można tylko żałować, że o ile kiedyś stworzono Komisję do Spraw Trudnych w stosunkach polsko-rosyjskich, to nigdy, o ile wiem, nie stworzono Komisji do Spraw Trudnych w stosunkach polsko-ukraińskich. Należało to zrobić i można też powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, więc byłoby dobrze to zrobić. I wykorzystanie doświadczeń takich osób jak profesor Rotfeld, które mają w dodatku szczególne wyczulenie na kwestie ukraińskie. Profesor Rotfeld został uratowany w jakiejś mierze dzięki arcybiskupowi kościoła grecko-katolickiego Szeptyckiemu. I zabiegał, nie wiem, o ile się nie mylę, nadal bez skutku o wpisanie go na listę zasłużonych wśród narodów świata. Także na pewno ja nie mam recepty i nie wiem, jak się do tego zabrać. Jakby to powiedzieć, to nie jest mój zawód. Ale wiem, że są ludzie, którzy umieją prowadzić tego rodzaju rozmowy i myślę, że dyskretnie prowadzone rozmowy przez intelektualistów i dyplomatów polskich i ukraińskich na pewno mogłyby się skończyć dobrym skutkiem. Po pierwsze ustaleniem listy tych spraw bolących i palących, i zadaniem sobie pytania, co tutaj można w każdym przypadku zrobić, bo tu nie ma jednej ogólnej odpowiedzi, tylko trzeba rozpatrywać przypadek po przypadku. Jak mówię raz jeszcze, mamy w Polsce wybitnego specjalistę w tej dziedzinie, którym jest profesor Rotfeld i byłoby bardzo dobrze, gdyby można było skorzystać z jego w tej dziedzinie kompetencji.
9: Pan, panie profesorze, od wielu, wielu lat mieszka we Francji i zastanawiam się, jak Francja widzi tę część Europy, czyli relacje Polska i Polska-Ukraina na przykład i wojnę, czyli tę napaść rosyjską na Ukrainę. Co widzi Francja, czego Polska nie widzi i co widzi Polska, czego Francja nie widzi?
10: Ja na to pytanie odpowiedzieć nie potrafię. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dla Francji to chwilę trwało, zanim czynniki, najwyższe czynniki państwowe francuskie, czyli prezydencja republiki, do końca zrozumiały, że Putin jest taki, jaki jest, to znaczy jest po prostu międzynarodowym bandytą i trzeba go też traktować odpowiednio i na nic tutaj liczyć nie można. Ale począwszy od tego momentu, Francja konsekwentnie prowadzi politykę popierania Ukrainy, a niezależnie od tego w horyzoncie francuskim Polska zaczyna zajmować trochę inne miejsce, nie tylko dlatego, że jest krajem przyfrontowym ze względu na granicę z Ukrainą, ale również ze względu na swoje realne osiągnięcia, powiedzmy, ostatniego 30-lecia, no już tak najogólniej mówiąc, które zupełnie niezależnie od naszych perturbacji politycznych i od tego, kto rządził, są po prostu widoczne w obrazie polskich miast, w krajobrazie i w tym, jak się przejedzie paręset kilometrów po polskich szosach, to się widzi inną Polskę niż ta, która należy do tradycji pewnej, gdzieś tam niezmiennie od XVIII wieku. Więc Francja na pewno tutaj też dokonuje przewartościowań, a to jest połączone z bardzo głębokim procesem we Francji. Trzeba pamiętać, że Francja była zwrócona nie na wschód, ale na południe. Wschód dla Francji to były Niemcy, czyli przez długie dziesięciolecia wróg, a południe to był ten teren ekspansji i Francja jest krajem śródziemnomorskim, nie tylko, ale również. Ten wymiar śródziemnomorski polityki francuskiej jest bardzo istotny. Ja mogę przytoczyć taką anegdotę. W 1989 roku, kiedy dokonywała się u nas, zaczynała się u nas transformacja ustrojowa i tak dalej, rozmawiałem z bardzo wysoką figurą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych francuskiego, mówiąc mu, że uważam, że Francja powinna znacznie bardziej być obecna w Polsce, a on mi powiedział: słuchaj, ale nas na to po prostu nie stać. My wydajemy tyle na Afrykę i Bliski Wschód, Morze Śródziemne, że my nie możemy prowadzić polityki. I kiedy ja tam coś oponowałem i opierałem się, to on spojrzał tak na mnie i powiedział: Krzysztof, czy ty byś chciał, żebyśmy przestali płacić pensje urzędnikom w krajach afrykańskich? Bo Francja płaciła przez bardzo długie lata pensje urzędnikom w krajach afrykańskich. Więc ja powiedziałem: oczywiście bym tego nie chciał. No to musisz się pogodzić z realiami. Otóż takie te realia były. Francja dokonuje ogromnego przestawienia w tej chwili z Afryki ku Europie Wschodniej i to widać w intensywności polityki zbrojeniowej na przykład i w tym, że prezydent Macron jest bardzo daleki od premiera Tuska z powiedzeniem: jesteśmy w stanie wojny. Oczywiście jest we Francji piąta kolumna rosyjska, jest bardzo obecna, no ale niestety nie możemy powiedzieć, że ona w Polsce jest nieobecna, ponieważ i to jest najbardziej zdumiewające zjawisko, bo jeżeli coś się wydawało obserwatorowi z zewnątrz, pan pytał o te zmiany doświadczeń wiekową, to 30 lat temu, czy 20 lat temu w ogóle nie uwierzył w to, że pomijając płatnych agentów garstkę, mogą istnieć siły prorosyjskie w Polsce. To wydawało mi się to po prostu nie do pomyślenia. Z naszą historią, z naszymi wspomnieniami. No więc muszę tutaj złożyć całkowitą samokrytykę niestety na widok posła Brauna i jego komilitonów i nie tylko. My mamy do czynienia z piątą kolumną rosyjską, która jest równie groźna co piąta kolumna rosyjska we Francji w postaci skrajnej lewicy i skrajnej prawicy, bo one się w tym punkcie spotykają. I jedna i druga, na przykład to jest prosty test. Oczywiście nie byłyby skłonne kontynuować takiego inwestowania w Ukrainę, jak, z jakim mamy do czynienia. I otóż niestety to jest problem. I trzeba jasno powiedzieć, że wojna Ukrainy z Rosją rozgrywa się w różnych krajach europejskich i rozgrywa się jako wewnętrzny konflikt w tych krajach. To, kogo wybory powszechne wyniosą do władzy w polskich wyborach sejmowych czy we francuskich wyborach prezydenckich, a później parlamentarnych, ma zupełnie zasadnicze znaczenie dla dalszego przebiegu tego konfliktu. Nie jestem pewien, czy wszyscy do końca we Francji, w Polsce są tego świadomi.
9: Myślę, że to jest ważna klamra naszej rozmowy, za którą panu profesorowi bardzo dziękuję, a jednocześnie gratuluję Nagrody Literackiej imienia Czesława Miłosza. To pierwsza edycja nagrody i pierwsza nagroda. Laureatem jest pan profesor Krzysztof Pomian.
10: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje TOK FM o godzinie 17, a po informacjach Karolina Lewicka i powrót do przeszłości.
6: Zacznę od refleksji, że jakoś tak się składa w historii, że największych aktów bohaterstwa i heroizmu zwykle dokonują ci, którzy wcześniej nie chodzą i nie opowiadają wszem wobec, jacy to z nich patrioci. Witold Pilecki. 86 lat temu dał się aresztować w łapance, by trafić do Auschwitz i tam zorganizować konspirację oraz zdobyć wiarygodne dane o zbrodniach popełnianych przez Niemców. To jest ten element jego biografii powszechnie znany, podobnie jak tortury i śmierć Pileckiego w komunistycznych kazamatach Nowej Polski. My odsłonimy przed państwem oblicze nie tylko bohatera, ale też i człowieka, który malował i pisał wiersze, modernizował majątek ziemski, założył kółko rolnicze i mleczarnię, której był prezesem. Więcej tuż po informacjach o 17 w audycji Powrót do przyszłości. Karolina Lewicka, zapraszam.
11: Reklama.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info.
17: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
18: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
19: Cała szalona dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
20: Dźgnął ją kilkanaście razy.
21: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
18: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
22: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
18: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
23: Odśwież mieszkanie.

0: Minsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
1: Jak najczęściej.
2: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Drony znów naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii. Zagrożenie ze strony Rosji nie maleje, ostrzegają europejscy politycy. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły liczyć na wsparcie. Sejm przyjął ustawę w sprawie asystencji osobistej. Polscy siatkarze z kolejnym sukcesem na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni meldują się w ćwierćfinale. Minęła 17. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie drony prawdopodobnie znów naruszyły mołdawską przestrzeń powietrzną. Jak poinformowała tamtejsza Straż Graniczna, dziś rano nad krajem pojawiło się kilka niezidentyfikowanych obiektów. Jeden z potencjalnych bezzałogowców rozbił się wczoraj w pobliżu Kiszyniowa. Do eksplozji doszło wczoraj w miejscowości Kolonita. Policja poinformowała, że odnalazła szczątki maszyny w promieniu 100 metrów od miejsca eksplozji. Mołdawia coraz częściej doświadcza incydentów związanych z rosyjskimi dronami. W ubiegłym tygodniu alarm wywołany obecnością dronów opóźnił start z mołdawskiej stolicy samolotu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który odlatywał stamtąd do Norwegii. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Francuski prezydent wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
6: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
5: Emmanuel Macron nawiązywał także do wypowiedzi premiera Donalda Tuska w Sejmie. Szef polskiego rządu powiedział, że w najbliższym czasie także kraje NATO mogą być podatne na ataki ze strony Rosji. Do co najmniej 31 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego ataku na kompleks policyjny w mieście Kohat na północy Pakistanu. Wśród zabitych jest 16 policjantów. Wielu trafiło do szpitali.
7: Zwykle po zakończeniu służby zmieniamy mundury w komendzie policji. Potem poszedłem do meczetu, aby się pomodlić. Wtedy nastąpił wybuch. Zawaliła się na mnie ściana. Krzyczałem o pomoc, ale nikt nie przyszedł. Trwało to kilkanaście minut. Straciłem przytomność, a następnie ktoś podniósł mnie i zabrał do szpitala.
5: Wczoraj po południu wypełniony ładunkami wybuchowymi samochód staranował bramę policyjnego kompleksu. Następnie budynki zostały ostrzelane. Żadna z grup nie przyznała się jak na razie do przeprowadzenia ataku, ale podejrzenia padły na pakistańskich talibów. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. O wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. Asystent osobisty pomoże w codziennych aktywnościach prywatnych lub zawodowych, powiedział wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora.
8: Bardzo ważny dzień dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich rodzin, dlatego że Sejm prawie jednogłośnie ponad podziałami przyjął ustawę o asystencji osobistej. Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania jego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
5: Ustawa jest jednak oceniana jako rozwiązanie pośrednie, bo nie gwarantujące, zdaniem jej krytyków, asystencji w odpowiednim wymiarze godzinowym. polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to gładkie zwycięstwo 3-0 i jak mówią po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
9: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
5: Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji już o godzinie 18. Jeden z ciekawszych zakątków Gdańska odzyska dawny blask. Leżący tuż obok centrum, ale zaniedbany i omijany przez turystów plac Wałowy zostanie zrewitalizowany. Samorząd podpisał umowę na jego przebudowę. O szczegółach Paweł Radzewicz.
10: Plac Wałowy ukrywa się nieco między Śródmieściem Gdańska a Bastionami, ale już niedługo zacznie mieszkańców i turystów przyciągać, zapewnia Krzysztof Małkowski z dyrekcji rozbudowy miasta Gdańska.
11: Odtworzymy historyczny przebieg alejek, odtworzymy fontannę, budujemy chodniki i ulice. Te drzewa zostają, jest to bardzo ładnie zachowany starodrzew. Oczywiście dokonamy też nasadzenia nowych szpalerów drzew.
10: Zmienią się też okalające plac budynki, dodaje wiceprezydentka Emilia Lodzińska.
12: Wchodzimy nie tylko do wnętrz mieszkaniowych i do wnętrz klatkowych, ale także do wnętrz podwórzowych, tak żeby dopełnić tą rewitalizację. Gdańska perełka to na pewno będzie.
10: Prace ruszą w przyszłym miesiącu. Plac Wołowy w nowej odsłonie zobaczymy za półtora roku. Z Gdańska Paweł Radzewicz. TOK FM.
5: Informacje wracają za godzinę, a teraz w TOK FM pogoda. Dziś w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu mogą pojawiać się jedynie na wybrzeżu i północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura w większości województw utrzymuje się powyżej 20 stopni Celsjusza.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Do piekła zstąpił Orfeusz po ukochaną Eurydykę. Przez piekło wędrował Dante. Były to piekła podziemne, z duszami potępionych. Okropny hałas, tysiączne języki, wybuchy gniewu, szlochania boleści i wycie mężów, i lament niewieści. Nastał jednak w historii taki czas, że piekła mnożą się na powierzchni, są otoczone kolczastymi drutami pod napięciem. Armia podziemna niewiele jeszcze wówczas wie o obozie koncentracyjnym Auschwitz. Wiadomo za to, że trafia tam coraz więcej ludzi i że wielu z nich umiera. Postanawia się, że należy w Auschwitz umieścić człowieka, który nie tylko dowie się, jak obóz działa, ale i stworzy weń konspiracyjne struktury. Któż się jednak poważy na długą wizytę w piekle? Wróćmy do początków pracy konspiracyjnej w okupowanej Warszawie. Witold Pilecki i Jan Włodarkiewicz, towarzysze broni, zakładają tajną armię polską. Dochodzi do konfliktu. Pierwszy chce połączenia z większym Związkiem Walki Zbrojnej. Drugi – utrzymania odrębności. Ostatecznie dochodzi do połączenia. Czy Włodarkiewicz chce się na koledze odegrać, kiedy proponuje jego kandydaturę do Auschwitz? Twoje nazwisko wymieniłem u Grota jako jedynego oficera, który tego dokona, mówi. Spotkał ciebie zaszczyt, dorzuca. Pójdziesz do piekła. Takiego rozkazu nikomu wydać jednak nie można. Można tylko liczyć, że wystąpi ochotnik. Pilecki, którego nazwisko głośno wobec dowódcy padło, jest w emocjach. Akcja jest skrajnie ryzykowna. Może przecież zostać zastrzelony już w trakcie łapanki, zdemaskowany podczas przesłuchań, może też zginąć w pierwszych godzinach czy dniach pobytu w obozie. Naraża rodzinę, jeśli by wpadł, a dając się złapać i zamknąć, nie zdoła jej już w niczym pomóc. Prosi o kilka dni do namysłu. Żona Maria dowiaduje się tylko tyle, że po raz kolejny ważniejsze jest dobro kraju. Wiadomo, że Niemcy organizują dużą łapankę na Żoliborzu. Pilecki ma tam szwagierkę, spędza noc w jej mieszkaniu. Niemieccy żołnierze pojawiają się o świcie. Pilecki nie reaguje na dwukrotne ostrzeżenia dozorcy. Zakłada kurtkę, czeka. Kiedy go wyprowadzają, mówi do szwagierki. Zamelduj, że rozkaz wykonałem. Jest 19 września, 1940 roku. Moim i Państwa gościem jest dr Bartłomiej Kapica, historyk, Instytut Pileckiego. Dzień dobry, panie doktorze.
14: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: Im więcej czytam o Witoldzie Pileckim, tym bardziej zastanawiam się, kim byłby Witold Pilecki, gdyby II wojna światowa nie wybuchła.
14: Niewątpliwie to jest pytanie, które bardzo dużo nam powie o tym, jakim człowiekiem Witold Pilecki był. Dlatego, że w naszych umysłach jest taki obraz Pileckiego jako żołnierza. Pilecki kojarzy nam się właśnie jako bohater, człowiek w mundurze, który całe swoje życie poświęcił armii.
13: I on był wojskiem zafascynowany.
14: Tak, to jest jak najbardziej słuszna uwaga, która dopełnia właśnie ten obraz, o którym powiedzieliśmy. Natomiast Witold Pilecki, myślę, że to jest rzecz niewątpliwie istotna podkreślenia, miał wiele twarzy. I te twarze Witolda Pileckiego pozornie ze sobą nie współgrają, natomiast w momencie, w którym zagłębimy się w jego życiorys, w jego wartości, które wyznawał, możemy dostrzec ich wewnętrzną kompatybilność. I właśnie jedna z tych twarzy, o innych mam nadzieję, że powiemy w dalszej części rozmowy, dotyczy właśnie Pileckiego jako człowieka oddanego społeczności, lokalnej społeczności, jako modernizatora. No i właśnie to pytanie, które pani zadała, jest dlatego bardzo ważne, no bo odsłania właśnie tą twarz Witolda Pileckiego jako człowieka, który zaangażował się w rozwój swojego gospodarstwa rolnego, które objął w 1926 roku i na którym, i to bardzo ważne podkreślenie, z sukcesami gospodarzył aż do momentu wybuchu II wojny światowej, pomimo bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej Polski, zwłaszcza po wybuchu wielkiego kryzysu.
13: Ten jego majątek, który przejął w Sukurczach, też był w kiepskim stanie, był mocno zadłużony, więc to nie był taki łatwy start.
14: Tak, i to jest właśnie też rzecz, która dużo nam mówi o motywacji Pileckiego, no bo Pilecki postawił sobie za punkt honoru odnowienia tego majątku i z zachęciami szła także konkretna praca. I to jest też bardzo ważne, że to była praca oczywiście taka fizyczna, no bo Witold był z nią za pan brat, natomiast także była to praca intelektualna. Znaczy, Witold Pilecki po pierwsze doskonalił swoją wiedzę rolniczą, po drugie też tą wiedzą rolniczą dzielił się z lokalnymi rolnikami. Stał się, można powiedzieć, takim autorytetem dla lokalnych gospodarzy, którzy na początku z pewną nieufnością patrzyli na nowinki, które wprowadzał, ale tutaj pozytywny przykład przemówił im do, żebyś unaocznił, że ten kierunek jest jak najbardziej pożądany, no i faktycznie na podstawie tego sami zaczęli je stosować na swoich gospodarstwach. Tak więc może powiedzieć, że ten modernizator Pilecki, właśnie jakby modernizował ten podupadły majątek dla siebie, ale także był otwarty dla szerszej społeczności i wydaje mi się, że to jest też jeden z punktów, który gdzieś tam będzie się w tej jego biografii przewijał na poszczególnych etapach i który też jest dla nas bardzo ważnym punktem zaczepienia, o którym chciałbym, żebyśmy potem pomówili. Na razie tutaj urwę, żeby tego wątku za mocno nie eksponować, bo on jest interesujący do późniejszego dokończenia.
13: Czyli Witold Pilecki w okresie międzywojnia dźwiga rodzinną schedę z ruiny, zakłada rodzinę, bo w 1929 roku poznał Marię Ostrowską, młodą nauczycielkę miejscowej szkoły, z którą w 1931 roku zawarł związek małżeński, zamieszkali w Sukurczach, urodził im się najpierw syn, potem córka, więc rodzina, jasna sprawa, szeroka praca społeczna, kółko rolnicze, był też założycielem mleczarni i jej prezesem, ale też znajdował czas na działalność artystyczną, bo to jest pewnie kolejna twarz Witolda Pileckiego. On pisał wiersze, malował. Do dziś w kościele parafialnym w Krupie wiszą dwa obrazy pędzla Pileckiego. Zresztą on w 1922 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie imienia Stefana Batorego jako nadzwyczajny słuchacz Wydziału Sztuk Pięknych. Brak środków utrzymania, ciężka choroba ojca, zadłużenie właśnie tego rodzinnego majątku sprawiły, że tych studiów nie dokończył.
15: skończył i musiał podjąć pracę zarobkową, ale jak rozumiem, talenty i pasja zostały.
14: Tak. Też ta sytuacja Pileckiego była w pewnym sensie charakterystyczna dla studentów przez cały okres II RP, bo wiem, no, o czym warto pamiętać, studia w tym czasie były płatne. I osoby z rodzin niemajętnych, a rodzina Pileckiego do takich należała, z trudem mogły pozwolić na wysłanie właśnie potomstwa na uczelnię. Muszę to powiedzieć, Pilecki uważam, że poetą był średnim, natomiast ta jego poetycka część duszy, no po pierwsze też nam jednak coś o nim mówi, tak? Że on, może mu to do końca nie wychodziło.
15: Ale były potrzeby wyższe.
14: Tak, ale właśnie potrzebował tego, żeby właśnie czuć się kompletnym. To była potrzeba.
15: Twórcą.
14: Tak. Druga sprawa jest taka, że te jego potrzeby artystyczne budowały jego wrażliwość. To jest też rzecz, która nam wydaje się być nie do końca kompatybilna z tym obrazem Pileckiego w mundurze, który właśnie...
15: Tego herosa, który dobrowolnie udaje się do Auschwitz, czyli do piekła, tak, żeby tam zorganizować konspirację, potem zamordowanego w bestialski sposób w katowniach komunistycznych.
14: Mhm, tak, i do tego jeszcze, to jest bardzo istotne, karnego żołnierza, który wykonuje rozkazy, no bo to jest cecha niezbędna w formacjach mundurowych. I tutaj nielicznymi wyjątkami, o których potem jeszcze powiem, natomiast Pilecki niewątpliwie był człowiekiem zdyscyplinowanym pod tym względem. Natomiast właśnie ta wrażliwość, o której wspomniałem, ona budowała jego niezwykłość, dlatego że to była cecha, która otwierała go na innych ludzi. No i właśnie raporty Pileckiego są dowodem na taki właśnie gest humanistyczny Pileckiego. Tam jest bardzo dużo ciekawych takich jego spostrzeżeń na temat natury ludzkiej, tego, co dzieje się z człowiekiem w ekstremalnych warunkach, ale także, i to myślę, że to jest bardzo ważne dla dyskusji, które teraz prowadzimy w XXI wieku, Witold Pilecki był bardzo wrażliwy na los zwierząt.

0: protestu, który toczył się w komunistycznej Polsce, jednym z zarzutów, który Urząd Bezpieczeństwa sformułował wobec Pileckiego, była domniemana chęć przeprowadzenia zamachu na funkcjonariuszy bezpieki. To było oczywiście, to był zarzut, który był wymyślony, natomiast on miał jakby podbudować całą tą narrację, którą władze zamierzały wokół Pileckiego stworzyć. I Pilecki właśnie odpisał do pułkownika Różyńskiego, który nadzorował wówczas śledztwo, że po Auschwitz nie potrafiłby zabić człowieka. I myślę, że to jest jakby też taka myśl, która powinna z nami zostać i która jednocześnie mówi nam właśnie o tym, jakim człowiekiem Witold Pilecki był.
1: Chciałabym na chwilkę zatrzymać się przy tej fascynacji wojskiem, bo na wieść oczywiście o wojnie polsko-bolszewickiej on wstąpił w szeregi wojska, walczył najpierw pod komendą rotmistrza Dąbrowskiego, potem był skierowany do oddziałów generała Żeligowskiego, ale w okresie międzywojnia, kiedy właśnie no, gospodarzył, założył rodzinę, zajmował się wieloma innymi sprawami, to wojska z oczu nie tracił, bo odbył na przykład praktykę w 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich. W późniejszych latach, bo to było w roku 25, prawie corocznie uczestniczył w ćwiczeniach rezerwy w 26. Pułku Ułanów. Potem od 31. w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Zresztą w 38. roku dostał też Srebrny Krzyż Zasługi za swoje dotychczasowe dokonania, za pracę społeczną, zaangażowanie społeczne. Czy ta potrzeba kontaktu z wojskiem była motywowana myślą patriotyczną, wojskowa służba Polsce, czy to była fascynacja mężczyzny wojskiem, tak? Mali chłopcy lubią się bawić w żołnierzy, a potem im czasem zostaje.
0: Myślę, że paradoksalnie te dwie rzeczy, jak już mówiłem o tych takich sprzecznych twarzach Witolda Pileckiego, no to w tym przypadku również można znaleźć tego typu nici. No po pierwsze, Witold Pilecki faktycznie mundur lubił. Najpierw był to mundur harcerski, potem był to mundur właśnie Wojska Polskiego i patrzył na służbę wojskową właśnie jako na jeden z wymiarów obowiązków obywatelskich wobec państwa i wspólnoty. To brzmi bardzo górnolotnie, natomiast myślę, że w przypadku Pileckiego jest to kolejny dowód na to, że on potrafił przekuć rzeczy abstrakcyjne, które gdzieś tam towarzyszą w trakcie życia, my to wielokrotnie słyszymy, ale potem z wykonaniem tego w życiu codziennym
1: imponderabilia na
0: bywa.
1: Praktykę. To tak. Chce pan powiedzieć?
0: Tak. A Pilecki właśnie czuł się blisko określonych wartości ogólnoludzkich, ale także właśnie ważnych dla społeczeństwa.
1: I jak rozumiem, czuł się w obowiązku, żeby co roku ćwiczyć.
0: Tak, bo to był w jego mniemaniu sposób na podniesienie swoich kompetencji wojskowych. Zresztą to jest też bardzo ważna rzecz. Witold Pilecki był człowiekiem niezwykle skromnym. Jak spojrzymy na jego doświadczenie wojskowe, no to ono niewątpliwie bazowało na uczestnictwie właśnie w wojnie z bolszewikami, potem jeszcze były starcia z Litwinami. Natomiast jemu brakowało takiego formalnego wyszkolenia wojskowego i jego zwierzchnicy już potem w okresie II RP mu to wytykali. Właśnie ten kurs, o którym pani wspomniała, miał na celu między innymi właśnie podszkolenie się w tym zakresie. Więc można powiedzieć, że Pilecki był człowiekiem samokrytycznym, który się nie obrażał, który potrafił gdzieś, właśnie to jest też bardzo ważne, schować siebie i swoje ego po to, żeby na danym jakimś odcinku pracować lepiej, czy też może być bardziej pożytecznym dla jakiejś wyższej sprawy. Kolejny przykład właśnie tego typu rozumowania widzimy już w okresie II wojny światowej, kiedy powstaje Tajna Armia Polska,
1: Pilecki.
0: Tak, w której właśnie był początkowo szefem sztabu i której właśnie szef Jan Włodarkiewicz, można powiedzieć, to był bardzo zdolny oficer, natomiast mający bardzo duże ambicje osobiste. I Pilecki tą wadę dostrzegał i usiłował właśnie swojego zwierzchnika korygować, wskazując właśnie też na to, że to jest właśnie tego typu sytuacja, w której takie drobne przywary osobowościowe nie powinny mieć wpływu na jakieś ważniejsze zagadnienia.
1: To od razu dopytam, bo między nimi był dość poważny spór, bo mamy tę tajną armię polską. Działają też inne

0: organizacje wojskowe, tak, już pod okupacją niemiecką. Najstarszą jest Związek Walki Zbrojnej. Pierwotnie była to Służba Zwycięstwu Polski. W pewnym momencie stoi Włodarkiewicz przed taką decyzją, czy się połączyć z Związkiem Walki Zbrojnej, i Włodarkiewicz jest temu przeciwny. Rozumiem, że tutaj są te względy ambicjonalne. Być, że tak powiem, szefem Tajnej Armii Polskiej, czyli samodzielnej organizacji, jest przyjemniej niż być częścią składową jakiejś większej całości, no i stracić to przywództwo. Natomiast Pilecki był za tym, żeby jednak się łączyć, tak, żeby grupować siły. O to chciałabym zapytać i o to, czy to Włodarkiewicz w ramach jakiejś zemsty stał za tym, że Pilecki do Auschwitz trafił. To była jego dobrowolna decyzja, bo takiego rozkazu chyba nikomu wydać się nie można, ale Włodarkiewicz go polecił. Ale ja dziękuję za takie polecenie. Mhm.
1: Myślę, że relacja pomiędzy Pileckim a Włodarkiewiczem była dość skomplikowana. To znaczy oni się znali jeszcze z okresu przed wybuchem II wojny światowej, ufali sobie wzajemnie. I zresztą pozycja Pileckiego w Tajnej Armii Polskiej pokazuje, że ta relacja pomimo różnych animozji jednak bazowała na właśnie wzajemnym zaufaniu. I jakby patrząc na całokształt tego, co poprzedzało decyzję Pileckiego o tym, żeby udać się do Auschwitz, nie wydaje mi się, że moglibyśmy tu powiedzieć o sytuacji, w której właśnie on został w jakikolwiek sposób zewnętrznie zmuszony. Bo tu trzeba spojrzeć na kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że mówimy o formacji mundurowej, zbrojnej. Więc z oczywistych względów nie można jakby samemu podjąć jakiejś decyzji, tylko trzeba dostać z góry rozkaz. Wiemy też, że pomysł zinfiltrowania Auschwitz, który pojawił się na wiosnę 1940 roku.
0: Bo niewiele wtedy o Auschwitz wiedziano.
1: Tak. To był obóz, który był owiany tajemnicą i też jakby wyobrażenia na jego temat były różne, no bo nie wiedziano tak naprawdę, czego się spodziewać na miejscu. Wiedziano tylko, że są grupy aresztowanych właśnie ludzi, które trafiają tam i przepadają bez śladu. I ten pomysł właśnie pojawił się zarówno w dowództwie ZWZ, jak i także był jakby inicjatywą Pileckiego. Więc jakby te dwa kierunki zetnęły się ze sobą i faktycznie Jan Włodarkiewicz użył tego argumentu w rozmowach, które miały dotyczyć także akcji połączenia etapu z ZWZ, że on zna właśnie człowieka, który mógłby temu podołać. Tym człowiekiem był oczywiście Witold Pilecki i jakby to jest bardzo istotne także dlatego, że to polecenie nie miało na celu pozbycie się Pileckiego z Warszawy, no bo znowuż, jakby jak wspomniałem, ta relacja, ona, to nie było coś, co trwało tylko i wyłącznie kilka miesięcy w konspiracji, ona była troszkę głębsza, natomiast ona też, to polecenie bazowało na znajomości Pileckiego, jego przymiotów, no bo to był człowiek bardzo opanowany, obdarzony zimną krwią, też taki bardzo dobrze radzący sobie w sytuacji, w której trzeba było podjąć decyzję, jakieś ryzyko, a także taki, który wydawał się być i taki był sprawdzony.
0: Czyli uważa pan, że Włodarkiewicz polecił Pileckiego dlatego, że go cenił, a nie dlatego, że miał do niego żal czy pretensje?
1: Tak. Aczkolwiek jakby tutaj jest ten słynny cytat, że w sierpniu 1940 roku Włodarkiewicz miał powiedzieć do Pileckiego po jednej z łapanych, że ominęła cię taka świetna okazja, żeby dostać się do Auschwitz, co można powiedzieć było takim trochę złośliwym przytykiem, tak? Natomiast to trzeba jasno powiedzieć, sama decyzja o tym, żeby podjąć się tej trudnej misji, była autonomiczną decyzją Pileckiego. On nie został w żaden sposób do tego przymuszony, nie było tak, że otrzymał rozkaz i powiedział, dobrze, to ja to muszę zrobić,
0: trzeba
1: chociaż nie chcę.
0: Trzeba było wystąpić na ochotnika.
1: Tak, to jest, wie pani co, to jest jakby coś, co bo znajduję, to jest takie moje skojarzenie, ono być może jest bardzo daleko idące, ale pozwolę sobie się nim podzielić. W kulturze chrześcijańskiej jest ten obraz Chrystusa, który modli się przed ukrzyżowaniem i jakby rozmawia z Bogiem, czy on musi się podjąć tego zadania, czy nie. No i jakby dociera to do niego, że nie ma innego wyjścia. I wydaje mi się, że per analogiam troszkę to jest taka sytuacja jak z Pileckim. Znaczy on sobie po prostu, czyli kto, jeśli nie on, tak? I dlatego potem właśnie te słynne słowa zamelduj, gdzie trzeba, że rozkaz wykonałem. No właśnie, świadczyły o tym, że to wszystko się działo w pewnej strukturze wojskowej, ale jednak właśnie tutaj ta wola i inicjatywa Pileckiego, żeby tak się właśnie stało, bo to on to musi zrobić, no była tutaj nadrzędna.
0: Te słowa skierował do swojej szwagierki, u której spędził noc, ponieważ było wiadomo, że Niemcy zorganizują tam łapankę. Dozorca dwa razy pukał do tego mieszkania i ostrzegał, że Niemcy są coraz bliżej. Ale Pilecki założył kurtkę i czekał po prostu na tych Niemców, a kiedy go wyprowadzali, to właśnie miał powiedzieć do szwagierki: zamelduj, że rozkaz wykonałem. Doktor Bartłomiej Kapica jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
25: Skoda. Reklama.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim Państwa gościem jest dr Bartłomiej Kapica z Instytutu Pileckiego. Raz jeszcze dzień dobry, panie doktorze. A rozmawiamy o Witoldzie Pileckim. Za obozowymi drutami spędził 947 dni. Dostał się do Auschwitz w łapance pod nazwiskiem Tomasza Serafińskiego. Był więźniem numer 4859. Rozumiem, że kiedy wszedł do obozu, to przeżył szok, tak jak każdy, kto tam trafiał.
1: Tak, i tu jest taka opowieść, którą Witold pozostawił w swoim raporcie, która bardzo dużo nam mówi, jak wyglądały te pierwsze chwile po przybyciu więźnia do obozu, a mianowicie użył takiego sformułowania, że kiedy otworzyły się drzwi od pociągu towarowego, to zostały rozbite wszystkie dotychczasowe pojęcia, którymi on operował jako człowiek, że ten świat, do którego wstąpił, opierał się na antytezie tego, w czym on i generalnie dotychczasowa cywilizacja funkcjonowała.
0: W czym ludzkość funkcjonowała do tego momentu, tak?
1: Tak. I jakby ten opis tych jego pierwszych minut, bo to też jest, wydaje mi się, bardzo ważna rzecz, że raport opisuje, czy oba raporty opisują cały okres pobytu Pileckiego w obozie, natomiast te pierwsze minuty są bardzo szczegółowo opisane, tak, że jakby widać, że po pierwsze wyryło mu się to bardzo mocno w pamięci, a po drugie uznał, że to jest na tyle ważne, że to właśnie w tak szczegółowy sposób trzeba opisać, żeby czytelnik był w stanie zrozumieć ten świat, do którego Witold wkraczał, bo to, wydaje mi się, też jest bardzo ciekawa kwestia, że Witold tam w tych raportach zarzeka się, że on będzie bardzo rzeczowy, będzie pisał bardzo takim oschłym i konkretnym językiem, tylko po to, żeby nikt mu nie zarzucił, że on cokolwiek mógł tam przeinaczyć albo dodać od siebie. I faktycznie te raporty są takie bardzo, powiedzielibyśmy, miejscami skoncentrowane na detalach, które widać, że są bardzo ważne dla odbiorcy, którym w jego założeniu była Komenda Główna Armii Krajowej. Aczkolwiek też tam są te momenty, o których wspomniałem, takie nawiązujące do myśli na temat ludzkości, człowieka i jego miejsca na świecie. Natomiast jakby w założeniu Witolda ten taki suchy, sprawozdawczy język miał im nadać autentyzmu.
0: Chciał wyprać z emocji.
1: Tak, tak. No bo właśnie uznał, że w momencie, w którym on by chciał to opisać w taki sposób bardziej plastyczny, to ktoś może powiedzieć, że on tutaj to przeinacza, że to tak nie do końca było, że być może coś dodał u siebie. No i to jest właśnie taki trochę paradoks, jak zestawimy raporty Pileckiego chociażby z twórczością Primo Leviego. No to Primo Levi jest właśnie znany z tego, że taki bardzo plastyczny sposób opisał właśnie funkcjonowanie człowieka w rzeczywistości obozowej i tam takich właśnie detali, kto co zrobił danego dnia, za dużo nie ma. Za to tego typu informacje są u Pileckiego i wydaje mi się, że gdyby Witold próbował właśnie naśladować ten styl Primo Levego, to raczej by nie doszedł do takiego poziomu i byśmy mogli powiedzieć, że nie wykorzystał, czyli nie do końca jakby opisał to, co mógł opisać, no bo właśnie takich talentów nie miał. Natomiast właśnie to, że tam jest tak dużo takich właśnie suchych informacji i szczegółów, powoduje, że te raporty mają jeszcze większą moc, no bo właśnie nikt w taki sposób w światowej literaturze rzeczywistości obozowej nie opisywał i dlatego właśnie raporty są kompatybilne z twórczością osób, które właśnie miały trochę inny sposób podejścia do tego tematu.
0: Po prostu było to inne spojrzenie.
1: Tak.
0: Spośród inne. Wielu spojrzeń na obozowe życie.
1: Tak. I zresztą takie spojrzenie, które no właśnie jest przez to, że ono właśnie jest rozłożone na dwa raporty, bo przypomnijmy, że pierwszy powstał w roku 1943, już bezpośrednio po tym, jak Witold Pilecki z obozu uciekł, a drugi jest produktem roku 1945, powstał we Włoszech, czyli już po zakończeniu II wojny światowej, ale zanim Witold Pilecki udał się na terytorium Polski z misją właśnie zleconą przez generała Andersa, no to właśnie te raporty bardzo dobrze siebie uzupełniają i należy je czytać razem.
0: To może zapytam o coś takiego, skoro wspomniał pan Andersa. Dlaczego zdecydował się uciec z obozu, kiedy otrzymał informację, że Niemcy odkryli konspirację, że są na jego tropie? A dlaczego nie zdecydował się uciec z Polski, kiedy też otrzymał informację od Andersa, że komuniści są na jego tropie i że jego życie jest zagrożone?
1: No myślę, że odpowiedź na to pytanie kryje się w osobowości Witolda. Nade wszystko, i wydaje mi się, że możemy tutaj Witoldowi wierzyć, on opisuje, że na tą decyzję o ucieczce z Auschwitz wpłynęło, tak jak pani powiedziała, to, że dotarły do niego informacje, że zagrożony jest dekonspiracją. Druga sprawa jest taka, że ucieczka w tym momencie, czyli kwiecień 1943 roku, nie przyniosłaby represji wymierzonych w innych więźniów, bo przypomnijmy, że od roku 1942 Niemcy nie z powodów humanitarnych, ale z powodu po prostu dbania o siłę roboczą zaprzestali stosowanie represji grupowych za ucieczki, więc wiedział, że jeżeli uda mu się uciec, no to nie naraża swoich kolegów w obozie. I trzecia sprawa, i to jest też no właśnie bardzo istotne, to jest to, że Witold uznał, że jego dalsze możliwości działania w obozie zostały wyczerpane. Bo przypomnijmy, że jednym z powodów, dla których Witold Pilecki udał się w misję do Auschwitz, no to było no, z jednej strony podtrzymywanie na duchu więźniów, także stworzenie tej sieci.
0: Zorganizowanie konspiracji, tak. I zorientowanie się, co się tam dzieje, przekazanie tych informacji dowództwu.
1: Tak. I to jest bardzo ważne, zorganizowanie w obozie powstania. No i Witold Pilecki w kwietniu 1943 roku miał takie przeświadczenie, że te raporty, które informacje, które on wysyłał za pośrednictwem osób, które z obozu były albo zwalniane, albo uciekały i które dotarły do Warszawy, nie wywołują należytego efektu w Komendzie Głównej AK i że on po prostu sam powinien tam się zameldować i opowiedzieć, jak wygląda rzeczywistość obozowa.
0: Zresztą będzie dowództwo namawiał na to, żeby próbować odbić obóz, tak?
1: Tak, i poniesie tutaj klęskę, tak? Jego argumenty, one były bardzo mocne i potem to jest też taka rzecz, o której Pilecki wspomina jesienią 1943 roku, powiedziano mu, że po wojnie dowiesz się całej prawdy, dlaczego takiej decyzji nie podjęto. Na razie ze względów konspiracyjnych nie możemy ci tego powiedzieć. No i teraz zestawiając tą informację właśnie, czy te wydarzenia z tym, co działo się po wojnie, no to właśnie ta odpowiedź, która tkwi w osobowości Pileckiego, dużo nam właśnie o tym mówi, no bo Witold Pilecki w roku 1946 i 1947 nie decyduje się na ucieczkę.
0: Chociaż namawia go żona do tej ucieczki. Ona sama z dziećmi chce pozostać w Polsce, ale jego namawia, żeby uciekał.
1: Tak. Natomiast Witold mówi, że jeżeli on ucieknie, no to już nikt tej pracy, którą on podejmuje, nie wykona. I druga sprawa jest taka, że on uważał, że i wydaje mi się, że to jest też kwestia, o której powinniśmy pamiętać, że on tak naprawdę działa w granicach prawa. No bo jeżeli my spojrzymy na te informacje, które Witold Pilecki zdobywał, w cudzysłowie, to jest tak zwany biały wywiad, tak? Znaczy, inaczej, mówiąc o tym, że Witold Pilecki działał w granicach prawa, no to oczywiście, ja nie mówię, że on był naiwny i zakładał, że Urząd Bezpieczeństwa nic mu nie zrobi, natomiast jakby to nie było szpiegostwo, tak? Znaczy, czyli ten główny zarzut, który potem został przeciwko niemu postawiony, bowiem te informacje, to były informacje powszechnie dostępne. Program nauczania, tak? Albo jakie są...
0: I te informacje przekazywał na Zachód.
1: Tak. Więc jakby w każdym demokratycznym państwie obywatel, który chce poznać, jaki jest program nauczania w szkole, albo z kim państwo utrzymuje kontakty, z jakim państwem państwo utrzymuje kontakty handlowe, to takie informacje pozyskuje w ciągu kilku minut i nie zatrzymuje nas grupa tajniaków. Natomiast w Polsce komunistycznej, zwłaszcza wobec osób, które były przez władzę postrzegane jako niewygodne, a tu mówimy o żołnierzu drugiego korpusu generała Andersa, no to jakby powodowało to, że znalazł się on na celowniku władz.
0: Czyli uważał, że nikt inny nie będzie mógł podjąć tej pracy i dlatego zaryzykował swoje życie. To teraz zapytam o taką historię, bo zaraz po jego uwięzieniu jego święcimscy przyjaciele zwrócili się do innego współwięźnia, Józefa Cyrankiewicza, ważna osoba, z prośbą o interwencję, ale zamiast odpowiedzi Cyrankiewicz wystosował pismo do przewodniczącego składu sędziowskiego, w którym sugerował, by nie brano pod uwagę działalności Tomasza Serafińskiego w Auschwitz, lecz by rozprawiono się z nim jako wrogiem ludu i Polski Ludowej. To jest dla mnie z kolei pytanie o Cyrankiewicza, o tę twarz Józefa Cyrankiewicza.
1: Właśnie historia tego listu to jest rzecz, która jest niewyjaśniona po dziś dzień, bo trzeba o tym jasno powiedzieć, że w dokumentach procesowych i dokumentach śledztwa nie ma śladu po tym liście. Informacje na ten temat znamy tylko i wyłącznie z relacji, z sali sądowej, więc jakby to jest rzecz, której historyk nie może potwierdzić. Też jest budowana taka trochę czarna legenda Józefa Cyrankiewicza, bo to, kim był Józef Cyrankiewicz, to jakby zostawmy to na boku, bo tu by można było oczywiście całkowicie inną opowieść stworzyć. Natomiast niewątpliwie wydaje mi się, że wokół właśnie postaci Pileckiego trochę budowana jest właśnie czarna legenda w oparciu nie o dowody, ale raczej o takie przeświadczenia, tak? Sam Pilecki w ogóle wiedział, że Cyrankiewicz w tamtym czasie, który już piął się po szczeblach władzy, był także więźniem Auschwitz. I co ciekawe, on o tym pisał, że on jakby jego kojarzy, to był rok 46, jeżeli dobrze pamiętam, że Cyrankiewicza kojarzy, ale nigdy go nie spotkał w Auschwitz. I to jest bardzo ważna informacja, no bo jakby jest budowana taka trochę hipoteza, że Cyrankiewiczowi zależało na śmierci Pileckiego po to, żeby zabić prawdziwego bohatera i zbudować swoją
0: legendę,
1: tak. I że Pilecki miał posiadać jakieś informacje, które miały
0: kompromitować
1: Cyrankiewicza, więc my jako historycy nie możemy powiedzieć, że tego typu informacje były. Józef Cyrankiewicz w PRL, a Józef Cyrankiewicz do roku 45, zwłaszcza w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, to są, można powiedzieć, dwie różne osoby w sensie zachowania. Niewątpliwie rola Cyrankiewicza w Auschwitz była rolą, no, po prostu człowieka zaangażowanego w ruch oporu. I więc jakby to wydaje mi się, że to jest taki trochę rodzaj może nie prezentyzmu, no bo nie rzutujemy osoby, czy jego działalności osoby, która teraz żyje, na historię, natomiast takiego trochę patrzenia właśnie na działalność Cyrankiewicza w trakcie wojny przez pryzmat tego, co on zrobił w PRL-u, łącznie z tą ręką, którą zamierzał odrąbać poznańskim robotnikom w 56 roku. Tak więc wydaje mi się, że jakby to są takie supozycje, które gdzieś tam właśnie budują tą osobę, czy osobę Cyrankiewicza w kontrze do do Pileckiego, które troszkę za daleko idą i nie bazują na materiale źródłowym.
0: Czy Pilecki był dla komunistycznej władzy niebezpieczny? Czy był uważany za kogoś groźnego, niebezpiecznego, kogo należy fizycznie wyeliminować? I tak się właśnie stało, bo oskarżyciel zażądał dla oskarżonych, bo przecież Pilecki nie był jedynym oskarżonym w tym procesie, kary śmierci.
1: Tak, to znaczy na Pileckim niewątpliwie ciążył zarzut ciężki, czyli przynależność do drugiego korpusu generała Andersa. Także to, że Pilecki te informacje, o których powiedzieliśmy, przekazywał na Zachód w oparciu o siatkę swoich współpracowników. Chociaż siatka brzmi właśnie znowu bardzo oficjalnie, to były po prostu osoby, którym Pilecki ufał, z którymi, które znał. Więc to jakby system komunistyczny bazował na tym, że władza miała kontrolę nad przepływem informacji. Więc mamy tutaj kanał informacji, do tego jeszcze takich, które wymykają się na Zachód, który nie podlega nadzorowi ze strony władzy komunistycznej. I to już są tak naprawdę dwa powody, dla których Pilecki trafił właśnie na celownik władz i był właśnie dla nich niewygodny. Aczkolwiek tutaj też trzeba o tym powiedzieć, że potem już po egzekucji Pileckiego władze rozpostarły taką zasłonę milczenia, czy też może użyły damnatio memoria, czyli takiego działania, żeby całą pamięć o Pileckim wymazać. I faktycznie jakby te informacje, które były na jego temat aż do roku 89, no to one były w tych pierwszych latach w ogóle nie istniały. Po roku 56 odwiedź, to jest bardzo ważnym okresem, zaczęły się powoli pojawiać, najpierw mówimy o pseudonimie Tomek, tam jest taki bardzo ważny list, który był napisany w jesienią 56 roku do czasopisma Stronnictwo Demokratycznego. Tutaj słuchaczom, tym, którzy PRL-u nie znają, czy też nie żyli, no to trzeba powiedzieć, że to była taka partia satelicka PZPR, tak, która w tamtym czasie mogły się ukazywać takie rzeczy, które w prasie partyjnej, komunistycznej nie do końca. No i tam jest właśnie taki list do redakcji, gdzie właśnie na kanwie rozmowy z Kazimierzem Moczarskim jedna z czytelniczek pisze, że bardzo dziękuję za przypomnienie pamięci o świętej pamięci Tomku, którego rola w Auschwitz była wspaniała, a o którym my nic tak naprawdę nie wiemy. W domyśle, no bo jest embargo informacyjne na ten temat. I tutaj bardzo ważną datą są lata 70., kiedy ukazuje się ta książka Sześć twarzy odwagi brytyjskiego historyka Michaela Foota, gdzie on właśnie pisze o najodważniejszych osobach w trakcie okupacji w Europie. I jedną z tych osób jest właśnie Witold Pilecki. No i to powoduje właśnie taki wzrost zainteresowania, który też koreluje z tym, że powstała książka Józefa Garnińskiego, takiego polskiego właśnie historyka, potem już po wojnie na emigracji, który właśnie opisał opór w Auschwitz, no i też on tam bardzo już, tam, można powiedzieć, bardzo dobrze, kompetentnie opisał rolę Pileckiego, więc te informacje z Zachodu troszkę, można powiedzieć, przenikają też tutaj do Polski. No i mamy lato 1980 roku, to jest taka instrukcja cenzury z lipca bodajże, czyli miesiąc przed powstaniem Solidarności, gdzie jest wprost napisane, że wszelkie informacje na temat Pileckiego, których jest coraz więcej, podlegają szczególnemu nadzorowi i muszą być konsultowane. I można powiedzieć, że wykładnia, w największym skrócie była taka, że można pisać o Pileckim w Auschwitz, natomiast nie wolno pisać o tym, co się działo po roku 45.
0: Pewnie to, co się działo przed Auschwitz, też się władzy komunistycznej nie podobało. To znaczy walka z okupantem niemieckim powinna się podobać, ale jak wiemy, armia podziemna, no to już może niekoniecznie. W 48 roku, 15 marca, w samo południe ogłoszono wyrok. Pilecki, Szelongowska, Płużański zostali skazani na karę śmierci. Potem doszło do zamiany kary śmierci Szelongowskiej na dożywocie. Także takie zmiany dokonano Płużańskiemu. W uzasadnieniu wyroku sąd wojskowy podał, dopuścili się najcięższej zbrodni stanu i zdrady narodu. Cechowało ich wyjątkowe napięcie złej woli, przejawiali nienawiść do Polski Ludowej i reform społecznych, zaprzedali się obcemu wywiadowi i wykazali szczególną gorliwość w akcji szpiegowskiej. Dlaczego Pileckiemu nie zamieniono tej kary z kary śmierci na dożywocie? Było też skierowanie prośby o ułaskawienie do prezydenta Bieruta przez obrońcę, przez przyjaciół z Auschwitz i przez żonę Marię.
1: Wydaje się, że głównym argumentem, który powodował, który spowodował, że właśnie nie
0: ułaskawiono,
1: że doszło do egzekucji, było to, że uznano Pileckiego za pierwsze głowę tej siatki szpiegowskiej w cudzysłowie, a po drugie musimy o tym pamiętać, że proces był nagłaśniany w ówczesnych mediach poddanych kontroli partii komunistycznej, był relacjonowany, opisywany był językiem czysto stalinowskim, chociaż mówimy przecież jeszcze o wiośnie 1948 roku, czyli formalnie jeszcze przed tym, co potem w historii można powiedzieć, można nazwać początkiem okresu stalinizmu. I w związku z tym głowa całej tej, no, w cudzysłowie, operacji szpiegowskiej musiała ponieść należytą karę. Cała ta konstrukcja narracyjna, którą władze zbudowały wokół procesu, nie miałaby sensu, gdyby nie to, że główny oskarżony ponosi zasłużoną karę za swoją niecną działalność. I co ciekawe, to jest kwestia, o której warto wspomnieć w wyroku sądowym, który opisuje uzasadnienie, dlaczego Pilecki został uznany winnym i potem też uzasadnia, dlaczego właśnie ta kara śmierci powinna go dotknąć. Jest taki ustęp wykreślony odręcznie, że jakby tą karę trzeba wykonać pomimo jego chwalebnego okresu w trakcie okupacji niemieckiej, pobyt w Auschwitz. To jest wykreślone, żeby, broń Boże, tego
0: nie wspominać.
1: Tak, nie wspominać, nie odczytać tego na sali sądowej.
0: Kiedy zapowiadałam naszą audycję, to mówiłam o tym, że mam takie wrażenie, że największych czynów takich heroicznych, bohaterskich zwykle w historii dokonują ci ludzie, którzy zanim dojdzie do tej godziny próby, to nie chodzą, nie opowiadają, jacy to z nich patrioci.
1: No myślę, że postać Pileckiego pokazuje nam, że tym, co faktycznie powoduje, że człowiek ten okres próby
0: przechodzi zwycięstwo.
1: Przechodzi zwycięstwo i jest pozytywnie weryfikowany, jest po pierwsze bardzo jasny system wartości i to też jakby pokazują różne historie ludzkie w okresach właśnie rządów totalitarnych. I to niezależnie od tego, czy mówimy o wartościach, które wypływają z kultury i wiary chrześcijańskiej, czy mówimy o wartościach socjalistycznych, po prostu w momencie, w którym to są rzeczy, które są ugruntowane w światopoglądzie, które odwołuje się do godności człowieka, do godności ludzkiej i dana osoba podąża za tymi wskazaniami i nie próbuje ich jakoś relatywizować, no to jest w stanie potem dokonać czynów, które wydają nam się właśnie, no bo takie są, heroiczne. Warto też wspomnieć o tym, że Pilecki, na propos tego, co pani powiedziała, w jednym z raportów napisał coś takiego, że dopiero warunki obozowe spowodowały, że osoby z różnych stron barykady politycznej, i to jest też bardzo istotne, że Pilecki potrafił współpracować Auschwitz zarówno z Janem Mosdorfem, czyli nacjonalistą, jak i z Dubois, czyli z socjalistą. I dopiero właśnie te ekstremalne warunki obozowe spowodowały, że ci ludzie potrafią ze sobą współpracować i skupić się na większym celu, że potrafią odsunąć gdzieś na bok swoje ambicje, właśnie takie różne deklaracje, które często...
0: Światopogląd,
1: które właśnie deklaracje, które nie zawsze znajdują potwierdzenie w czynach, więc myślę, że to też jest jakby taka kwestia, o której musimy wszyscy pamiętać, że owszem, jakby to, jak się sami określamy, jak sami siebie chcemy widzieć, to jest oczywiście bardzo ważne, natomiast niewątpliwie jakby spójność czynów z przekonaniami jest czymś, co buduje nas właśnie jako ludzi. No i Witold Pilecki niewątpliwie dowiódł prawdziwości tego stwierdzenia.
0: Doktor Bartłomiej Kapica był z nami, historyk Instytut Pileckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To była audycja Powrót do przeszłości. Wydawał ją Maciej Stępurski. Rozmawiała Karolina Lewicka. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Audi Q5.
2: Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Gabinet masażu, słucham.
27: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
27: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
27: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
26: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
28: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
28: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
28: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
29: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
30: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
29: TravistoFast i Travisto.
30: Aflofarm.
31: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
32: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
33: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
32: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
33: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
34: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
35: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
36: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
35: Brzmi dobrze.
36: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
37: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
38: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
39: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
40: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
41: Że to tak dla mnie?
40: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Polscy dyplomaci i prezydent z wizytą w USA. Tematem rozmów będzie m.in. amerykańska baza w Polsce. Kierowcy ze smutkiem patrzą na stacje paliw. Ceny niestety jeszcze bardziej uderzą w nasze portfele. Tatry szukają sposobów na wyzwania, jakie postawiły przed nimi rekordowe ilości turystów. Minuta po 18:00, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Dochodzą do nas niepokojące sygnały, że prawica wypuszcza emisariuszy, którzy będą chcieli rozmawiać z republikanami o opóźnieniu procesu budowy bazy amerykańskiej w Polsce. Powodem ma być kalendarz wyborczy i to, by rząd nie miał sukcesów. Mówił o tym w wyborach w toku wiceszef kancelarii premiera. Inicjatywa dotycząca amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce była tematem spotkania prezydenta, szefa MON, przedstawicieli wojska i BBN. Po wczorajszym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim padła deklaracja o zgodności w tej kwestii. Ale na rolę rządu zwraca uwagę poseł koalicji Adrian Witczak.
1: Za dalsze etapy inwestycyjne, jak również zapotrzebowanie, jeśli idzie o środki, odpowiada rząd. Dlatego to powinno być w porozumieniu również z prezydentem. My taką otwartość jasno deklarowaliśmy i będziemy to konsekwentnie realizować tak, aby jak najszybciej żołnierze amerykańscy znaleźli się na terenie naszego kraju, dlatego że obecność bazy amerykańskiej na terenie naszego kraju to również nasze bezpieczeństwo.
0: Prezydent Donald Trump zapowiedział, że lokalizacja amerykańskiej bazy w Polsce będzie znana wkrótce. Temat amerykańskiej bazy Karol Nawrocki poruszy również w Nowym Jorku. Prezydent wylądował dziś w USA, a jego wizyta jest związana z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nawrocki ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. Do Stanów Zjednoczonych wybiera się również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w blisko 30 spotkaniach w różnych formatach. Resort zaznaczył w komunikacie, że podczas nadchodzących spotkań szef MSZ przedstawi polskie stanowisko wobec najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz przyszłości współpracy wielostronnej. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw. Na razie, zwłaszcza w przypadku benzyny, stacje robią co mogą i schodzą z marsz, żeby zostawić cenę 7,99. Ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
3: Będzie to 10 zł?
2: Musiałaby się nadal ta eskalacja na Bliskim Wschodzie potęgować. Musielibyśmy widzieć kolejne, czy to trafiane tankowce, czy wyłączane rafinerie. Aczkolwiek, no niestety już teraz tego scenariusza wykluczać nie możemy.
0: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejnych nawet kilkanaście groszy. Przedstawiciele władz, wojska i rodzin pomordowanych odsłonili symboliczną mogiłę poświęconą ofiarom zbrodni wołyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele garnizonowym. Następnie zgromadzeni udali się na cmentarz komunalny przy ulicy Białej, gdzie w symbolicznej mogile złożyli urnę z ziemią ze wsi Ostrówek i Wola Ostrowiecka. Miejscowości te zostały zniszczone przez ukraińskich nacjonalistów latem 1943 roku. Zastępca prezesa IPN, dr habilitowany Karol Polejowski, powiedział podczas uroczystości, że zadaniem państwa jest odnalezienie szczątków ofiar i ich pochowanie. Zadeklarował, że instytut będzie prowadził dalsze poszukiwania szczątków Polaków w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej, aż odnajdzie wszystkie ofiary. TPN szuka nowych sposobów zarządzania ruchem turystycznym w górach. W minione wakacje padł rekord wszechczasów. Po szlakach wędrowało ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów. Nigdy w lipcu i sierpniu nie było ich tak wielu jak w tym roku. Tłumy to ogromne wyzwanie z punktu widzenia ochrony przyrody. Po opublikowaniu wakacyjnych statystyk wejść do TPN powróciła dyskusja na temat ograniczenia liczby turystów wpuszczanych na teren parku. Sceptycznie do wprowadzenia limitów wejść w Tatry nastawiony jest dyrektor TPN Szymon Zlobrowski.
4: Trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
0: Na pewno konieczne jest rozwiązanie problemu odchodów, uważa profesor Jerzy Szwagrzyk z Rady Naukowej TPN.
5: To jest chyba najpoważniejszy problem. Toalety przy schroniskach są takie same mniej więcej jak były 20 lat temu, a liczba ludzi się podwoiła.
0: Tatrzańską faunę i florę dość dobrze chroni na razie zakaz poruszania się poza szlakami. znakami i zakaz nocnych wędrówek, dodaje naukowiec. Łączna długość znakowanych szlaków w Tatrzańskim Parku Narodowym to około 275 km. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Popadać może jedynie nad morzem i na północnym zachodzie. Podobnie będzie również w nocy. Jutro natomiast więcej deszczu, a miejscami także burze.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, zaczynamy kolejny program z cyklu U doktora. Jestem z Państwem do godziny 19, a potem spotykamy się o godzinie 20. Ten program wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Jana Cech. Program jest programem na żywo, co oznacza, że będą Państwo mogli do nas zadzwonić i porozmawiać z osobą, która siedzi vis-a-vis mnie. Zaraz ją przedstawię. 21 września, dosłownie za kilka dni, obchodzimy Światowy Dzień, raz przeczytałam chorobę Alzheimera, ale do mnie bardziej przemawia Dzień Walki z Chorobą Alzheimera. Stąd moje spotkanie z Karoliną Jurgą. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Karolina Jurga już bywała w naszym radiu, policzyłyśmy, że aż 4 razy. Tak. Jest neuropsychologiem, osobą, która wspiera osoby z demencją i ich rodziny. Jest autorką książki, o której tutaj mówiłyśmy kilkakrotnie, Idealny opiekun nie istnieje, i także drugiej, mam tu przed sobą, Diagnoza demencji. Jak przekonać bliskiego, gdy nie chce iść do lekarza. I właśnie dzisiaj chcemy porozmawiać o chorobie Alzheimera. Ale tu się pojawiły dwa słowa. Mhm. Pojawiło się słowo choroba Alzheimera i demencja. Jak się ma jedno do drugiego? To nie jest to samo.
6: To nie jest to samo i bardzo często mylimy te dwa słowa albo utożsamiamy je ze sobą. A różnica jest taka. Do demencji, czyli zespołu objawów, doprowadza jakaś choroba mózgu. I najczęściej jest to choroba Alzheimera. Czyli choroba Alzheimera jest chorobą mózgu, a demencja to jest zespół objawów, do którego doprowadza właśnie ta choroba Alzheimera. I tutaj można porównać to na przykład do takich objawów jak gorączka, kaszel, katar. To są objawy jakiejś choroby, na przykład grypy, czy na przykład jakiejś innej infekcji. Tak? I to są objawy tejże choroby. A demencja to jest zbiór objawów choroby neurodegeneracyjnej mózgu, jaką jest choroba Alzheimera. I jeszcze tylko dodam, że ten zespół objawów to jest na przykład zaburzenie pamięci, mowy, myślenia, uwagi, analizy przyczynowo-skutkowej, czy też funkcji wzrokowo-przestrzennych. Czyli dochodzi do uszkodzenia, zaburzenia tych funkcji i właśnie zaburzenie tych funkcji nazywamy demencją.
3: Czyli jeżeli ktoś ma demencję, to nie znaczy, że ma chorobę Alzheimera.
6: Tak. Jeszcze powiem tylko, że są różne przyczyny, które prowadzą do demencji. Na przykład właśnie otępienie naczyniopochodne, czyli choroby naczyń mózgu, albo choroba ciał Lewiego, która też doprowadza do demencji.
3: A czy to ma duże znaczenie, jeżeli osoba, która ma demencję, i my zdiagnozujemy i diagnoza będzie choroba Alzheimera, albo stwierdzimy, że po prostu jest to demencja tak zwana starcza. Nie wiem, czy mogę tak w ogóle powiedzieć. Lub jest jakiś inny powód, ale też nie możemy, to nie jest choroba, którą po prostu damy lekarstwo i wyleczymy, prawda? Demencja będzie się posuwała. Czy to ma znaczenie dla postępowania z taką osobą? Być może dla podawania jej pewnych leków, którzy mogą proces zatrzymać, tak, prawda? Bo może inne leki się podaje w wypadku choroby Alzheimera lub w wypadku innej choroby, która jest przyczyną demencji.
6: Ja powiem tak, że ma to znaczenie, czyli co jest przyczyną tej demencji, dla chociażby opieki, dla podejścia, dla komunikacji, czyli inaczej troszkę będziemy się komunikować z osobą, która doświadcza, czy żyje z chorobą Alzheimera, a inaczej na przykład z osobą, która choruje na otępienie czołowo-skroniowe. Dlaczego? Bo w chorobie Alzheimera jedną z pierwszych zaburzeń, funkcja, która jest zaburzona, to jest pamięć albo orientacja w miejscu i w czasie. I jeśli jest zaburzona pamięć, inaczej będziemy się z taką osobą komunikować, inaczej będziemy do niej mówić, niż do tej osoby właśnie na przykład z otępieniem czołowo-skroniowym, bo tam pamięć całkiem nieźle działa. Tak, ale na przykład zaczynają się na przykład taka osoba może być agresywna, albo na przykład zaczyna więcej przeklinać, a wcześniej nie, albo zaczyna być drażliwa bardzo szybko, więc inaczej będziemy wtedy podchodzić do takiej osoby. Dlatego ta diagnoza ma naprawdę ogromne znaczenie. Ja często spotykam się z takim zdaniem: po co właściwie dowiadywać się, co to jest? Nie da się wyleczyć. Natomiast rzeczywiście wczesna diagnoza ma ogromne znaczenie, dlatego że można właśnie włączyć wcześniej można włączyć leczenie prokognitywne, albo na przykład teraz są nowe terapie antyamyloidowe i one też mają znaczenie właśnie na samym początku właśnie objawów klinicznych. Dlatego to ma duże znaczenie w późniejszym etapie, bo bardzo często osoby zgłaszają się do lekarza w późniejszym etapie. No to właśnie ma znaczenie, jeśli chodzi o podejście dla otoczenia, dla środowiska.
7: Od razu Państwu powiem, że za 2 tygodnie będziemy rozmawiać także o chorobie Alzheimera, będę rozmawiać z lekarzem. Czyli przedstawimy mu choćby to, co Pani powiedziała, co można zrobić na samym początku. Czy sama diagnoza jest trudna?
6: Ja powiem tak, że trudne jest jakby rozpoczęcie tej diagnozy, bo bardzo często osoba, która doświadcza zaburzeń czy jakichś trudności, nie chce iść do tego lekarza. Dajcie mi święty spokój, sama idź się leczyć, ze mną jest wszystko w porządku.
7: Pani tu poświęciła, napisała wręcz książkę o tym, jak przekonać bliskiego, gdy nie chce iść do lekarza.
6: Tak, bo bardzo często pojawia się ten opór, a często źródłem jest lęk. Czyli osoba nie chce pójść, więc to jest bardzo trudne na początku. Później, jak już trafimy do tego lekarza, no to najczęściej właśnie jest wykonywany rezonans magnetyczny mózgu albo tomografia komputerowa, badania krwi. Lekarz zbierze wywiad, co jest bardzo ważne, od kiedy są te zmiany, jak one przebiegają, a także może zlecić badanie neuropsychologiczne, czyli takie badanie, które pokazuje, jak osoba funkcjonuje, jak funkcjonują jej procesy poznawcze na co dzień. No i wtedy jakby po zebraniu tych wszystkich badań, no lekarz podejmuje właśnie diagnozę.
7: Choroba Alzheimera, ja pomijam ten aspekt wczesny, początek, prawda, bo ona się rozwija, późny etap, ale ona nawet, jeżeli jest to ten sam etap, ale ona może mieć różne oblicza, prawda? Objawy mogą być bardzo różne.
6: Mogą być bardzo różne. Czasami, znaczy bardzo często, zrobiłam ostatnio sondę uliczną, zapytałam, z czym kojarzy się choroba Alzheimera. Większość osób odpowiadała z zaburzeniami pamięci. Osoba nie pamięta, ta pamięć była głównym słowem. No a często jest tak, że na przykład osoba zaczyna być zdezorientowana w czasie, czyli myli daty. I każdemu się zdarza. No ale jeśli to się zdarza częściej, albo doświadcza osoba jakiejś szkody z tego powodu, czyli na przykład nie pojawi się u lekarza, nie pojawi się na jakimś spotkaniu, no to już jest sygnał ostrzegawczy. Może być na przykład sytuacja...
7: Ale to jest słaby sygnał. Jak człowiek ma ileś lat, to jest słaby sygnał ostrzegawczy dla jego bliskich. Ludzie z wiekiem zapominają, prawda?
6: Właśnie. I to często powoduje, że się nie zgłaszamy do lekarza, albo pomijamy te objawy. Bo teraz tak, jeśli osoba czeka na wizytę pół roku i nie przyjdzie na tą wizytę, to doświadcza szkody i to powinien być sygnał ostrzegawczy.
7: Proszę Państwa, zaczęliśmy rozmowę o chorobie Alzheimera. Nasz program jest programem na żywo, co oznacza, że w ostatniej części będą mogli Państwo do nas zadzwonić na numer 22 44 44 044. Moją rozmówczynią jest Karolina Jurga. Zapraszam na skrót informacji.
26: Autopromocja.
8: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was wraz z domą Matejko do Ameryki Środkowej, do Salwadoru.
9: I opowiemy o tym, jak to się stało, że Salwador z najniebezpieczniejszego kraju na świecie stał się turystyczną Mekką.
8: A to wszystko w zaledwie kilka lat dzięki prezydentowi Naibowi Bukele. Na salwadorską opowieść zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16. Krzysztof Story
9: i doma Matejko.
26: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
26: Tok 7.
11: Polsce potrzebny jest odpowiedzialna dyplomacja, a nie strach Tuska i brawura Sikorskiego. To polityczna schizofrenia. Dziękuję bardzo.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji

0: To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Proście, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Co robić, żeby serce służyło? Służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki oddał w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Złożył też wieńce pod drzewem przetrwania. Towarzyszyła mu pierwsza dama Marta Nawrocka. Wizyta pary prezydenckiej w Strefie Zero była pierwszym punktem ich wizyty w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie udział m.in. w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziennikarze CNN, MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni na teren Białego Domu. Ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. 43% Polaków uważa, że rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Zdaniem 32% badanych nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci. Wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Na pytanie, czy rodzice zostali wysłuchani przy wprowadzaniu zmian dietetycznych w szkolnych stołówkach, tylko 10% respondentów odpowiedziało tak.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie Karolina Jurga, neuropsycholog, która pracuje, wspiera osoby z demencją i ich rodziny. Powiedziałam, pracuje z takimi osobami, ponieważ prowadzi Pani także terapię osób, prawda, z demencją. My dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, o chorobie Alzheimera. Wróćmy jeszcze do tej kwestii objawów.
21: Tak. Powiedziałam,
20: zaburzenia pamięci, ale to przecież nie wyczerpuje.
21: Dokładnie, bo często wydaje się, że to jest jedyne, a wcale tak nie jest. Poza tym osoba może świetnie pamiętać to, co było 20 lat temu, 40 lat temu, a nie pamiętać tego, co było wczoraj. I to też jest kluczowe. Ale inny taki objaw to jest na przykład problemy z finansami. Osoba zaczyna nie radzić sobie na przykład z resztą, którą otrzymuje, albo z finansami.

0: na koncie i często tłumaczymy to, no tak, bo bankowość elektroniczna to już jest za trudne. A to może być sygnał taki. Często osoby idą do banku, wybierają ogromne sumy pieniędzy i zawsze na to jest jakieś wytłumaczenie. Natomiast to powinno zwrócić naszą uwagę. To nie jest wyjątkowy przypadek. Bardzo często tak się zdarza. Inną sytuacją może być tak, pamiętam pana, który był na parkingu i tak przez ułamek sekundy nie wiedział, czy skręcić w prawo, czy w lewo. A przecież do pracy jeździł od kilku lat tą samą drogą. Mhm. I to już był właśnie sygnał, który później okazał się właśnie objawem choroby Alzheimera.
1: Ale ja myślę też, że jest taki podświadomy lęk. Nie będę tego drążyć, zarówno ze strony osoby, która tego doświadcza, jak i rodziny, która to zauważa. Nie będę tego drążyć, bo anuż okaże się, że to choroba Alzheimera.
0: Tak,
1: bo to słowo choroba Alzheimera wzbudza straszliwy lęk.
0: A często mówimy już nie tylko choroba Alzheimera, ale Alzheimer.
1: Tak, Alzheimer, no
0: to
1: oczywiście.
0: Jest bardzo oceniające i rzeczywiście jest ogromny lęk, więc lepiej tego nie sprawdzać, a czasami w drugą stronę. Ach, przecież każdemu się zdarza, przecież roztargnienie, przecież więcej na głowie mamy i mnóstwo jest wytłumaczeń, natomiast chodzi o takie subtelne, wczesne objawy.
1: A pani powiedziała o jednej rzeczy, że zrobiła pani sondę i ludziom się to najczęściej kojarzyło z problemami z pamięcią, tak. Ale też myślę, że istnieje, proszę powiedzieć mi, czy to prawda, pewien pogląd na temat obrazu choroby Alzheimera i objawów. Otóż uważamy, my laicy, że choroba Alzheimera w zaawansowanym stadium prowadzi do tego, że osoba dotknięta chorobą staje się bardzo agresywna, bo słyszeliśmy takie przypadki, albo bardzo łagodna wręcz, można użyć określenia dziecinnieje. Tak to jest?
0: Nie, tak nie, nie jest. Przede wszystkim agresja nie jest objawem samym w sobie. Często jest tym, że taką reakcją na brak zrozumienia. W zaawansowanym stadium choroby Alzheimera osoba zaczyna żyć w swoim świecie, czyli nie rozumie tego, co na przykład mówi rodzina czy opiekun, nie może się odnaleźć w sytuacji, nie ma zaburzenia widzenia, postrzegania, zaburzenia innych zmysłów, w związku z tym zaczyna jakby nie odnajdywać się w tej rzeczywistości, do której my ciągle ją jakby nakłaniamy, żeby wróciła. Co to oznacza? Czyli na przykład tłumaczymy, zobacz, no przecież tu nikogo nie ma, jaką ty mamusię szukasz? Przecież twoja mama nie żyje już od 40 lat. I ciągle zaczynamy tłumaczyć. Natomiast, no właśnie, jeśli osoba żyjąca z chorobą Alzheimera szuka swojej mamusi, to oznacza, że potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, że potrzebuje czułości, potrzebuje bliskości. Dlaczego? Bo mamusia kiedyś ją dawała. I chory mózg zaczyna właśnie wracać do okresu wczesnodziecięcego. Co to oznacza? Właśnie nie, że osoba staje się jak dziecko, tylko jej mózg, jej psychika wraca do tego okresu, w którym się czuła ta osoba bezpiecznie. Właśnie mama jest też takim symbolem bezpieczeństwa, czułości, bliskości. No i kiedy właśnie osoba mówi, że chce do mamusi, to nie tłumaczymy, że już nie żyje, tylko właśnie mówimy, o, tęsknię za swoją mamą, niskim głosem, spokojnie i wolno. Opowiedz mi o swojej mamie, opowiedz mi o swoim domu. Och, to chodź teraz, tutaj usiądziemy, porozmawiajmy o tym, żeby nie bać się, że ta osoba właśnie w tym momencie szuka tej mamy. Bo w świecie osoby żyjącej z chorobą Alzheimera to, co widzi, słyszy, czuje, to jest prawda. I jeśli szuka swojej mamy, to rzeczywiście ona ma, ta osoba chora ma poczucie, że ta mama żyje. I kiedy dowiaduje się, nie żyje, to jest tragedia. Tak, bo kiedy to się stało? Jak to się stało? I zaczyna przeżywać ogromny lęk.
1: Ale tutaj dotknęła pani kwestii tego, jak mają zachowywać się bliscy takiej osoby. I proszę powiedzieć, jaki błąd najczęściej popełniają?
0: No najczęściej jest to chęć przetłumaczenia do rozsądku. Czyli daj spokój, gdzie ty chcesz wychodzić, ale daj spokój, gdzie ty widzisz właśnie swoją mamę. Albo słuchaj, no to nie jest zupa, na przykład jak osoba widzi w zupie ogórkowej zupę pomidorową. Ja nie będę jadł tej pomidorowej. Ale daj spokój, przecież to jest ogórkowa. I zaczynamy tutaj racjonalizować, tłumaczyć, przekonywać, że jest inaczej niż osoba chora myśli i widzi. A tutaj nie ma znaczenia często, czy to jest pomidorowa, czy ogórkowa. Czy ja dobrze, to już tam nie jest tej pomidorowej. Chodzi o to, żeby wchodzić w ten świat osoby żyjącej z demencją. Bo my chcemy często mieć rację. Także chcemy w dobrej wierze przetłumaczyć do rozsądku, żeby ta osoba nie żyła w błędzie. Natomiast to jest właśnie nasz błąd, że tak chcemy zrobić, bo często to rodzi napięcie, rodzi konflikty. To kiedyś ktoś mi powiedział, no to co, to mam przytakiwać? No, trochę tak.
1: No, nawet nie tylko trochę, no po prostu.
0: No, ale są takie sytuacje, tak? Bo na przykład, choć musimy wyjść z domu. Ja chcę do domu, ja chcę do domu. No to nie chodzi o to, żeby przytaknąć dobrze, to jedźmy do twojego domu. Tylko chodzi o to, żeby na przykład czasami trzeba się ubrać, wyjść i zrobić rundkę dookoła, wrócić. I wtedy ta osoba już jest spokojna. Mhm. Czyli nie zawsze przytakiwać, ale w dużej części tak. I właśnie, to też nie chodzi o to, bo jeśli to są małżonkowie, to czasami właśnie żona mówi, no ale ja całe życie mu przytakiwałam i znowu teraz też. No pytanie jest takie, co jest naszym celem? Jeśli chcemy mieć spokojną osobę chorą i chcemy my sami być spokojni, to tak naprawdę jest to inwestycja w tą naszą relację, w ten nasz spokój. I tak naprawdę też bardzo ważne jest to, żeby osoba opiekująca się, towarzysząca, rodzina, żeby też widziała w tym wszystkim siebie. Czyli nie tylko wszystko dla osoby chorej, tylko żeby widziała też siebie, bo jeśli opiekunowi zabraknie energii, zabraknie tego paliwa i będzie tak na rezerwie ciągnął, no to już nie będzie mógł pomóc temu swojemu bliskiemu. Ja często mówię takie zdanie, zadbam o siebie dla ciebie. Czyli właśnie zadbam o siebie, ja opiekun, dla ciebie mój bliski chory.
1: Zasłuchałam się w to, co pani mówi. Czy przez lata, bo pani ma do czynienia już od lat z chorymi.
0: Blisko 20.
1: Tak, i z osobami bliskimi. Zmieniło się nasze podejście do tej choroby? Zmieniło się chorowanie? Bo to chyba nie. Pewnie zwiększyła się nasza wiedza. Powiedziałyśmy wcześniej i zgodziłyśmy się obie, że ciągle słowo Alzheimer budzi straszny lęk, prawda?
0: Tak.
1: Ciągle. Może wtedy budził jeszcze większy, chociaż nie jestem taka pewna, jak to wygląda. Jak to się zmieniło przez lata?
0: Ja bym powiedziała tak, że teraz coraz więcej mówimy o tej chorobie. Coraz więcej mówimy o osobach, które się opiekują, o rodzinie, o ich potrzebach, o potrzebach osób chorych. Więc rzeczywiście coraz więcej czy jest stowarzyszeń, fundacji, które też zajmują się tym tematem i to jest ogromna zmiana. Bo
1: czyli,
0: kiedy zaczęłam,
1: czyli większa jest wiedza, zdecydowanie.
0: Zdecydowanie większa. Jest większa świadomość też opiekunów. Kiedy do mnie dzwonią osoby na konsultacje indywidualne i opowiadają o tym, jak zareagowali na przykład na daną sytuację, to często mówię gratuluję podejścia, bo właśnie tak należy zrobić.
1: Pani też prowadzi taki blog Poznaj Demencję, tak? .pl. A wróćmy jeszcze do tych relacji z osobami chorymi, do tych bardzo trudnych relacji. To jest tak, że choroba nie posuwa się w sposób taki jednoznaczny, cały czas pogłębia, tylko czy są takie okresy, gdy po gorszych okresach funkcjonowania pojawia się, jest powrót do czegoś lepszego. Mam na myśli bardzo konkretną rzecz. Ktoś nagle przestaje poznawać własne dziecko. Tak? To jest często, to się spotyka w opowieściach, ja się zastanawiam kilka razy, że to było okropne przeżycie, bo ktoś powiedział mi tak, rozumiałem, gdy mówiła do jakichś tam znajomych, których zna, nie poznawała, pytała się, kim pani jest, ale jak do mnie powiedziała przez pan, pani, to tutaj to była jakaś taka bariera po prostu, tak. Została przekroczona. Mhm. Ona zostaje przekroczona, ale to jest tak, że potem dzisiaj osoba chora mówi do syna, proszę pana, a za 3 dni już go poznaję. Tam i z powrotem trochę.
0: Może tak być. Natomiast bardzo ważne jest to, że nierozpoznanie swojego bliskiego to jest objaw i nazywa się prozopagnozja. Czyli ja nie rozpoznaję twarzy bliskiej mi osoby. Więc to jest objaw. I teraz rzeczywiście może tak być, że na przykład za dwa dni osoba zacznie rozpoznawać. I też ważne jest to, żeby właśnie nie brać tego do siebie. No to jest bardzo trudne. Natomiast mieć takie przekonanie, że ważne jest to, że ten bliski chory dobrze się czuje w moim towarzystwie, czyli że ja jestem osobą, nawet jeśli mnie nie rozpoznaje, ja jestem osobą bliską, ja jestem osobą pewną, ja jestem osobą bezpieczną.
1: To znaczy, jeżeli on we mnie widzi kogoś, kto zmarł wiele lat temu, ja nie wiem, jakiegoś wujka sprzed lat, to ja to akceptuję, tak? I jeżeli to daje pewne poczucie stałości, bezpieczeństwa, to ja tkwię w tym, no w pewnego rodzaju teatrzyku tkwię.
0: Tak. I ja właśnie mówię, że bycie opiekunem osoby żyjącej z chorobą Alzheimera to często jest posiadanie umiejętności aktorskich. Bo rzeczywiście wtedy, no można tak powiedzieć, że odgrywam tą rolę dla dobra osoby chorej, bo ona wtedy czuje się bezpiecznie. Bo jej właśnie mózg, ten uszkodzony mózg przez chorobę powoduje, że wraca do czasu przeszłego i przeszłość staje się teraźniejszością. Więc jeśli ja będę przekonywać, ale przecież ja jestem twoim synem, to ta osoba właśnie może stać się agresywna, bo przecież nie, co ty mi opowiadasz? Ty nie jesteś moim synem. Ja nie mam syna na przykład, tak? I wtedy można powiedzieć, że osoba stanie się agresywna, ale nie jest to objawem samym w sobie, tylko wynik sytuacji, w której ta osoba nie jest w stanie się odnaleźć. I rzeczywiście wtedy lepiej jest odegrać tą rolę. Na przykład właśnie tego wujka, o którym pani redaktor powiedziała.
1: Pani właśnie daje wiele przykładów takich, daje rad po prostu, jak powinniśmy się zachować wobec różnych zachowań, wobec tego, jak funkcjonuje osoba z chorobą Alzheimera, ponieważ pod tytułem tej książki Idealny opiekun nie istnieje, są następujące słowa. Poznaj demencję oraz inne kwestie, o których warto wiedzieć, żeby nie zwariować. To jest troska o tego opiekuna, tak. Żeby nie zwariował.
0: Tak.
1: To jest bardzo ciężka sprawa, bycie obok.
0: Bycie obok, tak, bo to jest jednocześnie funkcjonowanie w dwóch światach. W tym rzeczywistym, zdrowym świecie, no i w tym świecie osoby chorej, który jest zupełnie inny, więc rzeczywiście można, zresztą to jest tak naprawdę cytat z osób, z którymi rozmawiałam. Pani Karolino, co mam robić? Ja zwariuję, ja niedługo zwariuję. Więc to jest właśnie częste zdanie osób towarzyszących, bo no właśnie to jest bardzo wyczerpujące. I teraz ta opieka w pojedynkę nie jest możliwa. Jest gro osób, ogromna liczba osób, które opiekują się samodzielnie.
1: No widać, jest, mówiąc brutalnie, jest możliwa, skoro tak się dzieje, no skoro tak, nie ma systemowej pomocy.
0: Niestety tak. I właśnie te osoby, dlatego chcę to powiedzieć, często te osoby później mają depresję, później mają różne choroby, które są powodem tego wycieńczenia w towarzyszeniu.
1: Proszę Państwa, mogą Państwo do nas w trzeciej części programu zadzwonić 22 44 44 044 i porozmawiać z Karoliną Jurką. Zapraszam na skrót informacji.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owoców kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd Luksemburga wszczął śledztwo w związku z wykryciem wczoraj wieczorem dronów w przestrzeni powietrznej międzynarodowego lotniska w stolicy. Doprowadziło to do tymczasowego zawieszenia jego pracy. Rząd poinformował, że specjalna jednostka do spraw zagrożeń związanych z dronami analizuje zdarzenie we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Obniżenie ratingu Polski przez agencję Moody's to wynik złego prowadzenia spraw fiskalnych i gospodarczych, ocenił prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał, że cenę za to poniesiemy wszyscy jako Polacy. Agencja Moody's obniżyła rating Polski do A3 z poziomu A2. Jednocześnie podwyższono perspektywę z negatywnej na stabilną. Ekstraklasa Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2 w 9. kolejce Ekstraklasy. Trener gości Tomasz Koczmarek przyznał, że jego zespół nie zasłużył na punkty, a opiekun kielczan Jacek Zieliński cieszył się z przełamania paskudnej pasy. Dzięki wygranej Korona do czasu zakończenia pozostałych meczów tej kolejki awansowała na 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Raków z zaledwie 3 punktami pozostaje na ostatniej pozycji.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Wraz ze mną Karolina Jurga, która od wielu lat pomaga zarówno chorym na chorobę Alzheimera, jak i ich rodzinom. Napisała dwie książki, Dalny opiekun nie istnieje i Diagnoza demencji, jak przekonać bliskiego, gdy nie chce iść do lekarza. Zadzwonili Państwo. Pierwsza jest z nami pani Barbara z Warszawy. Halo? Halo? Nie ma pani Barbary. To wobec tego być może jest z nami następna słuchaczka, pani Maria z Inowrocławia. Halo?
5: Ja dzwonię w takiej sprawie.
4: Przepraszam, ja rozmawiam z panią Marią z Inowrocławia?
5: Tak, tak.
4: Dobrze, słuchamy.
5: I jestem osobą po krwotoku podpajęczynówkowym, ale również z takim doświadczeniem rodzinnym. Mój tata i mój dziadek miał chorobę Alzheimera. Mhm. Ja po krwotoku podpajęczynówkowym zauważyłam po jakimś czasie problemy z pamięcią. Zgłosiłam się do psychologa. Zostały wykonane testy neuropsychologiczne. Mm-hmm. No i jest ewidentny problem, jeśli chodzi o te testy związane z odtwarzaniem figur w czasie. Mm-hmm. Nie wiem dokładnie, jak się nazywa ten test. Natomiast chciałam poznać zdanie pani psycholog w sprawie... ponieważ zauważyłam, że trochę jest to bagatelizowane. Ten wynik tego testu nie wyszedł najlepiej. I ja widzę też takie zapominanie, cofanie się parę razy, bo nie jestem, znaczy zamknęłam drzwi, nie jestem w stanie sobie przypomnieć takiej sytuacji, czy na pewno coś zrobiłam. I słyszę właśnie coś takiego, a to się wie pani, każdemu zdarza, może nie ma się czym przejmować. I chciałam poznać zdanie pani psycholog, czy powinnam być uspokojona, czy powinnam szukać pomocy dalej. Mhm. I również jeszcze drugie pytanie. Wiem, że można się zgłosić do poradni genetycznej, skoro jest taka historia rodzinna. Czy w wieku około 50 lat powinnam już coś w tym kierunku robić?
6: Dobrze, to odpowiem, dzień dobry, odpowiem na obydwa pytania. Pierwsze, ja bym jednak drążyła, to znaczy wykonałabym gdzie indziej takie badanie neuropsychologiczne, nie wiem dokładnie, jakie testy były wykonywane. Natomiast jeśli coś panią niepokoi, to dalej bym to sprawdzała. Wytłumaczenie takie, że bo tak się zdarza, no to nie jest wytłumaczenie. Jeśli doświadczam jakichś objawów, no to znaczy, że jest jakaś przyczyna. Może być na przykład tak, że jest osłabiona uwaga. Jeśli uwaga będzie osłabiona, wtedy rzeczywiście i pamięć będzie. Czyli nie jestem do końca pewna, czy zamknęłam drzwi na przykład, ponieważ nie skupiłam się wystarczająco dobrze. Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, drążyłabym dalej, bo jest coś, co panią niepokoi i ta intuicja jest bardzo ważna w tym procesie. Odpowiadając na drugie pytanie, to nie usłyszałam, czy pani tata
5: miał... Tata i dziadek, też ze strony ojca. I mój tata.
6: Rozumiem. W tym wieku można skontaktować się właśnie z taką pracownią. Jakie są możliwości? Są również takie możliwości jak na przykład PET, gdzie badanie PET, gdzie możemy właśnie zobaczyć, czy są na przykład już złogi beta-amyloidu. Natomiast no, jest to bardzo kosztowne badanie, ale być może są możliwości na przykład pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest to inwazyjne badanie, ale być może...
5: Miałam pobierane, wiem o czym mówimy.
6: Rozumiem, to na bazie tego badania również można zobaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia choroby, jeśli specjalista uzna to za jakby dobre badanie w pani sytuacji.
5: Kto wydaje takie skierowanie? Neurolog? Czy jak gdyby przez tą poradnię genetyczną jest to procedowane potem?
6: Może pani skontaktować się z tą poradnią, jakie wymagają skierowanie i od jakiego specjalisty, żeby mieć tą pewność. Natomiast neurolog jest lekarzem, który właśnie zajmuje się chorobą Alzheimera.
5: Dobrze. Bardzo pani dziękuję i dziękuję również za tą książkę Idealny opiekun istnieje.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Mario. Przypominam nasz numer telefonu 22 44 44 044. Mam nadzieję, że teraz mamy już połączenie z panią Barbarą. Halo?
1: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Ja mam w swoim otoczeniu osobę bardzo bliską, która zauważyłam, że bardzo szybko traci pamięć. To właśnie tą taką pamięć, jakby to powiedzieć, natychmiastową.
6: Świeżą.
1: I to jest bardzo mnie niepokoi, bo to następuje tak naprawdę szybko. Więc chciałabym, natomiast lekarz pierwszego kontaktu jakby nie bardzo na to reaguje. Gdzie ja mam się zwrócić? Znaczy wziąć na pewno od lekarza pierwszego kontaktu skierowanie, ale gdzie?
6: Do neurologa.
1: Do neurologa. Tak. Każdy neurolog się tym zajmuje. Czy to właśnie chodzi mi o takie... Bo ja się zetknęłam już tam... mówiłam to o tym neurologowi. To tak jakoś potraktował to, powiedziałabym, nie bardzo adekwatnie do sytuacji. A mnie to coraz bardziej niepokoi. Bo to,
6: rozumiem.
1: Innych zaburzeń nie widzę, ale troszkę też jakby taki typograficzny takich, że tam czasem coś nie to, że nie może trafić, tylko jakieś takie lekkie zaburzenia, ale subtelne, ale to już się, ja widzę, że natomiast taką taką natychmiastową pamięcią.
4: Pozwólmy odpowiedzieć jeszcze pani, bo czas biegnie, a czekają jeszcze słuchacze, tak pani Karolino?
6: Powiem tak, że
1: proszę mi powiedzieć, tak.
6: Do neurologa, skierowanie do neurologa. Jeśli jest taka możliwość, to można też od razu pójść do neurologa. Warto też wykonać w takiej sytuacji badanie neuropsychologiczne, które wykonuje psycholog.
1: Ale to dostaje od neurologa na takie badanie? Czy...
6: Nie. Na badanie neuropsychologiczne niepotrzebne jest skierowanie. Można samemu pójść na takie badanie.
4: Dobrze, do jakiego psychologa? Skąd ja tego w ramach NFZ-u muszę iść? Chcę iść.
6: Już, bo nie usłyszałam.
1: Do gdzie ja mam się zwrócić w Warszawie o te badania neuropsychologiczne? Do kogo?
6: Można na przykład na Wołoską, jeśli chodzi o badanie.
1: Do szpitala na Wołoską, tak?
6: Tak. I tam jest właśnie poradnia alzheimerowska. Natomiast no, można też oczywiście prywatnie. I wtedy nie trzeba mieć skierowania ani w jednej, ani w drugiej sytuacji.
1: A gdzie jest prywatnie?
4: Pani Barbaro, no trudno, żebyśmy na antenie mówili, gdzie można się teraz prywatnie zwrócić.
1: Ale to się nazywa poradnia jaka? Warto
6: szukać neuropsychologa.
1: W
6: różnych poradniach może być.
1: Dobrze, to o to chodzi. Ale muszę mieć od pierwszego kontaktu pewnie skierowanie.
6: Do neuropsychologa nie trzeba.
1: Nie trzeba. Dobra, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo, pani Barbaro. Jest z nami pan Andrzej z Poznania.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Mam taki problem, bo nie wiem, czy to anegdotę to opowiadam, czy... No, zacznę od początku. Mam 82 lata. Często zapominam, jak przyjdę do domu zamknąć na noc zamek w drzwiach. Często zapominam wziąć ze sobą komórki. No, a poza tym bardzo często zapominam brać leki, które wieczorem biorę po posiłku. I czasami zjem ten posiłek, albo nie chce mi się jeść po posiłku, ale wiem, że muszę po posiłku te leki zjeść. To są sercowe. Mhm. Byłem z tymi problemami małymi, no ale dla mnie dosyć uciążliwy mnie u pani doktor. I pani doktor przebadała mnie, spojrzała mi prosto w oczy i panie Andrzeju, młodzieńcze rozstrzepanie. No więc już ją lubię. Już ją lubię, ale jednocześnie proszę jakąś poradę. Jeszcze dodatkowo wciąż przysypiam, a nie mam cukrzycy, a gdzieś powiem, że cukrzyca, ale wcześniej żadnego filmu do końca nie obejrzę, natomiast o 4 rano się budzę i słucham to KFM, nie? Z przeglądu prasy i inne rzeczy, więc to są te plusy i minusy.
6: Tak. No, to ja podpowiem panu, ma... podpowiem panu, że dobrze jest na przykład mieć jakieś przypomnienia, które będą przypominały o na przykład wzięciu leków i wtedy odznaczeniu, że pan już te leki wziął. Albo na przykład, kiedy zamyka pan drzwi, to rzeczywiście skoncentrować się przy tym zamykaniu i na przykład wykonać jakiś ruch, podrzucić klucze do góry przykładowo. Wtedy mózg bardziej zapamięta.
4: Ale pan się zapytał o radę, którą pani dała, ale mnie przyszło coś innego do głowy, bo ja w tle, gdy pan się wypowiadał, usłyszałam takie pytanie, które być może wcale pani miał na myśli. Czy pan powinien się gdzieś pójść i zobaczyć, z czego wynikają te problemy? Czyli na przykład nawet wprost powiem, zobaczyć, czy nie jest to początek demencji, nie?
6: Ja powiem tak, że to jest jako trzecie odpowiedź, że rzeczywiście warto drążyć dalej. Czyli pomimo tego, że lekarz właśnie widział młodzieńcze roztargnienie, to jeśli to panu przeszkadza, to rzeczywiście jeszcze raz skontaktować się z lekarzem, powiedzieć, że to panu rzeczywiście przeszkadza. Być może możliwość zasugerowania, że prośba o kontakt z lekarzem, neurologiem, żeby otrzymać skierowanie, bo rzeczywiście często tak jest, że właśnie te pierwsze subtelne objawy są zrzucane na karb tego, że no właśnie w tym wieku tak może być. A ja jednak zachęcam do tego, żeby drążyć.
7: Dziękuję. Mam jeszcze pytanie. Jeżeli stwierdzono u mnie początki Parkinsona, czy to ma być, może mieć związek, czy to sobie dwa w jednym?
6: Powiem tak, że w tej sytuacji to na pewno bym się skontaktowała z neurologiem.
7: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panie.
6: Pozdrawiam serdecznie.
4: Ale widzi pani, tutaj jest jakaś taki wniosek z tych naszych, to były tylko kilka osób, kwestia podejścia lekarzy, no powiedzenie, bo młodzieńcza, prawda, niefrasobliwość i roztargnienie. Trochę takie niepoważne podejście.
6: Jest gro lekarzy POZ-u, którzy rzeczywiście są wyczuleni na takie objawy subtelne, ale też gro, którzy mówią właśnie, a ten PESEL, a co pan jeszcze oczekuje od swojej pamięci. Tak. Natomiast w tych sytuacjach, jeśli coś nas niepokoi, ja zawsze zachęcam do tego, żeby drążyć, jeśli jest możliwość, to nawet prywatnie, albo drążyć w POZ-cie właśnie skierowanie do neurologa.
4: No tak, ale tutaj wracamy trochę do początków, do tej argumentacji. No i co, dowiem się, diagnoza zostanie postawiona. A czy można mi pomóc na otępienie?
6: No i właśnie w tych pierwszych momentach leki prokognitywne też wspierają ten mózg, ale możemy wtedy jeszcze bardziej zadbać o aktywność fizyczną, o dietę, o kontakty z innymi osobami. Dlatego, że Komisja Lancet w 2024 roku wydała taki raport, który pokazuje czynniki ryzyka rozwoju demencji. No i właśnie tam na przykład jest osamotnienie czy samotność jako czynnik ryzyka. Więc my musimy się spotykać z innymi ludźmi. I właśnie mając tą diagnozę, możemy jeszcze bardziej zadbać o to, co będzie wspierało nasz mózg.
4: Słuchacz do nas zadzwonił i polecił film. Ja chyba widziałam ten film, bardzo poruszający. Właśnie mówiąc o tym problemie w rodzinie, film ma tytuł, to jest polski film, proszę państwa, Strzępy. Tak. On ma kilka lat ten film, tak? Zna pani
6: znam,
4: ten film?
6: Znam, doskonale znam. Aha.
4: Kilka lat, myślę, że znajdą go państwo na którejś z platform. Po prostu ja bardzo serdecznie pani dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
4: Karolina Jurga, polecam blog Poznaj Demencję, pani prowadzi. Mam przy sobą dwie książki, diagnoza demencji, jak przekonać bliskiego, gdy nie chce iść do lekarza i idealny opiekun nie istnieje. To był program z cyklu U. Coś pani chciała dodać?
6: Chciałam tylko pożegnać się. Dziękuję bardzo i do widzenia.
4: A ja chcę, proszę państwa, zaprosić państwa na godzinę 20, na program wieczorny, czyli mój program do godziny 23. I tak o godzinie 20 będziemy rozmawiać, czy naprawdę polskie jedzenie, polska żywność jest lepsza od tej zagranicznej. A to na, w związku z tym, że dzisiaj i jutro odbywa się Festiwal Żywności Polskiej i przyjdzie do programu osoba, która zajmuje się żywnością ekologiczną. O godzinie 21 będziemy rozmawiać o pszczołach, a o godzinie 22 opowiedz mi swoją historię. Moja rozmowa z pewną Bułgarką, która świetnie mówi po polsku.
8: Wojna hybrydowa, czy raczej nowa wojna, czyli Rosja na wojnie z całym światem i z samą sobą. Co jest celem długoterminowym działań, których eskalację obserwujemy praktycznie z dnia na dzień? Jak powinniśmy się zachowywać i co robić, by nie ulegać panice, czyli by nie realizować celów Rosji? O tym będę po informacjach TOK FM rozmawiać z podpułkownikiem rezerwy Maciejem Korowajem, byłym oficerem służby wywiadu MON-u. Zapraszam na wywiad pogłębiony po informacjach o 19:00. Anna Wacławik.
9: Autopromocja.
10: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
11: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
10: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
9: Autopromocja.
12: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
22: Wyciąg z karcocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom ataków z 11 września. Polska para prezydencka jest z wizytą w USA. Koalicja antybalistyczna ma nowego członka. Polska dołącza do europejsko-ukraińskiej inicjatywy. Polski film powalczy o Oscara. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego pierwsze wyróżnienie ma już na koncie. Minęła 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki oddał w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Złożył też wieńce pod drzewem przetrwania. Towarzyszyła mu pierwsza dama Marta Nawrocka. Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach w wodospadach poświęconych ofiarom zamachów w nabliźniacze wieże World Trade Center. Powstały tam dwa wielkie zbiorniki nazwane zwierciadłem nieobecności. Zlokalizowane są w miejscu, gdzie stały obydwa zburzone przez terrorystów w wyniku uderzenia samolotami gmachy. Wizyta pary prezydenckiej w strefie zero była pierwszym punktem ich wizyty w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny? Na to pytanie odpowie Marcin Starzec.
4: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Jesteście w tym gronie mile widziani, bo jesteśmy partnerami. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Marcin Starzec, TOK FM.
3: W ciągu 1000 dni lewicy w rządzie zrealizowano 1000 spraw i 1000 zmian, poinformował wicepremier Krzysztof Gawkowski. Ugrupowanie to zorganizowało dziś swoją konwencję pod nazwą Lewica dowozi. 1000 dni za nami, 1000 dni przed nami. Minister Gawkowski podczas spotkania wskazywał na sprawy, które udało się zrobić lewicy w zakresie cyfryzacji.
5: E-doręczenia to listy polecone i w ciągu półtora roku wysłaliśmy 100 milionów elektronicznych listów poleconych. A co to znaczy 100 milionów listów poleconych wysłanych elektronicznie? To 6,5 tysiąca niewyciętych drzew. To jest lewica, myśląca odważnie o państwie i nikt nie zatrzyma lewicy, żeby pomagać obywatelowi, obywatelce.
3: Politycy lewicy zwracali również uwagę na takie sukcesy jak m.in. podwyżki dla nauczycieli i laptopy dla szkół, renta wdowia czy program Aktywny Rodzic. Przypomnieli, że w ciągu 1000 dni w rządzie ich ugrupowanie złożyło łącznie 656 projektów ustaw. W Łodzi tempa nabierają prace nad budową tunelu kolei dużych prędkości. Tunelem od Redkini do Dworca Łódź Fabryczna pociągi pojadą w kierunku Wrocławia i Poznania, a w drugą stronę do Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny Port Polska. Na plac budowy, w miejsce, z którego ruszy drążenie, dotarły już wszystkie elementy tak zwanego mechanicznego kreta, tarczy, która pod ziemią będzie przebijać się przez grunt. Okoliczni mieszkańcy boją się, że powtórzy się sytuacja z budowy innego tunelu w Łodzi. Tunelu średnicowego, gdzie zawaliła się jedna z kamienic, pod którą pracowała tarcza.
6: Pękanie ścian i też drżenie, bo budynki drżą. Zanim zaczęli wiercić, to my w naszym budynku już to odczuwaliśmy.
7: Ona ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi. Dodatkowo zapewnia stałe podparcie gruntu na czole tunelu, minimalizując osiadania na powierzchni terenu, także znacząco wpływając na bezpieczeństwo.
3: Odpowiada przedstawiciel wykonawcy prac Wojciech Nowak. Drążenie tunelu ma ruszyć wiosną. Dzięki budowie podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Pociągi będą nim mogły jeździć z prędkością nawet 350 km na godzinę. Nowy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna polskim kandydatem do Oscara. Powalczy on w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Światową premierę miał na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Akcja filmu rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką. Wskazując polskiego kandydata, komisja Oscarowa podjęła jednogłośnie decyzję, mówi jej przewodniczący i producent filmowy Jan Naszewski.
1: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Taki spełniony formalnie. Też Paweł ma świetne wyczucie smaku. To, co nam się też podobało, że jest to film, który się wpisuje w ogóle w kulturę europejską. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
3: Wręczenie Oscarów odbędzie się w połowie marca przyszłego roku. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM pogoda. W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze więcej chmur. Dodatkowo na północy przelotne opady deszczu. Temperatura w większości Polski spadnie do okolic 13 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór Państwu, wywiad pogłębiony, Anna Wacławik i jak słyszeli Państwo przed informacjami TOK FM, teraz Państwa i moim gościem jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
8: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale również były oficer służb wywiadu wojskowego, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych. No i tak sobie myślę, obserwując to, co dzieje się, no zwłaszcza ostatnio, wakacje były bardzo bogate w wydarzenia, ujmę to tak oględnie, to się zastanawiam, czy mam może raczej ćwiczyć strzelanie bojowe, czy szukać mieszkania, dajmy na to, w Tajlandii.
9: Ani jednego, ani drugiego. No, panika jest tym, czym adwersarz, w tym przypadku Federacja Rosyjska, no gra. I tutaj takie myślenie, zbudowanie w pani przeświadczeniu, takie poczucie niebezpieczeństwa i braku jak gdyby opieki ze strony państwa, no to jest właśnie celem Rosji. Rosja prowadzi z nami wojnę, którą oni nazywają nową wojną, która została gdzieś tam opracowana na początku tego wieku. Ja ją nazywam wojną zrównoważoną, bardzo często mylona albo też nazywana popularnie wojną hybrydową. I ona ma na celu przede wszystkim budowę erozji odporności państwa. A erozja odporności państwa buduje się od nas, od obywateli, czyli w poczuciu strachu, poczuciu problemów z podejmowaniem racjonalnych decyzji. I te wszystkie działania wokół nas, które są realizowane w przestrzeni informacyjnej, ale też i nie tylko, służą właśnie takiemu oddziaływaniu i chyba osiągają sukces, biorąc pod uwagę pytanie pani redaktor.
8: Pytanie było prowokacyjne, jak wiadomo. Rozumiem, że chodzi o gotowanie żaby i też zakładam, że mówimy do osób, które jednak mają jakąś minimalną świadomość tego, jak tego rodzaju działania mogą na nas wpływać, a jeśli nie mają, to między innymi dlatego jest pan moim gościem, żeby to po prostu ludziom powiedzieć, że panika jest naszym wrogiem.
9: Tak, ja bardzo ubolewam na tym, że kwestie właśnie bezpieczeństwa czy walki informacyjnej, szczególnie z takim przeciwnikiem Federacją Rosyjską, jest tak troszeczkę nierozumiana albo źle zrozumiana, albo wykorzystywana na przykład politycznie jako materiał sporu politycznego wewnętrznego. Bo zawsze ratowało naszą Rzeczpospolitą w takich sytuacjach, kiedy nas się atakuje, ta jedność, nawet ponad podziałami. I w tym przypadku, jeżeli chcemy odpierać to, co się dzieje wokół nas, to też potrzebujemy pewnej jedności.
8: To na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o to testowanie? Bo ta wojna, jak pan wspomniał, nazywana hybrydową, ta nowa wojna, to nie jest temat nowy Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz o tym rozmawiałam w wywiadzie pogłębionym i nawet nie pamiętam już z kim, ale no, lekką ręką licząc, 2-3 lata temu, może 4, kiedy jakiś obrazek zaczęły mi się układać, nie tylko mi, no panu na pewno, takie sytuacje jak jakieś pożary tajemnicze, bo to się zaczynało w sumie niewinnie. Nagle płonęły jakieś hale w różnych miejscach. Dzisiaj mamy już takie nasilenie różnego rodzaju prowokacji, różnego rodzaju eskalowania, różnego rodzaju działań, że wiemy, czego to jest częścią, ale na początku trzeba było łączyć kropki. Więc gdzie jesteśmy dzisiaj na tej nowej wojnie?
9: Tak obrazowo, żeby najprościej powiedzieć, to rozróżniamy dynamikę i technikę prowadzenia tego typu wojny. Dynamika to jest to, co pani mówiła na samym początku, czyli te powolne takie rozkręcanie się pewnych elementów. Jeszcze tak nie wiemy do końca, gdzie ten pociąg ruszył, ale nie wiemy jeszcze, gdzie ten pociąg jedzie, prawda? Później mamy coraz szybsze i wchodzą kolejne elementy techniki, kolejne jakby bodźce, które nas oddziałują. I mamy takie przeświadczenie, że niezależnie co zrobimy, albo inaczej, niezależnie co nasze władze zrobią, to i tak jesteśmy narażeni na to niebezpieczeństwo. Nie sądzi pani redaktor?
8: Po to się to robi.
9: Dokładnie. To jest właśnie w ten sposób, bo co pani redaktor odpowiedziała, gotowanie żaby, tak? To jest, można to do tego odnieść, ale to jest właśnie takie specjalne oddziaływanie i to się, jak ja to nazywam, buduje się erozję odporności państwa i władze przestają być wiarygodne dla własnego społeczeństwa. Buduje się też przeświadczenie, że może tą władzę trzeba zmienić na inną. To też jest w strategii nowej wojny Rosji, budowanie reżimów w atakowanych państwach, które są może nie prorosyjskie, ale spolegliwe do rosyjskich celów politycznych.
8: Mieszanie w wyborach, wybieranie wszystko, takich, którzy
9: proszę
8: będą
9: zobaczyć, ile
8: przeciwko Ukrainie.
9: Ile tych technikaliów i teraz tylko jeśli mamy technikalia i zwiększamy prędkość tego koła, jest one coraz bardziej dynamiczne, no to znajdujemy się w tej chwili w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli drony, które atakują w pobliżu naszych granic, rakiety, które eksplodują na naszych polach. Jeszcze wcześniej przypomnę drony, które masowo wyleciały w naszą przestrzeń powietrzną, dokładnie we wrześniu zeszłego roku. No i drony, które pojawiają się powoli na naszym wybrzeżu, prawda? To też jest bardzo znamienne.
8: To nowinka pewna.
9: Tak. Więc te koło przyspiesza.
8: A kto jest głównym strategiem tych działań? Bo to są działania przemyślane, rzeczywiście biorąc pod uwagę, to nie jest tylko Polska, to jest Europa. W różnych miejscach te działania się odbywają. Nawet jakiś taki blackout w zeszłym roku bodajże we Francji, w Hiszpanii, znaczy w różnych miejscach w Europie, w krajach NATO dzieją się różne rzeczy. Ja się zastanawiam, kto ma tę mapę, kto jest tym mózgiem, czy to jest sztab ludzi, czy to jest, no bo oczywiście łatwo nam powiedzieć, to Putin. Natomiast niewiele wiemy na ten temat, tym niemniej są to działania skoordynowane, podzielone na jakieś etapy, strategicznie w jakiś sposób rozgrywane.
9: Rozumiem, że pani...
8: Co jest centrum dowodzenia tego?
9: No właśnie, jest pewne centrum. Jest zresztą dosyć niedawno utworzone, bo może z 1,5-2 lata temu były jakieś przecieki o stworzeniu. Później były parę wpadek, które wyraźnie wskazały, że istnieje takie nadcentrum nad wszystkimi służbami rosyjskimi. Rosjanie nie zbudowali nowej służby, tylko zbudowali centrum koordynacyjne tych działań. Ja roboczo, i to nie jest nazwa, która gdzieś jest w dokumentach rosyjskich albo publicznie od razu zastrzega, tylko wyłącznie na zasadzie poszlak analizuje tą sytuację. Ja nazywam roboczo naczelnym dowództwem operacji specjalnych. I ona gromadzi pod swoim skrzydłem wszystkie służby rosyjskie. Bezpośrednio podlega aparatowi prezydenta. Nie ma za bardzo informacji, kto jest szefem tego centrum, natomiast z różnych przecieków, fragmentów informacji w tym centrum są oficerowie ze służb, w zasadzie wszystkich, które funkcjonują w Federacji Rosyjskiej, nie tylko, bo i białoruskie służby też mają tam swoich przedstawicieli. Bodajże jeden z oficerów, który tam służył, ma swój epizod w KGB białoruskim, a jest bodajże szefem sztabu tego centrum. I Rosjanie po raz pierwszy odeszli od bardzo, powiedzmy, pradawnej metody zarządzania swoimi służbami, które były dla siebie konkurencją jeszcze za czasów sowieckich, GRU, czyli Główny Zarząd Rozpoznania Sztabu Generalnego i KGB, były takimi trochę konkurencyjnymi służbami, które, no, powiedzmy, funkcjonowały w tej przestrzeni. Teraz każda kolejna służba, mówimy tutaj o SWR, Służbie Wywiadu Zagranicznego, FSB, największej służbie wywiadowczej, ale przede wszystkim kontrwywiadowczej w Federacji Rosyjskiej. Mówimy o takiej służbie jak Główny Zarząd, który powstał po reformie GRU od 2010 roku, funkcjonuje jako Główny Zarząd Sztabu Generalnego, bo zostały wydzielone jednostki specjalne z GRU i powstały siły z operacji specjalnych Federacji Rosyjskiej ze słynnym Senerzem i Słonecznikami, które odpowiadają tylko przed Putinem. To są takie jednostki specjalne strategicznego przeznaczenia, ale nie mylić z jednostkami specjalnymi jednostek strategicznego przeznaczenia, które są zupełnie co innego, ale też podlegają może nie bezpośrednio pod centrum, ale też są zadaniowane. Więc tych reform Rosja do tej nowej wojny, reform swoich struktur siłowych, militarnych, aż przede wszystkim specjalnych, naprawdę bardzo dużo poczyniła w zasadzie od 2008 roku. Do teraz. Więc w tej chwili mamy coś niesamowitego, ponieważ kiedyś te służby z sobą konkurowały, a teraz mają centrum, które na zasadzie, powiedzmy, na takim zasadzie, że można brać zasoby z różnych służb i realizować cele dla innych służb. Czyli biorę agenta ze służby wojskowej i wspieram działanie służby zagranicznej, czyli służby cywilnej. Czegoś takiego w rosyjskich doktrynach służb specjalnych czy służb tych wywiadowczych nigdy nie było. Nigdy te służby z sobą nie współdziałały na tak szerokim i głębokim znaczeniu jak w tej chwili.
8: Podpułkownik rezerwy Maciej Korowa jest Państwa i moim gościem. Instytut Wschodniej Flanki. Teraz informacje w TOK FM i za chwilę wracamy do rozmowy.
10: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
11: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
10: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy.

0: Autopromocja.
1: Była to wojna domowa, ale nie tylko. Na Półwyspie Iberyjskim w drugiej połowie lat 30. do głosu doszły główne siły napędzające ówczesny świat. Kościół katolicki, faszyści, socjaliści, staliniści i anarchiści. Europejskie dyktatury próbują swoich sił, testują też systemy demokratyczne. Hiszpańska wojna domowa. Wstęp do konfliktu światowego.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19:20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Oczy Europy zwrócone na niemieckie wybory do parlamentów landowych. Jutro swoje władze wybiorą dwa kraje związkowe, Berlin oraz Mecklenburgia Pomorze Przednie. Głosowanie w tych dwóch niemieckich landach rozpocznie się o godzinie 8:00. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on dwa kolejne zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wczoraj poseł opuścił sąd rejonowy Katowice Wschód z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Kamil Grabara raczej nie zagra w pierwszych spotkaniach Ligi Narodów. Jak poinformował jego klub Juventus Turyn, polski bramkarz doznał poważnej kontuzji kolana. W najbliższych dniach piłkarz przejdzie konsultacje ortopedyczne w celu ustalenia planu leczenia. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza powołani zostali Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Pierwszy mecz Ligi Narodów Polacy zagrają 25 września w Warszawie. Ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Druga część wywiadu pogłębionego, Anna Wacławik i Państwa, i moim gościem dzisiaj jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Instytut Wschodniej Flanki. Również dobry wieczór, witam ponownie.
9: Dobry wieczór.
8: No to jak na próbę opanowania paniki, pożegnaliśmy się przed informacjami, dosyć niepokojącą informacją o tym, że Rosja, która rzekomo ma się już wykrwawiać oraz gospodarczo się przewrócić i za chwilę już nie dać rady, bo tego rodzaju informacje też wyłapujemy z nadzieją na to, na przykład chociażby na to, że wojna w Ukrainie się skończy, jednak ma zdolności i zdaje się, że dość dobrze rozwinięte. To też było jedno z moich pytań. Skąd Rosja ma na to wszystko pieniądze? Kto im to dostarcza? Kto to produkuje? Bo tyle lat już pełnoskalowej wojny w Ukrainie i nadal mają te drony, a nawet coraz lepsze.
9: No tutaj musimy sobie troszeczkę inaczej perspektywę ustawić. Przede wszystkim $1 wydany u nas na obronność, a $1 wydany w Rosji na obronność, to są zupełnie inne wartości. Bo można powiedzieć, że jeżeli nasz dolar równa się jednej wartości obronności, to $1 wydany w Rosji to jest 4 do 5 razy więcej tej obronności niż my możemy kupić. Po prostu wydajność wydatków obronnych w Rosji jest o wiele większa. Oni mogą za tego dolara więcej sobie uzyskać ze względu na niższe koszty, inne elementy, które dają im tę przewagę. Ale Rosja też ma drugą bardzo ważną cechę, którą zawsze podziwiałem u naszych wrogów, czyli umiejętność, świadomość swoich

0: deficytów i umiejętność adaptowania się do tych deficytów, czyli o te wszystkie rzeczy, o które pani tutaj redaktor wspomniała, czyli to, że Rosja nie dowozi celów politycznych metodami wojskowymi, ogólnie rzecz biorąc, czyli nie ta wojna, która trwa w Ukrainie, nie dowiozła Rosji tych celów politycznych, które stawiała sobie przed 2022 rokiem, ale i wcześniej, prawda? Ale za to ma mechanizmy potrafiące budować pewne elementy i ma też strategię, która na dłuższą perspektywę sprawdza się w działaniach, bo Rosja ma oczywiście porażki militarne, nie osiąga tych celów, ale też ma działania pozamilitarne, które miejscami są bardzo skuteczne. Poza tym Rosja oprócz tego, że się przygotowuje zawsze do jakichś działań ofensywnych i agresywnych, ponieważ w ten sposób buduje swoją politykę poprzez agresywne osiąganie swoich celów politycznych.
1: Zawsze.
0: To, zawsze.
1: W całej swojej historii.
0: To też buduje odporność swojego państwa. Mhm. Przed działaniami bardzo agresywnymi, czyli przed wojną, tą aktywną z Ukrainą, przeprowadziła bardzo duże ćwiczenia, jeżeli chodzi o obronę cywilną własną. Przeprowadziła bardzo duże ćwiczenia, jeżeli chodzi o własny system bankowy, a także budowała alternatywne łańcuchy zaopatrywania. Poza tym państwo nakazało instytucjom i fabrykom utrzymanie zapasów na pół roku prowadzenia operacji wojennej, jeżeli by był reżim powiedzmy sankcyjny. Tak samo surowców na pół roku było zgromadzonych. Także przez pół roku Rosja, co najmniej albo dłużej, przez półtorej roku, bo to na trzech poziomach było budowane, czyli pół roku i pół roku, czyli w sumie państwo mogło funkcjonować półtorej roku, miało czas na przestawienie się na nowe łańcuchy zaopatrzenia po to, żeby rosyjska gospodarka nie doznała szoku. Oczywiście doznała strat, ale nie załamała funkcjonowania państwa. I to jest bardzo ważne dla rosyjskich działań.
1: I też nie powoduje żadnego jakiegoś masowego buntu. Nic nie słyszymy o tym, jakoby wzburzony naród nękany tym, że od czasu do czasu ukraińskie drony potrafią zaatakować naprawdę w głąb Rosji z dużą skutecznością.
0: To są działania dewastacyjne, naprawdę, jeśli chodzi o postrzeganie przez Rosjan pewnych zdolności własnego państwa, ale pytanie brzmi, czy ludzie się zbuntują, bo tej takiej samoorganizacji ludzkiej, powiedzmy, ona się skończyła na początku tej wojny. Były takie protesty, które zostały dosyć szybko spacyfikowane, natomiast mobilizacja, która zwana jest częściową, ona cały czas obowiązuje, bo dekret prezydenta o mobilizacji, wbrew opiniom innych, cały czas obowiązuje. Nie potrzeba nowego dekretu i nowej mobilizacji robić. On funkcjonuje bez problemu w obiegu prawnym Federacji Rosyjskiej i ten dekret spowodował też ucieczkę wtedy bardzo dużej ilości osób zaangażowanych politycznie w Rosji, co doprowadziło, że takiego spontanicznego oddziaływania społeczeństwa rosyjskiego jest mało prawdopodobne, ale ten niezadowolenie jest pewnym ładunkiem, który może zostać wykorzystany, jeśli, jak to Rosjanie popularnie mówią, jest krysza, czyli jest jakaś osłona na to. I tą osłonę mogą dać tym niezadowolonym pewne powiązania oligarchiczne, ale nie tych największych tusów, o których znamy, ale tego planktonu oligarchicznego, który jest w regionach. I on przy swoich dobrych układach regionalnych z policją, ze służbami specjalnymi w regionie, z biznesem, który też są oczywiście powiązane z tymi dużymi tuzami, ale mogą dać gwarancję na to, że ten niezadowolony twór, który się tworzy w społeczeństwie, może zostać przez pieniądze tego planktonu oligarchicznego zaadoptowany do pewnych nacisków na władzę. Tym bardziej, że
1: taki samorząd.
0: Tak, tym bardziej, że ten plankton oligarchiczny w dużej cele, w dużym wysiłku i w dużej całości finansuje tą operację specjalną, bo to z tych pieniędzy tak naprawdę są jakby finansowanie tych
1: zakupów broni
0: i tak dalej. Więc on jest bardzo obciążony i ma też podstawy do tego, żeby wykorzystać to niezadowolenie.
1: A z zagranicy?
0: Zagranica nie ma wpływu na
1: Iran już nie przysyła niczego?
0: A mówi pani o uzbrojeniu. Myślałem, że chodzi o kwestie czy zmian politycznych. Nie, uzbrojenie nie, to jest... rzeczywiście, to ja mówiłem o łańcuchach, odtworzeniu łańcuchów dostaw i te deficyty, które Rosja ma, jeśli chodzi o uzbrojenie, szczególnie tutaj była amunicja artyleryjska, tutaj Korea Północna bardzo mocno wspierała, ale nie tylko, w obszarach głównie technologicznych Chiny, ale nie tylko, bo poprzez Chiny i inne państwa też elektronika, która jest niezbędna jest do funkcjonowania armii rosyjskiej, szczególnie ta elektronika zachodnia też się dostaje na teren, na teren Rosji, ale to wszystko było zawczasu przygotowane. To nic nie było wiązane ad hoc, tylko było zawczasu przygotowane w ramach doktryny nowej wojny. Ja ją nazywam wojną zrównoważoną, bo wojna zrównoważona polega na tym, że powoduje dewastację czy erozję odporności przeciwnika, a ty zachowujesz jak gdyby możliwość dalszego funkcjonowania. I to dokładnie widzimy, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, mimo tych deficytów.
1: No właśnie, bo nie dopytałam, a powinnam, więc wracam do tego, na jakim etapie tej wojny jesteśmy i co jest tym niekomunikowanym celem, bo oczywiście rosyjska propaganda mówi różne rzeczy i my znamy, na to akurat, no mam nadzieję przynajmniej, że jesteśmy w miarę odporni albo jeszcze jakieś krytyczne myślenie nam się włącza, natomiast mnie ciekawią te cele ukryte.
0: Znaczy my patrzymy na wojnę poprzez pryzmat osiągania celów w stosunku do nas, czyli tych celów zewnętrznych, a tak naprawdę dynamika wojny, którą prowadzi Federacja Rosyjska, albo konfliktu, bo Rosjanie nie lubią słowa wojny, to jest dla nich pejoratywne. My no to nazywamy wojną. My to nazywamy wojną. Tam tylko jest jedna wojna, wojna ojczyźniana. Tak. Natomiast resztę to są tylko i wyłącznie różnego rodzaju operacje, ale my nazywajmy to po imieniu tutaj. Więc Rosjanie prowadząc te działania wojenne nie determinują tym tak naprawdę. Inaczej, ciężkość podejmowania decyzji nie zależy od celów zewnętrznych, tylko celów wewnętrznych państwa rosyjskiego. To właśnie dzięki wojnie Putin, powiedzmy, sformatował na nowo kwestie polityczne i społeczne, a przede wszystkim polityczne, gospodarcze i społeczne w Federacji Rosyjskiej w tej kolejności. Pozwoliło mu to inaczej ułożyć relacje pomiędzy oligarchami a elementem tutaj rządzącym. Zmieniło też grupy, które miały jakieś działania mające na celu funkcjonowanie w ramach służb specjalnych czy wojska. To ta wojna zmieniła wszystko to, co kiedyś było ustalane w ramach uwłaszczania służb specjalnych na rozpadzie Związku Radzieckiego. Ja to mówię o słynnym spotkaniu w Daczy pod Petersburgiem, czyli słynne O-Zero. Więc ta konstytucja, powiedzmy, tej nowej Rosji, która została zapisana podczas tego spotkania w tej Daczy, została w zasadzie w tej chwili zredukowana i zmieniona na to, co Putin uważa właśnie nowej Rosji. I tutaj te relacje, proszę zwrócić uwagę, zmieniły się, jeżeli chodzi o kwestie podległości oligarchów w stosunku do Putina. Kiedyś Putin się bał oligarchów, bał się ich reakcji. Teraz w zasadzie sytuacja się odwróciła.
1: O kilku spadło z dużej wysokości w międzyczasie.
0: To się zaczęło od tych oligarchów z pierwszej strony gazet. A teraz mamy okres, kiedy ta wojna pozwala Putinowi ruszyć na ten plankton oligarchiczny, który tak naprawdę ma o wiele więcej zasobów niż cała ta wierchuszka, o której, czyli cały ten najwyższy top oligarchiczny.
1: Ale to by znaczyło, że ma też więcej do stracenia.
0: Dlatego też te koło eskalacyjne, wracamy do pierwszego pytania z tej pierwszej części, wzmaga się, ponieważ pozwala jednocześnie Putinowi oddziaływać na dół. Ta prędkość, która była do tej pory, pozwalała mu zwalczać, albo zmieniać, albo formatować kwestie na samym szczycie. Teraz, żeby zająć się kwestiami na samym dole, potrzebuje o wiele większego bodźca i zagrożenia. I dlatego to koło przyspiesza.
1: Z tego by wynikało, że Putin prowadzi wojnę domową.
0: No właśnie. Można powiedzieć, raczej wojnę domową nie. Przy pomocy wojny reformuje i formatuje Rosję na nowo.
1: Na co?
0: Na to, żeby móc później realizować swoje cele zewnętrzne. Musi mieć świadomość tego, że nie zostanie pozbawiony władzy. Bo Putin na samym początku władzy miał być flagą, którą inni trzymają, a on w tej chwili chce być podstawą, na którym wszyscy stoją, więc to jest ta różnica.
1: No tak, bo pamiętam początek wojny pełnoskalowej w Ukrainie, kiedy i analitycy, i znawcy Rosji, historii Rosji mówili o tej mocarstwowości, że ta wojna ukraińska to jest taka realizacja tej dawnej idei tego zagarniania ziem.
0: Ja mam inne
1: właśnie słyszę, że mówi pan zupełnie co innego.
0: O, to jest tak, no, to jest legenda.
1: Miał wygrać, ale miał wygrać w tydzień tę wojnę.
0: Ale to jest sztandar. Nieważne, czy miał wygrać w tydzień, czy w 2 tygodnie, czy 5 tygodni.
1: A powiedziałby pan, że przegrywa?
0: Jeżeli chodzi o budowę swojego państwa wewnątrz, to nie. Albo bo wszyscy patrzymy na wojnę w sensie, na nasze, jak nas oddziała, a my jesteśmy tylko i wyłącznie produktem ubocznym tego, co Rosja robi wewnątrz państwa tak naprawdę.
1: To jaka ma być ta nowa Rosja?
0: Rosja ma być przede wszystkim podporządkowana celom Putina. I musi Putin być nie tą flagą, którą ktoś trzyma, a rozgrywającym, który jest carem i daje odpowiednie... I jego decyzja zależy od tego, jakby państwo albo dana grupa społeczna funkcjonuje. Takie zaburzenie tej percepcji było podczas buntu Prigożyna, co pokazało Putinowi, że jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby zakończyć tę wojnę, bo jeszcze struktury państwowe nie są gotowe do realizacji jego celów, bo nastąpił paraliż państwa. Niewielka grupa zbuntowanych najemników mogła zdobyć Kreml. Gdyby nie reakcja jego przybocznego i asystenta generała Dunina, który zresztą jest też autorem tej nowej koncepcji, tej nowej wojny. On w 2008 razem z nieżyjącym już generałem Sirgunem, czyli szefem GRU jeszcze tamtejszego, to oni byli tak naprawdę autorami to, co się nazywa w tej chwili wojną hybrydową, chociaż oni to nazywali nową wojną.
1: To jeszcze przed informacjami TOK FM zdążę zapytać, kiedy ostatni raz Władimir Putin publicznie się pokazał?
0: To różnie. On teraz chyba pokazał się w ramach, przed wyborami w ramach Kongresu Nowej Rosji, z tego co pamiętam, ale mógł jeszcze gdzieś się pokazywać. Zresztą aktywność Putina jest dosyć mocna, no, mocno komentowana i angażowana. Ja bardzo w zasadzie rozpoczynałem kawę od oglądania przekazów z Kremla, bo są dosyć, no, dosyć ciekawe, więc tam te spotkania od różnych gubernatorów, po różnych ministrów, po różnych też członków rządu, czy w tych rządów regionalnych, to cały czas jest działanie. Nie wiadomo, kiedy on się z nimi spotkał, czy to nie są odtwarzane. Natomiast,
1: I czy to są prawdziwe,
0: ale no, ta aktywność medialna pokazująca prezydenta pracującego jest cały czas bardzo mocno podnoszona. No, co poniedziałek są przecież spotkania Rady Bezpieczeństwa.
1: Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, był oficer służby wywiadu wojskowego MON, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych, jest państwa i moim gościem. Teraz informacje w TOK FM i po nich wracamy do rozmowy.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
3: TOK 4.
4: No a posłanka Kurowska została.
5: I jest tam cały czas.
4: Jest tam cały czas. Od czwartku. Tak. Jest tam cały czas od czwartku. I teraz tak, no dzisiaj pan profesor...
5: A jakie ma warunki pobytu?
4: No warunki pobytu ma... znaczy tak, przede wszystkim to ona jest tam na własne życzenie. Nikt jej tam nie trzyma i nikt jej nie zaprasza do tego, żeby została. Co więcej, profesor Cudak dzisiaj, uznając, że jednak to, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza...
5: To nazywamy interwencją poselską
4: i co przewiduje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czy artykuł 19 i 20. To nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować,
5: to robi
4: dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą już, tak?
5: A gdzie pomieszkuje na terenie akademii?
4: Pomieszkuje na 6 piętrze. To nie jest śmieszne, proszę państwa. Pani Kurowska zresztą nadaje na żywo ze środka, co się dzieje. No, prowadziła adorację szczątków, relikwii Andrzeja Boboli w międzyczasie. No, modliła się. Natomiast...
5: A jedzenie kto jej donosi?
4: Nikt jej nie dość nie donosi jedzenia, bo przecież może wyjść i kupić sobie to jedzenie.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
6: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 19.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Niemiecki generał Karsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego NATO. To najwyższy organ wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemiec był faworytem do objęcia tego stanowiska. Breuer, który od 2023 roku stoi na czele niemieckich sił zbrojnych, uzyskał poparcie co najmniej 17 z 32 szefów obrony NATO. Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Jutro wraz z małżonką wezmą udział we mszy w kościele świętego Stanisława Kostki. Po południu ma spotkać się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. Głównym punktem wizyty będzie środowe wystąpienie Nawrockiego podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. GKS Katowice pokonał Krakowie 3-2 w 9. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Po zwycięstwie katowicka drużyna awansowała na 9. miejsce w tabeli. Ekipa z Krakowa zajmuje 12. pozycję.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: I trzecia część wywiadu pogłębionego. Anna Wacławik i Państwa gość dzisiaj. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Dobry wieczór po raz trzeci.
0: Był
1: oficer służb wywiadu wojskowego, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych. Rozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy na tej wojnie. Powiedział pan, że zaczyna pan dzień od przeglądu przekazów dnia z Kremla. Podziwiam samozaparcie, bo wyobrażam sobie, że część wysiłku idzie w próbę odsiania tego, co jest zasłoną dymną. Prawdopodobnie większość jest zasłoną dymną i czymś, czym cały świat ma się przejmować, więc zastanawiam się, co pan sobie myśli, jak pan słyszy z Kremla, że 2 dni i nie ma Polski.
0: No, to te przekazy medialne są dla mnie, powiedzmy, powszednie. Rosją zajmuje się prawie 20 lat, więc i nie tylko Rosją, teraz troszeczkę też więcej Chinami, więc tutaj jakby potrafię w tej rafie informacyjnej pływać, choć też czasami potrafię się otrzeć o pewną dezinformację i tutaj nie ma, powiedzmy, mistrzów świata, tylko po prostu są źle trafieni. Więc te dezinformacje też potrafią na mnie wpływać, więc nie ma czegoś takiego jak ten przekaz, który możemy wychwycić idealnie. Ja też staram się go wyostrzać. W tej mojej mgle wojny opisuję takie wyostrzenie, ale też staram się być bardzo bezpiecznie pisać o tym, co wiem, co wnioskuje albo co przewiduje, może być, tak? Więc to są takie jakby trzy moje obszary, więc nie ma czegoś takiego, że się wie wszystko. Możemy tylko i wyłącznie badać już coś, co zostało nam pokazane albo chcą nam pokazać. To też co jest bardzo ważne.
1: Do tych przewidywań wrócimy na koniec rozmowy, natomiast wróćmy do tej naszej codzienności i do naszej odporności, bo wiemy, że nie powinniśmy ulegać panice, nie powinniśmy, albo powinniśmy przynajmniej mieć świadomość, że jest próba gotowania nas jak tej żaby i właśnie nadgryzania naszego poczucia bezpieczeństwa w obrębie państwa, w którym funkcjonujemy. My faktycznie nie wiemy, do jakiego stopnia jesteśmy przygotowani i na co. Na ile realny wydaje się panu scenariusz, że te działania Rosji zaczepne, to zbliżanie się do naszych granic, po prostu przekraczanie tych granic w sensie dosłownym i metaforycznym zaczyna być jakąś taką codziennością. Gdzie jest granica tej prowokacji? To są wszystko potencjalnie bardzo groźne sytuacje, które mogą się skończyć na jakąś tragedią, której rzeczywiście będą ginąć ludzie w krajach, w których teoretycznie żadnej wojny nie ma.
0: Tak naprawdę ten próg odporności zależy od nas. To my decydujemy, kiedy jesteśmy w stanie wojny, a kiedy nie. To my decydujemy, kiedy uruchamiamy artykuł 5 NATO albo nie. To nie ma powiedziane, że 10 rakiet, które wlecą, to już uruchamiamy, a 5 to nie. To od nas zależy tak naprawdę. I Rosja, wiedząc, że to od nas zależy, stara się znaleźć ten punkt ciężkości. Ile jeszcze możemy? Ile? Jeśli mogę tyle, to jeszcze mogę jeszcze o tyle. A jeśli mogę już tyle wytrzymali, to może jeszcze zwiększymy.
1: No dokładnie o tym jest moje pytanie. Jak to będzie eskalować?
0: I to jest pytanie nie do mnie. To jest pytanie do tych, którzy uruchamiają pewne procesy, czyli do naszych polityków, którzy działają. Jeżeli ta presja wpłynie na społeczeństwo i politycy zostaną zmuszeni do tego, żeby uruchomić ten artykuł, to na pewno tak się stanie. Rosjanie też sprawdzają ten ból społeczeństwa i ten strach społeczeństwa, gdzie go uruchomić, ale nie po to, żeby go uruchomić w danym, tylko żeby wiedzieć, kiedy jest ten próg, żeby to się stało. Ile muszą zużyć środków, żeby wydajnie na przykład uruchomić nasz artykuł 5. Bo tak naprawdę Rosja chce nas sprowokować do tego, żebyśmy my zaatakowali Federację Rosyjską, bo ona w doktrynie nie ma tak naprawdę pierwszego uderzenia, szczególnie na przeciwnika, który jest od niej silniejszy. Więc ona chce sprowokować państwo NATO do tego, żeby odpowiedziało w ramach retorsji na jakąś prowokację, niejednoznaczną na przykład prowokację Federacji Rosyjskiej, na przykład na jakieś masowe straty, które gdzieś ustalą ten punkt bólu, o którym pani mnie pyta. I wtedy Rosja mogłaby, wiedząc, że nie jest w stanie prowadzić konfliktu konwencjonalnego z NATO, bo oni są bardzo świadomi tego, że z NATO konwencjonalnie nie wygrają, ale za to mają bardzo ważny inny element, czyli broń nuklearną, która wielokrotnie im dawała sukcesy, nawet w ramach komunikacji kognitywnej. Przypomnę, że kiedy były problemy z prowadzeniem specjalnej operacji wojennej, kiedy Ukraińcy odbijali Cherson, kiedy Ukraińcy odbijali Charków i mogli odbić jeszcze Zaporoże, Rosjanie zagrozili przynajmniej w sposób taki kognitywny użyciem taktycznej broni nuklearnej. Wtedy Biden, bo wtedy to było za czasów prezydenta Bidena, no, powstrzymał Ukraińców przed dalszymi krokami. Późniejsza ofensywa ukraińska w tym regionie, gdzie już Rosjanie się przygotowali, wkopali się tam w ziemię,
1: zaminowali,
0: skończyła się, wiemy jak się skończyła, dosyć tragicznie. Chociaż Ukraińcom niewiele brakowało do sukcesu, ale robili to o wiele większym kosztem, niż mogli to zrobić rok wcześniej. Ale to zadziałało. Zadziałało. Więc wracamy z powrotem do tego momentu. No teraz musimy zostać zaatakowani po to, mówię jak Rosjanie myślą, żeby móc użyć tego konfliktu egzystencjalnego. To samo było przecież w latach 60. zeszłego wieku, kiedy kryzys kubański doprowadził do negocjacji i jakby wycofania broni pośredniej, strategicznej, czyli rakiet średniego zasięgu, który był jedynym gwarantem bezpieczeństwa Europy przed wtedy o wiele większymi siłami Układu Warszawskiego. Mówię o siłami konwencjonalnymi. A NATO broniło się właśnie bronią nuklearną, że w przypadku ataku tych sił konwencjonalnych, które NATO nie byłoby w stanie powstrzymać, były uderzenia właśnie te taktyczne nuklearne.
1: Cały świat żył latami w cieniu zimnej wojny.
0: Do końca lat 80. I Rosjanie też chcą tego czasu mieć, ten czas na to, żeby właśnie w ramach tej nowej wojny, czyli wojny zrównoważonej, kształtować i osiągać cele polityczne, ale żeby wyjść z tej wojny, potrzeba im konfliktu egzystencjalnego. Muszą stworzyć ten konflikt w momencie, kiedy NATO zaatakuje, bo w doktrynie rosyjskiej nie ma koncepcji pierwszego uderzenia nuklearnego. Musi to być odpowiedź na uderzenia natowskie. Po to jest to potrzebne, żeby była odpowiednia legenda, żeby aparat państwowy, który odpowiada za uruchomienie wojny strategicznej, nie był sparaliżowany. Nie był tak sparaliżowany jak podczas buntu Prigożyna. I Putin wszystko robił, żeby przygotować ten aparat, sformatować do tego egzystencjalnego konfliktu, po to, żeby mieć gwarancję na to, że jeśli go zagra, będzie bardzo wiarygodny w stosunku do Zachodu.
1: To znów wracam do tej naszej odporności, bo chciałabym, żeby tak zwany zwykły człowiek wiedział mniej więcej, co ma robić. No, dzieją się rzeczy blisko niego. Na wschodzie akurat dzieje się więcej niż w centrum Polski. Są ostrzeżenia, alerty RCB, wyją syreny. Pierwszy raz chyba od początku wybuchu pełnoskalowej wojny dochodziło do ewakuacji dzieci ze szkół. Więc zastanawiam się, co ma robić taki zwykły, szary zjadacz chleba na co dzień, żeby no, przynajmniej utrudnić Rosji to działanie.
0: No tutaj mamy grzech pierworodny, związany z tym, że nie budowaliśmy własnej odporności państwa, że pokazujemy czołgi, pokazujemy samoloty. One są ważne, bo ten potencjał też jest potencjałem odstraszającym ten konwencjonalny atak, który Rosja też może przeprowadzić, o ile będzie myślała, że jesteśmy słabi. Podkreślam, myślała, że jesteśmy słabi, bo to są bardzo ważne kwestie. Natomiast my też produkujemy pewien przekaz dla Rosji i Rosja to kupuje, biorąc pod uwagę analizy rosyjskie, że jesteśmy raczej państwem militarnie silnym. I tutaj ten atak militarny raczej, tak jak na samym początku pani pytała mnie, czy wojna będzie, raczej jest mało prawdopodobne, ale nie zerowe. Natomiast osłabianie naszej odporności jest. I tutaj brak obrony cywilnej, brak czegoś takiego się nazywa komunikacją strategiczną, która jest bardzo ważna, szczególnie w wojnie informacyjnej, bo trzeba odpowiednio zebrać te informacje, które szykuje na nas przeciwnik, albo już przyszykował i odpowiednio zareagować informacyjnie. Pani jako dziennikarz wie, że informacja przekazana później lub za wcześnie, to buduje zupełnie inny przekaz, jeżeli chodzi o oddziaływanie w stosunku do odbiorcy.
1: Och, informacja jest bronią.
0: Dokładnie. I taką samą jak czołgi, rakiety i inne działania.
1: No to z tej perspektywy lepiej atakować niż się bronić.
0: Tak, dokładnie. Dlatego też trzeba mieć umiejętność oddziaływania na stronę przeciwną. I to na przykład robią Ukraińcy cały czas, mordując rosyjską stronę informacjami o mobilizacji. A Rosja nie jest gotowa do takiej pełnej mobilizacji, bo ta mobilizacja degraduje zdolność państwa, bo część ludzi ucieka po prostu. Więc Rosja...
1: Nie mała.
0: Więc ta legenda o mobilizacji rosyjskiej tak naprawdę jest częścią ukraińskiej wojny informacyjnej i tutaj dosyć aktywnie prowadzoną. Zresztą część pochwycona została przez analityków zachodnich, którzy mówią o tej mobilizacji. Ale mówię, póki co moje analizy wskazują, że to raczej ze strony ukraińskiej częściej się mówi o mobilizacji w Rosji niż w samej Rosji, jeżeli chodzi o te kwestie analityczne. Ale wracając do tej odporności pewnie, to ta komunikacja strategiczna musi być bardzo ważna, ale też edukacja obywateli, jeżeli chodzi o tą higienę informacyjną. Takim przykładem higieny informacyjnej budowano są Finowie, gdzie od przedszkola buduje się umiejętność rozróżniania fake newsu od newsu. Też tam jest bardzo fajna filozofia, że nie tworzy się poczucia w obywatelu, że obywatel jest ofiarą i państwo musi go uratować, tylko każdy obywatel jest ratownikiem, oczywiście w ramach swoich kompetencji, ratując siebie, ratując swoje najbliższe otoczenie i później działając w większym systemie ratowniczym. Buduje się w nas poczucie ratowników, a nie poczucie ofiar. I tego zabrakło w naszym systemie, gdzie my oczekujemy od państwa tak naprawdę ratunku, a nie jesteśmy ratownikami we własnym środowisku.
1: Nie jesteśmy podmiotowi. To jest taka odpowiedź, której warto chyba sobie udzielić na pytanie, co ja zrobię, jak wstanę pewnego dnia rano i się okaże, że nie ma internetu, a jak włączę radio na baterię, bo akurat mam, bo powiedzmy, że nie będzie też prądu.
0: Też mam.
1: I się dowiem, co się dzieje, to będę wiedziała, co zrobię. I oczywiście ja mam łatwiej, bo jestem dziennikarką, więc będę robić swoje.
0: Czyli informować nas o tym, co się dzieje.
1: Tak, i ewentualnie przyjechać się i zobaczyć to na własne oczy, żeby mi za chwilę jakaś sztuczna inteligencja nie serwowała przekazu dowolnego przekazu, dowolnego dnia, dowolnej służby specjalnej, dowolnego państwa, niekoniecznie mojego. Natomiast faktycznie mam przeczucie graniczące z pewnością, że większość naszych słuchaczy nie wie, co zrobi.
0: No to jest właśnie to, ten deficyt, który w Rosja nas będzie uderzać i jak widać robi to bardzo skutecznie, korzystając z różnych, to nie jest jedno narzędzie, z różnych narzędzi. Od tej kinetyki, która się rozrywa przy granicach, do tych kwestii związanych z komunikacją strategiczną generowaną przez najwyższe organy Federacji Rosyjskiej, przez działania, powiedzmy, dywersyjne, wywiadowcze, wykorzystując, podbijając jakieś teksty lub opinie, które są alarmistyczne albo panikarskie, więc to wszystko się spina właśnie w tą wojnę zrównoważoną.
1: No to przewidywanie na koniec rozmowy.
0: No, ja myślę, że no, jest jednak duży potencjał do tego, żeby to eskalowało, ale nie ze względu na to, że Putin tak chce, tylko ze względu na to, że te reformy, które spotkały Federację Rosyjską poprzez te działania wojenne, bo mówię, że tak naprawdę źródło wojny nie jest zewnętrzne, tylko wewnętrzne i w ambicjach Putina, ale skierowanym też do funkcjonowania własnego państwa. To spowodowało, że powstały nowe fortuny, a inne fortuny upadły. Koło fortuny tej cały czas się kręci i w jednym roku milioner może stać się więźniem za to, że jest oskarżony o korupcję. Ta niepewność też buduje pewne napięcie i zarówno ci, którzy popierają Putina, jak i ci, którzy powiedzmy oficjalnie nie popierają, nieoficjalnie nie popierają Putina, dążą do tego, żeby eskalować, bo eskalacja spowoduje to, że Putin będzie musiał zakończyć ten cały proces, który powoduje formatowanie swojego państwa na własnych zasadach i wrócić znowu do dealów z różnymi grupami. I też trzeba pamiętać, że Putin ma duże alibi, bo kiedy jego państwo walczy za niepowodzenia, on nie odnosi żadnych skutków, tylko może zawsze kogoś na dole za to skarcić. Natomiast w przypadku eskalacji, wszystkie lejce dotyczące tego, jak to państwo będzie funkcjonowało i jaki deal zostaje dogadany z Zachodem ewentualnie, będzie spadało na Putina. Więc ci, którzy mają dług u Putina i mają fortuny, chcą, żeby Putin wygrał, bo wtedy będzie umocnił swoją władzę. Natomiast ci, którzy stracili te fortuny, też chcą, żeby Putin eskalował, bo jeśli przegra, to będzie warunki do tego, żeby ewentualnie zmienić lidera. Więc tak naprawdę dół jest proeskalacyjny bardzo mocno i chyba jest największe parcie na Putina eskalacyjne, jakie widziałem w przestrzeni tej właśnie tych dołów funkcjonowania państwa rosyjskiego. Natomiast sam Putin boi się tej eskalacji z tych przyczyn, o których mówiłem wcześniej. Jest tą osobą, to może moja teza jest niepopularna, którą nie chce tej eskalacji. Chce przedłużania tego konfliktu po to, żeby cały czas mieć możliwość formatowania tego swojego państwa i jeszcze badania, kto tu jest, ponieważ mając pamięć z ostatniego przesilenia, kiedy Prigożyn mógł go zdjąć z Kremla, bo nikt nie zareagował, to chce mieć pewność, że jeśli zaeskaluje, to nikt go nie zdejmie. I póki Putin nie będzie miał pewności, a taką pewność może uzyskać po wyborach albo troszeczkę później, bo się otwiera okno na to. Ja mówię, okno eskalacyjne, jeśli Putin się zdecyduje, bo nie zrobią tego doły bez decyzji Putina. To jest od wyborów do mniej więcej połowy przyszłego roku. I tutaj, jeśli w tym oknie nie nastąpi eskalacja, to moim zdaniem późniejsza eskalacja może być trochę trudniejsza dla realizacji celów Putina, chociaż nie jest niezerowa. Moja jakby percepcja i projekcja przyszłości opiera się tylko do połowy przyszłego roku.
1: podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służb wywiadu wojskowego MON, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych, był Państwa i moim gościem w wywiadzie pogłębionym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Wacławik, na następny program zapraszam za tydzień po 19, a teraz o 20 informacje w TOK FM. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska.
15: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, spotykam się z Państwem po 20:00, a w tym programie dzisiaj i jutro Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie na Stadionie Narodowym. Cóż takiego jest lepszego w polskiej żywności? A może nic nadzwyczajnego, może tylko przez patriotyzm mam ją kupować? O tym będę rozmawiała z panią Urszulą Sołtysiak.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
6: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
5: Brzmi dobrze.
6: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Nocnej prohibicji w całym kraju na razie nie będzie. PSL poprosił o wykluczenie projektu z obrad Sejmu. Agencja Moody's obniża rating Polski. Minister cyfryzacji jednak uspokaja. Pierwsze mecze Ligi Narodów bez Kamila Grabary. Polski bramkarz doznał kontuzji kolana. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Posłowie przed weekendem mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Posłanka Joanna Wicha z Lewicy nie kryje oburzenia.
10: Zdjęty kompletnie z obrad, zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
11: Ta ustawa jest niedopracowana. Trzeba ją jeszcze przedyskutować. Potrzebny jest czas.
9: A odpowiadał prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy podkreślają, że są za nocnym sprzedażem alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Zdaniem polityków lewicy, ruch ludowców to próba przeciągnięcia w czasie prac nad ustawą. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie przywiązuje zbytniej uwagi do decyzji o obniżeniu Polsce długoterminowego ratingu. Agencja Moody's obniżyła go o 1 stopień, uzasadniając to trwałym pogorszeniem kondycji fiskalnej kraju i narastającym długiem publicznym. Wicepremier Gawkowski uważa, że nie grożą nam cięcia budżetowe, bo jesteśmy 20. gospodarką świata.
12: Nie o wszystkim decydują zagraniczne agencje. Trzeba zwracać uwagę, jak wygląda rating, ale mieć też świadomość i odpowiedzialność. Polska jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się państwem. Polska dzisiaj ma 10-krotnie większy wzrost gospodarczy niż Niemcy. Więc rozwijajmy się szybko i bądźmy stabilni w myśleniu o tym, jak mają wyglądać finanse państwa. Bez cięć, ale z dobrymi nowymi pomysłami, na przykład jak podatek cyfrowy.
9: Agencja Moody's prognozuje jednak, że w tym i przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie około 7% PKB. Niemiecki generał Karsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego NATO. To najwyższy organ wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemiec był faworytem do objęcia tego stanowiska. Breuer, który od 2023 roku stoi na czele niemieckich sił zbrojnych, uzyskał poparcie co najmniej 17 z 32 szefów obrony NATO. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi Mirosław Sokal, szef Wydziału Bezpieczeństwa, miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni.
13: W tym roku organizowaliśmy w 6 dzielnicach szkolenia i były takie oto przypadki, kiedy tych szkolących było więcej niż osób zainteresowanych szkoleniem. Dlatego korzystając z tej sytuacji chciałbym zaprosić. Kolejne szkolenie jest dla mieszkańców 29 września i tam będziemy właśnie mówić o sposobach zachowania się.
9: Chodzi między innymi o to, by wiedzieć, gdzie się schronić, gdy dostajemy alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i by nie mówić: nie wiem, co robić. Eksperci IMGW alarmują. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
0: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24, więc niemal dwukrotnie nam się zwiększyła częstość występowania tych warunków pogodowych wskazujących na wysokie zagrożenie pożarowe.
9: Dane IMGW wskazują, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na mniejsze zapasy wód powierzchniowych. Kujawsko-pomorskie szkoły będą mogły ubiegać się o tytuł Szkoły Przyjaznej Harcerstwu. To wspólna inicjatywa Kuratorium Oświaty, Wojewody i ZHP, która wyróżni placówki otwarte na działalność zuchową i harcerską, pomagające łączyć naukę z budowaniem podstaw obywatelskich, mówi komendantka chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Beata Bardzińska.
14: Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy czy wiele innych pomniejszych organizacji. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami i również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację.
9: Tytuł będzie przyznawany placówkom, które wspierają działalność harcerską, wolontariat i aktywność społeczną młodych ludzi. Wyróżnienie otrzymają 23 placówki rocznie, a tytuł będzie obowiązywał przez 3 lata. Kamil Grabara raczej nie zagra w pierwszych spotkaniach Ligi Narodów. Jak poinformował jego klub Juventus Turyn, polski bramkarz doznał poważnej kontuzji. Drużyna przekazała, że doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. W najbliższych dniach piłkarz przejdzie konsultacje ortopedyczne w celu ustalenia planu leczenia. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza podczas pierwszych spotkań Ligi Narodów, Jan Urban powołał również Marcina Bułkę i Mateusza Kochalskiego. Na start Polacy zagrają 25 września z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niedziela w większości kraju zapowiada się pochmurna i deszczowa. Miejscami mają pojawić się burze, a także słaby grad. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północy, około 20 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, ten program do godziny 23, mówię tutaj o swoim programie, realizuje Jana Cech, a wydaje Maria Mroczkowska. A oto na co Państwa zapraszam, zaczynam od godziny najpóźniejszej, czyli godzina 22. W Bułgarii byłam, w Sezopolu, idę sobie Starym Miastem i słyszę, jak pięknie śpiewa Maryla Rodowicz. Nie byłabym sobą, gdybym nie weszła i nie zapytała się, a skąd tutaj Maryla Rodowicz? Pomyślałam, że może jakieś małżeństwo polsko-bułgarskie prowadzi ten lokal i tak dalej. Odpowiedź jest inna. Nie, to z sympatii do Polski. Ale to był początek spotkania pewnej osoby, z którą właśnie rozmawiam dzisiaj po godzinie 22. Więcej nie powiem, zapraszam. Godzina 21. Temat pszczół. Kilka lat temu, dość długo, byliśmy namawiani adoptuj pszczołę. Bardzo dobra kampania to była Greenpeace'u. A potem usłyszeliśmy, nie, to nie tak, nie należy dbać o pszczoły miodne, bo one mają dobrze, trzeba dbać o dzikie zapylacze. Czy tamta kampania była błędem? Rozmawiam z osobą, która stoi za tą kampanią Adoptuj Pszczołę. Stała w każdym razie przez wiele lat, czyli z Katarzyną Jagiełło. A teraz zapraszam Państwa na rozmowę, o czym Państwo bardzo lubią rozmawiać, a mianowicie o żywności. A dlaczego? Pretekstem do tej rozmowy jest odbywający się dzisiaj i jutro Festiwal Polskiej Żywności. Tutaj nazwę cytuję. Kupuj świadomie. Na Stadionie Narodowym w Warszawie. I prosto, prawie prosto z tego festiwalu, ze stadionu zjawiła się w radiu. Program, proszę Państwa, jest na żywo, a więc będzie można do nas zadzwonić. Zjawiła się pani Urszula Sołtysiak, doktor inżynier Urszula Sołtysiak. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
15: Rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, wieloletni wykładowca SGGW, współtwórczyni ruchu na rzecz rolnictwa ekologicznego. I jakie pierwsze wrażenia, zanim zaczniemy drążyć temat, czy polskie lepsze od cudzego, od innego?
16: Wrażenie bardzo dobre, jeśli chodzi o lokalizację i o wystrój, o ten obiekt, w którym się to odbywa, i o możliwość bez tłoku zaprezentowania się przez 130 wystawców. Także z różnych targów i prezentacji producentów żywności w Polsce uważam, że to jest chyba najlepsza lokalizacja, najlepsza miejscówka z dużym parkingiem, z łatwym dojazdem, środkami komunikacji publicznej, więc pod tym względem znakomicie. Widać staranne przygotowanie, jest taki dobry wystrój przygotowany i bardzo dobrze przygotowane stoiska, także widać tę konsekwencję. Pod tym względem bardzo dobre wrażenie.
15: A wie pani, dlaczego wiele osób chodzi na takie imprezy? Bo tam jest zawsze degustacja. Tak. Jesteśmy częstowani różnymi rzeczami, idąc w porze obiadowej. Jest. Można naprawdę zjeść obiad i to niezły. Czasami można jakiegoś trunku nawet wypić, nie wiem, jak tutaj było, i przystawkę, i deser. No różne rzeczy można zjeść.
16: Jasna sprawa. Bardzo wielu ludzi z tego względu chodzi, ale pamiętajmy, przez żołądek do serca, to nie jest tylko polskie przysłowie, bardzo dobrze jest to spróbować i poczuć różnicę smaku żywności produkowanej, powiem, w sposób rzemieślniczy od żywności przemysłowej.
15: A, czyli pani uważa, ja tam nie byłam dzisiaj, bo byłam na innej konferencji, że gdybym poszła i spróbowała na przykład ser, ja bardzo lubię biały ser, no ale mogłam spróbować inny ser.
16: Można i biały, i żółty wystawców.
15: To pani uważa, że poczułabym różnicę między tym serem tam kupionym, pani użyła słowa rzemieślnicza, a tym, który kupuje w supermarkecie,
16: no
15: tak?
16: Jasna sprawa.
15: A to mnie pani zachęca, to czuję, że jutro pójdę, jeszcze żeby jutro zobaczyć tę różnicę. Tak. No ale to znaczy, że to, co rzemieślnicze, lepsze, no do tego się to trochę sprowadza.
16: W sensie
15: pani.
16: Lepsze, jakby produkowane w trybie, że tak powiem, cytując, czy zapożyczając raczej, w trybie slow food. Prawda?
15: Czyli
16: w jakiś
15: sposób... to tacy wystawcy, to nie są jakieś wielkie,
16: nie,
15: prawda?
16: To nie są wielkie przemysłowe fabryki, ani ciastek, ani wielkie okręgowe spółdzielnie mleczarskie.
15: Rozumiem.
16: Oczywiście nie będę używać żadnych nazw,
15: żadnych.
16: One też są potrzebne. One są też potrzebne, żeby wyprodukować wielką masę. Ale trochę tak dla koneserów, trochę dla tych, którzy mają pamięć dawnej żywności i tych, którzy chcą wspierać małych rolników i małych przetwórców, czyli ten rzemieślniczy wymiar, jest ta wystawa, jest zachęta, by kupować świadomie. Zresztą Kupuj Świadomie to jest nazwa, tytuł takiej kampanii prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i ona ma różne przejawy i różne edycje. Tym razem właśnie ta kampania się materializuje, po raz czwarty zresztą, bo to jest czwarta edycja, Festiwal Polskiej Żywności.
15: A tak coś, jakieś konkretniejsze rzeczy, co szczególnie pani utkwiło w pamięci?
16: No, ja byłam tam po raz drugi, czyli byłam na ubiegłorocznej edycji tegorocznej i podoba mi się ten koncept. Poza tym bardzo mi się podoba w odróżnieniu od innych takich targów czy ekspozycji możliwość ustawienia stoisk w sposób liniowy, czyli my idziemy takimi korytarzami, widzimy co po prawej, co po lewej, po czym na przykład wracamy równoległym korytarzem i widzimy, czy już gdzieś byliśmy, czy coś widzieliśmy. Tymczasem, gdy chodzimy po takich różnych targach, po ekspozycjach, wielka kwadratowa sala, czy okrągła, to już jest najgorsze, nie wiemy, w którą stronę jesteśmy, nie, tracimy poczucie orientacji. Tutaj ta ekspozycja i trafienie na stoisko tych 130 tegorocznych wystawców jest o wiele łatwiejsze i to jest dobre. Ta struktura organizacyjna tutaj bardzo mi odpowiada.
15: Ale tu się odbyło dużo różnych rzeczy, to one się już odbyły. Proszę bardzo, warsztaty garcarskie, kiszonkarskie, serowarskie, dzielarskie, plecionkarskie, stolarskie, łowickie, ceramiczne, pokazy i wykłady, pokaz cebularz lubelski, pokaz wycinanki łowickie, wykład o pszczelarstwie, wykład o stolarstwie, tradycja rosół w Polsce, król polskich zup niematerialnym dziedzictwem, ciasto ze skwarkami. Ale proszę Państwa, jeżeli teraz słuchają nas Państwo i pożałowali troszeczkę, że nie byli dzisiaj, no to mogą Państwo pójść jeszcze jutro, prawda? Tak,
16: jutro też jest program. I są i panele, i spotkania autorskie. To jest na kondygnacji plus dwa. Bo też jeszcze dodatkowym atutem tej miejscówki, że tak powiem w cudzysłowie, jest to, że są tam, jest to na trzech poziomach. Odbywa się na tych łagodnych łukach otaczających Stadion Narodowy. I jakby po lewej stronie, czy po prawej, zależy jak kto stoi, widzimy płytę stadionu. To też jest wspaniałe, urocze i tak stwarza taką dobrą atmosferę, więc jest to po prostu bardzo, bardzo przyjemne miejsce i warto tam się wybrać. Jest łatwy dostęp do tych wystawców. Prawdę mówiąc, oznakowanie wewnątrz też jest dobre. Stoiska są ponumerowane, z tym, że ponumerowane są na planie, ale nie mają, albo gdzieś poukrywane te numery już na samych stoiskach. Natomiast, ponieważ to jest liniowo, że tak powiem, w takich szerokich korytarzach, to idziemy wzdłuż i to jest wygodne.
15: Niczego nie ominiemy. Pani tutaj zwróciła uwagę na to, mówiąc, że używając słowa rzemieślnicza produkcja tej żywności i tutaj porozmawiałyśmy o wyższości nad wielkimi fabrykami, tak to upraszczając.
16: Może nie tyle wyższości, co o tej odmienności.
15: No dobrze, no, ale powiedziała pani, że ser lepszy.
16: Co się na to składa.
15: Ale powiedziała pani, że ser lepszy. Tak. Tytuł jest Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. No, ci wielcy producenci, to też polska żywność.
16: Oczywiście.
15: No, ale tak się zaczęłam zastanawiać. Na czym polega wyższość polskiej żywności i czy w ogóle jest takowa nad żywnością z krajów ościennych? Należy się zatrzymajmy.
16: Dobrych 40 lat temu, gdy zaczynał się mój flirt z rolnictwem ekologicznym, ja też wchodziłam, jego nie było. Ja, tak jak pani redaktor powiedziała, jestem współtwórczynią tego ruchu, więc jakby uczyliśmy się tego, stwarzaliśmy, nie ja sama przecież, ten ruch, który się potem zmaterializował w postaci organizacji, stowarzyszenia, a od 1991 roku ma już swój wymiar prawny, ale nie o tym chcę teraz mówić. Pytanie, dlaczego ta żywność polska miałaby być lepsza? Otóż w tych czasach, kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z rolnictwem ekologicznym, trafiłam w jakiejś anglojęzycznej literaturze, trafiłam na stwierdzenie, że człowiek powinien jadać to, co rodzi jego ziemia. I to mnie bardzo uderzyło. Ja pamiętam to do dzisiaj. Oczywiście można różne rzeczy dorabiać. Dlaczego? Że te same wibracje, że te same pogody, to padało na nas słońce w tej właśnie szerokości geograficznej. Że ta żywność powstawała tak jakby obok nas i że jest nam z nią po drodze. To są wszystko irracjonalne wyjaśnienia. Polityczne wyjaśnienia, dlaczego należy jadać żywność właśnie jakby z otoczenia, tę lokalną czy regionalną. Polityczne uzasadnienie jest takie, że wspieramy naszych bliźnich, naszych producentów, naszych sąsiadów, którzy tę żywność tworzą, jakby przez co zbliżamy się jakby do pewnego stopnia też poprzez spożywanie tego, co oni wytwarzają, jakby tworzymy też swoistą wspólnotę. To wszystko są takie irracjonalne wyjaśnienia. Niemniej jednak można powiedzieć, że i bez bananów, i bez cytrusów, i bez ananasów jesteśmy w stanie się wyżywić tym, co rodzi nasza ziemia. Natomiast nie ma powodu, żeby sobie odmawiać bananów, cytrusów i awokado. Żyjemy w globalnej wiosce i bardzo dobrze, że zimą możemy jadać nie tylko kiszoną kapustę i kiszone ogórki, ale możemy mieć cytrusy, grejpfruty z innych państw, ale pamiętajmy, że przynajmniej taki jest mój apel, główną bazę, główną masę spożywanej żywności powinno stanowić to, co rodzi nasza ziemia. A reszta to są wspaniałe, przyjemne dodatki.
15: A co pani powie na takie stwierdzenie, dosyć powszechne? No, ci, którzy jakoś zawodowo się tym zajmują i

0: Nie powiedziała, tak pani Urszulo, a do Polski jako takiej?
1: Ja nie lubię tych stwierdzeń, bo to jest troszeczkę, może ze szlachetnych pobudek, ale manipulowanie odbiorcą. Tak samo mówią Francuzi, tak samo mówią Niemcy o swojej żywności. Oni mówią też, jadaj to, co rodzi twoja ziemia. Natomiast w krajach, które były, które miały podboje kolonialne za sobą, ludzie, konsumenci są przyzwyczajeni do znacznie szerszego asortymentu żywności i jakby im to takie nie robi różnicy za bardzo jak nam. Ale też jeśli chodzi o używanie tego, proszę, ja jestem, bo polskie to zdrowe, tak. To jest naprawdę nadużycie nawet, dlatego że niestety niektóre badania, i to już 10 lat temu, jak mi uderzyło mnie i mam w pamięci, sytuację, kiedy w Helsinkach, w jakimś zwykłym supermarkecie spożywczym, urzędowa kontrola żywności pobrała z półki chyba jakiś mus jabłkowy, czy sok jabłkowy, czy mus jabłkowy, czy to był sok z koncentratu jabłkowego. Okazało się, że tam jest kilkanaście pozostałości pestycydów. No i ponieważ jednak w tej chwili i w rolnictwie ekologicznym w szczególności, ale w ogóle w rolnictwie ta ścieżka, droga przepływu produktu jest dobrze rejestrowana, po nitce do kłębka, czyli jakby idąc wstecz, okazuje się, że to były jabłka z Polski. No, było dużo hałasu na tę okoliczność i to było nieprzyjemne, więc to wcale nie znaczy, że nasza żywność jest zawsze lepsza od jakiejkolwiek innej, że jest zawsze bezpieczna. W większości tak, bo generalnie nasze rolnictwo jest mniej intensywne, ale i u nas są gospodarstwa, by nie powiedzieć w ogóle duże farmy, zarówno należące do kapitału krajowego, jak i zagranicznego, które produkują według technologii takich jak gdzie indziej, jak w Niemczech, Czechach. I to są intensywne produkty.
0: Ale normy mówiące, że można zastosować tyle i tyle nawozów. Reguły, zasady mówiące, jak bronimy się przed tym, co nazywamy chwastami, przed szkodnikami, to one są wspólne, one są europejskie, w całej Unii Europejskiej
1: same. Dokładnie. Podlegamy jakby pod tą samą regulację prawną.
0: Ale mi teraz przyszło do głowy jedna rzecz, bo z faktu, że można zastosować tyle i tyle, nie znaczy, że trzeba. Można mniej dać, prawda?
1: Tak, można dać mniej, a poza tym problemem jest to, że nawet stosując te dozwolone środki, powiedzmy szczerze, dozwolone trucizny, bo stosujemy je dlatego, że one są truciznami dla organizmów, które chcemy zwalczyć. Stosując je, często producenci przesadzają, albo im przecieka opryskiwacz, chociaż nie powinien, bo te opryskiwacze są jednak kontrolowane tam co 5 lat, co 2 lata, w zależności od ich wieku. Są rejestrowane, coś się może zdarzyć, coś przez pomyłkę.
0: Opryskiwacze są kontrolowane?
1: Tak, oczywiście.
0: Bo co, można jakieś kombinacje robić przy opryskiwaczach?
1: Nie. Opryskiwacze są kontrolowane, czy są szczelne, czy są sprawne. Nie, jak najbardziej.
0: Jak pani mówi, to może ja myślę o jakiejś takiej małej rzeczy, którą wezmę do ręki, a tu pani ma na myśli opryskiwacze, jakieś instalacje?
1: Mam na myśli urządzenia stosowane w produkcji żywności na polach.
0: Ale to duże są urządzenia?
1: Opryskiwacze? Takie, które, tak powiem, pociągnie traktor.
0: Więc
1: w tym znaczeniu to są duże, są mniejsze niż kombajny.
0: Żeby nie było dodatkowego po prostu
1: wyciekania. Nie, żeby w ogóle wywieźć to na pola. Więc może się zdarzyć, że opryskiwacz jest nieszczelny, że coś wyciekło, że pracownik niedokładnie zastosował się do instrukcji, albo nie otrzymał dokładnej instrukcji. Zresztą we Francji lat temu 50-60 szokiem dla społeczeństwa ówczesnego było to, że w rodzinach rolników pojawiały się więcej chorób niż takich ogólnie społecznie. Powiedzmy częstotliwości raka krtani czy innych nowotworów. I co się okazało, że właśnie w rodzinach rolników stosujących, a wtedy te 60 lat temu te środki były nawet bardziej niebezpieczne niż dzisiaj, były stosowane w większych dawkach. Myśmy się wiele nauczyli po tych 60 latach. I nikt się tak bardzo nie przejmował, nie wierzył, że to aż takie trucizny. I tam było tak jakby częstotliwość występowania wielu chorób znacznie większa niż średnia ogólnokrajowa. I okazuje się, że to właśnie poprzez bezpośredni kontakt ze środkami ochrony roślin. Więc dzisiaj w gospodarstwach, dzisiaj profesjonalni producenci, w Polsce też już od kilku lat, muszą, żeby móc kupić środki ochrony roślin w sklepie, muszą mieć

0: zaświadczenie, że przeszli odpowiednie przeszkolenie. Ale niestety praktyka jest taka, że niektórzy to kupują więcej, albo szwagier prowadzi ten sklep, więc to są zawsze są takie przecieki, nie jesteśmy tacy święci, jak czasem o sobie myślimy.
1: A te wszystkie takie anegdoty, czasami traktowane jako dowcip, ale taki dowcip smutny, typu, że rolnik, czy jakiś gospodarz mówi, a to na sprzedaż, a to dla nas.
0: To się dzisiaj zdarza.
1: Tak, te same, ta marchewka na sprzedaż, a ta dla nas. Nie wiem, te jajka na sprzedaż, a te dla nas.
0: Jabłka.
1: Jabłka,
0: to
1: tak?
0: Się zaczęło od jabłek i od bardzo słynnego i zasłużonego profesora Szczepana Pieniążka, tak, który wprowadził nowoczesne sadownictwo w Polsce w latach 50., 60., 70. To on pierwszy raz ujawnił publicznie, że wielu sadowników tak robi. I do dzisiaj tak jest.
1: To znaczy, to co opryskane na sprzedaż,
0: idzie na rynek.
1: A tu w ogóle nie pryskają?
0: Jakieś stare drzewa gdzieś w sadzie przydomowym.
1: No ale co, tylko jabłek to dotyczy?
0: Nie, to wszędzie się może zdarzyć. Pomidory jak najbardziej. Ale ziemniaki.
1: To idziemy tutaj prostą drogą do działki, którą pani reprezentuje, czyli do produktów rolnictwa ekologicznego.
0: Bardzo dziękuję, że
1: które
0: pani
1: nie mogą być traktowane.
0: Tak, bo należy w tym miejscu powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o produkcję rolnictwa ekologicznego, to jest to najlepiej kontrolowane, najdokładniej kontrolowany system produkcji żywności. System żywności certyfikowany. Czyli wszystko, co wchodzi do obrotu, wszystkie produkty są kontrolowane, nie w znaczeniu, że każdy produkt idzie pod mikroskop albo do jakiejś radiologii, tylko cały sposób produkcji musi być po pierwsze udokumentowany i to jest zmora dla rolników ekologicznych. Jak mi ktoś zapyta, co jest największą trudnością dla rolnika ekologicznego, tak, to ludzie mówią papierologia i ta biurokracja, ale to jest odnotowane. I właśnie po nitce do kłębka możemy dojść, co było stosowane, gdzie było stosowane, na której działce. Więc to jest najlepiej kontrolowany system produkcji żywności, przy czym trzeba uczciwie powiedzieć, i tu się zdarzają też problemy. No niektórzy ludzie są, człowiek jest ułomny, tak powiem, ale częstotliwość tej ułomności jest w rolnictwie ekologicznym to jest minimalna w porównaniu z takim rynkiem
1: masowym. System na to pozwala. Tak. Organizacja, kontrola tego, nie?
0: Kontrola.
1: Idea, tam ci są bardziej ideowi, ekologiczni?
0: Ekologiczni, bardziej ideowi, a poza tym są bardziej kontrolowani.
1: Powiedziałam.
0: System produkcji, dokładnie.
1: No to system
0: dokładnie.
1: Pozwala lub nie pozwala. Ale wracam do tego polskie lub obce. Na przykład są takie momenty w czasie tej wegetacji letnie, już wiosenne, że pojawiają się na przykład polskie truskawki i nie wiem, tam z Hiszpanii
0: egipskie,
1: czy skądś.
0: Tak.
1: I to jest tak, że ludzie się często...
0: Serbskie.
1: To, że polskie, to jest takie podkreślane. Ja tam wcale nie wiem, czy one polskie, bo nie mam dowodu. Jak ja na straganie kupuję, jeżeli ja kupuję w supermarkecie, i one, to tam znajdę tę informację. Ale jak na straganie kupuję, to każdy może mi, przepraszam za taki kolokwializm, wcisnąć ciemnotę i mi po prostu napisze, że polskie, zachwala, że polskie, a może wcale nie polskie.
0: To się dosyć często zdarza, ale wcale nie zawsze, bo już sprawdzałam w tym roku. Więc
1: a pani to pozna? Pani pozna?
0: Tak, ja poznam, rzeczywiście
1: a
0: poznam.
1: A pani pozna?
0: Po sposobie pakowania. One
1: ale zaraz, na straganie.
0: Na straganie, mówimy o straganie.
1: Jak to po sposobie pakowania? Ona leży taka sterta.
0: Ale widzę po tych skrzynkach. Czasem są wysypywane w sterty, ale ja widzę też po owocach. To, że widzę w opakowaniu, to jedno. Czasem się właśnie jakiś taki straganiarz, że tak powiem, bo to są często młodzi ludzie, studenci albo wynajmowani.
1: Nie wiem, na kogo trafią.
0: Ale ci, którzy są sprzedawcami, oni po prostu dorabiają, a im te produkty są przywożone.
1: No wiadomo.
0: Więc on czasem nawet nie wie, co sprzedaje. Więc ja jak oglądam skrzynki...
1: Ale kazali mu mówić, że polskie.
0: No tak, ale jak coś jest w skrzynkach, ja oglądam skrzynki, to się taki sprzedawca patrzy, dlaczego się przyglądam w skrzynce, mówi, one przecież zdrowe, widzi pani.
1: On nie wie, na kogo trafił, biedny sprzedawca.
0: On nie wie, na kogo trafił. Ale to widać, pani redaktor, to widać po owocach, po kształcie owoców. Jeśli widzimy, że jakby tej masowej truskawki jeszcze nie ma, tylko są w tych pięknych, eleganckich skrzynkach, takie z szypułką, bo jednak się lepiej transportują, lepiej się
1: wolniej się psują.
0: Tak, bo nie są, nie mają uszkodzonej tej nasady kielicha.
1: Nie ma tam tego miejsca wniknięcia.
0: Tak, tego miejsca wniknięcia, więc przeważnie te z daleka transportowane są, to się nazywa szczupłką. To od razu łatwo poznać.
1: No dobrze, to proszę powiedzieć, polskie lepsze będą? Od tych, o których
0: w smaku, to chyba nie muszę nikogo przekonywać, naprawdę w smaku tak. Ja sobie pozwoliłam kupić ze dwa razy w tym roku truskawki, takie na straganie, na moim bazarku. Więc w ogóle nie ma o czym mówić. Te truskawki krajowe są dużo lepsze.
1: No ale to dajmy przykład może innych owoców lub warzyw, które mamy, co do których mamy ten wybór.
0: Pomidory na pewno są dużo lepsze. W ogórkach nie tak łatwo już to stwierdzić, przynajmniej dla mnie. Ogórki mają ten świetny aromat i po przekrojeniu wszystkie pachną, więc trudno powiedzieć te bardziej intensywne, mniej intensywne. Ogórki poznajemy
1: ale w zimie, jeżeli mam w zimie ogórki, to te ogórki
0: On nie jest oszukiwany. Jeśli to jest środek zimy,
1: on jest przywieziony.
0: Od listopada do lutego, marca, to oczywiście, że przywieziony i nikt tego nie ukrywa.
1: A w kwietniu to on został wyhodowany pod szkłem w Polsce?
0: W kwietniu on mógł być już hodowany, nie hodowany.
1: No przepraszam. Uprawiany. Już ostatnio mnie pani hoduje się zwierzęta, uprawia rośliny.
0: Tak, uprawia rośliny. Uprawiany już może być w Polsce. Nie za wcześnie, dlatego że można by, teoretycznie całorocznie można by uprawiać pod szkłem, to się nazywa fachowo w Polsce, ale koszty energii do oświetlenia, żeby zapewnić dłuższy dzień i koszty ogrzewania, by zapewnić temperaturę, byłyby tak wysokie, że tych ogórków czy pomidorów nikt nie kupił. Więc w zasadzie u nas mniej więcej w końcu listopada, w grudniu zakończą się pomidory uprawiane w szklarni gruntowej czy w tunelach foliowych. Potem jest przerwa taka zimowa, to się w klasycznym ogrodnictwie mówi się o zamrażaniu szklarni, czyli wyłącza się jej ogrzewanie, daje jej się odpocząć 2 miesiące i mniej więcej od końca lutego, od połowy lutego zaczyna się znowu szklarnie ogrzewać i produkuje się rozsady pomidorów, ogórków, papryki. Zresztą w różnym okresie od pomidorów się faktycznie zaczyna.
1: Ale ta przerwa nie dotyczy handlu, bo w handlu
0: oczywiście
1: mamy okrągło. I one nie są polskie oczywiście.
0: One nie są polskie, ale ludzie, którzy lubią pomidory...
1: Nie, jak pani mi nie mówi po prostu o smaku tych pomidorów, bo pomijam już to, że pomidory w ogóle straciły smak mojego dzieciństwa. To są inne pomidory z grubą skórą, którymi można walić o ścianę i one ciągle będą, one się zaczną psuć od środka. One w ogóle nie mają tego smaku i aromatu dawnych pomidorów. A to, co w ogóle jest zimą, to umówmy się, jest to rodzaj pewnej surowizny. Tak jak te ogórki. Wezmę do ust, czuję, że to jest surowe, ale smaku to dla mnie
0: ale
1: nie ma.
0: Ale smaku nie ma. Nie, całkowicie się z tym zgadzam. I ja, ponieważ lubię pomidory, zdarza się, że kupuję w styczniu czy lutym kupuję pomidory hiszpańskie, nawet pięknie wyglądające, ekologiczne. To jest wszystko bardzo dobrze oznakowane. Kupuję ekologiczne pomidory i przyznaję to, co pani mówi. One też nie mają smaku. One też są tam, to jest jeszcze ta zima. Być może jakby były przywożone z Republiki Południowej Afryki, może nawet z Egiptu, to byłyby lepsze, ale te nawet produkowane w Hiszpanii, bo one głównie trafiają na nasz rynek. Hiszpanie zrobili fantastyczny interes, po prostu wykorzystali te swoje szanse i proszę nie sądzić, że w Hiszpanii to one zimą rosną tak w gruncie otwartym. One też rosną w tunelach foliowych, też są i doświetlane, i dogrzewane, ale to nie jest to samo, co taki pomidor z gruntu, czy w ogóle pomidor letni, który nawet jak jest uprawiany w tunelach foliowych, to na przestrzał ma otwarte te szczyty tego tunelu. Musi być przewiew. Podnoszone są, jak to są tunele, to są po prostu zwijane, podnoszone ściany boczne. One muszą mieć kontakt z powietrzem, że tak powiem, nieprofesjonalnie.
1: Jeśli idzie o nabiał, to właściwie wszystko mamy polskie, nie? Może to czasem coś przyjdzie.
0: Nie, trafiają się jajka zagraniczne też.
1: Jajka
0: to głównie, to głównie w supermarketach. Na przykład ekologiczne, widziałam jajka niemieckie, widziałam jajka holenderskie. Tak, one się czasem zdarzają, ale nie ma takiej potrzeby. Chyba to już zresztą jakiś czas temu było. Bo my w tej chwili...
1: Mamy
0: Pewne. Tak, i jajka są, niedawno pisałam taki artykulik na temat preferencje zakupowe konsumentów żywności ekologicznej. No. I tam była prośba o zrobienie takiej listy, których produkty kupujemy najczęściej. Właśnie jajka otwierają tę listę. Jajka są dostępne, ekologiczne jajka, dobrze zapakowane, w zasadzie dobrze oznakowane, znaczy prawidłowo, co nie znaczy zawsze, że ładna ta etykieta, ale prawidłowo, bo ja sprawdzam to zawodowe zboczenie moje, się tam ujawnia. No. Są wszędzie, nawet są w zwykłych sklepach osiedlowych, w zwykłych sklepach spożywczych, jajka są łatwo dostępne. Z tym, że tutaj też mamy do czynienia z produkcją, że ją nazwę w cudzysłowie rzemieślniczą, w sensie skali, i mamy do czynienia z ekologiczną produkcją, taką uprzemysłowioną czy przemysłową w wielkiej skali, gdzie w Polsce też jest taka firma, która ma 80 tysięcy kurniosek ekologicznych.
1: Ale ekologicznych, tak, ekologicznych. Wiedzą, chodzą, nie, czy mają, są zamknięte w budynku, czy na zewnątrz?
0: Mają, mają oczywiście kurnik, ten budynek inwentarski. Mają czasem dwa piętra, co nie jest zabronione, wcale nie jest najlepsze, no ale powiedzmy, że mają, to na takich tam dwóch poziomach. Mają wybieg, niewątpliwie. Nie zawsze chętnie z niego korzystają. Natomiast pasze, w tym przypadku, o którym wspomniałam, pasze wcale to nie jest zboże, które byłoby śrutowane w kraju, tylko to są gotowe mieszanki paszowe sprowadzane z Belgii. Mm. Gotowe dla wieku kur, dopasowane od tego miesiąca tyle takiej mieszanki, dzienna dawka, dzienna ta porcja żywieniowa, racja żywieniowa, także no one są takie trochę półprzemysłowe. Natomiast oczywiście wszystkie, dwie rzeczy muszę podkreślić. Wszystkie składniki tej paszy są certyfikowane ekologiczne i zwierzęta muszą mieć ściółkę i muszą mieć dostęp do wybiegu. Tym się różnią nawet wolnowybiegowe od ściółkowych w konwencjonalnym.
1: Zaraz tutaj do pani mam pytanie. Za moment wrócimy na antenę. Przypominam, że rozmawiam z Urszulą Sołtysiak, specjalistą w materii rolnictwa ekologicznego, a punktem wyjścia jest Festiwal Polskiej Żywności, który dziś i jutro na Stadionie Narodowym.
2: Reklama. 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto?
2: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
6: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców, wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
7: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
8: Widać tą różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie przerwy?
5: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie. Rozmawiamy o polskiej żywności. Przypominam Państwu, punktem wyjścia jest odbywający się na Stadionie Narodowym dzisiaj. Był pierwszy dzień, jutro będzie drugi dzień, Festiwal Polskiej Żywności, a ja rozmawiam z Urszulą Sołtysiak, doktor, inżynier, rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. A dlatego, iż pani tworzyła ruch rolnictwa ekologicznego. Ja nie zrozumiałam tam jednej... A, jeszcze jedno. Mogą państwo do nas zadzwonić. 22 44 44 0 44. Pani powiedziała, że te kury w tym gospodarstwie ekologicznym niezbyt chętnie wychodzą na zewnątrz. Dlaczego? Nie bardzo zrozumiałam.
0: Jeśli są trochę przekarmione, to po to, by zwiększyć, zintensyfikować nieśność, to one są trochę leniwe, są ociężałe i wcale niechętnie wychodzą, ale podobno mają ja nie byłam w tym gospodarstwie, podobno mają 80 hektarów starego sadu przeznaczonego na wybieg, który nie do końca wykorzystują, bo nie chce im się tak daleko lecieć do końca.
1: No to tak daleko może nie, no ale to...
0: Ale wybieg mają, przepisy spełniają.
1: Za intensywnie hodowane, jak przekarmione.
0: Nie, znaczy nie przekarmione tak, żeby się rozchorowały i wątroby popękały, na pewno nie, ale są intensywnie żywione.
1: Moje kury, z którymi ja miałam do czynienia, czekały od 4 rano, żeby im tylko okienka otworzyć, wylatywały szczęśliwe. Tak. Takie ja mam doświadczenia. Proszę Państwa, przypominam nasz numer telefonu 22 44 44 044. Czy Państwo też, a przede wszystkim z jakiego powodu, jeśli tak, używają, że polska żywność jest lepsza od tej, którą sprowadzamy? A może mają Państwo jakieś bardzo konkretne tutaj, swoje zdanie budują Państwo na bardzo konkretnych doświadczeniach, a może wcale Państwo tak nie sądzą. A jak skoro tak mówimy Polska, w którym z krajów Pani jeździ, wie, zna się, w którym z krajów Pani uważa są najlepiej spełniane normy, gdzie ta żywność pod względem jakościowym, ja nie mówię o kwestii rolnictwa ekologicznego, o ekologicznej, są przestrzegane, gdzie taka właśnie kultura tego, tej jakości jest w Europie.
0: Trudno mi powiedzieć, nie chciałabym tutaj
1: strzelać. Bo teraz strzelać. Pani powie, tak się poobrażają na Pani, jakaś ambasada potem napisze.
0: Nie, specjalnie, też tego specjalnie nie śledzę. Ja się zajmuję wątkiem rolnictwa ekologicznego. Ale jedno mogę powiedzieć, i się Państwo się zdziwią, ponieważ jest to kraj nie należący do Unii Europejskiej, Szwajcaria. Kiedyś, dobre 30...
1: Tak, norm nie mają, ale...
0: Mają normy,
1: ale
0: oczywiście,
1: własne,
0: że przestrzegają.
1: Ale własne, to chciałam powiedzieć.
0: Tak, ale one są bardzo zbliżone, natomiast to nie jest tak, że to jest, jak, prawda, że my pozostajemy wielce w tyle. Ale naród bardzo zdyscyplinowany, państwo dobrze zorganizowane, sąsiedzi patrzą jeden na drugiego i się nawzajem pilnują. Tam wszystko działa. Tam nie musi być strażnik, portier, czy starszy brat.
1: Sąsiedzi patrzą jeden na drugiego.
0: Tak, sygnaliści tam są, sygnaliści. Natomiast jest to kraj właśnie taki zdyscyplinowany, bym rzekła, i tam wszystko działa. Tam kiedyś mi powiedziano, dobre, ponad 30 lat temu, byłam w szoku, może pozwolę sobie przytoczyć, sama zadałam pytanie na takim szkoleniu, w którym uczestniczyłam, dotyczącym zresztą rolnictwa ekologicznego. Chodziło o właśnie kontrolę w rolnictwie ekologicznym i kontrolę inną żywności i pytanie, czy ta żywność jest lepsza, ekologiczna. I wtedy usłyszałam, że tak na dobrą sprawę żywność konwencjonalna w Szwajcarii wcale nie zawiera dużo pozostałości pestycydów i tak pod tym względem to się niewiele różni od ekologicznej. To dlaczego Szwajcarzy kupują ekologiczną? To jest na drugim miejscu w Europie kraj po Danii, jeśli chodzi o spożycie na głowę żywności ekologicznej. O wydatki na żywność ekologiczną. Drugie miejsce w Europie po Danii. Usłyszałam odpowiedź. Szwajcarzy po pierwsze ufają swoim wszystkim służbom kontrolnym i mogliby kupować żywność konwencjonalną, ale kupują żywność ekologiczną, bo chcą wspierać rolników, którzy ją produkują, którzy nie używają żadnej chemii. Im nie chodzi tylko o to, że używają agrochemii w ilościach nieuzewnętrzniających się w produkcie po jego zbiorze, ale wspierają tych rolników, którzy produkują bez agrochemii i nie zanieczyszczają środowiska. Bo Szwajcarzy mają na sprzedaż wzór obywatela, ale co Szwajcarzy mają do zaoferowania światu? Zegarki, czekoladę.
1: Miejsca, gdzie pieniądze są przechowywane.
0: Banki, świetnie. I ostatnie Alpy. I żeby tych Alp, to jest kraj alpejski, żeby nie zniszczyć, nabywają produkty ekologiczne, żeby oni tam je produkowali.
1: Mamy słuchaczy. Pierwszy jest pan Piotr spod Warszawy. Ja przypomnę tylko jeszcze, panie Piotrze, numer telefonu 22 44 44 044.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słuchamy.
4: Cieszę się, pani profesor, bo też się zastanawiałem, jaka będzie odpowiedź przy tej zgodnej z normami żywności, która już nieważne, czy jest ekologiczna, czy nie, ale gdzie na poważnie się podchodzi do tego tematu, że powiedziała o Szwajcarii, bo też miałbym chyba takie wyobrażenie na pewno. Dużo się mówi o tej polskiej zdrowej żywności, szczególnie politycy podnoszą, jaka to ta żywność jest, ale chyba nie jeżdżą na wieś albo nie byli na prawdziwej wsi i te wielkopowierzchniowe gospodarstwa polskie nie różnią się od innych wielkopowierzchniowych w dużych krajach. To zależy oczywiście, jeżeli jest to osoba, która gdzieś tam nie jest fanem chemizacji rolnictwa, powiedzmy, no to wiadomo, że będzie mniej tego używała, ale to jest jej jakieś tam godzenie się na mniejszą produktywność względem sąsiadów, ale na pewno to nie jest tak, że szczepienie etykiety, że jest to polskie, to jest wyznacznik, że jest lepsze. Jest porównywalne, bo te, i te zasady są równe, i środki są podobne, i technologie są podobne już teraz.
0: To jest prawda.
4: 30 lat temu było inaczej, teraz na pewno też jest inaczej. Ja
0: te same standardy.
4: I standardy, ale i podejście. Są wykształceni młodzi rolnicy, którzy widzą, jeżdżą gdzieś, używają tych samych sprzętów, tych samych środków. To wszystko jest takie samo, tylko w innym powiecie, powiedzmy w skrócie. Więc tutaj jest zdrowy rozsądek na pewno. I jeżeli ktoś ma możliwość kupna czegoś od polskiego rolnika, takiego, który wie, jak produkuje w sposób taki nieintensywny, no to na pewno jest to lepsze. Jeżeli byłby to z innego kraju, też byłoby to lepsze. Ale ta taka intensyfikacja, wiadomo, zabija możliwość dobrej żywności.
0: Tak, tę żywność jakby usztywnia, robi taki standard tej żywności, ale smaku tam nie ma i tam już badania wykazują, że jeśli chodzi o produkty roślinne, jest jednak w produktach rolnictwa ekologicznego znacznie więcej substancji biologicznie czynnych, tych bioaktywnych, polifenoli i różnych innych, więc ona jest też biologicznie bogatsza. Ma wyższą wartość biologiczną. Żywność produkowana bez agrochemii, czyli bez tych środków dopingujących, które mają wzmagać masę.
1: Dziękuję bardzo panu, panie Piotrze, za ten telefon.
4: Jeszcze jedno słowo a propos tych kur i tak dalej. To, mnie też to trochę rozśmieszyło, bo jakieś tam doświadczenia ze wsią posiadam. Kiedyś, powiedzmy, krowa u takiego prawdziwego rolnika, już pomijając, że miała rogi, to chodziła sobie, żyła, jeżeli żyła naście lat, to ona zachowywała się, nie wiem, zresztą nie ma znaczenia, czy to jest kura, czy to jest gęś, czy to jest krowa, czy to jest pies. Jeżeli żyje te paręnaście lat, to ono to zwierzę ma taką swoją mądrość, wie jak to funkcjonuje, zna wszystkie całe procedury. To okno otwarte, o którym pani tutaj wspominała, żeby gdzieś karmić, no to wszystko wie i to wygląda inaczej. A teraz, jeżeli te zwierzęta żyją w tym, w cudzysłowie, dobrostanie i przez 6 lat są eksploatowane po 15 tysięcy litrów mleka, ostatnio czytałem, że jakiś rolnik chwalił się, że jego krowy osiągają wydajność dzięki dietetykom, tym paszowym i tak dalej, 15 tysięcy litrów rocznie mleka. Przecież to jest
1: jak maszyna traktowana, eksploatacja.
4: To gorzej, to jest gorzej, nawet niż maszyna, powiem pani. Bo
1: bardziej się dba o maszyny.
4: Nie o samochody, tak.
0: Tu ma pan rację. Dziękuję. Powiem tak, statystycznie w jakim współczesnych warunkach chowu zwierząt, krowa żyje 4,5 roku, ma dwie laktacje, a potem rzeźnia. Tymczasem krowy w rolnictwie ekologicznym, jakby utrzymywane w sposób naśladujący, czy spełniający może ich potrzeby behawioralne. Najstarsza krowa, którą widziałam, to miała 19 lat, za sobą kilkanaście laktacji, więc jej łączna wydajność mleka, że tak powiem, łączna życiowa wydajność mleka jest znacznie większa niż te 15 tysięcy litrów razy dwie laktacje, czy trzy.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję, panie Piotrze.
4: Ja również dziękuję paniom i za te mądre słowa, które tutaj dzisiaj wielokrotnie z pań ust padają. Jako osoba związana gdzieś tam, widząca to na wsi, też znałem nawet taką krowę, która gdzieś koło tych 20 lat nikt wtedy nie liczył, bo ich nikt nie zgłaszał.
1: Tak jest. Dziękuję jeszcze raz. I następna słuchaczka, pani Beata z Torunia. Halo?
10: Dobry wieczór. Ja chciałam się zapytać, tak? Bo ja kupuję od dłuższego czasu ser kozi. No i ja mam wątpliwość, czy to naprawdę jest od kozy. Jest bardzo drogi. Czy to chodzi chodzi o fetę, czy to chodzi o zwykły ser w plasterkach? Ja mam bardzo dużo wątpliwości, czy to jest.
1: Musi pani dotrzeć do źródła, cofnąć się w tym łańcuchu dostawy do pani i zobaczyć tę kozę, nie?
10: Ja czytam wszystkie etykiety, nawet co z tego, że ja jest napisane, że kozi.
1: No ale tam pisze, gdzie wyprodukowane. Niech pani jedzie do tego gospodarstwa i zobaczy, czy tam są kozy.
0: To nie zawsze możliwe, nie zawsze możliwe pojechać do gospodarstwa, ale powiem tak, jestem trochę zdziwiona, bo mało kto, czy wiele osób w Polsce nie lubi smaku koziego mleka, koziego jogurtu, kozich serów, bo im to jakoś cuchnie.
1: Ale pani odpowiada.
0: Pani mówi, że nie czuje tego smaku. On nie, bo powiem tak, nie powinien mocno cuchnąć, na, tak capem, jak to ludzie mówią, że wieje capem, jeśli to jest od młodych kóz i ten kozioł, czyli zwany capem, nie jest utrzymywany w stadzie. On jest trochę odłączony. Jeśli jest w stadzie bardzo blisko, to rzeczywiście ten zapach trochę przenika. Niektórzy go nie lubią, a niektórzy wprost przeciwnie. W ramach urozmaicenia chcą, żeby to był inny smak niż smak sera koziego. Ale po francusku to się nazywa takie brebi, czyli takie małe jagnię, tak, czy małe koźle. I to jest wspaniały smak, zupełnie inny niż od dojrzałych zwierząt. Natomiast prawdopodobnie to jest ser kozi. Natomiast jeśli nie jest napisane, że ekologiczny, to jest odkus konwencjonalny.
10: Ekologiczny, normalny.
0: Normalny. Czyli odkus utrzymywany w stadzie konwencjonalnym, ale no, na pocieszenie pani powiem, że koza jest zwierzęciem, która je wszystko i nie należy do zwierząt utrzymywanych w chowie intensywnym, tak jak drób, jak trzoda chlewna, czy nawet krowy mleczne, bo już nie mówię o pasach. Bydło opasowe to przeważnie się wypasa.
10: Chodzi mi o to, czy to nie jest oszustwo.
1: No ale jak my możemy pani odpowiedzieć, jest oszustwo? Ja, pani Beato, ja to bym tak zrobiła. Zobaczyła, gdzie to jest produkowane i po tej nitce usiłowałabym się dowiedzieć.
0: Pani redaktor, no tutaj pani Beata może...
10: W sklepie każdy produkt...
1: Ale opakowany, ale przecież tam jest jakieś opakowanie, prawda?
10: No jest opakowanie, no, jest napisane.
1: No producent jest.
10: Czy pani jak robi zakupy, to też pani sprawdza u producentów każdy zakup?
1: Nie, ale pani tu ma wątpliwość. Nie każdy, tylko pani ma wielką wątpliwość, czy to koza wyprodukowała to mleko, z którego jest ser.
0: Nie, pani może, pani Beata może mieć trochę uzasadnionych wątpliwości, bo są gospodarstwa, które utrzymują zarówno krowy mleczne, jak i kozy.
10: I czy jest 80% mleka krowiego, a 20%
0: może tak też
10: a
0: może być.
10: Jest kozy.
0: Tak się też może zdarzyć, oczywiście oby nie.
10: O to mi chodzi, że to jest oszustwo.
0: Ale to by było oszustwo, tylko no wtedy musiałaby pani to jakby udowodnić, bo nie możemy gdybać.
10: Ale to czego są te komisje sanepidy? To oni powinni sprawdzić, a nie zwykły klient.
1: To niech pani zwróci to się trzeba na zgłosić, sygnał,
0: ale
1: trzeba
0: nie
1: dać.
0: Tyle chyba do GIS-u, co do inspekcji weterynaryjnej, że tu pani ma takie podejrzenia i oni wtedy rzeczywiście tutaj w ramach kontroli urzędowej mogliby to sprawdzić. To rzeczywiście, ale to bym radziła skontaktować się z inspekcją weterynaryjną.
1: Bardzo serdecznie dziękuję pani Beato. Mamy następnego słuchacza, pan Wojciech z Warszawy. Halo. Zdaje się, że to rozgrzała państwa ta kwestia tego sera koziego. Pan Wojciech.
11: Witam państwa. No ja jestem konsumentem żywności ekologicznej jeszcze od PRL-u, końcówka PRL-u, dlatego że już wtedy było Stowarzyszenie Ekoland.
0: Tak.
11: Które certyfikaty dawało jeszcze póki państwo się tym nie zajmowało.
0: Tak, tak było.
11: No i powiem krótko, później jak była możliwość po transformacji, no to już na całego prawie 100% żywności takim zjadam, świetnie się czuję i nie mógłbym zjeść po prostu w tej chwili konwencji. Czasami jak nie ma, no robiłem te wyjątki, ale niestety zjadłem truskawki i już po godzinie miałem wysypkę na ręku. Tak to niestety i to polskie truskawki. To nie jest prawdą. No jak człowiek już jest taki czysty, to wszystko od razu natychmiast wyrzuca ten organizm. A Amerykanie powiedzieli, że najbardziej szkodliwe w oprysku to są truskawki. I dlatego jeżeli tutaj jestem na antenie, to wszystkim mówię o tym, żeby jednak starali się truskawki, szczególnie kobiety, które mają małe dzieci, dawać te ekologiczne.
0: Tak. Tutaj całkowicie podpisuję się pod tym, co pan mówi i powiem, że jesteśmy w jednej drużynie, bo ja też sądzę, że 80% mojej żywności, to jest żywność ekologiczna, wszystko co kupuję, kupuję jako żywność ekologiczną. Jak jadam poza domem, a dużo podróżuję, to jadam to, co jest. Ale tutaj gramy do tej samej bramki.
1: Dziękuję bardzo, panie Pawle. Mamy następnego słuchacza, a jest nim pan Wojciech z Warszawy.
12: A może pan Paweł z Płocka?
1: Przepraszam, pan Paweł z Płocka. Tak jest, przepraszam tak. bardzo, pomyliłam się.
12: Poznałem, że to ja, ponieważ był taki pani gong, który rozumiem, że to jest do mnie. Więc ja już nie jestem, ale kiedyś byłem sadownikiem.
1: No.
12: Po to, żeby jabłka się nadawały do sprzedania, to ja musiałem opryskiwać na wiosnę, a potem po każdym opadzie, bo inaczej miałem. Najpierw albo miałem owady, a potem miałem parch, a potem miałem towar, a gdybym tego zaniedbał, to miał towar niesprzedawalny. A w związku z tym po prostu jak nasze jabłka, jak na przykład moje jabłka, czy w ogóle dowolnego sadownika jabłka poszły do tej Finlandii, to po prostu musiano tam znaleźć pestycydy.
1: No tak.
12: Jeśli chodzi o te opryskiwacze. Nowoczesne opryskiwacze w Polsce skonstruowali bracia sadownicy z Podbelska, panowie Korczakowie. Potem zaopiekował się nimi profesor Pieniążek i oni, wie pani, ustawili nowoczesne sadownictwo w Polsce. Do tej pory żyją ich potomkowie w różnych częściach Polski. Przy czym wtedy, jak ktoś miał 30-50 hektarów sadu, to musiał po pierwsze stosować mechanizację na przyzwoitym poziomie. Teraz nawet 50 hektarów sadu nie pozwala na utrzymanie się.
1: Tak.
12: Bo to jeszcze do tego oprócz produkcji, to jeszcze trzeba potem przechowalnictwo.
1: Panie Pawle, niech pan zmierza do końca, bo jeszcze jest jeden słuchacz, zależy mi.
12: Do końca. Więc jak jesienią był zbiór, a ceny spadały, to ja przechowywałem te swoje jabłka, ale potem, żeby jakoś na tym wyjść, to je sprzedawałem, bo ja pracowałem normalnie gdzie indziej, ale po prostu też potem musiałem sprzedawać. No i stanąłem na targu z tymi jabłkami i przyszła córka i obserwowała, jak ja to robię. I krótko mówiąc, przychodzi jakaś pani i mówi, czy te jabłka są dobre? Pewnie, że są dobre. Czy te jabłka się nadają? Nie. Czy to są dobre? A na to się nadają? Tak, nadadzą się, proszę pani. Córka w którymś momencie nie wytrzymała i zaczęła się śmiać. Ja mówię, pogoniłem ją, a potem wytłumaczyłem. Co mam powiedzieć, że są złe? Ja jestem po to, żeby je sprzedać.
1: Tak jest, no tak.
12: Więc, proszę pani, więc trzeba mieć świadomość.
1: I tak jest, panie Pawle, dziękujemy bardzo za tę opowieść.
12: Chciałbym ostatnie zdanie skończyć. Apelowałbym, nieużywanie tego słowa ekologiczne, to jest nieporozumienie. Proszę mówić na przykład z amerykańska organic.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czy pani pozwoli mi powiedzieć?
1: Pan Jerzy z Podrzeszowa.
0: Można mówić organic, można mówić po angielsku, można mówić bio, to będzie wtedy w tych krajach śródziemnomorskich jest używane, można mówić ekologiczne, bo to są prawne synonimy zatwierdzone przez Komisję Europejską. Wszystkie są poprawne.
1: Panie Jerzy z Podrzeszowa, ma pan bardzo mało czasu, panie Urku, 2 minuty.
13: Dobrze, nie, to chciałem tylko powiedzieć, że te jajka tak zwane ekologiczne i te kurki są chowane ekologiczne, jeśli są przekarmiane, to one się zapasają
0: tak.
13: i nie są aktywne w noszeniu jajek. Po drugie, na kilkanaście kurek musi być kogut, żeby był ten zarodek w środku w jajku, a wtedy te jajka można do inkubatora włożyć, jak jest to jajko aktywne, się rozmnaża, to te wszystkie panie światowego biznesu tak kiedyś te jajka konsumowały z tym zarodkiem, to jest tak jak te spiłkowane zboża czy inne rzeczy. A przekarmianie wszystkich tych zwierząt, tych... Ja dzisiaj od pani tu z Nasnosta, z Nasanu, macianką i serwatkę kupuję w lecie i to ją trzymam na słońcu, ona mi zburzenie robi się brązowa. Ma zapach takiego sera szwajcarskiego i komuś to nie odpowiada, to moja rodzina 100 lat żyli i takie rzeczy pili, bo ta krowa, co teraz chodzi na ziołach, pasie się na łące, to ta krowa zimą karmiona w oborze nie ma tego mleka wartościowego. To mleko też jest mleko, też jest wiejskie, ale nie jest wiejskie.
1: Rozumiemy.
0: Jak ma kiszonkę z kukurydzy,
1: dziękujemy
0: to
1: bardzo.
0: Samo mleko.
1: Dziękujemy bardzo. Panie Jurku z Podrzeszowa za te fachowe uwagi. No i przyjdzie nam już kończyć naszą rozmowę o żywności.
0: Mam nadzieję, że to jest koniec dzisiejszej rozmowy, ale ponieważ temat jest gorący, chętnie się wproszę na
1: kolejną rozmowę. A my zapraszamy też na jutro na wstęp wolny, od razu Państwu powiem. Także tutaj nie napędzamy po prostu żadnego
0: dochodu. Na Festiwal Polskiej Żywności Kupuj
1: Świadomie. Na PGE, tak jest. Zobaczcie sobie Państwo program. Urszula Sołtysiak, rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, współtwórczyni Ruchu na rzecz Rolnictwa, Ekologicznego, była razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo serdecznie również ja dziękuję. Dobranoc.
1: A ja z Państwem się jeszcze nie żegnam. Po godzinie 22 rozmowa z pewną osobą, którą spotkałam w Bułgarii, nad brzegiem Morza Czarnego. A zaraz teraz, po godzinie 21, rozmowa o pszczołach. Pszczoła miodna versus zapylacze, czy dzikie zapylacze. Czy w ogóle można tak stawiać problem i czy rzeczywiście za bardzo zaczęliśmy dbać o te miodne kosztem tych drugich? Zapraszam Państwa.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: 5, 9, 31.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejne śmiertelne ataki Rosji na Ukrainę. Światowi politycy rozmawiają o wzmocnieniu obronności na wschodzie. Donald Trump zapowiada wsparcie dla rozwoju AI. Prezydent USA chce powołać cara od sztucznej inteligencji. Biało-czerwoni nie będą mieli szansy na rewanż. Nasi siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagrają z Niemcami. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 6 osób zginęło w ostatnich atakach Rosji na Ukrainę, poinformowały ukraińskie władze. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz pierwszy pomyślnie użyła nowych dronów do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców. Jednocześnie strona rosyjska kontynuowała intensywne ostrzały ukraińskich obwodów przyfrontowych i przygranicznych. Najtragiczniejsze w skutkach atak miał miejsce w obwodzie Sumskim na północy kraju. W rejonie Szostkińskim rosyjski dron uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby. Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim. Jak przekazał szef lokalnych władz, w wyniku ataków zginęły tam 2 osoby. Wzmacnianie zdolności obrony i odstraszania na wschodniej flance NATO było tematem rozmów szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie. Spotkanie generałów odbyło się w Kopenhadze podczas dorocznej konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Jednym z głównych tematów rozmowy była integracja programu Tarcza Wschód z Europejską Inicjatywą Linii Odstraszania, czyli NATO-owskiej inicjatywy wzmacniania obronności wschodnich granic NATO. Generał podkreślił znaczenie integracji sensorów, systemów dowodzenia i efektorów oraz szybkiego wdrażania nowych technologii. Podczas rozmowy omówiono też potrzebę dalszej integracji obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz zdolności do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych. Rozmowy generałów dotyczyły także wsparcia Ukrainy oraz perspektywy wzmacniania obecności wojskowej USA w Polsce jako istotnego elementu odstraszania i obrony wschodniej flanki sojuszu. Temat amerykańskiej bazy w Polsce poruszony został również podczas spotkania prezydenta z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kwestia współpracy z Amerykanami to sprawa, w której nie ma sporów z Pałacem Prezydenckim.
5: To jest wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
4: O bliskiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce wcześniej informował prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu. Prezydent USA powiedział, że uformuje siły AI na wzór sił kosmicznych. Zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza w żaden sposób hamować rozwoju sztucznej inteligencji. Trump ogłosił swoje zamiary w długim wpisie na swoim portalu Truth Social, w którym porównał obawy o bezpieczeństwo rozwoju AI do spraw takich jak m.in. afera dotycząca jego powiązań z Rosją, czy obawy dotyczące zmian klimatu. Nie będziemy w żaden sposób hamować ani tłumić rozwoju tej niesamowitej branży. Będziemy ją wręcz pielęgnować, wspierać i czuwać nad jej rozwojem, napisał prezydent. Nie wyjaśnił, jakie zadanie mają pełnić nowe siły, ani jaki mają mieć charakter. Zapowiedział też jednak, że wkrótce powoła cara od sztucznej inteligencji i że zgłaszać się mogą osoby o wysokim IQ. Nawet co piąty kuracjusz nie przyjeżdża na zaplanowany pobyt w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Problem nasila się zimą, mówi Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki w Inowrocławiu.
6: Niestety, no, takie dość późne zgłaszanie tego swojego braku przyjazdu powoduje to, że no, blokują się te wszystkie procedury jakby wzajemnie. Bywają też tacy kuracjusze, którzy nie zgłaszają w ogóle i nie przyjeżdżają też. I takich też jest dość dużo.
4: Pani Barbara i pan Piotr z Mazowsza czekali na pobyt w Inowrocławiu 10 miesięcy.
7: Ładnie tu i no, park duży, można chodzić, spacerować.
8: Są też takie osoby, które składają wniosek, a potem nie przyjeżdżają albo nawet nie informują.
7: Warto, muszę wtedy pewnie zapłacić.
8: No nie.
7: Nie?
8: No w porządku, wobec czekających kolejce.
7: Raczej nie, bo wtedy kolejkę zajmują, nie? Dużo ludzi rezygnuje, jak no ma jeszcze, jak nieraz przypada na święta niektórym. Ale w zimie tak, bo latem, jak jest ciepło, spędzia się czas dobrze.
4: Rząd rozważa wprowadzenie zmian, by minimalizować ilość takich sytuacji. W propozycjach są m.in. przypomnienia o turnusie 30 dni przed rozpoczęciem oraz konieczność potwierdzenia przyjazdu 21 dni przed przyjazdem. Reprezentacja Niemiec sprawiła w Sofii niespodziankę i pokonała Bułgarię 3-2 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Będzie tym samym rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale. Z nadzieją o spotkaniu w 1/4 finału mówił Maksymilian Graniczny, libero naszej reprezentacji.
9: Teraz każdy mecz jest o życie, wygrywamy, idziemy dalej, przegrywamy, odpadamy, także myślimy teraz tylko i wyłącznie o kolejnym meczu ćwierćfinałowym, patrzymy w przód i jeśli skupimy się na sobie, na swoim poziomie, to wierzę, że wylądujemy we Włoszech.
4: Wcześniej podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, wygrali z Łotwą 3-0. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Walka w strefie medalowej odbędzie się natomiast w Mediolanie. Półfinały 25 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dzień w większości kraju będzie pochmurno i deszczowo. Miejscami mogą pojawić się także burze, a nawet grad. Bez opadów jedynie w południowo-wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska, a raczej już dobry wieczór. Spędzę jeszcze z Państwem 2 godziny do 23. Po 22 to po kłosie mojego pobytu w Bułgarii tego roku tam spotkałam pewną Bułgarkę mówiącą po polsku. Zainteresowałam się, kimże ona jest. No i stąd wynikła ta rozmowa. Maria Monewa będzie wraz z Państwem i ze mną po godzinie 22. A teraz, proszę Państwa, zapraszam na rozmowę z Katarzyną Jagiełło, społeczniczką, ekspertką do spraw różnorodności biologicznej, wieloletnią frontmenką Greenpeace'u. Dzień dobry, Kasiu.
11: Dzień dobry Państwu.
10: Jak powiedziałam, wieloletnia frontmenka organizacji, to jest dobry wstęp do tego, o co cię chciałam od dawna zapytać. Otóż moi znajomi, do których trafiały apele organizacji, o których tu powiedziałam, apele adoptuj szkołę, nie szkołę, tylko pszczołę, adoptuj pszczołę. I to było bardzo dobrze napisany ten tekst i było twoje zdjęcie chyba i był twój podpis. I kolega mi mówi, a znasz tę Katarzynę Jagiełło, co tak pisze do wszystkich? Ja mówię, no wiesz, no to już pewnie przygotowane, taki sam, do tysięcy ludzi to poszło. Słuchaj, było to tak dobre, nawołujące do naszej troski o pszczoły, że ludzie to zapamiętali, czyli była to kampania skuteczna. No i adoptowaliśmy pszczoły, jedni w większym zakresie, drudzy w mniejszym. A po kilku latach ja się dowiedziałam, słuchając też audycji po prostu, czy czytając jakieś teksty, że te miodne pszczoły, to one mają w Polsce dobrze, wystarczająco dobrze, aby po prostu przestać się nimi tak przejmować. Natomiast wysunięcie na plan pierwszy troskę o nie, co powodowało, że na dachach budynków powstawały, gdzie się tylko da pasieki właśnie skrajnie na tych dachach budynków. Firmy się chwaliły tym, że mają tam te pasieki. Cały taki ruch powstał, zakładamy właśnie pasiekę, stawiamy ule w naszej firmie na dachu, proszę, jesteśmy tacy ekologiczni. Otóż dowiedziałam się, że no niekoniecznie jest to takie dobre, ponieważ wkładając energię w pomaganie tym pszczołom, tym samym odmawiamy tej pomocy innym zapylaczom, które nie są tak medialne, bo o nich się nie mówi, których jakby mało kto wie, że istnieją te inne, tymczasem te inne mają o wiele gorzej, jest konkurencja wręcz między pszczołami miodnymi a innymi zapylaczami i generalnie to źle działa na ową różnorodność biologiczną, którą się zajmujesz. To znaczy pszczoły miodne wygrywają w tej walce o pożywienie, o miejsca, może miejsce nie, no bo one w tych ulach, które im budowaliśmy, ale o pożywienie kosztem tych innych zapylaczy. No i pomyślałam tak, no zaraz, czy Kasia wtedy nie wiedziała? Czy Kasia się pomyliła? Czy ta kampania po latach okazało się, że tak naprawdę no nie miała sensu, że powiem brutalnie? Katarzyno, wyjaśnij.
11: No. To bardzo dobre pytanie i piękna okazja do refleksji. Myślę, że takiej refleksji i otwartego powiedzenia tutaj było dobre działanie, a tutaj przeszarżowano. Ja myślę, że to jest w ogóle klucz do tego, żeby tę przyrodę chronić lepiej. Wróćmy do momentu, kiedy zaczęła się akcja Adoptuj Pszczołę. O ile dobrze pamiętam, rok czy dwa wcześniej był taki bardzo wielki marsz pszczelarzy, którzy wskazywali na to, że mają ogromne kłopoty, że mają tak zwane spadki, czyli duże... zjawisko, kiedy duże ilości pszczół umierają w tym samym czasie i wskazywali na szereg problemów, jakie trapi środowisko pszczelarskie. I bardzo wiele, uważam, kluczowych rzeczy udało się zrobić właśnie we współpracy ze związkami pszczelarskimi, ponieważ nie zapominajmy, akcja Adoptuj Pszczołę to była taka akcja, która pozwalała im mówić o zjawisku wyzwań z pszczołami. I tutaj od razu zaznaczę, że od samego początku była mowa także o dziko żyjących pszczołach, tylko wiesz, bardzo trudno jest powiedzieć ludziom, trzmiel to też pszczoła. Mamy tak zakodowane w głowie, że te pszczoły to są wyłącznie pszczoły miodne, że bardzo dużo edukacyjnie też udało się dzięki temu zrobić, ale...
10: Ale czekaj, osadźmy to, bo ty powiedziałeś dwa lata wcześniej wielki protest. Kiedy w ogóle się zaczęła akcja Adoptuj Pszczołę? To chyba kilkanaście lat temu.
11: To było... Tak, to już było 12 chyba lat temu. Pierwsza taka duża odsłona, jeśli dobrze teraz pamiętam, to był 2014 rok. Tak, albo 2013, przepraszam, że nie pamiętam tak dokładnie, ale to faktycznie było dość dawno. I to było o tyle ciekawe, że wtedy o pszczołach praktycznie nie mówił nikt.
10: Nie.
11: Ja odbyłam wtedy wiele spotkań w terenie z pszczelarzami. To były bardzo poruszające spotkania, bo spotykałam osoby, które oddają swoje życie pasji i hobby, czasami to jest działalność gospodarcza, i uświadomiłam sobie, bo wiesz, to nie jest tak, że to jest gra o sumie zerowej. To nie jest tak, że taka konkurencja pomiędzy pszczołą miodną czy dziko żyjącymi pszczołami jest na noże i oznacza, że koniecznie dzieje się gorzej dziko żyjącym pszczołom, kiedy dzieje się lepiej miodnym. To są o wiele bardziej subtelne powiązania. To, co jest szkodliwe dla pszczoły miodnej i jest szkodliwe dla dziko żyjącej pszczoły i dla pszczoły dziko żyjącej, szkodliwe są te same rzeczy, które są dla pszczoły miodnej. Ta konkurencja i te wyzwania mogą się pojawić w określonych warunkach. Pszczoła miodna nawet w polskim prawodawstwie jest pod Ministerstwem Rolnictwa jako zwierzę hodowlane.
10: Tak jak krowa, koń.
11: Tak jak krowa, koń, czy owca. Inne zwierzęta, tak. pszczoły dziko żyjące, bo w Polsce mamy taki jeden gatunek pszczoły miodnej, Apis mellifera, który ma wiele ras, ma wiele linii hodowlanych i mamy prawie 500 gatunków dziko żyjących pszczół. I tutaj na przykład smukliki, pszczolinki, lepiarki, murarki, wiele tych gatunków, trzmiele, które też są moimi ukochanymi, szerokopupnymi, puchatymi, słodziakami pszczelimi, wielkimi herosami pracy. Główna chyba taka rzecz, którą można opowiedzieć, że pszczoły miodne zależą nie tylko od warunków środowiska, tak jak zależą dziko żyjące pszczoły ich dobrostan, tylko także od możliwości, umiejętności, zasobów także finansowych konkretnego pszczelarza, który jest opiekunem. Akcja Adoptuj Pszczołę to był taki wstęp, wiele rzeczy się udało zrobić bardzo pięknych i sensownych, ale z tych wszystkich działań, które są związane z akcją Adoptuj Pszczołę, chyba najbardziej lubię to, że powstała Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających, której powstania byłam inicjatorką, ponieważ w pewnym momencie pomyślałam sobie, no Boże, jak to jest, mój kraj nie ma czegoś takiego, mój kraj nie ma określenia prawnego, dobrego definicji pszczoły, nie ma ustawy pszczelarskiej, ale już o dzikich zapylaczach to po prostu nie pamięta prawie nikt. Im bardziej wchodziłam w temat, tym bardziej okazywało się, że ul nie jest siedliskiem, tak? Jak masz dziko żyjące pszczoły, to one są prawdziwym miernikiem tego, co się dzieje w środowisku, ponieważ nie da się niemalże i nie ma tego wsparcia. Gdy jest pszczelarz, ogląda sobie stan ula, dokarmia w momencie, kiedy trzeba, stosuje lekarstwa.
10: Tak.
11: Czasami może nawet zastosować za dużo i tak dalej. Są różne wyzwania, ale jest ktoś, kto monitoruje sytuację. Oczywiście jest to taka wymiana, że wy tutaj sobie, drogie pszczoły, żyjecie i macie często komfortowe warunki, ale ja tutaj korzystam z waszego miodu. Jest to taka wymiana. Pszczelarz jest opiekunem, ale pszczelarz jest także beneficjentem. Dziko żyjące pszczoły żyją faktycznie w środowisku i one dostają bardzo ostro w kość o tyle, że no nie ma nikogo, kto podsunie pożywienie, kiedy krucho, a my teraz mamy ogromne wyzwanie, bo na przykład na wiosnę w tym roku było tak, że zrobiło się ciepło, pszczoły miodne i dziko żyjące zaczęły wylatywać po zimie, no bo już wszystko się budzi do życia, rośliny zaczynają kwitnąć i ponieważ zmieniły się nam wzorce pogodowe, to mieliśmy teraz kilkanaście dni, kiedy pszczoły, już obudzone, nie miały jedzenia. To jest wielkie wyzwanie i nie miały tego jedzenia żadne. Tylko pszczoły miodne dostały taką interwencję, że pszczelarze pokupowali, a to jakieś ciasta, a to inne...
10: Dokarmiali
11: te pszczoły. Dziko żyjące pszczoły nie mają takiej możliwości. Różnica jest taka, że na przykład pszczoła miodna, taki średni lot komfortowy dla pszczoły, to jest tak mniej więcej 1,5-2 km. Aha. Pszczoła miodna może nawet dalej latać, no ale to jest taka średnia, która jest efektywna w stosunku do tego, ile pożywienia jest ci potrzebne i co musisz przenieść do ula i wydatek energetyczny. Dziko żyjące pszczoły czasami mają dystansę 300 metrów, czasami mniej. One naprawdę zależą od tego, co się dzieje w środowisku. I wiesz, co jest najgorsze? Że o ile my do końca nawet nie wiemy, ile mamy rodzin pszczelich, bo to bardzo zależy od tego, kto liczy, jak zgłasza. Jest tu wiele zależności pomiędzy, nie wiem, dopłatami, związkami pszczelarskimi, Ministerstwem Rolnictwa, weterynarią. Możemy to uporządkować. Nie zrobiliśmy tego przez wiele lat. Mam tu wiele do zarzucania Ministerstwu Rolnictwa, niestety.
10: To się sprowadza do raportowania przez pszczelarzy, nie?
11: W tej chwili tak i to jeszcze wolontaryjnego. Mamy takie wielkie badania europejskie, które heroicznie polskie badaczki, naukowczynie prowadzą od lat. To jest KOLOS, tak się nazywa to badanie i ono jest faktycznie oparte na ankietach. Cały czas trwają starania, żeby usprawnić ten system opieki weterynaryjnej nad pszczołami, bo my mamy różne wyzwania, łącznie z tym, że czasami nieadekwatne leki są wypisywane, to duże historie. Ale wracając do dziko żyjących zapylaczy,

0: jeszcze, kto miałby go robić, jak miałoby to wyglądać.
1: Ale do kiedy mamy wdrożyć ten monitoring?
0: Jeśli dobrze pamiętam...
1: Do wczoraj.
0: Być może, ale jeśli dobrze pamiętam, to chyba mowa jest o przyszłym roku. Za chwilę mogę wrócić do notatek i ci to potwierdzę. W każdym razie, te moje ukochane, dziko żyjące pszczoły, no. Dzikuski, hipiski. Bo ja chyba wrócę do tego, że tak postawiłaś tutaj taki...
1: Słuchaj, postawiłam, ponieważ no ja zetknęłam się ze zdaniem takim. Mm. Jestem ciekawa, co na ten temat sądzisz.
0: Tak.
1: Że a propos tej konkurencji, że im więcej pszczół miodnych, tym mniej pszczół dziko żyjących. Być może to tylko miast dotyka. To w ogóle miasto jest szczególnym środowiskiem dla pszczół. I w miastach, jeżeli żyją, no to właśnie żyją tam, gdzie my im te ule postawimy, w jakichś ogródkach, na dachach i tak dalej. Może tutaj coś za bardzo uprościłam. Ale przekaz był taki. Dbanie o pszczoły miodne, tak by było im coraz lepiej, żeby było ich coraz więcej, obraca się przeciwko pszczołom dziko żyjącym. Ty się z tym nie zgodzisz. Znaczy powiedziałaś, że rzecz jest, no powiedziałaś, że rzecz jest skomplikowana i różne czynniki grają rolę i tak dalej. A ja to tak, wiesz, zero-jedynkowo zaczęłam traktować, czego ty nie chcesz.
0: Tak, ja się nie zgodzę.
1: Dobrze, to znaczy... Dobrze, to
0: ale ja już ci wytłumaczę, dlaczego.
1: Ale czekaj, to ja zapytam się o jedną konkretną rzecz. Uważasz, że błędem było, czy błędem jest stawianie, gdzie się tylko da, ulin na dachach domów, na przykład w miastach, czy nie? Bo są ludzie, którzy uważają, że to błąd.
0: Oczywiście, że są ludzie, którzy uważają, no, że to błąd. Oczywiście...
1: A dlaczego? A
0: tylko widzisz...
1: Znasz ich argumenty.
0: Znam
1: dlaczego?
0: Te argumenty.
1: Ale jakby... słuchacze nie znają. To
0: ale jak mi tylko pozwolisz, to ja ci wszystko postaram się wyłuszczyć, ale od razu odpowiadam, że proste to tak nie jest. Nie ma takiej zależności automatycznej. Do tego mówię, to nie jest gra o sumie zerowej. Mhm. To nie jest tak, że żeby
1: jeden
0: wygrać...
1: wygrywa, to drugi
0: dokładnie
1: przegrywa.
0: Słuchaj... komfort życia każdej pszczoły, dziko żyjącej czy miodnej, zależy od tego, jakiej jakości jedzenie ma w ciągu cyklu całego swojego życia. Czy ma dostęp do pyłku i nektaru dobrej jakości, zróżnicowanego, o co jest coraz trudniej, ponieważ mamy potwornie zubożony krajobraz rolniczy, miedzę, remizy. Remizy to są takie zadrzewienia śródpolne, które są ostoją różnorodności biologicznej w takim, kurczę, krajobrazie, jakim jest coraz bardziej nasze rolnictwo nowoczesne.
1: Które też znikają, te remizy.
0: Które znikają. No, znikają miedze, znikają remizy, znika... Kto widział ostatnio porządne pole, gdzie są konkole, chabry, maki i jest kolorowo? To są, wiecie, kwitnie, pszczoła się cieszy... ma albo pokarm białkowy, albo ma cukry. W każdym razie potrzebuje tego jedzenia i jak każda istota żywa, potrzebuje, żeby to jedzenie dawało różne składniki, które są niezbędne, to musi być paleta. My mamy wielkie wyzwanie, że mamy wielkie uprawy towarowe, na przykład kwitnie sobie rzepak i kiedy kończy się to kwitnienie rzepaku, właściwie następuje pustka. I o ile pszczoły miodną, to taki pszczelarz może przyjść i przestawić te ule w inne miejsca, to dziko żyjąca pszczoła zostaje dokładnie z tym, co ma. I teraz tak, co z tymi ulami? W Polsce faktycznie istnieją niektóre rejony, gdzie tych pszczół miodnych jest więcej niż gdzie indziej. Nawet pojawiają się informacje o tak zwanym przepszczeleniu, czyli że pomiędzy tymi pszczołami miodnymi występuje konkurencja właśnie o pożywienie, bo w niektórych miejscach w Polsce faktycznie tych miodnych jest pasiek postawionych sporo. Natomiast ani nie mamy takiego naprawdę spójnego systemu raportowania, nasza weterynaria i nasze Ministerstwo Rolnictwa nie do końca wie tak naprawdę, jaka jest sytuacja z pszczołami miodnymi. I druga rzecz, ta sytuacja nie jest równomierna w każdym zakątku naszego kraju. I jeśli mamy ule w miastach, to jeszcze te 12 lat temu, czy 13, kiedy rozpoczynała się akcja Adoptuj Pszczołę, I przypominam, że ona się zaczęła od stawiania hoteli dla owadów zapylających w każdym mieście wojewódzkim. Było to symboliczne oczywiście, ale nie oszukujmy się, rozpoczęło pewną falę.
1: Poza tym edukacja.
0: Edukacja niesamowita i teraz

0: jak się idzie do jakiegoś marketu, to często bardzo słabej jakości, ale te domki dla zapylaczy, bo niekoniecznie jest nazwa hotela, się ostała, są upowszechnione. Ludzie już bardzo często wiedzą, że istnieją inne pszczoły niż miodne, ale ta sytuacja się bardzo zmieniła, ponieważ wszystko się z naszym środowiskiem zmienia bardzo szybko w ostatnich latach. Okazuje się, że następuje transfer dziko żyjących pszczół do miast, ponieważ w mieście mamy większą ciągłość kwitnienia różnych roślin w okresie wegetacyjnym, czyli wtedy, kiedy rośliny kwitną, niż mamy na wsi. To nawet jest absurdalne.
1: Nawet mimo koszenia.
0: Nawet mimo koszenia trawników i tak dalej. W związku z czym pokazują się badania naukowe, które wskazują, że warto byłoby porozmawiać o tym. Zresztą sami pszczelarze, na przykład miodni, którzy właśnie się zajmują pszczołami, wskazują, tylko to też nie jest głos całego środowiska, to jest środowisko, które ma bardzo wielu reprezentantów, że byłaby potrzebna jakaś rozmowa, jakieś dogadanie się właśnie odnośnie do tego, ile uli na danym terenie, gdzie, kto. I tak samo na przykład, jeśli mamy ule postawione na dachach, co się też przekształciło po prostu w komercyjną działalność, to upowszechniamy jakby polepszamy komfort pszczoły miodnej, która i tak ma wsparcie, a te dziko żyjące zapylacze w tym momencie takiego wsparcia nie mają, ale naprawdę ustawienie tego w takiej pszczoła miodna versus dziko żyjące zapylacze, nie. Chyba, że mówimy o parkach narodowych.
1: Ale to teraz odłóżmy te parki narodowe i a propos jeszcze tych miast, skoro mówisz i użyłaś tego słowa, że konkurencja może istnieć, bo chodzi o dostęp do jedzenia, no to w takim mieście, powiedziałaś, przenoszą się pszczoły dziko żyjące, tak? Ponieważ tam wegetacja jest dłuższa tych roślin, które potrzebują. No i my im stawiamy tutaj konkurencję, dajemy im konkurencję, gdzie się da wstawiając te ule w mieście. To może nie róbmy tego. A dwa, ty mówisz, to nie jest gra o sumie zerowej. Nie, ona nie musi być o sumie zerowej. Może być tak, że populacja jednych rośnie, populacja drugich zanika, ale populacja jednych rośnie dwukrotnie, a drugich zanika jest mniej o 1/3. I to nie jest wtedy, wiesz, tak zupełnie formalnie, matematycznie gra o sumie zerowej. Niemniej jedne idą w górę, a drugie nie w tym samym procencie. Idą w dół.
0: Słuchaj, ale problem jest jakby gdzie indziej. My nie ocalimy wszystkich dziko żyjących pszczół.
1: Ale ludzie mówią, to nie utrudniajmy ich. Nie stawiajmy tych uli w mieście. Skoro tam one więcej nawet mają do jedzenia w mieście niż na wielu polach rolniczych, to może nie ustawiajmy tych uli w mieście.
0: Los dziko żyjących pszczół nie rozstrzyga i nie rozstrzygnie się w mieście.
1: No.
0: To, co jest najważniejsze dla pszczół, to siedliska i pokarm. Każda pszczoła potrzebuje gdzieś mieszkać, coś jeść i w komforcie się rozmnażać. Oczywiście, jeśli jest ograniczona ilość pożywienia, ograniczona ilość kwiatów, które kwitną w danym momencie, to gdy mamy taką pszczołę miodną, która może mieć w sezonie 60, nawet do 100 tysięcy osobników w rodzinie, to taka ilość to są wyspecjalizowane szwadrony zajmujące się pozyskiwaniem pyłku i nektaru z roślin. I wiadomo, jest to oczywiste, że mniej liczne, żyjące samotnie, dziko żyjące pszczoły nie mają takiej mocy. Oczywiście też, jeżeli mamy wspólne miejsca, gdzie się żywią jedne i drugie pszczoły, miodne i dziko żyjące, to mogą się na przykład, pojawiają się, są udowodnione chociażby transfery pasożytów, różnego rodzaju chorób i to się może wydarzyć. Ale kluczem i dla dziko żyjących pszczół, i dla chociażby dobrego snu pszczelarzy, jest ilość i ciągłość kwitnienia oraz jakość spoczynku. Bo pszczoła miodna sobie wraca do ula i ma święty spokój. Czego potrzebuje dziko żyjąca pszczoła? Niektóre potrzebują spokoju dla swoich jamek, które kopią ziemi. Trzmiele mają niesamowicie pięknie, architektonicznie. Polecam sobie wyszukać w wyszukiwarce gniazdo trzmiela, żeby zobaczyć, jak ono pod tą ziemią wygląda. Niektóre owady, dziko żyjące pszczoły, żyją chociażby w spróchniałych pniach, gdzie sobie tworzą korytarzyki, zesklepiają swoje jamki. Inne, chociażby w trzcinowiskach, gdzie też sobie budują mieszkania. Inne śpią w liściach, które sobie zaszyfają na zimę, tworząc takie przepiękne konstrukcje, takie stożki, w których się ich młode rozwijają do następnego sezonu. Więc jakby można mówić, to był błąd, mniej już tych uli w mieście, i to jest racja. Już tam, nie wiem, kilkanaście lat temu w Londynie Sting, piosenkarz piękny i znany, apelował, żeby mniej tych uli stawiać, a więcej kwiatów. Ja i tak myślę sobie, że jakby w pewnym momencie ten trend stawiania tych uli się uspokoi, chociażby w związku z tym, że coraz więcej jest informacji o tym, że może niekoniecznie, może już trzeba się zastanowić. Ja podejrzewam, że sami pszczelarze, którzy mają swoje ule w miastach, no tak jak pszczelarze, którzy teraz ze sobą rozmawiają na temat, no właśnie, nie wiem, chociażby stawiania pasiek wędrownych w określonych terenach, będą mierzyć się z tym, że faktycznie tych uli, tych pszczół może być za dużo. Ale kluczem dla dobrostanu naszych dziko żyjących pszczół są zmiany w krajobrazie rolniczym.
1: Ale ktoś powie tak, no to jeżeli pszczoła miodna ma się dobrze, to może po co?
0: O nie, pszczoła miodna nie ma się dobrze. Ja nigdy tego nie powiedziałam. Chcesz, żebym ci powiedziała, jak się ma pszczoła miodna?
1: To czekaj, bo teraz mimo to będę kontynuowała to pytanie. Chcę, dobra, ale najpierw ciągnę w swoją stronę, tak powiem. No a gdyby, no to dobrze, no to znikną te dzikie zapylacze. A może dzikie zapylacze są bardziej wydajne w zapylaniu niż pszczoły miodne? Co by się stało, gdyby one zniknęły? Może starczy nam pszczół miodny?
0: Nie, nie starczy nam pszczół miodnych na pewno. Pszczoły dziko żyjące są w niektórych aspektach zdecydowanie bardziej wydajne, ponieważ rośliny kwitnące i owady zapylające, pamiętajmy, że jakby zapylać mogą nie tylko pszczoły, a nawet nie tylko owady. To jeszcze tak na marginesie. Zapylać mogą motyle, zapylać mogą nawet małe ssaki, mogą małe...
1: Jak mały ssak zapyla?
0: Tak samo możesz mieć na przykład nietoperze, które się w określonych siedliskach, w określonych warunkach bardzo dobrze sprawdzają właśnie jako zapylacze, bo się żywią tak samo jak owady pyłkiem czy nektarem, czy zbierają owoce, które rosną, wiesz, nie w naszych warunkach, ale tak się zdarza.
2: Proszę Państwa, rozmawiamy w tej chwili o pszczołach, a moją rozmówczynią jest Katarzyna Jagiełło.
3: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy, że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
4: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
5: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
3: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jesteśmy już z powrotem na antenie. Rozmawiam z osobą, która wgryzła się w sprawę pszczół, czyli z Katarzyną Jagiełło.
1: Gdzieś przeczytałam, Ja nie wiem, czy w jakichś informacjach wokół tej strategii, o której wspomniałaś, że dzikie zapylacze są wydajniejsze, jeśli idzie o zapylanie.
0: Bo w niektórych warunkach są, ale zależy co. Jeżeli masz na przykład ileś tam hektarów do zapylenia rzepaku, to dziko żyjące zapylacze w tej chwili nie będą tak efektywne, jak po prostu ileś tam rodzin, silnych rodzin, dobrze odżywionych pszczoły miodnej. I jeśli mogę, to
1: ale
0: jednak...
1: Ale efektywniejsze nie, bo ja rozumiem, że wiele rodzin tak dalej. Mi chodzi o to, ile zapyli jeden dziko żyjący, a ile zapyli jedna pszczoła.
0: To naprawdę zależy, ponieważ jak ci próbowałam powiedzieć, rośliny zapylające i owady zapylające wyrosły w ramach procesu ewolucji w układach, które ze sobą współpracują. I jeżeli masz silnie zbudowanego trzmiela, który ma silną, jego budowa ciała jest taka, że jest w stanie sobie poradzić na przykład z takimi roślinami, które mają kowadełko, które się odchyla i słabiej skonstruowane, delikatniejsze owady po prostu nie są w stanie sobie poradzić z zapyleniem takiego kwiatu, to masz wyspecjalizowanego trzmiela. Z drugiej strony możesz mieć tak drobne kwiaty, które nie są nawet atrakcyjne dla pszczoły miodnej i nie będzie chciała ich tknąć, ale też nawet nie będzie w stanie, ponieważ jest dla nich za duża. Różnorodność i bogactwo to jest klucz do świata przyrody. Pszczoła została w ramach doboru hodowli wyspecjalizowana do określonych rzeczy. Ma dawać miód? Nie być bardzo agresywna, żeby te ule mogły stawiać, być domy. Stawiane blisko domów i w ogóle, no, żebyśmy...
1: Ludzie mieli dostęp.
0: Żebyśmy tak, nie mieli takich wielkich kłopotów. To są wyhodowane zwierzęta, tak jak mamy wyhodowane psy, tak jak mamy różne konie, różne krowy i tak dalej, mamy wyspecjalizowane, wyhodowane pszczoły. I one są, dlatego jest taki silny związek pomiędzy rolnikami a pszczelarzami. W niektórych krajach wręcz pszczelarze dostają opłaty za zapylanie od pszczelarzy, ponieważ jest realny efekt.
1: Znaczy od większy, rolników dostępny.
0: Od rolników. Jest realny efekt, większe plony i to czasami naprawdę o kilkadziesiąt procent. Dziko żyjące pszczoły odpowiadają za to całe dzikie życie, bo pszczoła miodna ma jeszcze coś takiego, co się nazywa wierność gatunkowa. Jak ona zacznie zbierać taki miód z roślin rzepakowych czy z drzew lipowych, to będzie go zbierała, póki to jest. I w tym momencie, bo kiedyś był taki pomysł, co my się tak tymi pszczołami przejmujemy, już tutaj naukowcy skonstruowali mikrodrony, one będą zapylać. Proszę Państwa, za co i komu? Cokolwiek, co nie jest życiem przyrody, a jest wyhodowane albo wyprodukowane w jakimś celu, będzie wynajmowane tylko do tego, żeby zapylać te uprawy, które się człowiekowi opłacają. W związku z czym cała nasza przyroda, a tutaj znowu musimy pamiętać, łańcuch życia, łańcuch zależności. Zakwitnięte, zapylone rośliny oznaczają, że te rośliny zawiązują kwiaty. Przepraszam, nie, to już kwiaty były, że mogły wylone, ale zawiązują owoce, potem mamy nasiona, no ten cały cykl reprodukcji jest podtrzymany. Mamy zapylacze, mamy zdrowe rośliny, mamy ten cały ciąg ptaki, zależności, ssaki, cała reszta, tak? Próchnica, wszystko można pokazać ścieżką od jednego do drugiego. Więc nie, bez dziko żyjących pszczół my sobie nie poradzimy. Po pierwsze, możemy sobie postawić takie pytanie etyczne. Czy my w ogóle mamy prawo dopuszczać do siebie myśl, że potrzebne są tylko te owady, które są wyspecjalizowane w dostarczaniu usług dla nas? Aha, bo tu jeszcze powiem, proszę Państwa, to nie jest tak, że pszczoła miodna nie korzysta po prostu z kwietnych łąk, bo też może, ale tu już jest rola pszczelarza, który taką pszczołę no niemalże programuje, czasami wręcz ją trenuje, żeby konkretnie zaczęła zbierać tak zwany pożytek z konkretnej. Mamy te takie trudne do zdobycia, do zrobienia i droższe wyraźnie od innych miody, takie specjalistyczne.
1: Wrzosowy.
0: Wiśniowy wręcz. No.
1: Ale trenuje, to znaczy, że jedzie z tym miodem tam, gdzie to jest.
0: Jedzie z tą pszczołą, gdzie to jest i ją...
1: Znaczy z tym, nie z miodem, tylko z ulem.
0: Tak. I ją przyzwyczaja, potem pilnuje i dba o to, żeby ten miod był faktycznie taki, jak go opisuje potem na etykiecie. Ja na przykład kocham miody wielokwiatowe, takie po prostu z łąki. Natomiast to to naprawdę musi być określony kwiat, żeby ta pszczoła miodna mogła do niego po prostu podskoczyć. I wracając do tych dronów, czy my nie mielibyśmy, gdybyśmy mieli świat, który byłby tylko zapylany przez mikrorobociki, no to wiedzą Państwo, ktoś musiałby za wyprodukowanie tych mikrorobocików zapłacić i ktoś musiałby te mikrorobociki potem serwisować i tak dalej. No komuś się musi opłacić.
1: A dziko żyjące się serwisują same.
0: Serwisują się same. I cała, na przykład wiosną tego roku, moje serce, proszę Państwa, proszę wybaczyć mi emfazę, krwawiło. Albowiem wybuchła awantura, pojawiła się plotka, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach przygotowywania planu odbudowy krajowych zasobów przyrodniczych, to jest bardzo ważne działanie Nature Restoration Law, czyli odbudowa przyrody w Europie, bo my mamy bardzo alarmujące dane, wiemy, że ponad 80% siedlisk w Europie, czyli takich układów, związków pomiędzy zwierzętami a roślinami, takich mikroekosystemów jest po prostu zniszczona, zdegradowana. Nasze rzeki są zatrute, zanieczyszczone. Nasze lasy nie są tak różnorodne, jak powinny i mogłyby być. No generalnie musimy się w Europie zabrać do tego, żeby ta przyroda mogła odetchnąć i odżyć, bo bezpośrednio jakość naszego życia zależy od jakości przyrody. Nasza woda, nasze jedzenie, nasze oddychanie, nasze życie. Pojawiła się taka plotka, okropna i niestety spinowana publicznie, że Ministerstwo Rolnictwa będzie, właśnie dlatego ja się tutaj tak bronię przed tym ustawianiem konkurencji pomiędzy pszczołą miodną a dziko żyjącymi zapylaczami, no bo się pojawiła taka informacja, że biedni pszczelarze będą musieli palić ule, że w ogóle...
1: A dlaczego?
0: No właśnie. Ponieważ mamy niedługo wybory, to jest moja pierwsza odpowiedź.
1: Ale, dlatego, żeby nie było za dużo pszczół miodnych? Nie, a co?
0: Nie, tak naprawdę po prostu naprawdę chodziło o zrobienie, moim zdaniem, to jest moja interpretacja, awantury i takie, nie wiem, rozbicie środowiska.
1: No ale jak w tej plotce było uzasadnione, że pszczelarze mają niszczyć ule?
0: No dokładnie tak, że pojawiły się takie w dokumencie roboczym, który nie był jeszcze w ogóle nawet pierwszą wersją zapisów Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych poświęconego właśnie poprawieniu sytuacji owadów zapylających, co jest zadaniem wyznaczonym także przez Unię Europejską i proszę Państwa, no to jest najmądrzejsze zadanie po prostu na świecie, no potrzebujemy tych owadów, nasze życie naprawdę zależy od owadów. Pojawiła się właśnie plotka, że ponieważ tam na przykład napisano, że należy się przyjrzeć ilości chociażby tych właśnie uli na dachach w miastach, że może raz, tylko to było napisane takim bardziej roboczym językiem, nie tak stanowanym, jak ja teraz to mówię, że na przykład może należałoby rozważyć, żeby na dachach instytucji publicznych nie pojawiały się te ule, właśnie żeby może już nie promować ilości. To jest bardzo ważne. Proszę, ja za chwilę do tego wrócę. Dlaczego nieważna jest ilość, a jakość? To wyrastało także chociażby z takich rozmów i z badań naukowych pomiędzy pszczelarzami. Drugi był taki pomysł, który też został właśnie uwzględniony w tej Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, który to został taki, to jest taka mapa drogowa rozwiązań, które należy zastosować, żeby tym owadom zapylającym sytuację poprawić. Był taki, i wtedy ten zapis poparły no, najważniejsze związki pszczelarskie w Polsce. A teraz został wykorzystany właśnie do napuszczenia nienawiści wręcz na Ministerstwo Klimatu i Środowiska, że w najcenniejszych obszarach przyrodniczych warto ograniczyć możliwość stawiania uli.
1: Czy w parkach narodowych?
0: Chociażby. I to też jest niekoniecznie generalnie we wszystkich. Bo proszę Państwa, w tej chwili jest tak, że każdy park narodowy może zdecydować na jakich warunkach zgadza się na to, żeby pszczelarze mogli tam te ule trzymać. I mamy niektóre takie obszary, w których mamy właśnie te rośliny, które albo nie zostaną zapylone przez pszczołę miodną, albo są specjalnie kluczowe dla ginących gatunków dziko żyjących pszczół, a my mamy część takich gatunków w dużym zagrożeniu, a część, wie pan, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na przykład jeżeli nawet mamy taki gatunek, którym część, 50% jakby spadło, czyli zniknęło w ciągu ostatnich dekad, to on nadal nie jest krytycznie zagrożony. Więc na podstawie badań, które są wykonywane i monitoringu w różnych miejscach Europy, my wiemy, że problemy są, nie wiemy dokładnie, jak to wygląda w Polsce. No i w związku z tym badaniem literatury i z też taką prewencją właśnie, bo to, co trafi pszczelarzy, to są także choroby. Mhm. To trzeba naprawdę podkreślić. Co robi pszczelarz dla pszczół, ale też z jakimi wyzwaniami się boryka. Naukowcy wskazali, że w tych najcenniejszych przyrodniczo obszarach, co też kilka lat wcześniej potwierdzili pszczelarze, warto zadbać o te dziko żyjące pszczoły właśnie, żeby nie było tego transferu chorobów i pasożytów, który się może pojawić, żeby zadbać właśnie o to, bo może się wydarzyć, i to też proszę zwrócić uwagę na mój język, ostrożność. Może się wydarzyć tak, że jeżeli właśnie są silne rodziny pszczele i są w takim cennym obszarze w sercu Parku Narodowego, który właśnie ma te rodziny dziko żyjących owadów zapylających i te konkretne rośliny, które ich potrzebują, to jeśli mamy taką silne rośliny pszczele, to faktycznie może się pojawić taka sytuacja, że te niektóre gatunki roślin będą się w konsekwencji wycofywać, bo silniej zapylone będą te, które są odpowiednio dla pszczół miodnych. Natomiast dotykamy tutaj, i dziękuję Ci w sumie za to pytanie, chyba najważniejszego wyzwania z pszczołami w Polsce, pszczołami miodnymi. My stawiamy na ilość. Wszystkie instrumenty, które wykorzystuje na przykład Ministerstwo Rolnictwa, dając dopłaty pszczelarzom, promują...
1: Im więcej masz rodzin pszczelich, tym więcej dostajesz.
0: I to jest, no też płacisz składek do związków, to bywa różnie. Tak. Natomiast, proszę Państwa, nie ilość jest wyznacznikiem kondycji. Gdybyśmy mieli rolników czy hodowców, którzy mają stada krów, stada świń, stada jakichkolwiek innych zwierząt hodowlanych, którzy musieliby się borykać z taką sytuacją, że 10% utraty ilości osobników jest po prostu uznawane za normę, to mielibyśmy ogólnokrajowe protesty. Pszczelarze są traktowani tak, że oni się mają godzić, że co roku minimum 10 tracą i to właściwie nie jest problem. W Polsce niestety od prawie dwóch dekad mamy te spadki po kilkanaście procent. To też jest różnie w różnych rejonach i różnie w różnych latach. Najważniejsze, co my powinniśmy zrobić, to jest poprawienie jakości życia tych pszczół.
1: To jest wskaźnikiem kondycji.
0: Ponieważ
1: utraty, czyli śmierć tych pszczół.
0: Śmierć i osłabienie. Teraz na przykład byłam na spotkaniu z pszczelarzami, którzy mają ogromne wyzwanie, ponieważ w kilku powiatach, w dwóch czy trzech województwach mamy bardzo silne osłabienie pszczół. Pszczoły osypują się, padają, są osłabione, czerw. Nie tworzą się, nie ma, jest bardzo osłabione, albo się nie tworzy nowe pokolenie. I to jest wielkie wyzwanie pszczelarzy. Bo gdy mamy jakąś taką dramatyczną sytuację, że pojechał oprysk, mamy wytrucie pszczół, albo przyszedł wandal, czy konkurencja ze strony innego pszczelarza pali, czy niszczy ule, to mamy fizycznie namacalny, widoczny dowód. Pszczelarz w określonych sytuacjach może się dopominać i dostanie odszkodowanie, chociaż też ten system mógłby być poprawiony. Natomiast pszczelarze w tej chwili są w takiej sytuacji, że szczególnie to starsze pokolenie ma takie poczucie, że przez całe życie wykonywali swoją pracę i robili to dobrze, a teraz te metody, te narzędzia, te praktyki, które stosowali całe życie, przestały wystarczać, ponieważ nasz świat oszalał i stał się trudniejszy do życia dla wszystkich. W związku z czym mamy osłabienia, mamy choroby. One są związane z pestycydami, one są związane właśnie z tą zubożeniem bazy pokarmowej. One są związane z tym, że no, te miejsca, które są ostoją przyrody, są coraz rzadziej spotykane. I mamy takiego biednego pszczelarza, który widzi, że rodzina, która jeszcze ileś tam lat temu miałaby 100 tysięcy, 80 tysięcy osobników, teraz jest dużo słabsza. Widzi, że właśnie to czerw, to nowe pokolenie pszczół rodzi się osłabione, nie rodzi się w takiej ilości jak kiedyś. No widać te zmiany, ale co ma taki pszczelarz zrobić. To tak jak my mamy teraz rolników, którzy często w desperacji, i to jest absolutnie karygodny proceder, podają zapobiegawczo antybiotyki czy inne substancje, ponieważ widzą, że jest coraz trudniej. I w tym momencie co my robimy, żeby takim pszczelarzom pomóc? Jak oni nie mogą wtedy pokazać, słuchajcie, my mamy osłabione pszczoły, my musimy i je dokarmiać mocniej, i co z tymi lekami, i w ogóle kwestia podawania leków pszczołom, to jest osobna wielka historia, to najlepiej pogadać z lekarzem weterynarii w tej kwestii. I to jest wielkie wyzwanie, że proszę Państwa, my sobie pójdziemy i zobaczymy, nie wiem, jakość przyrody, nasze ukochane miejsca sprzed iluś tam lat. Możemy się często przejść i na własne oczy zobaczyć, że nie wiem, wody mniej, drzewa osłabione, jemioła się pojawia. Jakby mamy generalne sygnały osłabienia kondycji ze środowiska. Tak samo jest z pszczołami.
1: Ale ja widzę, Katarzyno, że to naprawdę ta rozmowa mogła być takim wstępem tylko do rozmowy na przykład o tym, co powoduje tak słabą kondycję pszczół.
0: W Europie mamy różne badania naukowe, które na przykład pokazują, mamy bardzo dobry monitoring w wielu krajach motyli. O motylach paradoksalnie wiemy więcej niż o dziko żyjących owadach zapylających. I w takim wielkim raporcie Europejskiej Agencji Środowiska stan przyrody w Unii Europejskiej, który został wydany w 2020 roku, mamy szereg paraliżujących informacji. Tylko 15% siedlisk przyrodniczych wykazywało stan dobry. 15% w całej Europie. Oczywiście w różnych miejscach to różnie wygląda. 81% siedlisk w Europie jest w stanie złym lub niezadowalającym. I mamy gatunki chronione dyrektywą siedliskową w Unii Europejskiej. Tylko około 27% tych gatunków, które chronimy, jest w dobrym stanie. 63% gatunków stan niezadowalający albo zły. 47% populacji ptaków ma się dobrze, ponad połowa ma się źle. Wszystkie siedliska, które są związane z rolnictwem, łąki, inne półnaturalne tereny, degradacja. Dlatego ja się tak bardzo tutaj upieram, że głównym problemem nie jest to potencjalne napięcie pomiędzy pszczołą miodną a dziko żyjącą. Ja bym powiedziała tak. Ministerstwo Rolnictwa nie dostarcza w pomocy pszczelarzom, nie traktuje ich poważnie, moim zdaniem, nie rozwiązuje problemów pszczelarzy. Ale to są problemy pszczelarzy i zwierząt, które hodują. Niezwykle ważnych, kluczowych dla naszej gospodarki, bo kluczowych dla rolnictwa, ale stan przyrody opisuje nam kondycja dziko żyjących owadów zapylających. W Polsce mamy cudownych naukowców. Polecam przyjrzeć się profesorowi Krzysztofowi Kujawie, czy też temu, co robi doktor Stanisław Flaga. To są pasjonaci, którzy oddali lata swojego życia na monitorowanie populacji pszczół w terenie na własną rękę, oczywiście z metodą naukową. Można oprzeć się na ich badaniach, ale żebyśmy mogli odbudować tę naszą przyrodę, która naprawdę dostała w kość, a dzięki temu my odbudowujemy cały ten łańcuch połączeń pomiędzy zwierzętami, roślinami, stanem środowiska. My musimy pomóc tej przyrodzie stanąć na nogi. Stan siedlisk, stan dziko żyjących owadów zapylających, to jest bezpośrednia informacja dla nas, jak jest. Pszczoła musi mieć dobre miejsce do tego, żeby się rozmnażać i przechować larwy, żeby się mogły rozwinąć. Pszczoła musi mieć dostęp, ciągły dostęp do różnorodnego pożywienia. Choroby i pasożyty to jest wielkie wyzwanie, głównie w tej chwili właśnie dla zwierząt hodowlanych, które no, w związku z tym, że był dobór taki, a nie inny, mają jednorodną, no ta pula genetyczna jest specyficzna. Proszę Państwa, nasza przyroda woła o pomoc. Nasze życie i jego jakość, także ceny w sklepie, tego co jemy, bezpośrednio zależą od jakości przyrody. Środowisko pszczelarskie ma swoje wyzwania. Absolutnie powinniśmy rozmawiać właśnie o tym, żeby w niektórych obszarach ta preferencja i ułatwienia były dla pszczół dziko żyjących. To jest wszystko dla dogadania. Wyobrażam sobie na przykład pszczelarzy, gdzie się mówi, Proszę Państwa, tutaj mieliście Państwo od 30 lat ule, więc będziemy je po prostu, proszę nie dokładać nowych. Pan jeszcze może je tutaj w tym parku mieć, bo ma Pan 85 lat, więc proszę i stopniowo wycofywać się z niektórych obszarów. Ja myślę, że dobra rozmowa ze środowiskiem pszczelarskim też absolutnie to wesprze.
1: No ale co znaczy, że zapadły już ustalenia? Że...
0: Nie, my cały czas niestety Polska jest jednym z tych krajów, które się opóźniły, bo do 1 września powinniśmy oddać swoje krajowe plany odbudowy zasobów przyrodniczych. Do tej chwili w terminie zmieściło się 7 krajów unijnych. Polska jeszcze nawet nie ogłosiła konsultacji publicznych. Ja bardzo, bardzo... Jeżeli słucha tutaj nas premier Donald Tusk, to Katarzyna Jagiełło z całego serca apeluje do serca premiera Tuska, abyśmy przyjęli ten krajowy plan i dopuścili go do konsultacji społecznych. Polacy kochają pszczoły i miodne, i dziko żyjące. Polacy kochają przyrodę i trzeba ten dokument przyjąć, wysłać do konsultacji, zrobić, żeby był jak najlepszy, bo tu chodzi, proszę Państwa, o nasze polskie przyrodnicze dziedzictwo. O to, co nam w DNA, w duszy, w nostalgii, w piosenkach i opowieściach tkwi. I potrzebujemy mieć najlepszą przyrodę, jaką w ogóle można sobie wymarzyć. Panie premierze, prosimy popchnąć ten krajowy plan odbudowy zasobów przyrodniczych. No, dziękuję.
1: No, po tym to już nie mam nic do powiedzenia. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Katarzyna Jagiełło, społeczniczka, ekspertka do spraw różnorodności biologicznej, wieloletnia frontmenka Greenpeace'u.
0: Honorowa mama pszczół.
1: Honorowa mama pszczół. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja Państwa zapraszam do Bułgarii zaraz po godzinie 22:00.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Prowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Eksperci alarmują, działania ze strony Rosji mogą eskalować i to już w najbliższych miesiącach. System ostrzegania na Lubelszczyźnie zyska nowe oblicze. Pojawią się tam automatyczne syreny. Zmiany na podwodnych łąkach Zatoki Puckiej. Naukowcy chcą je lepiej chronić. Minęła 22. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego oceniają, że jednym z głównych celów Rosji w Europie jest ograniczenie pomocy dla Ukrainy. Według analiz BBN jesienią i zimą może dojść do nasilenia rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie. Eskalację działań ze strony Rosji komentowali politycy w wyborach w toku. Sławomir Ćwik z Unii Centrum.
6: To, że my nie wiemy o wielu przypadkach, to myślę, że to jest zasługa działania służb specjalnych, które w zarodku uniemożliwiają przeprowadzenie tych ataków. Natomiast musimy oczywiście liczyć się z tym, że Rosja będzie próbowała eskalować, będzie próbowała badać, jak działają nasze służby i służby Europy Zachodniej.
5: W ubiegłym tygodniu przedstawiciele opozycji apelowali o przekazanie w Sejmie informacji, które CIA przekazało Polsce na temat rosyjskiej eskalacji. Wnioskowało to m.in. premier Mateusz Morawiecki.
7: To, co my proponowaliśmy, to rzeczywiście analogicznie do tego, jak postępował premier Mateusz Morawiecki. No spotkajmy się, rzeczywiście być może są to informacje, które nie można tak po prostu przekazać opinii publicznej, ale środowiskom politycznym, które o pewnych jednak rzeczach, o życiu ludzi decydują, no można by się z nimi spotkać.
5: Mówiła posłanka Rozwoju Plus Mirosława Stachowiak-Różecka. W środę z wizytą w USA będzie przebywać wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma spotkać się z szefem Pentagonu w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budujemy praktycznie od zera, ocenił.
8: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
5: Szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej.
8: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
5: Dziś w województwie lubelskim i województwie podkarpackim odbył się specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowany przez MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarnymi i samorządami. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w październiku odbędzie się konwencja ekonomiczna, podczas której zostaną przedstawione pomysły na zwiększenie inwestycji w Polsce. Prezes PiS uczestniczył dziś w Augustowie w Kongresie Młodych pod tytułem Młodzież dla Polski jutra. Poinformował, że obecnie inwestycje w Polsce wynoszą tylko 17% w skali PKB, a jego zdaniem powinny być na poziomie około 25%. Przekazał także, że niedługo partia zaprezentuje nowy program wyborczy, w tym nowe rozwiązania dla młodych ludzi. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował podczas spotkania, że szefową młodzieżówki PiS została Magdalena Cirkot. Prezydent Donald Trump stwierdził, że jego syn Donald Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu oligarsze Umarowi Kremlowowi, który ten wyłożył na jego wesele na Bahamach. Zaznaczył jednak, że w opłaceniu imprezy przez Rosjanina nie widzi nic złego.
9: Cóż, to jest całkowicie dozwolone i wiele osób urządza imprezy i tak dalej, ale z tego co rozumiem, on mu się odwdzięczył. Nie chciał tego, więc słyszałem, że mu zwrócił pieniądze.
5: Jak podał portal ProPublica, Umar Kremlow wydał ponad 200 milionów dolarów na wynajęcie prywatnej wyspy i pokaz fajerwerków po majowym ślubie Trumpa Juniora i jego nowej żony Bettini. Kremlow to prezes sponsorowanego przez Gazprom Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego i były członek bliskiego Putinowi gangu motocyklowego Nocne Wilki. Podwodne łąki Zatoki Puckiej trafią pod lupę naukowców. Urząd Morski rozpoczął pracę nad aktualizacją programu ochrony tego obszaru i chce opierać się na najświeższych danych. O tym, jak ważne jest to zadanie, trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
10: Podwodne łąki to najcenniejszy skarb Zatoki Puckiej. Nie ma wątpliwości Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego.
11: Łąki podwodne nie bez powodu nazywane są inżynierami ekosystemu. Stabilizują dno, ograniczają mętność wody, produkują tlen. Są również miejscem tarła, żerowania i schronienia dla wielu gatunków.
10: Są niestety bardzo wrażliwe na zmiany i działalność człowieka, dlatego trzeba je policzyć, zmierzyć i sprawdzić, w jakiej są kondycji.
11: Taka wiedza pozwoli nam lepiej planować działania ochronne, także szukać równowagi pomiędzy ochroną przyrody a korzystaniem z Zatoki Puckiej.
10: Program ochrony tego obszaru ma być gotowy za półtora roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W większości krajów dzień będzie pochmurno i deszczowo. Miejscami mogą pojawić się także burze, a nawet grad. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, ja muszę zacząć od... Chciałabym, czy od przeproszenia? No, troszeczkę tak. Chociaż każdemu z Państwa życzyłabym, by mogli Państwo jak najdłużej siedzieć w takich miejscu. Z tyłu za mną jest Morze Czarne. Jestem w Sozopolu. Siedzę tutaj w kawiarni, która jest zaraz na początku Starego Miasta, obok cerkwi. Dobrze powiedziałam? Tak. Już zaraz Państwo usłyszą mojego gościa. Jest oczywiście piękna pogoda, wieje wiatr, więc proszę nam wybaczyć. Ten wiatr to moje wielkie szczęście, ponieważ jadąc tutaj obawiałam się, że morze będzie płaskie, a takiego morza nie lubię. Tymczasem morze nie było płaskie przez ostatnie 4 dni. Aż do tego stopnia nie było płaskiej, były fale, że ratownicy nie pozwalali się kąpać. Zresztą drugą rozmowę właśnie nagrałam z nimi, ponieważ ku mojemu zdziwieniu okazało się, że tę największą plażę w Sozopolu zabezpieczają ratownicy z Polski. Ale to odsyłam Państwa do tamtej audycji, a teraz siedzę w pięknym miejscu, usłyszą Państwo teraz ptaki, myślę, mewy, vis-a-vis mnie... Maria, dobrze mówię? Maria Monewa.
13: Maria Monewa.
12: A na pierwszą sylabę.
13: Tak, na pierwszą sylabę jest akcent.
12: Jak ja miałabym cię, Mario, przedstawić? Kim jesteś?
13: Ja jestem przewodnikiem.
12: Przewodnikiem, czyli co, oprowadzasz wycieczki?
13: Ja oprowadzę wycieczki tu po Sozopolu, Neseber... okolicy miasta Burgas.
12: Mówisz po polsku, oprowadzasz Polaków.
13: Ja mówię po polsku i oprowadzam Polaków.
12: I tak od ilu lat?
13: No, jestem tylko od 3 lat przewodnikiem, a wcześniej byłam i rezydentem biur podróży w Polsce. Biura podróży. Także jako przedstawiciel biura i rezydent to też oprowadzałam wycieczki, ale rzadko.
12: A powiedz mi, skąd ci się Polacy w ogóle wzięli? Twój język polski przede wszystkim. Gdzieś tam jak miałaś 15, 16, 17 lat, to mówiłaś, o tak, ja chcę mówić po polsku, bo jakiś sentyment czuję do Polski. Znaczy, jak to się stało?
13: To nie było takie moje jakieś stare marzenie. Po prostu tak wyszło w moim życiu. Ja lubię uczyć się języków obcych. Uczyłam się języka francuskiego i angielskiego w liceum francuskim w Burgas. I chciałam dalej uczyć się innych języków, nie tak bardzo popularnych. I bardzo tak ciekawe brzmiało dla mnie właśnie ta filologia słowiańska. I się wybrałam wtedy na takie studia na Uniwersytecie Sofijskim i był taki podział, czyli język polski, czeski, ukraiński oraz serbo-chorwacki. No i zastanawiałam się, który język wybrać, bo miałam dosyć dobre oceny, mogłam sobie wybrać. I wtedy popatrzyłam na mapę Polski w porównaniu do pozostałych tych krajów. No i mówię, no to więcej ludzi, większy rynek, chyba więcej możliwości pracy i wybrałam język polski.
14: A powiedz mi, to były jakie lata, jak zaczynałeś studia?
13: To była sama końcówka ubiegłego wieku, 99. rok.
14: Czyli jak ja to mówię, to już było u nas za Nowej Polski, u was też zresztą po zmianach przecież, prawda? A powiedz mi taką rzecz, czy gdy szłaś na studia, to byłaś już wcześniej w Polsce? Tak zobaczyć, zwiedzić, czy nie?
13: Nie. Nie byłam wcześniej w Polsce i nawet nie wyobrażałam sobie, że właśnie taki kierunek będę studiować.
14: A kiedy po raz pierwszy pojechałaś do Polski na studia? To jakaś wymiana była czy coś? No bo kontakt z krajem jest konieczny, jak się studiuje język tego kraju, prawda?
13: Jeszcze pierwszego roku podczas studiów, no to była taka wymiana i pojechałam do Krakowa, do koleżanek, takie bułgarystki, i zamieniałyśmy się. Potem one przyjechały do nas, do Bułgarii.
14: A powiedz, bo miałaś jakieś wyobrażenie, prawda? Studiujesz język kraju, no jakoś coś, on ci się robi coraz bliższy, ten kraj. No więc jakoś go sobie wyobrażasz, bo też czytasz, spotykasz się z ludźmi, którzy wykładają ten język i kulturę. Przeżyłaś jakieś zaskoczenie tą Polską? Okazała się być, cudzysłów, lepsza niż myślałaś, czy gorsza?
13: Okazała się bardzo bliska mną i moim sercem.
14: A w czym tak bliska?
13: W czym? No to może ta słowiańszczyzna, te emocje, gościnność, a też i punktualność, bo Bułgarzy nie są tacy punktualni. Wszystko w moim kraju jest orientacyjne. To jak się omawiamy, zawsze około. Na przykład zapraszamy w gości albo mnie zapraszają. No i pytam się, o której? No przyjście koło 18-19. A z Polakami to mam konkretny. Ja dlatego bardzo lubię oprowadzać Polaków, a nie Bułgarów. Bo jak się umawiamy, zawsze wszyscy są punktualni.
14: No i słuchaj, studiujesz tę slawistykę, studiujesz filologię polską w Sofii. Studia się kończą, trwają kilka lat. I jakie widzisz możliwości dla siebie pracy? Gdzie ty się widzisz? Od razu myślisz, tak, tu będę wprowadzać, bo będę pilotką, albo będę miała biuro turystyczne, będę pracowała w tym biznesie turystycznym, prawda? A, bo przecież są tacy, którzy książki tłumaczą, w firmach pracują, prawda? Jak ty widziałaś wtedy swoją przyszłość?
13: Jak jeszcze zaczęłam studiować, to nas się pytali, czemu wybraliśmy ten język polski i jak właśnie widzimy swoją przyszłość, no to ja mam taką intuicję bardzo silną. No jeszcze wtedy powiedziałam, że będę oprowadzać turystów z Polski. I jedna moja koleżanka się wyśmiała, bo w latach 90. nie było polskich turystów w Bułgarii. No i mówię, to skąd ty widzisz turystów z Polski, jakich nie ma? To co ty mówisz w ogóle? Potem wyszło, że zaczęli już turyści przyjeżdżać do tej Bułgarii. No i mój pierwszy mąż, on był z Sozopola. No i właśnie teść mnie podrzucił wtedy temat, żeby pracować w turystyce, bo Sozopol jest turystycznym miastem. I jeszcze jak skończyłam czwarty rok studiów, no to wtedy zaczęłam pracować podczas wakacji w biurze podróży tu w Sozopolu. I poznałam tutaj ludzi w tej branży turystycznej i potem doszła do mnie taka propozycja, że biuro podróży z Polski szukało rezydenta nowego. No i się spotkałam z nimi, to taka wzajemna miłość była. No i oni powiedzieli, że chcą, żeby ja byłam ich rezydentem na przyszły rok, ale że ja muszę założyć swoje biuro podróży. No i dlatego ja się już w tym kierunku wybrałam i zaczęłam szukać możliwości, jak taką licencję dostać. I w końcu dostałam licencję, założyłam swoje biuro podróży w Sozopolu.
14: Ale nie bardzo rozumiem ten wymóg tego biura podróży, dla którego miałaś być rezydentem, no tylko rezydentem. To dlaczego ty musiałaś założyć własne biuro podróży?
13: Dlatego oni chcieli mieć kontrahenta, żeby to było i rezydent, i kontrahent.
14: Równocześnie.
13: Tak, równocześnie. Tak.
14: Czyli ty założyłaś własne biuro podróży? Czyli co, dawałaś ofertę w Polsce, czy współpracowałaś z dużymi biurami, tymi, które właściwie prawie zmonopolizowały ten rynek i ten kierunek bułgarski? Jak wyglądało twoje działanie, gdy miałaś biuro podróży?
13: Nie, ja współpracowałam tylko z tym biurem podróży.
14: Ale oprowadzałaś wtedy sama też wycieczki?
13: A wtedy bardzo rzadko oprowadzałam, czyli tylko Neseber i Wieczór Bułgarski robiłam.
14: A powiedz mi taką rzecz.
13: I pracowałam w swoim biurze podróży, czyli ofis taki miałam.
14: No, ale teraz nie masz już biura podróży, prawda? Teraz już tylko jesteś, tak jak mówisz, przewodnikiem. Dlaczego zrezygnowałaś z posiadania tego biura podróży?
13: No, zrezygnowałam jeszcze wcześniej, przed COVID-em, kiedy się urodziła moja córka i się rozstałam z moim pierwszym mężem. No i stwierdziłam, że to jest dobry biznes, ale bardzo dużo stresa, że praktycznie nie miałam normalnego, prywatnego życia. Za duży ten stres. Chciałam żyć spokojnie. I potem poznałam swojego drugiego męża, urodziłam córkę i po prostu chciałam żyć spokojnie. Nie stresowo, bo to tak i w nocy były telefony cały czas, stres, szpitale, policję, bo różnie bywa w tej pracy z turystami. Za dużo obowiązków było.
14: No tak, a w tej chwili do twojego obowiązku należy tylko pokazywanie piękna tych miejsc, w których jeździsz z osobami, a te inne problemy bierze na siebie właśnie biuro podróży, które ich tutaj przesyła. Ale ty wiesz, że w latach ciebie nie było na świecie, albo potem byłaś bardzo mała, w latach 60., 70., nawet jeszcze, no 80. to już po stanie wojennym mniej, masę Polaków jeździło do Bułgarii. Bardzo popularnym kierunkiem były Złote Piaski. Jako dziewczynka 11-letnia, byłam z moją babcią w Złotych Piaskach całe lata temu. Potem, jak mówisz, ludzie przestali, różne przemiany u nas, prawda? I gdybyś, i wyrosło pokolenie, to nie jest moje pokolenie, mnie, bo moje pokolenie reaguje na słowo Bułgaria. Większość osób była kiedyś, ale które w ogóle nigdy nie było w Bułgarii, nigdy. To jak byś ich zachęciła? Dlaczego warto przyjechać do Bułgarii? Ludzie jeżdżą tam, gdzie ciepło, no ale ciepło jest też i w Chorwacji, i we Włoszech, i w Hiszpanii, i tak dalej. A jak, dlaczego warto przyjechać do Bułgarii?
13: No warto przyjechać do Bułgarii, ponieważ my mamy taką bliską mentalność słowiańską, czyli Bułgarzy są bardziej otwarci ludzie, szczerzy ludzie, bardzo lubią Polaków. No to tu jest ciepło, ładny klimat, ale nigdy nie jest aż tak bardzo gorąco. Nawet w lipcu, w sierpniu wieczorki są przyjemne. Często się mnie turyści pytają, jak to macie w Bułgarii? Widzimy, że przed tymi sklepami są lodówki, że każdy sobie zabiera napój, potem płaci. Nawet kamerek nie ma. Czy nie kradną? No to tak naprawdę spokojnie się żyje. Też Ja nie spotykałam się z takiej sytuacji, że na ulicy tu w Sozopolu i na wybrzeżu kogoś Bułgarzy, miejscowi ludzie komuś krzywdę zrobili albo zaczepili. Po prostu tutaj mogą się turyści czuć spokojni.
14: Znaczy, myślę, że jest bezpieczniej. Gdy byłam w Sozopolu, 13 lat temu, też takie wrażenie odniosłam. Ale wiesz co, czego mi brakuje? Bo ty mówisz, moi rodacy są otwarci, mamy podobną mentalność. Ale mnie brakuje trochę uśmiechu twoich rodaków, takiego, może są już zmęczeni tymi trosami, nie wiem, ale wiesz, takiego wyjścia do tego człowieka z takim uśmiechem. Oczywiście tutaj szefowa Joan tej kawiarni, gdy zapytałam się, no bo ja państwu nie powiedziałam w ogóle, jak ja poznałam Marię, to dygresja. Otóż szłam sobie ulicą zaraz po przyjeździe tego samego dnia i słyszę, wchodzę, zaczyna się Stare Miasto, a to chyba Rodowicz śpiewa, Maryla Rodowicz. Ja jestem wyczulona, bo lubię Marylę Rodowicz. I myślę sobie tak,

0: ale ponieważ nie mogłyśmy się... I była właśnie była bardzo uśmiechnięta i taka do ludzi. A ponieważ nie... ponieważ nie mogłyśmy się trochę tak dogadać po łamanym rosyjsko-angielsko-bułgarskim, więc poprosiła o pomoc pewną, proszę Państwa, brunetkę, która siedziała z panem, potem się okazało jej mężem, dwa stoliki dalej. No i właśnie to okazała się być ty tą brunetką, bo gdy zaczęła się tłumaczyć między nami, no to z kolei cała moja ciekawość skierowała się na ciebie i moje pytanie, a pani jest Polką, a pani jest Bułgarką, a dlaczego pani tak dobrze mówi po polsku? I w ten sposób poznałam Marię. Szefowa uśmiechnięta, ty uśmiechnięta, ale ty pokiwałaś głową, gdy ja powiedziałam, że trochę mi brakuje tego uśmiechu.
1: No, mnie też brakuje tych uśmiechów i często się mnie turyści pytają, mówią, no pani jest taka uśmiechnięta, no. Ale nawet się pytają, czy nas Polaków nie lubią. A ja im tłumaczę, że nas też chyba nie lubią, bo do mnie się nie uśmiechają i w sklepach, i wszędzie, bo to... Taka mentalność może, bo trudne było życie zawsze tutaj w Bułgarii, to ciągle jakiś kryzys i ciężko w sezonie letnim, wszyscy pracują codziennie, to nie tak 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i 2 dni wolnego, a ile szefostwo powie. I dlatego są po prostu zmęczeni, mają dobre serce, ale tego nie widać. No, ale to też jak człowiek jest taki zagłębiony, taki niezadowolony, to niedobrze dla tego człowieka. Dlatego ja moim zdaniem, no to trzeba żyć i uśmiechać się. No to nikt nie ma łatwo.
0: A powiedz mi, co ci przeszkadza w twojej pracy przewodnika? Czego nie lubisz? Czy pamiętasz jakieś momenty, które źle wspominasz? I odwrotnie, co lubisz szczególnie?
1: Ja lubię właśnie podróżować czy kontakt z ludźmi, bo to nie jest taka monotonna praca. Każdy dzień jest inny, każdego dnia czegoś nowego się można dowiedzieć, nauczyć. I to tak wzbogaca mnie ta praca i bardzo szybko czas leci. Nie ma znaczenia, jaka długa jest wycieczka, ale szybko czas mija. A tego, co mi brakuje, no ta praca z ludźmi jest taka specyficzna. I no właśnie tych uśmiechów mi brakuje. I co jeszcze? Na przykład dzisiaj jako prowadzałam na Starym Mieście Sozopola, to takie zabytkowe miasto, dużo było też wycieczek przeróżnych, a jeszcze auta między nami, samochody. Że niby jest ograniczony tutaj ruch samochodów, ale jakoś nie do końca to zorganizowali. Też wszystkie te zabytki, wykopaliska, żeby to lepiej zareklamowali, żeby lepiej wyglądało, pisali ładnie, żeby mogliśmy turystom to pokazać. A dla nas to jest trudne, jak musimy sami po prostu kombinować swoje trasy, którędy trzeba iść, żeby nie trafić na tych samochodów i jak tak poprowadzać grupę.
0: A ja pomyślałam, ponieważ brakowało mi czasem napisów tu w języku, rozumiesz, angielskim, i nawet gdy się do portu wchodzi, tam wyraźnej takiej informacji, o której godzinie, jakie statki po angielsku, takiej wyraźnej, z cenami na przykład, nie było tego, albo tu na Starym Mieście, to myślałam tak, widać jest mało obcokrajowców, bo to potrzeba czyni to, że wtedy tubelcy wychodzą naprzeciw i mówią, no trzeba dać po angielsku, prawda, trzeba dać po francusku, trzeba dać może po polsku, prawda, bo są tutaj i pomyślałam, że i teraz też troszkę takie wrażenie mam, znaczy mam wrażenie takie, że teraz tu jest więcej osób stąd, czyli Bułgarów, niż było kilkanaście lat temu w Sozopolu. Co sądzisz?
1: Też tak myślę, bo w ciągu dnia właśnie są te nasze wycieczki z Rywiery Bułgarskiej, z Neseberu, ze Słonecznego Brzegu, ale po południu my wracamy i tu zauważyłam też, że od paru lat jest więcej bułgarskich turystów. Nie wiem, może przyczyna tego jest, że tu jest mniej takich większych hoteli luksusowych, all inclusive, to raczej już turyści się nauczyli i szukają takich hoteli.
0: A przecież gdyby nas słuchał ktoś po raz pierwszy i się tak zastanawiał, bo padły tak, Słoneczny Brzeg, Neseber, który jest też szczególny, bo tam w Starym Mieście nie ma hoteli, prawda, w Neseberze jakichś wielkich, są pewnie małe i drogie, i Sozopol. To co byś powiedziała?

0: Gdyby ktoś się ciebie pytał, no ale gdzie jechać, co wybrać? A może jedno dobre dla jednych, a drugie dla drugich. Ja już do Słonecznego Brzegu nie pojadę więcej, bo mnie nie odpowiada takie miejsce, gdzie są wysokie hotele. Ja wolę nawet takie małe, rodzinne, takie poczucie miasteczka. Chociaż. A jak ty to widzisz? Jak to też się zmieniało? Być może.
1: No to wszystko zależy od człowieka, bo ludzie są różni. Zależy kto co lubi. Są ludzie, którzy wolą mieć luksus, komfort, zagwarantowane to, zabezpieczone, a gdyby chcieli jechać gdzieś zwiedzać, no to mogą sobie wykupić wycieczkę. To część naszych turystów jest taka, ale są ludzie jak pani, którzy właśnie lubią takie klimatyczne miasteczka, nie takie komercyjne i nie potrzebują takich luksusów. Wszystko zależy od człowieka i dlatego jest do wyboru. Także trudno mi jest powiedzieć, czy tu jest lepiej, tam nie. No to wszystko zależy od człowieka.
0: A powiedz, ty tak emocjonalnie jesteś bardziej związana z... Bo ty jesteś z Burgas.
1: Tak, z regionu Burgas jestem.
0: No, z regionu Burgas to zawsze miałaś i blisko do Słonecznego Brzegu, a więc do Neseberu, który przecież administracyjnie to jest, nie wiem, pewnie jakaś jedna gmina, prawda? Zarówno do Sozopola, do miejscowości. Ciebie tak serce ciągnie, gdzie najbardziej?
1: To najbardziej nawet jeszcze na południu od Sozopola, bo jak pamiętam Sozopol ze swojego dzieciństwa, jak jeszcze nie był taki rozbudowany, no to było tak jeszcze bardziej romantycznie. I ja osobiście nie potrzebuję takich luksusów. Ja wolę patrzeć na niebo, słychać ptaki. Często się kwaterowałam i pod namiotem oraz na kempingach, czyli jeszcze bardziej na południu miasteczko, jak Achtopol bardzo lubię, bo mi przypomina, jak kiedyś wyglądał Sozopol. I gdzie są takie raczej dzikie plaże, nie takie zaludnione miejscowości.
0: Ja pamiętam tutaj, gdzie jest ta plaża największa i tam po prostu były klify, skały, i taka, no wiesz, no pusta przestrzeń. Teraz po kilku latach przyjechałam i tam nie ma już pustej przestrzeni, to wszystko jest zabudowane. Czy nie jest tak, że czy Bułgarzy potrafią dbać o swoje wybrzeże? Bo ja mam takie wrażenie, to zresztą to nie jest tylko kwestia Bułgarii, to przecież zostały zabudowane piękne wybrzeże w Hiszpanii i tak dalej, że czasami stawiając duże takie kompleksy, daje się tyle tego betonu na ten brzeg, że no nie jest to, delikatnie mówiąc, najlepsze z punktu widzenia tych wartości, które niosło to wybrzeże.
1: No, zgadzam się z panią i też uważam, że trochę przesadzili z tym betonem i dlatego właśnie jeszcze bardziej na południu Sozopola, gdzie są i takie rezerwaty, są miejsca, gdzie nie wolno budować, także zachowały się fragmenty takiego dzikiego wybrzeża bułgarskiego i tam i plaże takie dzikie, także są miejsca, gdzie można odwiedzić jeszcze na spokojnie, bez betonu, ale jest coraz mniej takich miejsc.
0: I tak jest, tu jest bardzo słaba ta komunikacja rozwiązana, prawda? Czyli trzeba, bez auta nie da rady, tak jak zresztą w wielu innych krajach.
1: Tak, bez auta nie da rady. Kiedyś było więcej takich połączeń, ale to też ze względu na to, że już mniej ludzie podróżuje taką komunikacją miejską i nie mają aż tyle klientów. Dlatego kiedyś pamiętam, że było więcej takich busów różnych, a teraz albo się wybierają na wycieczki, albo wypożyczają sobie samochód.
0: A dużo w tej chwili jest takich przewodników jak ty, to znaczy tych podwójnojęzykowych, czyli polski, bułgarski. I czy to, powiedz mi, czy są też Polacy takimi przewodnikami? Bo ja nie mówię o rezydentach, ja mówię o przewodnikach, bo ja miałam do czynienia jednak zawsze typu Bułgar albo Węgierka. Ktoś, kto zna polski, w różny sposób się nauczył, niekoniecznie kończył filologię, ale zna polski. Jak tutaj wygląda na wybrzeżu to?
1: Czyli ja teraz mam dużo kolegów, ale takich starszych, już po emeryturach. Jest dużo takich i nie mam młodych kolegów. Ja jestem jedna z najmłodszych. No i to jest taki problem, który dopiero będziemy odczuwać, ponieważ to się stała taka mniej zachęcająca praca. To jest praca sezonowa. I też trzeba zdobyć licencję, znaczy egzamin do ministerstwa, a pracować 3 albo 4, maksymalnie 5 miesięcy. No jak rozmawiałam z młodszymi osobami, które znają języków obcych, to oni mówią, że nie chcą już na tym słońcu prowadzić turystów, wolą zdalnie pracować, bo więcej zarabiają.
0: No to też jest kwestia tego waszych po prostu zarobków, bo jeżeli zarobki zawsze ludzi przyciągają do pracy, a może mniej też osób kończy filologię słowiańską, polonistykę u was, mniej osób też zna polski, a jak zna, to idzie w innym kierunku.
1: Tak, znają, ale w innym kierunku. Nie chodzi tylko o kwestię pieniędzy, a to, że sezonowo. I potem trzeba szukać innej pracy. I dlatego z tych starszych kolegów mam najwięcej. Oni mają bogatą wiedzę, ale już prawie 70 lat i powyżej. I mam i dużo takich kolegów, jak można powiedzieć, którzy bez licencji pracują.
0: Ale to chyba jest zabronione, nie? Jest wymóg licencji.
1: Tak, jest wymóg licencji i to nas bardzo boli, bo widzimy, że oprowadzają się różni ludzie, obcokrajowcy, którzy nie mieszkali w Bułgarii, nie znają Bułgarii, a oprowadzają turystów i opowiadają o tym. Czasami dziwne rzeczy słyszymy o Bułgarii, Bułgarów i to nas boli trochę.
0: A jak ty sobie radzisz z tą sezonowością? Poniekąd to może jest dobre z punktu widzenia, że przychodzi jesień, córka do szkoły idzie, więc też jakby kończy wakacje cały rok. Nie, no co prawda zaczynasz wcześniej pracować niż jej wakacje, prawda? Bo kiedy zaczynasz? W połowie maja?
1: Tak, ja zaczynam w połowie maja. I dlatego długo się zastanawiałam, zanim się stałam takim zawodowym przewodnikiem. I pracowałam też zdalnie po COVID-zie, ale ja nie mogę bez ludzi. Wiele więcej zarabiałam, ale siedzieć od rana do wieczora i patrzeć w monitorze, to nie dla mnie. I dostałam później taką dobrą propozycję, że pracuję tak 5 miesięcy w roku, ale biuro mi płaci potem taki urlop płatny na wypoczynek, ponieważ pracujemy prawie codziennie, nie tylko 8 godzin dziennie. I to jest takie na ten moment dobre rozwiązanie dla mnie, bo potem mogę zimą się córką zająć.
0: Bo ja, proszę Państwa, Marię tak dorwałam w pracy, w przerwie w pracy, ponieważ powiedz, jak Twój dzisiejszy dzień wygląda, taki przykładowy właśnie.
1: No to wyjechaliśmy przed 8 ze Słonecznego Brzegu, pozbieraliśmy grupę z różnych tych hoteli, przystanków i tu przyjechaliśmy w 9:30 w Sozopolu, zaczęłam oprowadzać i zaczęła moja wycieczka i mieliśmy przerwę na obiad, teraz turyści mają czas wolny, dlatego mogłam z panią Ewą tu się spotkać.
0: Mówisz, zaczęliśmy oprowadzać, po prostu najpierw to była wycieczka godzinna statkiem wokół wysp, prawda? Potem po samym Sozopolu, potem obiad, a teraz jak się rozstaniemy, to gdzie jedziesz z turystami twoimi?
1: To teraz jedziemy do najnowszej tutejszej atrakcji, zamek Zakochany Wiatrem w wiosce Rowedzinowo.
0: Zakochanym wiatrem czy zakochanym wietrze? Może co znaczy zakochany wiatrem?
1: I wietrze można. Jedni mówią tak, inni tak. To jest taki prywatny zamek.
0: Ale czekaj, bo ja czegoś nie rozumiem. Zamek ma to do siebie, że długo stoi, a ty mówisz, to jedna z najnowszych atrakcji. To skąd się wziął zamek jako najnowsza atrakcja, prywatnym w dodatku?
1: Natomiast w Bułgarii to przeżyliśmy długą niewolą turecką, może i dlatego takich zamków za bardzo nie mamy starych, a ten powstał pod koniec lat 90., także ma tylko 30 lat. No do takiego zamku jeździmy.
0: A co jest atrakcją tego zamku?
1: Właściciel jest dosyć ekscentrycznym takim człowiekiem. Park jest ładny, bo jeszcze nie jest ukończony tak wewnątrz. Zwiedzamy, tylko jest taka jedna część, sala tronowa i ogród, jeziorko. I tak do kolekcji nazbierał różne takie i rzeźby, i rośliny, też małe takie mini zoo tam porobił.
0: Oprowadzasz Mario po Neseberze i po Sozopolu. Ty wiesz, że spotkałam osoby w Polsce, właśnie te młodsze, które, dla których słowo Neseber nic nie znaczyło, a Sozopol to już na pewno. A dla was są to bardzo ważne miejsca. To jest taki absolutnie żelazny punkt, jeśli idzie o pokazywanie obcokrajowcom Bułgarii, tu wybrzeża.
1: No, można powiedzieć, że to są te dwa najpiękniejsze miasta na wybrzeżu bułgarskim. Najbardziej zabytkowe, urokliwe chciałam powiedzieć dokładnie, na całym wybrzeżu bułgarskim. Miasta z duszą, takie artystyczne też.
0: To są, one są wpisane na listę zabytków UNESCO chyba, obydwa?
1: Nie, tylko Neseber, co zapomnij, jest jeszcze wpisany na listę UNESCO.
0: Słuchaj, gdyby ktoś mógł tylko jedno z nich zwiedzić, to co byś mu poleciła?
1: Bardzo trudny wybór. Zależy od człowieka, czyli Neseber ma więcej zabytków takich, które przetrwały do dnia dzisiejszego, a Sozopol jest takim bardziej artystycznym miastem i nieprzypadkowo gwiazdorzy bułgarscy go lubią, artyści, malarzy, piosenkarzy.
0: Jak stary jest Neseber?
1: No to... Jeżeli liczymy jeszcze od czasów trackich, zostało miasto założone w drugim tysiącleciu jeszcze przed naszą erą, a jako grecka kolonia, no to w VI wieku przed naszą erą.
0: Ale z tamtych czasów w ogóle cokolwiek archeolodzy znaleźli? Rozumiem, że tak.
1: Tak, tak. Jeżeli chcą cokolwiek budować i wbiją łopatę, to zawsze coś odkrywają. Ostatnio w Neseberze wymieniali tam kanalizację, znowu odkryli jakieś starożytne artefakty.
0: Ale większość tych budynków, które widzimy, czy to w Sozopolu, czy w Neseberze, to ile mają lat? Z jakiego czasu pochodzą?
1: No jeżeli chodzi o takie wykopaliska, to przy których jesteśmy, no to jest taka też rekonstrukcja na podstawie fundamentów, których odnaleźli, jeszcze sprzed naszą erą są.
0: Ale chodzi mi, Mario, na przykład o ten budynek, przy którym siedzimy, o takie budynki, w których w tej chwili mieszkają ludzie i które też w wielu wypadkach one są odnowione, ale zgodnie z tradycją i zgodnie z tą architekturą, która tu była wcześniej.
1: Tak, tak jest. I te najstarsze domy są z XVIII wieku, najstarsze. I w tych domach jeszcze ludzie mieszkają, w niektórych.
0: Ale w środku jest wszystko to, co cywilizacja dała, to znaczy i kanalizacja, wszystko tu jest. A jak ogrzewają te domy?
1: Czyli wszystko, co cywilizacja dała, tak korzystają z tego i ogrzewają się, no to widać nawet klimatyzatory na niektórych domach, także klimatyzacją.
0: A gdzie trzeba koniecznie zajść, jeżeli zaczynam spacer po starym Neseberze?
1: No koniecznie właśnie te najstarsze cerkwie od świątyń.
0: Czy kilkadziesiąt lat temu, jak te domy wyglądały? To znaczy, że dużo trzeba było włożyć w nie pieniędzy i wysiłku, żeby wyglądały tak jak teraz. Jeżeli patrzę się na to drzewo, które jest zewnątrz, prawda? Czy to są, robi wrażenie starego, ale może takie stare nie jest?
1: Czyli niektóre są obnowione i to jest dosyć kosztowna sprawa, utrzymanie takiego starego domu.
0: Ale ja rozumiem, że zarówno Neseber, jak i Sozopol otrzymał jakieś pieniądze europejskie, unijne, nie? Na to, na zadbanie o te domy stare.
1: No, niby otrzymują jakieś pieniądze, ale myślę, że nie wykorzystały te miasta do końca z tych projektów. Tak mi się wydaje, ponieważ i w Neseberze widać, że się czeka długo na odremontowanie tych zabytków. Nie wiem, czy to wynika ze względu na listę UNESCO, że muszą to wszystko negocjować z UNESCO, albo że po prostu brak środków.
0: A powiedz, tutaj jeszcze na samym wybrzeżu, oprócz, no bo wszyscy ciągną w kierunku morza do tych miejscowości. Czy jest jakieś miejsca, na które warto się wybrać, gdyby ktoś pożyczył samochód? Bo ja nie mówię o jeździe w głąb kraju, prawda? Sofia, Płowdiw, góry, ale w tej najbliższej okolicy, do których warto pojechać i coś zobaczyć lub przeżyć.
1: A tu w najbliższej okolicy, na przykład Sozopola, no te góry Strandzia. Są dosyć mistyczne te góry. Blisko przejścia granicznego z Turcją są takie sakralne miejsca, takie stare kapliczki. Też uważają, że tam jest i świątynia bogini Bastet, i grobowiec. Także to jest niedaleko stąd, ale trzeba mieć samochód, żeby dojechać.
0: A powiedz mi, bo mówiłaś, uczyłam się także innych języków, ale ty oprowadzałaś też innych obcokrajowców, nie tylko Polaków, w innych językach?
1: Nie, tylko Polaków oprowadzałam na razie. I ponieważ jest dużo Polaków, to na razie tak... W języku polskim wolę, albo bułgarskim oprowadzać.
0: Czyli nie masz też takich doświadczeń z Polakami w centrum Bułgarii, nie na wybrzeżu. Sofia, tak jak powiedziałam, inne rejony. Bo wiesz, że Polacy nawet jeżdżą na narty do Bułgarii.
1: Wiem, że jeżdżą oni na narty do Bułgarii i też, ponieważ ja kocham i góry, jak się wybieram w góry, często tam spotykam Polaków. Ale ja oprowadzałam tylko na wybrzeżu. W głąb kraju nie.
0: A wiesz, że tego roku na przeszkodzie wielu Polakom stanęło, przynajmniej tak sobie wyobrażają, że ponieważ w Bułgarii nastało euro, to wszystko bardzo podrożało. Jakie jest twoje odczucie?
1: No to podrożało rzeczywiście, to odczuwamy, ale z drugiej strony dla turystów teraz jest wygodnie, bo płacą w euro, a wcześniej szukali kantorów, żeby wymienić pieniądze albo przeliczać, ile na te bułgarskie lewy to kosztowało. Teraz jest trochę łatwiej, tak mi się wydaje, to rozliczenie. Może ciut drożej, ale że w pewne sprawy ułatwiło.
0: Istotne jest to, co powiedziałaś, ciut drożej, ciut. Dlatego, bo szczerze powiedziawszy, ja bym wolała przeliczać, gdyby to miało być znacznie taniej, niż mieć tę wygodę, że od razu, prawda, daję kartę kredytową i już po prostu jestem.
1: No to już od kilku lat wszędzie podrożało. Szczególnie jak zaczęła ta wojna na Ukrainie, to jeszcze wtedy te skoki były widoczne cenowo. Także to z tym euro teraz nas za bardzo nie zdziwiło.
0: A zauważyłaś, Mario, że coraz częściej Polacy kupują tu mieszkania? Być może spośród twoich klientów, spośród twoich turystów są też tacy, którzy z tobą przyjechali raz, drugi, znaczy zwiedzali, przyjechali tutaj i tak dalej i powiedzieli sobie, ojej, ja tu bym chciał w maju przyjechać, ja tu bym chciał najdłużej przyjechać. Spotykasz takie osoby, które kupiły mieszkania?
1: Tak, i coraz częściej. I to mnie tak miło zaskoczyło, że Polacy chcą tutaj kupić sobie nieruchomość, kupić mieszkanie, przyjeżdżać częściej do Bułgarii. I turyści się mnie pytają często, czy jestem zorientowana, ile gdzie, co kosztuje, jak to wygląda. Także to jest już parę lat odczuwalne i w biurach tych nieruchomościach mówią, że jest zainteresowanie od strony Polaków.
0: A kiedyś chyba jakiś czas temu Rosjanie też kupowali. Nie wiem, jak to wygląda. A może i Ukraińcy, jak to wygląda, wiesz? Jakie, może nie to, że masz statystyki, bo tego nie masz tutaj, ale tak poprzez kontakt z ludźmi, jak to widzisz?
1: Na początku dużo Rosjan, dużo kupowali, oni najwięcej. Taka fala była, tylko że oni teraz nie mają czym się dostać do Bułgarii, do swoich nawet apartamentów, ponieważ ich samoloty nie lądują na naszych lotniskach, ale teraz mamy dużo Ukraińców. Mhm. I to takich bogatych, także oni kupują nieruchomości. Mhm. I teraz raczej oni kupują najwięcej tych nieruchomości na wybrzeżu bułgarskim.
0: Mhm. Jesteś dobrym adresem? Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pomyślał, kupię sobie małe mieszkanko na wybrzeżu.
1: Ja nie, bo to w tym biznesie się nie znam, a po prostu słyszę, jak to wygląda i jak się mnie pytają i znajomi z Polski, to im mówię, zależy kto co lubi, gdzie kupić na wybrzeżu, po prostu są różne te miejscowości, trzeba sobie wybrać i trzeba zawsze... I im daje takie rady, żeby przyjechali własnymi i własnymi oczami zobaczyli, gdzie jest to mieszkanie, jak wygląda, w którym miejscu i jak wygląda.
0: Tak pomyślałam przez moment, czy jest ruch odwrotny. Czy są wycieczki z Bułgarów do Polski, którzy chcą zwiedzić Polskę. W ogóle istnieje takie zjawisko?
1: Tak. Już też zauważyłam, że jest i takie zjawisko, ponieważ te tańsze linie lotnicze uruchomiły od kwietnia aż do października loty niektóre i w kwietniu, w październiku są tańsze bilety, także Bułgarzy też zaczęli latać do Bułgarii. Z Burgas na przykład do Krakowa jest takie połączenie. I ci, którzy znajomi byli w Krakowie, są zachwyceni. Bułgarzy, moi znajomi.
0: Ale ty mogłabyś coś być przewodniczką? No czy musiałabyś może poszerzyć swoją wiedzę tam na miejscu? No bo mówisz po bułgarsku i mówisz po polsku.
1: No to jest dobry temat, żeby zastanowić się na przyszłość.
0: A powiedz mi, ja jeszcze się cofnę do mojego okresu, że tak powiem. Wtedy lata 70., gdy się jeździło do Bułgarii, Polacy wozili różne rzeczy, którymi handlowali, ale ja też zetknęłam się z Bułgarami, którzy bardzo byli zorientowani w kulturze polskiej. Na przykład jeśli idzie o filmy. Spotkałam takiego Bułgara, który znał aktorów i tak dalej. Pokolenie właśnie twoich rodziców. Zetknęłaś się z tym, że interesowali się Polską?
1: Tak. Moja mama się interesowała Polską, ona uwielbiała polskie kino, polskich artystów i od niej właśnie tak miło wspominała wszystkie te stare polskie filmy i w Burgas było centrum polskie i tam chodziliśmy na zakupy, takie obrazki kupowała, tam piękne rzeczy sprzedawali, bo jak były te czasy socjalizmu, nie było za dużo wyboru w tych sklepach innych takich ciekawszych towarów. To właśnie tam mnie zaprowadzało często i chodziliśmy, to z dzieciństwa mi zostało wspomnienie, to było pod koniec lat 80. już, jak mnie zaprowadziło do plaży w Burgas, gdzie tylko kobiety wpuszczano się opalały, taka ogrodzona była i tam Polki sprzedawały te złote towary kosmetyczne jak kremy Nivea, perfumy być może, cienie do powy, wiek śminki. Ja byłam jak w raju tam i sprzedawały tam te rzeczy, te panie, ponieważ milicja nie miała dostępu.
0: Milicjantki miałyby dostęp.
1: Ale jakoś nie było. Tak. To może później wpadli na ten pomysł, ale jak odwiedzałam z mamą, to takie było miłe wspomnienie z dzieciństwa.
0: My musimy kończyć, proszę Państwa, te wszystkie hałasy wokół nas to stąd, że my siedzimy w lokalu, siedzimy w kawiarni, gdzie też można coś zjeść, tu przychodziły osoby, które zamawiały, szczekały psy, wiatr wieje, słychać morze i fale i tak dalej, a Maria musi biec do swojej grupy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Maria Monewa była Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również dziękuję Pani, Państwu i zapraszam do Bułgarii. Serdecznie zapraszam Państwa.
0: Ja też zapraszam.

0: Lewandowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: No a posłanka Kurowska została.
3: I jest tam cały czas.
2: Jest tam cały czas.
3: Od czwartku.
2: Tak. Jest tam cały czas od czwartku. I teraz tak, no dzisiaj pan profesor...
3: A jakie ma warunki pobytu?
2: No warunki pobytu ma... znaczy tak, przede wszystkim to ona jest tam na własne życzenie. Nikt jej tam nie trzyma i nikt jej nie zaprasza do tego, żeby została. Co więcej, profesor Cudak dzisiaj, uznając, że jednak to, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza...
3: To nazywamy interwencją poselską
2: i co przewiduje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czy artykuł 19 i 20. To nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować,
3: to robi
2: dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą już, tak?
3: A gdzie pomieszkuje na terenie akademii?
2: Pomieszkuje na 6 piętrze. To nie jest śmieszne, proszę państwa. Pani Kurowska zresztą nadaje na żywo ze środka, co się dzieje. No, prowadziła adorację szczątków, relikwii Andrzeja Boboli w międzyczasie. No, modliła się. Natomiast...
3: A jedzenie kto jej donosi?
2: Nikt jej nie donosi jedzenia, bo przecież może wyjść i kupić sobie to jedzenie.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nocnej prohibicji w całym kraju na razie nie będzie. PSL poprosił o wykluczenie projektu z obrad Sejmu. Agencja Moody's obniża rating Polski. Minister cyfryzacji jednak uspokaja. Pierwsze mecze Ligi Narodów bez Kamila Grabary. Polski bramkarz doznał kontuzji kolana. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Posłowie przed weekendem mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Posłanka Joanna Wicha z Lewicy nie kryje oburzenia.
2: Zdjęty kompletnie z obrad, zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
3: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas.
1: A odpowiadał prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy podkreślają, że są za nocnym sprzedażem alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Zdaniem polityków lewicy, ruch ludowców to próba przeciągnięcia w czasie prac nad ustawą. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie przywiązuje zbytniej uwagi do decyzji o obniżeniu Polsce długoterminowego ratingu. Agencja Moody's obniżyła go o jeden stopień, uzasadniając to trwałym pogorszeniem kondycji fiskalnej kraju i narastającym długiem publicznym. Wicepremier Gawkowski uważa, że nie grożą nam cięcia budżetowe, bo jesteśmy 20. gospodarką świata.
4: Nie o wszystkim decydują zagraniczne agencje. Trzeba zwracać uwagę, jak wygląda rating, ale jeszcze świadomość i odpowiedzialność. Polska jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się państwem. Polska dzisiaj ma 10-krotnie większy wzrost gospodarczy niż Niemcy. Więc rozwijajmy się szybko i bądźmy stabilni w myśleniu o tym, jak mają wyglądać finanse państwa. Bez cięć, ale z dobrymi nowymi pomysłami, na przykład jak podatek cyfrowy.
1: Agencja Moody's prognozuje jednak, że w tym i przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie około 7% PKB. Niemiecki generał Karsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego NATO. To najwyższy organ wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemiec był faworytem do objęcia tego stanowiska. Breuer, który od 2023 roku stoi na czele niemieckich sił zbrojnych, uzyskał poparcie co najmniej 17 z 32 szefów obrony NATO. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi Mirosław Sokal, szef Wydziału Bezpieczeństwa, miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni.
5: W tym roku organizowaliśmy w 6 dzielnicach szkolenia i były takie oto przypadki, kiedy tych szkolących było więcej niż osób zainteresowanych szkoleniem. Dlatego korzystając z tej sytuacji, chciałbym zaprosić. Kolejne szkolenie jest dla mieszkańców 29 września. I tam będziemy właśnie mówić o sposobach zachowania się.
1: Chodzi między innymi o to, by wiedzieć, gdzie się schronić, gdy dostajemy alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i by nie mówić, nie wiem co robić. Eksperci IMGW alarmują. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W Głębie i Ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
6: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24, więc niemal dwukrotnie nam się zwiększyła częstość występowania tych warunków pogodowych wskazujących na wysokie zagrożenie pożarowe.
1: Dane IMGW wskazują, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na mniejsze zapasy wód powierzchniowych. Kujawsko-pomorskie szkoły będą mogły ubiegać się o tytuł Szkoły Przyjaznej Harcerstwu. To wspólna inicjatywa Kuratorium Oświaty, Wojewody i ZHP, która wyróżni placówki otwarte na działalność zuchową i harcerską, pomagające łączyć naukę z budowaniem podstaw obywatelskich, mówi komendantka chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Beata Bardzińska.
7: Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Zakarcerstwa Rzeczpospolitej, Skaucie Europy czy wiele innych pomniejszych organizacji. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami i również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację.
1: Tytuł będzie przyznawany placówkom, które wspierają działalność harcerską, wolontariat i aktywność społeczną młodych ludzi. Wyróżnienie otrzymają 23 placówki rocznie, a tytuł będzie obowiązywał przez 3 lata. Kamil Grabara raczej nie zagra w pierwszych spotkaniach Ligi Narodów. Jak poinformował jego klub Juventus Turyn, polski bramkarz doznał poważnej kontuzji. Drużyna przekazała, że doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. W najbliższych dniach piłkarz przejdzie konsultacje ortopedyczne w celu ustalenia planu leczenia. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza podczas pierwszych spotkań Ligi Narodów Jan Urban powołał również Marcina Bułkę i Mateusza Kochalskiego. Na start Polacy zagrają 25 września z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niedziela w większości kraju zapowiada się pochmurna i deszczowa. Miejscami mają pojawić się burze, a także słaby grad. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północy, około 20 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Los Polando z Pawła Sulika.
8: Słuchamy Radia Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przyszedł czas na kolejny odcinek programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. W naszym studiu dr Szachla Kazimowa. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Kierownik studiów azerbejdżańskich, Wydział Kultury Azji i Afryki, który kiedyś nazywał się Wydziałem Orientalistycznym, dlatego pewnie słuchacze i słuchaczki myślą kultura Azji i Afryki. No to, co kiedyś było orientalistyką w skrócie na UW, ale pani również współpracuje ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i jest jeszcze redaktorką naczelną czasopisma naukowego Nowy Prometeusz.
9: Tak jest, zgadza się.
8: To bardzo dziękuję, że pani znalazła czas, żeby przyjść do radia, jak tyle zajęć ma pani. Ale od 2010 roku, od kiedy ten program Los Polandos istnieje na antenie naszej stacji, tydzień w tydzień, pierwsze pytanie w tym programie brzmi zawsze tak samo. Gdzie się pani urodziła?
9: Urodziłam się w Baku, w Azerbejdżanie.
8: Jeszcze radzieckim Azerbejdżanie. I mieszkała do którego roku życia pani tam mieszkała?
9: Do roku, miałam 24 lata, gdy wyjechałam z Azerbejdżanu i przyjechałam do Polski.
8: Czyli całe dzieciństwo, młodość w Baku.
9: Tak jest.
8: I jak z perspektywy dziecka wygląda Baku? Niemiłe, duże miasto, ciągle wieje, czy wspaniałe miejsce?
9: To jest miasto mojego dzieciństwa i mojej rodziny. Wiadomo, ja to wspominam zupełnie z innej perspektywy, z ciepła mieszkania, swojej rodziny, dużej rodziny. Więc dla mnie to jest przepiękne, cudne miasto, które na szczęście zachowało ślady swojej bogatej i powikłanej historii. To jest miasto, które jest otulone morzem z jednej strony, jest rozpieszczony wiatrem, jak pan redaktor powiedział. I też to jest taka ciekawa dygresja, jeśli pan pozwoli. Niestety mam taką, taką wadę, że często wpadam w takie dygresji. Kiedyś chodziłam po Baku z grupą Polaków i jeden z Polaków, który już tam mieszkał jakiś czas, pokazuje na Morze Kaspijskie, po deptaku chodzimy i mówi, no zwrócił uwagę na zapach innym. A tak wtedy sobie pomyślałam, że ja lubię ten zapach. To, co innym przeszkadza, prawda, to nawet ten zapach, no wtedy eksploatacja ropy wyglądała nieco, o wiele bardziej brudniej niż obecnie.
8: I to był zapach ropy naftowej?
9: Mazutu.
8: Mazutu. I pani traktuje to jako zapach, no właśnie, trochę dzieciństwa,
9: tak,
8: albo takiego?
9: Bo to mi się kojarzy z moim dzieciństwem. I to nie jest sam zapach mazutu. To nie chciałabym wprowadzać naszych słuchaczy w błąd, bo to tak, jest taki pomieszany z jodem, solą. Aha. Jeszcze no, to wszystko mi z perspektywy mojej Baku jest przepięknym miastem, ale też już z perspektywy osoby, która zaczęła jeździć Naprawdę Baku jest bardzo ładnym miastem ze swoją secesją, architekturą w sensie z okresu secesji, czy nawet z tą geografią, położeniem, no i historią. To jest miasto, które właśnie pachnie w sensie merytorycznym ropą, ale też i dosłownie, i merytorycznie, bo tam widać te...
8: Ale już teraz, kiedy pani była dzieckiem, czy na pani oczach te wydobycie ropy miało miejsce? Nie już chyba.
9: Było. Oczywiście, bo ja, jak zaznaczyłam, ja się rodziłam w radzieckim Azerbejdżanie, ale wtedy cały czas było wydobycie ropy. Jak mówię, trochę nieco w inny sposób. Tak? Teraz może te różne sprzęty są wiele bardziej nowocześniejsze. Ale cały czas można było zobaczyć platformy, jak najbardziej. Przecież Baku ropa się wydobywa na skalę przemysłową na pewno od przełomu XIX-XX wieku.
8: Ale to muszę panią zapytać o taką zupełnie inną rzecz, bo pani ma niesamowitą perspektywę, przez to, że pani powiedziała, że pani się urodziła w Związku Radzieckim. Czy to jest tak, że z pani perspektywy ten Związek Radziecki, czy w edukacji, czy w jakiejś takiej przestrzeni, on się odcisnął w Baku tak, że jakby ktoś, kto teraz nas słucha, by pojechał, to by powiedział, och, to musiała być jakaś Republika Związku Radzieckiego, czy nie? Że to miasto się tak transformuje, tak zmienia, że trzeba bym naprawdę pokopać, poszukać, żeby te resztki estetyki, nie wiem czego, ducha Związku Radzieckiego znaleźć.
9: Rozczaruje tych, którzy będą szukać właśnie takiego pchli, bazarów, jak tam, prawda, w niektórych miastach Białorusi, Ukrainy, takich z takimi... Baku, bym powiedziała, bardziej przypomina miasto Bliskiego Wschodu, niż... Oczywiście są kwartały, gdzie widzimy przykłady architektury socrealizmu. To oczywiście jest. Ale jak już zaznaczyłam, na szczęście, mimo różnych konfliktów, Baku akurat zachowała również ślady średniowiecznej architektury, jak i współczesnej. Więc to jest miasto bardziej takiego, bym powiedziała, człowiek się tam odnajdzie, jakby chodził po ulicy właśnie takiego Bliskiego Wschodu.
8: Plus, jak rozumiem, coś, co się wydarzyło... to byłby ostatni okres, czy niesłychany boom architektoniczny i to najlepsi architekci na świecie, którzy tworzyli taką metropolię już absolutnie nowoczesną.
9: Tak jak mówiłam, bo że miasto pachnie ropą, ale to też powiedziałam merytoryczne, to znaczy zarówno na początku XX wieku, gdy nic by nie wskazywało, że powstaną budynki w stylu secesyjnym w mieście, które powiedzmy sobie szczerze, było portem, były wsie rybackie, a tutaj nagle powstaje w niezbyt dogodnych warunkach klimatycznych przepiękne, cudne kamienice, które naśladują najładniejszy wzór architektury zarówno europejskiej, jak i również z Petersburga. To też jest wynik tej ropy. To, że byli bogaci ludzie, którzy zamawiali sobie kamienice i był kapitał, który był w stanie za to zapłacić.
8: A pamięta pani, jak w szkole podstawowej na przykład opowiadano historię, jak opowiadano historię? Czy kładziono nacisk na to, że to był Azerbejdżan? Czy kładziono nacisk na to, że to było Zakaukazie? Czy kładziono nacisk, że to było miasto bardzo multikulti? Bo to jest, kiedy się czyta o tym, to jest niesamowite, że to był Nowy Jork, po prostu tam ludzie z całego świata byli, z Polakami włącznie.
9: Tak jest. I w ogóle się mówi, zaraz wrócę do pytania pana redaktora, mówi się, że istnieje taka narodowość jak Azerbejdżanie, tak? I taka narodowość jak Bakiniec, bo to jest zupełnie inna była subkultura, szczególnie w latach 70., 80. Teraz to się niszczy, ale wtedy rzeczywiście była grupa ludzi, którzy się utożsamiała z tą kulturą bakijską, Azerbejdżanie, Żydzi, Ormianie, Rosjanie i językiem mówionym, szczególnie w mieście był ten rosyjski, brzmiał jazz na przykład, tak, na ulicach, pewne kultura inna niż w innych częściach, ale jak mnie uczono, tutaj mogę, trochę rozczaruję, bo ja skończyłam szkołę rosyjską. W republikach radzieckich były tak zwane szkoły rosyjskie, oni były totalnie po rosyjsku. Znaczy, nawet podręczniki, wszystko szło z centrali. Były też klasy, gdzie uczono w języku azerbejdżańskim. Ale ja akurat to skończyłam tą według programu.
8: Ale można zapytać, a dlaczego? Pani rodzice powiedzieli, idź do tej szkoły rosyjskiej, bo to da ci płynny rosyjski i później...
9: Dokładnie, o czym teraz pan mówi. Oczywiście nie rozmawiałam wtedy z rodzicami, ale z biegiem czasu rozumiem ich decyzje. Tak samo wiele osób dzisiaj chciałoby, żeby ich dzieci, nie wiem, w anglojęzycznej szkole, prawda, studiowało. W Związku Radzieckim mówiono, prawda, że w republikach są dwa języki, rosyjski i ten język republikański. Ale de facto, ze względu na centralizowany charakter tego państwa, najważniejszym językiem był rosyjski w administracji. I mój tata, który był inżynierem, miał pewne trudności. Po pierwsze z literaturą techniczną, która lepiej była opisana w języku rosyjskim, a po drugie, ponieważ później piastował stanowisko, był głównym inżynierem, kierował pracą budowę na przykład tych elektrowni wodnych, prawda? I ta cała biurokracja, ta papierologia też nawet, to wszystko szło po rosyjsku. Więc ja swoich rodziców rozumiem, że tata, który w ogóle jest z takiej ortodoksyjnej rodziny pochodził, w domu ona zawsze mówiono po azerbejdżańsku, natomiast musiał uczyć się rosyjskiego, aby lepiej awansować. Tak samo moja mama, mimo że skończyła szkołę w języku azerbejdżańskim i później skończyła studia, też niesamowite, bo miała 15 lat chyba, przypuszczam, była najmłodszą studentką, bo to było dziecko powojenne. Wtedy to się zdarzało, że ludzie w różnym wieku, jak chodziły do szkoły i w różnym wieku tę szkołę kończyli. No i mama wspomina, że jak trafiła do zespołu, na przykład jej kierownikiem był bakijski Żyd, miała koleżankę Rosjankę i oni mówili po rosyjsku, mama miała akcent i ona się tego akcentu krępowała. I to jest też niesamowite, czego w Polsce nigdy nie zrozumieją. Wydaje mi się, że mimo tego okresu też PRL-u, że Związek Radziecki był takim państwem, że we własnej republice, we własnym kraju ktoś może się krępować.
8: Jak pani czyta właśnie, bo pani mówi o bardzo ważnej rzeczy i ja się z panią zgadzam, że część z nas nie, jeśli nawet rozumie, to nie do końca czuje tą sytuację, taką sytuację. Kiedy pani słyszy albo czyta o tym, że w zasadzie najlepsza teoria do opisania tego typu procesów to jest postkolonializm, że to jest mówienie o tym w kategoriach, że republiki były w pewnym sensie koloniami, a imperium to był właśnie Rosja Radziecka, Związek Radziecki, to pani uważa, że to jest słuszne, że można właśnie tej teorii kolonialnej, postkolonialnej używać do tego, do opisu zmian społecznych na przykład w Azerbejdżanie?
9: Sama się nad tym zastanawiam i obecnie pisząc o kobietach, o tej transformacji kulturowej lat 20-30, jaka dokonała się w muzułmańskich republikach, nie ukrywam, też stosuję tą teorię kolonialną, tylko tutaj byłabym ostrożna, nie możemy ją stosować jakby zero-jedynkowo. Ja bym bardziej mówiła o kolonializmie nowoczesności i kulturalnym, to znaczy narzucenie pewnego wzorca. Bo w Związku Radzieckim ten kolonializm wyglądał tak, że był pewien wzorzec, tak, kulturalny, nowoczesnej, chociażby kobiety, bo ja się tym zajmuję. I wszyscy musieliśmy do tego modelu się dostosować. Oczywiście każdy mógł zrobić karierę, tak? Więc i tutaj odbiegamy od tego wzorca kolonialnego, bo jednak w okresie sowietyzacji też był duży nacisk kładziony na edukację. Ale to miało na celu wyprodukowanie, tak powiem, takiego nowoczesnego człowieka na wzór tego człowieka z centrali. Tak, i stąd, no, jeśli mówimy, jak mówię, o kolonializmie, to jakiego kulturalnym, czyli narzucenie pewnego wzorca, to tak, można mówić.
8: To jest ciekawe, co pani mówi, bo tak myślę sobie, że ktoś nas słucha i mówi, no dobrze, ale to teraz w kraju z taką kulturą i z taką przeszłością, z takim potencjałem kulturowym,

0: dokonały niezwykłego skoku, nawet w porównaniu tutaj z krajami, prawda, w naszej części świata. Więc pytanie, jak w tym wszystkim wygląda islam i czym on jest tak naprawdę dla kultury Azerbejdżanu?
1: Oczywiście islam ma ogromne znaczenie, dlatego że on bardzo ingeruje w życie codzienne, w codzienność. I miał ogromne znaczenie w losach narodów, które przyjęli właśnie, w tym turkijskich narodów, do których również należy Azerbejdżanie. I z tym, że jeśli mówimy o tym procesie, o którym pan redaktor wspominał, to jest okres, gdy już muzułmanie sami, a oczywiście tutaj mówimy o elicie, ja nie mówię o tym masowym, tutaj bym trochę przerysowała. Natomiast inteligencja muzułmańska zaczyna myśleć o reformowaniu społeczeństwa i częścią tego reformowania, takim elementem bardzo ważnym, była również emancypacja kobiet, którą rozumiano wtedy nie w tym sensie, co bolszewicy rozumieli, ale bardziej wyedukowanie, tak? Czyli upowszechnienie edukacji i włączenie...
0: Ale te dwa prądy się gdzieś spotkały na samym końcu i jakbym był kobietą w tamtym czasie w Azerbejdżanie, to bym powiedział tak, Sowieci, komuniści mówią, kobiety, uczcie się, sięgajcie po męskie zawody. Muzułmanie mówią, islam się musi reformować, kobiety powinny brać udział w życiu społecznym. Tak jakby to do jednego punktu
1: tak,
0: dochodzi.
1: Z tym, że ci reformatorzy próbowali wskazywać też na te jakby punkty, elementy w islamie, żeby udowodnić, że islam wcale nie stoi na przeszkodzie w edukacji kobiet, tak? No, na przykład bolszewicy mówili po prostu precz z religią i wprowadzono nową religię, czyli ateizm. Natomiast reformatorzy muzułmańscy mówili, nie, bo to jest źle interpretowane, zobaczcie, nawet na przykład to poligamia, próbowali odpowiedzieć na ten sposób, że no dobra, no owszem, jest poligamia, ale ona tak naprawdę nie zwiększa możliwości, nie daje szans, im więcej żon, tym lepiej, a na odwrót ogranicza. Poza tym islam dał kobiecie możliwość dziedziczenia, czego wcześniej w arabskiej kulturze nie było. Albo prawo, kobieta może podczas zamążpójścia musi wyrazić zgodę. Również daje takie pewne prawa podczas rozwodu. To, że to się nie stosuje się w rzeczywistości. Uważali, że to jest w późniejszym okresie zostało narzucone przez mężczyzn czy duchowieństwo, którego to było na rękę. Więc te reformatorzy muzułmańscy przede wszystkim próbowali zmienić światopogląd poprzez zwracanie uwagi, nie negowanie religii, ale że ta religia nie jest przeciwna edukacji kobiet. Na przykład pierwsza gazeta kobieca, jaka wychodziła w Azerbejdżanie, to była gazeta Iszy, która się nazywała Światło. Ona też de facto była prawicową gazetą. I mówiła o tym, tak, prowadzona przez redaktorą naczelną była kobieta, którą gdy redaktorką i jej koledzy, to też jest ciekawe, mężczyźni atakowali, że ona jest mniej radykalna, prawda? Na przykład nie zwalcza pokrycie głowy. No jak to? No jak to może być, że jest za emancypacją, a jednocześnie jest obojętna, ambiwalentna wobec tego, że kobiety muszą w życiu publicznym chodzić zasłonięty i ona opowiadała, że nasze kobiety teraz nie potrzebują szlapy. Szlapy to jest taka pewna metafora nowoczesności, prawda? Potrzebują edukacji. I to było najważniejsze. Natomiast...
0: Ale to jest niesamowite, bo to, co pani mówi, to się w ogóle jakoś tak nie zgadza z jakimś takim stereotypowym myśleniem. Tutaj redaktorka naczelna prawicowej gazety, tak. W sumie feministyczny, taki emancypacyjny ruch, ale jak rozumiem też nie, trudno to zrozumieć z polskiej perspektywy. A proszę mi powiedzieć, czy w tym ruchu, o którym pani opowiada, w tym impulsie, czy były inspiracje krajem, który kulturowo jest no niezwykle blisko Azerbejdżanu i językowo, kulturowo, a mianowicie Turcją i tymi, bo przecież te prądy w Turcji były niezwykle silne, właśnie takie
1: emancypacyjne. I tutaj to jest mój punkt widzenia. Ktoś może się ze mną nie zgadzać, ale o dziwo, jeśli popatrzymy na reformę Ataturka, to one były, ja bym kontrowersyjnie powiedziała, bym inspirowane wręcz tym, co się działo w latach 20. w radzieckim Azerbejdżanie. Nie twierdzę, że tego ruchu reformatorskiego nie było w Turcji. I nawet powiem więcej, bo

0: tym feminizmie muzułmańskim w Azerbejdżanie, on też nie rozwijał się w próżni. On był, rozwijał się w ramach generalnie ruchu takiego feminizmu muzułmańskiego, szczególnie był bardzo silny wśród myślicieli z Egiptu. Więc to również azerbejdżańscy myślicieli czy intelektualiści patrzyli na to, jak, co się piszą w innych krajach muzułmańskich na te tematy, które również mieli doświadczenie kolonialne i oczywiście wzorowali się. To widzimy. Natomiast jeśli chodzi o Turcję, bo to rewolucje, jeśli dobrze rozumiem, pan redaktor pytał, to rewolucję kulturalną w Turcji, tak, która następuje, ona była po tym, jak Azerbejdżan przechodził tą
1: czyli
0: drastyczną...
1: Chronologia pokazuje, że to Azerbejdżan najpierw tę ideę...
0: Tak, no bo te miejscowe komuniści też przecież wywodzili się, no trzeba przyznać, z miejscowej elity. To mieli akurat lewicowe poglądy, ale oni rzeczywiście w to wierzyli, że i trzeba to przyznać, że szczególnie te bolszewicy, którzy byli u władzy w latach 20., szczerze wierzyli, że nastąpi ta rewolucja kulturalna i wyzwoli naród.
1: To musiało być bardzo ciekawe doświadczenie wielkiej transformacji. Wyobrażam sobie społeczeństwo, gdzie dużą rolę gra religia, następuje niezwykły impuls technologiczny i ekonomiczny związany z wydobyciem ropy. W pewnym momencie, jak czytałem, Azerbejdżan był jednym z największych, w ogóle najwięcej ropy na świecie wydobywano właśnie tam, w Baku.
0: Połowa światowego wydobycia w jednym mieście, tak.
1: Ponadto ten kontekst kulturowy wynikający czy połączony z szeroko rozumianą nawet nie religią, ale kulturą islamu i do tego jeszcze nachodzi łapa, taka wielka łapa Imperium Sowieckiego, które mówi, a my mamy w ogóle pomysł na totalną rewolucję światową, tak, zmienimy wszystko. Tak jak pani powiedziała, nawet religię zwalczymy i wprowadzimy ateizm. Te wszystkie czynniki działały w Azerbejdżanie, to aż trudno sobie wyobrazić, jakie społeczeństwo z tego tygla, jeszcze pani mówiła o tyglu narodowościowym, tak, jakie społeczeństwo z tego powstało, w sensie, gdybyśmy jutro wsiedli w pociąg, w samolot i pojechali do Azerbejdżanu, to co my teraz tam zobaczymy? Co to za kraj jest, który ma tak niesamowitą historię?
0: Sama próbuj uwikłać ten problem i jako naukowiec stosuję już jakby metodologię osób, które przede mną już to opracowali. Pomaga mi na przykład teoria Pchapy o hybrydyczności kultury. I tutaj wydaje mi się, że ta hybrydowość, i to widzimy nawet w kulturze bardzo, bardzo sposób klarowny. W azerbejdżańskiej kulturze istnieją takie gatunki, które nigdzie indziej nie istnieją. Muğam opera. Muğam to jest taka muzyka narodowa, która przyszła z Bliskiego Wschodu wraz z kulturą islamu, a tutaj mamy operę. Ona z kolei przychodzi w okresie kolonizacji rosyjskiej. Tak? Poznajemy nową i próbujemy tą operę, tę formę wypełnić treścią, ale swoją. I tak powstaje pierwsza opera na muzułmańskim wschodzie. Naprawdę pierwsza. Nikt przed Azerbejdżanem, ja mówię o muzułmańskim oczywiście wschodzie.
1: Ale to powiedzmy w tym momencie, przepraszam, że przerywam, musimy sobie o czym powiedzieć, bo pewnie pani o tym mówi, ludzie szybko pobiegli do YouTube'a i sprawdzają, że to się pisze Muğam przez samochód.
0: To zależy, jeżeli stosujemy transliterację.
1: Najczęściej,
0: między
1: tak.
0: Muğam.
1: Muğam.
0: Muğam, tak.
1: Muğam.
0: I to powstało w 1908 roku. Dlaczego cofnęłam? Tak. Chcę powiedzieć, że już ta kultura, która była wielowarstwowa, właśnie tej metropolii, ona zaczyna się już o wiele wcześniej niż bolszewicy tam weszli, tak? A w okresie bolszewików następuje po prostu ta rusyfikacja na niespotykaną skalę. Baku było bardzo... Ja na przykład porównuję nas, moimi kolegami z Gruzji i naprawdę rzadko spotkamy Gruzina, który mówi bez akcentu po rosyjsku. Natomiast w Baku to ludzie mówili, są dwujęzyczni. I nawet to, że zmieniano alfabet, to też jest istotne, tak? W Armenii czy Gruzji nie zmieniono alfabetu w okresie sowieckim, a w Azerbejdżanie, proszę zwrócić uwagę, ściągą arabską najpierw zmieniono na łacinkę, no bo tak, to był, prawda, alfabet, który się kojarzył z Zachodem, tak, z nowoczesnością, tym bardziej, że wtedy te teolodzy bolszewików, Lenin, Trocki byli wpatrzeni no, w Niemcy. Dla nich tam była rewolucja prawdziwa, a nie w tej głuszy rosyjskiej. Jest wprowadzony łaciński alfabet, który w latach tuż przed wojną jest zmieniony na cyrylicę.
1: No, nie wyobrażam sobie nie, życia tak. człowieka, który przechodzi przez te arabskie, łacińskie cyrylice. W życiu jednego człowieka to się wszystko mogło zdarzyć.
0: Ja studentom pokazuję na slajdach, jak wygląda na przykład gazeta Komunist. No to było takie trybuna propagandy. No Komunist najpierw wychodziło w języku ściągą arabską, potem łacińską ściągą, a później mamy cyrylicą, bo już potem alfabetem rewolucji stała się cyrylica. I to jeden naród tyle eksperymentów przechodzi.
1: Ale pani musi odpowiedzieć na jedno pytanie, bo jestem pewien, że słuchacze i słuchaczki, jak słuchają tej pani opowieści, to myślą sobie, no dobrze, ale jakie to wytwarza nastawienie do świata kogoś, komu w życiu 3 czy 4 razy zmieniają alfabet, zmieniają ideologię, państwa się zmieniają, nazwy, to te wszystkie zmiany to powodują, że pani by zaryzykowała taką tezę, że społeczeństwo w Azerbejdżanie wytworzyło sobie jakiś taki sposób myślenia o tym jako o czymś, no właśnie, o czymś zewnętrznym, czegoś i dzieli sobie sferę prywatną, którą stara się jakoś mieć w miarę stabilną, czy jak sobie radzić z takimi tak dużymi makrozmianami częstymi?
0: Obecnie nie wiem, czy aż tak to drastyczne, ale ja się zastanawiam o swoim tacie, tak, świętej pamięci, który pochodził, jak już wspomniałam, chyba z takiej ortodoksyjnej rodziny, syn teologa, ale u nas zawsze w domu był modlitewnik, na przykład, tak? I on musiał, on się modlił tylko w ukryciu. Ale mimo to był, chodził do pracy zupełnie jako inny człowiek. I wydaje mi się, że nauczyliśmy...
1: To jest bardzo ważne. Czy to była wiedza powszechna, że oficjalnie w miejscu publicznym, a na pewno w miejscu pracy w tamtych czasach nie przyznajemy się do praktyk religijnych, ale...
0: Oczywiście, nie można było.
1: Ale wiemy, że w domu...
0: Panie redaktorze, każdy komunista, czy to był Azerbejdżanin, Kazach, Tadżyk, jestem pewna, że na pewno robił obrzezanie swojemu synu. Na pewno robił. Albo ktoś tego się nie przyznał. Albo ktoś zmarł. No wiadomo, że według jakby obyczajowości muzułmańskiej to chował, ale o tym się nie mówiono. Tak jest to znaczy, bo islam już był częścią naszego lifestyle'u. Tego nie da się. Oczywiście komuniści próbowali na przykład zamiast świąt religijnych wprowadzali nowe święta. Tak? Przypuśćmy, był Gurban Bajram, święto ofiarowanie. No zamiast tego czerwony, krasny praźnik, coś takiego, ale to przez to, że było sztuczne i nie wszędzie to weszło. Tym bardziej, że Azerbejdżan to nie jest tylko Baku, a też są prowincje, gdzie te zmiany nie dotarły. Ale jaki model człowieka wykształcił wszystkie te zmiany? Wydaje mi się, że tutaj staram się być szczera, nie mówię tak bardzo taki patetycznie, to jest bardzo człowiek tolerancyjny i rozumie, że świat ma różne oblicza. W Azerbejdżanie jest miejscowość, gdzie jest rzeczka, po jednej stronie jest meczet, po drugiej stronie jest synagoga. Żydzi, którzy mieszkają, mają takie osiedle Krasne Slobada, czy Czerwona Wieś, nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłam, Czerwona Osada, chyba tak się tłumaczy, wyjeżdżają i proszą muzułmanów miejscowych, żeby pilnowali ich domy i tam ci pilnują. Niech pan zobaczy, jaka to jest symbioza.
1: To jest piękny przykład, ale coś pękło jednak w tej tolerancji odwiecznej, azerskiej, bo mimo wszystko konflikt z Ormianami do dzisiaj jest pamiętany, do dzisiaj ludzie mają bardzo dużo swoich historii. Uchodźcy z Karabachu, przecież oni mieszkali w Baku, pod Baku. To były dziesiątki tysięcy ludzi, którzy długo, długo czekali. No właśnie, aż wrócą do swoich stron.
0: Tak, tutaj jest inna kwestia. To był konflikt wyłącznie terytorialny. O terytorium i początek lat 80. fala. W każdej republice był wykorzystany. Zbyt dużo na to wskazuje, był wykorzystany jakiś element do destabilizacji. I nie mam na to dowodów, ale to, że nagle w radio, w kraju, gdzie wszystko było kontrolowane, zaczynają mówić o tym, że Ormianie w Górskim Karabachu wycinają lasy, tak? Dlaczego nagle o tym? To co chcę powiedzieć? Konflikt ormiańsko-azerbejdżański ma o wiele starsze korzenie, o wiele, sięgające 1905 roku. Nie chcę powiedzieć, że to jest ręka tutaj Sowietów, ale to, że ten konflikt w pewnym momencie został rzucony w taki rozpad Związku Radzieckiego, frustrację i konflikt generalnie rozpoczął się właśnie z dążeń, tak, Ormian Górskiego Karabachu, to przyłączenie do Ormian, co nie zostało akceptowane. No i niestety, tak jak pan redaktor wspomniał, ta tkanka bakijska, Ormianie byli częścią tej struktury, ona została zniszczona. Ja jeszcze pamiętam, moi rodacy tego nie wyobrażają. Dla nich Ormianin to tylko ten, który jest w okopach po drugiej stronie. Ale ja miałam koleżankę czy kolegów, z którym chodziłam do szkoły. I szczególnie w takich klasach, do których ja chodziłam w rosyjskiej. No, my jako Azerbejdżanie stanowiliśmy naprawdę, no na pewno nie większość. Tak? Ja pamiętam te czasy, gdzie studiowaliśmy razem.
1: Ale wiele się zmieniło. Teraz nie wiem, czy taki obraz. To było chyba w miejscowości Ganja, gdzie nagle zobaczyłem ormiański kościół. No i szło dwóch młodych ludzi. Pytałem ich, co tu jest? Oni mówią, no tu jest teatr. Ja mówię, teatr. Młodzi ludzie, 20-parolatkowie. I pytam ich, dobrze, ale co to było zanim ten teatr? Oni mówią, nie, tu chyba zawsze był teatr. Mówię, to wygląda jak kościół. Nie, to wygląda jak teatr. I to był koniec tego dialogu, który mi uświadomił, że coś niezaprzeczalnie, coś nastąpiło, takie pęknięcie w tej historii, od którego to momentu, pewnie w każdym kraju takie rzeczy się wydarzają, to myślenie o to udało nam się, to było sprzed 2 czy 3 lat, odebrać Ormianom dwie wsie, tak? A później okazuje się, że udało się w ogóle w wyniku akcji zbrojnej odebrać cały Górny Karabach. I to jednak buduje w ludziach takie, w części ludzi, takie przekonanie, o to musimy być silni, musimy zadbać o swoje ziemie. My, Azerbejdżanie, którzy mieszkamy w naszym kraju, kropka. I wtedy ta opowieść o tym wieloetnicznym kraju, ona jest w pewnym momencie, oddala się i staje się częścią historii. Bo pewnie dużo ludzi o tym wie i świetnie sobie zdaje sprawę, ale tak jakby ona się nie aplikuje do rzeczywistości tu i teraz.
0: Jak najbardziej się aplikuje. No, konflikt ormiańsko-azerbejdżański, wiem, że nie o to pan redaktor pyta, ale to jest ważne, dlaczego Azerbejdżanie, przynajmniej w moim pokoleniu, było takie niezrozumienie tego konfliktu. On był zainicjowany przez ormiańską stronę. I właśnie to było niezrozumienie dlaczego. Dlatego, że moje pokolenie w ogóle nie pamiętało o tym konflikcie, nie znało, bo w Związku Radzieckim było to, że wszyscy jesteśmy, trzymamy się za rączki, tworzymy krąg, jesteśmy szczęśliwym narodem radzieckim. To było po prostu zapomniane, zmiatane pod dywan. I niepotrzebnie ten konflikt został jakby na nowo, tak, przez te
1: zainspirowane
0: i ten nacjonalizm, utożsamianie.
1: Tak, ale wie pani, dlaczego ja tak drążę to i pytam? Bo pewnie słuchacze są zainteresowani i część słuchaczy widzi niesamowitą analogię. Dlatego, że rozmawiamy teraz, nagrywamy naszą rozmowę w samym środku dokładnie analogicznej sytuacji. Znaczy, duża część Polaków i Ukraińców, szczególnie Ukraińców, wyrastała i myślała sobie, no różnie to było w przeszłości, ale było. I nagle przychodzi wielka afera związana z UPA, orderem dla prezydenta ukraińskiego, nazwaniem jednej z jednostek UPA, przypomina się Wołyń i ta historia wraca.
0: Tak jest.
1: I tworzy między dwoma państwami, które są naturalnymi swoimi sąsiadami, partnerami, tworzy jakieś niesamowite napięcie. I to się dzieje w ciągu naprawdę kilku dni, to się wydarzyło. Więc tutaj, może pani perspektywa pomoże zrozumieć, co się tak naprawdę stało, co się dzieje w takich sytuacjach. Bo pani mówi, że to było inspirowane, komuś na tym zależało, ktoś to jakoś wspierał, żeby te międzyetniczne konflikty, one wybuchły, bo miał w tym interes jakiś, pewnie polityczny. No ale czy pani tego nie widzi w Polsce tutaj teraz, że nagle polskie społeczeństwo staje się dramatycznie antyukraińskie, A jeszcze przed chwilą przecież pomogliśmy milionom Ukraińców, to jak to?
0: Z mojej perspektywy o na przykład o banderze, o UPA, tutaj mogę pana redaktora zdziwić, po raz pierwszy taką dogłębną, dokumentalny film ja obejrzałam na rosyjskim kanale. Tak jest. Tak jest. Ja tam oglądałam na rosyjskim kanale o tym, jak Polacy zetknęli się z tym nacjonalizmem ukraińskim i tak dalej. Bo w Polsce tego, przynajmniej gdy ja przyjechałam, o tym się po prostu nie mówiło. Więc na pewno te pewne tematy, czy pewne takie punkty słabe, wrażliwe, są przez trzecie strony tutaj naciskane. Ja też o tej sprawie ukraińskiej, polskiej nieraz myślę, też w kontekście pamięci, naszej pamięci historycznej. To, co dla jednej strony jest bohaterem, dla drugiej strony jest oprawcą. Dosłownie to samo jest w konflikcie ormiańsko-azerbejdżańskim, że to, co bohaterowie, których czczą ormiańska strona, dla Azerbejdżan jest właśnie taką partyzancką ormiańską, która jak uciekała z Imperium Otomańskiego, mściła się na wsiach azerbejdżańskich. Więc tutaj niewątpliwie...
2: Ale tu jest coś ciekawego się wydarza. Ze strony Armenii, ja byłem zaskoczony tym, jak pani to widzi, jest bardzo dużo takich gestów w kierunku Azerbejdżanu przed wyborami, teraz były wybory w Armenii, po wyborach.
0: Tak, tak.
2: Tak jakby widać, że da się ten proces skłócania tych narodów i wyciągania tylko tych negatywnych rzeczy z historii da się zatrzymać, bo premier Armenii, Nikol Paszynian, on kilkakrotnie wykonywał wobec Azerbejdżanu takiego... Jemu by było bardzo łatwo powiedzieć, wszystko to wina Azerbejdżanu. Oni zabrali nam Górny Karabach i tak. Mógłby łatwo to zrobić, tak? Musimy się zemścić na nich. A on idzie inną drogą. I duża część społeczeństwa w Armenii...
0: No 49, tak? Jeśli się nie mylę, ponad 49 tak. Zanim zagłosowało.
2: Niesamowite. Czy da się takie procesy, jak się zaczynają rozpalać, to zatrzymać i powiedzieć chwila... Możemy się pogodzić.
0: No, będziemy obserwować. To jest historyczny moment, bo po raz pierwszy w Armenii rządzi polityk, który myśli bardzo pragmatycznie, no, że można się kłócić do nieskończoności, ale jak on mówi, że z jednej strony Turcja, oni mają bardzo dużą granicę, tak, z Turcją, z jednej strony Azerbejdżan, no trzeba jednak rozwijać kraj, wyjść z tej blokady. Ta kłótnia o Karabach, przepraszam, że to może tak bardzo tak miękko powiedziałam, kłótnia, no konflikt, wojna. O Karabach bardzo dużo kosztowała Armenii, wręcz pod, no, kosztowałabym w jakimś sensie suwerennością, bo kraj bardzo się uzależnił od Rosji. I Paszynian teraz spróbuje odwrócić tą sytuację, zmniejszyć uzależnienie od Rosji i wie, że a kto jest jego kontr, tak powiem, jego oponentami? Ludzie, na którzy od lat byli wspierani przez Rosję i nadal są. Tak, prowadzą tą politykę, która jeszcze bardziej uzależnia kraj. No bo żeby taki mały kraj prowadził wojnę, czy mógł mieć takie pretensje terytorialne, to kosztuje.
2: Jak pani to widzi? Czy jak pani na przykład w Polsce patrzy na wzrost tych nastrojów antyukraińskich, to pani myśli, że to się skończy czymś strasznym? To już się kończy strasznymi rzeczami, bo ktoś zostaje pobity na ulicy, albo politycy zaczynają mówić ksenofobiczne rzeczy. Czy pani ma wrażenie, że to jest zewnętrzna sprawa, ludzie tacy nie są, to społeczeństwo takie nie jest, ten proces się zatrzyma albo się cofnie? Czy pani z obawą na to patrzy? Pytam, bo dzisiaj właśnie, ja powiem szczerze, pierwszy raz mówię to w tej audycji, jestem wstrząśnięty. Dziś tuż przed godziną 12 w okolicach Dworca Gdańskiego w Warszawie pobity został przez Polaka azerbejdżański kierowca taksówki. Na szczęście jego pasażerka szybko zadzwoniła po policję. Nic strasznego się nie stało, ale fakt użycia przemocy wobec kogoś, kto wygląda inaczej, no jest, trzęsę się cały, jak myślę o tym. Po prostu Muszę panią zapytać, to czy pani, po tym wszystkim, co pani powiedziała, ma pani wrażenie, że istnieje takie, istnieje taka możliwość, że ten, to napięcie społeczne, a może pani gdzie indziej widzi źródła tego napięcia, że to nie jest tak, że my obcych nie lubimy, tylko...
0: Nie. Ja myślę bardziej i patrzę bardziej pozytywnie. Inaczej to widzę. Przecież 20 parę lat mieszkam w Polsce i gdy ja przyjechałam, proszę wierzyć, to jeszcze było przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, aż tak dużo cudzoziemców nie było. Wręcz i moja polszczyzna też była nieco inna, słabsza i było widać, że nie jestem Polką, a wręcz czułam taką, widziałam sympatię ze strony Polaków, więc ja tutaj, no w każdym społeczeństwie znajdzie się ktoś sfrustrowany.
2: Nie uciekniemy tak od tego. Tych przypadków jest więcej, to widać. Możemy popatrzeć na badania opinii publicznej. Możemy posłuchać, co Ukraińcy mówią, jak czasami w Polsce się ich zaczepia w straszny sposób, a nie tylko ten przypadek dziś, który dziś się wydarzył.
0: Tak, to Ukrainy to jest inny temat. Tutaj bym, bo Ukrainie dużo po prostu mówi się w mediach. Ja tutaj miałam na myśli tych Azerbejdżan, tak? Że ja tego osobiście nie doświadczyłam. I bardzo dużo zależy od języka, jaki używamy, od oczywiście polityków, które mają wyborców i myślą, że naprawdę oni są mądrzejsi. No jednak nie widzę to w ten sposób, że to będzie eskalować i będzie coraz gorzej. Jednak gdy wychodzimy na ulicę, jest coraz więcej Ukraińców i słychać też, nie wiem, ja od kilku lat dużo słyszę rosyjskiego też na Warszawie. To wydaje mi się, że nie będzie tego w ten sposób, że nagle Polacy rzucą się na tych cudzoziemców.
2: Pani jest optymistką.
0: Tak, ja jestem optymistką i tym bardziej, że no Ukraińcy, w zależności od nas, tego kierowcy nieszczęsnego, bardzo mi przykro, nie wiedziałam o tym, no bardzo szybko się asymilują, tak mi się wydaje, i są bliscy kulturowo Polakom. Nie będą tworzyć jakichś takich struktur bardzo, no, trudno odróżnić, przynajmniej jak idę, póki nie będą mówić i nie usłyszę języka Ukraińca od Polaka, stylem życia, pewną filozofią życia, no to podobnymi jesteście, tak mi się wydaje.
2: Tak to pani widzi, a część osób może pomyśleć, że to Azerbejdżan jest podobny do Polski, bo pani też naukowo zajmowała się niesamowitym kawałkiem historii Polski i Azerbejdżanu, kiedy to idea prometeizmu, czyli rozmontowania Imperium Sowieckiego od środka, tak jakby przez te narody, które nie miały własnego państwa, i ich dążenia narodowo-wyzwoleńcze miały spowodować, że to imperium się rozpadnie, to okazało się, że ta idea dała niesamowity efekt biografii iluś tam osób, które między Azerbejdżanem a Polską kursowały, i okazuje się, że mamy kawał niesamowitej, wartej opowiedzenia historii. Proszę powiedzieć, dlaczego pani się tym zajęła? Właśnie z tego powodu, że nikt o tym nie mówi? Czy...
0: Ja się zajęłam, przyjechałam do Polski. Generalnie w ogóle mam z pierwszego wykształcenia jestem filologiem polskim, dlatego właśnie mówię po polsku. Ale szybko zdałam sobie sprawę, że jednak w Polsce wśród ludzi, dla których to jest taki język ich ojczysty, będzie mi trudno. Zainteresowałam się, wtedy przyjechałam na stypendium rządowym do studium europowschodniego, stypendystka, tym tematem, dlatego że w Azerbejdżanie o tym w ogóle nikt nie mówił, bardzo małe były takie szczątkowe informacje, ze względu na to, że w okresie radzieckim nie wolno było mówić. A jeśli można było, to tylko negatywnie, zdrajcy, ci, którzy knuli przeciwko ojczyźnie i tak dalej. Dopiero lata 90., gdy już można było pisać, przynosiły pewne informacje, ale bardziej z Turcji, bo tam była największa emigracja. Stąd byłam po prostu pod wrażeniem. Gdy zaczęłam czytać, azerbejdżańska emigracja zahaczała o Polskę, ale gdy poznawałam archiwę i widziałam skalę tego, to bardziej mnie fascynowało, że całe pismo było finansowane przez Polskę. To znaczy ta myśl niepodległościowa mogła się rozwijać dzięki oczywiście też interesom, bo Polska miała w tym interes polityczny, dzięki wsparciu Polaków, albo niedawno właśnie miałam wystąpienie przed rodakami i pokazuję im zdjęcie z 1938 roku, na którym na ścianie wisi godło niepodległego Azerbejdżanu. Obecne teraz też jest to samo godło. Ja mówię, wyobrażają państwo sobie, w 1938 roku też lider azerbejdżańskiej emigracji, jeden z twórców Republiki Niepodległościowej, Resulzade, pisze Azerbejdżan, książkę Azerbejdżan na walce o niepodległość, i to jest trzykolorowa flaga. Dzisiaj to dla nich to jest okej, no trzykolorowa flaga. No i co to? Ja mówię, słuchajcie, to jest 37 rok. To jest okropny czystki stalinowski.
2: Tak.
0: W Polsce promowano azerbejdżańską flagę antysowiecką. Albo tym spotkaniu, którą wspomniałam i przyszłam na książkę, na ścianie wisi godło niepodległego Azerbejdżanu. Ono było publicznie. To było coś niesamowitego. Ludzie chowali w ogóle jakiekolwiek nawet wzmianki, że nie wiem, dziadek czy ktoś był związany z rządem Musawatu, który rządził tam w latach 1918-20.
2: Dlaczego Resulzade, ta kluczowa postać w niepodległego Azerbejdżanu, a dlaczego on właśnie w Polsce się znalazł?
0: Ale nie tylko on się znalazł, panie redaktorze. Żordanie, premier Gruzji też się znalazł. Tutaj ulicami Warszawy, nawet tam może gdzieś niedaleko, gdzie my siedzimy, chodzi o premierze, nawet nie jeden, ministrowie gruzińscy, azerbejdżańscy. No dlatego, że Polska w tym okresie uznała, że jedyną metodą zwalczania tego imperium zła jest walka dywersyjna, czyli wspieranie nierosyjskich ludów, którzy będą tam inspirowały powstania, no wszystko ku temu szło, że te pisma będą czytać, czy, i ta dywersja skutkuje z tym, że osłabimy od środka imperium i ona się rozpadnie. Czyli to, co się stało w 91 roku i to, co dzisiaj może wiele osób patrzy, że może z Rosją się stanie. Tak? I wtedy tak samo myślano w Polsce, że sąsiadujemy z krajem, z którym wolelibyśmy jednak mieć bufor.
2: Tak.
0: Krajów bardziej przewidywalnych, przyjaznych Polsce i też stąd takie wyciągnięcie ręki do...
2: Tyle czasu pani poświęca temu. Kawałek swojego życia. Pisze pani o tym. Czyta pani o tym. Czy pani na przykład postawiłaby taką tezę, że dzięki temu ruchowi wspieranemu przez Polskę prometeizmu, inspirowania narodów do tego, żeby walczyły z Imperium Rosyjskim o swoją niezależność, że to był taki może mały kamyczek, ale który doprowadził do tego, że gdzieś tam po wielu, wielu dekadach na końcu to imperium się rozpadło?
0: Nie, taką tezę bym nie postawiłam,
2: szkoda,
0: ale widzimy i inne pozytywy. Wydaje mi się, że ta polityka wspierania polityków niepodległościowych trochę intensyfikowało bolszewików do nadania większych praw tych narodów. No, że zobaczcie, no przecież robimy dla was wszystko, tak? Po co wam inna alternatywa? Tutaj Białoruś narodowa, tutaj Ukraina, Azerbejdżan, państwa narodowe.
2: To się później skończyło.
0: Skończyło, ale jednak trzeba przyznać, że była prowadzona polityka koronizacji, skierowanie na wytworzenie elity narodowej, politycznej, tak? To wszystko było po to, żeby pokazać po pierwsze tym narodom, że nie macie lepszej alternatywy, ale też zachęcić ościenne kraje, Turcja, Afganistan, Iran, popatrzcie, nawet muzułmanie szczęśliwe pod sztandarami.
2: Pani dr Szachla Kasimowa, kierowniczka studiów azerbejdżańskich, Wydział Kultury Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej, redaktorka naczelna czasopisma naukowego Nowy Prometeusz, autorka bardzo wielu, bardzo ciekawych artykułów. Jak państwo są zainteresowani, to bardzo gorąco polecam i bardzo dziękuję, że pani poświęciła swój czas na rozmowę w Radiu Tok FM. Dziękuję pani.
0: To ja dziękuję za zaproszenie.
3: To było archiwalne wydanie audycji Los Polandos Pawła Sulika.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejne śmiertelne ataki Rosji na Ukrainę. Światowi politycy rozmawiają o wzmocnieniu obronności na wschodzie. Donald Trump zapowiada wsparcie dla rozwoju AI. Prezydent USA chce powołać cara od sztucznej inteligencji. Biało-czerwoni nie będą mieli szansy na rewanż. Nasi siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagrają z Niemcami. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 6 osób zginęło w ostatnich atakach Rosji na Ukrainę, poinformowały ukraińskie władze. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz pierwszy pomyślnie użyła nowych dronów do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców. Jednocześnie strona rosyjska kontynuowała intensywne ostrzały ukraińskich obwodów przyfrontowych i przygranicznych. Najtragiczniejsze w skutkach atak miał miejsce w obwodzie Sumskim na północy kraju. W rejonie Szostkińskim rosyjski dron uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby. Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim. Jak przekazał szef lokalnych władz, w wyniku ataków zginęły tam 2 osoby. Wzmacnianie zdolności obrony i odstraszania na wschodniej flance NATO było tematem rozmów szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie. Spotkanie generałów odbyło się w Kopenhadze podczas dorocznej konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Jednym z głównych tematów rozmowy była integracja programu Tarcza Wschód z Europejską Inicjatywą Linii Odstraszania, czyli NATO-owskiej inicjatywy wzmacniania obronności wschodnich granic NATO. NATO-owski generał podkreślił znaczenie integracji sensorów, systemów dowodzenia i efektorów oraz szybkiego wdrażania nowych technologii. Podczas rozmowy omówiono też potrzebę dalszej integracji obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz zdolności do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych. Rozmowy generałów dotyczyły także wsparcia Ukrainy oraz perspektywy wzmacniania obecności wojskowej USA w Polsce jako istotnego elementu odstraszania i obrony wschodniej flanki sojuszu. Temat amerykańskiej bazy w Polsce poruszony został również podczas spotkania prezydenta z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kwestia współpracy z Amerykanami to sprawa, w której nie ma sporów z Pałacem Prezydenckim.
5: To jest wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
4: O bliskiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce wcześniej informował prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu. Prezydent USA powiedział, że uformuje siły AI na wzór sił kosmicznych. Zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza w żaden sposób hamować rozwoju sztucznej inteligencji. Trump ogłosił swoje zamiary w długim wpisie na swoim portalu Truth Social, w którym porównał obawy o bezpieczeństwo rozwoju AI do spraw takich jak m.in. afera dotycząca jego powiązań z Rosją, czy obawy dotyczące zmian klimatu. Nie będziemy w żaden sposób hamować ani tłumić rozwoju tej niesamowitej branży. Będziemy ją wręcz pielęgnować, wspierać i czuwać nad jej rozwojem, napisał prezydent. Nie wyjaśnił, jakie zadanie mają pełnić nowe siły, ani jaki mają mieć charakter. Zapowiedział też jednak, że wkrótce powoła cara od sztucznej inteligencji i że zgłaszać się mogą osoby o wysokim IQ. Nawet co piąty kuracjusz nie przyjeżdża na zaplanowany pobyt w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Problem nasila się zimą, mówi Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki w Inowrocławiu.
6: Niestety, no, takie dość późne zgłaszanie tego swojego braku przyjazdu powoduje to, że no, blokują się te wszystkie procedury jakby wzajemnie. Bywają też tacy kuracjusze, którzy nie zgłaszają w ogóle i nie przyjeżdżają też. I takich też jest dość dużo.
4: Pani Barbara i pan Piotr z Mazowsza czekali na pobyt w Inowrocławiu 10 miesięcy.
7: Ładnie tu i no, park duży, można chodzić, spacerować.
8: Są też takie osoby, które składają wniosek, a potem nie przyjeżdżają albo nawet nie informują.
7: Warto, muszę wtedy pewnie zapłacić.
8: No nie.
7: Nie?
8: No w porządku, wobec czekających kolejce.
7: Nie, bo wtedy kolejki zajmują, nie? Dużo ludzi rezygnuje, jak no ma jeszcze, jak nieraz przypada na święta tak. Niektórym. Ale w zimie tak, bo latem jak jest ciepło, spędzia się czas dobrze.
4: Rząd rozważa wprowadzenie zmian, by minimalizować ilość takich sytuacji. W propozycjach są m.in. przypomnienia o turnusie 30 dni przed rozpoczęciem oraz konieczność potwierdzenia przyjazdu 21 dni przed przyjazdem. Reprezentacja Niemiec sprawiła w Sofii niespodziankę i pokonała Bułgarię 3-2 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Będzie tym samym rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale. Z nadzieją o spotkaniu w 1/4 finału mówił Maksymilian Granieczny, libero naszej reprezentacji.
9: Teraz każdy mecz jest o życie, wygrywamy, idziemy dalej, przegrywamy, odpadamy, także myślimy teraz tylko i wyłącznie o kolejnym meczu ćwierćfinałowym, patrzymy w przód i jeśli skupimy się na sobie, na swoim poziomie, to wierzę, że wylądujemy we Włoszech.
4: Wcześniej podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, wygrali z Łotwą 3-0. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Walka w strefie medalowej odbędzie się natomiast w Mediolanie. Półfinały 25 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dzień w większości kraju będzie pochmurno i deszczowo. Miejscami mogą pojawić się także burze, a nawet grad. Bez opadów jedynie w południowo-wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Zapraszam już na cotygodniowy autorski przegląd prasy zagranicznej. Ursula von der Leyen w corocznym orędziu o stanie Unii zaproponowała, by Kanada została pierwszym stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. Donald Trump zagroził, że w takim wypadku USA nałożyłyby poważne cła na Unię. Nikt nie będzie nam dyktował, jaką mamy mieć kulturę ani z kim możemy zawierać porozumienia, skomentował to z kolei sam premier Kanady. I spójrzmy na komentarze. Zaglądam do Le Monde. Tutaj tytuł: premier Kanady przedstawia wizję sojuszu z Unią Europejską. Selfie i owacje na stojąco. Premier Mark Carney, występując w Brukseli, wyraźnie czuł się jak wśród przyjaciół. Terry Reintke z Grupy Zielonych założyła nawet na tę okazję koszulkę hokejową w barwach Kanady. Carney, który w przeciwieństwie do liderów europejskich odważył się przeciwstawić Trumpowi wojnie handlowej, którą rozpętały USA, doskonale wiedział, jak wykorzystać swoje atuty, komentuje Le Monde. Premier Kanady wskazał na liczne obszary współpracy, suwerenność w zakresie żywności, energii i obrony, dostępu do sztucznej inteligencji, półprzewodników, surowców krytycznych, systemów płatniczych, technologii czystej energii, szczepionek oraz łączności satelitarnej. Premier Kanady podkreślił, że jego kraj posiada złoża ponad 34 surowców krytycznych i należy do czołówki producentów. 10 najważniejszych z nich dla transformacji energetycznej. Od czerwca tego roku, dzięki udziałowi Kanady w programie SAFE, z budżetu 150 miliardów euro kanadyjskie firmy mogą już otrzymywać zamówienia z krajów europejskich. I to właśnie umożliwiło na przykład firmie z Quebecu zdobycie kontraktu na systemy łączności dla polskiego wojska. Jak pisze Le Monde, wciąż pozostaje wiele niewiadomych. Unia Europejska i Kanada mają przedstawić konkretne projekty podczas szczytu zaplanowanego na koniec października w Montrealu. Tymczasem Carney zapowiedział, że od przyszłego roku jego kraj będzie uczestniczył w konkursie piosenki Eurowizji, co pokazuje kulturowe zbliżenie Europy i Kanady. I przechodzimy do serwisu Politico Europe, które pisze: Trump rozważa utworzenie bazy wojskowej w Polsce. Jak donosi Jack Detch, Pentagon dokonuje właśnie przeglądu rozmieszczenia amerykańskich wojsk za granicą. To rzadkie przedsięwzięcie, które budzi żywe zainteresowanie europejskich przywódców, którzy obawiają się utraty amerykańskiego wsparcia na wypadek ewentualnego ataku Rosji. Zapowiedź Trumpa świadczy jednak o ociepleniu relacji. W maju Trump zobowiązał się do wysłania do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy. Rozmowy na ten temat toczą się od miesięcy, powiedział Politico przedstawiciel NATO. Serwis przypomina, że w tym tygodniu USA przyznały Polsce 4 miliardy dolarów pomocy wojskowej. Z kolei wiceminister obrony Paweł Bejda poinformował, że w tym miesiącu Polska odwiedziła amerykańska delegacja, która dokonuje rekonesansu miejsc pod ewentualną bazę. W Polsce dziś stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Od 2017 roku USA kierują do Polski siły w trybie rotacyjnym i utrzymują dwie stałe bazy wojskowe. Przechodzimy do Financial Times, który pisze o wyborach w Niemczech, w Mecklenburgii i Berlinie. Tytuł tekstu: Friedrich Merz walczy o przetrwanie przed wyborami regionalnymi. Merz postanowił nawet zrezygnować z udziału w zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku i zwołał na jutro, czyli w niedzielę, wieczorem nadzwyczajne posiedzenie partii CDU. Próbuje w ten sposób ograniczyć skutki przewidywanych strat partii w Berlinie oraz w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Dwa tygodnie po tym, jak skrajnie prawicowa AfD odniosła niespodziewanie zwycięstwo w Saksonii-Anhalt, a CDU odnotowała tam swój najgorszy wynik w historii, Merz musi zmierzyć się z rosnącym przekonaniem wewnątrz partii, że aby powstrzymać kryzys, on musi odejść. Jak pisze Financial Times, potencjalna zmiana kanclerza zaledwie kilkanaście miesięcy po rozpoczęciu jego czteroletniej kadencji wywołałaby wielki wstrząs i w Unii Europejskiej, i w NATO. Na pewno odbiłaby się też na Ukrainie, biorąc pod uwagę, że rząd Merza jest wielkim sojusznikiem Kijowa i największym w Europie dostawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy. Gdyby doszło do zmian, okres przejściowy w Berlinie przypadłby również na czas przed wyborami prezydenckimi we Francji. Financial Times przypomina na koniec, że niemiecka konstytucja dopuszcza zmianę kanclerza bez przeprowadzenia nowych wyborów, o ile jego następca może liczyć na poparcie istniejącej większości w Bundestagu. I jeszcze krótka informacja z agencji Reuters, ale też wiąże się z Niemcami. Przedstawiciel Kremla, Kirill Dmitriew, i politycy niemieccy z partii Alternatywa dla Niemiec przygotowują się do spotkania już w marcu w celu omówienia ewentualnego wznowienia dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec. AfD buduje poparcie właśnie na antyemigranckim programie i postulatach ograniczenia pomocy dla Ukrainy i wznowienia współpracy gospodarczej z Rosją. Reuters dodaje jednak, że AfD jest w opozycji. Spotkanie miałoby to niewielki wpływ na faktyczną politykę Niemiec, lecz dodatkowo zaciśniłoby powiązania między właśnie skrajnie prawicowym AfD a Moskwą. I przechodzimy za ocean. New York Times pisze o tym, że Trump chce, aby Putin zakończył wojnę, ale prezydent USA może najpierw zaproponować Rosji umowy biznesowe. Kongres przegłosował w zeszłym tygodniu ustawę o nowych sankcjach, tak zwanych piekielnych sankcjach, a Donald Trump ją podpisał. Celem tej ustawy jest wywarcie ogromnej presji na prezydenta Rosji, aby zakończył wojnę w Ukrainie. Jednak prezydent Trump obstaje przy odmiennym podejściu, oferowaniu Rosji zachęt. Wśród tych możliwych zachęt są umowy gospodarcze USA z Rosją jeszcze przed zakończeniem działań wojennych, powiedział New York Times. Powiedziały New York Times dwie osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów. Podejście to stanowi odwrót od złożonej w zeszłym roku przez Trumpa deklaracji do zawieszenia umów gospodarczych z Rosją, zanim nie dojdzie do rozwiązania kwestii wojny. Ta nowa strategia pokazuje według New York Times, że wysłannicy Trumpa do spraw zakończenia konfliktu, czyli Steve Witkoff i Jared Kushner, poszukują nowych sposobów, żeby skłonić Rosję do zaprzestania walk. Jest też przeciwne to podejście do stanowiska prezentowanego zarówno przez republikanów, jak i demokratów w Kongresie, nie wspominając oczywiście o europejskich sojusznikach Kijowa czy samej Ukrainie, zgodnie z którym jedynie zwiększona presja gospodarcza i militarna na Putina może zmusić go do pójścia na kompromis. Administracja Trumpa, konkluduje New York Times, wobec Putina stosuje strategię kija i marchewki, ale to właśnie marchewka wydaje się być dziś priorytetem. I Financial Times. Demokraci zapowiadają, że po listopadowych wyborach w USA zajmą się przestępczym klanem Trumpa. To cytat oczywiście z Financial Times. Robert Garcia, najwyższy rangą demokrata w Komisji Nadzorczej Izby Reprezentantów USA, zapowiedział, że jeśli demokraci zwyciężą w nadchodzących wyborach, będą agresywnie działać przeciwko przestępczej rodzinie Trumpów, ich partnerom biznesowym oraz sojusznikom miliarderom. W wywiadzie dla Financial Times Garcia powiedział, że jego priorytetem będzie dostarczanie dowodów mogących doprowadzić do postawienia prezydenta w stan oskarżenia, czyli wywołanie procedury impeachmentu, a także przesłuchanie Ilona Muska. Brytyjski dziennik dodaje, że te zapowiedzi zbiegają się w czasie, gdy demokraci w kampanii pokazują właśnie bogacenie się ogromne rodziny Trumpów i przeciwstawiają to kryzysowi kosztów życia, który dotyka Amerykanów. W zeszłym roku Financial Times ujawnił, że rodzina Trumpów zarobiła co najmniej miliard dolarów na rozmaitych przedsięwzięciach związanych z kryptowalutami. Gazeta opisała, jak darczyńcy korporacyjni z branży kryptowalut i z branży technologicznej nawiązali bliskie relacje z rodziną prezydenta Trumpa. Niektórzy z nich uzyskali korzystne rozstrzygnięcia prawne, a nawet ułaskawienia. Zdobywali też kontrakty rządowe bądź odnosili inne korzyści. Skala i zakres tego procederu są wręcz oburzające, stwierdził Garcia, odnosząc się do zarzutów o korupcję w otoczeniu rodziny Trumpów. I na koniec krótko o niezależności szefa amerykańskiego Fedu. W tym tygodniu Kevin Warsh podniósł stopy procentowe w USA i to według Financial Times dowodzi jego niezależność. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej. Rosja eskaluje wojnę hybrydową. Zapytam więc o to, co Polska jako kraj, ale też co my jako obywatele możemy robić, aby się na to przygotować i byśmy byli bardziej odporni i bezpieczni. W studiu ze mną Mateusz Milczarek, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i Rosji, pracownik naukowy w think tanku RAND Europe. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Premier Tusk mówił niedawno, eskalacja ze strony Rosji stała się faktem i że najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej. W planie, jak mówił premier, w ocenie wywiadów są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Co to oznacza eskalacja? Na co powinniśmy się przygotować również psychicznie?
11: Myślę, że warto zacząć od tego, że to jest dobry moment, żeby odejść od terminu hybrydowy. Mhm. Hybrydowy może być samochód, natomiast intencjonalne uderzenie rakietą w terytorium Polski na pewno hybrydowym atakiem nie jest. Tylko mówimy już o czymś, co nawet nie jest pod progiem wojny, tylko gdzieś już jest na tym progu. Mhm. Czego możemy się spodziewać? Tutaj wszyscy są już chyba zgodni, to znaczy bardzo silnej eskalacji, jeśli chodzi o sabotaże, akty terroryzmu państwowego. Myślę, że tak powinniśmy te kwestie nazywać, chociażby dlatego, żeby nie rozmywać odpowiedzialności, bo jeżeli ją rozmywamy, no to też trudniej nam zareagować w bardziej zdecydowany sposób.
10: Ja czytałam, że mogą być to właśnie te akty o charakterze terrorystycznym, czy takie jak do tej pory widzieliśmy na infrastrukturę kolejową, czy na elektrownie możemy się odczuwać brak prądu, blackouty, czy niszczenie światłowodów, co oznacza zanik internetu na przykład, czy komunikacji, ale też cyberataki, które no, wszystkie instytucje najważniejsze w Polsce doświadczają tych cyberataków właściwie codziennie po kilkadziesiąt razy, ale to oznacza, że może zniknąć strona jakiejś instytucji, która akurat dzisiaj nam jest potrzebna do załatwienia jakiegoś interesu chociażby, czy sprawy w urzędzie. Ale też czytałam o tym, że pojawiają się ostrzeżenia właśnie przed takimi prowokacjami z użyciem sprzętu o fałszywym oznaczeniu jako ukraiński. co to wszystko, do czego to wszystko ma doprowadzić? Jaki efekt chce uzyskać Moskwa?
11: To zacznę może od końca. To znaczy, myślę, że Rosja w tej chwili ma trzy cele. Po pierwsze, Putin chce przetrwać i jego reżim chce przetrwać. Po drugie, chce opanować w taki czy w inny sposób Ukrainę. Jak na razie jasno widzimy, że w sensie militarnym nie jest to możliwe. No więc zdecydował się na trzeci cel, to znaczy osłabić, zastraszyć i gdzieś rozproszyć zjednoczenie Zachodu, Europy, Sojuszu Północnoatlantyckiego.
10: Który pomaga Ukrainie przetrwać.
11: Jak najbardziej. To, o czym pani wspomniała, czyli na przykład używanie sprzętu, rakiet, które mogłyby sugerować atak ze strony Ukrainy, no to też jest tego elementem. To znaczy, chodzi o to, żeby poparcie Zachodu wobec Ukrainy osłabić, w jakiś bezpośredni czy niebezpośredni sposób wpływać na wybory, które będą nadchodziły w Europie i doprowadzić do tego, że jeżeli Ukrainy nie da się pokonać na polu bitwy, to może uda się pokonać, zastraszyć Zachód.
10: Mm-hmm. Dokładnie to samo prawie mówiła włoska premierka Giorgia Meloni, która powiedziała, że ta eskalacja nie świadczy o sile Rosji, tylko o desperacji Kremla, który ewidentnie nie pokazuje żadnych postępów na polu bitwy, więc właśnie wybrał inną strategię, żeby odciąć pomoc od Zachodu dla Ukrainy.
11: Tak, i myślę, że w ogóle desperacja i działanie pod wpływem desperacji to jest bardzo niebezpieczny scenariusz.
10: Mhm.
11: I myślę, że pora sobie wreszcie zdać sprawę z tego, z jak poważną sytuacją

0: dronem czy rakietą w lokomotywę, nie obawiając się, że po prostu on spadnie 10 metrów dalej na wagon pełen ludzi.
1: Nawet powiem więcej. Nie zdziwię się, jak oczywiście to jest nieweryfikowalne, no bo nie mamy dostępu do tego, o czym się mówi na Kremlu, ale nie zdziwię się, jak właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć, jak Zachód zareaguje na tę naprawdę poważną eskalację, kiedy zginą niewinni obywatele.
0: Czyli to jest takie testowanie granic NATO i też sojuszu, w ogóle sojuszu, tak, i ewentualnie reakcji sojuszniczych. Ta sytuacja nie dotyczy tylko Polski. Zwróćmy uwagę i może podkreślmy to, że taką bardzo ważną naradę w tym tygodniu odbył też prezydent Macron. Wezwał wszystkich liderów partii politycznych. Teraz tam trwa kampania wyborcza, a mimo to właśnie postanowił stworzyć coś w rodzaju rady gabinetowej i poinformować polityków francuskich o zagrożeniach dla państwa i dla Europy. Tego typu działania też, czy głosy słyszymy z krajów bałtyckich i właściwie z całej Europy, prawda? Więc to nie jest tak, że to Polska jest jedynym celem.
1: Nie, jak najbardziej. I nawet powiem więcej. Paradoksalnie wydaje mi się, że Polska, mimo że jest tak blisko tego wszystkiego, radzi sobie w sensie tej odporności społecznej całkiem dobrze. Zresztą tu przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że ponad 80% Polaków popiera członkostwo Polski w Unii, w NATO. Natomiast sytuacja, w której Rosji udałoby się zmniejszyć albo w ogóle całkowicie zlikwidować poparcie dla dalszego wspierania Ukrainy w Niemczech, we Francji, no to jest sytuacja idealna dla Rosji, no bo wtedy Ukraina będzie miała znacznie słabszy potencjał militarny na froncie.
0: Powiedział pan o tym, że 80% Polaków wciąż bardzo mocno popiera NATO, ale zastanawiam się, jak ta wojna kognitywna, czyli też ta propaganda rosyjska w internecie, która no, widać, że jednak odnosi sukcesy, biorąc pod uwagę falę niechęci wobec obywateli Ukrainy i tę ilość komentarzy, ale też pojawiające się akty różne przemocy, niestety, które za tym idą. Zastanawiam się, jak to wpłynie też na psychikę Polaków i na taki nasz w ogóle poczucie bezpieczeństwa.
1: To jeszcze myślę, że jedną statystykę warto tutaj przytoczyć. Prawie 80% Polaków popiera wsparcie ze strony Polski dla państw takich jak Litwa, Łotwa i Estonia na wypadek ataku ze strony Rosji. Czyli generalnie uważam, że nie jest tak źle, jak czasami nam się wydaje. I akurat ta odporność Polski, pewnie też ze względu na historię, jest bardzo silna. Natomiast jeśli chodzi o sianie strachu, paniki, no to to jest absolutnie jeden z celów Federacji Rosyjskiej i on się nie zmienia od lat.
0: Mówi pan o panice, o takiej dezorientacji, o osłabieniu, też słyszymy, zaufania do instytucji państwa, wywołaniu wewnętrznych konfliktów, podziałów, wzrostu polaryzacji, takiej braku zaufania Polaków do Polaków po prostu. Potem trudniej jest się zorganizować czy zjednoczyć w jakimś wspólnym celu. Co możemy zrobić, żeby Rosja nie osiągnęła tych swoich celów?
1: Po pierwsze, na takim poziomie całego Zachodu jednoznacznie utrzymać kurs wsparcia Ukrainy, bo dzięki wspieraniu Ukrainy możemy skutecznie osłabiać Rosję i nie musimy wykorzystywać do tego, mówiąc wprost, naszych żołnierzy. To po pierwsze. Po drugie, zacząć kreatywniej podchodzić do tego, jak odstraszamy Rosję i jak reagujemy na ten akty terroryzmu czy sabotażu. Znaczy, no nie może być tak, że wyłączną odpowiedzią na to, że wysadzi się jakiś magazyn w powietrze, jest to, że wyrzucimy kolejnych dyplomatów. Jak najbardziej to też jest słuszne, bo to w jakiejś mierze utrudnia pracę Rosji. Natomiast no to nie może być jedyne działanie. Przypominam, że wciąż nie zostały odmrożone rosyjskie aktywa, co jest właściwie sytuacją bez precedensu, kiedy na stole leżą pieniądze, a Unia Europejska decyduje się wspólnie pożyczyć i swoją drogą ostatecznie słusznie, bo to wsparło obronę Ukrainy. Natomiast no, nie zdecydowała się Unia na skorzystanie ze środków, które już tam są. To po pierwsze. Po drugie, sytuacja gospodarcza Rosji jest naprawdę

0: naprawdę kiepska. I wciąż Zachód posiada sporo narzędzi, żeby tę sytuację jeszcze pogorszyć. Czy cały czas mamy do czynienia z flotą cieni na Bałtyku.
1: Która wwozi ropę i gaz rosyjski.
0: Dokładnie, a przy okazji też stanowi zagrożenie, bo z reguły, jak to zresztą słusznie nazwał minister Sikorski, jest to raczej flota złomu. Może się taki statek rozbić na Bałtyku i skazić wody. Ale tak, no to jest narzędzie do tego, żeby Rosja była w stanie gdzieś tam podratowywać swoją gospodarkę.
1: To prawda. Wchodzi właśnie kolejny pakiet sankcji amerykańskich, zwany piekielnymi sankcjami, kongresowy, ale też zapowiada Ursula von der Leyen w State of the Union kolejne sankcje i zaostrzenie i egzekwowanie tych poprzednich, w tym przyjrzeniu się, jak blokować skutecznie flotę cieni. Ale też słyszymy o innym pomyśle, takiej koncepcji, którą mówił pan o tym kreatywnym odpowiadaniu na te ataki i prowokacje ze strony Rosji, czyli obrony totalnej. To jest taka koncepcja wdrożona i rozwinięta w Szwecji i Finlandii. Może pan powiedzieć, na czym polega?
0: Tak, przede wszystkim na tym, że taka armia zawodowa w wypadku Finlandii jest stosunkowo mała i krótko mówiąc, każdy zna swoją rolę w systemie bezpieczeństwa. Z tym, że jakkolwiek uważam, że to jest na pewno bardzo fajna inspiracja i dla Polski, i dla krajów sojuszniczych, tak no to uwarunkowanie kulturowe i historyczne Szwecji, Finlandii jest bardzo specyficzne i myślę, że tak jeden do jednego będzie to bardzo trudno skopiować.
1: Ja bym, czytając o tej koncepcji, jednak wzięła do siebie taką jednak indywidualną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czyli że nie narzekajmy tylko, że władze czegoś nie zrobiły albo zostaliśmy nie dość skutecznie poinformowani, ale też nauczmy się sami reagować.
0: Absolutnie. Bodajże teraz już ustępujący premier Szwecji sformułował takie zdanie, że pora przypomnieć, że obywatelstwo i paszport to nie tylko narzędzie do swobodnego podróżowania.
1: Bardzo ładne. Ja myślę, że to są rzeczywiście takie bardzo konkretne rzeczy, jak walka z dezinformacją, jak takie cyberbezpieczeństwo osobiste, czyli taka czujność, gdzie zostawiamy dane albo z komu damy dostęp do jakichś danych. Ale też, bo po prostu te ataki na infrastrukturę często zaczynają się od błędu ludzkiego albo od właśnie takiej no, nieuważności w pracy codziennej ludzi. Czyli i ochrona informacji, ale też taka zwykła wiedza, informacja, gdzie jest ujęcie wody, jak działają syreny alarmowe, czy mamy jakieś zapasy wody, leków i jedzenia na parę godzin, czy latarkę, bo prądu może nie być, czy internetu, więc jakieś takie podstawowe rzeczy. I widzę też, że coraz więcej osób, czytam o tym, na tego typu awarie się przygotowuje.
0: Tak, i bardzo dobrze. Też trzeba uczciwie przyznać, że przez ostatnie lata sytuacja na świecie była nieco bardziej spokojniejsza, więc tej potrzeby do przygotowywania się nie było tak intensywne jak teraz. Ale ja bym to porównał do tego, co funkcjonuje za każdym razem, jak lecimy samolotem. To znaczy do takiej instrukcji bezpieczeństwa, do takiego krótkiego demo, które każdy już myślę, że zna na pamięć, jak poleciał kilka razy samolotem. I myślę, że w ten sam sposób powinniśmy podchodzić do, żeby wyrobić sobie takie odruchy na ewentualne niebezpieczeństwo.
1: I powiedział pan, że świat się stał przez parę dekad trochę bezpieczniejszy. Ja pamiętam jeszcze takie filmy bardziej dokumentalne z czasów zimnej wojny, gdzie po prostu w całej Europie, w czasie kryzysu kubańskiego chociażby, i wcześniej i później dzieci w szkołach ćwiczyły zakładanie masek, właśnie ewakuacje, ludzie myśleli o skronach i tak dalej, więc po prostu wracamy niestety do czasów, niektórzy mówią normalnych, czyli stanu zagrożenia.
0: Pewnie tak. Jak spojrzymy na historię świata, to raczej jest to historia wojen, a nie pokoju. Także na naszym kontynencie.
1: Chyba na koniec, bo mamy jeszcze minutkę, warto podkreślić, że nie ma oznak tego, że Rosja szykuje się w nadchodzących miesiącach do otwartej jakiejś militarnej konfrontacji z którymśkolwiek z państw NATO.
0: Nie, jeśli spojrzymy na przygotowania do inwazji na Ukrainę, tej pełnoskalowej, to były przesłanki na kilka miesięcy przed. Faktem jest, że wiele państw je ignorowało.
1: Mm-hmm. Także nie ma żadnych danych wywiadowczych ani prób koncentracji wojsk na bliżej naszych granic, a to byłby element taki niezbędny do rozpoczęcia operacji wojskowej, więc jeśli o to chodzi, to takiej kinetycznej wojny się nie spodziewajmy. Spodziewajmy się i bądźmy gotowi na bardziej intensywne prowokacje, akty terroru i jakiegoś rodzaju ataki w różnego rodzaju, tak?
0: Tylko doprecyzuję, pełnoskalowego uderzenia nie przewidujemy. Natomiast na mniejszą skalę, na przykład w okolicy krajów bałtyckich, no to myślę, że to gdzieś jest rozważane w Rosji.
1: Na pewno wrócimy do tej rozmowy. Bardzo panu dziękuję. Mateusz Mielczarek był gościem poranka TOK FM. Dzień dobry.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a w studio ze mną profesor Marcin Piątkowski, ekonomista, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, inicjator ruchu Złotego Wieku. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
1: Ostatnio Mario Draghi, czyli były premier Włoch i były prezes EBC, wraz z grupą takich czołowych europejskich ekonomistów, przedsiębiorców, ale też ludzi związanych z polityką, utworzył think tank. On się nazywa Grupa Renu. I on ma skłonić Europę, pamiętamy raport Draghiego sprzed jakiegoś czasu, który był dosyć głośny, bardzo mocno omawiany, zresztą w Polsce też krytykowany, bo nie uwzględniał naszego punktu widzenia. On ma, ta grupa Renu ma skłonić Europę do pilnych reform i w rezultacie do wzrostu gospodarczego. Ale to, co nas ubodło, to fakt, że do tej grupy nie zaproszono na początku ani jednego Polaka. Jak pan ocenia tą inicjatywę, no i tą sytuację?
3: Jestem wielbicielem Mario Draghiego. Uważam, że jest warty całą swoją wagę i plus w złocie, bo uratował Europę choćby w czasie kryzysu euro, ale jestem na niego zły. Jestem na niego zły za to, że wykazuje ignorancję i arogancję w stosunku do naszego regionu, w stosunku do Polski i wszystkich innych krajów, które nie stanowią tego starego, twardego, wolno rozwijającego się rdzenia Unii Europejskiej. To widać po tym, że w swoim raporcie, który właśnie teraz świętuje drugie urodziny, na 328 stronach tego raportu ani razu nie wspomniał o Polsce, mimo że to jesteśmy, my jesteśmy numer jeden wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie od prawie 40 lat. Naprawdę się trzeba bardzo starać, żeby coś takiego zignorować. W ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, chyba że naprawdę trzeba chcieć. Więc byłem już wtedy 2 lata temu na niego zły, teraz też jestem zły, że stworzył grupę Renu, w której zanim nie doszło do mojej interwencji jeszcze kilku innych osób, wśród 55 zaproszonych nie było żadnego Polaka i był jeden środkowoeuropejczyk, były prezydent Estonii, który jest bardziej politykiem niż ekonomistą czy ekspertem. Po naszej interwencji udało się zaprosić jednego Polaka z Eleven Labs, ale to dalej pokazuje, że to jest taka kwiatek do kożucha, że nie jesteśmy traktowani poważnie i uważam, że to nie tylko chodzi o to, żeby się bić w piersi i mówić, o, nam się należy, tylko pokazać, że po pierwsze jesteśmy mistrzem wzrostu gospodarczego i to nie trzeba być Singapurem i Katarem, czyli bogatszymi krajami od Europy Zachodniej, żeby mieć pomysły na to, co ma robić Europa. Więc my te pomysły mamy, ja też mam własne z Azji, mogę przedstawić. Po drugie, no ten raport, czy to, co wytworzy ta grupa, nie będzie miała poparcia połowy Unii Europejskiej od razu od początku, bo po prostu to nie będzie nasz raport, więc uważam, że to jest nie do końca mądre to, co ta grupa zrobiła i myślę, że chce zrobić.
1: Mówi pan o tej spójności Europy, tej starej Europy, czy nowej, jak się do tej pory mówiło, gdzie my jesteśmy, ale wchodzimy właśnie w fazę no, tych końcowych negocjacji nowego budżetu na lata 2028-34. I już widzimy ogromne ciśnienie właśnie wewnątrz Unii Europejskiej i spory u stolic, bo zdaniem ekspertów z jednej strony potrzebujemy oszczędności, a z drugiej uważają eksperci i politycy, że wręcz przeciwnie, potrzebujemy większych wydatków, żeby się rozwijać. I widzimy taki podział między na przykład Berlinem a, nie wiem, Madrytem na klub skąpców, gdzie Niemcy przewodzą, a klubem rozrzutników, czyli tych, którzy bardzo, bardzo chcą jeszcze pompować wydatki i w rozwój. Gdzie w tym sporze według pana powinien być polski rząd?
3: W trzeciej grupie, w grupie ambitnych, na którym zależy na przyszłości Europy. Tak jak ja się mniej boję o przyszłość Polski w ciągu kolejnej dekady. Myślę, że jesteśmy tak konkurencyjni, że będziemy Europę Zachodnią cały czas doganiać i na złoty wiek będzie trwał. Tak bardzo się martwię o Europę Zachodnią, również jako niedawna wiodący ekonomista Banku Światowego w Indiach, a jeszcze wcześniej w Chinach. Z tej globalnej perspektywy widzę, że Europa Zachodnia ma naprawdę duży problem, bo z jednej strony Ameryka zjadła już w tej starej Europie software'owy lunch, a Chińczycy ten przemysłowy lunch nam zjadają właśnie teraz. W samych Niemczech niemiecki przemysł traci ponad 10 tysięcy miejsc pracy miesięcznie. Więc sądzę, że to jest czas na to, żeby zmobilizować i zmotywować całą Unię Europejską i myślę, że tutaj Polska powinna mieć do tego ważny wkład. Musi mieć też własne pomysły. Jednym z tych pomysłów powinno być to, że jeżeli jest jakaś polityka Unii Europejskiej, która się najbardziej udała w ciągu ostatnich 40 lat plus, no to jest polityka konwergencji, która najpierw wyciągnęła z biedy i z peryferiów gospodarki europejskiej Irlandię, później południe Europy, Grecję, Portugalię, Hiszpanię, a później nas i nasz region. I co bardzo ciekawe, dzisiaj 2/3 członków Unii Europejskiej, łącznie z Francją, Hiszpanią, Włochami, Polską, ma poziom dochodu niższy niż 100% średniej Unii Europejskiej, czyli są biedniejsi od średniej. Gdyby policzyć, jakby się zmienił PKB, dobrobyt całej Unii Europejskiej, gdyby wszyscy tak mechanicznie doszli do tych 100%, no to nasze PKB europejskie wzrosło było prawie 15%. Więcej niż wiele reform, które proponował Draghi w swoim raporcie. To jest 15% i to możemy zrobić, nie pytając się o nikogo o zgodę. Nie musimy być Chińczykami, nie musimy być Ameryką, nie musimy się kopać z koniem, czyli z prezydentem Trumpem. Możemy zrobić to, co do tej pory po prostu robiliśmy dobrze i myślę, że to jest ta narracja, której Polska powinna używać w tych dyskusjach.
1: Powiedział pan, że Europa ma problem, no ale Polska też ma problem. Nawet pan przyznał we wprost ostatnio, że polska gospodarka co prawda pędzi, ale nadciąga problem i tutaj cytuję, powiedział pan, jedziemy na rezerwie. Co pan miał na myśli?
3: No my lubimy narzekać. Rzeczywiście rezerwa polega na tym, że ten nasz cud gospodarczy się kiedyś skończy. Tak jak już od prawie 20 lat mówię o naszym złotym wieku, bo to jest ten prawdziwy złoty wiek, nie ten XVI-wieczny, tak? On nie będzie trwał i dzisiaj bym powiedział, że nie będzie trwał cały wiek, tylko na razie 1/3 tego wieku i sądzę, że po raz pierwszy w historii trochę też siłą rozpędu dojdziemy do około 100% średniego dochodu w Unii Europejskiej. Dzisiaj to jest 81-82%. Nigdy w historii od Mieszka i Chrobrego nie byliśmy tak wysoko jak teraz i będziemy jeszcze za dekadę, ale boję się, że później pójdziemy ścieżką Hiszpanii, a nie Holandii. Czyli Hiszpanii, która 15 lat temu najpierw nawet przewyższyła swoim dochodem średnio w Unii Europejskiej, doszła do 105% średniej, a później spadła do 92%. I myślę, że to jest ten scenariusz pesymistyczny, który grozi Polsce. Ja bym wolał, żeby Polska została taką drugą Holandią, która właściwie od kilkuset lat ma znacząco wyższy dochód niż średnia europejska, teraz ponad 20% wyższy i według mnie w Polsce ta debata publiczna powinna już mówić o tym, zastanawiać się, jak zbudować te nasz kapitał, nasze kwalifikacje, nasze postawy w polityce gospodarczej, nasze mapy takie myślowe i pojęciowe, żeby być taką drugą Holandią czy drugą Danią. To są bardzo elitarne kraje, którym naprawdę gospodarczo się udało. Więc to jest ten nowy drogowskaz, który powinien nam przyświecać drogę do przodu.
1: Wspomniał pan o złotym wieku i zwykle, kiedy opowiada pan o tym cudzie gospodarczym i rozwoju Polski przez ostatnie 25 lat, to wymienia pan kilka czynników. I ja je teraz wymienię, a chciałabym, żeby pan je omówił krótko. Egalitaryzm, edukacja, elity, energia społeczna i Europa.
3: Ja lubię zawsze streszczać zestawy, które łatwo zapamiętać. Najlepiej 5i to jest mój program na to, co trzeba robić w przyszłości. 5e to jest rzeczywiście zestaw czynników, które uważam w dużym stopniu wyjaśniają fenomen polskiego cudu gospodarczego, który jest unikatowy na całym świecie. Nie ma takiego kraju, który by osiągnął tak wiele jak my, będąc demokracją, nie mając ropy i gazu, kraju, którego rozwój nie był oparty o dłużne sterydy, bo drugą Grecją cały czas nie jesteśmy i myślę, że nie będziemy, i też kraju, który przynajmniej według oficjalnych statystyk ma niższy poziom nierówności dochodowych niż egalitarna Szwecja. A mówię o tych 5E, no to egalitaryzm to jest coś, jedna z tych bardzo nielicznych, pozytywnych spuścizn PRL-u. W 89, co do zasady, bo oczywiście jak się popatrzy na niuanse, to jest to bardziej skomplikowane, każdy mógł odnieść sukces, no i zresztą dzisiaj patrząc na polskich miliarderów, no to jest większość ludzi, którzy w 89 roku po prostu nic nie miała.
1: Miała tylko self-made money.
3: Self-made money, w tym sensie, ja nie lubię tego pojęcia, bo to Rzeczpospolita im pomogła i mieli też wszyscy dobry timing, ale co do zasady, gdyby się urodzili w Brazylii, w Botswanie albo w Butanie, to nie mieliby żadnych szans na rozwój. Po drugie, edukacja. Polska przeżyła największy boom edukacyjny w całym regionie, z jednych z największych boomów na świecie. Z 10% studentów w 89 skoczyliśmy na prawie 50 w ciągu dekady. Uczelnia, z której ja teraz wykładam, Koźmiński, jest tego świetnym przykładem, założona na początku lat 90. Tutaj pobiliśmy wszystkich i może nie mamy Harvardów, temat na inną rozmowę, ale produkujemy takie edukacyjne Volkswageny, czyli nie Porsche, ale Volkswageny, czyli solidną edukację, która naprawdę daje radę, i dzisiaj młodzi Polacy są lepiej wykształceni niż młodzi Niemcy. U nas połowa młodych Polaków studiuje, w Niemczech niecałe 40%. Energia przedsiębiorców, to sami wiemy, naprawdę mieliśmy sektor prywatny, który już za PRL-u, ci wszyscy prywaciarze i badylarze, oni już wtedy stanowili o wiele większą część gospodarki niż gdzie indziej w regionie, no ale to nam też się udało. Mamy własnych, rodzimych, bardzo przedsiębiorczych ludzi. No i elity. My lubimy narzekać na elity, że to oczywiście mają dwie lewe ręce i niczego nie potrafią, ale tak naprawdę te nasze elity, szczególnie gospodarcze, przez prawie 40 lat nie popełniły żadnych katastrofalnych błędów.
1: Ale też polityczne, bo nie mieliśmy oligarchów.
3: Zgoda. Jest z wielu powodów. Po pierwsze z powodu balcerowiczowskich reform na początku lat 90., które zlikwidowały takie renty korupcyjne, bo nikogo nie trzeba było pytać i prosić o licencję, pozwolenia na przykład na handel zagraniczny, on to wszystko zlikwidował. Po drugie, pomógł fakt, żeśmy prywatyzowali o wiele później niż wszyscy inni. Mieliśmy u nas program NFI, a nie mieliśmy żadnej dużej kuponowki, i jak ten program wszedł w życie, 95-96 rok, no to był bardzo ograniczony. Już mieliśmy na tyle wolne media, które pani redaktor tu reprezentuje, na tyle mocne instytucje i na tyle wiedzieliśmy, ile ten majątek jest warty, że znowu tam nie dało się wiele ukraść. I tych oligarchów nie mamy. No i ostatnia rzecz, jak Europa czy Unia Europejska, wiadomo, bez Europy bylibyśmy dzisiaj na poziomie dochodu Białorusi albo Serbii.
1: Na koniec chcę zapytać pana o coś prywatnego. Dowiedziałam się, że pan wrócił na stałe do Polski po latach właśnie jeżdżenia po świecie, czy to do Chin, czy to do Indii, czy mieszkania w Stanach. I wraca pan do Polski. Czy podoba się panu to, co widzi pan na miejscu?
3: Podoba mi się, więc zrezygnowałem, czy odszedłem dobrowolnie z Banku Światowego i wróciłem do Polski. Myślę, że jestem pierwszym Polakiem w historii, który przeszedł taką drogę, bo większość Polaków w Banku Światowym zostaje do emerytury, bo to jest po prostu fajna praca, duże pieniądze, ciekawe rzeczy do zrobienia, ale uważam, że Polska, Europa i świat są jeszcze ciekawsze z warszawskiej perspektywy. Ja mam taką ambitną misję w życiu na kolejne 49 lat do setki, żeby po pierwsze zrobić wszystko, żeby pomóc Polsce, żeby wraz z innymi, w ramach między innymi ruchu Złotego Wieku, żebyśmy się stali prawdziwie bogaci. Myślę, że mamy na to największą szansę od 1000 lat i stali się jednym z prawdziwych trzech liderów Europy. Jeśli nie tylko, nie chodzi za bardzo wielkość gospodarki, bo pewnie Włosi i Hiszpanie przez długi czas będą o nas więksi, ale może być trzecią najważniejszą gospodarką po Niemczech i Francji. Po drugie, chcę pomóc uratować Europę, bo o nią się bardzo martwię. Ona się kurczy w skali globalnej. Tak jak 40 lat temu, na początku naszej transformacji, Europa stanowiła prawie 30% globalnego PKB, tak teraz stanowi 15%, a w przeciągu dekady plus będzie stanowiła 10-12%. Wie pani redaktor, kiedy ostatnio Europa stanowiła 10-12% światowym PKB?
1: Nie wiem.
3: W średniowieczu. Coś niesamowitego. Więc jak gdyby już teraz, żeśmy się cofnęli 500 lat wcześniej, właściwie do czasu sprzed odkryć Kolumba.
1: I bardzo szybko
3: się to dzieje. Oczywiście Dzieje się również dlatego, że Europa wraz z Ameryką stworzyła globalny, otwarty system gospodarczy, który wykorzystali Chińczycy, Indusi i cała reszta. Więc to nie jest tak, że coś z nami jest też nie tak, ale relatywnie tracimy. No i może się okazać, że za 2-3 dekady ta Europa po prostu nie będzie miała dużego znaczenia. No i po trzecie, na świecie chcę mówić o polskim modelu rozwoju gospodarczego, który uważam, że pod wieloma względami jest na przykład lepszy od południowo-koreańskiego.
1: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Rzadkie optymistyczne spojrzenie na polską gospodarkę. Pan profesor Marcin Piątkowski, ekonomista, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, inicjator Ruchu Złotego Wieku, był w poranku z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: cacka.
1: Oj, z gratami się nie cacka.
0: Trzeszczy szafa, pęka tacka.
1: Uśmiech losu czy
0: zasadzka. Przeprowadzka, za pasku ci się posadzka. Przeprowadzka,
1: ktoś na oknie coś napacka.

0: lata, też 30 lat, to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK, pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Nocnej prohibicji w całym kraju na razie nie będzie. PSL poprosił o wykluczenie projektu z obrad Sejmu. Agencja Moody's obniża rating Polski. Minister cyfryzacji jednak uspokaja. Pierwsze mecze Ligi Narodów bez Kamila Grabary. Polski bramkarz doznał kontuzji kolana. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Posłowie przed weekendem mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Posłanka Joanna Wicha z Lewicy nie kryje oburzenia.
6: Zdjęte kompletnie z obrad, zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
7: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas.
5: A odpowiadał prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy podkreślają, że są za nocnym sprzedażem alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Zdaniem polityków lewicy, ruch ludowców to próba przeciągnięcia w czasie prac nad ustawą. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie przywiązuje zbytniej uwagi do decyzji o obniżeniu Polsce długoterminowego ratingu. Agencja Moody's obniżyła go o jeden stopień, uzasadniając to trwałym pogorszeniem kondycji fiskalnej kraju i narastającym długiem publicznym. Wicepremier Gawkowski uważa, że nie grożą nam cięcia budżetowe, bo jesteśmy 20. gospodarką świata.
8: Nie o wszystkim decydują zagraniczne agencje. Trzeba zwracać uwagę, jak wygląda rating, ale mieć też świadomość i odpowiedzialność. Polska jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się państwem. Polska dzisiaj ma 10-krotnie większy wzrost gospodarczy niż Niemcy. Więc rozwijajmy się szybko i bądźmy stabilni w myśleniu o tym, jak mają wyglądać finanse państwa. Bez cięć, ale z dobrymi nowymi pomysłami, na przykład jak podatek cyfrowy.
5: Agencja Moody's prognozuje jednak, że w tym i przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie około 7% PKB. Niemiecki generał Karsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego NATO. To najwyższy organ wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemiec był faworytem do objęcia tego stanowiska. Breuer, który od 2023 roku stoi na czele niemieckich sił zbrojnych, uzyskał poparcie co najmniej 17 z 32 szefów obrony NATO. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi Mirosław Sokal, szef Wydziału Bezpieczeństwa, miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni.
9: W tym roku organizowaliśmy w 6 dzielnicach szkolenia i były takie oto przypadki, kiedy tych szkolących było więcej niż osób zainteresowanych szkoleniem. Dlatego korzystając z tej sytuacji, chciałbym zaprosić. Kolejne szkolenie jest dla mieszkańców 29 września. I tam będziemy właśnie mówić o sposobach zachowania się.
5: Chodzi między innymi o to, by wiedzieć, gdzie się schronić, gdy dostajemy alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i by nie mówić, nie wiem co robić. Eksperci IMGW alarmują. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W Głębie i Ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
10: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24, więc niemal dwukrotnie nam się zwiększyła częstość występowania. tych warunków pogodowych wskazujących na wysokie zagrożenie pożarowe.
5: Dane IMGW wskazują, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na mniejsze zapasy wód powierzchniowych. Kujawsko-pomorskie szkoły będą mogły ubiegać się o tytuł Szkoły Przyjaznej Harcerstwu. To wspólna inicjatywa Kuratorium Oświaty, Wojewody i ZHP, która wyróżni placówki otwarte na działalność zuchową i harcerską, pomagające łączyć naukę z budowaniem podstaw obywatelskich, mówi komendantka chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Beata Bardzińska.
11: Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy czy wiele innych pomniejszych organizacji. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami i również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację.
5: Tytuł będzie przyznawany placówkom, które wspierają działalność harcerską, wolontariat i aktywność społeczną młodych ludzi. Wyróżnienie otrzymają 23 placówki rocznie, a tytuł będzie obowiązywał przez 3 lata. Kamil Grabara raczej nie zagra w pierwszych spotkaniach Ligi Narodów. Jak poinformował jego klub Juventus Turyn, polski bramkarz doznał poważnej kontuzji. Drużyna przekazała, że doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. W najbliższych dniach piłkarz przejdzie konsultacje ortopedyczne w celu ustalenia planu leczenia. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza podczas pierwszych spotkań Ligi Narodów Jan Urban powołał również Marcina Bułkę i Mateusza Kochalskiego. Na start Polacy zagrają 25 września z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niedziela w większości kraju zapowiada się pochmurna i deszczowa. Miejscami mają pojawić się burze, a także słaby grad. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północy, około 20 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Tej jesieni, drodzy Państwo, mamy sezon na lalki. W kinie, w serialu, w książkach, w teatrze. I porozmawiamy też o nowościach książkowych i o najważniejszych tytułach tego roku. Będziemy mówić o czytaniu i nieczytaniu. I dlatego w studiu jest dzisiaj ze mną Justyna Sobolewska, krytyczka literacka tygodnika Polityka, autorka książek. A więc będziemy rozmawiać o lalce i o książkach. Dzień dobry, Justyno.
13: Dzień dobry.
12: Napisałaś niedawno w tygodniku Polityka tak. Czeka nas jesienny festiwal lalek. Co to oznacza? Co wchodzi w skład tego festiwalu?
13: No oczywiście przede wszystkim serial, który już jest do obejrzenia i wzbudził wielkie, wielkie emocje, właściwie w burze w sieci, można powiedzieć. I film, który będzie 30 września. To są dwie rzeczy, takie najgłośniejsze. Ale oprócz tego jest jeszcze książka Jakuba Jarno, Marionetka. Jakub Jarno, czyli jak sądzimy, wcielenie Remigiusza Mroza, takie poważniejsze. Marionetka, która jest współczesną historią lalki. Znaczy właściwie współczesną scenę
12: Łęcką,
13: tak. Ale też Bank ING zamówił opowiadania, które u Twardocha, u Szczepana Twardocha, u Sylwii Hutnik, u Wojciecha Chmielarza, które też opowiadają jakiś wariant życia bohaterów związanych z pieniędzmi, co jest bardzo ciekawe. I to wszystko teraz, natomiast oczywiście i ta lalka żyje i jest, można powiedzieć, wielkie oburzenie, że ta serialowa lalka nie jest, no nie jest ekranizacją. Powiedzmy sobie, to nie jest ekranizacja. To jest adaptacja, czyli bardzo luźna wersja. Ktoś to nazwał, jest w literaturze takie określenie fanfic. I tak naprawdę to jest właśnie dopisanie losów fanowskie, tak, w pewnym sensie, losów tych bohaterów. I to nie jest pierwszy raz, bo tak naprawdę lalka jest przepisywana od kiedy powstała. I w ostatnich latach już powstało też mnóstwo tych kontynuacji lalek. Teraz też wyszła jedna, Wokulski to się nazywa, pana prawnika Wójcika.
12: Taki retelling.
13: Tak, retelling. Roman Praszyński też i kilka lat temu napisał właśnie też swoją wersję lalki. To pokazuje, jak ten tekst jest żywy. w nas, jak po prostu, jak bardzo jesteśmy zakorzenieni w tej lalce, jak ona jest zakorzeniona w nas, ale też to pokazuje i ta wielość kontynuacji i z innych losów bohaterów pokazuje, że tam są te pęknięcia, które nas prowokują. Lalka prowokuje.
12: No mówisz o tej atmosferze już po te wszystkich emocjach, krytyka, którzy walczą, czy to jest dobry serial, czy zły serial. Zostawmy to na chwilę na boku. Ja zastanawiam się, co jest według ciebie w tej historii Prusa, w tej opowieści o lalce, takiego aktualnego, że ta historia ciągle nas jakoś interesuje, ciągle wzbudza emocje i czy ona w ogóle w tej wersji oryginalnej jest zjadliwa dla odbiorców lektury szkolnej, czyli dla licealistów bodajże drugiej czy trzeciej klasy.
13: Ja myślę, że to jest naprawdę świetna powieść, mimo że jest trochę nieudana. To też to jest taki paradoks, że te wielkie arcydzieła, one nie muszą być całkowicie idealne i to jest powieść pisana w odcinkach i to się czuje, że coś się kończy, tam jakiś wątek idzie w bok. Po prostu pisane do kuriera codziennego, do gazety, więc ma luki fabularne. Natomiast rzeczywiście, znaczy, to dla wielu osób i również dzisiaj to jest rzecz wspaniała do czytania i to jest wielka powieść, znaczy, to działa, to ciągle działa.
12: Bo jest historią o miłości nieudanej, bo jest historią o awansie społecznym.
13: Dokładnie, tam jest 1000 tematów, które poruszają. Oczywiście ta miłość i kim jest Łęcka, dlaczego Łęcka jest taka płaska i dlaczego jest to zła kobieta, dlaczego ten Wokulski właśnie tak bardzo wszystkie swoje nadzieje właśnie składa w tej kobiecie, która przecież właśnie tego nie chce. Czy to jest stalker? Tak mówią dzisiejsi licealiści też, że widzą to w takim sensie, w takiego osaczania.
12: Wokulski, Wokulski jest stalkerem, czyli takim namolnym.
13: Tak, i że chce ją kupić i zamknąć w złotej klatce, więc nic dziwnego, że ta historia się nie udaje. Więc jest to absolutnie współczesne, mówiąc, ale też awans. I tu jest ta historia awansu, to jest historia wyjścia ze swojej pozycji, która jest tak naprawdę motorem społecznym. To też dobrze jest sobie uświadomić, że tak naprawdę to chęć bycia kimś więcej niż się jest. To jest ten motor, który sprawia, że nasze społeczeństwo, i tutaj jest właśnie komplement, znaczy my ciągle wychodzimy z siebie, my ciągle jest nam mało. Czy gonią nas kompleksy.
12: A czy nie sądzisz właśnie, że sukces Chłopek też jest o tym?
13: Sukces Chłopek to jest historia o tym, że odkrywamy, jaka była trauma naszych babek. I skąd jesteśmy? Lalka też pokazuje, że wychodziliśmy z siebie, że właśnie nie chcieliśmy być tylko kupcem, tylko właśnie te aspiracje nas gonią i chcemy też pokazać. To jest historia o emocjach też, o emocjach, tych złych emocjach właśnie, tych, że właśnie upokorzenie na przykład, którego doznaje Wokulski. To jest też historia też połączona z osobistym upokorzeniem Prusa, bo to jest bardzo zakorzenione w jego życiu. Ten moment, o którym pisał profesor Ryszard Koziołek, kiedy Prus został spoliczkowany przez studentów, właśnie to upokorzenie, którego doznał i które właściwie był jakimś momentem bardzo istotnym w jego życiu. Koziołek czyta Lalkę jako powieść o zemście. Łączy ją z hrabim Monte Cristo. Właśnie ta zemsta, to odwinięcie się tego bohatera, ale oczywiście to nie jest spełniona zemsta, bo wiemy, jak to się kończy. Co prawda sam Prus pisał już kontynuację, zaczął pisać dalsze losy Wokulskiego. Czyli ta historia ma w sobie te puste miejsca, które my, czytelnicy, od lat, od dziesięciu, od właściwie od kiedy powstała, dopisujemy. Nie możemy się zgodzić na ten portret Łęckiej i na ten
12: nieszczęście Wokulskiego. No dobrze, to drodzy Państwo, czeka nas sezon na lalki i pewnie jeszcze do tego tematu wrócimy, ale ja cię chciałam zapytać o inną ważną rzecz tego sezonu, a mianowicie o wysyp bardzo ważnych nowości jesiennych, bo zdaje się też czeka nas wiele bardzo ciekawych premier.
13: No w ogóle coś takiego się nie zdarzało, naprawdę. Proszę Państwa, 14 października ukażą się 3 wielkie powieści. Przede wszystkim Olga Tokarczuk. Świata jest za dużo. Mam tutaj ściągawkę, bo rzeczywiście te tytuły też się łączą. Tego samego dnia wychodzi powieść Szczepana Twardocha, Waldkaus w marginesach. I tego samego dnia wychodzi powieść Michała Witkowskiego, Substancja. Natomiast kilka tygodni później ukazuje się powieść Joanny Bator. I tutaj właśnie potrzebna jest ściągawka, ponieważ to jest więcej niż jeden świat. Ten świat w tytułach to jakoś tam koresponduje z tytułem Olgi Tokarczuk, więc trudno to zapamiętać. Ale jeszcze, dosłownie kilka dni temu, Jakub Żulczyk ogłosił, że wydaje książkę i to jest 21 chyba października i to jest dalsza część Ślepnąc od świateł. Dalsze losy. Więc
14: będzie co czytać.
13: Będzie co czytać. Myślę, że takie kombo to się rzeczywiście dawno nie zdarzało. Po prostu wszyscy w tym samym czasie wydają książki. Co jest ciekawe, myśmy o tym nie wiedzieli, ponieważ te zapowiedzi wydawnicze, wydaje się, że wydawnictwa mają gotowe to już na wiele tygodni, miesięcy wcześniej. Nie, my się dowiadujemy o tym tydzień, dwa tygodnie wcześniej. Szczepan Twardoch, znaczy opowieści Olgi Tokarczuk, żeśmy wiedzieli wcześniej, że się szykuje, została ogłoszona na Festiwalu Góry Literatury, tytuł i tak dalej. Natomiast Szczepan Twardoch też ogłosił niedawno temu, a Żulczyk to dosłownie przed, Jakub Żulczyk, dosłownie przed tygodniem, więc czyli to są niespodzianki.
14: Niespodzianki czytelnicze i wielkie nazwiska polskiej literatury na jesień, październik, to będzie ten miesiąc, gdzie na pewno jeszcze do rozmów o książkach wrócimy, a my mamy dosłownie kilkadziesiąt sekund, żeby powiedzieć o tym, że mamy 7 książek nominowanych do nagrody Nike. W finale są 3 powieści, reportaż, biografia, tom poezji i zbiór opowiadań. W tej 7 jest Anna Bikont, jest Dorota Grabek, jest Justyna Kulikowska, jest Krzysztof Łapiński, jest Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. Czy któraś z tych powieści jakoś chciałabyś ją specjalnie zwrócić uwagę z tej 7?
13: Myślę, że to jest w ogóle ciekawa 7. Oczywiście zawsze przy 7 są te braki, które chciałoby się, żeby były. Ale no to jest tak. Zyta Rudzka otrzymała nagrodę Nike 2 lata temu, ale teraz tylko durnie żyją do końca. Po raz drugi jest. Wydaje mi się, że bardzo mocną kandydaturą jest kandydatura Szczepana Twardocha. I mówiąc szczerze, ja bym mu życzyła tej nagrody, dlatego że że się należy za tę jednak ryzykowną, współczesną powieść o wojnie w Ukrainie.
14: To była Justyna Sobolewska, krytyczka literacka z tygodnika Polityka, o książkach i nowościach książkowych. W Rosji trwają wybory do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Zakończą się jutro. Widzimy bardzo takie poważne ograniczenie wolności obywatelskich, powszechną cenzurę, kontrolę internetu i prześladowania opozycji. To wszystko sprawia, że te wybory nie są oczywiście wolne i możemy przewidzieć wyniki głosowania. Skoro wybory w Rosji wiemy, kto wygra, to może nie będziemy o tym dużo mówić, ale pokusimy się o taką analizę polityczną, geopolityczną, ekonomiczną, militarną, co właściwie wiemy dziś na temat Rosji. W studio 2 wybitnych ekspertów, Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I Michał Kacewicz, Centrum Europy. Dzień dobry, Michał.
16: Dzień dobry.
14: Słuchajcie, te wybory to jest taki rytuał, fasada, czy jednak konieczność? Po co Rosji, po co Putinowi wybory? Michał Kacewicz.
16: Wybory, oczywiście to się już tak utarło, że się mówi o nich jako o pewnej fasadzie, o pewnym rytuale. One do tej pory były w jakiś sposób potrzebne reżimowi do przewietrzenia, powiedzmy tak, może nieładnie, ale kadr administracji tejże Dumy do wprowadzenia pewnego elementu rywalizacji, zwłaszcza w regionach. Natomiast te wybory są szczególne. Tutaj warto zauważyć, że 70% prawie deputowanych, kandydatów na deputowanych, którzy startują, to są ci sami deputowani, którzy byli w poprzedniej kadencji. Więc te wybory były wybitnie niewygodne dla Putina. On tak naprawdę, gdyby mógł tak zrobić, jak na Ukrainie zrobił Zełenski, zgodnie z konstytucją zresztą, to by najchętniej te wybory odłożył. No ale nie mógł, chociażby z tego powodu, że sam Putin przecież cały czas palcem wskazuje na Ukrainę i mówi, że tam powinny być wybory, bo to jest łamanie konstytucji. Wtrąca się, krótko mówiąc, w nie swoje sprawy, ale z tego też powodu, no a poza tym w Rosji, Rosja przecież nie prowadzi wojny, tylko specjalną operację, jak to mówią władze rosyjskie, więc nie nie mógł tych wyborów odłożyć. Wybory musiały się odbyć, ale tak jak mówię, niewygodne wybitnie i z tego też powodu Putin chciał, żeby one tak przeszły jak najszybciej, najbardziej bezproblemowo, bez jakichś większych zmian, bez turbulencji, także w kadrach administracji, bo tak to należy nazywać tak naprawdę Dumę. Duma jest tak naprawdę maszynką do głosowania już od kilku kadencji tak naprawdę i pewnym polem działania różnych lobby regionalnych, branżowych, biznesowych, oligarchicznych i tak dalej. Więc w tym sensie te wybory niewiele zmieniają, ale one są oczywiście inne niż każde poprzednie, bo te wybory w czasach Putina to były, najpierw były wybory, w których odrzucano czy też redukowano udział opozycji sukcesywnie, potem wprowadzono różne konstytucyjne, prawne zmiany, które spowodowały, że Duma stała się właśnie tą maszynką do głosowania. No i w tych wyborach teraz, po odrzuceniu, wyrzuceniu jabłka. Tak naprawdę jabłka ostatniej partii, systemowej opozycji, takiej kontrolowanej opozycji przecież, nie ma już żadnej alternatywy takiej dla Rosjan, którzy nie chcą głosować na partię władzy.
12: Michał powiedział, że to są pierwsze wybory do Dumy od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I ja dodam, że na listach jednej Rosji jest bardzo dużo weteranów właśnie z Ukrainy, znaczy z wojny w Ukrainie, w tym potencjalni zbrodniarze wojenni, na przykład Edward Szonow, który brał udział w okupacji Buczy. Ale mamy też partię Nowi Ludzie, która została stworzona w roku 20 i ona miała zagospodarować taki miejski elektorat, miała właśnie odebrać elektorat takim nowoczesnym ruchom, jak ruch Nawalny. Czy coś jeszcze w tych wyborach jest ciekawego, na co ty, Wiktoria, zwracasz uwagę?
15: Przede wszystkim powiedziałabym, że to są pierwsze wybory, być może dziwnie zabrzmi to, co ja powiem, ale to są pierwsze wybory, w których Rosjanie rzeczywiście nie mają żadnej alternatywy. To znaczy, czy ci ludzie, którzy naiwnie w przeszłości chcieli wierzyć, że jeżeli oddadzą głos na kogoś, kto krytykuje Putina, bo tacy kandydaci w przeszłości, jak Michał wspomniał wcześniej, byli dopuszczeni do udziału w wyborach, byli na listach, w tym momencie takiej możliwości Rosjanie nie mają, nie mogą się już nawet oszukiwać, dlatego że jak spojrzymy na linie partyjne, które biorą udział, choć tak naprawdę to jest właściwie
12: jedna elita,
15: to są wszystko ludzie, którzy wyznają takie same poglądy. Oni wszyscy popierają wojnę, oni w ogóle nie krytykują Władimira Putina. Nie przedstawiają żadnego innego scenariusza, żadnego innego spojrzenia. Więc to jest, powiedzmy, taki...

0: gajka, a jak to po polsku się powinno powiedzieć, zakręca. Ta śruba się przykręca. I to, na co jeszcze zwróciłabym uwagę, to to, że w tym momencie mamy też do czynienia z taką sytuacją, że tak jak wspomniałaś, tam będą ci weterani wojenni, będą ludzie w pagonach, będą ludzie w mundurach. Służy to temu, żeby
1: rosło poparcie też dla wojny.
0: To też, choć tutaj jest to chyba już w tym momencie niemożliwe, dlatego że widzimy, że większość Rosjan opowiada się za tym, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego, ale chodzi też o to, żeby na elitę, żeby tą elitę, mówiąc językiem rosyjskim kryminalnym, umoczyć we krwi, żeby absolutnie każdy ponosił odpowiedzialność.
1: Za wojnę.
0: Tak, żeby nie odważył się jakoś skrytykować w ogóle to, co się dzieje. Zresztą ci deputowani w mundurach, oni również będą przysłuchiwać się innym deputowanym, czy tam przypadkiem nie ma jakichś innych nastrojów. I jeszcze jedna rzecz, która jest charakterystyczna dla reżimów autokratycznych i autokratycznych z totalitarnymi elementami, bo takim jest dzisiaj rosyjski reżim, to to, że władzom jest potrzebna taka społeczna mobilizacja. Nie mówię tutaj o mobilizacji wojskowej, ale od czasu do czasu trzeba jakieś ideologiczne zadanie przed ludem postawić. Lud ma się zjawić, ma oddać głos i tym samym stworzyć wizerunek, tą taką imitację totalnego poparcia dla władz, dla wojny, dla całej polityki Kremla.
1: Mówicie oboje, że te wybory są wyreżyserowane, że tam FSB wyczyściło te listy, że ci weterani mają zmobilizować też pozostałych kandydatów i wziąć jakby rozmyć tą odpowiedzialność za wojnę. Ale słuchajcie, zastanawiam się, to już ostatnie pytanie o wybory. Czy dla opozycji, nawet tej kontrolowanej, a w ogóle dla opozycji w Rosji, te wybory stanowią jakąkolwiek szansę na dotarcie do obywateli ze swoim przekazem? Ja słyszałam jeszcze wcześniej, kiedy kandydaci Jabłoka prowadzili kampanię, no było to hasło, które stało się dosyć popularne i to było bardzo proste hasło: dość. Michał Kacewicz.
2: No właśnie.
1: Co to znaczy dość?
2: No dość wszystkiego, ale dość też wojny, dość rzeczywistości, którą zbudował Putin. Natomiast opozycja niestety, ale jest rozbita, jest podzielona tak naprawdę. Ja tak na to patrzę, że nie ma jednego zdania, jeśli chodzi o podejście do tych wyborów. Są różne głosy, są różne podejścia. No to, że to właśnie Jabłoko postuluje, żeby niszczyć karty wyborcze, znaczy, żeby zaznaczać tam, mazać, zakreślać na nich, albo nie wiem, podrzeć trochę, w jakikolwiek sposób spowodować, że głos będzie nieważny, a jednocześnie spełnić swój obowiązek obywatelski. Inne głosy są takie, chociażby płynące ze środowiska byłego, no, nieżyjącego już Aleksieja Nawalnego i jego wdowa, po nim Julia Nawalna, tutaj postulują, żeby z kolei głosować na i wszystkich kandydatów, którzy są no, nie z jednej Rosji, nie z partii władzy. Czy też inne głosy mówią o tym, żeby głosować na tych, którzy nie popierają, czy też w otwarty sposób nie popierali wojny. No, rzecz w tym, że wybory w Rosji są takie, są według ordynacji, która jest lista partyjna, są okręgi jednomandatowe. Połowa deputowanych wybierana jest z okręgów jednomandatowych, więc powiedzmy, że są szanse, że gdzieś tam znajdzie się kandydat, który nie popierał otwarcie wojny, chociaż szanse są nikłe. Inne głosy, na przykład Ilja Jaszyn postuluje, żeby przychodzić o 12 na głosowanie, to co by było pewnego rodzaju demonstracją. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z kolei Gary Kasparow mówi, żeby w ogóle nie iść na wybory. Więc te głosy są różne i powiedzmy, że ten elektorat, który jest przeciwko reżimowi, przeciwko władzy, no nie do końca
1: nie
2: wie
1: będzie
2: teraz,
1: efektu jedności.
2: Będą w różny sposób ludzie postępować, mimo że to jest i tak mniejszość przecież, no to będzie to podzielone, więc no tutaj opozycja jest w bardzo ciężkiej sytuacji, bo nie może też organizować jakichś masowych demonstracji, wiadomo jak to się zaraz skończy, zresztą zobaczymy, czy w ogóle jakiekolwiek próby będą podejmowane.
1: Wiktoria?
0: Ja bym powiedziała jeszcze, że rosyjska opozycja z moich obserwacji, i mówię tutaj o rosyjskiej opozycji na emigracji, bo ta, która pozostaje w Rosji i jest albo w więzieniu, albo jest po prostu opozycją systemową, która nie ma żadnego wpływu i tak, że nie jest w stanie przebić się do mas w Rosji. Komunikaty rosyjskiej opozycji na emigracji docierają do mniej więcej 10-15% rosyjskiego społeczeństwa i ludzie zainteresowali się tymi wyborami, dlatego że dla Rosjan oczywiste jest, kto wygra. Jakby to ludzie to rozumieją, to nie jest tak, że oni wierzą w bajki, że są jakieś, że coś się zmieni. Nawet

0: nawet wyborcy Władimira Putina. I chodzi o to, że ludzie, my widzieliśmy podczas tej kampanii, że zainteresowali się wyborami do Dumy dopiero w momencie, kiedy zaczął się cały ten chaos wokół partii Jabłko, która w efekcie też dzisiaj widzimy, że kłóci się też z rosyjską opozycją w emigracji. Mówi, nie próbujcie nam tutaj manipulować ludźmi, bo wy jesteście za granicą, jesteście bezpieczni, a namawiając ludzi do czegokolwiek, czy instruując ich, że mają na przykład przyjść w południe, narażacie ich na niebezpieczeństwo. Więc bardzo trudno jest się do Rosjan z jakimkolwiek przekazem w takich warunkach przebić. No, trudno jest też prowadzić politykę opozycyjną, nie będąc w kraju. No, ale taka jest rzeczywistość, taka jest realność.
1: Słuchajcie, takie wcześniejsze, oczywiście nie wiemy do końca, jakie są nastroje, bo nie mamy niezależnych badań opinii publicznej, ale wcześniej, przed okupacją jeszcze Krymu, a już na pewno przed pełnoskalową wojną, no na pewno te poparcie dla reżimu Putina teraz spadło, ale widzimy też, że coraz bardziej tacy przeciętni Rosjanie czują skutki tej wojny i wybory odbywają się w czwartym roku wojny. Oczywiście ona jest nadal nazywana specjalną operacją, ale to jest 1670 dni wojny. Według szacunków i danych ukraińskich liczba zabitych i rannych żołnierzy rosyjskich przekroczyła 1,5 miliona. Z różnych stron słyszymy z Rosji, zmęczenie wojną jest coraz bardziej widoczne. Czy wy się z tym zgadzacie, Michał Kacewicz?
2: No, ja nie byłem od 19 roku w Rosji, więc i chyba nie będę już, więc to jest trudne do zaobserwowania. No, na tyle, ile mam styczność z Rosjanami. No niedawno chociażby byłem w Helsinkach i tam byłem na takim spotkaniu, takim wykładzie właśnie krążących, żyjących na emigracji, powiedzmy, dziennikarzy Maksima Kurnikowa i Kateryny Szulman i tam było całkiem sporo młodych Rosjan, którzy wyemigrowali, żyją teraz w Finlandii czy w innych krajach europejskich. Więc widać było ogromne zainteresowanie wykładem pozornie historycznym, ale więc tyle, co można porozmawiać z Rosjanami na emigracji, no to są specyficzni ludzie, to nie są ludzie, którzy tam zostali. Natomiast patrząc na wszystko inne, czyli na różnego rodzaju analizy gospodarcze, tak, społeczne. Widać, że rzeczywiście tutaj to zmęczenie i te skutki wojny zaczynają Rosjan w szerokim zakresie dotykać. Też szczególnie istotny był poprzedni rok, 25, kiedy rzeczywiście te wskaźniki gospodarcze zaczęły zbliżać całą gospodarkę do poziomu stagnacji. To nie jest jeszcze kryzys, ale to już jest, widać, że to się odczuwalne jest chociażby w budżetach regionalnych bardzo. Widać po tym, jak wprowadzone były przecież podwyżki podatków, tak? Podwyżki podatków CIT to z 20 do 25%, VAT wzrósł do 22 z 20%. Wprowadzona była progresywna skala w miejsce podatku liniowego PIT. Więc to są rzeczy, które są odczuwalne dla zwykłych ludzi. Wszystko drożeje. Jednocześnie trzeba przyznać, że też rosną pensje, tak? Ponieważ jest duże ssanie na rynku i brakuje siły roboczej, więc te pensje też rosną, pieniądze są dosypywane. Pieniądze są też odczuwalne, jeśli chodzi o rozdawanie tych pieniędzy dla żołnierzy, dla ich rodzin, jeśli chodzi o odszkodowania, więc no to też jakoś tam się bilansuje.
1: W studio Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Michał Kacewicz, Centrum Europy. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak Rosjanie zaczynają odczuwać tę wojnę. Po pierwsze, jesteśmy świadkami bardzo wyraźnego ograniczenia dostępu do internetu i do różnych aplikacji, stron, czy serwisów w ogóle w Rosji. I jest to duże utrudnienie też dla biznesu, dla prowadzenia takiej normalnej działalności. Po drugie, no, ta seria ataków dalekiego zasięgu, te ataki rosyjskich dronów, rakiet na infrastrukturę energetyczną rosyjską, no, sprawiła, że ta wojna po prostu przyszła do domu ludzi, to znaczy nie ma benzyny, pojawiają się kolejki na stacjach benzynowych, a zatem też to, co Michale, ty wspomniałeś, rosną ceny różnych rzeczy, bo kiedy brakuje benzyny, nie ma transportów, to się przekłada na funkcjonowanie całej gospodarki. Czy jest jeszcze coś, co sprawia, że ta wojna staje się dotkliwa dla Rosjan? Wiktoria.
0: Ja mam kontakt z tak zwanymi zwykłymi Rosjanami, czyli to nie są ani dziennikarze, ani politycy, ani aktywiści, ani nikt, kto zajmuje się tym, czym na przykład my się tutaj zajmujemy. I nierzadko to są ludzie, którzy uważają, że nie ma alternatywy dla Władimira Putina. I nawet oni, ja z nimi często rozmawiam o tym, jak oni się zapatrują na przyszłość, jak oni w ogóle się czują w tym wszystkim. I ja widzę taką zmianę nastrojów, to znaczy to, co jest teraz najbardziej widoczne, to to, że ludzie się boją. Rzeczywiście te ataki ukraińskich dronów, są też przecież ofiary wśród ludności cywilnej. Płoną magazyny, płoną różnego rodzaju budynki. I Rosjanie rzeczywiście boją się, że nagle ta wojna przyjdzie bardzo dosłownie do ich domów. Drugą kwestią jest to, że nie czują się bezpiecznie, bo widzą, że władze teoretycznie mówią o bezpieczeństwie. Przez lata Władimir Putin był przedstawiany jako taki gwarant bezpieczeństwa dla zwykłych Rosjan. On zresztą przyszedł do władzy na tych hasłach. Tymczasem to się nie dzieje. Wyraźnie widzą, że to znaczy tutaj jest oczywiście duża rola kremlowskiej propagandy. Oni uważają, że Władimir Putin po prostu najwyraźniej nie jest w stanie ich obronić przed wrogim Zachodem, który atakuje. No i jest jeszcze taka rzecz, która bardzo ludzka wydaje mi się, ale to, o czym mówią Rosjanie, to to, że oni nie, że ich horyzont planowania jest bardzo wąski. To znaczy oni nie są w stanie zaplanować tego, co będzie w ich życiu za miesiąc. Przynajmniej tak sobie to tłumaczą, że może się wydarzyć wszystko i oni są w tym absolutnie bezradni.
1: Tą rzeczą, która może się wydarzyć i której boją się Rosjanie, jest też pobór możliwy. To znaczy w 5. roku wojny zaczyna brakować nie tylko pieniędzy Rosji, ale też ludzi. Ochotnicy oczekują bardzo wysokiego wynagrodzenia, bo zdają sobie już sprawę z ryzyka. Ale są też właśnie pogłoski o powszechnym poborze, czego Putin absolutnie unikał do tej pory. Reżim zaprzecza, że to się może wydarzyć. Ale gdyby był powszechny pobór, co by to oznaczało, Michał Kacowicz?
2: No to by oznaczało to, co mieliśmy na samym początku rosyjskiej agresji w 22 roku, kiedy tysiące młodych ludzi uciekało po prostu przez granicę z Kazachstanem do Gruzji, do Europy, jakkolwiek, bo już wtedy była obawa przed tym, że będzie powszechna mobilizacja. To się nie zdarzyło, dlatego że Putin prowadzi do tej pory wojnę za pomocą żołnierzy kontraktowych, płacąc dość duże jak na rosyjskie warunki pieniądze, nawet nie tylko jak na rosyjskie, w ogóle duże pieniądze. Natomiast no, ta wojna w ten sposób może być prowadzona bardzo, bardzo długo, bez wyraźnych efektów. Zdobywanie kolejnych kilometrów terytorium Ukrainy w Donbasie to są ogromne koszty ludzkie, ale też finansowe dla państwa, bo to są też odszkodowania, to są utraceni żołnierze i sprzęt i tak dalej. Więc krążący pomysł o powszechnej mobilizacji jest bardzo realny, dlatego że chociażby po to, żeby uwolnić żołnierzy, którzy są już w tej chwili szkoleni gdzieś tam w jednostkach wojskowych, uzupełnić straty też, więc to jest bardzo możliwe. Co się stanie? No oczywiście będzie panika, będzie strach, to już się dzieje, bo dlatego,
1: niektórzy że nawet mają kupione bilety lotnicze.
2: Już wyjeżdżają, tak, ludzie już wyjeżdżają. Kazachstan wprowadzi niedługo dodatkowe opłaty dla Rosjan, chcąc zarobić jeszcze na tym.
0: Dla wszystkich, ale
2: Rosjanie są chyba najliczniejszą grupą obcokrajowców poza sąsiadami z innych republik.
1: Czyli panika. Słuchajcie, zaczęliśmy trochę mówić o gospodarce i wydaje mi się, że to jest też ciekawy temat, bo zarówno budżet federalny, jak i te regionalne budżety rosyjskich republik, krajów, mają bardzo duże deficyty i na przykład Carnegie Russia Eurasia, czyli amerykański think tank, który właśnie skupia się na Rosji, pisze tak: z modelu rosyjskiej gospodarki zaczynają odpadać koła. Kryzys raczej stopniowo rozlewa się na wszystkie sektory. To nie jest tąpnięcie, tak jak Michał, ty powiedziałeś, ale widać to na każdym kroku. W erozji procedur państwowych, w rosnącym deficycie, w niedoborach paliwa, spadku stopy życiowej, ale też w braku inwestycji, bo narastają też problemy z transportem publicznym po atakach na rafinerie. Rosja staje się krajem mało wypłacalnym i teraz są dwie opcje, jakie może decyzje podjąć reżim Putina. Z jednej strony przejść na gospodarkę całkowicie wojenną, która wiąże się z maksymalnymi represjami i przymusową relokacją zasobów z sektora prywatnego do państwowego. Albo, co jak mówił mer Moskwy Sobianin, zabiłoby kraj, a druga opcja zacisnąć pasa, czyli przymuszanie banków do zakupu długu publicznego, podnoszenie podatków, co już się dzieje trochę, i wprowadzanie ograniczeń wypłatów środków z depozytów. Ja czytałam bardzo ciekawą kilka miesięcy temu historię, bo my też, wiecie, nie mamy pełnych informacji, co tam się dzieje. W maju główny ekonomista Rosyjskiego Państwowego Banku Rozwoju, Andrzej Klepacz, powiedział na spotkaniu ekonomistów w Moskwie: jestem prawie pewien, że dojdzie do kryzysu społecznego. Przy obecnej polityce makroekonomicznej gospodarka się zatrzyma, a społeczeństwo raczej tego nie zaakceptuje. Co wy o tym sądzicie? Zaakceptuje Wiktoria Bieliszyn.
0: Znaczy, przede wszystkim ja często zadaję to pytanie z moim rosyjskim rozmówcą i na przykład Borys Akunin odpowiedział mi pytaniem wstecznym, na przykład: a kiedy Rosjanom żyło się dobrze? Mm-hmm. Że nagle to pogorszenie stopy życiowej miałoby ich jakoś zmusić do jakichś protestów, jakichś działań.
2: Ale 10 lat przed wojną.
0: Ogólnie chodzi o to, że nigdy nie było jakoś bardzo super masą tutaj, tak, bo wiadomo, no klasa średnia się w pewnym momencie rozwijała. Ale jeszcze taką kwestią jest to, że mam wrażenie, że, znaczy, ja rozmawiałam też niedawno o tym z Michałem Chodorkowskim, no, byłym oligarchą, wielkim biznesmenem, który nadal się właśnie tym wszystkim rosyjskim podwórkiem zajmuje jako opozycjonista. I kiedy pytałam go właśnie o znaczenie tego kryzysu gospodarczego, do czego właściwie może to doprowadzić i czy może doprowadzić to do jakiejś sytuacji, o której mówią niektórzy eksperci, że oj, tutaj już mamy do czynienia z prawdziwymi problemami, Putin się boi i musi coś szybko zrobić, bo po prostu system nie wytrzyma. A Chodorkowski odpowiedział mi, że on się nie zgadza z tym, że w Rosji ten kryzys gospodarczy jest na tak głębokim poziomie. Ja tutaj nawet sobie wypisałam. On mi powiedział, że dzisiaj gospodarka wydaje na wojnę około 8% PKB, że póki przeznaczano 6%, to rosyjskie władze w ogóle były spokojne. 8% oznacza już pewne trudności, pewien deficyt, spadek nieznaczny stopy życiowej ludzi, ale generalnie nie ma kryzysu. I też apelował o to, żeby my w Europie, żebyśmy spojrzeli na Rosję jednak jak na Rosję, a nie jak na państwo, które przypomina państwo europejskie, czyli które jest zintegrowane gospodarczo. Rosja jest zamknięta i tam nie chodzi o to, czy są pieniądze w budżecie. Chodzi o to, czy są zasoby, a tych tutaj na razie no, nie możemy Rosji odmówić.
1: Zostawmy na sekundę gospodarkę. Na koniec chciałam was zapytać o geopolitykę. Putin, kiedy rozpoczął pełnoskalową wojnę z Ukrainą, właściwie poświęcił ekonomiczne więzi swojego kraju z Zachodem na ołtarzu wizji wielkiej Rosji, wielkiego imperium. I traktuje tę wojnę z Ukrainą jako część szerszej konfrontacji z Zachodem, jak powiedzieliście zresztą. Dzisiaj sojusznikiem cichym albo takim dyskretnym w tej wojnie jest Pekin i Chiny. Ale coraz częściej mówi się, że Rosja w tej relacji Moskwa-Pekin staje się junior partner, czyli takim młodszym partnerem Chin. Co to oznacza dla takiego umocowania geopolitycznego Rosji, Michał Kacyk?
2: Tak oczywiście jest. Chiny są bardzo ważnym partnerem Rosji, ale nie przesadzałbym z tym, że są junior partnerem. Rosja nadal ma dużo, poczynając od samego tego, co jest najważniejsze w relacjach z Chinami, czyli handlu. Rosja ma nadwyżkę w handlu z Chinami. To Rosja sprzedaje więcej do Chin niż odwrotnie. Mimo że Chiny są w tej chwili bardzo ważnym dostawcą wszelkiego rodzaju dóbr na rynek rosyjski. Jeśli chodzi o inwestycje, Chiny no, są dużym inwestorem, ale wcale nie takim największym, bo nadal to są różnego rodzaju raje podatkowe, przez które rosyjskie pieniądze wracają do Rosji. Nadal są kraje Zatoki, zwłaszcza Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są bardzo ważnym i rosnącym dynamicznie inwestorem. Chińczycy, jeśli chodzi o inwestowanie w Rosji, są bardzo, bardzo ostrożni. Oni wolą tam sprzedawać niż inwestować wprost. Wiedzą, że Rosja jest niestabilna w porównaniu z rosyjską gospodarką, nie przynosi takich profitów, jest obciążona korupcją, to też warto podkreślić. Mówi się często o ukraińskiej korupcji, Rosja jest bardziej skorumpowana niż więc Chińczycy wolą jednak wybierać Europę, Amerykę, czy nawet Amerykę Południową, kraje Zatoki też, niż Rosję, jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje. Natomiast rzeczywiście no, Rosja jest skazana na współpracę z Chinami, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię, co jest bardzo istotne, dlatego że no, Rosja odcięta, odizolowana od świata zewnętrznego, jeśli chodzi o wymianę myśli, bo to jest tutaj najważniejsze, nie wiem, współpracę ośrodków akademickich, ośrodków badawczych, to to wszystko zostało zamknięte po 22 roku i jest skazana na kupowanie technologii od Chin, co jest bardzo kosztowne, bardzo zapóźniające gospodarkę rosyjską, rozwój społeczny i będzie się odbijało czkawką przez dekady dla Rosjan.
1: Ostatnia rzecz, słuchajcie, nad którą się zastanawiam. Policzyłam sobie, że Putin jest u władzy od ponad 26 lat i zaraz skończy 74 lata. Dziś już strategzy w Waszyngtonie i w Pekinie na pewno myślą o tym, jaka będzie Rosja po Putinie. Według Carnegie również w Rosji takie społeczne znużenie wojną i presja wewnętrzna wymuszają dyskusje prowadzone gdzieś w zaciszu gabinetów na temat przyszłości reżimu. Co wy o tym sądzicie? Czy w ogóle już dzisiaj powinniśmy myśleć o tym, co po Putinie? Wiktoria Miliaszyn.
0: Ja myślę, że żeby nie zwariować, to powinniśmy myśleć o tym, co po Putinie, dlatego że wizja Rosji pod rządami Władimira Putina wiecznymi, czy jeszcze bardzo długimi, jest przerażająca dla nas wszystkich. Ale myślę, że bardzo trudno jest dzisiaj prognozować, co właściwie może po nim nastąpić. Ten system jest zbudowany w taki sposób, inaczej. Nie wiemy, w jaki sposób Putin odejdzie. Czy on zostanie w jakiś sposób w pewnym momencie odsunięty, czy on umrze po prostu dopiero w tym momencie będziemy mieli do czynienia z jakimś przekazaniem, przejęciem władzy przez kogoś innego. To, co można powiedzieć z pewnością, to to, że następca Putina, kim on by nie był, będzie słabszym liderem wewnątrz Rosji nawet i na arenie międzynarodowej również, niż Putin. Będzie musiał zbudować sobie legitymizację, nie będzie miał takiego autorytetu, dlatego że ten reżim jest zbudowany w taki sposób, że właściwie Putin jest tutaj zwieńczeniem tej piramidy. No oprócz tego będzie musiał zadbać jakoś o relacje z Zachodem, będzie musiał się zacząć próbować dogadać z Zachodem i to jest dobry moment, to będzie dobry moment, żeby Zachód rzeczywiście spróbował, jeżeli nie przegapi tej możliwości, narzucać Rosji jakieś działania i uczestniczyć w formowaniu tej przyszłej Rosji.
1: Michał, jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać, czyli o możliwość jakiegoś zamrożenia lub zakończenia konfliktu Rosji na Ukrainie. Czy w ogóle zbliżamy się gdzieś do jakiegokolwiek rozwiązania?
2: Myślę, że na razie zbliżamy się do eskalacji i do końca roku będziemy mieli do czynienia z rosnącą eskalacją, prawdopodobnie do wiosny przyszłego roku, niestety. I jeżeli będzie podjęta, a myślę, że tak, decyzja o powszechnej mobilizacji w Rosji po wyborach, czyli już niedługo, ta nowa Duma to zaakceptuje, to będziemy mieli rosnącą eskalację i dopiero po rezultatach tej eskalacji, czyli kto będzie przeważał w tej być może ostatniej bitwie, w cudzysłowie, będziemy mogli sądzić, czy zbliżymy się do jakiegoś rozwiązania dyplomatycznego, bo na razie na stole są zupełnie dwie przeciwstawne wizje zakończenia. Czy Rosja ma swoje warunki, których nie akceptuje Ukraina.
1: Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. W studiu Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza i Michał Kacewicz, Centrum Europy. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: A my już się żegnamy. Poranek wydawała Magdalena Sikoń, realizował go Adam Brzeziński i ja się z państwem żegnam do kolejnej soboty. Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: ja korki mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
1: Raczej każdy ma z angielskiego chyba dosłownie. Nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
2: No da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
3: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
4: No ja mam taką aplikację i w niej, mniej więcej w niej jest AI, więc ona pomaga, fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
5: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
2: Czyli szkoła staje na wysokości.
5: Tak, akurat staje.
6: Tok FM. Na każdy temat.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejne śmiertelne ataki Rosji na Ukrainę. Światowi politycy rozmawiają o wzmocnieniu obronności na wschodzie. Donald Trump zapowiada wsparcie dla rozwoju AI. Prezydent USA chce powołać cara od sztucznej inteligencji. Biało-czerwoni nie będą mieli szansy na rewanż. Nasi siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagrają z Niemcami. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 6 osób zginęło w ostatnich atakach Rosji na Ukrainę, poinformowały ukraińskie władze. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz pierwszy pomyślnie użyła nowych dronów do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców. Jednocześnie strona rosyjska kontynuowała intensywne ostrzały ukraińskich obwodów przyfrontowych i przygranicznych. Najtragiczniejsze w skutkach atak miał miejsce w obwodzie Sumskim na północy kraju. W rejonie Szostkińskim rosyjski dron uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby. Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim. Jak przekazał szef lokalnych władz, w wyniku ataków zginęły tam 2 osoby. Wzmacnianie zdolności obrony i odstraszania na wschodniej flance NATO było tematem rozmów szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie. Spotkanie generałów odbyło się w Kopenhadze podczas dorocznej konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Jednym z głównych tematów rozmowy była integracja programu Tarcza Wschód z Europejską Inicjatywą Linii Odstraszania, czyli NATO-wskiej inicjatywy wzmacniania obronności wschodniej.